0: więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
1: Włosowianka na co dzień mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych. Co ważne, nie zaniedbała nauki. W 2025 roku otrzymała bakalaureat na kierunku analizy matematycznej. Medalistka opowiedziała o swoim życiu w USA.
0: Znaczy, na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami ze Stanów i z Europy tam na miejscu. Ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, który mógł ze mną pobiegać. A tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała. Mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować.
1: Zawodniczka została uhonorowana przez prezydenta Kukuckiego. Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Od mieszkańca bloku przy ulicy Ptasiej otrzymaliśmy wiadomość o problemach z trawą przy budynkach. Trawniki zostały skoszone, jednak skoszona trawa nie została zebrana. Mężczyzna skontaktował się w tej sprawie z firmą wykonującą zlecenie, jednak otrzymał odpowiedź, że zebranie trawy nie było ujęte w umowie między administracją zasobów komunalnych a wykonawcą.
2: Oczywiście środki na tego typu zadania są ograniczone, natomiast w tym przypadku administracja zasobów komunalnych analizuje zapisy umowy i będzie interweniować do firmy, która to zadanie realizuje. Oczywiście ta interwencja ma na celu po prostu wyjaśnienie tej sytuacji. Tutaj oczywiście AZK będzie prowadziło interwencję, będą razem z firmą analizowali te zapisy umowy. Jeżeli umowa jest podpisana w taki sposób, że to zadanie powinno być zrealizowane, to oczywiście konsekwentnie będzie domagało się, żeby firma, która realizuje to zadanie, wywiązała się z tej umowy.
1: Z naszych informacji wynika, że trawa zostanie wkrótce zgrabiona i usunięta.
3: Marzysz o występach przed publicznością, tańcu i sportowych emocjach? Cheerleaderska KK Wocławek prowadzi nabór do swojego zespołu. To szansa dla wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił i dołączyć do grupy występującej podczas meczów koszykówki. Jeśli masz energię, lubisz taniec i chcesz rozwijać swoje umiejętności, właśnie teraz możesz zrobić ten pierwszy krok.
4: Casting odbędzie się na parkiecie, oczywiście w Hali Mistrzów 29 sierpnia o godzinie 13.
5: Kto może się zgłosić i w jaki sposób na casting? Czy trzeba być zawodową? Bo domyślam się, że chodzi tylko o dziewczyny, bo męskiej sekcji nie rekrutujecie. Czy te dziewczyny muszą mieć za sobą jakąś szkołę taneczną, jakieś elementy baletu, czy mogą po prostu, że tak powiem, przyjść z ulicy?
4: Oczywiście, że mogą przyjść z ulicy, nie trzeba mieć żadnego doświadczenia. Nawet chętniej właśnie przyjmujemy takie dziewczyny bez doświadczenia, żeby właśnie tego wszystkiego się nauczyły, poznały to. I tak naprawdę, no, jedynym takim obostrzeniem to jest to, że muszą mieć ukończone 16 lat.
5: Powiedzmy, w jaki sposób ten casting będzie wyglądał, jak on będzie przebiegał?
4: Casting oczywiście będzie przebiegał w taki sposób, że dziewczyny będą się uczyły dwóch układów. No i zobaczymy po prostu, jak im pójdzie.
5: Ile dziewczyn potrzebujecie?
4: To jest akurat takie pytanie, wie pan, bo tak naprawdę nie potrzebujemy jakiejś takiej ograniczonej liczby dziewczyn, po prostu dajemy każdemu szansę.
5: Powiedzcie mi też, w jaki sposób na co dzień wyglądają wasze treningi, jak często się spotykacie, jak one przebiegają?
4: Zazwyczaj spotykamy się 2 razy w tygodniu. Oczywiście trenujemy układy na bieżąco, które są na najbliższy mecz. Wymyślamy też nowe układy.
6: Uczymy się ich, trenujemy, czyścimy, no i też rozwijamy swoje umiejętności oczywiście, trenujemy technikę tańca, rozciągamy się, ćwiczymy też mocno fizycznie, jakieś siłówki robimy.

0: mamy zajęcia z przygotowania motorycznego. No.
1: Czy można was zobaczyć tylko w Hali Mistrzów, czy też tak jak wiele innych grup cheerleaderek występuje się także gdzie indziej, w innych miejscach?
0: Szczególnie można nas zobaczyć na Hali Mistrzów, chyba że mamy jakąś współpracę z piosenkarzami, to też możecie nas zobaczyć na różnych koncertach, na eventach, po prostu wszystko zależy od współpracy.
2: Więcej szczegółów dotyczących castingu, terminu i zgłoszeń można znaleźć w informacjach publikowanych na Facebooku przez zespół Cheerleaders KK Włocławek.
3: Ciechocinek słynie przede wszystkim z największych w Europie drewnianych tężnic lankowych, które tworzą leczniczy mikroklimat oraz pięknych parków. Miasto pozyskało niemal 25 milionów złotych dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, z czego lwia część przeznaczona jest na trzeci etap rewitalizacji Parku Zdrojowego. Projekt obejmuje dalszą modernizację jednego z najważniejszych terenów zieleni uzdrowiskowej w Ciechocinku, poprawę infrastruktury i przestrzeni publicznej oraz budowę największego placu zabaw w mieście. Inwestycja zwiększy atrakcyjność parku zarówno dla mieszkańców, jak i kuracjuszy oraz turystów.
4: To, co dzisiaj największego mamy w planach, no to rewitalizację parku sąsiadującego bezpośrednio z Warzelnią Soli, razem z największym placem zabaw w Ciechocinku. Chcemy też dla mieszkańców, turystów zrobić coś na zimę. Aranżujemy teraz projekt ogrodów zimowych, ponad 3000 metrów kwadratowych powierzchni, nowe ogrody, nowe miejsca do wypoczynku dla seniorów i dla młodzieży. A to, co związane bezpośrednio z naszą tradycją, to myślę, że po 24 sierpnia będziemy chcieli jechać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby złożyć wniosek już kolejny o ocenę wstępną pomnika historii, jakim jest produkcja soli, warzelnia i fabryka soli, aby ten wniosek trafił do 15 września do Paryża i dalej był tam rozpatrywany.
3: Ciechocińska Warzelnia Soli to unikatowy, zarówno w skali kraju, jak i świata, zabytek przemysłowy, który stanowi ostatnie ogniwo w ciągu technologicznym produkcji ciechocińskiej soli spożywczej. Do produkcji wykorzystywane są proste narzędzia, a prace związane z ważeniem soli wykonywane są ręcznie przez pracowników zwanych warzelnikami. Sól wybiera się na drewniany parownik i układa w pryzmy. Po odparowaniu przewozi się ją wagonikami do magazynu. Podczas ważenia otrzymuje się także ciechociński szlam i ług, które posiadają właściwości lecznicze. W zasobach AZK znajduje się około 250 budynków. Część z nich to budynki leciwe i wymagające remontu. Ratusz wykonuje je ze środków własnych lub dokłada część kwoty. W tym roku prace prowadzono w blisko 40 budynkach.
5: W tym roku można powiedzieć, że ze środków, które były przeznaczone też z budżetu 2025, były to środki niewygasające, które przeszły na rok 2026 oraz z tych środków, które były zaplanowane w tym roku, dokonaliśmy już remontów 37 lokali. 33 były lokale jako lokale przeznaczone do remontu we własnym zakresie ze wsparciem miasta, czyli tak zwanych instalacji elektrycznych czy instalacji wodnych w takim lokalu. Pozostałe prace najemcy wykonywali na własny koszt. Udało nam się na poprzedniej sesji przesunąć jeszcze 2 miliony złotych na remonty pustostanów, które należą do miasta i planujemy w tym roku jeszcze wyremontować 44 takie lokale. Jeżeli oczywiście by się nie udało wszystkich w tym roku zrealizować, to one przejdą jako właśnie też w ramach środków niewygasających na początek przyszłego roku.
3: Zakres prac był bardzo szeroki i zróżnicowany. Od stolarki okiennej po instalację elektryczną. Wymiana tej ostatniej była kosztowna.
5: Jeżeli chodzi o zakres pracy, które były obejmięte, wynikały z potrzeb remontowych, to zależy oczywiście od stanu technicznego danego lokalu. Nieraz to się kończyło tylko i wyłącznie na odmalowaniu ścian, do drobnych pracach remontowych, które można by było określić w zakresie od 2 do 5 tysięcy. Nieraz są to po prostu remonty, które wymagają większych nakładów i tutaj można mówić o kwotach kilkudziesięciu tysięcy złotych. Są to już też wtedy instalacje elektryczne, instalacja wodna, są to także wymiany źródeł ciepła, ale także stolarka okienna czy drzwiowa, które już generują to konkretne koszty. Oczywiście też nieraz trzeba wymieniać też tak zwany biały montaż, czyli czy brodziki, wanny, czy zlewozmywaki.
6: Pytam jeszcze o te pustostany, o którym pan prezydent wspominał. Po remoncie rozumiem, że zostanie, znaczy on jest oczywiście w zasobach AZK, natomiast po tych remontach ponownie będą nadawały się te budynki do zamieszkania i osoby, które oczekują na mieszkanie, będą mogły po prostu tam zamieszkać.
5: Jak najbardziej. Powiem, że większość tych lokali jest już przydzielona i osoby, które oczekują na remont,

mają przydzielony lokal, cierpliwie czekają, żeby się do niego wprowadzić. Zawsze informujemy, że takie remonty może się odbyć do 3 lat, czyli jest to dosyć długi okres czasu, stąd po prostu no, chcieliśmy przyspieszyć zdecydowanie w tym zakresie i stąd.

0: to w przyszłym roku by zostało może z kilkadziesiąt, dwadzieścia parę lokali, które są też przydzielone, ale jeszcze nie wyremontowane, i byśmy tą kolejkę byśmy zlikwidowali i wtedy byśmy na bieżąco przydzielać lokale już takie też wyremontowane, gdzie nie musielibyśmy deklarować czas okresu na przydział tego lokalu, tylko bo on po prostu był już w momencie rozdysponowania wyremontowany i mógł być od razu zamieszkany.
1: Przypomnijmy, że włocławski ratusz prowadzi również politykę przejmowania nieruchomości. Może to robić na mocy ustawy rewitalizacyjnej.
2: Wśród atrakcji przygotowanych tego lata dla mieszkańców i turystów Włocławka są rejsy po Wiśle. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na pokład statku solarnego oraz łodzi flisackiej. Rejsy statkiem solarnym po Zalewie Włocławskim trwają 45 minut. Podróż rozpoczyna się w przystani Osir przy ulicy Płockiej 187. Na pokład może wejść jednocześnie 9 pasażerów. Drugą propozycją są rejsy łodzią flisacką po Wiśle. Te rozpoczynają się w przystani nad Wisłą przy ulicy Piwnej 1 i odbywają się codziennie zgodnie z harmonogramem.
3: W ubiegłym roku w wakacje mam wrażenie, że była gorsza pogoda niż w tym roku. Dlatego w zeszłym roku około 1000 osób skorzystało z rejsów statkiem solarnym. Natomiast w tym sezonie jest to już prawie 1500 osób. Także no ale myślę, że tutaj na no, duży wpływ na to miała pogoda. Wszystkie osoby, które schodzą z pokładu, mówią, że jest przecudownie, że nie widziały jeszcze Włocławka od tej strony. Trochę szkoda, bo przez niski poziom Wisły nie możemy pływać za bardzo w kierunku mostu i w kierunku naszej tamy, bo niestety występują mielizny i ciężko byłoby tam dopłynąć, więc pływamy bardziej w stronę ulicy Toruńskiej, w stronę Bobrownik. Skryb w tym roku tutaj we Włocławku skorzystało około 1200 osób, ale jedna z naszych łodzi brała teraz udział w Festiwalu Wisły i tam również przewoziła pasażerów. Myślę, że przez te 5 dni podczas festiwalu przewieźliśmy około 250-300 osób. Zarówno na jednej i na drugiej przystani należy przyjechać tutaj na miejsce. Można bilety zakupić w Bosmanacie i tak samo jest na obydwu przystaniach. Nie prowadzimy sprzedaży takiej, nie prowadzimy rezerwacji, bo kiedyś zdarzyła się taka sytuacja, że ludzie wykupili bilety, później zmieniły się warunki pogodowe, rejs nie mógł się odbyć, powoduje to komplikacje, więc najłatwiej jest w ten sposób to prowadzić sprzedaż, że po prostu na pół godziny przed rejsem kupuje się bilety. Rejsy na statek solarny to jest w tej chwili 20 zł za rejs 45-minutowy i 10 zł bilet ulgowy. Natomiast co do kryb, które są na drugiej przystani, obniżyliśmy ceny, żeby jeszcze bardziej rozpromować rejsy na Dolnej Wiśle i tam bilet normalny kosztuje 15 zł i bilet ulgowy 7,50.
2: Rejsy to wspaniała propozycja dla tych, którzy chcą odpocząć, ale także spojrzeć na Włocławek z zupełnie innej perspektywy. Dostęp do Wisły i malownicze tereny sprawiają, że rzeka staje się miejscem rekreacji zarówno dla jej mieszkańców, jak i odwiedzających nasze miasto.
1: W ten weekend w regionie nie zabraknie propozycji dla tych, którzy chcą spędzić czas aktywnie, rodzinnie, ale też poznać historię i lokalne tradycje. W sobotę tradycyjnie będzie można wybrać się na spacerek z przewodnikiem PTTK. Tym razem tematem będą znani Włocławianie i miejsca związane z ich życiem. Zbiórka uczestników o godzinie 10 przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei 65. We Włocławku rozpoczyna się Włocławski Festiwal Przedsiębiorczości. Od piątku do soboty w parku na Słodowie lokalni przedsiębiorcy będą prezentować swoje produkty i usługi. Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci oraz strefy gastronomicznej. Festiwal ma być okazją do poznania lokalnego biznesu i spędzenia czasu w rodzinnej atmosferze. W sobotę warto także wybrać się do gminy Kowal. O godzinie 11 wystartuje 16 gminny rajd rowerowy pod hasłem Jedziemy dla Julki. Tym razem wspólna przejażdżka ma również wymiar charytatywny. Uczestnicy będą wspierać Julkę.
4: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na piknik na zakończenie wakacji nad Jeziorem Lugichowskim 22 sierpnia. Rozpoczynamy o godzinie 17 licytacją, która będzie przekazana dla naszej mieszkanki. Piknik będzie poprzedzony rajdem rowerowym. Jedziemy dla Julki. Julka to jest młoda, energiczna, wspaniała dziewczyna, mieszkanka gminy Kowal, która od lat walczy z chorobą wzroku, traci wzrok i podjęliśmy taką decyzję, aby właśnie podczas tego rajdu wesprzeć Julkę w leczeniu jej trudnych problemów związanych z utratą wzroku. Kochani, będzie mnóstwo atrakcji. O godzinie 18 wystąpi formacja

0: Maxel. O godzinie 19.30 zapraszamy na koncert Lizy z zespołem cygańskim, a od godziny 20.30 wystąpi zespół Lena. Oczywiście przewidzieliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci, dla młodzieży, a od godziny 15 do 17 będzie również możliwość oznakowania rowerów, będzie prowadzona przez policję we Włocławku, także warto przyjechać ze swoim rowerkiem i podjąć się oznakowania swojego roweru. Dla dzieci zjeżdżalnie, dmuchańce, różnego rodzaju animacje. Oczywiście nie zabraknie grochóweczki i pysznych potraw z grilla. Około godziny 19 przewidzieliśmy dla najmłodszych, jak również starszych uczestników naszego pikniku Festiwal Kolorów, także zapraszamy serdecznie.
1: W sobotę i niedzielę park imienia Henryka Sienkiewicza we Włocławku zamieni się natomiast osadem wikingów. Wlaczslav Borg ma przypomnieć o historii słynnego miecza, który w 2024 roku został wyłowiony z Wisły. Na miejscu zaplanowano m.in. pokazy walk, warsztaty rzemieślnicze, kramy, prelekcje oraz koncerty. Będzie więc okazja nie tylko zobaczyć, jak wyglądało życie dawnych wojowników, ale też samemu spróbować swoich sił w niektórych średniowiecznych rzemiosłach. W niedzielę święto plonów zawita do Brześcia Kujawskiego. Dożynki gminno-diecezjalne rozpoczną się o godzinie 11 mszą świętą, po której ulicami miasta przejdzie korowód dożynkowy.
2: Chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na tegoroczne dożynki do Brześcia Kujawskiego. Dożynki będą odbywać się 23 sierpnia, czyli w najbliższą niedzielę, a dożynki w tym roku w Brześciu Kujawskim są diecezjalno-gminno-powiatowe. Rozpoczynamy o godzinie 11 uroczystą mszą świętą, następnie piękny, barwny korowód dożynkowy w towarzyszeniu zespołu Spod Strzechy, Młodzieżowej Orkiestry Dęte i zespołów folklorystycznych Dzieci Kujaw przejdzie na targowisko miejskie, gdzie odbywa się druga część naszych dożynek. Podczas części obrzędowej wystąpią zespoły folklorystyczne, będzie dzielenie chleba oraz przepyszny poczęstunek przygotowany przez sołectwa i koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Brześć Kujawski. O godzinie 17 rozpoczynamy część koncertową na boisku przy zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Rozpoczynamy z grubej rury. Zapraszamy Państwa już o 17 na zespół, na koncert Czadomena. Następnie o godzinie następnie wystąpi zespół Trikato z Osięcin, a gwiazdą tegorocznych dożynek jest zespół Perfect, na który bardzo serdecznie zapraszamy o godzinie 20. Całość zakończy zabawa taneczna z DJ Delesiem i DJ Robo. Kończymy o godzinie 24. Zapraszamy serdecznie.
1: Dożynkowo będzie także w Smólniku. Niedzielne święto plonów rozpocznie się w południe mszą w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła. Następnie uczestnicy przejdą w korowodzie dożynkowym na teren przy szkole podstawowej, gdzie odbędzie się tradycyjna część obrzędowa z przekazaniem wieńców i dzieleniem chleba. Później scenę przejmą artyści, m.in. Ines i gwiazdy cygańskiego taboru, Vegas oraz Single Band. Wieczór zakończy zabawa taneczna. A na zakończenie coś dla tych, którzy niedzielny poranek wolą rozpocząć od ruchu i spokojnego treningu. Zaplanowano poranek z Viet Tai Chi. Zajęcia będą okazją do aktywnego rozpoczęcia dnia i poznania tej formy ćwiczeń. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: polsku.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.

znasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu? Jak rozpoznać ludzi?

po polsku na 101,4 FM.

0: Kowalu rozbrzmiała muzyka. W parku imienia Leona Stankiewicza odbył się piknik rodzinny. Zielone tereny wypełniły się po brzegi mieszkańcami nie tylko Kowala, ale również gośćmi z całego regionu. Impreza rozpoczęła się koncertem Pawła Stasiaka, lidera zespołu Papa Dance, który wykonał największe przeboje grupy.
1: Myślę, że atrakcją jest to miejsce, towarzystwo bardzo wielu ludzi, którzy skorzystało z naszego zaproszenia, bo jak nie ma publiczności, a to też i nie ma imprezy. Natomiast impreza jest organizowana co roku w Kowalu 15 sierpnia. Nazywamy to piknikiem sierpniowym. Jest to imprezka kameralna, obliczona mniej więcej na kilkaset miejsc, osób, którym oferujemy miejsca siedzące, cień rozstawionych namiotów, tak bardzo dzisiaj potrzebny, ale także cień pięknych drzew. Natomiast jeśli chodzi o samych artystów, myślę, że jesteśmy dopiero co po koncercie Pawła Stasiaka. Myślę, że wielu fanów akurat jego pięknych piosenek tutaj przyjechało i znakomicie się bawiło w trakcie tego występu. Będzie za chwileczkę kolejny występ. Będą to artyści Teatru Sabat, czwórka artystów na czele z Mariuszem Pawłem Jaśko. Artystów bardzo profesjonalnych, chociaż być może nazwiska nie są ich znane w całej Polsce. Natomiast ja jestem przekonany, bowiem miałem okazję ich słuchać nieraz, że warto ich było do Kowala zaprosić. Będą śpiewać piękne polskie piosenki. Końcówka to będzie z kolei koncert Chris Band. Akurat będą to piosenki z repertuaru Janusza Laskowskiego. Myślę, że będzie miło i sympatycznie. Także to jest najważniejsze. Jeszcze raz podkreślam, że jest miła, sympatyczna.

0: fantastyczna aura, ludzie są do siebie uśmiechnięci, wszyscy są, że tak powiem, przyjaźnie nastawieni. No mamy też atrakcje i dla dzieci, jak Państwo zauważyliście, bowiem ten piknik jest piknikiem rodzinnym. Myślę, że jest taka naprawdę miła, rodzinna atmosfera i dodam do tego jeszcze, że ta impreza, choć zgromadziła tak wiele osób, jest imprezą wyjątkowo, powiedziałbym, tanią jak na imprezy plenerowe, bowiem jej koszt to tylko 30 tysięcy złotych.
1: Uczestnikom pikniku bardzo podobała się formuła. Przybyły osoby w różnym wieku, od młodzieży przez dorosłych po seniorów. Częstym widokiem były całe rodziny. Takie imprezy spajają lokalną społeczność, ale także stanowią okazję do nawiązania nowych znajomości.
2: No bardzo fajne.
3: Czy jest to Państwa pierwsza impreza tutaj w Kowalu? Czy bywacie częściej?
2: No chyba druga czy trzecia.
3: A jest jakiś artysta, na którego czekaliście? Przybyliście tutaj specjalnie z myślą, żeby go wysłuchać?
2: Nie.
3: A jak tutaj Pana wrażenia z koncertu?
4: Bardzo fajne.
5: No świetnie, dziękuję.
3: Przyjechała Pani tutaj specjalnie na ten koncert?
5: Tak, wyczekiwałam.
3: A jaki artysta tutaj był Pani upragnionym, żeby zobaczyć go dzisiaj?
5: No właśnie wszyscy, bo tu mają być jeszcze inni, chyba trzech wykonawców, także właśnie wszystkich chętnie obejrzę.
3: Czyli rozumiem, że Pani tutaj z zamysłem koncertu wysłuchania artysty.
5: Tak, właśnie.
6: Dobrze się bawimy, fajnie, bardzo fajnie.
3: Przyjechaliście Państwo z daleka?
6: Nie,
7: miejscowi.
6: Jesteśmy.
3: Rozumiem, że bywacie tak co roku tutaj na tym evencie?
7: Tak.
6: Raczej tak, raczej jesteśmy.

Jednego serca.

przez sufit przetaczasz nosem gwiazdy, zahaczasz, gdy po ziemi młynkujesz, to udajesz siłacza.

ręce pół na pół. A tu noga ugrzęzła, drzazga po cię uwięzła, bo ma dziurę w podeszwie mój pretendent na męża. Ale zaprzeć mnie, on już wolny odeszła.

0: ubiegłym tygodniu we Wrocławku gościli trenerzy młodzieżowych sekcji piłkarskich Atletico Madryt. Wizyta była pokłosem współpracy między Hiszpanami a liderem Wrocławek. Młodzież z różnych klubów z całej Polski miała okazję trenować pod okiem zagranicznych szkoleniowców.
1: Kamp Atletico de Madryt jest kampem już drugą edycję we Wrocławku.

0: Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia edycja. Mam nadzieję, że zostanie tak rozpowszechniony Camp Atletico, że w przyszłym roku będziemy mieli minimum 50 osób, czego sobie, liderowi, jak również trenerom z Hiszpanii naprawdę serdecznie życzę.
1: Kto się mógł zapisać? Jak te zapisy wyglądały?

0: Dublin i liczne plakaty, marketing facebookowy, internetowy i tym podobne, czy też telewizyjne, rodzice zapisują swoje dzieci z całej Polski tak naprawdę, ponieważ Camp Atletico de Madryt nie jest tylko w Włocławku, znajduje się we Wrocławiu, w Poznaniu, w Tarnobrzegu, w Sosnowcu, więc tych kampów jest dosyć dużo. U nas jest to dopiero druga edycja, tak jak mówiłam wcześniej, a rodzice po prostu chcąc rozwijać swoje dzieci i mieszkając niedaleko Włocławka, bądź mając dobry dojazd do Włocławka, w środkowej części Polski, nie tylko w południowej, zapisują tutaj do naszego miasta.
1: Właśnie, jak wyglądały te treningi? Z tego co wiem, były dosyć intensywne.
0: Tak jak dzieci wcześniej wspominały, treningi są bardzo intensywne według metodologii Atletico de Madryt. Są to trzy sesje treningowe w ciągu jednego dnia po 1,5 godziny. Jest to bardzo wyczerpująca sesja. Tak naprawdę w ciągu jednego dnia robią jedną serię treningów, którą ogarniają przez cały tydzień w naszych szkółkach w Polsce.
2: Młodzi piłkarze byli bardzo zadowoleni z przebiegu treningów. Podkreślali ich intensywność, a także dostrzegali różnice w ćwiczeniach prowadzonych przez Hiszpanów.
3: Na pewno były bardzo zabawne, ale też dużo się z nich nauczyliśmy. Bardzo na pewno były interesujące.
4: Ja uważam, że były bardzo intensywne, gdyż mieliśmy trzy jednostki treningowe i po prostu były bardzo intensywne też. O bardzo krótkim odstępie czasowym były też.
3: Ja również uważam, że były intensywne, ale to jednak jest też potrzebne do rozwoju. No i poziom techniczny wyszkolenia trenerów też był wysoki, także na pewno dużo się też nauczyliśmy.
1: Właśnie, powiedzcie mi, czym różnią się treningi takie prowadzone przez trenerów z Hiszpanii od tych, do których jesteście przyzwyczajeni na co dzień?
3: Na pewno są bardziej rozbudowane.
1: W jaki sposób?
3: Na przykład u mnie w klubie, no to mamy tak raczej mniej więcej się te ćwiczenia powtarzają, a tu jednak robiliśmy cały czas coś innego.
4: Hiszpanie jednak mają też więcej luzu, nie? Że jednak większą swobodę dają do tej piłki. I też się dziwiłem na przykład, że w rondzie mieliśmy nieograniczoną liczbę kontaktów, a na przykład jak mieliśmy jakieś ćwiczenie, to 1-2 kontakty max.
3: Mnie też zdziwiła właśnie taka swoboda w kontaktach i w dryblingu. No i też te właśnie różnorodność ćwiczeń była bardzo, bardzo dobra.
1: Opowiedzcie, jak wam się podobało, czego się nawiedzieliście, czego się nauczyliście?
5: Było super, bardzo duże emocje. No, nauczyliśmy się bardzo dużo. Było świetnie. Nauczyliśmy się gry jeden na jeden w obronie i w ataku. No, najlepszy kamp, na jakim byłem.
1: Opowiedzcie, czym takie treningi z trenerami z Hiszpanii różnią się od tych, które macie na co dzień w swoich klubach?
5: Jest bardzo intensywnie, bardzo ciężko. Jest o wiele inaczej. No, przede wszystkim jest ciężej.
6: No, że w innym języku, no, ciężej, dynamiczniej.
1: Było fajnie? Czy kiedy będzie organizowany kolejny taki kamp, będziecie chcieli w nim uczestniczyć?
5: Oczywiście. Tak, na pewno.
2: Trenerzy również dostrzegli różnicę między młodymi piłkarzami z Polski i Hiszpanii.
7: The main difference I saw it is that, for example, they know a lot of
2: Najważniejszą
7: technical
2: różnicą, którą
7: things and
2: zauważyłem, jest
7: maybe the
2: to, że oni
7: practical
2: znają
7: things
2: dużo technicznych,
7: because they
2: może
7: back from
2: taktycznych
7: 2 to
2: rzeczy, ponieważ
7: 5 to
2: przeszli
7: 9
2: z piłki
7: to
2: nożnej
7: 11.
2: piątkowej do
7: It's a huge
2: dziewiątki, a potem do
7: difference
2: 11. To ogromna różnica,
7: and if they
2: dopóki adaptują
7: adapt all
2: się do tych
7: those
2: konceptów.
7: concepts,
2: Jest to bardzo trudne.
7: it's a
2: Technicznie
7: big
2: jednak
7: hassle for
2: bardzo mi
7: them,
2: się to
7: but
2: podoba.
7: technically I like it a lot.
2: Oficjalnie kempy piłkarskie Atletico de Madrid w Polsce są organizowane przy współudziale i pod wodzą byłego reprezentanta kraju, Mariusza Kukiełki.
8: Zaczynaliśmy kamp i dzieci były bardzo ciekawe, a zarazem uśmiechnięte i wesołe. I z takim samym akcentem zakończyliśmy kamp Atletico Madryt we Włocławku, gdzie dzieci były zmęczone, ale bardzo wesołe i szczęśliwe, więc pozytywny odbiór. Również wśród rodziców, z którymi rozmawialiśmy, rodzice byli również zadowoleni, więc należy się wielkie słowa uznania dla wszystkich organizatorów tego kampa, trenerów z Hiszpanii, jak i organizatorów, jak i tego miasta, ośrodka sportowego, który nam tutaj udostępnił boiska, czy szatnie, czy sprzęt sportowy. Wszyscy, którzy się do tego przyczynili, Lidl Włocławek również, serdecznie dziękuję.
9: Przez ten ostatni tydzień mieli młodzi zawodnicy z Włocławka możliwość konfrontowania się z hiszpańskimi trenerami. Warto też powiedzieć o Mariuszu Kukiełce,

0: czyli byłym reprezentancie Polski, zawodniku, który przez wiele lat po boiskach ekstraklasy biegał. On też swoich rad tym młodym zawodnikom udzielał. Fantastyczna inicjatywa i cieszyć się należy, że lider ją kontynuuje, bo słyszymy, że podobna impreza, podobne wydarzenie będzie miało miejsce w przyszłym roku. Wielkie podziękowania dla lidera, że dla młodych zawodników taką możliwość zorganizował.
1: Najlepszy zawodnik pojedzie na szkolenia do Akademii Atletico Madryt. W weekend w całym kraju obchodzono Święto Wojska Polskiego oraz rocznicę Cudu nad Wisłą. We Włocławku również toczyły się walki w 1920 roku. Uroczystości w naszym mieście rozpoczęły się na Placu Wolności przy pomniku żołnierza polskiego.
2: Historycznie wspominamy Bitwę Warszawską 1920 roku. Cud nad Wisłą. Nasi przodkowie udowodnili wtedy, że determinacja, patriotyzm i działanie ramię w ramię potrafią zniweczyć nawet najbardziej zuchwałe plany wroga. To zwycięstwo było świadectwem niezłomnego ducha narodu polskiego i niezłomnego ducha naszych mieszkańców. Bo trzeba podkreślić, że 15 dzień sierpnia to 106. rocznica historycznych przygotowań do obrony Włocławka w 1920 roku. Obrony, która okazała się zwycięska i 16 sierpnia, mimo prób, oddziały rosyjskie nie zdołały sforsować naszego miasta.
1: Po przemówieniu prezydenta nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów przed pomnikiem. W uroczystości uczestniczyły delegacje władz parlamentarnych oraz samorządu.
3: Bardzo się cieszę, że dzisiaj we Włocławku obchodzimy szczególnie w to piękne święto, dlatego że to jest święto, które upamiętnia wiktorię polskiego oręża. My w ciągu roku obchodzimy różnego rodzaju święta patriotyczne, często na pamiątkę tych smutniejszych dla nas wydarzeń, natomiast święto Wojska Polskiego to we Włocławku szczególne święto, dlatego że to także pamiątka tej bohaterskiej obrony mieszkańców Włocławka przed najazdem bolszewickim i włocławianie nie dopuścili do tego, żeby umożliwić przeprawę przez Wisłę inwazji bolszewickiej. I tutaj dzisiaj przywołani bohaterowie Włocławka są szczególnie wspominani. Także 15 sierpnia, piękne święto. Jak najwięcej czcimy tych świąt, które upamiętniają nasze zwycięstwa, nie zapominając o tym, ku przestrodze oczywiście, o tych smutnych wydarzeniach, ale musimy szczególnie mocno podkreślać sukcesy polskiego oręża, bo one są budujące w morale zarówno i dla społeczeństwa, ale i dla żołnierzy, co jest tak szczególnie ważne w tych dzisiaj niebezpiecznych czasach.
4: Wiadomo, że wiktoria Piłsudskiego w sierpniu 1920 roku, zwana Cudem nad Wisłą, jest powszechnie znana, ale ja zawsze staram się przypominać o tym aspekcie włocławskim, niezwykle istotnym dla przebiegu całej bitwy, bo można sobie zadać pytanie teoretyczne, co by było, gdyby rzeczywiście te przyczółki wojsk bolszewickich nie zostały zatrzymane pod Włocławkiem na linii Wisły. Czy rzeczywiście wtedy ten cud nad Wisłą by się po prostu wydarzył. Dlatego my we Włocławku już od wielu lat w sposób szczególny obchodzimy i kultywujemy właśnie 15-16 sierpnia, kiedy te najważniejsze wydarzenia miały tutaj miejsce. To tutaj nawała bolszewicka została zatrzymana, most został zniszczony, wiele jeszcze istnieje pamiątek, ślady po kulach, pociskach artyleryjskich na bulwarach Józefa Piłsudskiego, które zaświadczają o tych wydarzeniach.
5: Wspominając to wydarzenie, też zwracamy uwagę na to, jak człowiek dla drugiego człowieka potrafi poświęcić swoje życie. Jak ważne są to wartości, ta dzielność, męstwo, ale przede wszystkim człowiek. Człowiek, który poświęca coś, co jest najcenniejsze, bo przecież nasze życie takie właśnie jest. I dlatego jest tak ważne, aby o tym wspominać, żeby mówić o tym młodym ludziom, bo przecież w dzisiejszych czasach, szczególnie kiedy to wszystko zaczyna pędzić czasami w kierunku, trudno powiedzieć, czy tym właściwym, czy tym wartościowym, że zapominamy o takich rzeczach, które rzeczywiście nadają sens życiu, o tej współpracy, o tym męstwie, o tradycji, o dziedzictwie, o tym wszystkim, co mamy, bo przecież mamy niezwykle bogatą historię.
1: O godzinie 11.30 pod pomnikiem obrońców Wisły 1920 roku wybrzmiała melodia wojskowej pobudki zagrana na trąbce. Następnie w Bazylice Katedralnej odbyła się msza święta.
6: W Bogusławicach w gminie Kowal odbyła się druga edycja zawodów wędkarskich dla dzieci o Puchar radnej powiatu włocławskiego Anety Kwarcińskiej. W rywalizacji wzięło udział 20 młodych wędkarzy.

0: Jestem bardzo zadowolona. Organizuję drugie takie zawody dla dzieci tutaj w Bogusławicach. Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować panu wójtowi, że dostałam taką zgodę, aby zawody, można powiedzieć, rangi powiatowej można było zorganizować w tym miejscu. Pogoda troszeczkę nam zepsuła plany, bo pewnie posiedzielibyśmy dłużej. Wędkowanie byłoby dość przyjemne zaraz na początku. Potem troszeczkę ten deszczyk nam kapryśną pogodę wprowadził, ale wszyscy chyba zadowoleni. Rybki złowione, w tej chwili jest jakiś poczęstunek, nagrody rozdane, puchary rozdane. Przede wszystkim był uśmiech, była zabawa, był czas spędzony z rodziną, wspólna integracja i to jest najważniejsze. Wykorzystujmy tę każdy moment, każdą chwilę, każdą możliwość. Czas, żeby spędzać go właśnie z dziećmi, z rodzicami i z rodzeństwem, bo naprawdę w dzisiejszych czasach biegniemy cały czas do przodu i mamy mało tego czasu, żeby wspólnie go spędzać z rodziną i właśnie dziś mieliśmy ku temu okazję.
1: Mimo deszczowej pogody uczestnicy walczyli o puchary i nagrody. Najlepszy okazał się 14-letni Sebastian Durmowicz z Grabkowa. Złowił jednego karasia srebrzystego o wadze 1 kg 170 gram, co dało mu zwycięstwo oraz puchar za największą rybę.
2: Dzisiaj byliśmy na zawodach, zająłem pierwsze miejsce, złapałem karasia o wadze 100 kg. No, wziąłem puchar za pierwsze miejsce oraz za największą rybę.
3: Skąd twoje zamiłowanie do ryb?
2: Wciągnął mnie w to tata tak naprawdę. Tata jakoś nie widział w tym dalszego sensu. No, oddał mi po prostu sprzęt, no i jakoś tak poszło dalej, nie?
3: I od ilu lat zajmujesz się tą pasją?
2: Od 6.
3: Czy to twoje pierwsze zawody? Jeździsz na jeszcze jakieś zawody inne?
2: Jeżdżę na zawody, no nie mój pierwszy puchar.
3: Skąd twoje zamiłowanie i pomysł na wędkarstwo?
4: Od taty się wzięło. Kiedy przyjechałem, to żeśmy zaczęli łowić i tak jakoś wyszło.
3: I od ilu lat ta twoja pasja?
4: 4.
3: Czy pierwszy raz jesteś tutaj na zawodach?
4: Nie, drugi już.
3: Skąd twoja pasja do łowienia ryb?
5: Tata.
3: Łowisz sam, z rodzeństwem, czy tylko z tatą?
5: Z rodzeństwem, z tatą.
3: A jak dzisiejsze oceniasz zawody?
5: Fajne.
1: Drugie miejsce zajął Miłosz Pietrzak, który złowił 11 ryb o łącznej wadze 710 gramów. Trzeci był Radosław Sapandowski, również z wynikiem 710 gramów, ale z 7 rybami. O kolejności więc decydowała liczba złowionych ryb. Zawody miały nie tylko sportowy charakter, dla dzieci i ich rodzin przygotowano poczęstunek, domowe ciasto, kiszone ogórki oraz kiełbaski z ogniska. Organizatorzy podkreślili, że spotkanie ma być okazją do rozwijania wśród najmłodszych pasji, cierpliwości i zainteresowania wędkarstwem, a także do wspólnego spędzania czasu z rodziną. Wakacje wciąż w pełni, a to oznacza większy ruch na drogach i więcej pracy dla służb. Przez cały weekend policjanci kontrolowali kierowców, sprawdzając m.in. prędkość i trzeźwość. Doszło także do kilku kolizji i wypadków.
6: W miniony weekend na terenie Włocławka i powiatu odnotowano 15 zdarzeń drogowych, w tym jeden wypadek drogowy. Ujawniono 191 wykroczeń, z czego 129 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Zatrzymano za przekroczenie właśnie tej prędkości w obszarze zabudowanym jedno prawo jazdy, natomiast poza obszarem zabudowanym 3. Ujawniono także 4 pod wpływem alkoholu. Jeżeli chodzi o wypadek drogowy, miał on miejsce w gminie Lubraniec w sobotę po godzinie 17. Jak wstępnie ustalono, 24-letni kierujący mężczyzna stracił panowanie nad motocyklem, w efekcie czego przewrócił się. Motocykl, sunąc z pojezdni, uderzył w pojazd marki Ford.
1: Pracowity czas mieli również włocławscy strażacy oraz straż miejska. W ostatnich dniach kilkanaście razy wyjeżdżali do różnego rodzaju zdarzeń, pomagając mieszkańcom regionu.
7: Weekend pracowity dla włocławskich strażaków. Mieliśmy 30 zdarzeń, w których to interweniowali strażacy z miasta Włocławek i strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu włocławskiego. Większość zdarzeń to miejscowe zagrożenia, czyli to wszystko, co nie jest pożarami. Mieliśmy i kolizje drogowe, między innymi na ulicy Dobrzyńskiej, w Skokach Dużych, gmina Włocławek, czy też doszło do zdarzenia, w którym to zawaliła się część stropów budynku wielorodzinnego w Brześciu.

0: Kujawskim, tam też strażacy interweniowali. Pięć pożarów, których to jeden był dość groźny, bo zapalił się dach na budynku jednorodzinnym, to wynikło tam prac remontowych. No i doszło też do 9 zdarzeń, które to były zdarzeniami wywołane przez alarm fałszywy. A między innymi, no większość tych zdarzeń to są zdarzenia, jeżeli mówię o tych alarmach fałszywych, to są w dobrej wierze. Było to zadziałanie monitoringu, ale też i systemy alarmowe, między innymi w telefonach komórkowych.
1: Jeśli chodzi z perspektywy Straży Miejskiej, to muszę przyznać, że chyba raczej spokojnie, bo wpłynęło przez te 3 dni od piątku około 66 interwencji. Zdarzało się na pewno dużo, dużo więcej, dlatego uznaję go za w miarę spokojny weekend. Z tych 60 kilku interwencji, większość to były interwencje dotyczące wykroczeń w ruchu drogowym. Takich było około 20. No sporo też było interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu. Takich interwencji było co najmniej 14. No i też sporo interwencji było związanych ze zwierzętami, czy to bezpańskimi, czy też chorymi. Takich interwencji było około 16. W dużej mierze realizowaliśmy je przy współudziale schroniska dla zwierząt. Strażnicy nałożyli ponad 40 mandatów karnych przez weekend. Większość z nich to dotyczyła wykroczeń drogowych, ale również było 16 związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych.
2: Przed nami kolejne dni wakacji. Służby apelują do kierowców o rozwagę i ostrożność. Warto zdjąć nogę z gazu, zachować czujność i zadbać o bezpieczny powrót do domu.
3: W Baruchowie odbył się piknik rodzinny. Na płycie boiska stanęła scena, krzesła i stoły, a wokół niej przygotowano atrakcje przeznaczone dla mieszkańców oraz gości z regionu. Było dużo muzyki, atrakcji dla dzieci, wspólnej zabawy, a przede wszystkim okazja do spotkania i spędzenia czasu razem.
4: Mamy przewidziane dużo atrakcji. Oczywiście poza występami artystów, naszych zespołów lokalnych, ale też i gwiazd wieczoru, mamy wesołe miasteczko, jest strefa gastronomiczna, handlowa, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Chciałam się zapytać również o frekwencje, czy jesteście Państwo zadowoleni? Początek imprezy, a widzę, że grono osób już bardzo duże.
4: Tak, jest początek dopiero imprezy, więc jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, bo też i pogoda jest dzisiaj jest sprzyjająca, co prawda, ale temperatury wysokie, więc myśleliśmy, że właśnie tak od początku imprezy nie będzie dużo mieszkańców, ale rozglądając się tutaj widzimy, że już dużo mieszkańców przybyło, także tym bardziej nas to cieszy.
5: A jakie zespoły dzisiaj zobaczymy na scenie?
4: Tak, teraz występuje zespół Swojacy, to jest nasz lokalny zespół. Był zespół Jubilatki, również panie z terenu naszej gminy, ale mamy jeszcze gwiazdy dzisiejszego wieczoru, zespół D-Bond, Filip Lato, Kapela Roy.
3: Najważniejszą część każdego pikniku tworzą jednak jego uczestnicy. Liczna obecność mieszkańców i przybyłych gości sprawiła, że teren kompleksu przez cały wieczór tętnił życiem.
6: Super, dopiero się zaczyna impreza, dopiero weszliśmy i zaczynamy od lodzików.
5: A chciałam się spytać, często bywacie Państwo na tego typu imprezach?
6: Nie, raczej rzadko.
7: Bardzo dobrze, właśnie zdążyliśmy wejść i podziwiamy.
5: A czy czekacie Państwo na jakąś szczególną atrakcję czy gościa wieczoru?
7: Znaczy szczególnie nie. Tak, wybraliśmy się po prostu zobaczyć, co tu się tutaj dzieje.
5: A często bywacie Państwo tutaj w tej miejscowości bądź gdzieś jeszcze?
7: No tutaj akurat nie często. Tak spontanicznie wyjechaliśmy.
8: No ja przyjechałam z daleka, bo aż spod Dębic.
5: O.
8: No, przyjechałam do siostry na działkę i razem żeśmy tu przyjechali w odwiedziny zobaczyć, co tutaj się dzieje.
5: Czy zna Pani program? Czeka Pani na któregoś z gości szczególnie?
8: No, czy tam siostra zaglądała po prostu, no i chcemy trochę dłużej zostać, zobaczyć, jak się będzie impreza rozkręcała.
5: Świetnie. A czy już kosztowała Pani jakichś smakołyków tutaj dostępnych?
8: Chcemy właśnie iść teraz na lody.
9: Czekamy na występ córki całą rodziną. Przybyliśmy wcześniej, oglądaliśmy próbę, a teraz czekamy na występ.
5: Córka występuje tutaj w zespole ludowym?
9: Tak, w zespole ludowym w najmłodszej grupie.
5: Jeszcze jakieś atrakcje dla córki po występie?
9: Ma obiecaną karuzelę.
5: Widzę, że jeszcze pociechy inne, więc atrakcje pewnie i również dla nich.
9: Tak, dla wszystkich.
5: Kosztowaliście państwo już coś?
9: Na razie nie kosztowaliśmy, przyjechaliśmy.
3: Wieczorem scenę przejął Filip Lato.

0: Wokalista zwyciężył w finale 9. edycji programu rozrywkowego Twoja twarz brzmi znajomo. Jego twórczość to przede wszystkim pop i pop rock.
1: Pierwszy raz w Maruchowie i jestem, słuchajcie, zachwycony, bo nie wiedziałem nic o tej miejscowości, a tu nie dość, że jest pięknie, zadbane, czysto, ogromny stadion, pełno ludzi. Myślę, że to może być, ma potencjał na jeden z fajniejszych koncertów tego sezonu.
2: Świetnie. A powiedz, lubisz imprezy takie plenerowe czy koncerty?
1: Bardzo lubię plenery. To jest w ogóle moja ulubiona część całego tego grania. No bo jest lato, jest pięknie, jest po prostu długie dnie, ciepłe wieczory, muzyka, fani, energia, to wszystko się zgadza. To jest naprawdę no moje ulubione zajęcie z tego całego mojego muzykowania.
2: A powiedz mi odnośnie Twoich planów, może zdradzisz nam jakiś sekret na przyszłe utwory?
1: Mogę rzeczywiście zdradzić parę sekretów, bo to już tuż, tuż wielkimi krokami zbliża się premiera mojej płyty. Ponagrywałem już materiał, on już jest gotowy, więc teraz już jesteśmy w takiej fazie naprawdę już produkcyjnej. Ta płyta się już tam zaczyna masterować, tłoczyć i jesienią tego roku, w październiku, będzie premiera. Ale żebyście Państwo nie musieli czekać bezczynnie, no to po pierwsze zapraszamy na nasze koncerty, a po drugie mamy taki pomysł na to, żeby publikować te piosenki zanim jeszcze płyta się ukaże, więc co miesiąc, już od jakiegoś czasu wypuszczamy piosenki z nowej płyty. Trzy już się ukazały w ostatnim czasie, ukaże się jeszcze do premiery, wydaje mi się, że dwie, więc warto na to czekać.

0: Dziś w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławku odbyły się warsztaty zorganizowane wspólnie z Paskalem Wrocławek. Uczestnicy mogli własnoręcznie wykonać drewniane zakładki do książek, dekorując je metodą dekupaż.
1: Dzisiejsze warsztaty w bibliotece to warsztaty z dekupaż, z takiej techniki zdobienia przedmiotów, na przykład drewnianych, tak jak dzisiaj robimy w bibliotece zakładkę do książki. No, w bibliotece zakładki do książki są potrzebne, więc takie też tworzymy, kolorowe, najróżniejsze. Te warsztaty są zorganizowane razem ze szkołą Paskal, także we współpracy dzisiaj działamy i tworzymy zakładki do książki. Frekwencja nam dopisała, praktycznie zajęliśmy przygotowane miejsca dla naszych czytelników, także bardzo się cieszymy z tej dzisiejszej wizyty.
0: Szkoła Policjalna Paskal oferuje szeroki wybór ciekawych zajęć i warsztatów, w których można uczestniczyć, by rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać nowe umiejętności i twórczo spędzać czas.
2: My jesteśmy ze Szkoły Policjalnej Paskal we Wrocławku. Dzisiaj prowadzimy warsztaty w bibliotece z dekupażu, takich oto zakładek. U nas na co dzień odbywają się takie zajęcia w szkole, na terapeucie zajęciowym, ale dla odwiedzających, że tak powiem, dla przechodniów, też prowadzimy takie drzwi otwarte naszej szkoły. Raz w roku zazwyczaj można sobie przyjść za darmo, skorzystać z różnych zajęć, takich jak flowerboxy można zrobić, można skorzystać z darmowego masażu, można zaczerpnąć wiedzę od higienistki stomatologicznej. Także dzieje się u nas naprawdę sporo. Staramy się współpracować z różnymi miejscami, żeby jednak starać się wzajemnie sobie pomagać. I jest dużo zainteresowanych, dlatego też staramy się prowadzić raczej listę osób, żeby no nie zrobiło nam się zbyt duże zamieszanie, bo nie jesteśmy w stanie sobie wtedy poradzić z ogromną liczbą osób.
3: A gdzie możemy znaleźć informacje o najbliższych warsztatach, zajęciach, jakie będą u Państwa?
2: Zachęcamy do obserwowania naszego Facebooka bądź Instagrama. Tam zawsze wrzucamy wszystkie informacje o najbliższych warsztatach.
0: Uczestnicy warsztatów nie kryli zadowolenia z możliwości udziału w zajęciach. To była okazja nie tylko do twórczego spędzenia czasu, ale także do zdobycia nowych umiejętności.
4: Przyjechałyśmy na wakacje do dziadków z Anglii i właśnie odkryłyśmy tutaj fajne zajęcia.
3: Z kim pani jest na dzisiejszych zajęciach?
4: Z moimi córkami, Michaliną i Miją.
3: Świetnie. A skąd pomysł na dzisiejsze warsztaty? Znalazłyście panie informacje w internecie, czy ktoś wam polecił?
4: Ja generalnie codziennie wyszukuję informacji, co się dzieje we Wrocławku, więc gdzieś tam w internecie.
3: Co do wykonywania dzisiejszych zakładek, rozumiem, że lubicie panie czytać, czy to tak po prostu z racji takich technicznych i kwestii rozrywkowych dzisiaj?
4: A dziewczyny są bardzo kreatywne i lubią wykonywać takie prace, więc głównie, może nie tyle czytać, chyba Mija też lubisz czytać, prawda? Tak, to dwie rzeczy w jednym.
3: Cześć, powiedz nam proszę, jak masz na imię i ile masz lat?
5: Jestem Zosia i mam 7 lat.
3: Super, powiedz, a z kim dzisiaj przyszłaś na te zajęcia?
5: Z babcią i z moim bratem.
3: I lubisz czytać książki, skoro wybrałaś się na warsztaty tutaj zrobienia zakładek?
5: Tak.
3: A z kim najchętniej czytasz te książki?
5: No, z mamą lub z bratem.
3: Powiedz, ile masz lat?

0: Jak masz na imię?
1: Na imię mam Franek i mam 12 lat.
0: A do jakiej szkoły chodzisz?
1: Do podstawówki numer 22.
0: Do której klasy?
1: Do klasy 6.
0: Super. Powiedz mi, z kim wybrałeś się na dzisiejsze warsza?
1: Z młodszą siostrą i z babcią.
0: A czyj to był pomysł, powiedz?
1: Panie w bibliotece nas zachęciły i się zapisaliśmy w takim wypadku.
0: A powiedz, lubisz czytać książki?
1: Tak, bardzo lubię.
0: Jakie są twoje ulubione książki, do których sięgasz najczęściej?
1: Seria Dziennik Cwaneczka. Bardzo lubię.
0: Powiedz mi, co do pomysłu swojej zakładki. To był twój kolor taki ulubiony, czy czym się kierowałeś przy wyborze?
1: Kierowałem się bardziej właśnie kolorem ów słoneczników, ale no.
0: Super. A powiedz, jak wykonanie? Myślałeś, że będzie to trudniejsze, czy tak jak w sumie się spodziewałeś?
1: Tak, spodziewam się, że będziemy przyklejać jakby serwetki do tego. Myślałem, że będziemy to jakoś malować albo inne rzeczy przyklejać niż to.
0: A czy byłeś wcześniej na takich warsztatach? Korzystałeś już może w wakacje?
1: Nie, na tego typu warsztatach nie byłem w tym roku jeszcze. W tym roku jeszcze nie, bo w zeszłych bywaliśmy na innych bardziej warsztatach, ale no, to nie jest mój pierwszy.
0: Rozumiem, że lubisz korzystać z tego typu zajęć i przychodzisz tak chętnie.
1: Tak.
2: Wszystkich serdecznie zachęcamy do udziału w tego typu aktywnościach. Zajęcia są darmowe i dostępne dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Powoli zbliżamy się do finału wakacji. Na zakończenie letniego, intensywnego czasu Urząd Miasta przygotował dla mieszkańców Włocławka i okolic specjalną imprezę.
3: Finał letnich brzmień to już jest tradycyjna impreza na zakończenie lata. Po raz kolejny spotykamy się na Starym Rynku. W sobotę, ostatnią sobotę sierpnia, 29 dokładnie sierpnia. I trzy zespoły, które myślę, że przypadną bardzo mocno do gustu mieszkańcom regionu włocławskiego, bo mam świadomość, że z tych imprez we Włocławku korzystają również mieszkańcy regionu włocławskiego, nie tylko sami mieszkańcy Włocławka. Zaczniemy od zespołu młodego, ale już z niezłym dorobkiem. W tym roku wydały swoją kolejną płytę, to krakowski zespół LOR, złożony z czterech dziewczyn po Akademii Muzycznej oraz perkusisty. Grają coś na pograniczu rocka z muzyką popową. Myślę, że już przez część mieszkańców Włocławka zespół znany, dlatego że dwa lata temu brały udział w eliminacjach do najpiękniejszego festiwalu świata, czyli Poland Rock. Te eliminacje odbywały się we Włocławku. W tym roku były gwiazdą też eliminacji do Poland Rocka, a dla szerszej publiczności na Starym Rynku w sobotę 29 sierpnia do dyspozycji, a później Strachy na Lachy, też kapela bardzo dobrze znana, i na koniec Happy Set, który myślę, że też tłumy na Stary Rynek tego dnia przyciągnie.
2: To będzie także wyjątkowy wieczór dla fanów koszykówki. Podczas wydarzenia zaprezentowany zostanie nowy skład Anwilu Włocławek oraz nowy trener zespołu. Nie zabraknie również okazji do spotkań i rozmowy z nowymi zawodnikami, którzy w nadchodzącym sezonie będą reprezentować włocławski klub.
3: To też już jest taka nasza tradycja właśnie, że łączymy ten finał letnich brzmień, te koncerty, które kończą sezon letni, ale przecież nie kończą też roku artystycznego, bo przed nami też Festiwal Fajansu, United Session i wiele, wiele innych bardzo interesujących wydarzeń. Natomiast tutaj faktycznie prezentacja zawodników klubu koszykówki Włocławek z nowym, starym sponsorem Anwilem i Orlenem, ale z zupełnie nowym składem osobowym, począwszy od trenera przez zawodników, właściwie tylko dwóch zawodników z poprzedniego sezonu zostało, to jest Dawid Słupiński i Bartek Łazarski, reszta to są nowi, głodni podobno gry i głodni zwycięstw zawodnicy, więc na pewno kibice Anwilu też będą mieli dużo ciekawych spotkań i możliwość przede wszystkim po raz pierwszy w całości zobaczenia swoich ulubieńców na zbliżający się sezon Polskiej Ligi Koszykówki.
2: To będzie wyjątkowe pożegnanie wakacji z dobrą muzyką, wspólną zabawą.

0: zabawą i sportowymi emocjami. Warto więc zarezerwować sobie czas i wspólnie z mieszkańcami Włocławka zakończyć lato w najlepszym stylu.
1: Dożynki w Osięcinach odbiły się głośnym echem w regionie. W dużej mierze to zasługa Skolima, który był główną gwiazdą imprezy. Wróćmy jednak do samych dożynek. Ich główną rolą jest wyrażenie wdzięczności za zebrane plony. Są podsumowaniem pracy rolników.
2: Gmina Osięciny jest gminą typowo rolniczą. W związku z tym dożynki mają dla nas bardzo dużą wagę, prestiż. Jest to duże wydarzenie naszej gminy. Jest to święto dziękczynienia za zbiory, za plony. Święto naszych rolników i naszej miejscowości.
3: Jakie atrakcje dzisiaj będziemy mogli tutaj doświadczyć?
2: Myślę, że tradycyjnie przemarsz korowodu dożynkowego, msza święta, część oficjalna, to są te obchody coroczne. Myślę, że publiczną naszego regionu interesują gwiazdy wieczoru, występ zespołu Fanatic, Warners i Skolim.
3: A jakie atrakcje dla najmłodszych?
2: Dla najmłodszych mamy strefę gastronomiczną, strefę zabawy, dmuchańce. Także myślę, że dla każdego coś miłego znajdziemy w naszych Oświęcinach.
1: Dużym zainteresowaniem jak zawsze cieszyły się stanowiska kół gospodyń wiejskich. Sam zapach smakowicie wyglądających potraw przyciągał uczestników imprezy.
4: Cały gar grochówki poszedł w mig. Czerninę, pierogi z grzybami i kapustą, miałyśmy gołąbki, fajdę ze smalcem i z ogórkiem, też już wszystko poszło. No i ciasto, gofry, frytki dla dzieci, wata.
3: Dziś przygotowaliśmy kluski z serem dla starszych, a dla młodszych mamy lemoniady, gofry, kręcone ziemniaczki, popcorn, wata. No myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. Myślę, że największym zainteresowaniem były kręcone ziemniaczki, ale popcorn wata również bardzo fajnie schodziły. No i starsi uwielbiają kluski z serem. No po to wracali cały czas.
1: Dożynki w Osięcinach przyciągnęły wiele osób. Co prawda jest to święto rolników, ale część uczestników nie zajmuje się pracą na roli.
3: Jakie atrakcje tutaj Państwa dzisiaj sprowadzają?
5: No zobaczymy na Skolina.
3: Czyli wszyscy jesteście Państwo fanami?
5: Tak.
3: Czy korzystaliście już z jakiejś atrakcji?
5: No dzisiaj, w Ciechocinku.
3: Czyli dzisiaj wyjazdowy dzień. Jesteście Państwo rolnikami, czy jesteście tak po prostu teraz dzisiaj rekreacyjni?
5: To już rolnikami to nie jesteśmy, rekreacyjnie po prostu.
6: Przyjechałem z Gęsina, to jest miejscowość 20, może niecałe 20 kilometrów od Osięcin, gmina Zakrzewo.
3: Czy jest Pan rolnikiem, czy jako gość taki na atrakcję?
6: Jestem rolnikiem oraz przyjechałem gościnnie na atrakcję, oczywiście na występ Gwiazdy Wieczoru z Kolima.
3: Korzystał Pan już z jakiejś atrakcji?
6: Ja nie korzystałem. Przyjechałem z żoną córką. Córka korzystała z tych wszystkich atrakcji, które tutaj są przygotowane przez gospodarzy dzisiejszych dożynek.
3: A jeszcze spytam się, jak tegoroczne żniwa? Czy jest Pan zadowolony?
6: Z tegorocznych żniw, powiem tak szczerze, nie jestem zadowolony, ponieważ plony są słabe. Ceny również są bardzo niskie. Tak więc no nie ma powodów do radości. My jako rolnicy nie mamy wielkich powodów do radości. No ale co zrobić? No taki mamy klimat, cytując klasyka. No i musimy podołać tym wszystkim wyzwaniom, które przed nami stoją i musimy robić swoje po prostu i mieć nadzieję, że będzie lepiej, że kolejny sezon, kolejny rok będzie bardziej łaskawszy dla nas.
3: A czego panu życzyć?
6: Czego życzyć? Przede wszystkim zdrowia chyba. To jest najważniejsze, bo jak jest zdrowie, to reszta jakoś się ułoży.
1: Im robiło się ciemniej, tym więcej pojawiało się młodszych osób. Przyczyną był oczywiście występ z Kolima. Artysta podczas jednego z wcześniejszych koncertów spadł ze sceny i skręcił nogę. Mimo to nie chciał zawieść fanów. Koncert na dożynkach w Osięcinach nie został odwołany.
3: Widzimy, że jesteś fanką z Kolima, prawda?
7: Tak.
3: I masz jakieś swoje ulubione utwory?
7: Kilka się znajdzie.
3: A i to jest twój pierwszy koncert taki na żywo?
7: Szósty.
1: Na imprezie, na której występuje Skolim, nie mogło zabraknąć sklepu z jego produktami. Kolejka robiła wrażenie.
8: Przyjechaliśmy z Mińska Mazowieckiego. Jesteśmy ekipą Skolima. Sprzedajemy jego merch. Największym powodzeniem cieszą się u nas aktualnie najnowsze koszulki sportowe. Boże, chroń króla Latino.
3: Gdzie następne imprezy? Macie już jakieś plany na kolejne występy?
8: No już od wtorku jedna ekipa wyjeżdża nad morze, nasze polskie oczywiście. Natomiast kolejny weekend przygotowujemy grafik, gdzie

0: przejechał.
1: Pojawienie się Skolimy na scenie wywołało żywiołową reakcję publiczności. Artysta, mimo że nie mógł swobodnie się poruszać, dał świetne show. Wiele razy podczas koncertu wspominał, że najlepiej gra mu się właśnie w naszym regionie.
2: Niesamowicie, wiecie, niesamowita energia. Na dobrą sprawę mógłbym siedzieć tylko na tym krześle, ludzie sami by śpiewali, ale była taka energia, że podrywałem się i śpiewałem na jednej nodze dzisiaj. Zasadniczo czuję się bardzo dobrze. Wiadomo, rekordowy rok, bardzo dużo koncertów, może tak zachłannie do tego podchodzę, ale tak to uwielbiam i tak o tym marzyłem, że gram te koncerty i gdzie są ludzie, tam staram się być, bo uwielbiam to robić, cieszę się. Nie mam już presji finansowej, bardziej odbieram z tego niesamowitą radość i energię i cudownych ludzi w Polsce mamy, ludzie się cudownie bawią i ten wakacyjny okres na pewno też temu sprzyja.
1: Skolim podkreślił rolę lokalnych mediów w promowaniu początkujących artystów. Sam był gościem w telewizji Kujawy.
2: Trzeba oczywiście wspierać te lokalne rozgłośnie radiowe i telewizyjne, bo tam jest najwięcej pasjonatów i tak jak sama pani mówi, wcześniej, gdzie wszystkie te drogi się zamykały, to właśnie takie lokalne telewizje jak telewizja Radio Kujawy robicie cudowną robotę i zawsze jak tylko mogę, to udzielam wywiadów, bo wy się na ludzi nie zamykacie, wy się na ludzi otwieracie, to jest, bardzo mi to imponuje.
3: Powiedz, jak godzisz tyle koncertów i jeszcze obowiązki takie swoje zawodowe?
2: Znaczy, na dobrą sprawę, te obowiązki zawodowe to jest taki, jedni w czasie wolnym grają na komputerze, inni grają w piłkę, chodzą na siłownię. No ja głównie zajmuję się muzyką i nie dam sobie tego odebrać, to jest coś, co uwielbiam najbardziej, sprawia mi i największą frajdę. A te poboczne rzeczy to po prostu jest gdzieś... Sięgam myślami i lokuję jakieś takie swoje, że tak powiem, fantazje biznesowe i całkiem dobrze mi to wychodzi.
3: A powiedz, jak publiczność tutaj porywasz po prostu ludzi wszystkich? Nawet ja sama pozwoliłam sobie dzisiaj potańczyć pod sceną.
2: No jest mi bardzo miło. Jest mi bardzo miło. Tak jak wcześniej wspominałem, zawsze jestem dumny z ludzi z Kujaw. Teraz dużo koncertów też nad polskim morzem, wybrzeże od Międzyzdrojów po Łebek, Gdańsk. Ludzie i z Włocławka, i z Torunia, widuję ich na koncertach, także jeżdżą, są cały czas w trasie. No ten okres wakacyjny sprzyja też wyjazdom. Niesamowici ludzie. No dzisiaj też godziny wieczorne, mnóstwo dzieci, mnóstwo, praktycznie publiczność w każdym wieku, bo i dzieci po 6 lat i osoby po 80 babci widziałem, także... Wszyscy się bawią.
1: Cały koncert Skolima w Osiemcinach w magazynie Pulsar.

Ładnie, ładnie, ładnie. Ostatni raz, trzy, dwa i hej na mnie.

0: W ciągu ostatnich miesięcy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławku realizował inwestycje w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Środki przeznaczono na zakup 242 nowoczesnych urządzeń medycznych, w tym m.in. robota do operacji kręgosłupa i głowy. Obecnie placówka wchodzi w kolejny etap inwestycji. Tym razem obejmą one cyfryzację i cyberbezpieczeństwo.
1: Teraz mówimy o KPO cybernetycznym. Na ten cel pozyskaliśmy 12 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności. Wartość całego projektu to jest ponad 14,5 miliona złotych. No i to, co jest kluczowe, czyli to, co zmieni się na korzyść i pacjentów, i też personelu. Zaopiekowanych, jeśli mogę użyć takiego sformułowania, zostanie kilka obszarów. Przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa danych pacjentów. Temu będzie służył taki rozbudowany system kopii zapasowych, dodatkowo chronionych, także tutaj to zabezpieczenie będzie naprawdę duże. Kolejny element, który ulegnie poprawie, to oczywiście kwestia całej infrastruktury informatycznej, ale też w rozumieniu takim, że skoro teraz wiele instytucji, firm jest podatnych na różne cyberataki, to my tę odporność będziemy zwiększać, także nasze systemy będą monitorowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, po to właśnie, żeby zabezpieczyć się jeszcze lepiej przed przejmowaniem komputerów czy atakami złośliwego oprogramowania.
0: Kolejnym elementem jest digitalizacja dokumentacji medycznej, która dzięki temu będzie bardziej dostępna.
1: W ramach tego projektu zakupionych zostanie 100 nowoczesnych komputerów i 60 tabletów medycznych. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której dzisiaj lekarz, stojąc przy łóżku pacjenta, jeśli chce przypomnieć sobie chociażby historię leczenia, różne wyniki badań, sięgnąć po prostu do dokumentacji medycznej, no, musi wrócić do swojego gabinetu, usiąść przed komputerem, odszukać

0: te dane, a w tym momencie właśnie dzięki urządzeniom mobilnym będzie mógł to sprawdzić już przy łóżku pacjenta, także no, element bardzo ważny. No i kolejny element, o którym też na pewno warto wspomnieć, to to, że zaprzęgniemy, mówiąc kolokwialnie, do pracy również sztuczną inteligencję, akurat w tym momencie w obszarze diagnostyki obrazowej, także sztuczna inteligencja i jej elementy będą wspomagać pracę naszych lekarzy, którzy zajmują się opisami chociażby różnych badań właśnie w zakresie diagnostyki obrazowej, ale chcę jednocześnie podkreślić, że ta sztuczna inteligencja będzie w tym przypadku takim elementem dodatkowym. Cały czas diagnostyka i proces terapeutyczny będą oczywiście leżały po stronie lekarza.
1: Włocławski szpital jest świetnie wyposażony, a niebawem pojawią się kolejne modernizacje. Niestety, cały czas napływają niepokojące wiadomości dotyczące funkcjonowania placówki. Dotyczą one nie tylko nieprawidłowości, ale co niepokoi bardziej, rosnącej liczby skarg napływających od pacjentów na niewłaściwe traktowanie ich przez personel medyczny.
2: Wakacje powoli dobiegają końca, ale w Miejskiej Bibliotece Publicznej wciąż trwają zajęcia edukacyjne i rozwojowe dla dzieci i młodzieży. Biblioteka to nie tylko miejsce, w którym można wypożyczyć książkę. Na wakacje dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji, które pozwalają ciekawie i aktywnie spędzić wolny czas. Do tej pory odbyły się m.in. warsztaty Magia w słoiku, Tajemniczy ogród oraz Puzzlowe pogaduchy.
3: Trwają w bibliotece, dokładnie w strefie dziecka, strefo wakacje, czyli to są takie zajęcia literacko-plastyczne, czyli na bazie książki i książek dla dzieci. Tworzymy zajęcia, w których dzieci mogą rozwijać się twórczo, plastycznie, kreatywnie. Dzisiaj będą robić na przykład bransoletki, pocztówkę z wakacji, swoją własną, autorską, także będzie dużo się działo twórczo i kreatywnie. W zasadzie w strefie dziecka codziennie coś się dzieje dla najmłodszych, no i też dla trochę starszych dzieci. Przy okazji korzystania z biblioteki, z wypożyczania książek, można zajrzeć do strefy dziecka i tutaj zawsze jakieś atrakcje czekają, jakieś małe warsztaty czy zajęcia plastyczne. I po prostu w godzinach pracy biblioteki można tutaj zajrzeć, zapytać pań bibliotekarek, co dzisiaj ciekawego się u nas dzieje. Na pewno coś się codziennie znajdzie.
2: Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, dzięki czemu wakacyjny czas mogą spędzać kreatywnie i w gronie rówieśników.
4: Mam na imię Emilka i mam 8 lat. Chodzę do trójki.
5: Świetnie. A powiedz, co przyszłaś robić na dzisiejszych zajęciach?
4: Bawić się i robić jakieś plastyczne zadania albo rzeczy.
5: Co będziecie dzisiaj robić na tych zajęciach? Macie już jakieś pomysły?
6: Będziemy grali i robili bransoletki.
7: Teraz robimy bransoletki i będziemy grać.
8: Teraz robimy bransoletki, a potem będziemy grać.
5: Czy jesteście pierwszy raz na tych zajęciach, czy przychodziłyście już?
9: Ja przychodziłam.
10: Nie.
9: Ja przychodziłam z bratem.
11: Ja jestem pierwszy raz.
5: A powiedzcie, lubicie spędzać tutaj czas?
11: Tak.
12: Fajnie jest.
11: Tak.
2: Biblioteka zaprasza wszystkich, którzy chcą ciekawie wykorzystać ostatnie dni wakacji. W harmonogramie wciąż są kolejne zajęcia i atrakcje dla najmłodszych. Praca strażaków nie kończy się na wyjazdach do akcji ratowniczych. Latem to także czas intensywnych działań informacyjnych. Strażacy pojawiają się na lokalnych imprezach i piknikach, gdzie przypominają, jak bezpiecznie spędzać wakacje.
13: Okres letni w pełni, w zasadzie już jest końcówka okresu letniego, to już jest końcówka wakacji. Natomiast wszyscy jeszcze gdzieś tam wypoczywamy, Straż Pożarna cały czas pracuje i czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich naszych mieszkańców, dlatego oprócz tego, że wyjeżdżamy do zdarzeń, interwencji, które są na terenie miasta i powiatu włocławskiego, to także prowadzimy szeroko zakrojoną prewencję, w której to staramy się uczyć mieszkańców bezpiecznych zachowań. Teraz różnego rodzaju pikniki związane z OC i OL, czyli obroną cywilną i ochroną ludności, w których to czynny bierzemy udział. Mamy też bardzo bogaty sprzęt, wyposażenie, które pokazuje, jak bezpiecznie się zachować w różnego rodzaju sytuacjach. Na tego rodzaju pikniki bardzo serdecznie zapraszamy. Te informacje są na stronie Komendy Wojewódzkiej, czy też w lokalnych mediach. Za Państwa pośrednictwem jest to nam bardzo miło, że możemy też informować mieszkańców.
2: Służby angażują się w działania na rzecz naszego bezpieczeństwa także wtedy, gdy wyjeżdżamy i odpoczywamy na świeżym powietrzu. To między innymi okazja, by porozmawiać z mieszkańcami o zagrożeniach, które mogą pojawić

0: się podczas letniego wypoczynku.
1: Obozy harcerskie, które były na terenie naszego powiatu, też były zabezpieczone przez Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną. Cieszymy się, że wszystkie służby w to się zaangażowały, włącznie z gminami, gdzie czuwaliśmy bezpieczeństwem naszych malów, a tam harcerze dzieci wypoczywały no, w wieku już od 6 lat, także to naprawdę wymagało dużego

0: współpracy między służbami tutaj miejskimi, policją, pogotowiem ratunkowym, WOPR-em, gdzie wspólnie prowadzimy działania ratownicze, ale też i prewencyjne. Z WOPR-em i z policją mamy bezpieczny akwen, w którym to bierzemy wspólnie udział, patrolujemy nasze lokalne wody, gdzie ewentualnie w jakichś sytuacjach zagrożenia staramy się zwracać uwagę, upominać i też uczyć bezpiecznych zachowań.
1: O nasze bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku wspólnie dbają strażacy, policjanci i ratownicy WOPR-u, którzy nie tylko reagują na zagrożenia, ale także edukują i przypominają, jak bezpiecznie spędzać letni czas.
2: 42 mieszkania i 645 wniosków. Lokale w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej cieszą się rekordowym zainteresowaniem. Ratusz przyjmował dokumenty od 21 do 31 lipca. Z powodu dużego zainteresowania Urząd Miasta musiał zmienić terminy weryfikacji wniosków.
3: W związku z rekordową ilością wniosków, która wpłynęła w związku z staraniem się o miejsce na mieszkanie przy ulicy Celulozowej 19, musieliśmy przedłużyć terminy rozpatrywania tych wniosków. Projekt listy będzie opublikowany do 25 września, potem 7 dni będzie na ewentualne odwołania i do 16 października opublikujemy ostateczną listę zakwalifikowanych kandydatów. Tutaj mamy do czynienia z ostatnim blokiem, czyli już 7 blokiem przy ulicy Celulozowej. Tutaj było 42 mieszkania, 20 mieszkań jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, 2 mieszkania dla seniorów, czyli osób powyżej 60 roku życia. I tutaj wszystkie wnioski rozpatruje Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Ta komisja jest powołana przez prezydenta, natomiast członkami tej komisji są niezależne osoby pochodzące z różnych środowisk, które mają swoje doświadczenie właśnie związane z tematem lokalowym, mieszkaniowym. Są to zasłużone osoby wywodzące się z różnych środowisk pod kątem zarówno zawodowym, jak i związanymi z taką codziennością, z życiem społecznym.
2: Pierwotnie projekt listy wnioskodawców miał zostać przygotowany i podany do publicznej wiadomości do 17 sierpnia, natomiast lista ostateczna 15 września. Liczba wniosków była zwiększona między innymi dlatego, że zmieniono sposób kwalifikacji osób mogących ubiegać się o mieszkanie.
3: Ta rekordowa liczba 645 wniosków wynika również z tego, że podczas tego naboru mieliśmy do czynienia z takim nowum, jeżeli chodzi o nabór wniosków mieszkaniowych. Mianowicie tutaj mogły również składać wnioski osoby, które mieszkają w miejskim obszarze funkcjonalnym, ale deklarują, że ich centrum życiowe jest we Włocławku. Dlatego tutaj ta zmiana, stąd też właśnie ta rekordowa liczba tych wniosków. Tak jak wspomniałem, skończyliśmy nabór na ostatni blok przy ulicy Celulozowej. Wcześniej mieliśmy do czynienia z ulicą Brzeską 15, z Maślaną 4/6, ale tak naprawdę już w najbliższym czasie kolejne lokalizacje, ponieważ tutaj możemy wspomnieć między innymi o Królewieckiej 12, czy chociażby o planowanym osiedlu przy ulicy Cienistej.
2: Lokale oddawane są w standardzie pod klucz, a więc mają wykończone podłogi, zamontowane drzwi wewnętrzne, biały montaż oraz kuchnię z kuchenką indukcyjną. Mieszkania mają również balkony oraz komórki lokatorskie. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejny seans realizowany dzięki wsparciu Fundacji Orlen. Tym razem film Schakować Hejt. My Wingren to uznana i wielokrotnie nagradzana szwedzka dziennikarka, nazywana przez media prawdziwą dziewczyną z tatuażem.
4: 25 sierpnia we wtorek mamy kolejną odsłonę naszego projektu Filmowe podróże z Orlenem. O godzinie 18 zapraszam do Teatru Impresaryjnego na film Schakować Hejt szwedzkiej dziennikarki Mii Wingren, która nazywana jest prawdziwą dziewczyną z tatuażem. Film pokazuje całą przestrzeń hejtu od strony tych, którzy temu hejtowi stworzyli warunki, czyli od strony mediów społecznościowych, Facebooka i innych platform społecznościowych, a uświadamia nam ten film, w jaki sposób na naszych oczach ta epidemia nienawiści się rozwija i jak jesteśmy

0: bezbronni, jak nie posiadamy narzędzi do tego, żeby temu przeciwdziałać.
1: Zhakować hejt odsłania to, co inni chcieliby, aby pozostało w ukryciu. Seans odbędzie się 25 sierpnia w Teatrze Imprezaryjnym w Wrocławku. Filmowe podróże z Orlenem finansowane są z grantu Fundacja Orlen w ramach programu Energia Sąsiedztwa. O całym repertuarze filmowych podróży w studiu telewizji Kujawy. W odcinku na terenie Muzeum Warzelni Soli i Lecznictwa Uzdrowiskowego odbyło się Święto Soli. Wydarzenie przyciągnęło tłumy ludzi. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, takich jak ważenie soli, pokazy rzemieślnicze czy bezpłatne zwiedzanie muzeum.
2: Impreza już po raz kolejny w Ciechocinku, w tym miejscu szczególnym, w miejscu, w którym sól i warzelnictwo ma szczególne znaczenie. Fajnie robi to Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka wspólnie z Uzdrowiskiem Ciechocinek i Gminą Miejską Ciechocinek. Wydarzenie, które pokazuje kulturę naszego regionu, ale specyfika Ciechocinka, gdzie można zobaczyć, jak się sól kiedyś ważyło. Tym bardziej, że teraz mamy te przepiękne jubileusze, 190 lat uzdrowiska i 110 lat praw miejskich.
1: Ciechocińska Fabryka Soli działa od 1832 roku. Prace budowlane i przygotowania ruszyły już w 1824 roku z inicjatywy między innymi Konstantego Wolickiego i Stanisława Staszica, jednak zniszczenia wojenne opóźniły uruchomienie zakładu.
3: Do chwili obecnej nie zmieniliśmy praktycznie nic, jeżeli chodzi o technologię jej wytwarzania. Oczywiście skala produkcji uległa zmianie, bo w tej chwili rzeczywiście nie ma aż takiej dużej potrzeby, żeby kupować produkt wyjątkowy, zwłaszcza, że na rynku znajduje się bardzo dużo soli z różnych stron świata, o różnych właściwościach, pomimo tego, że uważam, że nasza sól jest wyjątkowa i najlepsza na świecie. Mogę to śmiało powiedzieć, bo jestem od pokoleń Ciechocinianką, a oprócz tego mój dziadek pracował tu na początku oczywiście XX wieku jako kowal właśnie w ciechocińskiej fabryce soli.
1: Największym zainteresowaniem cieszyło się oczywiście miejsce, w którym waży się sól. Na imprezie można było zobaczyć, jak w tradycyjny sposób wytwarza się ciechocińską sól oraz szlam.
4: Naszym źródłem takim solankowym jest grzybek solankowy w Ciechocinku, który zapewne wszyscy na pewno i w Polsce znają, bo myślę, że to jest bardzo sławny grzybek. Jest on po to, aby produkować właśnie solankę na potrzeby tutaj warzelni soli. No dzisiaj on pięknie wygląda, kwiatuszek o niego, ale głównym jego celem jest produkcja solanki w Ciechocinku, tej zagęszczonej solanki. Tam na głębokości około 405 metrów mamy źródło. Pompą popołujemy na górę tego grzybka solankowego. Następnie z grzybka solankowego solanka jest przekazywana na tężnie solankowe, na najwyższą właśnie, na szczyt tężni solankowych, gdzie po ścianie tarniny jest spuszczana w dół celem zagęszczenia, celem produkcji solanki. Przy okazji jest to inhalatorium, ale głównym pomysłem, głównym zamysłem jest produkcja właśnie solanki tej zagęszczonej. I tężnia numer jeden zagęszcza nam solankę do 11%. Następnie tą zagęszczoną solankę 11% my przekazujemy dalej na tężnię numer dwa, gdzie po kilkakrotnym przepuszczeniu po ścianie tarniny ona jest zagęszczana dalej do 22%. I już taką też zagęszczoną 22% solankę przekazujemy dalej na następną tężnię solankową numer dwa. Tężnia numer dwa, ona już jest tym, można powiedzieć, tą tężnią, która produkuje już tą taką do produkcji solankę, czyli o zagęszczeniu 30%. Tam też trzeba kilkakrotnie ją przepuścić, żeby doprowadzić do 30%.
1: Następnie solanka pompowana jest do warzelni, do drewnianych zbiorników. Zbiorniki mieszczą 90 metrów sześciennych solanki.
4: Teraz może coś powiem na temat tutaj już produkcji. Po przekazaniu solanki tutaj już na teren warzelni soli, tak jak tutaj Państwo widzicie, mamy takie potężne, duże zbiorniki, które mieszczą około 90 metrów sześciennych solanki i nazywamy ten pierwszy pojemnik nazywamy podgrzewaczem. Dlatego podgrzewaczem, że wtedy już konstruktor czy projektant myślał o tym, żeby wykorzystywać gorące gazy, które powstają podczas gotowania, podczas ważenia tej naszej solanki, tej głównej panwi warzennej. Gdybyśmy je odprowadzali bezpośrednio do komina, byśmy to po prostu stracili. Wtedy już myślano, żeby to ciepło wykorzystać,

0: I dlatego pod spodem jest labirynt kanałów takich dymnych, którymi krąży to gorące powietrze i podgrzewa nam, tak można powiedzieć, za darmo nawet do 45 stopni solankę. Już taką podgrzaną solankę 45% przekazujemy dalej już bezpośrednio do panwi ważenia celem ważenia naszej soli i naszego szlamu ciłocińskiego. I tutaj już w ilości 44 metrów sześciennych solanki napuszczamy i musimy to przez 72 godziny gotować. Czyli ważyć, gotować, gotowanie, ważenie, dlatego ważenia soli.
1: Solanka po zagotowaniu krystalizuje się na powierzchni zbiornika, a następnie opada na dno. Pracownicy co 2 godziny zgarniają urobek do brzegu, a następnie za pomocą łopat kładą sól na rejsy, czyli górną część zbiornika.
0: Wszystko, tak jak wcześniej wspominałem, jest przekazane z ust do ust przez starszych pracowników i tutaj nic nie jest zmienione. Tak jak wymyślono produkcję, tak do tej pory my to robimy. I staramy się nie zmieniać, tak żeby właśnie było komu to pokazać, żeby to przetrwało, że coś takiego jeszcze w Ciechocinku istnieje, że taka piękna ważenia jak nasza jeszcze jest. Nawet, proszę Państwa, czujecie zapach soli, jak to pięknie pachnie nawet. Ja to zawsze mówię, że pachnie tutaj 200 lat historii. Po zakończeniu cyklu produkcyjnego, po 72 godzinach, trzeba to wszystko spuścić, umyć, wyczyścić, a urobek, tutaj mamy podwieszaną kolejkę ważelną, też za pomocą łopaty i wózka i za pomocą mięśni ludzkich, trzeba załadować i wywieźć na magazyn. Czyli już produkt jest gotowy i w magazynie już wtedy jest przerabiany, tak jak sobie klient życzy. Ja bym polecał, żeby był sprzedawany i kupowany w postaci naturalnej, bo nasza sól ciechocińska jest solą znakomitą i nie ma czegoś podobnego na świecie. Głównym naszym produktem to jest ciechocińska sól spożywcza i ciechociński szlam. Produkujemy też ciechociński łuk kąpielowy. Łuk kąpielowy, mogę wyjaśnić, jest to ciecz, która zostaje po produkcji, czyli około nam zostaje około 5 metrów sześciennych solanki, czyli tego ługu już wygotowanego. Z tego nie da się wytrącić dalej soli, ale jest za to bogaty w pierwiastki jak wapń, magnez, żelazo.
1: W ważelni pracuje 9 osób na 3 zmiany. W ciągu jednej zmiany wydobywa się około 3 ton soli. W ważelni znajduje się również wielki magazyn do przechowywania uzyskanej soli.
0: Znajdujemy się w magazynie soli w Ciechocinku. Przy ważelni soli znajduje się magazyn, w którym już tą wyprodukowaną naszą surówkę przewozimy tutaj. Za pomocą, tak jak Państwo tutaj możecie zaobserwować, pomocą takich wózków, po prostu trzeba je załadować. Oczywiście wszystko ręcznie. Tak jak wcześniej to wspominałem, wszystko robimy tutaj ręcznie. Za pomocą mięśni ludzkich przypchnąć ten wózek. Mamy też taką bardzo starą wagę, na której ważymy, zważyć. Przepchnąć dalej na poszczególny rejs. Jeżeli jest klasyfikowane jako sól, to na rejs, który jest przeznaczony dla soli, a jeżeli jako szlam, na rejs, który jest przeznaczony dla szlamu.
2: Sam proces pakowania, panowie też wykonujecie to wszystko ręcznie, czy jest to proces już maszynowy?
0: To znaczy od początku do końca wszystko ręcznie. No, jedynie zgrzewanie czy drukowanie odbywa się za pomocą zgrzewarki czy drukarki. Poza tym składanie kartoników, zgrzewanie wszystkich grzewów, musi pracownik jednak to zrobić ręcznie. Tak samo nasypanie każdego woreczka też odbywa się ręcznie.
1: Święto soli było świetną okazją, aby poznać historię Ciechocinka, odkryć lokalne tradycje i przekonać się, jak ważną rolę sól od pokoleń odgrywa w rozwoju oraz uzdrowiskowej tożsamości miasta. Już w ten weekend we Włocławku pojawią się Wikingowie. Spokojnie, miasto nie jest zagrożone. Podobna impreza odbyła się w zeszłym roku i okazała się sukcesem. Osada Wikingów Włacław Bork podobnie pojawi się w Parku Sienkiewicza.
3: Wlacław Bork po raz drugi w tym przepięknym miejscu, w historycznym miejscu, bo w Parku Sienkiewicza, jednym z najstarszych parków miejskich w naszym kraju. Myślę, że wydarzenie istotne, ważne też, a może przede wszystkim, bo zainspirowane znaleziskiem nie tak daleko, bo przecież w nurcie rzeki Wisły odnaleziony został autentyczny miecz Wikinga z X wieku i stąd ta inspiracja. W zeszłym roku świetne wydarzenie, trochę pogoda je pokrzyżowała, ale mimo deszczowej pogody i tak bardzo dużo osób uczestniczyło w wydarzeniu, którym możemy dowiedzieć się trochę więcej o naszej historii, ale też przede wszystkim o historii właśnie tej skandynawskiej.

0: związanej z wikingami.
1: W osadzie pojawią się kramy z różnymi wyrobami, m.in. biżuterią i ozdobami wikingów, wyrobami z bursztynu, wyrobami kowalskimi, w tym mieczami i nożami, a także rękodziełem szklanym. Będą również wróżby wolwy, wierzba i wróżenie z run. Swój udział zapowiedziały drużyna Grodu Trzygłowa i mazowiecka drużyna Wojów Weles. W ramach imprezy zapraszamy także na prelekcje i koncerty.
2: Będziecie mogli Państwo zobaczyć różne formy bitew, bitwy w szykach, bitwy jeden na jeden, pojedynki, bitwy o most, a także może i nawet jedna niespodzianka, jedna forma bitwy, o której na razie nie będę wspominał, to zapraszam do przyjścia i zobaczenia na własne oczy w naszej osadzie. Oprócz bitew oczywiście masa warsztatów, między innymi warsztaty bursztynnicze, warsztaty skręcania lin, czyli warsztaty powrożnicze, warsztaty kowalskie, gdzie będzie można zobaczyć proces od początku do końca powstawania choćby mieczy czy noży. Będzie też masa kramów, czyli takich mini sklepików, w których każdy z Państwa będzie mógł nabyć jakieś pamiątki z naszej osady. Między innymi będzie kram z prawdziwymi replikami archeologicznymi, znalezisk prawdziwej biżuterii z epoki wikingów, także faktycznie to, co nosili wikingowie. Będzie też można nabyć troszeczkę literatury, dlatego że na festiwalu pojawi się wydawnictwo Triglaf, które wydaje książki popularne i naukowe odnośnie tematyki Słowian i wikingów. Naprawdę moc atrakcji. Będzie można także wziąć udział w innych warsztatach i pokazach, do których zapraszam Państwa zapoznanie się na stronę Urzędu Miasta. Także naprawdę zapraszamy do naszej osady.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. Przez całe wakacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej było wiele dzieci i młodzieży. W gmachu głównym oraz w filiach pracownicy organizowali różne formy aktywności i warsztaty. Wiele młodych osób regularnie odwiedzało placówkę. Bardzo dużym zainteresowaniem w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej cieszyły się biblioteczne zawody w FIFA. Wakacje dobiegają końca, ale biblioteka ma w ofercie jeszcze trochę atrakcji dla uczniów w każdym wieku.
3: Do końca wakacji zostało jeszcze trochę czasu i mamy przygotowanych sporo atrakcji dla czytelników. Na chwili numer 1, 26 sierpnia zapraszamy na warsztaty czekoladowe, stworzenia własnych tabliczek czekolady. Na chwili numer 2 przy ulicy Dziewińskiej 28 sierpnia odbędzie się popołudnie z biblioteką i będziemy robić pocztówkę z wakacji. Filia numer 6 również zaprasza na planszowisko 26 sierpnia. Na chwili numer 10 przy ulicy Kościelnej będziemy robić przesyłkę do przyszłości, czyli taką kapsułę czasu. Będziemy mogli włożyć własne pamiątki i potem zakopiemy tą kapsułę na terenie bibliotecznego Placu Zabaw. To 24 sierpnia. I Mediateka zaprasza na cykl warsztatów gamingowych, który się nazywa Full Pakiet. 27 sierpnia ostatnie takie zajęcia i to są warsztaty gamingowe dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem najnowszych wersji gier na PlayStation 5. Warto do biblioteki zajrzeć jeszcze w tych ostatnich dniach wakacji.
1: Szczegółowe informacje na temat wydarzeń znajdują się na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku. Przetarg na zagospodarowanie terenów zielonych w Parku Grzywno został ogłoszony na początku marca tego roku. Termin składania ofert upłynął 22 kwietnia. Ostatecznie wpłynęło ich 8. Najtańszą ofertę złożyła Barzola. Na Grzywnie nic się jednak nie dzieje.
0: Oferty wpłynęły. My jako zamawiający mieliśmy wątpliwości co do złożonych ofert, szczególnie tej pozornie najtańszej. W związku z tym poprosiliśmy o uzupełnienie informacji związanych z rażąco niską ceną. Wykonawca odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, która jest takim organem nadrzędnym nad postępowaniami przetargowymi prowadzonymi w naszym kraju i krótko mówiąc te argumenty potencjalnego wykonawcy zostały przez KIO uznane. W związku z tym na razie jesteśmy na etapie kompletowania pozostałych wymaganych prawem dokumentów, zabezpieczeń i będziemy zmierzać do podpisania umowy. Z tym, że po wyborze wykonawcy najkorzystniejszego, mimo naszych wątpliwości, które oddaliła Krajowa Izba Odwoławcza, być

0: Być może inni wykonawcy jeszcze będą chcieli się od tej naszej decyzji odwołać, więc tu nie mogę zadeklarować, zresztą w żadnym postępowaniu nie można ściśle zadeklarować, kiedy umowa zostanie podpisana.
1: Balzola była wykonawcą zielonych terenów Śródmieścia. Te miały zostać oddane do użytku w marcu, jednak z różnych powodów terminy były zmieniane. Ostatecznie odbiory rozpoczęły się w czerwcu, a później konieczne były jeszcze poprawki. Następną inwestycją realizowaną przez Balzolę jest ulica 3 Maja. Wygląda na to, że teraz przyjdzie kolej na Park Grzywno. Prezydent Wocławka nie szczędził cierpkich słów pod adresem firmy.
0: Jesteśmy mądrzejsi o to, że nie możemy w żaden sposób ufać w to, co mówią przedstawiciele tej firmy, bo niestety mnie osobiście kilka razy oszukali już i mówię to z pełną odpowiedzialnością za te słowa. Umawialiśmy się na konkretne rzeczy, w konkretnych terminach i właściwie z żadnych tych obietnic przedstawiciele tej firmy się nie wywiązali, ale pamiętajmy, że my jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa. I w granicach prawem określonych możemy się poruszać i nie możemy tych granic niestety przekraczać, więc no tutaj mamy te pole manewru dużo bardziej ograniczone niż w przypadku na przykład inwestorów prywatnych, którzy mogą w takich wypadkach po prostu się takiego wykonawcy pozbyć.
1: Przez wiele dni na placu budowy przy ulicy 3 Maja nie było żadnych pracowników, albo pojawiało się ich zaledwie kilku. Zmieniło się to parę tygodni temu.
0: Nie mogę być zadowolony z tempa pracy, bo w myśl tego, co sama przedstawiciele tej firmy sami mówili, chociażby na spotkaniu z przedsiębiorcami w remizie, no to te prace nie przebiegają tak, jak wynikało z deklaracji firmy. Owszem, one przyspieszyły. Firma nadal deklaruje, że w terminie całe zadanie zakończy. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja tej firmie nie ufam za grosz, nauczony doświadczeniami z zielonych terenów Śródmieścia.
1: Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Balzoli. Nie chcieli komentować słów prezydenta Wocławka. Końca przeciągania liny między ratuszem a Balzolą nie widać.
2: W Galerii Sztuki Współczesnej odbyły się kolejne warsztaty z cyklu Posztukuj z GSW. Tym razem seniorzy wzięli na warsztaty szydełkowanie.
3: Dzisiaj mamy jedne zajęcia z cyklu naszych warsztatów Posztukuj z GSW. To są drugie zajęcia z szydełkowania, pierwsze się odbyły miesiąc temu, więc raz w miesiącu właśnie się spotykamy w czwartek na szydełkowanie i dzisiaj jest ten dzień, podczas którego no tak naprawdę uczymy się bądź doskonalimy swoje umiejętności szydełkowania. No, panie są na różnym poziomie zaawansowania, więc dopasowujemy. Program Posztukuj już się odbywa od kilku miesięcy, więc generalnie jest zainteresowanie i też dzięki właśnie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku mamy tutaj no naprawdę dużo, dużo pań, które do nas przychodzą, ale też są osoby z zewnątrz, które mogą się zapisywać tak naprawdę no, z ulicy powiedzmy, tak? Nie muszą być jakoś przygotowane ani wcześniej się z nami kontaktować, współpracować. Można po prostu się zapisać i przyjść na takie warsztaty. Jest spore zainteresowanie.
4: A proszę powiedzieć, gdzie znajdziemy informacje na temat terminów tych spotkań i możliwości zapisu?
3: Na pewno na social mediach, też Facebook, Instagram, galerii. Co tydzień publikujemy, co następne nas czeka, jakie zajęcia, bo one są co czwartek. Na stronie internetowej galerii w zakładce warsztaty twórcze. Można wziąć ulotkę, są ulotki dostępne, więc generalnie no, to są takie główne drogi. Próbowałam nauczyć mojego męża, który nie ma totalnie kontaktu ze sztuką, ani z niczym dotyczącym prac ręcznych. No mówił, że dość trudne, ale twierdzę, że każdego da się nauczyć. Od podstaw każdy jest w stanie się nauczyć tej techniki, więc tak naprawdę polecam i relaksujące. Jak ktoś ma tylko cierpliwość, to jest to świetna opcja odpoczynku i rękodzieła.
2: Uczestnicy poznawali podstawowe techniki tej tradycyjnej formy rękodzieła, ćwiczyli oczka i słupki, uczyli się także odczytywać szydełkowe schematy. Na koniec każdy mógł spróbować swoich sił w wykonaniu prostej, ażurowej serwetki.
5: To uwielbiam. Lubię malować. Zresztą tutaj było mnóstwo zajęć. Różne sztuki poznałam. Malowanie kawą, co tam mieliśmy, japońska sztuka. No, byłam teraz na leczeniu, nie? W sanatorium, więc dlatego mnie nie było. No i to wszystko, no i chcę się zabrać tu za te projekty. Próbowałam i jako młoda dziewczyna, już robiłam sobie sukienki, prułam rzeczy, które były niepotrzebne. Tak, uwielbiałam

0: małe dla dzieci swoich, dla koleżanek dzieci. No to była moja taka też taka satysfakcja z tego, że coś sama zrobię, ale to ja mam po mamie, po babci, no to już w genach chyba przeszło.
1: Czyli wraca pani z powrotem do tego szydełkowania i jakiś ma pani teraz pomysł na coś konkretnego?
0: Powiem pani szczerze, że mam koleżanki, które pięknie robią torby na przykład. Nawet mam gdzieś w telefonie. Robią cudne rzeczy z tych wełen, plecaki. I ta moda wraca. To są bardzo drogie rzeczy, ponieważ na taką zwykłą poświęcenie, na przykład na pracy na torbę, to jest 30 godzin, na sweter 40. No, różne rzeczy się robi, więc to jest w cenie. Tylko w naszym kraju był taki przestój, że się tego nie ceniło. Teraz to wraca.
2: Tą serwetkę robiłam poprzednio, a dzisiaj zakończam.
1: Jak pani doświadczenie tutaj? Rozumiem, że to drugie zajęcia?
2: Szydełkowania tak, szydełkowania długie zajęcia.
1: Proszę powiedzieć, czy to trudne? Jakie są pani odczucia?
2: Trudne jest, jak się nie umie. Jak już się coś tam pojmie, no to w miarę wychodzi.
3: Koronkowa robota połączyły naukę, twórczą pracę i okazję do wspólnego spędzenia czasu.
4: Klaudia Kazimierska dosłownie i w przenośni nie zwalnia tempa. Włocławska zawodniczka podczas halowych mistrzostw Europy w Birmingham zajęła drugie miejsce w biegu na 1500 metrów. Klaudia spotkała się dziś z prezydentem Włocławka i dyrektorem Wydziału Sportu.
5: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak Pan Dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy Panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy.
4: Włocławska zawodniczka nie kryła zadowolenia ze zdobycia srebra. Opowiedziała też o planach na najbliższy czas.
6: Jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham, a był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
4: Włosowianka na co dzień mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych. Co ważne, nie zaniedbała nauki. W 2025 roku otrzymała bakalaureat na kierunku analizy matematycznej. Medalistka opowiedziała o swoim życiu w USA.
6: Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami z Stanów i z Europy tam na miejscu, ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, kto mógł ze mną pobiegać, a tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała, mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować.
4: Zawodniczka została uhonorowana przez prezydenta Kukuckiego. Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Od mieszkańca bloku przy ulicy Ptasiej otrzymaliśmy wiadomość o problemach z trawą przy budynkach. Trawniki zostały skoszone, jednak

0: Skoszona trawa nie została zebrana. Mężczyzna skontaktował się w tej sprawie z firmą wykonującą zlecenie. Jednak otrzymał odpowiedź, że zebranie trawy nie było ujęte w umowie między administracją zasobów komunalnych a wykonawcą.
1: Oczywiście środki na tego typu zadania są ograniczone, natomiast w tym przypadku administracja zasobów komunalnych analizuje zapisy umowy i będzie interweniować do firmy, która to zadanie realizuje. Oczywiście ta interwencja ma na celu po prostu wyjaśnienie tej sytuacji. Tutaj oczywiście AZK będzie prowadziło interwencje, będą razem z firmą analizowali te zapisy umowy. Jeżeli umowa jest podpisana w taki sposób, że to zadanie powinno być zrealizowane, to oczywiście konsekwentnie będzie domagało się, żeby firma, która realizuje to zadanie, wywiązała się z tej umowy.
0: Z naszych informacji wynika, że trawa zostanie wkrótce zgrabiona i usunięta.
2: Marzysz o występach przed publicznością, tańcu i sportowych emocjach? Cheerleaderska Kawocławek prowadzi nabór do swojego zespołu. To szansa dla wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił i dołączyć do grupy występującej podczas meczów koszykówki. Jeśli masz energię, lubisz taniec i chcesz rozwijać swoje umiejętności, właśnie teraz możesz zrobić ten pierwszy krok.
3: Casting odbędzie się na parkiecie oczywiście w Hali Mistrzów 29 sierpnia o godzinie 13.
4: Kto może się zgłosić i w jaki sposób na casting? Czy trzeba być zawodową? Bo domyślam się, że chodzi tylko o dziewczyny, bo męskiej sekcji nie rekrutujecie. Czy te dziewczyny muszą mieć za sobą jakąś szkołę taneczną, jakieś elementy baletu, czy mogą po prostu, że tak powiem, przyjść z ulicy?
5: Oczywiście, że mogą przyjść z ulicy, nie trzeba mieć żadnego doświadczenia. Nawet chętniej właśnie przyjmujemy takie dziewczyny bez doświadczenia, żeby właśnie tego wszystkiego się nauczyły, poznały to. I tak naprawdę jedynym takim obostrzeniem to jest to, że muszą mieć ukończone 16 lat.
4: Powiedzmy, w jaki sposób ten casting będzie wyglądał, jak on będzie przebiegał?
3: Casting oczywiście będzie przebiegał w taki sposób, że dziewczyny będą się uczyły dwóch układów. No i zobaczymy po prostu, jak im pójdzie.
4: Ile dziewczyn potrzebujecie?
5: To jest akurat takie pytanie, wie pan, bo tak naprawdę nie potrzebujemy jakiejś takiej ograniczonej liczby dziewczyn, po prostu dajemy każdemu szansę.
4: Powiedzcie mi też, w jaki sposób na co dzień wyglądają wasze treningi, jak często się spotykacie, jak one przebiegają?
3: Zazwyczaj spotykamy się 2 razy w tygodniu. Oczywiście trenujemy układy na bieżąco, które są na najbliższy mecz. Wymyślamy też nowe układy, uczymy się ich, trenujemy, czyścimy. No i też rozwijamy swoje umiejętności oczywiście, trenujemy technikę tańca, rozciągamy się, ćwiczymy też mocno fizycznie, jakieś siłówki robimy, mamy zajęcia z przygotowania motorycznego. No.
4: Czy można was zobaczyć tylko w Hali Mistrzów, czy też tak jak wiele innych grup cheerleaderek występuje się także gdzie indziej, w innych miejscach?
5: Szczególnie można zobaczyć na Hali Mistrzów, chyba że mamy jakąś współpracę z piosenkarzami, to też możecie nas zobaczyć na różnych koncertach, na eventach, po prostu wszystko zależy od współpracy.
2: Więcej szczegółów dotyczących castingu, terminu i zgłoszeń można znaleźć w informacjach publikowanych na Facebooku przez zespół Cheerleaders KK Wocławek.
0: Ciechocinek słynie przede wszystkim z największych w Europie drewnianych tężnic lankowych, które tworzą leczniczy mikroklimat oraz pięknych parków. Miasto pozyskało niemal 25 milionów złotych dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Szczego lwia część przeznaczona jest na trzeci etap rewitalizacji Parku Zdrojowego. Projekt obejmuje dalszą modernizację jednego z najważniejszych terenów zieleni uzdrowiskowej w Ciechocinku, poprawę infrastruktury i przestrzeni publicznej oraz budowę największego placu zabaw w mieście. Inwestycja zwiększy atrakcyjność parku zarówno dla mieszkańców, jak i kuracjuszy oraz turystów.
6: To, co dzisiaj największego mamy w planach, no to rewitalizację parku sąsiadującego bezpośrednio z Warzelnią Soli razem z największym placem zabaw w Ciechocinku. Chcemy też dla mieszkańców, turystów zrobić coś na zimę. Aranżujemy teraz projekt ogrodów zimowych, ponad 3000 metrów kwadratowych powierzchni, nowe ogrody, nowe miejsca do wypoczynku dla seniorów i dla młodzieży. A to, co związane bezpośrednio z naszą tradycją, to myślę, że po 24 sierpnia będziemy chcieli jechać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby złożyć wniosek już kolejny o ocenę wstępną pomnika historii, jakim jest produkcja soli, warzelnia i fabryka soli, aby ten wniosek trafił do 15 września do Paryża i dalej był tam rozpatrywany.
0: Ciechocińska Warzelnia Soli to unikatowy, zarówno w skali kraju, jak i świata, zabytek przemysłowy, który stanowi ostatnie ogniwo w ciągu technologicznym produkcji ciechocińskiej soli.

0: soli spożywczej. Do produkcji wykorzystywane są proste narzędzia, a prace związane z ważeniem soli wykonywane są ręcznie przez pracowników zwanych ważennikami. Sól wybiera się na drewniany parownik i układa w pryzmy. Po odparowaniu przewozi się ją wagonikami do magazynu. Podczas ważenia otrzymuje się także ciechociński szlam i ług, które posiadają właściwości lecznicze. W zasobach AZK znajduje się około 250 budynków. Część z nich to budynki leciwe i wymagające remontu. Ratusz wykonuje je ze środków własnych lub dokłada część kwoty. W tym roku prace prowadzono w blisko 40 budynkach.
1: W tym roku można powiedzieć, że ze środków, które były przeznaczone też z budżetu 2025, były to środki niewygasające, które przeszły na rok 2026 oraz z tych środków, które były zaplanowane w tym roku, dokonaliśmy już remontów 37 lokali. 33 były lokale jako lokale przeznaczone do remontu we własnym zakresie ze wsparciem miasta, czyli tak zwanych instalacji elektrycznych czy instalacji wodnych w takim lokalu. Pozostałe prace najemcy wykonywali na własny koszt. Udało nam się na poprzedniej sesji przesunąć jeszcze 2 miliony złotych na remonty pustostanów, które leżą do miasta i planujemy w tym roku jeszcze wyremontować 44 takie lokale. Jeżeli oczywiście by się nie udało wszystkich w tym roku zrealizować, to one przejdą jako właśnie też w ramach środków niewygasających na początek przyszłego roku.
0: Zakres prac był bardzo szeroki i zróżnicowany. Od stolarki okiennej po instalację elektryczną. Wymiana tej ostatniej była kosztowna.
1: Jeżeli chodzi o zakres pracy, które były obejmięte, wynikały z potrzeby remontowych, to zależy oczywiście od stanu technicznego danego lokalu. Nieraz to się kończyło tylko i wyłącznie na odmalowaniu ścian, w drobnych pracach remontowych, które można było określić w zakresie od 2 do 5 tysięcy. Nieraz są to po prostu remonty, które wymagają większych nakładów i tutaj można mówić o kwotach kilkudziesięciu tysięcy złotych. Są to już też wtedy instalacje elektryczne, instalacja wodna, są to także wymiany źródeł ciepła, ale także stolarka okienna czy drzwiowa, które już generują to konkretne koszty. Oczywiście też nieraz trzeba wymieniać też tak zwany biały montaż, czyli czy brodziki, wanny, czy zlewozmywaki.
2: Pytam jeszcze o te pustostany, o którym pan prezydent wspominał. Po remoncie rozumiem, że zostanie, znaczy on jest oczywiście w zasobach AZK, natomiast po tych remontach ponownie będą nadawały się te budynki do zamieszkania i osoby, które oczekują na mieszkanie, będą mogły po prostu tam zamieszkać.
1: Jak najbardziej, powiem, że większość tych lokali jest już przydzielona i osoby, które oczekują na remont, mają przydzielony lokal, cierpliwie czekają, żeby się do niego wprowadzić. Zawsze informujemy, że takie remonty może się odbyć do 3 lat, czyli jest to dosyć długi okres czasu, stąd po prostu chcieliśmy przyspieszyć zdecydowanie w tym zakresie i stąd taka liczba tych lokali w ostatnim czasie, którą remontujemy. I mamy nadzieję, że gdybyśmy te prace, które zamierzamy wykonali sobie w tym roku, na początku przyszłego roku, to w przyszłym roku by zostało może z kilkadziesiąt, 20 parę lokali, które są też przydzielone, ale jeszcze nie wyremontowane i byśmy tą kolejkę byśmy zlikwidowali i wtedy byśmy mogli na bieżąco przydzielać lokale już takie też wyremontowane, gdzie nie musielibyśmy deklarować czasu okresu na przydział tego lokalu, tylko bo on po prostu był już w momencie rozdysponowania wyremontowany i mógł być od razu zamieszkany.
0: Przypomnijmy, że wrocławski ratusz prowadzi również politykę przejmowania nieruchomości. Może to robić na mocy ustawy rewitalizacyjnej.
3: Wśród atrakcji przygotowanych tego lata dla mieszkańców i turystów Wrocławka są rejsy po Wiśle. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na pokład statku solarnego oraz łodzi flisackiej. Rejsy statkiem solarnym po Zalewie Wrocławskim trwają 45 minut. Podróż rozpoczyna się w przystani Osir przy ulicy Płockiej 187. Na pokład może wejść jednocześnie 9 pasażerów. Drugą propozycją są rejsy łodzią flisacką po Wiśle. Te rozpoczynają się w przystani nad Wisłą przy ulicy Piwnej 1 i odbywają się codziennie zgodnie z harmonogramem.
4: W ubiegłym roku w wakacje mam wrażenie, że była gorsza pogoda niż w tym roku. Dlatego w zeszłym roku około 1000 osób skorzystało z rejsów statkiem solarnym. Natomiast w tym sezonie jest to już prawie 1500 osób. Także ale myślę, że tutaj na duży wpływ na to miała pogoda. Wszystkie osoby, które schodzą z pokładu, mówią, że jest przecudownie, że nie widziały jeszcze Włocławka od tej strony. Trochę szkoda, bo przez niski poziom Wisły nie może

0: Możemy pływać za bardzo w kierunku mostu i w kierunku naszej tamy, bo niestety występują mielizny i ciężko byłoby tam dopłynąć, więc pływamy bardziej w stronę ulicy Toruńskiej, w stronę Bobrownik. Skryp w tym roku z Włocławka, tutaj we Włocławku skorzystało około 1200 osób, ale nasze łodzie, jedna z naszych łodzi brała teraz udział w Festiwalu Wisły i tam również przewoziła pasażerów. Myślę, że przez te 5 dni podczas festiwalu przewieźliśmy około 250-300 osób. Zarówno na jednej i na drugiej przystani należy przyjechać tutaj na miejsce, można bilety zakupić w Bosmanacie. I tak samo jest na obydwu przystaniach. Nie prowadzimy sprzedaży takiej, nie prowadzimy rezerwacji, bo kiedyś zdarzyła się taka sytuacja, że ludzie wykupili bilety, później zmieniły się warunki pogodowe, rejs nie mógł się odbyć, powoduje to komplikacje, więc najłatwiej jest w ten sposób to prowadzić sprzedaż, że po prostu na pół godziny przed rejsem kupuje się bilety. Rejsy na statek solarny to jest w tej chwili 20 zł za rejs 45-minutowy. I 10 zł bilet ulgowy. Natomiast co do kryb, które są na drugiej przystani, obniżyliśmy ceny, żeby jeszcze bardziej rozpromować rejsy na Dolnej Wiśle. I tam bilet normalny kosztuje 15 zł i bilet ulgowy 7,50.
1: Rejsy to wspaniała propozycja dla tych, którzy chcą odpocząć, ale także spojrzeć na Włocławek z zupełnie innej perspektywy. Dostęp do Wisły i malownicze tereny sprawiają, że rzeka staje się miejscem rekreacji zarówno dla jej mieszkańców, jak i odwiedzających nasze miasto.
2: Ten weekend w regionie nie zabraknie propozycji dla tych, którzy chcą spędzić czas aktywnie, rodzinnie, ale też poznać historię i lokalne tradycje. W sobotę tradycyjnie będzie można wybrać się na spacerek z przewodnikiem PTTK. Tym razem tematem będą znani Włocławianie i miejsca związane z ich życiem. Zbiórka uczestników o godzinie 10 przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei 65. We Włocławku rozpoczyna się Włocławski Festiwal Przedsiębiorczości. Od piątku do soboty w parku na Słodowie lokalni przedsiębiorcy będą prezentować swoje produkty i usługi. Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci oraz strefy gastronomicznej. Festiwal ma być okazją do poznania lokalnego biznesu i spędzenia czasu w rodzinnej atmosferze. W sobotę warto także wybrać się do gminy Kowal. O godzinie 11 wystartuje 16 gminny rajd rowerowy pod hasłem Jedziemy dla Julki. Tym razem wspólna przejażdżka ma również wymiar charytatywny. Uczestnicy będą wspierać Julkę.
3: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na piknik na zakończenie wakacji nad Jeziorem Lubiechowskim 22 sierpnia. Rozpoczynamy o godzinie 17 licytacją, która będzie przekazana dla naszej mieszkanki. Piknik będzie poprzedzony rajdem rowerowym. Jedziemy dla Julki. Julka to jest młoda, energiczna, wspaniała dziewczyna, mieszkanka gminy Kowal, która od lat walczy z chorobą wzroku, traci wzrok i podjęliśmy taką decyzję, aby właśnie podczas tego rajdu wesprzeć Julkę w leczeniu jej trudnych problemów związanych z utratą wzroku. Kochani, będzie mnóstwo atrakcji. O godzinie 18 wystąpi formacja Maxel. O godzinie 19:30 zapraszamy na koncert Lizy z zespołem cygańskim, a od godziny 20:30 wystąpi zespół Lena. Oczywiście przewidzieliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci, dla młodzieży, a od godziny 15 do 17 będzie również możliwość oznakowania rowerów, będzie prowadzona przez policję we Włocławku, także warto przyjechać ze swoim rowerkiem i podjąć się oznakowania swojego roweru. Dla dzieci zjeżdżalnie, dmuchańce, różnego rodzaju animacje. Oczywiście nie zabraknie grochóweczki i pysznych potraw z grilla. Około godziny 19 przewidzieliśmy dla najmłodszych, jak również starszych uczestników naszego pikniku Festiwal Kolorów, także zapraszamy serdecznie.
2: W sobotę i niedzielę park imienia Henryka Sienkiewicza we Włocławku zamieni się natomiast w osadę wikingów. Wlaslav Borg ma przypomnieć o historii słynnego miecza, który w 2024 roku został wyłowiony z Wisły. Na miejscu zaplanowano m.in. pokazy walk, warsztaty rzemieślnicze, kramy, prelekcje oraz koncerty. Będzie więc okazja nie tylko zobaczyć, jak wyglądało życie dawnych wojowników, ale też samemu spróbować swoich sił w niektórych średniowiecznych rzemiosłach. W niedzielę święto plonów zawita do Brześcia Kujawskiego. Dożynki gminno-diecezjalne rozpoczną się o godzinie 11 mszą świętą, po której ulicami miasta przejdzie korowód dożynkowy.
4: chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na tegoroczne dożynki do Brześcia Kujawskiego. Dożynki będą odbywać się 23 sierpnia, czyli w najbliższą niedzielę, a dożynki w tym roku w Brześciu Kujawskim są diecezjalno-gminno-powiatowe.

0: Zaczynamy o godzinie 11:00 uroczystą mszą świętą, następnie piękny, barwny korowód dożynkowy w towarzyszeniu zespołu Spod Strzechy, Młodzieżowej Orkiestry Dęte i zespołów folklorystycznych Dzieci Kujaw przejdzie na targowisko miejskie, gdzie odbywa się druga część naszych dożynek. Podczas części obrzędowej wystąpią zespoły folklorystyczne, będzie dzielenie chleba oraz przepyszny poczęstunek przygotowany przez sołectwa i koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Brześć Kujawski. O godzinie 17:00 rozpoczynamy część koncertową na boisku przy zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Rozpoczynamy z grubej rury. Zapraszamy Państwa już o 17:00 na zespół, na koncert Czadomena. Następnie o godzinie wystąpi zespół Trikato z Osięcin, a gwiazdą tegorocznych dożynek jest zespół Perfect, na który bardzo serdecznie zapraszamy o godzinie 20:00. Całość zakończy zabawa taneczna z DJ Delesiem i DJ Robo. Kończymy o godzinie 24:00. Zapraszamy serdecznie.
1: Dożynkowo będzie także w Smólniku. Niedzielne Święto Plonów rozpocznie się w południe mszą w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła. Następnie uczestnicy przejdą w korowodzie dożynkowym na teren przy szkole podstawowej, gdzie odbędzie się tradycyjna część obrzędowa z przekazaniem wieńców i dzieleniem chleba. Później scenę przejmą artyści, m.in. Ines i gwiazdy cygańskiego taboru, Vegas oraz Single Band. Wieczór zakończy zabawa taneczna. A na zakończenie coś dla tych, którzy niedzielny poranek wolą rozpocząć od ruchu i spokojnego treningu. Zaplanowano poranek z Viet Tai Chi. Zajęcia będą okazją do aktywnego rozpoczęcia dnia i poznania tej formy ćwiczeń. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: powstała z prostego założenia, żeby rodzic, który samotnie wychowuje dzieci, nie musiał samotnie mierzyć się ze wszystkimi problemami. Fundacja Samotna Mama działa we Włocławku od 2005 roku. Z jej założycielem i głównym darczyńcą jest przedsiębiorca i filantrop Krzysztof Grządziel. Za działalnością fundacji stoi człowiek, który swoją zawodową karierę zbudował we Włocławku. Krzysztof Grządziel był współtwórcą firmy DGS, znanej z produkcji m.in. zamknięć do opakowań. Dziś jego nazwisko kojarzone jest nie tylko z biznesem, ale również z działalnością społeczną i charytatywną. Postanowił przekuć własne możliwości w konkretną pomoc dla potrzebujących. Pomoc nie ma jednego wymiaru. Podopieczni mogą liczyć m.in. na wsparcie finansowe, pomoc stomatologiczną i okulistyczną, dofinansowanie okularów, porady prawne i psychologiczne. Fundacja organizuje wypoczynek dla dzieci, wydarzenia z okazji Dnia Dziecka i świąteczne spotkania. Młodzi ludzie mogą otrzymać również stypendia, a uczniowie korzystać z korepetycji. Pomysł na fundację wyrósł z obserwacji ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Ta pomoc od początku nie miała ograniczyć się do przekazywania pieniędzy. Chodziło o realne wsparcie w codziennym życiu, wtedy, kiedy rodzina nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z problemem.
1: Fundacja ma 20 lat, natomiast ta potrzeba pomagania innym, ja myślę, że ona już funkcjonuje u mnie od bardzo dawna, nawet wtedy, kiedy byłem jeszcze bardzo młody i tych możliwości było mniej, żeby innym pomagać, ale to miało miejsce i to, tak bym powiedział, się rozwijało we mnie wraz z możliwością pomagania, wraz ze zdobywaniem nowych doświadczeń, nowych środków, no i oczywiście potrzeb. Nie zapomnijmy, że po przemianach w Polsce w 1989 roku powstało w Polsce dużo biedy, dużo nędzy, dużo ludzi zostało wykluczonych, dużo nieszczęść na tym tle. Jakbyśmy porównywali na przykład ilość samobójstw, jakie wtedy miały miejsce w Polsce i dalej to się jednak niestety dzieje, no to to były te wszystkie przykłady, elementy, które nie pozwalały obojętnie patrzeć na to, że inni ludzie dookoła głodują, że cierpią, że mają problemy, że nie mają pracy i stąd myślę to wszystko razem zaowocowało no, tym, że oczywiście to słowo zaowocowało to jest złe, ale sprawiło, że po prostu no, trzeba było się pochylić nad tymi problemami i tą pomoc realizować. Myślę, że są takie dwa podstawowe czynniki, które ukształtowały moją osobę i sprawiły, że jestem taki, jaki jestem. Po pierwsze, to jest dom, to jest rodzina, to jest mama, którą, jak wspominam, to uzylesą. Była bardzo dobrym człowiekiem, zawsze potrafiła się podzielić najmniejszą rzeczą z innymi, tak samo jak i tata. I to była jedna, chyba myślę, najbardziej gruntowna przyczyna. Dwa, to choć ten opluwany socjalizm w Polsce we mnie też ukształtował wrażliwość na drugiego człowieka. Pracując wtedy, powiedzmy, w różnych instytucjach Polski Ludowej, nauczyłem się właśnie pochylać nad problemami innego człowieka, pomagać im, bo wtedy też pomagałem, choć były to znacznie lepsze czasy niż po 90 roku, to pomoc zawsze była potrzebna i będzie potrzebna, bo są tacy, którzy jej będą potrzebować. Także to są te dwa czynniki, rodzina i tamten opluwany przez wielu niesłusznie ustrój, który dawał podstawy do tego, by być dobrym człowiekiem, pochylić się nad problemami innego człowieka, by nie przechodzić obojętnie. Fundacja to nie tylko, bym powiedział, ona jak gdyby w pewien sposób instytucjonalny pewne rzeczy załatwiała, natomiast obok fundacji ta pomoc cały czas szła również z innych źródeł i do innych podmiotów. Pracując w DGS-ie no miałem duże możliwości, bo firma była dobrze prowadzona, zarabiała dobre pieniądze, dbała o swoich ludzi. Tu chcę bardzo podkreślić, my jako DGS byliśmy najlepiej postrzeganą i najlepiej funkcjonującą fabryką we Włocławku obok Azotu, gdzie był pełen socjal, gdzie ludzie wysoko zarabiali i z tego tytułu również jako właściciel, współwłaściciel miałem możliwość dzielenia się z innymi, także i to byli inwalidzi, to byli sportowcy, to były różnego rodzaju, także fundacje o dziwo. Fundacje

0: przysyłały również prośby do mojej fundacji, żeby im pomagać, co oczywiście no, pewnego rodzaju jest tutaj jakimś kazusem, no bo tak być nie, chyba nie powinno, tak? Ale no, ta pomoc szła dość szeroko. Przypomnę, że w ciągu tego mojego już no, niekrótkiego życia kupiliśmy w sumie około, konkretnie 12 mieszkań dla dzieciaków z domu dziecka. Dałem im też pracę w DGS-ie, ale także kupiliśmy dwa domy, jeden taki duży, znany w Wielgim. Praktycznie wybudowałem ten dom od zera. W tamtym roku kupiliśmy też piękny dom w Lipnie dla innej wielodzietnej rodziny. Natomiast gdy chodzi o samą fundację, ona już z roku na rok potrzebuje mniej tej pomocy. Kiedy ją zakładałem, wyraziłem taki pogląd, chciałbym, żeby nadeszły czasy, kiedy fundacja będzie niepotrzebna, że ilość samotnych rodzin, samotnych matek będzie bardzo niewielka, że rodziny będą pełne. No, niestety tu się w tym zakresie akurat niewiele zmienia, ale że będzie poprawa statusu materialnego tych rodzin i to się dzieje. Od lat my tych potrzebujących mamy coraz mniej. Myślę, że nadchodzi czas, że ta fundacja no, będzie odgrywała jeszcze mniejszą rolę niż obecnie. Mam takich przykładów wiele, głównie gdy chodzi o stypendia. Jak Państwo zapewne może wiedzą, głównie finansowałem pomoc dla studentów na studiach technicznych. W Polsce jest w dalszym ciągu za mało inżynierów, za dużo się kształci w kierunkach niepotrzebnych. W zasadzie zdobywa dyplomy, bo kształcenia żadnego nie ma, jak Pani wie, jak ja tutaj to oceniam. I mam wiele przykładów ludzi, głównie z mojego byłego miejsca zamieszkania, powiatu radomszczańskiego, z gminy Kobiele Wielkie, ale także z Włocławka, że gdy ludzie pokończyli studia techniczne, pozakładali firmy, dzisiaj są przedsiębiorcami, dzisiaj dają pracę i dają podatki dla tych, którzy ich bardzo często nie powinni dostawać. Także to jest miłe, sympatyczne, ale są też przykłady takie, gdzie ludzie tą pomoc po prostu zmarnowali. Nie będziemy o tym mówić, no bo nigdy nie powinniśmy złych przykładów podawać, tylko dobre.
1: Są jednak sytuacje, w których zwykła pomoc nie wystarcza. Rodzina potrzebuje nie kolejnego świadczenia, ale miejsca, w którym będzie mogła zacząć wszystko od nowa. I właśnie takie historie są dziś symbolem działalności fundacji. Wielgiem fundacja pomogła rodzinie wielodzietnej zdobyć własny dom. Dla rodziny, która każdego dnia musi myśleć przede wszystkim o potrzebach dzieci, taki prezent trudno porównać z jakąkolwiek inną formą pomocy.
2: Tam mieliśmy tylko dwa pokoje i kuchnia. I dobudowaliśmy wtedy sobie trzeci pokój i łazienkę też mieliśmy, jak to się mówi, szczeblami. Dobudowaliśmy sobie pokój, łazienkę i także tak zostało. I później przyjechał pan Krzysiu z fundacji i powiedział, że pomoże nam. No i pomógł i powiedział, że wybuduję wam dom. No i od tego tak się zaczęło. No uwierzyłam, bo jestem optymistyczna. Bo wszystko trzeba wierzyć, aczkolwiek z córką tam Izabelą to było w lato i to był, jak to się mówi, w lipcu, to jest Dzień Spadających Gwiazd, jak to się mówi, nie? No i tak sobie stałam i tak myślę i zauważyłam, tak, mama, nad czym myśleć? A wiesz, co mówię? Nad czym myślę? Że mieć mój ładny do rynku. No i Iza mówi tak kiedyś, a może ma się spełnić to marzenie. No i tak, takim trafem się spełniło. Bardzo dobrze się mieszka, no wiadomo, praca i jak to się mówi, też jakiś wkład też musi być. Bo wiadomo, mieliśmy teraz po tym spaleniu, już jest część wyremontowana, tam jeszcze trochę się doremontuje, bo tam syn remontuje, tak, aczkolwiek trochę tak nie ma czasu, ale to się też ogarnie. Mm-hmm. Ja to zawsze mówię, powolutku, pomalutku, zawsze się do celu jakoś zdąży. No nie spodziewałam się, ale jak to się mówi, cuda się zdarzają. Mm-hmm. Także, no nie wiem. Nie wiem. Także. No nie spodziewałam się, no ale tak jak mówię, no zawsze można w coś wierzyć. Warto komuś pomóc. No i tak myślę, że tak jak to bumerang, zawsze do kogoś dobrze wraca.
1: Bo własny dom oznacza tutaj znacznie więcej niż nieruchomość. To stabilizacja, prywatność i poczucie bezpieczeństwa. To miejsce, w którym dzieci mogą dorastać bez świadomości, że za chwilę trzeba będzie szukać kolejnego dachu nad głową. Podobna historia wydarzyła się w Lipnie. Tutaj fundacja kupiła dom dla samotnej matki wychowującej 8 dzieci.
3: Nazywam się Rozalia Bartosik. Jestem mamą 8 dzieci, wychowuję dzieci sama. W obecnej chwili chciałam podziękować tutaj panu, czy mogę nazwisko ujawnić, panu Krzysztofowi Grządzielowi, który bardzo wspomógł dzieci moje i mnie.

w zakupie właśnie domów, który teraz po prostu no, tutaj mamy, jest po prostu no, naszą własnością, możemy z niego korzystać i możemy się rozwijać. I również no, przy wsparciu jeszcze troszkę innych osób, zbiórki i rodziny, po prostu no, mamy ten dom, także chciałam serdecznie podziękować z udziałem po prostu tutaj też tych osób, które

To właściwie też jest taki pokój, w którym też czytamy, uczymy się. Dzieci popołudniami też słuchają tutaj muzyki, więc to jest taki no, dosyć gwarny pokój przez cały dzień. Serce domu, poza kuchnią serce domu. Na górze mamy kilka pokoi, w których są no, dziewczynki, zajmują jeden pokój, drugi pokój, następny pokój zajmują chłopcy. No i ja też tutaj z jedną z dziewczynek też jestem. No i na samej górze też są trzy pokoje, które są jeszcze w trakcie takiego remontu, żeby no, udoskonalić pewne rzeczy, jeszcze po prostu no, poprawić, żeby miały dzieci więcej po prostu swobody. Także no, dzieci są bardzo zadowolone, bo mają bardzo dużo przestrzeni, w której mogą po prostu się rozwijać. Poza właśnie tą jadalnią taką, no to tutaj kuchnia jest właśnie też takim sercem, gdzie różne rzeczy omawiamy, wspólnie gotujemy, rozwiązujemy różne problemy. Czasami wieczorami siedzimy długo, gdzie już wtedy jest po prostu na spokojnie, czas jakby troszkę wolniej leciał i no wtedy dzielimy się różnymi sprawami z całego dnia, planujemy. Także no tutaj kuchnia też jest właśnie takim centrum, w którym no bardzo dużo się dzieje. I mam w końcu swoją taką kuchenkę, w której mogę przygotowywać wszystko dla dzieci. Lubię gotować, lubię różne rzeczy przyrządzać. Dzieci same, nawet te najmłodsze, pomagają mi na tyle, na ile mogą. Też teraz jest sezon takiego wekowania, więc też po prostu no, różne rzeczy przygotowujemy, czy to na słodko, czy to na ostro. Także no powiem szczerze, dużo się tutaj dzieje. Poprosiłam o tę pomocną dłoń ze względu na to, że znalazłam się w bardzo trudnej sytuacji życiowej po tym, jak zostaliśmy z dziećmi, podjęliśmy decyzję, że z dziećmi będziemy no, walczyli o spokój w naszej rodzinie. I wtedy no, zdarzył się taki przypadek, zrządzenie jakieś takie no, nieciekawe losu, że przestaliśmy praktycznie mieć dach nad głową z dnia na dzień, bo mieliśmy miesiąc na to, aby znaleźć sobie nowy lokum. I w takim przypadku trudno jest znaleźć dla tak wielodzietnej rodziny jakiekolwiek lokum wynajem, a poszukiwałam i w tym województwie, i poza tym województwem, gdzie pochodzę z Wielkopolski, więc i tam poszukiwałam w różnych miejscach, na wioskach, w miasteczkach, czy w dużych miastach. No nikt nie chciał tutaj wynająć tak dużej po prostu liczbie osób żadnego mieszkania, czy jakiegoś domku. No i wtedy ta sytuacja stała się z dnia na dzień no, bardzo ciężka dla mnie, bo stanęliśmy przed po prostu no, takim oblicze bezdomności. Zajrzało nam do gdzieś tam do oczu. Nagłośniłam tę sprawę przez telewizję TVN. No i tutaj właśnie darczyńcom, który wspomógł nas i pomógł nam zakupić dom, był właśnie pan Krzysztof Grządziel. Również była zbiórka prowadzona, z której no też to sumowaliśmy, żeby po prostu też zakupić ten dom. No i też pomogła troszkę rodzina. Dlatego no, tutaj właśnie ze względu właśnie na tą pomoc wydatnią, ogromną i dla nas w ogóle tak ważną, że no nie da się tego opisać, bo mogliby podzielić nas, mogli zabrać mi dzieci. Pomimo, że zawsze starałam się być dobrą mamą, no to stanęliśmy w takim właśnie obliczu, że nasza rodzina mogłaby być podzielona. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję i powiem szczerze, mam dobrą pamięć, nigdy nie zapomnę tego, ani ja, ani dzieci, jak wielki dla nas to był dar. Nie spodziewałam się, że wszystko ułoży się w taki sposób, że te dzieci w przeciągu no, niecałych 2 miesięcy będą miały dom. Godny dom, wspaniały dom, gdzie mogą się teraz rozwijać, mogą rozwijać swoje pasje. Przede wszystkim spokój mają.
spokojniej zasypiają. Zasypiają, bo był taki czas, kiedy dzieci miały problemy ze snem. Dlatego nie jestem.

0: stanie podziękować tak, jakbym chciała, za to po prostu, co otrzymaliśmy. Nie spodziewałam się od nikogo zbyt wiele ze względu na to, że życie nie traktowało mnie jakoś tak na spokojnie. Bardzo trudne miałam życie, dlatego nie spodziewałam się, że cokolwiek da radę, żeby to, no, mówiąc kolokwialnie, wypaliło. Jeśli chodzi o spotkanie z panem darczyńcą, jest to człowiek, po prostu powiem tak, na spokojnie ludzki, otwarty i znający życie. Dlatego byliśmy wszyscy zszokowani, że nie zostaliśmy potraktowani z góry, po macoszemu, jako po prostu takie przybłędy, które, no, od kogoś coś by chciały, o coś proszą. Tylko zostałam ja, jako matka, jako kobieta, potraktowana dla swoich dzieci i dla mnie, jako po prostu człowiek. Jako człowiek z ogromnym bagażem doświadczeń. Po prostu poczułam się jak człowiek, nie jak po prostu przedmiot. Żyje nam się bardzo dobrze. Naprawdę dziękuję, bo wszyscy możemy różne rzeczy realizować. Przeróżne, te, o których wcześniej, no, dzieci marzyły, gdzieś po prostu oglądały różne rzeczy, gdzieś tam w domu pewne rzeczy tylko realizowały. Natomiast teraz one, przez fakt nawet, że jesteśmy w miasteczku, w którym, no, z różnych rzeczy można korzystać, czy to sportowo rozwijają się, czy muzycznie, czy pod kątem właśnie, czy to gry, czy to śpiewu, czy tanecznie, na różne dodatkowe zajęcia jestem w stanie dzieci zapisać. Także właściwie od tego sześciolatka do przedostatniej córki, no, każde dzieci gdzieś po prostu, no, uczęszcza, są zapisane niektóre po różnych miejscach, po dwa, trzy po prostu jakieś dodatkowe mają zajęcia. Dlatego, no, nie da się tego opisać, bo tak jak powiedziałam, wszystko się zmieniło, że możemy realizować to, co kiedyś... Już, kochani, nie denerwuj się, co było tylko dla nas marzeniem.
1: Nowy dom to przede wszystkim szansa na spokojniejszą przyszłość. Najważniejsza potrzeba tej rodziny została zabezpieczona. Dzieci zyskały przestrzeń i szansę na lepszy życiowy start.
2: Mam taki fajny domek, tyle kwiatków i mam taką fajną mamę. A ja się mam tyle owoców, że mam taką fajną mamusię, że mamy domek w lesie. I że bardzo lubię biegać moim pieśniem i dlatego chcę patrzeć też na kwitnące kwiaty ładne. I też, że mam rodzeństwo i że fajnie mi tu się biega, że
3: też
2: fajnie jest.
3: Tak? I też, że mam rodzeństwo i mogę się bawić.
4: Słuchaj, Pitonie, jesteś szczęśliwa?
5: A co cię najbardziej cieszy? Co ty lubisz najbardziej?
6: Kokusia.
7: Kokusia i brata.
5: Brata najbardziej lubisz? A dasz mu buziaka?
1: Przez lata zmieniały się potrzeby podopiecznych, ale idea pozostała ta sama: zauważyć człowieka, który znalazł się w trudnej sytuacji, i spróbować dać mu coś, czego najbardziej potrzebuje. Czasem będzie to pomoc w leczeniu, czasem korepetycje, stypendia albo wyjazd dziecka na wakacje, a czasem, jak w Wielkim i Lipnie, własny dom. Dwa domy, dwie rodziny i dwa różne życiorysy. Łączy je jedno: moment, w którym ktoś wyciągnął pomocną dłoń. Fundacja Samotna Mama pokazuje, że pomaganie nie zawsze musi oznaczać wielkie słowa. Czasem wystarczy zauważyć człowieka i zrobić dla niego coś, czego sam nie jest w stanie zrobić.
8: Każdy człowiek, wiem i to widzę, mam takie wątpliwości, ale po tych wątpliwościach przychodzi rzeczywistość, przychodzi pismo, przychodzi ktoś na rozmowę, ktoś dzwoni, no to serce mięknie i człowiek tym wszystkim ustępuje, bo się pochyla nad konkretną sprawą, nad konkretnym człowiekiem, nad jego losem. I wtedy, no, zapomina się o tych ogólnych kwestiach, które, no, są, wzbudzają we mnie bardzo często jakąś taką nawet jakiś taki niedosyt, że, no, po co pomagasz, a oni i tak tego nie docenią, oni i tak, jak przyjdzie co do czego, to odwrócą się do ciebie. Ale takich na szczęście jest mniej i to jest, bym powiedział, ten plus, że trzeba pomagać. I namawiam wszystkich, każdy z nas może tą cegiełkę jakąś drobną do poprawy bytu, bo to

nie chodzi o pieniądze, to nie chodzi o mieszkania. Często chodzi o to, żeby wspomóc dobrym słowem, doradzić człowiekowi, pokierować go. Ja wielu ludzi pokierowałem na przykład na studia młodych. Wybrali kierunek, dzięki mnie dziś są wdzięczni, bo poszli na Politechnikę, skończyli dobre wydziały. Dzisiaj są docenianymi fachowcami, są kierownikami, menadżerami, dyrektorami. I to też jest, bym powiedział, ta pomoc, która, no, zwłaszcza gdy się ma doświadczenie i gdy się wie, czego się chce od życia, to może mądrym ludziom posłużyć pozytywnie. I to się dzieje.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Dzień dobry! Czekaj!

mnie za... Mylą mnie wszyscy, tu tańczysz tylko dla mnie. Hej, wodnie, bój się. Mylą mnie wszyscy, czyli chłopaki, gdybyście na zbudzie. Hej, do mnie za... Mylą mnie wszyscy, tu tańczysz tylko dla mnie. Hej, ładnie, ładnie, ładnie, gry. 3, 2, 1. Hej, do mnie za... Mylą mnie wszyscy, tańczysz tylko dla mnie. Hej, ładnie, bój się.

Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jesteście cali i zdrowi. Coś pięknego, śpiewacie przepięknie przy tym. Rewelacja.

0: Tęczy król ze swą królową. Przepięknie! Coś pięknego, Lucik. Czy nasze dziewczyny, chłopaki, dadzą radę jak 130 razy, jeszcze głośniej, mocniej? Co myślisz?
1: Ja jestem przygotowany, ale muszę zrobić test.
0: Kochani, damy radę mocniej! Nasz Luxon Git. Może się uznawać go za świra, ale skończył Akademię Muzyczną w Poznaniu. Wybitny człowiek, wspaniały muzyk. Staram się bronić jego imienia jak tylko się da, chociaż ciężko mi czasem. Ludzie nie chcą mi wierzyć, że jest normalny. Ale drodzy Państwo, Luxio zagra 8 akordów na tej gitarze i na tym 8. Nieważne, czy macie 8 lat, czy 18, czy 38, czy 78, na pełnej petardzie. Czy ja mogę na Państwa liczyć? Zaśpiewamy najmocniejszy raz.

0: 3,5 albo 6% mocniej, Luksio.
1: Co to jest 6%? Ja tutaj piję się kompot mocniejszy do wiadu. Damy radę, Mordek!

Zmieniała Oświęcimy, ten czy król ze swą królową. Oświęcimy i okolice ruchowo! Yeah.

Tydzień temu wydaliśmy najnowszy utwór pod tytułem Love. Grałem go premierowo w Lublinie podczas trasy wakacyjnej Lata z Radiem. Dzisiaj chciałbym tutaj w Osiecinach zrobić ogień absolutny. Czy ja mogę na Państwa liczyć? Zaśpiewamy razem? Tak? Pomożecie mi? Zaśpiewacie mi pierdolca? Trasa, zrobiliście.

0: Panowie, chłopaki, raz uwaga! I
1: ty będziesz ma i nie daję ty.
0: Wszyscy razem! I

0: It's a second earth. Super, śpiewacie przepięknie, ale myślę, że ja ciebie też. Chciałbym teraz usłyszeć Luksia, jak Luksia śpiewa tutaj, jak porusza naszą publiczność. Chciałbym, żebyśmy przetestowali wspólnie umiejętności wokalne Luksona. Zaśpiewasz coś teraz?
1: Marzę o tym.
0: Porwiesz publiczność?
1: Porwę do backstage.
0: Ja mam sen.
1: Albo do hotelu.
0: Luksiu, ale chcę, żebyś sam zaśpiewał.
1: Sam. Ja sam nie będę śpiewał. Pomożecie mi? Nie słyszę! Pomożecie mi! Liczę na was.
0: Wszystko wokół się zmienia. Całkiem ładnie.

0: Teraz zaśpiewa jak Monika.
1: Okej. Nawet złe dni.

0: I brawo do Loksona!
1: Dziewczyny, ma serską mielę, jeszcze zaczyna pić mocę. Dziewczyny, czy jesteś? No jeszcze jedna, no w końcu ze mną wiesz. No w końcu ze mną wiesz.
0: Ile, że ładnie wyglądacie, jeszcze przepięknie śpiewacie. Petarda, absolutny top. Numer jeden. Brawo.

Złap mnie za rękę.

dziewczyno. Mam masę w sobie. Jeszcze zaczynam śnić się mocy i dziewczyno. Ty jesteś taka piękna. Jeszcze raz. Dobry razem, razem i dziewczyno. Mam masę w sobie. No jeszcze zaczynam się i

0: 80 рукава!
1: Nie chcę coś zrobić. Chcę, żebyś 10 punktów.
2: Co zrobić?
1: Co wam powiem dzisiaj, drodzy państwo? Ja was też. Luksio super się sprawuje w graniu, w śpiewaniu też całkiem, jak widzicie, radzi sobie, naprawdę wyszkolił się niesamowicie. Jak przyłapałem go we Włocławku, jak zaczął się przebierać w damskie ubrania w hotelu, stwierdziłem, że będę robił te duety z kobietami, z Justyną Syczkowską, z Kleją, z Blanką. Może by Luksio nam Blankę zaśpiewał teraz? Co by na to? Chcecie? Tak? Dasz radę, Luksik?
2: Jeśli mogę bez przebrania, to chętnie.

0: Osiedziny ruchowe!
1: Wiesz, co się mówiło u nas w jednostce?
2: No mów.
1: Że nie ma niewinnych, są tylko źle przesłuchani. Ja byłem specjalistą w przesłuchiwaniu.
3: No właśnie, ty dobrze przesłuchiwałeś.
2: Na Monikę, nie kobiet. Cóż mogę powiedzieć? Panie i panowie moi kochani, bardzo chciałem podziękować, że jesteście. Jest mi niezwykle miło śpiewać tutaj. Kocham to województwo. Od Torunia po Golub Dobrzyń, Bydgoszcz, Włocławek, chyba rekordowo gramy koncertów. Sami najpiękniejsi ludzie, czy jestem nad morzem, czy w górach, zawsze was palę. Róbcie hałas! Pięknie dziękuję, że tak cudownie śpiewacie, już że frekwencja rekordowa, no to oczywiście zdążyliście mnie do tego przyzwyczaić. Natomiast co chciałem państwu powiedzieć? Chcę podziękować za wszystkie koncerty zimowe, jesienne, wiosenne, pierwszy rząd, drugi, 17 już kojarzę te twarze. Natomiast dla tych, którzy może są pierwszy raz, i myśleli, że tylko temperaturę zagramy, albo wyjdę, że może jedną piosenkę mamy tylko, chciałem zadedykować ten utwór. Napisaliśmy piosenkę w listopadzie ubiegłego roku. Niesamowita melodia, przepiękny numer. Zawsze jak nam ktoś zarzuca, że śpiewamy tylko wyjdę, to mówię o tej piosence. Czy możemy zgasić światła?
3: Zgaśmy tutaj wszystkie światła, dobrze?
2: Przepiękny numer. Zachęcam państwa do wyciągania... Wszyściutkie,
3: całkowicie.
2: A państwa zachęcam, wyciągajmy telefony na targi. Tam w Warszawie, w Toruniu, wszyscy zazdroszczą, jak na Narodowym Brzegu Piwa. Jeszcze więcej. Kuluk się gra jakoby. Czy wy ze mną to zaśpiewacie? Na pewno! Uwielbiam ten numer, gra. Gotowi?
0: Co zrobić ze mną, gdy będzie ciemno? A nie wystarczy jeden człowiek raz. I mówię sam.

Co zrobisz ze mną, gdy będzie mi wystarczy pięcie i mój życie. Chcecie sama do dobrze wiesz jak jest. I ta ara, o, i ta ara.

0: Marcinciny. Teraz zagramy dla was ulubioną romantyczną piosenkę Luxona. A Luxon się trochę wstydzi, musicie go trochę zachęcić do tego. Słuchajcie, wszyscy razem! Luxon! Luxon! Luxon!
1: Luxon!
0: Luxon! Luxon! Luxon! Luxon! Luxon! Luxon! Teraz.
2: Słuchajcie! Zgaśmy światła.
0: Zgaśmy światła tutaj, jeszcze
2: to raz. Nie jest tylko ulubiona muzyka Luxa, ale to też mojej koleżanki. Prosty numer, bardzo prosty. Snuszka, zaśpiewasz go? Krzyknij głośno, żeby słyszał, co słyszysz. Jeszcze raz. Jezu, coś się stało. Tak.

0: zdanie. Mam ci zapowiedzieć, a przepraszam, muszę go zapowiedzieć dzisiaj. Profesor Akademia Muzyczna, wykładowca. A jak ci miałem, że to jest zboczający?
1: Gdzieś podniosę trzeba, tak?
0: Podniosę, no dobrze. Były nauczyciel, wyrzucili go, nie będę mówił za co, ale wybitny muzyk, całkiem dobrze śpiewa, jak to mówił, kiepski, ale wykształcony. Zaczynał od fleta, miał krótki epizod na pianinie, skoczył na gitarze. Hałas słyszałem. Zróbcie na niego hałas! Luxon też chciałby ocenić i tutaj wyrazić swoją opinię od tego, jak śpiewacie. Proszę bardzo, Luxon.
2: Z tą akademią to mała pomyłka była, bo ja myślałem, że jak się zapisuje na pianistykę, to tam jest pianistyka.
1: Ale cały czas to uprawiasz, no?
2: Wolałem nie kontynuować pracy na akademii. Co to jest mi lepiej? Zobaczcie, jak fajnie, Polacy na wakacjach. Wszystko się zgadza, tutaj parawany. No ale dobra, jak już jesteśmy przy sążce, przy ocenianiu, no to co, na dzień dobry dałbym tak 40%, bo wiem, że tam dziewczyny najbardziej lubią. Tak, ale w międzyczasie ziomy zabrali mnie tutaj do takiego paru w Międzyzdrojach. No i tam już nieco mocniejsze rzeczy na poziomie 6-7. Co? Dziewczyny, zrób 6-7. Ojciec, znalaj 6-7. Chociaż wiesz, że jestem z pokolenia 6-9. Ale na scenie nie mogę. No dobra, nieważne, nie idźmy to dalej. Tu ucinam. Moi drodzy. Dzisiaj...
0: No co, dziewczyny się śmieją.
2: Ona nie wiedzą, to 6-9. Jeszcze. Co chciałem powiedzieć? Czekaj, bo spadnę ze sceny zaraz, żeby się śmiał. Moi drodzy, mamy dzisiaj najlepszą publiczność. Mamy króla Latino. Dlatego podnoszę te mega 9!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa.

0: budownictwa społecznego we Włocławku.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

Nowi mieszkańcy schroniska. Atena. Data przyjęcia 10 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Tumska 4 na 2A. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie rudo-biała. Wielkość duża. Cechy szczególne. Czarna maska. Data przyjęcia 11 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Sienkiewicza. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 12 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Ryja 13. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie beżowo-szary. Wielkość średni. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 13 sierpień 2026. Miejsce znalezienia strzelnica Wocławek. Płeć samica. Rok urodzenia około 2021. Umaszczenie brązowa z białym. Wielkość mała. Cechy szczególne. Białe skarpetki. Data przyjęcia 13 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Okrężna. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biały. Cechy szczególne. Białe skarpetki. Data przyjęcia 13 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Tysterska 19. Płeć samiec. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie tricolor. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 15 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Graniczna. Działki Rod Wiosenka. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 15 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Wieniecka. Płeć samiec. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie czarne. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 16 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Płaskiego 3. Płeć samiec. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie czarne. Cechy szczególne. Brak. Do adopcji polecają się Suri. Suri to brązowa 4-letnia suczka średniej wielkości, ważąca około 25 kg. Sunia utrzymuje czystość w boksie, na spacerach ładnie chodzi na smyczy i nie wskazuje agresji wobec psów. Jest neutralna w ich towarzystwie. Suri jest niezwykle spokojna i cicha, idealna dla domowego spokoju. Suri szuka stałego domu, w którym będzie mogła cieszyć się stabilnym rytmem dnia, miłością i bezpiecznym miejscem do codziennych spacerów i odpoczynku. Jej łagodna natura i spokojne usposobienie sprawiają, że może być doskonałym towarzyszem dla osób ceniących ciszę i harmonijną codzienność. Jeśli chcesz poznać Suri bliżej i dać jej dom pełen wsparcia i czułości, skontaktuj się z nami. Przed adopcją zorganizujemy spotkanie zapoznawcze. Kto pokocha Suri? Suri zarejestrowana jest pod numerem 13 357/79/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Lusia. Na początku kwietnia tego roku trafiły do nas dwie kocie siostry, którym nagle zawalił się świat. Lusia i Pipi to urocze koteczki, które mają nieco ponad 3 lata i bardzo potrzebują nowego domu już na zawsze. Lusia jest prawie cała biała, ma jedynie czarne plamki na głowie oraz czarny ogon. Trafiła do nas z katarem, który bardzo szybko udało się wyleczyć. Od początku pobytu w schronisku jest otwarta na ludzi. Lubi wszelkiego rodzaju pieszczoty, chociaż najlepsze jest mizianie w okolicy głowy. Zabawa? Na razie Luśka powolutku odkrywa, co to zabawki dla kotów. Najbardziej przypadły jej do gustu kocie wędki. Lusia czeka teraz na ludzi, którzy ją pokochają, zapewnią dom i opiekę już na zawsze. Lusia zarejestrowana jest pod numerem 4812/28/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 7

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Wrocław Bork, po raz drugi w tym przepięknym miejscu, w historycznym miejscu, bo w Parku Sienkiewicza, jednym z najstarszych parków miejskich w naszym kraju. Myślę, że wydarzenie istotne, ważne też, a może przede wszystkim, bo zainspirowane znaleziskiem nie tak daleko, bo przecież w nurcie rzeki Wisły odnaleziony został autentyczny miecz wikinga z X wieku i stąd ta inspiracja. W zeszłym roku świetne wydarzenie, trochę pogoda je pokrzyżowała, ale mimo deszczowej pogody i tak bardzo dużo osób uczestniczyło w wydarzeniu, którym możemy dowiedzieć się trochę więcej o naszej historii, ale też przede wszystkim o historii właśnie tej skandynawskiej związanej z wikingami. I to jest taka historia przekazywana nie tylko z ust do ust, ale też na konkretnych przykładach przez, co jest bardzo istotne, pasjonatów, którzy przyjadą i przyjechali w zeszłym roku i przyjadą w tym roku ponownie z całej Polski do Włocławka. Osada wikinga na mieszkańców regionu

0: Włocławskiego, w szczególności na mieszkańców Włocławka. W tym miejscu czekać będzie na Państwa od piątku do niedzieli, ale kulminacja jest oczywiście w sobotę i w niedzielę, czyli od 10 do 20 w sobotę i od 10 do 18 w niedzielę. Mnóstwo interesujących, ciekawych rzeczy, o których pewnie więcej organizatorzy z panią dyrektor i z najprawdziwszym wikingiem opowiedzą za chwilę Państwu.
1: Proszę Państwa, to nie przypadek, że osada wikingów we Włocławku nazywa się Wrocławborg, bo zgodnie ze źródłami historycznymi przypuszczamy, co zresztą podpowiedział nam współorganizator tego wydarzenia, pan Harald, przypuszczamy, że Włocławek w tamtych czasach mógł właśnie się tak nazywać. Dlatego chcemy tę atmosferę w ten sposób też wywoływać. Proszę Państwa, od ubiegłego roku rozwijamy się w kierunku jeszcze lepszej organizacji osady wikingów i w tym roku atrakcji w stosunku do roku ubiegłego będzie znacznie więcej. Oprócz stanowisk z ciekawymi wyrobami, z ciekawym rzemiosłem, które będzie przywoływało właśnie czasy, no, prehistoryczne dla nas w tej chwili, oczywiście przesadzam tutaj, ale historyczne, będzie także dużo jakby przekazanej wiedzy, bo będzie też prelekcja, będziemy opowiadać na bieżąco o tym, jak żyli wikingowie. Do tego postaramy się też, żeby Państwu było wesoło, bo będą także koncerty, będzie także muzyka, będzie tło, które pozwoli nam w tym pięknym miejscu Farku Sienkiewicza przebywać od rana do wieczora w takich okolicznościach, które nawet dla osób, które nie interesują się historią wikingów, będą bardzo ciekawe, bardzo sprzyjające. Myślę, że pan Harald powie szczegółowo. Ja bym nie chciała tutaj opowiadać o rzeczach, od których mamy specjalistę, więc panie Haraldzie, bardzo proszę opowiedzieć, jakiego rodzaju aktywności, działania, stanowiska, warsztaty będziemy tutaj obserwować i oglądać.
2: Oczywiście. Może zacznę jeszcze od początku. Tak jak pani dyrektor słusznie wspomniała, skąd ta nazwa się wzięła, faktycznie wikingowie mogli nazywać Włocławek Wrocławborgiem. Dlatego, że Wrocławborg w tłumaczeniu z języków skandynawskich to dosłownie gród Włocława, a nazwa Włocławka bierze się domniemanie od imienia właśnie Włocława. Także stąd wzięła się nazwa naszego festiwalu Osady Wikingów Wrocławborg. A w Osadzie Wikingów Wrocławborg będzie można naprawdę doświadczyć mocy atrakcji w tym roku. Myślę, że taką najbardziej widowiskową ze wszystkich, zawsze przyciągającą najwięcej widzów, to pokazy bitew prowadzone przez najlepszych w swoim rodzaju, przez prawdziwych wikingów. Także będziecie mogli Państwo zobaczyć różne formy bitew. Bitwy w szykach, bitwy jeden na jeden, pojedynki, bitwy o most, a także może i nawet jedna niespodzianka, jedna forma bitwy, o której na razie nie będę wspominał, to zapraszam do przyjścia i zobaczenia na własne oczy w naszej osadzie. Oprócz bitew oczywiście masa warsztatów, między innymi warsztaty bursztynnicze, warsztaty skręcania lin, czyli warsztaty powroźnicze, warsztaty kowalskie, gdzie będzie można zobaczyć proces od początku do końca powstawania choćby mieczy czy noży. Będzie też masa kramów, czyli takich mini sklepików, w których każdy z Państwa będzie mógł nabyć jakieś pamiątki z naszej osady. Między innymi będzie kram z prawdziwymi replikami archeologicznymi, znalezisk prawdziwej biżuterii z epoki wikingów, także faktycznie to, co nosili wikingowie. Będzie też można nabyć troszeczkę literatury, dlatego że na festiwalu pojawi się wydawnictwo Triglaf, które wydaje książki popularne i naukowe odnośnie tematyki Słowian i wikingów. Naprawdę moc atrakcji. Będzie można także wziąć udział w innych warsztatach i pokazach, do których zapraszam Państwa zapoznanie się na stronę Urzędu Miasta. Także naprawdę zapraszamy do naszej osady. Poza tym podczas wydarzenia odbędą się dwie prelekcje. Pierwszą poprowadzi w sobotę Igor Gurewicz, specjalista w dziedzinie Słowian i wikingów. Opowie Państwu o historii miecza od początku, od czasów tak naprawdę prehistorycznych, do tego, jak miecz, czym jest miecz nawet teraz. Tak, oczywiście zahaczając też o czasy Słowian i wikingów i oczywiście o nasz słynny Włocławski miecz. Drugą prelekcję w niedzielę wygłosi

0: Marek Łasisz opowie nam o wojażach wikingów na północnym Atlantyku. Przybliży nam historię, jak możliwe było dopłynąć ze Skandynawii, potem do Islandii, następnie do Grenlandii i aż do Ameryki Północnej. I dlaczego to właśnie wikingowie na 500 lat przed Kolumbem odkryli faktycznie Amerykę.
1: Będą też atrakcje, myślę, że to też warto powiedzieć, że dobrze tutaj przyjść wspólnie, rodzinnie, w grupach, dlatego że będą też takie możliwości, żeby się sprawdzić w różnych dziedzinach. Będą też no, takie aktywności sprawnościowe.
0: Tak, oczywiście. Będzie można choćby sprawdzić swoją umiejętność strzelania z łuku. I to dla tych najmniejszych i dla tych największych. Oczywiście wszystko jest darmowe. Każde warsztaty, pokazy w naszej osadzie wikingów są darmowe.
1: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
2: Szanowni Państwo, ja jeszcze muszę to podkreślić, bo to uważam, że jest też rzecz ważna. Oczywiście no, inspiracją tego wydarzenia był miecz Wikinga, o tym już wspominałem, ale nic by się nie udało, gdybyśmy we Włocławku nie mieli też pasjonatów właśnie tego wczesnego średniowiecza i pasjonatów też Wikingów i całej kultury tej skandynawskiej, która się z Wikingami wiąże. I bardzo się cieszę, że swego czasu mogliśmy się spotkać u mnie w gabinecie i tak naprawdę wtedy zapadła decyzja o tym, że ten pierwszy festiwal Wikingów, bo tak go wtedy nazywaliśmy, późniejsza nazwa to już jest wkład
1: rozwój
2: własny i rozwój tutaj pana Haralda. To wszystko, co się wydarzyło, to właśnie wynika z tego, że mamy wspaniałych, fantastycznych ludzi w naszym mieście, mieszkańców, którzy mają swoje pasje i chcą się nimi dzielić, tak samo jak się chcą dzielić swoim czasem i zarażać też taki sposób pozytywny fascynacją, historią różnego rodzaju. Myślę, że dla młodszych, dla starszych, dla wszystkich to bardzo ważne, żeby się właśnie tym skutecznie zarazić. Także bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. Myślę, że pogoda w tym roku dopisze, że będzie fantastycznie, a tłumy mieszkańców regionu włocławskiego tutaj właśnie w tym miejscu będą mogły przyjść i zobaczyć, jak to mogło być w czasach wikingów i jak no, w sumie ten teren mógł przez wikingów być zagospodarowany, bo przecież ten miecz kilkaset metrów stąd został odnaleziony, a to oznacza, że już w X wieku Włocławek i to miejsce, czyli zbieg rzek z Głowiączki i Wisły już były ważne, istotne z punktu widzenia pewnie też transportu komunikacyjnego też i innych wtedy bardzo ważnych rzeczy, o których możemy nawet dzisiaj nie mieć tak naprawdę pojęcia. Także bardzo się cieszę, że drugi raz się spotykamy i mam nadzieję, że no, tak to czuję już też podskórnie, że to już będzie taka nasza włocławska tradycja kontynuowana z roku na rok i z roku na rok będzie się rozrastała i przyciągała coraz większe rzesze mieszkańców już nie tylko regionu włocławskiego, ale też naszego kraju, bo to też się dzieje, przecież tych pasjonatów jest całe mnóstwo w naszym kraju. Także bardzo się cieszę i to jest myślę moment na Państwa pytania, jeżeli są jakieś, to bardzo chętnie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. 2021-2027.

0: 2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W Kowalu rozbrzmiała muzyka. W parku imienia Leona Stankiewicza odbył się piknik rodzinny. Zielone tereny wypełniły się po brzegi mieszkańcami nie tylko Kowala, ale również gośćmi z całego regionu. Impreza rozpoczęła się koncertem Pawła Stasiaka, lidera zespołu Papa Dance, który wykonał największe przeboje grupy.
1: Myślę, że atrakcją jest to miejsce, towarzystwo bardzo wielu ludzi, którzy skorzystało z naszego zaproszenia, bo jak nie ma publiczności, a to też i nie ma imprezy. Natomiast impreza jest organizowana co roku w Kowalu 15 sierpnia. Nazywamy to piknikiem sierpniowym. Jest to imprezka kameralna, obliczona mniej więcej na kilkaset miejsc, osób, którym oferujemy miejsca siedzące, cień rozstawionych namiotów, tak bardzo dzisiaj potrzebny, ale także cień pięknych drzew. Natomiast jeśli chodzi o samych artystów, myślę, że jesteśmy dopiero co po koncercie Pawła Stasiaka. Myślę, że wielu fanów akurat jego pięknych piosenek tutaj przyjechało i znakomicie się bawiło w trakcie tego występu. Będzie za chwileczkę kolejny występ. Będą to artyści Teatru Sabat, czwórka artystów na czele z Mariuszem Pawłem Jaśko. Artystów bardzo profesjonalnych, chociaż być może nazwiska nie są ich znane w całej Polsce. Natomiast ja jestem przekonany, bowiem miałem okazję ich słuchać nieraz, że warto ich było do Kowala zaprosić. Będą śpiewać piękne polskie piosenki. Końcówka to będzie z kolei koncert Chris Band. Akurat będą to piosenki z repertuaru Janusza Laskowskiego. Myślę, że będzie miło i sympatycznie. Także to jest najważniejsze. Jeszcze raz podkreślam, że jest miła, sympatyczna aura. Ludzie są do siebie uśmiechnięci. Wszyscy są, że tak powiem, przyjaźnie nastawieni. No mamy też atrakcje i dla dzieci, jak Państwo zauważyliście, bowiem ten piknik jest piknikiem rodzinnym. Myślę, że jest taka naprawdę miła, rodzinna atmosfera. I dodam do tego jeszcze, że ta impreza, choć zgromadziła tak wiele osób, jest imprezą wyjątkowo, powiedziałbym, tanią jak na imprezy plenerowe, bowiem jej koszt to tylko 30 tysięcy złotych.
0: Uczestnikom pikniku bardzo podobała się formuła. Przybyły osoby w różnym wieku, od młodzieży przez dorosłych po seniorów. Częstym widokiem były całe rodziny. Takie imprezy spajają lokalną społeczność, ale także stanowią okazję do nawiązania nowych znajomości.
2: No bardzo fajne.
3: Czy jest to Państwa pierwsza impreza tutaj w Kowalu? Czy bywacie częściej?
2: No chyba druga czy trzecia.
3: A jest jakiś artysta, na którego czekaliście? Przybyliście tutaj specjalnie z myślą, żeby go wysłuchać?
2: Nie.
3: A jak tutaj Pana wrażenia z koncertu?
4: Bardzo fajne.
5: No świetnie, dziękuję.
3: Przyjechała Pani tutaj specjalnie na ten koncert?
5: Tak, wyczekiwałam.
3: A jaki artysta?

0: Artysta tutaj był pani upragnionym, żeby zobaczyć go dzisiaj.
1: No właściwie wszyscy, bo tu mają być jeszcze inni, chyba trzech wykonawców, także właściwie wszystkich chętnie obejrzę.
0: Czyli rozumiem, że pani tutaj z zamysłem koncertu wysłuchania artysty.
1: Tak, właśnie.
2: Dobrze się bawimy, fajnie, bardzo fajnie.
0: Przyjechaliście
2: Dziękuję.
0: państwo z daleka?
2: Nie,
1: Nie,
2: tutaj
1: miejscowi.
2: Miejscowi. Jesteśmy miejscowi.
0: Rozumiem, że bywacie tak co roku tutaj na tym evencie?
2: Raczej tak, raczej jesteśmy miejscowi.

Jednego serca.

gdy przez sufit przetaczasz nosem gwiazdy, zahaczasz, gdy po ziemi młynkujesz, to udajesz siła czasu.

jedno te, drugie te, pół na pół. A tu noga ugrzęzła, drzaska w bucie uwięzła, bo ma dziurę w podeszwie mój pretendent na męża.

0: ubiegłym tygodniu we Włocławku gościli trenerzy młodzieżowych sekcji piłkarskich Atletico Madryt. Wizyta była pokłosem współpracy między Hiszpanami a liderem Włocławek. Młodzież z różnych klubów z całej Polski miała okazję trenować pod okiem zagranicznych szkoleniowców.
1: Kamp Atletico de Madryt jest kampem już drugą edycję we Włocławku. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia edycja. Mam nadzieję, że zostanie tak rozpowszechniony kamp Atletico, że w przyszłym roku będziemy mieli minimum 50 osób, czego sobie, liderowi, jak również trenerom z Hiszpanii naprawdę serdecznie życzę.
2: Kto się mógł zapisać? Jak te zapisy wyglądały?
1: Współpracujemy z Atletico de Madryt, ze szkółką z Dublina poprzez szeroki marketing poprzez Dublin i liczne plakaty, marketing facebookowy, internetowy i tym podobne, czy też telewizyjny. Rodzice zapisują swoje dzieci z całej Polski tak naprawdę, ponieważ kamp Atletico de Madryt nie jest tylko w Włocławku. Znajduje się we Wrocławiu, w Poznaniu, w Tarnobrzegu, w Sosnowcu, więc tych kampów jest dosyć dużo. U nas jest to dopiero druga edycja, tak jak mówiłam wcześniej, a rodzice po prostu chcąc rozwijać swoje dzieci i mieszkając niedaleko Włocławka, bądź mając dobry dojazd do Włocławka w środkowej części Polski, nie tylko w południowej, zapisują.

0: tutaj do naszego miasta.
1: Właśnie, jak wyglądały te treningi? Z tego co wiem, były dosyć intensywne.
0: Tak, tak jak dzieci wcześniej wspominały, treningi są bardzo intensywne według metodologii Atletico de Madryt. Są to 3 sesje treningowe w ciągu jednego dnia po 1,5 godziny. Jest to bardzo wyczerpująca sesja. Tak naprawdę w ciągu jednego dnia robią jedną serię treningów, którą ogarniają przez cały tydzień w naszych szkółkach w Polsce.
2: Młodzi piłkarze byli bardzo zadowoleni z przebiegu treningów. Podkreślali ich intensywność, a także dostrzegali różnice w ćwiczeniach prowadzonych przez Hiszpanów.
3: Na pewno były bardzo zabawne, ale też dużo się z nich nauczyliśmy. Bardzo na pewno były interesujące.
4: Ja uważam, że były bardzo intensywne, gdyż mieliśmy 3 jednostki treningowe. I po prostu były bardzo intensywne też. O bardzo krótkim odstępie czasowym były też.
5: Ja również uważam, że były intensywne, ale to jednak jest też potrzebne do rozwoju. No i poziom techniczny wyszkolenia trenerów też był wysoki, także na pewno dużo się też nauczyliśmy.
1: Właśnie, powiedzcie mi, czym różnią się treningi takie prowadzone przez trenerów z Hiszpanii od tych, do których jesteście przyzwyczajeni na co dzień?
3: Na pewno są bardziej rozbudowane.
1: W jaki sposób?
3: Na przykład u mnie w klubie, no to mamy tak raczej... Mniej więcej się te ćwiczenia powtarzają, a tu jednak robiliśmy cały czas coś innego.
4: Hiszpanie jednak mają też więcej luzu, nie? Że jednak większą swobodę dają do tej piłki. I też się dziwiłem na przykład, że w rondzie mieliśmy nieograniczoną liczbę kontaktów, a na przykład jak mieliśmy jakieś ćwiczenie, to 1-2 kontakty max.
5: Mnie też zdziwiła właśnie też właśnie taka swoboda w kontaktach i w dryblingu. No i też te właśnie różnorodność ćwiczeń była bardzo, bardzo dobra.
1: Opowiedzcie, jak wam się podobało, czego się nawiedzieliście, czego się nauczyliście?
6: Było super, bardzo duże emocje. No, nauczyliśmy się bardzo dużo.
7: Było świetnie, nauczyliśmy się gry 1-1 w obronie i w ataku, na najlepszy kamp, na jakim byłem.
1: Opowiedzcie, czym takie treningi z trenerami z Hiszpanii różnią się od tych, które macie na co dzień w swoich klubach?
6: Jest bardzo intensywnie, bardzo ciężko. Jest o wiele inaczej. No przede wszystkim jest ciężej.
7: No, że w innym języku, no ciężej, dynamicznie i...
1: Było fajnie? Czy kiedy będzie organizowany kolejny taki kamp, będziecie chcieli w nim uczestniczyć?
6: Oczywiście.
7: Tak, na pewno.
2: Trenerzy również dostrzegli różnicę między młodymi piłkarzami z Polski i Hiszpanii. Najważniejszą różnicą, którą zauważyłem, jest to, że oni znają dużo technicznych, może taktycznych rzeczy, ponieważ przeszli z piłki nożnej piątkowej do dziewiątki, a potem do jedenastki. To ogromna różnica, dopóki adaptują się do tych konceptów. Jest to bardzo trudne. Technicznie jednak bardzo mi się to podoba. Oficjalnie kempy piłkarskie Atletico de Madrid w Polsce są organizowane przy współudziale i pod wodzą byłego reprezentanta kraju, Mariusza Kukiełki.
8: Zaczynaliśmy kamp i dzieci były bardzo ciekawe, a zarazem uśmiechnięte i wesołe. I z takim samym akcentem zakończyliśmy kamp Atletico Madryt we Włocławku, gdzie dzieci były zmęczone, ale bardzo wesołe i szczęśliwe. Więc pozytywny odbiór. Również wśród rodziców, z którymi rozmawialiśmy, rodzice byli również zadowoleni, więc należy się wielkie słowa uznania dla wszystkich organizatorów tego kampa, trenerów z Hiszpanii, jak i organizatorów, jak i tego miasta, ośrodka sportowego, który nam tutaj udostępnił boiska, czy szatnie, czy sprzęt sportowy. Wszyscy, którzy się do tego przyczynili, Lidl Włocławek również. Serdecznie dziękuję.
9: Przez ten ostatni tydzień mieli młodzi zawodnicy z Włocławka możliwość konfrontowania się z hiszpańskimi trenerami. Warto też powiedzieć o Mariuszu Kukiełce, czyli byłym reprezentancie Polski, zawodniku, który przez wiele lat po boiskach ekstraklasy biegał. On też swoich rad tym młodym zawodnikom udzielał. Fantastyczna inicjatywa i cieszyć się należy, że Lider ją kontynuuje, bo słyszymy, że podobna impreza, podobne wydarzenie będzie miało miejsce w przyszłym roku. Wielkie podziękowania dla Lidera, że dla młodych zawodników taką możliwość zorganizował.
2: Najlepszy zawodnik pojedzie na szkolenia do Akademii Atletico Madryt. W weekend w całym kraju obchodzono Święto Wojska Polskiego oraz rocznicę Cudu nad Wisłą. We Włocławku również toczyły się walki w 1920 roku. Uroczystości w naszym mieście rozpoczęły się na Placu Wolności.

0: i przy pomniku żołnierza polskiego.
1: Historycznie wspominamy Bitwę Warszawską 1920 roku, cud nad Wisłą. Nasi przodkowie udowodnili wtedy, że determinacja, patriotyzm i działanie ramię w ramię potrafią zniweczyć nawet najbardziej

0: naszych mieszkańców, bo trzeba podkreślić, że 15 dzień sierpnia to 106. rocznica historycznych przygotowań do obrony Włocławka w 1920 roku. Obrony, która okazała się zwycięska i 16 sierpnia, mimo prób, oddziały rosyjskie nie zdołały sforsować naszego miasta.
1: Po przemówieniu prezydenta nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów przed pomnikiem. W uroczystości uczestniczyły delegacje władz parlamentarnych oraz samorządu.
2: Bardzo się cieszę, że dzisiaj we Włocławku obchodzimy szczególnie w to piękne święto, dlatego że to jest święto, które upamiętnia wiktorię polskiego oręża. My w ciągu roku obchodzimy różnego rodzaju święta patriotyczne, często na pamiątkę tych smutniejszych dla nas wydarzeń, natomiast święto Wojska Polskiego to we Włocławku szczególne święto, dlatego że to także pamiątka tej bohaterskiej obrony mieszkańców Włocławka przed najazdem bolszewickim i włocławianie nie dopuścili do tego, żeby umożliwić przeprawę przez Wisłę inwazji bolszewickiej. I tutaj dzisiaj przywołani bohaterowie Włocławka są szczególnie wspominani. Także 15 sierpnia, piękne święto. Jak najwięcej czcimy tych świąt, które upamiętniają nasze zwycięstwa, nie zapominając o tym, ku przestrodze oczywiście, o tych smutnych wydarzeniach, ale musimy szczególnie mocno podkreślać sukcesy polskiego oręża, bo one są budujące w morale zarówno i dla społeczeństwa, ale i dla żołnierzy, co jest tak szczególnie ważne w tych dzisiaj niebezpiecznych czasach.
3: Wiadomo, że wiktoria Piłsudskiego w sierpniu 1920 roku, zwana cudem nad Wisłą, jest powszechnie znana, ale ja zawsze staram się przypominać o tym aspekcie włocławskim, niezwykle istotnym dla przebiegu całej bitwy, bo można sobie zadać pytanie teoretyczne, co by było, gdyby rzeczywiście te przyczółki wojsk bolszewickich nie zostały zatrzymane pod Włocławkiem na linii Wisły. Czy rzeczywiście wtedy ten cud nad Wisłą by się po prostu wydarzył. Dlatego my we Włocławku już od wielu lat w sposób szczególny obchodzimy i kultywujemy właśnie 15-16 sierpnia, kiedy te najważniejsze wydarzenia miały tutaj miejsce. To tutaj nawała bolszewicka została zatrzymana, most został zniszczony, wiele jeszcze istnieje pamiątek, ślady po kulach, pociskach artyleryjskich na bulwarach Józefa Piłsudskiego, które zaświadczają o tych wydarzeniach.
4: Wspominając to wydarzenie, też zwracamy uwagę na to, jak człowiek dla drugiego człowieka potrafi poświęcić swoje życie. Jak ważne są to wartości, ta dzielność, męstwo, ale przede wszystkim człowiek. Człowiek, który poświęca coś, co jest najcenniejsze. Przecież nasze życie takie właśnie jest. I dlatego jest tak ważne, aby o tym wspominać, żeby mówić o tym młodym ludziom. Bo przecież w dzisiejszych czasach, szczególnie kiedy to wszystko zaczyna pędzić czasami w kierunku, trudno powiedzieć, czy tym właściwym, czy tym wartościowym, że zapominamy o takich rzeczach, które rzeczywiście nadają sens życiu, o tej współpracy, o tym męstwie, o tradycji, o dziedzictwie, o tym wszystkim, co mamy, bo przecież mamy niezwykle bogatą historię.
1: O godzinie 11.30 pod pomnikiem obrońców Wisły 1920 roku wybrzmiała melodia wojskowej pobudki zagrana na trąbce. Następnie w Bazylice Katedralnej odbyła się msza święta.
5: W Bogusławicach w gminie Kowal odbyła się druga edycja zawodów wędkarskich dla dzieci o Puchar radnej powiatu włocławskiego Anety Kwarcińskiej. W rywalizacji wzięło udział 20 młodych wędkarzy.
6: Jestem bardzo zadowolona. Organizuję drugie takie zawody dla dzieci tutaj w Bogusławicach. Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować panu wójtowi, że dostałam taką zgodę, aby zawody, można powiedzieć, rangi powiatowej można było zorganizować w tym miejscu. Pogoda troszeczkę nam zepsuła plany, bo pewnie posiedzielibyśmy dłużej, wędkowanie byłoby dość przyjemne zaraz na początku, potem troszeczkę ten deszczyk nam kapryśną pogodę wprowadził, ale wszyscy chyba zadowoleni, rybki złowione, w tej chwili jest jakiś poczęstunek, nagrody rozdane, puchary rozdane, przede wszystkim był uśmiech, była zabawa, był czas spędzony z rodziną, wspólna integracja i to jest najważniejsze. Wykorzystujmy tą każdą, każdy moment, każdą chwilę, każdy możliwy czas, czas, żeby spędzać go właśnie z dziećmi, z rodzicami, z rodzeństwem, bo naprawdę w dzisiejszych czasach biegniemy cały czas do przodu i mamy mało tego czasu, żeby wspólnie go spędzać z rodziną i właśnie dziś mieliśmy ku temu okazję.
5: Mimo deszczowej pogody uczestnicy walczyli o puchary i nagrody. Najlepszy okazał się 14-letni Sebastian Durmowicz z Grabkowa. Złowił jednego karasia srebrzystego o wadze

0: 1 kg 170 gram, co dało mu zwycięstwo oraz puchar za największą rybę.
1: Dzisiaj byliśmy na zawodach, zająłem pierwsze miejsce, złapałem karasia o wadze 100 kilo 100. No, wziąłem puchar za pierwsze miejsce oraz za największą rybę.
2: Skąd twoje zamiłowanie do ryb?
1: Wciągnął mnie w to tata tak naprawdę. Tata jakoś no nie widział w tym dalszego sensu. No oddał mi po prostu sprzęt, no i jakoś tak poszło dalej, nie?
2: I od ilu lat zajmujesz się tą pasją?
1: Od 6.
2: Czy to twoje pierwsze zawody? Jeździsz na jeszcze jakieś zawody inne?
1: Jeżdżę na zawody, no nie mój pierwszy puchar.
2: Skąd twoje zamiłowanie i pomysł na wędkarstwo?
3: Od taty się wzięło. Kiedy przyjechałem, to żeśmy zaczęli łowić i tak jakoś wyszło.
2: I od ilu lat ta twoja pasja?
3: 4.
2: Czy pierwszy raz jesteś tutaj na zawodach?
3: Nie, drugi już.
2: Skąd twoja pasja do łowienia ryb?
4: Tata.
2: Łowisz sam, z rodzeństwem, czy tylko z tatą?
4: Z rodzeństwem, z tatą.
2: A jak dzisiejsze oceniasz zawody?
4: Fajne.
0: Drugie miejsce zajął Miłosz Pietrzak, który złowił 11 ryb o łącznej wadze 710 gramów. Trzeci był Radosław Sapandowski, również z wynikiem 710 gramów, ale z 7 rybami. O kolejności więc decydowała liczba złowionych ryb. Zawody miały nie tylko sportowy charakter, dla dzieci i ich rodzin przygotowano poczęstunek, domowe ciasto, kiszone ogórki oraz kiełbaski z ogniska. Organizatorzy podkreślili, że spotkanie ma być okazją do rozwijania wśród najmłodszych pasji, cierpliwości i zainteresowania wędkarstwem, a także do wspólnego spędzania czasu z rodziną. Wakacje wciąż w pełni, a to oznacza większy ruch na drogach i więcej pracy dla służb. Przez cały weekend policjanci kontrolowali kierowców, sprawdzając m.in. prędkość i trzeźwość. Doszło także do kilku kolizji i wypadków.
5: W miniony weekend na terenie Włocławka i powiatu odnotowano 15 zdarzeń drogowych, w tym jeden wypadek drogowy. Ujawniono 191 wykroczeń, z czego 129 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Zatrzymano za przekroczenie właśnie tej prędkości w obszarze zabudowanym jedno prawo jazdy, natomiast poza obszarem zabudowanym 3. Ujawniono także 4 pod wpływem alkoholu. Jeżeli chodzi o wypadek drogowy, miał on miejsce w gminie Lubraniec w sobotę po godzinie 17. Jak wstępnie ustalono, 24-letni kierujący mężczyzna stracił panowanie nad motocyklem, w efekcie czego przewrócił się. Motocykl, sunąc po jezdni, uderzył w pojazd marki Ford.
0: Pracowity czas mieli również włocławscy strażacy oraz Straż Miejska. W ostatnich dniach kilkanaście razy wyjeżdżali do różnego rodzaju zdarzeń, pomagając mieszkańcom regionu.
6: Weekend pracowity dla włocławskich strażaków. Mieliśmy 30 zdarzeń, w których to interweniowali strażacy z miasta Włocławek i strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu włocławskiego. Większość zdarzeń to miejscowe zagrożenia, czyli to wszystko, co nie jest pożarami. Mieliśmy i kolizje drogowe, między innymi na ulicy Dobrzyńskiej, w Skokach Dużych, gmina Włocławek, czy też doszło do zdarzenia, w którym to zawaliła się część stropów w budynku wielorodzinnym w Brześciu Kujawskim, tam też strażacy interweniowali. 5 pożarów, których to jeden był dość groźny, bo zapalił się dach na budynku jednorodzinnym, to wynikło tam prac remontowych. No i doszło też do 9 zdarzeń, które to były zdarzeniami wywołane przez alarm fałszywy. A między innymi, no większość tych zdarzeń to są zdarzenia, jeżeli mówię o tych alarmach fałszywych, to są w dobrej wierze. Było to zadziałanie monitoringu, ale też i systemy alarmowe, między innymi w telefonach komórkowych.
7: Jeśli chodzi z perspektywy Straży Miejskiej, to muszę przyznać, że chyba raczej spokojnie, bo wpłynęło przez te 3 dni od piątku około 66 interwencji. Zdarzało się na pewno dużo, dużo więcej, dlatego uznaję go za w miarę spokojny weekend. Z tych 60 kilku interwencji, większość to były interwencje dotyczące wykroczeń w ruchu drogowym. Takich było około 20.

0: No sporo też było interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu. Takich interwencji było co najmniej 14. No i też sporo interwencji było związanych ze zwierzętami, czy to bezpańskimi, czy też chorymi. Takich interwencji było około 16. W dużej mierze realizowaliśmy je przy współudziale schroniska dla zwierząt. Strażnicy nałożyli ponad 40 mandatów karnych przez weekend. Większość z nich to dotyczyła wykroczeń drogowych, ale również było 16 związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych.
1: Przed nami kolejne dni wakacji. Służby apelują do kierowców o rozwagę i ostrożność. Warto zdjąć nogę z gazu, zachować czujność i zadbać o bezpieczny powrót do domu.
2: W Baruchowie odbył się piknik rodzinny. Na płycie boiska stanęła scena, krzesła i stoły, a wokół niej przygotowano atrakcje przeznaczone dla mieszkańców oraz gości z regionu. Było dużo muzyki, atrakcji dla dzieci, wspólnej zabawy, a przede wszystkim okazja do spotkania i spędzenia czasu razem.
3: Mamy przewidziane dużo atrakcji. Oczywiście poza występami artystów, naszych zespołów lokalnych, ale też i gwiazd wieczoru, mamy wesołe miasteczko, jest strefa gastronomiczna, handlowa, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Chciałam się zapytać również o frekwencje, czy jesteście Państwo zadowoleni? Początek imprezy, a widzę, że grono osób już bardzo duże.
3: Tak, jest początek dopiero imprezy, więc jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, bo też i pogoda jest dzisiaj sprzyjająca, co prawda, ale temperatury wysokie, więc myśleliśmy, że właśnie tak od początku imprezy nie będzie dużo mieszkańców, ale rozglądając się tutaj widzimy, że już dużo mieszkańców przybyło, także tym bardziej nas to cieszy.
4: A jakie zespoły dzisiaj zobaczymy na scenie?
3: Tak, teraz występuje zespół Swojacy, to jest nasz lokalny zespół. Był zespół Jubilatki, również pan jest z terenu naszej gminy, ale mamy jeszcze gwiazdy dzisiejszego wieczoru, zespół D-Bond, Filip Lato, Kapela Roy.
2: Najważniejszą część każdego pikniku tworzą jednak jego uczestnicy. Liczna obecność mieszkańców i przybyłych gości sprawiła, że teren kompleksu przez cały wieczór tętnił życiem.
5: Super, dopiero się zaczyna impreza, dopiero weszliśmy i zaczynamy od lodzików.
4: A chciałam się zapytać, często bywacie Państwo na tego typu imprezach?
5: Nie, raczej rzadko.
6: Bardzo dobrze, właśnie zdążyliśmy wejść i podziwiamy.
4: A czy czekacie Państwo na jakąś szczególną atrakcję czy gościa wieczoru?
6: Znaczy szczególnie nie. Tak wybraliśmy się po prostu zobaczyć, co tu się tutaj dzieje.
4: A często bywacie Państwo tutaj w tej miejscowości bądź gdzieś jeszcze?
6: No tutaj akurat nie często. Tak spontanicznie wyjechaliśmy.
7: No ja przyjechałam z daleka, bo aż spod Dębic.
4: O.
7: No, przyjechałam do siostry na działkę i razem żeśmy tu przyjechali w odwiedziny zobaczyć, co tutaj się dzieje.
4: Czy zna Pani program? Czeka Pani na któregoś z gości szczególnie?
7: No, czy tam siostra zaglądała po prostu, no i chcemy trochę dłużej zostać, zobaczyć, jak się będzie impreza rozkręcała.
4: Świetnie. A czy już kosztowała Pani jakiś smakołyków tutaj dostępnych?
7: Chcemy właśnie iść teraz na lody.
8: Czekamy na występ córki, całą rodziną. Przybyliśmy wcześniej, oglądaliśmy próbę, a teraz czekamy na występ.
4: Córka występuje tutaj w zespole ludowym?
8: Tak, w zespole ludowym w najmłodszej grupie.
4: Jeszcze jakieś atrakcje dla córki po występie?
8: Ma obiecaną karuzelę.
4: Widzę, że jeszcze pociechy inne, więc atrakcje pewnie i również dla nich.
8: Tak, dla wszystkich.
4: Kosztowaliście Państwo już coś?
8: Na razie nie kosztowaliśmy, przyjechaliśmy.
2: Wieczorem scenę przejął Filip Lato. Wokalista zwyciężył w finale 9. edycji programu rozrywkowego Twoja twarz brzmi znajomo. Jego twórczość to przede wszystkim pop i pop rock.
9: Pierwszy raz w Baruchowie i jestem, słuchajcie, zachwycony, bo nie wiedziałem nic o tej miejscowości, a tu nie dość, że jest pięknie, zadbane, czysto, ogromny stadion, pełno ludzi. Myślę, że to może być, ma potencjał na jeden z fajniejszych koncertów tego sezonu.
4: Świetnie, a powiedz, lubisz imprezy takie plenerowe czy koncerty?
9: Bardzo lubię plenery, to jest w ogóle moja ulubiona część całego tego grania. No bo jest lato, jest pięknie, jest po prostu długie dnie, ciepłe wieczory, muzyka, fani, energia, to wszystko się zgadza. To jest naprawdę no moje ulubione zajęcie z tego całego mojego muzykowania.
4: A powiedz mi odnośnie swoich planów, może zdradzisz nam jakiś sekret na przyszłe utwory?
9: Mogę rzeczywiście zdradzić parę sekretów, bo to już tuż wielkimi krokami zbliża się premiera mojej płyty. Ponagrywałem już materiał, on już jest gotowy, więc teraz już jesteśmy w takiej fazie naprawdę już produkcyjnej.

perkusyjnej, ta płyta się już tam zaczyna masterować, tłoczyć i jesienią tego roku, w październiku, będzie premiera. Ale żebyście Państwo nie musieli czekać bezczynnie, no to po pierwsze zapraszamy na nasze koncerty, a po drugie mamy taki pomysł na to, żeby publikować te piosenki zanim jeszcze płyta się ukaże, więc co miesiąc, już od jakiegoś czasu wypuszczamy piosenki z nowej płyty. Trzy już się ukazały w ostatnim czasie, ukaże się jeszcze do premiery, wydaje mi się, że dwie, więc warto na to czekać.

0: Dziś w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wocławku odbyły się warsztaty zorganizowane wspólnie z Paskalem Wocławek. Uczestnicy mogli własnoręcznie wykonać drewniane zakładki do książek, dekorując je metodą dekupaż.
1: Dzisiejsze warsztaty w bibliotece to warsztaty z dekupaż, z takiej techniki zdobienia przedmiotów, na przykład drewnianych, tak jak dzisiaj robimy w bibliotece zakładkę do książki. No, w bibliotece zakładki do książki są potrzebne, więc takie też tworzymy, kolorowe, najróżniejsze. Te warsztaty są zorganizowane razem ze szkołą Paskal, także we współpracy dzisiaj działamy i tworzymy zakładki do książki. Frekwencja nam dopisała, praktycznie zajęliśmy przygotowane miejsca dla naszych czytelników, także bardzo się cieszymy z tej dzisiejszej wizyty.
0: Szkoła Policealna Paskal oferuje szeroki wybór ciekawych zajęć i warsztatów, w których można uczestniczyć, by rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać nowe umiejętności i twórczo spędzać czas.
2: My jesteśmy ze Szkoły Policealnej Paskal we Wocławku. Dzisiaj prowadzimy warsztaty w bibliotece z dekupażu, takich oto zakładek. U nas na co dzień odbywają się takie zajęcia w szkole na terapeucie zajęciowym, ale dla odwiedzających, że tak powiem, dla przechodniów, też prowadzimy takie drzwi otwarte naszej szkoły. Raz w roku zazwyczaj można sobie przyjść za darmo, skorzystać z różnych zajęć, takich jak flowerboxy można zrobić, można skorzystać z darmowego masażu, można zaczerpnąć wiedzę od higienistki stomatologicznej. Także dzieje się u nas naprawdę sporo. Staramy się współpracować z różnymi miejscami, żeby jednak starać się wzajemnie sobie pomagać. I jest dużo zainteresowanych, dlatego też staramy się prowadzić raczej listę osób, żeby no nie zrobiło nam się zbyt duże zamieszanie, bo nie jesteśmy w stanie sobie wtedy poradzić z ogromną liczbą osób.
3: A gdzie możemy znaleźć informacje o najbliższych warsztatach, zajęciach, jakie będą u Państwa?
2: Zachęcamy do obserwowania naszego Facebooka bądź Instagrama. Tam zawsze wrzucamy wszystkie informacje o najbliższych warsztatach.
0: Uczestnicy warsztatów nie kryli zadowolenia z możliwości udziału w zajęciach. To była okazja nie tylko do twórczego spędzenia czasu, ale także do zdobycia nowych umiejętności.
4: Przyjechałyśmy na wakacje do dziadków z Anglii i właśnie odkryłyśmy tutaj fajne zajęcia.
3: Z kim pani zna dzisiejszych zajęciach?
4: Z moimi córkami, Michaliną i Miją.
3: Świetnie. A skąd pomysł na dzisiejsze warsztaty? Znalazłyście panie informacje w internecie, czy ktoś wam polecił?
4: Ja generalnie codziennie wyszukuję informacje, co się dzieje we Wrocławku, więc gdzieś tam w internecie.
3: Co do wykonywania dzisiejszych zakładek, rozumiem, że lubicie panie czytać, czy to tak po prostu z racji takich technicznych i kwestii rozrywkowych dzisiaj?
4: A dziewczyny są bardzo kreatywne i lubią wykonywać takie prace, więc głównie, może nie tyle czytać, chyba Mija też lubisz czytać, prawda? Tak, to dwie rzeczy w jednym.
3: Cześć, powiedz nam proszę, jak masz na imię i ile masz lat?
5: Jestem Zosia i mam 7 lat.
3: Super, powiedz, a z kim dzisiaj przyszłaś na te zajęcia?
5: Z babcią i z moim bratem.
3: I lubisz czytać książki, skoro wybrałaś się na warsztaty tutaj zrobienia zakładek?
5: Tak.
3: A z kim najchętniej czytasz te książki?
5: No, z mamą lub z bratem.
3: Powiedz, ile masz lat i jak masz na imię?
6: Na imię mam Franek i mam 12 lat.
3: A do jakiej szkoły chodzisz?
6: Do podstawówki numer 22.
3: Do której klasy?
6: Do klasy 6.
3: Super. Powiedz mi, z kim wybrałeś się na dzisiejsze warsztaty?
6: Z młodszą siostrą i z babcią.
3: A czyj to był pomysł, powiedz?
6: Panie w bibliotece nas zachęciły i się zapisaliśmy w takim wypadku.
3: A powiedz, lubisz czytać książki?
6: Tak, bardzo lubię.
3: Jakie są twoje ulubione książki, do których sięgasz najczęściej?
6: Seria Dziennik Cwaneczka. Bardzo lubię.
3: Powiedz mi, co do pomysłu swojej zakładki. To był twój kolor taki ulubiony, czy czym się kierowałeś przy wyborze?
6: Kierowałem się bardziej właśnie kolorem słoneczników, ale no.
3: Super. A powiedz, jak wykonanie? Myślałeś, że będzie to trudniejsze, czy tak jak w sumie się spodziewałeś?
6: Tak, spodziewam się, że będziemy przyklejać jakby serwetki. Do tego myślałem, że będziemy to jakoś malować albo inne rzeczy przyklejać niż to.
3: A czy byłeś wcześniej na takich warsztatach? Korzystałeś już może w wakacje?
6: Nie, na tego typu warsztatach nie byłem w tym roku jeszcze. W tym roku

0: Jeszcze nie, bo w zeszłych bywaliśmy na innych bardziej warsztatach, ale no, to nie jest mój pierwszy.
1: Rozumiem, że lubisz korzystać z tego typu zajęć i przychodzisz tak chętnie.
0: Tak.
2: Wszystkich serdecznie zachęcamy do udziału w tego typu aktywnościach. Zajęcia są darmowe i dostępne dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Powoli zbliżamy się do finału wakacji. Na zakończenie letniego, intensywnego czasu Urząd Miasta przygotował dla mieszkańców Włocławka i okolic specjalną imprezę.
3: Finał letnich brzmień to już jest tradycyjna impreza na zakończenie lata. Po raz kolejny spotykamy się na Starym Rynku. W sobotę, ostatnią sobotę sierpnia, 29 dokładnie sierpnia. I trzy zespoły, które myślę, że przypadną bardzo mocno do gustu mieszkańcom regionu włocławskiego, bo mam świadomość, że z tych imprez we Włocławku korzystają również mieszkańcy regionu włocławskiego, nie tylko sami mieszkańcy Włocławka. Zaczniemy od zespołu młodego, ale już z niezłym dorobkiem. W tym roku wydały swoją kolejną płytę, to krakowski zespół LOR, złożony z czterech dziewczyn po Akademii Muzycznej oraz perkusisty. Grają coś na pograniczu rocka z muzyką popową. Myślę, że już przez część mieszkańców Włocławka zespół znany, dlatego że 2 lata temu brały udział w eliminacjach do najpiękniejszego festiwalu świata, czyli Poland Rock. Te eliminacje odbywały się we Włocławku. W tym roku były gwiazdą też eliminacji do Poland Rocka, a dla szerszej publiczności na Starym Rynku w sobotę 29 sierpnia do dyspozycji, a później Strachy na Lachy, też kapela bardzo dobrze znana, i na koniec Happy Set, który myślę, że też tłumy na Stary Rynek tego dnia przyciągnie.
2: To będzie także wyjątkowy wieczór dla fanów koszykówki. Podczas wydarzenia zaprezentowany zostanie nowy skład Anwilu Włocławek oraz nowy trener zespołu. Nie zabraknie również okazji do spotkań i rozmowy z nowymi zawodnikami, którzy w nadchodzącym sezonie będą reprezentować włocławski klub.
3: To też już jest taka nasza tradycja właśnie, że łączymy ten finał letnich brzmień, te koncerty, które kończą sezon letni, ale przecież nie kończą też roku artystycznego, bo przed nami też Festiwal Fajansu, United Session i wiele, wiele innych bardzo interesujących wydarzeń. Natomiast tutaj faktycznie prezentacja zawodników klubu koszykówki Włocławek z nowym, starym sponsorem Anwilem i Orlenem, ale z zupełnie nowym składem osobowym, począwszy od trenera przez zawodników, właściwie tylko dwóch zawodników z poprzedniego sezonu zostało, to jest Dawid Słupiński i Bartek Łazarski, reszta to są nowi, głodni podobno gry i głodni zwycięstw zawodnicy, więc na pewno kibice Anwilu też będą mieli dużo ciekawych spotkań i możliwość przede wszystkim po raz pierwszy w całości zobaczenia swoich ulubieńców na zbliżający się sezon Polskiej Ligi Koszykówki.
2: To będzie wyjątkowe pożegnanie wakacji z dobrą muzyką, wspólną zabawą i sportowymi emocjami. Warto więc zarezerwować sobie czas i wspólnie z mieszkańcami Włocławka zakończyć lato w najlepszym stylu.
4: Dożynki w Osięcinach odbiły się głośnym echem w regionie. W dużej mierze to zasługa Skolima, który był główną gwiazdą imprezy. Wróćmy jednak do samych dożynek. Ich główną rolą jest wyrażenie wdzięczności za zebrane plony. Są podsumowaniem pracy rolników.
5: Gmina Osięciny jest gminą typowo rolniczą. W związku z tym dożynki mają dla nas bardzo dużą wagę, prestiż. Jest to duże wydarzenie naszej gminy. Jest to święto dziękczynienia za zbiory, za plony. Święto naszych rolników i naszej miejscowości.
6: Jakie atrakcje dzisiaj będziemy mogli tutaj doświadczyć?
5: Myślę, że tradycyjnie przemarsz korowodu dożynkowego, msza święta, część oficjalna, to są te obchody coroczne. Myślę, że publiczną naszego regionu interesują gwiazdy wieczoru, występ zespołu Fanatic, Wonners i Skolim.
6: A jakie atrakcje dla najmłodszych?
5: Dla najmłodszych mamy strefę gastronomiczną,

0: strefę zabawy, dmuchańce. Także myślę, że dla każdego coś miłego znajdziemy w naszych Oświęcinach.
1: Dużym zainteresowaniem jak zawsze cieszyły się stanowiska kół gospodyń wiejskich. Sam zapach smakowicie wyglądających potraw przyciągał uczestników imprezy.
2: Cały gar grochówki poszedł w mig. Czerninę, pierogi z grzybami i kapustą, miałyśmy gołąbki, fajdę ze smalcem i z ogórkiem. Też już wszystko poszło. No i ciasto, gofry, frytki dla dzieci, wata.
3: Dziś przygotowaliśmy kluski z serem dla starszych, a dla młodszych mamy lemoniady, gofry, kręcone ziemniaczki, popcorn, wata. No myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. Myślę, że największym zainteresowaniem były kręcone ziemniaczki, ale popcorn, wata również bardzo fajnie schodziły. No i starsi uwielbiają kluski z serem. No po to wracali cały czas.
1: Dożynki w Oświęcinach przyciągnęły wiele osób. Co prawda jest to święto rolników, ale część uczestników nie zajmuje się pracą na roli.
4: Jakie atrakcje tutaj Państwa dzisiaj sprowadzają?
5: No zobaczymy na Skolina.
4: Czyli wszyscy jesteście Państwo fanami?
5: Tak.
4: Czy korzystaliście już z jakiejś atrakcji?
5: No dzisiaj, w Ciechocinku.
4: O, czyli dzisiaj wyjazdowy dzień. Jesteście Państwo rolnikami, czy jesteście tak po prostu teraz, dzisiaj rekreacyjni?
5: To już rolnikami to nie jesteśmy, rekreacyjnie po prostu.
6: Przyjechałem z Gęsina, to jest miejscowość 20, może niecałe 20 kilometrów od Oświęcin, gmina Zakrzewo.
4: Czy jest Pan rolnikiem, czy jako gość taki na atrakcję?
6: Jestem rolnikiem, oraz przyjechałem gościnnie na atrakcję, oczywiście na występ Gwiazdy Wieczoru z Kolima.
4: Korzystał Pan już z jakiejś atrakcji?
6: Ja nie korzystałem. Przyjechałem z żoną Córką. Córka korzystała z tych wszystkich atrakcji, które tutaj są przygotowane przez gospodarzy dzisiejszych dożynek.
4: A jeszcze spytam się, jak tegoroczne żniwa? Czy jest Pan zadowolony?
6: Z tegorocznych żniw, powiem tak szczerze, nie jestem zadowolony, ponieważ plony są słabe. Ceny również są bardzo niskie. Tak więc no nie ma powodów do radości. My jako rolnicy nie mamy wielkich powodów do radości. No ale co zrobić? No taki mamy klimat, cytując klasyka. No i musimy podołać tym wszystkim wyzwaniom, które przed nami stoją i musimy robić swoje po prostu i mieć nadzieję, że będzie lepiej, że kolejny sezon, kolejny rok będzie bardziej łaskawszy dla nas.
4: A czego panu życzyć?
6: Czego życzyć? Przede wszystkim zdrowia chyba. To jest najważniejsze, bo jak jest zdrowie, to reszta jakoś się ułoży.
1: Im robiło się ciemniej, tym więcej pojawiało się młodszych osób. Przyczyną był oczywiście występ z Kolima. Artysta podczas jednego z wcześniejszych koncertów spadł ze sceny i skręcił nogę. Mimo to nie chciał zawieść fanów. Koncert na dożynkach w Oświęcinach nie został odwołany.
4: Widzimy, że jesteś fanką z Kolima, prawda?
7: Tak.
4: I masz jakieś swoje ulubione utwory?
7: Kilka się znajdzie.
4: A i to jest twój pierwszy koncert taki na żywo?
7: Szósty.
1: Na imprezie, na której występuje z Kolim, nie mogło zabraknąć sklepu z jego produktami. Kolejka robiła wrażenie.
8: Przyjechaliśmy z Mińska Mazowieckiego. Jesteśmy ekipą z Kolima. Sprzedajemy jego merch. Największym powodzeniem cieszą się u nas aktualnie najnowsze koszulki sportowe. Boże, chroń króla Latino.
4: Gdzie następne imprezy? Macie już jakieś plany na kolejne występy?
8: No już od wtorku. Jedna ekipa wyjeżdża nad morze, nasze polskie oczywiście. Natomiast kolejny weekend przygotowujemy grafik, gdzie kto będzie jechał.
1: Pojawienie się z Kolima na scenie wywołało żywiołową reakcję publiczności. Artysta, mimo że nie mógł swobodnie się poruszać, dał świetne show. Wiele razy podczas koncertu wspominał, że najlepiej gra mu się właśnie w naszym regionie.
9: Niesamowici ludzie, niesamowita energia. Na dobrą sprawę mógłbym siedzieć tylko na tym krześle, ludzie sami by śpiewali, ale była taka energia, że podrywałem się i śpiewałem na jednej nocy. Zasadniczo czuję się bardzo dobrze. Wiadomo, rekordowy rok, bardzo dużo koncertów, może tak zachłannie do tego podchodzę, ale tak to uwielbiam i tak o tym marzyłem, że gram te koncerty i gdzie są ludzie, tam staram się być, bo uwielbiam to robić, cieszę się. Nie mam już presji finansowej, bardziej odbieram z tego niesamowitą radość i energię i cudownych ludzi w Polsce mamy, ludzie się cudownie bawią i ten wakacyjny okres na pewno też temu sprzyja.
1: Z Kolim podkreślił rolę lokalnych mediów w promowaniu początkujących artystów. Sam był gościem w telewizji Kujawy.
9: Trzeba oczywiście wspierać te lokalne rozgłośnie radiowe i telewizyjne, bo tam jest najwięcej pasjonatów i

0: I tak jak sama pani mówi, wcześniej, gdzie wszystkie te drogi się zamykały, to właśnie takie lokalne telewizje, jak telewizja
1: Kujawy.
0: Radio Kujawy, robicie cudowną robotę i zawsze jak tylko mogę, to udzielam wywiadów, bo wy się na ludzi nie zamykacie, wy się na ludzi otwieracie, to jest, bardzo mi to imponuje.
1: Powiedz, jak godzisz tyle koncertów i jeszcze obowiązki takie swoje zawodowe?
0: Znaczy, na dobrą sprawę, te obowiązki zawodowe to jest taki, jedni w czasie wolnym grają na komputerze, inni grają w piłkę, chodzą na siłownię. No ja głównie zajmuję się muzyką i nie dam sobie tego odebrać, to jest coś, co uwielbiam najbardziej, sprawia mi i największą frajdę, a te poboczne rzeczy to po prostu jest gdzieś, sięgam myślami. I lokuje jakieś takie swoje, że tak powiem, fantazje biznesowe. I całkiem dobrze mi to wychodzi.
1: A powiedz, jak publiczność tutaj porywasz po prostu ludzi wszystkich? Nawet ja sama pozwoliłam sobie dzisiaj potańczyć pod sceną.
0: No, jest mi bardzo miło. Jest mi bardzo miło. Tak jak wcześniej wspominałem, zawsze jestem dumny z ludzi z Kujaw. Teraz dużo koncertów też nad polskim morzem. Wybrzeże od Międzyzdrojów po Łebek, Gdańsk. Ludzie i z Włocławka, i z Torunia, widuję ich na koncertach, także jeżdżą, są cały czas w trasie. No ten okres wakacyjny sprzyja też wyjazdom. Niesamowici ludzie, niesamowici ludzie. No dzisiaj też godziny wieczorne, mnóstwo dzieci, mnóstwo, praktycznie publiczność w każdym wieku, bo i dzieci po 6 lat i osoby po 80 babci widziałem, także wszyscy się bawią.
2: Cały koncert z Kolima w Osiemcinach w magazynie Pulsar.

0: ciągu ostatnich miesięcy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławku realizował inwestycje w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Środki przeznaczone na zakup 242 nowoczesnych urządzeń medycznych, w tym m.in. robota do operacji kręgosłupa i głowy. Obecnie placówka wchodzi w kolejny etap inwestycji. Tym razem obejmą one cyfryzację i cyberbezpieczeństwo.
1: Teraz mówimy o KPO cybernetycznym. Na ten cel pozyskaliśmy 12 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności. Wartość całego projektu to jest ponad 14,5 miliona złotych. No i to, co jest kluczowe, czyli to, co zmieni się na korzyść i pacjentów, i też personelu. Zaopiekowanych, jeśli mogę użyć takiego sformułowania, zostanie kilka obszarów. Przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa danych pacjentów. Temu będzie służył taki rozbudowany system kopii zapasowych, dodatkowo chronionych, także tutaj to zabezpieczenie będzie naprawdę duże. Kolejny element, który ulegnie poprawie, to oczywiście kwestia całej infrastruktury informatycznej, ale też w rozumieniu takim, że skoro teraz wiele instytucji, firm jest podatnych na różne cyberataki, to my tę odporność będziemy zwiększać, także nasze systemy będą monitorowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, po to właśnie, żeby zabezpieczyć się jeszcze lepiej przed przejmowaniem komputerów czy atakami złośliwego oprogramowania.
0: Kolejnym elementem jest digitalizacja dokumentacji medycznej, która dzięki temu będzie bardziej dostępna.
1: W ramach tego projektu zakupionych zostanie 100 nowoczesnych komputerów i 60 tabletów medycznych. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której dzisiaj lekarz, stojąc przy łóżku pacjenta, jeśli chce przypomnieć sobie chociażby historię leczenia, różne wyniki badań, sięgnąć po prostu do dokumentacji medycznej, no, musi wrócić do swojego gabinetu, usiąść przed komputerem, odszukać te dane, a w tym momencie właśnie dzięki urządzeniom mobilnym będzie mógł to sprawdzić już przy łóżku pacjenta, także no, element bardzo ważny. No i kolejny element, o którym też na pewno warto wspomnieć, to to, że zaprzęgniemy, mówiąc kolokwialnie, do pracy również sztuczną inteligencję, akurat w tym momencie w obszarze diagnostyki obrazowej, także sztuczna inteligencja i jej elementy będą wspomagać pracę naszych lekarzy, którzy zajmują się opisami chociażby różnych badań właśnie w zakresie diagnostyki obrazowej, ale chcę jednocześnie podkreślić, że ta sztuczna inteligencja będzie w tym przypadku takim elementem dodatkowym. Cały czas diagnostyka i proces terapeutyczny będą oczywiście leżały po stronie lekarza.
0: Wrocławski szpital jest świetnie wyposażony, a niebawem pojawią się kolejne modernizacje. Niestety, cały czas napływają niepokojące wiadomości dotyczące funkcjonowania placówki. Dotyczą one nie tylko nieprawidłowości, ale co niepokoi bardziej, rosnące liczby skarg napływających od pacjentów na niewłaściwe traktowanie ich przez personel medyczny.
2: Wakacje powoli dobiegają końca, ale w Miejskiej Bibliotece Publicznej wciąż trwają zajęcia edukacyjne i rozwojowe dla dzieci.

0: dzieci i młodzieży. Biblioteka to nie tylko miejsce, w którym można wypożyczyć książkę. Na wakacje dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji, które pozwalają ciekawie i aktywnie spędzić wolny czas. Do tej pory odbyły się m.in. warsztaty Magia w słoiku, Tajemniczy ogród oraz Puzzlowe pogaduchy.
1: Trwają w bibliotece, dokładnie w strefie dziecka, strefo wakacje, czyli to są takie zajęcia literacko-plastyczne, czyli na bazie książki i książek dla dzieci. Tworzymy zajęcia, w których dzieci mogą rozwijać się twórczo, plastycznie, kreatywnie. Dzisiaj będą robić na przykład bransoletki, pocztówkę z wakacji swoją własną, autorską, także będzie dużo się działo twórczo i kreatywnie. W zasadzie w strefie dziecka codziennie coś się dzieje dla najmłodszych, no i też dla trochę starszych dzieci. Przy okazji korzystania z biblioteki, z wypożyczania książek, można zajrzeć do strefy dziecka i tutaj zawsze jakieś atrakcje czekają, jakieś małe warsztaty czy zajęcia plastyczne. I po prostu w godzinach pracy biblioteki można tutaj zajrzeć, zapytać pań bibliotekarek, co dzisiaj ciekawego się u nas dzieje. Na pewno coś się codziennie znajdzie.
0: Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, dzięki czemu wakacyjny czas mogą spędzać kreatywnie i w gronie rówieśników.
2: Mam na imię Emilka i mam 8 lat. Chodzę do trójki.
3: Świetnie, a powiedz, co przyszłaś robić na dzisiejszych zajęciach?
2: Bawić się i robić jakieś plastyczne zadania albo rzeczy.
3: Co będziecie dzisiaj robić na tych zajęciach? Macie już jakieś pomysły?
4: Będziemy grali i robili bransoletki.
5: Teraz robimy bransoletki i będziemy grać.
6: Teraz robimy bransoletki, a potem będziemy grać.
3: Czy jesteście pierwszy raz na tych zajęciach, czy przychodziłyście już?
7: Ja przychodziłam.
8: Nie jestem pierwszy raz.
9: Ja przychodziłam z bratem.
10: Ja jestem pierwszy raz.
3: A powiedzcie, lubicie spędzać tutaj czas?
11: Tak, fajnie jest.
12: Tak.
0: Biblioteka zaprasza wszystkich, którzy chcą ciekawie wykorzystać ostatnie dni wakacji. W harmonogramie wciąż są kolejne zajęcia i atrakcje dla najmłodszych. Praca strażaków nie kończy się na wyjazdach do akcji ratowniczych. Latem to także czas intensywnych działań informacyjnych. Strażacy pojawiają się na lokalnych imprezach i piknikach, gdzie przypominają, jak bezpiecznie spędzać wakacje.
13: Okres letni w pełni, w zasadzie już jest końcówka okresu letniego, to już jest końcówka wakacji. Natomiast wszyscy jeszcze gdzieś tam wypoczywamy. Straż pożarna cały czas pracuje i czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich naszych mieszkańców. Dlatego oprócz tego, że wyjeżdżamy do zdarzeń, interwencji, które są na terenie miasta i powiatu włocławskiego, to także prowadzimy szeroko zakrojoną prewencję, w której to staramy się uczyć mieszkańców bezpiecznych zachowań. Teraz różnego rodzaju pikniki związane z OCIOL, czyli obroną cywilną i ochroną ludności, w których to czynny bierzemy udział. Mamy też bardzo bogaty sprzęt, wyposażenie, które pokazuje, jak bezpiecznie się zachować w różnego rodzaju sytuacjach. Na tego rodzaju pikniki bardzo serdecznie zapraszamy. Te informacje są na stronie Komendy Wojewódzkiej, czy też w lokalnych mediach. Za Państwa pośrednictwem jest to nam bardzo miło, że możemy też informować mieszkańców.
0: Służby angażują się w działania na rzecz naszego bezpieczeństwa, także wtedy, gdy wyjeżdżamy i odpoczywamy na świeżym powietrzu. To między innymi okazja, by porozmawiać z mieszkańcami o zagrożeniach, które mogą pojawić się podczas letniego wypoczynku.
13: Obozy harcerskie, które były na terenie naszego powiatu, też były zabezpieczone przez Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną. Cieszymy się, że wszystkie służby w to się zaangażowały, włącznie z gminami, gdzie czuwaliśmy bezpieczeństwem naszych maluchów, a tam harcerze dzieci wypoczywały w wieku już od 6 lat, także to naprawdę wymagało dużego wysiłku, żeby w jakiś sposób to wszystko bezpiecznie przeprowadzić przez ten wypoczynek. Cóż, bardzo, bardzo też chciałem tutaj pochwalić współpracę między służbami tutaj miejskimi, policją, pogotowiem ratunkowym, WOPR-em, gdzie wspólnie prowadzimy działania ratownicze, ale też i prewencyjne. Z WOPR-em i z policją mamy bezpieczny akwen, w którym to bierzemy wspólnie udział, patrolujemy nasze lokalne wody, gdzie ewentualnie w jakichś sytuacjach zagrożenia staramy się zwracać uwagę, upominać i też uczyć bezpiecznych zachowań.
0: o nasze bezpieczeństwo

0: Podczas wakacyjnego wypoczynku wspólnie dbają strażacy, policjanci i ratownicy WOPR-u, którzy nie tylko reagują na zagrożenia, ale także edukują i przypominają, jak bezpiecznie spędzać letni czas.
1: 42 mieszkania i 645 wniosków. Lokale w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej cieszą się rekordowym zainteresowaniem. Ratusz przyjmował dokumenty od 21 do 31 lipca. Z powodu dużego zainteresowania Urząd Miasta musiał zmienić terminy weryfikacji wniosków.
2: W związku z rekordową ilością wniosków, która wpłynęła w związku z staraniem się o miejsce na mieszkanie przy ulicy Celulozowej 19, musieliśmy przedłużyć terminy rozpatrywania tych wniosków. Projekt listy będzie opublikowany do 25 września, potem 7 dni będzie na ewentualne odwołania i do 16 października opublikujemy ostateczną listę zakwalifikowanych kandydatów. Tutaj mamy do czynienia z ostatnim blokiem, czyli już 7 blokiem przy ulicy Celulozowej. Tutaj było 42 mieszkania, 20 mieszkań jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, 2 mieszkania dla seniorów, czyli osób powyżej 60 roku życia. I tutaj wszystkie wnioski rozpatruje Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Ta komisja jest powołana przez prezydenta, natomiast członkami tej komisji są niezależne osoby pochodzące z różnych środowisk, które mają swoje doświadczenie właśnie związane z tematem lokalowym, mieszkaniowym. Są to zasłużone osoby wywodzące się z różnych środowisk pod kątem zarówno zawodowym, jak i związanymi z taką codziennością, z życiem społecznym.
1: Pierwotnie projekt listy wnioskodawców miał zostać przygotowany i podany do publicznej wiadomości do 17 sierpnia, natomiast lista ostateczna 15 września. Liczba wniosków była zwiększona między innymi dlatego, że zmieniono sposób kwalifikacji osób mogących ubiegać się o mieszkanie.
2: Ta rekordowa liczba 645 wniosków wynika również z tego, że podczas tego naboru mieliśmy do czynienia z takim nowum, jeżeli chodzi o nabór wniosków mieszkaniowych. Mianowicie tutaj mogły również składać wnioski osoby, które mieszkają w miejskim obszarze funkcjonalnym, ale deklarują, że ich centrum życiowe jest we Włocławku. Dlatego tutaj ta zmiana, stąd też właśnie ta rekordowa liczba tych wniosków. Tak jak wspomniałem, skończyliśmy nabór na ostatni blok przy ulicy Celulozowej. Wcześniej mieliśmy do czynienia z ulicą Brzeską 15, z Maślaną 4/6, ale tak naprawdę już w najbliższym czasie kolejne lokalizacje, ponieważ tutaj możemy wspomnieć między innymi o Królewieckiej 12, czy chociażby o planowanym osiedlu przy ulicy Cienistej.
1: Lokale oddawane są w standardzie pod klucz, a więc mają wykończone podłogi, zamontowane drzwi wewnętrzne, biały montaż oraz kuchnię z kuchenką indukcyjną. Mieszkania mają również balkony oraz komórki lokatorskie. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejny seans realizowany dzięki wsparciu Fundacji Orlen. Tym razem film Schakować Hejt. My Wingren to uznana i wielokrotnie nagradzana szwedzka dziennikarka, nazywana przez media prawdziwą dziewczyną z tatuażem.
3: 25 sierpnia we wtorek mamy kolejną odsłonę naszego projektu Filmowe podróże z Orlenem. O godzinie 18 zapraszam do Teatru Impresaryjnego na film Schakować Hejt szwedzkiej dziennikarki Mii Wingren, która nazywana jest prawdziwą dziewczyną z tatuażem. Film pokazuje całą przestrzeń hejtu od strony tych, którzy temu hejtowi stworzyli warunki, czyli od strony mediów społecznościowych, Facebooka i innych platform społecznościowych, a uświadamia nam ten film, w jaki sposób na naszych oczach ta epidemia nienawiści się rozwija i jak jesteśmy bezbronni, jak nie posiadamy narzędzi do tego, żeby temu przeciwdziałać.
1: Schakować Hejt odsłania to, co inni chcieliby, aby pozostało w ukryciu. Seans odbędzie się 25 sierpnia w Teatrze Impresaryjnym w Włocławku. Filmowe podróże z Orlenem finansowane są z grantu Fundacja Orlen w ramach programu Energia Sąsiedztwa. O całym repertuarze filmowych podróży w studiu telewizji Kujawy. W Ciechocinku na terenie Muzeum Warzelni Soli i Lecznictwa Uzdrowiskowego odbyło się Święto Soli.

0: Wydarzenie przyciągnęło tłumy ludzi. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, takich jak ważenie soli, pokazy rzemieślnicze czy bezpłatne zwiedzanie muzeum.
1: Impreza już po raz kolejny w Ciechocinku, w tym miejscu szczególnym, w miejscu, w którym sól i warzelnictwo ma szczególne znaczenie. Fajnie robi to Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka wspólnie z uzdrowiskiem Ciechocinek i Gminą Miejską Ciechocinek. Wydarzenie, które pokazuje kulturę naszego regionu, ale specyfikę Ciechocinka, gdzie można zobaczyć, jak się sól

0: roku. Prace budowlane i przygotowania ruszyły już w 1824 roku z inicjatywy m.in. Konstantego Wolickiego i Stanisława Staszica, jednak zniszczenia wojenne opóźniły uruchomienie zakładu.
1: Do chwili obecnej nie zmieniliśmy praktycznie nic, jeżeli chodzi o technologię jej wytwarzania. Oczywiście skala produkcji uległa zmianie, bo w tej chwili rzeczywiście nie ma aż takiej dużej potrzeby, żeby kupować produkt wyjątkowy, zwłaszcza że na rynku znajduje się bardzo dużo soli z różnych stron świata, o różnych właściwościach, pomimo tego, że uważam, że nasza sól jest wyjątkowa i najlepsza na świecie. Mogę to śmiało powiedzieć, bo jestem od pokoleń ciechocinianką, a oprócz tego mój dziadek pracował tu na początku oczywiście XX wieku jako kowal właśnie w ciechocińskiej fabryce soli.
0: Największym zainteresowaniem cieszyło się oczywiście miejsce, w którym waży się sól. Na imprezie można było zobaczyć, jak w tradycyjny sposób wytwarza się ciechocińską sól oraz szlam.
2: Naszym źródłem takim solankowym jest grzybek solankowy w ciechocinku, który zapewne wszyscy na pewno i w Polsce znają, bo myślę, że to jest bardzo sławny grzybek. Jest on po to, aby produkować właśnie solankę na potrzeby tutaj warzelni soli. No dzisiaj on pięknie wygląda, kwiatuszek koronienka, ale głównym jego celem jest produkcja solanki w ciechocinku, tej zagęszczonej solanki. Tam na głębokości około 405 metrów mamy źródło. Pompą popujemy na górę tego grzybka solankowego. Następnie z grzybka solankowego solanka jest przekazywana na tężnie solankowe, na najwyższą właśnie, na szczyt tężni solankowych, gdzie po ścianie tarniny jest spuszczana w dół celem zagęszczenia, celem produkcji solanki. Przy okazji jest to inhalatorium, ale głównym pomysłem, głównym zamysłem jest produkcja właśnie solanki tej zagęszczonej. I tężnia numer jeden zagęszcza nam solankę do 11%. Następnie tą zagęszczoną solankę 11% my przekazujemy dalej na tężnię numer dwa, gdzie po kilkakrotnym przepuszczeniu po ścianie tarniny ona jest zagęszczana dalej do 22%. I już taką też zagęszczoną 22% solankę przekazujemy dalej na następną tężnię solankową numer dwa. Tężnia numer dwa, ona już jest tym, można powiedzieć, tą tężnią, która produkuje już tą taką do produkcji solankę, czyli o zagęszczeniu 30%. Tam też trzeba kilkakrotnie ją przepuścić, żeby doprowadzić do 30%.
0: Następnie solanka pompowana jest do warzelni, do drewnianych zbiorników. Zbiorniki mieszczą 90 metrów sześciennych solanki.
2: Teraz może coś powiem na temat tutaj już produkcji. Po przekazaniu solanki tutaj już na teren warzelni soli, tak jak tutaj Państwo widzicie, mamy takie potężne, duże zbiorniki, które mieszczą około 90 metrów sześciennych solanki i nazywamy ten pierwszy pojemnik nazywamy podgrzewaczem. Dlatego podgrzewaczem, że wtedy już konstruktor czy projektant myślał o tym, żeby wykorzystywać gorące gazy, które powstają podczas gotowania, podczas ważenia tej naszej solanki, tej głównej panwi warzennej. Gdybyśmy je odprowadzali bezpośrednio do komina, byśmy to po prostu stracili. Wtedy już myślano, żeby to ciepło wykorzystać i dlatego pod spodem jest labirynt kanałów takich dymnych, którymi krąży to gorące powietrze i podgrzewa nam, tak można powiedzieć, za darmo nawet do 45 stopni solankę. Już taką podgrzaną solankę 45% przekazujemy dalej już bezpośrednio do panwi warzelnej celem ważenia naszej soli i naszego szlamu ciechocińskiego. I tutaj już w ilości 44 metrów sześciennych solanki napuszczamy i musimy to przez 72 godziny gotować. Czyli ważyć, gotować, gotowanie, ważenie, dlatego ważenia soli.
0: Solanka po zagotowaniu krystalizuje się na powierzchni zbiornika, a następnie opada na dno. Pracownicy co 2 godziny zgarniają urobek do brzegu, a następnie za pomocą łopat kładą sól na rejsy, czyli górną część zbiornika.
2: Wszystko, tak jak wcześniej wspominałem, jest przekazane z ust do ust przez starszych pracowników i tutaj nic nie jest zmienione. Tak jak wymyślono produkcję, tak do tej pory my to robimy. I staramy się nie zmieniać, tak żeby właśnie było komu to pokazać, żeby to przetrwało, że coś takiego jeszcze w Ciechocinku istnieje, że taka piękna

0: Nawarzenia, jak nasza jeszcze jest. Nawet, proszę Państwa, czujecie zapach soli, jak to pięknie pachnie nawet. Ja to zawsze mówię, że pachnie tutaj 200 lat historii. Po zakończeniu cyklu produkcyjnego, po 72 godzinach, trzeba to wszystko spuścić, umyć, wyczyścić, a urobek, tutaj mamy podwieszaną kolejkę ważelną, też za pomocą łopaty i wózka i za pomocą mięśni ludzkich, trzeba załadować i wywieźć na magazyn. Czyli już produkt jest gotowy i w magazynie już wtedy jest przerabiany, tak jak sobie klient życzy. Ja bym polecał, żeby był sprzedawany i kupowany w postaci naturalnej, bo nasza sól ciechocińska jest solą znakomitą i nie ma czegoś podobnego na świecie. Głównym naszym produktem to jest ciechocińska sól spożywcza i ciechociński szlam. Produkujemy też ciechociński łuk kąpielowy. Łuk kąpielowy, mogę wyjaśnić, jest to ciecz, która zostaje po produkcji, czyli około nam zostaje około 5 metrów sześciennych solanki, czyli tego ługu już wygotowanego. Z tego nie da się wytrącić dalej soli, ale jest za to bogaty w pierwiastki jak wapń, magnez, żelazo.
1: W warzelni pracuje 9 osób na 3 zmiany. W ciągu jednej zmiany wydobywa się około 3 ton soli. W warzelni znajduje się również wielki magazyn do przechowywania uzyskanej soli.
0: Znajdujemy się w magazynie soli w Ciechocinku. Przy warzelni soli znajduje się magazyn, w którym już tą wyprodukowaną naszą surówkę przewozimy tutaj. Za pomocą, tak jak Państwo tutaj możecie zaobserwować, pomocą takich wózków, po prostu trzeba je załadować, oczywiście wszystko ręcznie. Tak jak wcześniej to wspominałem, wszystko robimy tutaj ręcznie. Za pomocą mięśni ludzkich przypchnąć ten wózek. Mamy też taką bardzo starą wagę, na której ważymy. Zważyć, przepchnąć dalej na poszczególny rejst. Jeżeli jest klasyfikowane jako sól, to na rejst, który jest przeznaczony dla soli, a jeżeli jako szlam, na rejst, który jest przeznaczony dla szlamu.
2: Sam proces pakowania, panowie też wykonujecie to wszystko ręcznie, czy jest to proces już maszynowy?
0: To znaczy od początku do końca wszystko ręcznie. No, jedynie zgrzewanie czy drukowanie odbywa się za pomocą zgrzewarki czy drukarki. Poza tym składanie kartoników, zgrzewanie wszystkich grzewów, musi pracownik jednak to zrobić ręcznie. Tak samo nasypanie każdego woreczka też odbywa się ręcznie.
1: Święto soli było świetną okazją, aby poznać historię Ciechocinka, odkryć lokalne tradycje i przekonać się, jak ważną rolę sól od pokoleń odgrywa w rozwoju oraz uzdrowiskowej tożsamości miasta. Już w ten weekend we Włocławku pojawią się Wikingowie. Spokojnie, miasto nie jest zagrożone. Podobna impreza odbyła się w zeszłym roku i okazała się sukcesem. Osada Wikingów Włocław Bork podobnie pojawi się w Parku Sienkiewicza.
3: Wlaclav Bork po raz drugi w tym przepięknym miejscu, w historycznym miejscu, bo w Parku Sienkiewicza, jednym z najstarszych parków miejskich w naszym kraju. Myślę, że wydarzenie istotne, ważne też, a może przede wszystkim, bo zainspirowane znaleziskiem nie tak daleko, bo przecież w nurcie rzeki Wisły odnaleziony został autentyczny miecz wikinga z X wieku i stąd ta inspiracja. W zeszłym roku świetne wydarzenie, trochę pogoda je pokrzyżowała, ale mimo deszczowej pogody i tak bardzo dużo osób uczestniczyło w wydarzeniu, którym możemy dowiedzieć się trochę więcej o naszej historii, ale też przede wszystkim o historii właśnie tej skandynawskiej związanej z wikingami.
1: W osadzie pojawią się kramy z różnymi wyrobami, m.in. biżuterią i ozdobami wikingów, wyrobami z bursztynu, wyrobami kowalskimi, w tym mieczami i nożami, a także rękodziełem szklanym. Będą również wróżby wolwy, wierzba i wróżenie z run. Swój udział zapowiedziały drużyna Grodu Trzygłowa i mazowiecka drużyna Wojów Weles. W ramach imprezy zapraszamy także na prelekcje i koncerty.
4: Będziecie mogli Państwo zobaczyć różne formy bitew, bitwy w szykach, bitwy jeden na jeden, pojedynki, bitwy o most, a także może i nawet jedna niespodzianka, jedna forma bitwy, o której na razie nie będę wspominał, to zapraszam do przyjścia i zobaczenia na własne oczy w naszej osadzie. Oprócz bitew oczywiście masa warsztatów, między innymi warsztaty bursztynnicze, warsztaty skręcania lin, czyli warsztaty powrożnicze, warsztaty kowalskie, gdzie będzie można zobaczyć proces od początku do końca powstawania choćby mieczy czy noży. Będzie też masa kramów, czyli takich mini sklepików, w których każdy z Państwa będzie mógł nabyć jakieś pamiątki z naszej osady. Między innymi będzie kram z prawdziwymi

0: replikami archeologicznymi znalezisk prawdziwej biżuterii z epoki wikingów, także faktycznie to, co nosili wikingowie. Będzie też można nabyć troszeczkę literatury, dlatego że na festiwalu pojawi się wydawnictwo Triglaw, które wydaje książki popularne i naukowe odnośnie tematyki Słowian i wikingów. Naprawdę moc atrakcji. Będzie można także wziąć udział w innych warsztatach i pokazach, do których zapraszam Państwa zapoznanie się na stronę Urzędu Miasta. Także naprawdę zapraszamy do naszej osady.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. Przez całe wakacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej było wiele dzieci i młodzieży. W gmachu głównym oraz w filiach pracownicy organizowali różne formy aktywności i warsztaty. Wiele młodych osób regularnie odwiedzało placówkę. Bardzo dużym zainteresowaniem w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej cieszyły się biblioteczne zawody w FIFA. Wakacje dobiegają końca, ale biblioteka ma w ofercie jeszcze trochę atrakcji dla uczniów w każdym wieku.
2: Do końca wakacji zostało jeszcze trochę czasu i mamy przygotowanych sporo atrakcji dla czytelników. Na chwili numer jeden, 26 sierpnia zapraszamy na warsztaty czekoladowe, stworzenia własnych tabliczek czekolady. Na chwili numer 2 przy ulicy Dziewińskiej 28 sierpnia odbędzie się popołudnie z biblioteką i będziemy robić pocztówkę z wakacji. Filia numer 6 również zaprasza na planszowisko 26 sierpnia. Na chwili numer 10 przy ulicy Kościelnej będziemy robić przesyłkę do przyszłości, czyli taką kapsułę czasu. Będziemy mogli włożyć własne pamiątki i potem zakopiemy tą kapsułę na terenie bibliotecznego Placu Zabaw. To 24 sierpnia. I Mediateka zaprasza na cykl warsztatów gamingowych, który się nazywa Full Pakiet. 27 sierpnia ostatnie takie zajęcia i to są warsztaty gamingowe dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem najnowszych wersji gier na PlayStation 5. Warto do biblioteki zajrzeć jeszcze w tych ostatnich dniach wakacji.
1: Szczegółowe informacje na temat wydarzeń znajdują się na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku. Przetarg na zagospodarowanie terenów zielonych w Parku Grzywno został ogłoszony na początku marca tego roku. Termin składania ofert upłynął 22 kwietnia. Ostatecznie wpłynęło ich 8. Najtańszą ofertę złożyła Barzola. Na Grzywnie nic się jednak nie dzieje.
3: Oferty wpłynęły. My jako zamawiający mieliśmy wątpliwości co do złożonych ofert, szczególnie tej pozornie najtańszej. W związku z tym poprosiliśmy o uzupełnienie informacji związanych z rażąco niską ceną. Wykonawca odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, która jest takim organem nadrzędnym nad postępowaniami przetargowymi prowadzonymi w naszym kraju i krótko mówiąc te argumenty potencjalnego wykonawcy zostały przez KIO uznane. W związku z tym na razie jesteśmy na etapie kompletowania pozostałych wymaganych prawem dokumentów, zabezpieczeń i będziemy zmierzać do podpisania umowy. Z tym, że po wyborze wykonawcy najkorzystniejszego, mimo naszych wątpliwości, które oddaliła Krajowa Izba Odwoławcza, być może inni wykonawcy jeszcze będą chcieli się od tej naszej decyzji odwołać, więc tu nie mogę zadeklarować. Zresztą w żadnym postępowaniu nie można ściśle zadeklarować, kiedy umowa zostanie podpisana.
1: Barzola była wykonawcą zielonych terenów Śródmieścia. Te miały zostać oddane do użytku w marcu, jednak z różnych powodów terminy były zmieniane. Ostatecznie odbiory rozpoczęły się w czerwcu, a później konieczne były jeszcze poprawki. Następną inwestycją realizowaną przez Barzolę jest ulica 3 Maja. Wygląda na to, że teraz przyjdzie kolej na Park Grzywno. Prezydent Wrocławka nie szczędził cierpkich słów pod adresem firmy.
3: Jesteśmy mądrzejsi o to, że nie możemy w żaden sposób ufać w to, co mówią przedstawiciele tej firmy, bo niestety mnie osobiście kilka razy oszukali już i mówię to z pełną odpowiedzialnością za te słowa. Umawialiśmy się na konkretne rzeczy, w konkretnych terminach i właściwie z żadnych tych obietnic przedstawiciele tej firmy się nie wywiązali, ale pamiętajmy, że my jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa.

0: I w granicach prawem określonych możemy się poruszać i nie możemy tych granic niestety przekraczać, więc no, tutaj mamy te pole manewru dużo bardziej ograniczone niż w przypadku na przykład inwestorów prywatnych, którzy mogą w takich wypadkach po prostu się takiego wykonawcy pozbyć.
1: Przez wiele dni na placu budowy przy ulicy 3 Maja nie było żadnych pracowników, albo pojawiało się ich zaledwie kilku. Zmieniło się to parę tygodni temu.
0: Nie mogę być zadowolony z tempa pracy, bo w myśl tego, co sama przedstawiciele tej firmy sami mówili, chociażby na spotkaniu z przedsiębiorcami w remizie, no to te prace nie przebiegają tak, jak wynikało z deklaracji firmy. Owszem, one przyspieszyły. Firma nadal deklaruje, że w terminie całe zadanie zakończy. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja tej firmie nie ufam za grosz, nauczone doświadczeniami z zielonych terenów Śródmieścia.
1: Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Balzoli. Nie chcieli komentować słów prezydenta Włocławka. Końca przeciągania liny między ratuszem a Balzolą nie widać.
2: W Galerii Sztuki Współczesnej odbyły się kolejne warsztaty z cyklu Posztukuj z GSW. Tym razem seniorzy wzięli na warsztaty szydełkowanie.
3: Dzisiaj mamy jedne zajęcia z cyklu naszych warsztatów Posztukuj z GSW. To są drugie zajęcia z szydełkowania, pierwsze się odbyły miesiąc temu, więc raz w miesiącu właśnie się spotykamy w czwartek na szydełkowanie i dzisiaj jest ten dzień, podczas którego no tak naprawdę uczymy się bądź doskonalimy swoje umiejętności szydełkowania. No, panie są na różnym poziomie zaawansowania, więc dopasowujemy. Program Posztukuj już się odbywa od kilku miesięcy, więc generalnie jest zainteresowanie i też dzięki właśnie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku mamy tutaj no naprawdę dużo, dużo pań, które do nas przychodzą, ale też są osoby z zewnątrz, które mogą się zapisywać tak naprawdę no, z ulicy powiedzmy, tak? Nie muszą być jakoś przygotowane ani wcześniej się z nami kontaktować, współpracować. Można po prostu się zapisać i przyjść na takie warsztaty. Jest spore zainteresowanie.
4: A proszę powiedzieć, gdzie znajdziemy informacje na temat terminów tych spotkań i możliwości zapisu?
3: Na pewno na social mediach, też Facebook, Instagram, galerii. Co tydzień publikujemy, co następne nas czeka, jakie zajęcia, bo one są co czwartek. Na stronie internetowej galerii w zakładce warsztaty twórcze. Można wziąć ulotkę, są ulotki dostępne, więc generalnie no, to są takie główne drogi. Próbowałam nauczyć mojego męża, który nie ma totalnie kontaktu ze sztuką, ani z niczym dotyczącym prac ręcznych. No mówił, że dość trudne, ale twierdzę, że każdego da się nauczyć. Od podstaw każdy jest w stanie się nauczyć tej techniki, więc tak naprawdę polecam i relaksujące. Jak ktoś ma tylko cierpliwość, to jest to świetna opcja odpoczynku i rękodzieła.
2: Uczestnicy poznawali podstawowe techniki tej tradycyjnej formy rękodzieła, ćwiczyli oczka i słupki, uczyli się także odczytywać szydełkowe schematy. Na koniec każdy mógł spróbować swoich sił w wykonaniu prostej, ażurowej serwetki.
5: To uwielbiam. Lubię malować. Zresztą tutaj było mnóstwo zajęć. Różne sztuki poznałam. Malowanie kawą, co tam mieliśmy, japońska sztuka. No, byłam teraz na leczeniu, nie? W sanatorium, więc dlatego mnie nie było. No i to wszystko, no i chcę się zabrać tu za te projekty. Próbowałam jako młoda dziewczyna, już robiłam sobie sukienki, prułam rzeczy, które były niepotrzebne. Tak, uwielbiałam to. Małe, dla dzieci swoich, dla koleżanek dzieci. No to była moja taka, też taka satysfakcja z tego, że coś sama zrobię, ale to ja mam po mamie, po babci, no to już w genach chyba przeszło.
4: Czyli wraca pani z powrotem do tego szydełkowania i jakiś ma pani teraz pomysł na coś konkretnego?
5: Powiem pani szczerze, że mam koleżanki, które pięknie robią torby na przykład, nawet mam gdzieś w telefonie. Robią cudne rzeczy z tych wełen, plecaki i ta moda wraca. To są bardzo drogie rzeczy, ponieważ na taką zwykłą poświęcenie na przykład na pracy na torbę to jest 30 godzin, na sweter 40. No różne rzeczy się robi, więc to jest w cenie. Tylko w naszym kraju był taki przestój, że się tego nie ceniło. Teraz to wraca.
6: Tą serwetkę robiłam poprzednio, a dzisiaj zakończam.
4: Jak pani doświadczenie tutaj? Rozumiem, że to drugie zajęcia?
6: Szydełkowania tak. Szydełkowania drugie zajęcia.
4: Proszę powiedzieć, czy to trudne? Jakie są?

0: pani odczucia?
1: Trudne jest, jak się nie umie. Jak już się coś tam pojmie, no to w miarę wychodzi.
2: Koronkowa robota połączyły naukę, twórczą pracę i okazję do wspólnego spędzenia czasu.
3: Klaudia Kazimierska dosłownie i w przenośni nie zwalnia tempa. Włocławska zawodniczka podczas halowych mistrzostw Europy w Birmingham zajęła drugie miejsce w biegu na 1500 metrów. Klaudia spotkała się dziś z prezydentem Włocławka i dyrektorem Wydziału Sportu.
4: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak Pan Dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy Panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy.
3: Włocławska zawodniczka nie kryła zadowolenia ze zdobycia srebra. Opowiedziała też o planach na najbliższy czas.
5: Jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham. Był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
3: Włosowianka na co dzień mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych. Co ważne, nie zaniedbała nauki. W 2025 roku otrzymała bakalaureat na kierunku analizy matematycznej. Medalistka opowiedziała o swoim życiu w USA.
5: Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami z Stanów i z Europy tam na miejscu. Ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, który mógł ze mną pobiegać, a tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała, mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować.
3: Zawodniczka została uhonorowana przez prezydenta Kukuckiego. Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Od mieszkańca bloku przy ulicy Ptasiej otrzymaliśmy wiadomość o problemach z trawą przy budynkach. Trawniki zostały skoszone, jednak skoszona trawa nie została zebrana. Mężczyzna skontaktował się w tej sprawie z firmą wykonującą zlecenie, jednak otrzymał odpowiedź, że zebranie trawy nie było ujęte w umowie między administracją zasobów komunalnych a wykonawcą.
6: Oczywiście środki na tego typu zadania są ograniczone, natomiast w tym przypadku administracja zasobów komunalnych analizuje zapisy umowy i będzie interweniować do firmy, która to zadanie realizuje. Oczywiście ta interwencja ma na celu po prostu wyjaśnienie tej sytuacji. Tutaj oczywiście AZK będzie prowadziło interwencje, będą razem z firmą analizowali te zapisy umowy. Jeżeli umowa jest podpisana w taki sposób, że to zadanie powinno być zrealizowane, to oczywiście konsekwentnie będzie domagało się, żeby firma, która realizuje to zadanie, wywiązała się z tej umowy.
3: Z naszych informacji wynika, że trawa zostanie wkrótce zgrabiona i usunięta.
2: Marzysz o występach przed publicznością, tańcu i sportowych emocjach? Cheerleaders KK Wocławek prowadzi nabór do swojego zespołu. To szansa dla wszystkich.

0: wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił i dołączyć do grupy występującej podczas meczów koszykówki. Jeśli masz energię, lubisz taniec i chcesz rozwijać swoje umiejętności, właśnie teraz możesz zrobić ten pierwszy krok.
1: Casting odbędzie się na parkiecie, oczywiście w Hali Mistrzów, 29 sierpnia o godzinie 13.
2: Kto może się zgłosić i w jaki sposób na casting? Czy trzeba być zawodową? Bo domyślam się, że chodzi tylko o dziewczyny, bo męskiej sekcji nie rekrutujecie. Czy te dziewczyny muszą mieć za sobą jakąś szkołę taneczną, jakieś elementy baletu, czy mogą po prostu, że tak powiem, przyjść z ulicy?
3: Oczywiście, że mogą przyjść z ulicy, nie trzeba mieć żadnego doświadczenia. Nawet chętniej właśnie przyjmujemy takie dziewczyny bez doświadczenia, żeby właśnie tego wszystkiego się nauczyły, poznały to. I tak naprawdę no, jedynym takim obostrzeniem to jest to, że muszą mieć ukończone 16 lat.
2: Powiedzmy, w jaki sposób ten casting będzie wyglądał, jak on będzie przebiegał?
1: Ten casting oczywiście będzie przebiegał w taki sposób, że dziewczyny będą się uczyły dwóch układów. No i zobaczymy po prostu, jak im pójdzie.
2: Ile dziewczyn potrzebujecie?
3: To jest akurat takie pytanie, wie pan, bo tak naprawdę nie potrzebujemy jakiejś takiej ograniczonej liczby dziewczyn, po prostu dajemy każdemu szansę.
2: Powiedzcie mi też, w jaki sposób na co dzień wyglądają wasze treningi, jak często się spotykacie, jak one przebiegają?
1: Zazwyczaj spotykamy się 2 razy w tygodniu. Oczywiście trenujemy układy na bieżąco, które są na najbliższy mecz. Wymyślamy też nowe układy, uczymy się ich, trenujemy, czyścimy. No i też rozwijamy swoje umiejętności oczywiście, trenujemy technikę tańca, rozciągamy się, ćwiczymy też mocno fizycznie, jakieś siłówki robimy, mamy zajęcia z przygotowania motorycznego. No.
2: Czy można was zobaczyć tylko w Hali Mistrzów, czy też tak jak wiele innych grup cheerleaderek występuje się także gdzie indziej, w innych miejscach?
3: Szczególnie można nas zobaczyć na Hali Mistrzów, chyba że mamy jakąś współpracę z piosenkarzami, to też możecie nas zobaczyć na różnych koncertach, na eventach, po prostu wszystko zależy od współpracy.
0: Więcej szczegółów dotyczących castingu, terminu i zgłoszeń można znaleźć w informacjach publikowanych na Facebooku przez zespół Cheerleaders KK Wocławek.
4: Ciechocinek słynie przede wszystkim z największych w Europie drewnianych tężnic lankowych, które tworzą leczniczy mikroklimat oraz pięknych parków. Miasto pozyskało niemal 25 milionów złotych dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, z czego lwia część przeznaczona jest na trzeci etap rewitalizacji Parku Zdrojowego. Projekt obejmuje dalszą modernizację jednego z najważniejszych terenów zieleni uzdrowiskowej w Ciechocinku, poprawę infrastruktury i przestrzeni publicznej oraz budowę największego placu zabaw w mieście. Inwestycja zwiększy atrakcyjność parku zarówno dla mieszkańców, jak i kuracjuszy oraz turystów.
5: To, co dzisiaj największego mamy w planach, no to rewitalizację parku sąsiadującego bezpośrednio z Warzelnią Soli, razem z największym placem zabaw w Ciechocinku. Chcemy też dla mieszkańców, turystów zrobić coś na zimę. Aranżujemy teraz projekt ogrodów zimowych, ponad 3000 metrów kwadratowych powierzchni, nowe ogrody, nowe miejsca do wypoczynku dla seniorów i dla młodzieży. A to, co związane bezpośrednio z naszą tradycją, to myślę, że po 24 sierpnia będziemy chcieli jechać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby złożyć wniosek już kolejny o ocenę wstępną pomnika historii, jakim jest produkcja soli, warzelnia i fabryka soli, aby ten wniosek trafił do 15 września do Paryża i dalej był tam rozpatrywany.
4: Ciechocińska Warzelnia Soli to unikatowy, zarówno w skali kraju, jak i świata, zabytek przemysłowy, który stanowi ostatnie ogniwo w ciągu technologicznym produkcji ciechocińskiej soli spożywczej. Do produkcji wykorzystywane są proste narzędzia, a prace związane z ważeniem soli wykonywane są ręcznie przez pracowników zwanych warzelnikami. Sól wybiera się na drewniany parownik i układa w pryzmy. Po odparowaniu przewozi się ją wagonikami do magazynu. Podczas ważenia otrzymuje się także ciechociński szlam i ług, które posiadają właściwości lecznicze. W zasobach AZK znajduje się około 250 budynków. Część z nich to budynki leciwe i wymagające remontu. Ratusz wykonuje je ze środków własnych lub dokłada część kwoty. W tym roku prace prowadzono w blisko 40 budynkach.
6: W tym roku można powiedzieć, że ze środków, które były przeznaczone też z budżetu 2025, były to środki niewygasające, które przeszły na rok 2026 oraz z tych środków, które były zaplanowane w tym roku, dokonaliśmy już remontów 37 lokali. 33 były lokale jako lokale przeznaczone do remontu we własnym zakresie ze wsparciem miasta, czyli tak zwanych instalacji elektrycznych czy instalacji wodnych w takim lokalu. Pozostałe prace najemcy wykonywali na własnym

0: koszt. Udało nam się na poprzedniej sesji przesunąć jeszcze 2 miliony złotych na remonty pustostanów, które należą do miasta i planujemy w tym roku jeszcze wyremontować 44 takie lokale. Jeżeli oczywiście by się nie udało wszystkich w tym roku zrealizować, to one przejdą jako właśnie też w ramach środków niewykasających na początek przyszłego roku.
1: Zakres prac był bardzo szeroki i zróżnicowany. Od stolarki okiennej po instalację elektryczną. Wymiana tej ostatniej była kosztowna.
0: Jeżeli chodzi o zakres pracy, które były obejmięte, wynikały z potrzeby remontowych, to zależy oczywiście od stanu technicznego danego lokalu. Nieraz to się kończyło tylko i wyłącznie na odmalowaniu ścian, bo drobnych pracach remontowych, które można by było określić w zakresie od 2 do 5 tysięcy, nieraz są to po prostu remonty, które wymagają większych nakładów i tutaj można mówić o kwotach kilkudziesięciu tysięcy złotych. Są to już też wtedy instalacje elektryczne, instalacja wodna, są to także wymiany źródeł ciepła, ale także stolarka okienna czy drzwiowa, które już generują to konkretne koszty. Oczywiście też nieraz trzeba wymieniać też tak zwany biały montaż, czyli czy brodziki, wanny, czy zdrowosmywaki.
2: Pytam jeszcze o te pustostany, o którym pan prezydent wspominał. Po remoncie rozumiem, że zostanie, znaczy on jest oczywiście w zasobach AZK, natomiast po tych remontach ponownie będą nadawały się te budynki do zamieszkania i osoby, które oczekują na mieszkanie, będą mogły po prostu tam zamieszkać.
0: Jak najbardziej powiem, że większość tych lokali jest już przydzielona i osoby, które oczekują na remont, mają przydzielony lokal, cierpliwie czekają, żeby się do niego wprowadzić. Zawsze informujemy, że takie remonty może się odbyć do 3 lat, czyli jest to dosyć długi okres czasu, stąd po prostu chcieliśmy przyspieszyć zdecydowanie w tym zakresie i stąd taka liczba tych lokali w ostatnim czasie, którą remontujemy. I mamy nadzieję, że gdybyśmy te prace, które zamierzamy wykonali sobie w tym roku, na początku przyszłego roku, to w przyszłym roku by zostało może z kilkadziesiąt, dwadzieścia parę lokali, które są też przydzielone, ale jeszcze nie wyremontowane, i byśmy tą kolejkę byśmy zlikwidowali, i wtedy byśmy mogli na bieżąco przydzielać lokale już takie też wyremontowane, gdzie nie musielibyśmy deklarować czas okresu na przydział tego lokalu, tylko bo on po prostu był już w momencie do rozdysponowania wyremontowany i mógł być od razu zamieszkany.
1: Przypomnijmy, że włocławski ratusz prowadzi również politykę przejmowania nieruchomości. Może to robić na mocy ustawy rewitalizacyjnej.
3: Wśród atrakcji przygotowanych tego lata dla mieszkańców i turystów Włocławka są rejsy po Wiśle. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na pokład statku solarnego oraz łodzi flisackiej. Rejsy statkiem solarnym po Zalewie Włocławskim trwają 45 minut. Podróż rozpoczyna się w przystani Osir przy ulicy Płockiej 187. Na pokład może wejść jednocześnie 9 pasażerów. Drugą propozycją są rejsy łodzią flisacką po Wiśle. Te rozpoczynają się w przystani nad Wisłą przy ulicy Piwnej 1 i odbywają się codziennie zgodnie z harmonogramem.
4: Ubiegłym roku w wakacje mam wrażenie, że była gorsza pogoda niż w tym roku. Dlatego w zeszłym roku około 1000 osób skorzystało z rejsów statkiem solarnym. Natomiast w tym sezonie jest to już prawie 1500 osób. Także no ale myślę, że tutaj na no, duży wpływ na to miała pogoda. Wszystkie osoby, które schodzą z pokładu, mówią, że jest przecudownie, że nie widziały jeszcze Włocławka od tej strony. Trochę szkoda, bo przez niski poziom Wisły nie możemy pływać za bardzo w kierunku mostu i w kierunku naszej tamy, bo niestety występują mielizny i ciężko byłoby tam dopłynąć, więc pływamy bardziej w stronę ulicy Toruńskiej, w stronę Bobrownik. Skryb w tym roku tutaj we Włocławku skorzystało około 1200 osób, ale jedna z naszych łodzi brała teraz udział w Festiwalu Wisły i tam również przewoziła pasażerów. Myślę, że przez te 5 dni podczas festiwalu przewieźliśmy około 250-300 osób. Zarówno na jednej i na drugiej przystani należy przyjechać tutaj na miejsce. Można bilety zakupić w Bosmanacie i tak samo jest na obydwu przystaniach. Nie prowadzimy sprzedaży takiej, nie prowadzimy rezerwacji, bo Kiedyś zdarzyła się taka sytuacja, że ludzie wykupili bilety, później zmieniły się warunki pogodowe, rejs nie mógł się odbyć, powoduje to komplikacje, więc najłatwiej jest w ten sposób to prowadzić sprzedaż, że po prostu na pół godziny przed rejsem kupuje.

0: się bilety. Rejsy na statek solarny to jest w tej chwili 20 zł za rejs 45-minutowy i 10 zł bilet ulgowy. Natomiast co do kryb, które są na drugiej przystani, obniżyliśmy ceny, żeby jeszcze bardziej rozpromować rejsy na Dolnej Wiśle i tam bilet normalny kosztuje 15 zł i bilet ulgowy 7,50.
1: Rejsy to wspaniała propozycja dla tych, którzy chcą odpocząć, ale także spojrzeć na Wocławek z zupełnie innej perspektywy. Dostęp do Wisły i malownicze tereny sprawiają, że rzeka staje się miejscem rekreacji zarówno dla jej mieszkańców, jak i odwiedzających nasze miasto.
2: W ten weekend w regionie nie zabraknie propozycji dla tych, którzy chcą spędzić czas aktywnie, rodzinnie, ale też poznać historię i lokalne tradycje. W sobotę tradycyjnie będzie można wybrać się na spacerek z przewodnikiem PTTK. Tym razem tematem będą znani wocławianie i miejsca związane z ich życiem. Zbiórka uczestników o godzinie 10 przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei 65. We Wocławku rozpoczyna się Wocławski Festiwal Przedsiębiorczości. Od piątku do soboty w parku na Słodowie lokalni przedsiębiorcy będą prezentować swoje produkty i usługi. Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci oraz strefy gastronomicznej. Festiwal ma być okazją do poznania lokalnego biznesu i spędzenia czasu w rodzinnej atmosferze. W sobotę warto także wybrać się do gminy Kowal. O godzinie 11 wystartuje 16 gminny rajd rowerowy pod hasłem Jedziemy dla Julki. Tym razem wspólna przejażdżka ma również wymiar charytatywny. Uczestnicy będą wspierać Julkę.
3: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na piknik na zakończenie wakacji nad Jeziorem Lugichowskim 22 sierpnia. Rozpoczynamy o godzinie 17 licytacją, która będzie przekazana dla naszej mieszkanki. Piknik będzie poprzedzony rajdem rowerowym. Jedziemy dla Julki. Julka to jest młoda, energiczna, wspaniała dziewczyna, mieszkanka gminy Kowal, która od lat walczy z chorobą wzroku, traci wzrok i podjęliśmy taką decyzję, aby właśnie podczas tego rajdu wesprzeć Julkę w leczeniu jej trudnych problemów związanych z utratą wzroku. Kochani, będzie mnóstwo atrakcji. O godzinie 18 wystąpi formacja Maxel. O godzinie 19.30 zapraszamy na koncert Lizy z zespołem cygańskim, a od godziny 20.30 wystąpi zespół Lena. Oczywiście przewidzieliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci, dla młodzieży, a od godziny 15 do 17 będzie również możliwość oznakowania rowerów, będzie prowadzona przez policję we Wocławku, także warto przyjechać ze swoim rowerkiem i podjąć się oznakowania swojego roweru. Dla dzieci zjeżdżalnie, dmuchańce, różnego rodzaju animacje. Oczywiście nie zabraknie grochóweczki i pysznych potraw z grilla. Około godziny 19 przewidzieliśmy dla najmłodszych, jak również starszych uczestników naszego pikniku Festiwal Kolorów, także zapraszamy serdecznie.
2: W sobotę i niedzielę park imienia Henryka Sienkiewicza we Wocławku zamieni się natomiast w osadę wikingów. Wlaslav Borg ma przypomnieć o historii słynnego miecza, który w 2024 roku został wyłowiony z Wisły. Na miejscu zaplanowano m.in. pokazy walk, warsztaty rzemieślnicze, kramy, prelekcje oraz koncerty. Będzie więc okazja nie tylko zobaczyć, jak wyglądało życie dawnych wojowników, ale też samemu spróbować swoich sił w niektórych średniowiecznych rzemiosłach. W niedzielę święto plonów zawita do Brześcia Kujawskiego. Dożynki gminno-diecezjalne rozpoczną się o godzinie 11 mszą świętą, po której ulicami miasta przejdzie korowód dożynkowy.
4: Chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na tegoroczne dożynki do Brześcia Kujawskiego. Dożynki będą odbywać się 23 sierpnia, czyli w najbliższą niedzielę, a dożynki w tym roku w Brześciu Kujawskim są diecezjalno-gminno-powiatowe. Rozpoczynamy o godzinie 11 uroczystą mszą świętą, następnie piękny, barwny korowód dożynkowy w towarzyszeniu zespołu Spod Strzechy, Młodzieżowej Orkiestry Dęte i zespołów folklorystycznych Dzieci Kujaw przejdzie na targowisko miejskie, gdzie odbywa się druga część naszych dożynek. Podczas części obrzędowej wystąpią zespoły folklorystyczne, będzie dzielenie chleba oraz przepyszny poczęstunek przygotowany przez sołectwa i koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Brześć Kujawski. O godzinie 17 rozpoczynamy część koncertową na boisku przy zespole szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Rozpoczynamy z grubej rury. Zapraszamy Państwa już o 17 na zespół, na koncert Czadomena. Następnie o godzinie Następnie wystąpi zespół Trikato z Osięcin, a gwiazdą tegorocznych dożynek jest zespół Perfect, na który bardzo serdecznie zapraszamy o godzinie 20. Całość zakończy zabawa taneczna z DJ Delesiem i DJ Robo. Kończymy o godzinie 24. Zapraszamy serdecznie.
2: Dożynkowo będzie także wspólnie.

Niku, niedzielne święto planów rozpocznie się w południe mszą w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła. Następnie uczestnicy przejdą w korowodzie dożynkowym na teren przy szkole podstawowej, gdzie odbędzie się tradycyjna część obrzędowa z przekazaniem wieńców i dzieleniem chleba. Później scenę przejmą artyści, m.in. Ines i Gwiazdy Cygańskiego Taboru, Vegas oraz Single Band. Wieczór zakończy zabawa taneczna. A na zakończenie coś dla tych, którzy niedzielny poranek wolą rozpocząć od ruchu i spokojnego treningu. Zaplanowano poranek z Viet Tai Chi. Zajęcia będą okazją do aktywnego rozpoczęcia dnia i poznania tej formy ćwiczeń. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś gościem moim i Państwa jest Izabela Trojanowska, DKF Ósemka, dyskusyjny klub Ósemka we Włocławku. Dzień dobry, witam Cię serdecznie, Izabela.
1: Dzień dobry, Renato. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie.
0: Iza, DKF Ósemka, taką swoją działalność, do której się już przyzwyczaili włocławianie i nie tylko, bo na te seanse filmowe DKF-u przyjeżdżali ludzie spoza miasta. Zawieszę na chwilę, na 8 miesięcy dokładnie, ale ma z kolei propozycję zupełnie inną i zdecydowanie bardziej obfitą w te seanse filmowe, bo rozpoczyna się projekt Filmowe Podróże z Orlenem i w ramach tego projektu, no właśnie, ile filmów i w jakim czasie będziemy mogli obejrzeć?
1: Zaplanowaliśmy aż 17 filmów. Zaczęliśmy, tak jak powiedziałaś, w sierpniu, wczoraj dokładnie, 18.

0: sierpnia, a skończymy z końcem marca przyszłego roku. Bardzo gorąco Państwa zapraszam, to będzie bardzo atrakcyjny program.
1: No właśnie, ta podróż podzielona jest na etapy, etapy wyznaczone miesiącami, bo tak
0: Tak.
1: pewnie było
0: Tak.
1: prościej to usystematyzować. Miesiąc sierpień to miesiąc pod hasłem myślą przewodnią jaką?
0: Tak, ten miesiąc to jest zatytułowany W cyfrowym labiryncie, a takim hasłem do tego filmu jest zmień perspektywę, odłącz się od sieci, by połączyć się z ludźmi. I film, który Państwo zobaczą teraz 25, to jest Schakować hejt, więc jest to typowo o zjawisku, z którym mamy do czynienia w przestrzeni medialnej.
1: Film, który nie jest takim filmem wykopanym spod ziemi, ale nagrodzony, uznany i bardzo wartościowy. Powiesz nam coś więcej o tym pierwszym seansie? Drugim właściwie.
0: Tak, to jest film, który na festiwalu w Tribeca został nagrodzony jako najlepszy film. A film to jest o ambitnym takim śledztwie, jakie prowadzi Mai Wingren, dotyczącą mechanizmów i tego, jak ten hejt jest, że tak powiem, prawie że systemowo wprowadzany do internetu. O Mai Wingren mówi się, że jest to odpowiednik szwedzkiej dziewczyny z tatuażem, bo poświęciła temu filmowi, temu zjawisku bardzo dużo czasu, a co jej się udało dowiedzieć, to Państwo się przekonają, przychodząc do nas na film.
1: No właśnie, gdzie się odbędzie seans?
0: Filmowa podróż z Arlenem będzie zawsze w Teatrze Impresaryjnym, zawsze w Teatrze Impresaryjnym i o godzinie 18:00 i co warte, dzięki temu, że
1: we
0: jest
1: wtorki.
0: We wtorki, tak, zawsze we wtorki. Co warto podkreślić, są to seanse bezpłatne, otwarte dla wszystkich, a otwarte są dzięki temu, że uzyskaliśmy grant z Fundacji Orlen w ramach konkursu Energia Sąsiedztwa.
1: Iza, ale Teatr Impresaryjny ma określone gabaryty i swoją pojemność. Nie boisz się trochę, że zabraknie miejsc dla chętnych do, bo DKF 8 te swoje działalności rozpoczynał, tych osób przychodziło niewiele, później ta sala się coraz bardziej wypełniała i były takie seanse, że ludzie stali nawet.
0: Były
1: I
0: takie
1: oglądali.
0: Seanse, ale trochę się czasy zmieniły i dzisiaj dzięki temu albo przez to, że mamy do czynienia z bardzo dużą ilością różnych platform, gdzie można sobie obejrzeć domowo. I ludzie są coraz bardziej zabiegani, mamy tego świadomość. I ludzie czasami nie mają siły po prostu wyjść z domu. To też nasze seanse DKF-owe w Multikinie już nie są tak oblegane. Tam spotykamy się na takiej sali stuosobowej. A w teatrze, wczoraj na naszym seansie było około 70 osób. Wyświetlamy na sali kameralnej, ale jesteśmy przygotowani. Jeśli Państwo będą liczniej do nas przychodzili, to wtedy przejdziemy na salę widowiskową.
1: Czyli nie ma się co bać,
0: nie ma się
1: można
0: co obawiać.
1: Przyjść, miejsce zawsze się znajdzie. Powiedzieliśmy, że ten miesiąc sierpień to jest miesiąc, który mówi o tym, co dzieje się w tej przestrzeni, mediach społecznościowych, czyli w internecie, i tego będą dotyczyły również rozmowy, bo DKF 8 to już w nazwie zawiera dyskusyjny klub. Nie jest tak, że tam się przychodzi, ogląda seans, bo później się o nim rozmawia. Nawet jeśli nie w całej pełnej grupie, to widać ewidentnie grupki osób, które przyszły, dyskutują. Te filmy zmuszają do jakby uruchomienia myślenia, nie chciałabym powiedzieć i nikogo przez to urazić, ale jakiejś wyobraźni, do pochylenia się nad problemem, którego dotykają.
0: Tak, znaczy tak jest cel, żeby skupić się na jakimś konkretnym temacie. My wybraliśmy 17 tematów. Oczywiście, skoro taki wybór nastąpił, to znaczy, że w jakiś sposób te tematy są dzisiaj ważne i nie dotyczą tylko jednej osoby, mnie czy ciebie, ale grupy osób. I pokazując film, niejako przywołujemy, że ta myśl niech ona wybrzmi. Pokazujemy też inny

0: widzenia, bo film dokumentalny to jest inny punkt widzenia. Osoby, która, mówiąc tak dokładnie, no, nie znamy reżysera, i nagle okazuje się, że widzimy obraz, który jest porywający, który jest prawdziwy, emocjonalny, gdzie się chce płakać, gdzie chce się śmiać, albo okrutna złość nas ogarnia. To jest siła oczywiście obrazu, i siła mistrzów, to jest wielkość, bo też jeszcze warto powiedzieć, że nasze filmy to są wszystkie, są bardzo starannie wyselekcjonowane i to są filmy pokazywane na wielu festiwalach. Na pewno na festiwalu Millennium Talks Against Gravity, który jest naszym partnerem w tym projekcie, ale też na Sundance w Tribece i oczywiście w Berlinie, więc to są filmy, które są uniwersalne, są światowe i pokazują problem nie tylko nasz tutaj, ale okazuje się, że nasze problemy mają również odniesienie w tej skali globalnej.
1: To jest miesiąc sierpień pod hasłem internet, najogólniej mówiąc, ale mamy wrzesień i zupełnie inną myśl przewodnią. I tutaj też specjalnie do tego dobrana propozycja filmowa.
0: Tak, znaczy miesiąc wrzesień to są lekcje niewolności, a takim hasłem jest: każde trudne spotkanie z drugim człowiekiem to lekcja o nas samych. Filmem, na który myślę, że będzie duże zainteresowanie, to jest pan Nikt kontra Putin. To taki najmocniejszy element niejako wiążący nas z polityką. Ale bardzo gorąco polecam ten film, bo on jest realizowany ukrytą kamerą gdzieś na Uralu, w małej miejscowości. Pokazuje, jak system od najmłodszych lat, jak w Rosji od najmłodszych lat, dzieci są indoktrynowane, dzieci są militaryzowane wręcz. To jest taki głos o tym, jak powinna wyglądać edukacja.
1: I październik. Przejdźmy przez te 8 miesięcy, bo to jest ważne. Te hasła przewodnie są, tak jak powiedziałaś, bardzo ważne. One też zdeterminowały dobór filmów.
0: W październiku mamy Doliny Nostalgii. I hasłem jest: melancholia nie musi ranić, może stać się siłą do szukania prawdy. Jeśli chodzi o film, to już muszę sięgnąć do kartki, niestety. To jest dwa filmy mamy bez końca. Bardzo film niedopokazywany, nagrodzony na tegorocznym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. To jest opowieść o ojcu, którego syn zaginął i który systematycznie przeczesuje samodzielnie Wisłę. A drugi film, Broken English, to o Marianne Faithfull. To jest bardzo piękna opowieść o wielkiej aktorce, która przeżyła niejedno w życiu. W związku z tym bardzo bogate wydarzenia i taką refleksję o życiu. Dalej?
1: Dalej,
0: Dalej,
1: dalej, dalej,
0: dobrze.
1: listopad.
0: Listopad, etap czwarty, Zew dzikich odstępów z hasłem: Zatrzymaj się i posłuchaj. Świat mówi do nas bez użycia słów. Bardzo piękny etap z filmami.
1: O lesie między innymi.
0: O lesie, tak. Pieśni lasu i sny o słoniach. W grudniu mamy przystanek Czułość. Zatrzymaj czas dla najbliższych. To jedyny prezent, który naprawdę się liczy. I tu dwa filmy. Najstarsza osoba na świecie, słodko-gorzki, niespieszny, pełen życiowej mądrości, portret starości, samotności i nieuchronnego upływu czasu. A drugi tajemniczy prezent, czyli ciepły, detektywistyczny dokument przedstawiany w reżyserii autorki Naturalnej dzikości serca. Czyli opowieść o prezencie, który rodzina dostaje od kilkunastu lat i próbie odnalezienia nadawcy tego
1: Nie
0: prezentu.
1: zdradzimy, czy się udało. Nie
0: Słucham?
1: zdradzimy, czy się udało odnaleźć
0: Nie
1: nadawcę.
0: zdradzimy. To trzeba zobaczyć,
1: Zapraszamy,
0: proszę
1: tak, w
0: Państwa,
1: grudniu.
0: przyjść do nas na film. Tak. Teraz w styczniu na Szlakach Wolności. Pojawimy się na Szlakach Wolności. I wolność nie jest dana raz na zawsze. To droga, którą trzeba sobie wywalczyć. Taki poważny miesiąc i dwa filmy istotne, bo

0: Lis i Różowy Księżyc to jest film, który wygrał nagrodę Amnesty International na tegorocznym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. I to jest dokument kręcony przez 5 lat za pomocą smartfona przez 16-letnią Afgankę. I w zasadzie więcej, wszystko dalej będzie w filmie. A drugi film, Pomiędzy Woskiem a Złotem. I to jest film, który był pokazywany w Berlinie, na festiwalu berlińskim, a reżyserka oddaje głos współczesnym Etiopczykom, dekonstruując zachodni paternalizm słynnego reportażu Ryszarda Kapuścińskiego. Więc to film jest po to, żebyśmy tutaj poznali Etiopię nie tylko pamiętając o tym, co napisał Kapuściński, ale trochę bardziej współczesną. Dalej, w lutym.
1: W lutym, mamy
0: W
1: luty.
0: lutym mamy W oceanie słów. I tu w zasadzie mamy dwa piękne filmy. Jeden to jest film, to jest Umberto Eco i Biblioteka Świata. Jak sam tytuł mówi, opowieść o ogromnych zbiorach, liczących sobie no, około 30 tysięcy książek. Ogromnych zbiorach Umberto Eco, bibliotece, która dzisiaj, można powiedzieć, jest jedną z największych bibliotek, a jest prywatną, chociaż jest odziedziczona. A drugi film, Bibliotekarki, czyli opowieść o bibliotekach w Stanach Zjednoczonych i o tym, jak polityka do tych bibliotek wchodzi i jak panie pracujące w bibliotece, jak bibliotekarki bronią literatury, bronią książek.
1: I
0: Tak.
1: miesiąc, a jeszcze hasło
0: Hasło
1: lutego.
0: tak. Książki to mapy pamięci. Otwórz je, aby odkryć nieskończone światy. I końcówka.
1: Tak.
0: Marzec. W marcu
1: Zakończenie projektu.
0: tak, końcówka projektu. W marcu będą wyjątkowo trzy filmy. Ten 17 tutaj się jeszcze zmieści. Tytuł jest Horyzonty Prawdy, Wielki Finał. Odkryj prawdę ukrytą za ekranem i weź odpowiedzialność za nasz wspólny dom. I zobaczymy film Co za fantastyczna maszczyna, czyli nagrodzony na festiwalu w Sundance i w Berlinie. Kolaż historyczny pokazujący od czasu narodzin filmu, kina. Bardzo taki film, który pokazuje duży fragment życia człowieka. Ujmując też oczywiście czasy współczesne, czyli te miliardy kamer i zdjęcia, które się pojawiają na Facebooku, TikToku, to też jest świat filmu, kina. Tak. Drugi film. Orwell 2 plus 2 równa się 5. To przejmująca analiza spuścizny George'a Orwella w dobie postprawdy. I na koniec film, który podsumowuje i właściwie w naszym interpretacji, w naszym uznaniu jest jednym z najważniejszych tematów, który obecnie, nad którym powinniśmy się obecnie pochylić. To jest to, co się dzieje z naszą planetą i pokażemy film Niedźwiedzica. Niedźwiedzica to kilka lat kręcony film opowiadający o skutkach ocieplenia niestety naszego klimatu. To historia polarnej niedźwiedzicy, Frost i jej młodych, którzy muszą się w tym nowej rzeczywistości odnaleźć.
1: Powiedziałaś, że w trakcie tych seansów, na pewno na jednym, o którym wspomniałaś, będą specjalnie zaproszeni
0: Tak.
1: goście. Czy to jest jedyny seans, na którym pojawi się gość specjalny, czy przygotowujecie więcej
0: Tak.
1: takich niespodzianek?
0: Tak, znaczy ja powiedziałam o Agnieszce, dlatego że to jest taki film właściwie, który wydaje mi się bardzo jest nam potrzebny. I korzystamy z lasu, mamy dużo lasów dookoła i czasami idziemy do tego lasu, idziemy na grzyby, idziemy na spacer. I Agnieszka pokaże nam, jak korzystać bardziej z lasu. jak wyciągnąć z tego tą dobrą energię z lasu. Natomiast

0: będzie więcej gości oczywiście. Postaramy się jak najbardziej zapełnić, znaczy tak, zapełnić ten program gośćmi i tak, żeby niejako spuentować film, żeby z tego filmu została również taka refleksja słowna.
1: Czyli tak jak wskazuje nazwa DKF,
0: tak, będziemy
1: dyskusyjny,
0: się
1: będzie
0: tak.
1: dyskusja, będzie mnóstwo emocji, bo zwykle po tych DKM-owskich seansach filmowych no nie wychodzi się zupełnie obojętnie.

0: czasami w milczeniu, czasami, tak jak powiedziałaś, roześmiani, a czasami ze łzami w oczach.
1: Tak, znaczy, no, tak powinno być w DKF-ie. To nie są filmy oczywiście takie, o których się szybko zapomina. One muszą coś zostawić. Nie wszystkim, znaczy to jest tak, że żeby tak było, jak mówisz, żeby coś zostawił, to musi być reakcja, musi być relacja pomiędzy widzem a obrazem. Wszyscy jesteśmy różni. Każdy ma swoje w głowie, każdy ma jakąś naturę czy swoje oczekiwania. W związku z tym oczywiście, że nie jest tak, że wszyscy odbieramy jednakowo. Ta dyskusja, o której mówisz, to jest próba zobaczenia tego samego filmu w drugim człowieku i być może dostrzeżenia po filmie czegoś, co nam umknęło. A filmy są takie, żeby właśnie trochę złamać głowę. Bardzo ładna nazwa, Against Gravity, to jest oderwij się od tego, kim jesteś, co robisz, jak jesteś zmęczony, na chwilę się wyłącz z tego świata. Obejrzyj film i zobacz, co mówią inni, co myślą inni.
0: No ale te filmy właśnie nie pozwalają tak do końca się wyłączyć. One pokazują taką bardzo nagą
1: Tak,
0: prawdę o świecie.
1: tak.
0: To nie jest tak. Czasami my nawet wiedząc o skali zjawiska, jak chociażby o hejcie, no bo przecież kto nie
1: Tak.
0: słyszał o hejcie, do końca nie zdajemy sobie sprawy, jak to działa, dzięki takim seansom, które jakby rozbierają
1: Rozbierają na części.
0: na części
1: Tak,
0: pierwsze,
1: tak.
0: my sobie jeszcze bardziej uświadamiamy pewne rzeczy.
1: Tak, no ale na moment, kiedy wchodzimy do kina i oglądamy film, to niejako odsuwamy wszystkie
0: To
1: inne
0: inne i
1: problemy. Prawda? I
0: skupiamy.
1: o to chodzi, że wyłączamy się ze swojego życia, skupiamy się na problemie. Tam jest burza mózgu, wszystko płynie mocno, czasami właśnie z takim drżeniem serca i bólem brzucha. I potem jest ten moment, że to, co zobaczyliśmy, musi się wgryźć w nas, musi się zaadaptować do tego naszego, do naszego
0: Tego, co
1: natury,
0: mieliśmy świadomości
1: do tej, no
0: też.
1: tak, do tej świadomości. Ale istotą oglądania filmu jest oderwać się, wyjść z domu, wejść do kina. To jest różnica między oglądaniem w kinie i oglądaniem w domu. W kinie czarny ekran, nie ma telefonów, nie ma potrzeby
0: Przerwy
1: napisać.
0: na herbatkę.
1: Tak, przerwy, tak. Nie ma podgrzania zupy czy tam czegoś innego. Po prostu jest cały długość filmu, cały ten czas poświęcony tylko ja i film.
0: To teraz jeszcze przypomnijmy dokładnie, bo wszystkie seanse są wyświetlane bezpłatnie. Każdy może przyjść i zobaczyć. Oczywiście nie mówimy, że każdy seans po kolei, ale może
1: Tak.
0: jakiś miesiąc szczególnie jest Państwu bliski albo jesteście ciekawi właśnie tego miesiąca i tego hasła przewodniego, co tam może się wydarzyć i jak to widzą inni. Gdzie będą się odbywały te seanse, o której? To jest ważna informacja. Bo to jest
1: Tak,
0: cyklicznie w
1: tak.
0: miesiącu zawsze o tej samej porze, w tym samym miejscu.
1: Wszystkie seanse będą się odbywały w naszym teatrze impresaryjnym imienia Włodzimierza Gniazdowskiego przy ulicy Wojska Polskiego 13. Zawsze, jak już ten termin, zawsze jest to wtorek i zawsze jest to godzina 18. I zawsze są to seanse bezpłatne.
0: Po dwa seanse w miesiącu marcu
1: Tak,
0: na podsumowanie, jeszcze jeden 17 seans, taki spinający, tak jak powiedziałaś, najważniejszy wydawać by się mogło z punktu widzenia tego, co się wokół nas dzieje. Proszę Państwa, serdecznie zapraszamy, warto. To
1: bardzo.
0: ambitne kino, ale przecież my jesteśmy ambitni i myślący, a czasami takie pobudzenie, ta iskra, ten instynkt może spowodować, że będzie nam się na przykład żyło lepiej, że inaczej spostrzeżemy różne rzeczy. Po tej podróży filmowej z Orlenem, DKF wraca do swoich seansów, tych, które odbywają się w multikinie,
1: Tak.
0: rozumiem, czyli już w kwietniu.
1: Tak, ja tylko chcę powiedzieć, że potraktujmy to jak podróż. Tak jak wyjeżdżamy wypocząć, wyjeżdżamy czasami do pracy, tak wyjedźmy tym razem w światy, które może trochę znamy, ale nie do końca, albo bardzo dobrze znamy, ale zobaczmy, co myślą o tym.

0: inni. Zobaczmy świat z perspektywy dokumentalistów, z perspektywy ludzi, którzy uważają, a mało tego, to ludzi, którzy zostali docenieni też na wielkich festiwalach filmowych i pokazują nam swój punkt widzenia. Więc wejdźmy w dialog.
1: Dziękuję bardzo. Izabela Trojanowska, dyskusyjny
0: Dziękuję
1: klub
0: bardzo.
1: Filmowy Ósemka, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci jeszcze raz, Iza.
0: Pięknie, dziękuję, bardzo pięknie, dziękuję i zapraszam bardzo.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak pan dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy i planach, bo te plany też być może z Włocławkiem i Mistrzostwami Polski, które już za 2 lata we Włocławku odbędą się w 2028 roku, pewnie też z Włocławkiem te plany są związane. Pani Kamila.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, panie prezydencie. Na pewno jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham. Był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie,

0: Wrocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
1: Ale to oznacza, że w 27 w ogóle będziesz odpoczywać?
0: Nie, nie, nie, oczywiście będę startowała. W przyszłym roku są Mistrzostwa Świata. Lekkoatleci mają taki przywilej, że Mistrzostwa Europy przeplatają się z Mistrzostwami Świata co drugi rok, więc w przyszłym roku są Mistrzostwa Świata we wrześniu w Pekinie w Chinach, także daleka podróż przede mną pewnie, na które chciałam na pewno wypełnić minimum, które zresztą mogę już zacząć wypełniać od tej niedzieli, więc postaram się o to w Chorzowie. Znaczy, na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami ze Stanów i z Europy tam na miejscu. Ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Wrocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, który mógł ze mną pobiegać. A tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała. Mam kota, mam swoje życie trochę już tam, trochę się osiadłam. Wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje. Mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich. Oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować. Myślę, że tak jak zawsze to mówię, po prostu spełniać się w sporcie i mieć z tego radość. I ja wiem, że jeżeli jestem szczęśliwa na co dzień, to wszystkie te inne cele naokoło się spełniają, albo nawet w drugą stronę, jeśli jestem szczęśliwa, to znaczy, że wszystko inne jest też okej, bo muszę mieć powód do tego, żeby być szczęśliwą. Więc chciałam po prostu spełniać się w sporcie i też w życiu i żeby po prostu wszystko wyglądało tak jak teraz. Wiadomo, sport jest trochę niewdzięczny czasem i czasem wkładamy w to mnóstwo pracy, a potem okazuje się, że dobiegamy ostatni na metę, więc chciałam po prostu, żeby jak najdłużej ta chwila trwała i żeby się tym cieszyć. Na ten moment na pewno sport, wiadomo, kariera sportowca jest tak długa, jak jest, więc myślę, że zostało mi około 10 lat w tej dziedzinie. Kończę 25 lat niedługo, więc miejmy nadzieję, że pociągnę jeszcze chwilę, a później zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno cieszę się, że mam właśnie wykształcenie wyższe, że mogę też coś z tym później zrobić. Na tym mi na pewno zależało i zobaczymy, co z tym dalej wyjdzie. Nie wiem, czy zostanę nauczycielem matematyki, zobaczymy, ale zawsze mogę wrócić. Myślę, że pozycja w jakiejś szkole w Wrocławku się znajdzie.
1: To jest gwarantowane. To czy ja, czy ktokolwiek po mnie przyjdzie, to na pewno tutaj miejsce dla
0: Albo w
1: pani Klaudii się znajdzie, a myślę, że też lekkoatletyczny klub sportowy Wektra też na pewno bardzo chętnie będzie korzystać z doświadczenia pani Klaudii, no bo właściwie od początku pani Klaudia jest z Wektrą związana. Muszę powiedzieć, że też to jest taka radość, myślę, że samorządowców, że te inwestycje, które no, czasami są też przez złośliwe osoby krytykowane. Tak było ze stadionem lekkoatletycznym we Wrocławku, kiedy powstawał, że za drogi, że za duży, że nieodpowiedni. To mam wrażenie, że te sukcesy pani Klaudii, oprócz talentu oczywiście, to też mają jakiś drobny elemencik tego, że w odpowiednim czasie władze miasta zdecydowały się na tą inwestycję. Inwestycję, która też została tak naprawdę wybiegana przez inną ważną wrocławską lekkoatletkę. Mówię tutaj o Katarzynie Kowalskiej, która no, zdobywała medale w przełajach, a dlatego, że po prostu nie było w jej czasach odpowiednich warunków we Wrocławku do tego, żeby trenować. Dzisiaj pani Klaudia już na tartanie, na stadionie podbija Europę, z czego i my się bardzo cieszymy, ale to pokazuje, że inwestycje, które nie przekładają się może na złotówki, tak bezpośrednio przekładają się na takie sukcesy i warto po prostu inwestować. I ja chcę powiedzieć, że już podzieliłem się przed chwilą z panią Klaudią tym pomysłem, zainspirowany social mediami pani Klaudii, bo w social mediach też przydarzają się czasami, rzadko niestety, za rzadko, ale dobre rzeczy. I taką inspiracją

0: To nie było bingo, bo chyba to zostawię pani Klaudii, ale tabliczki olimpijczyków, które przy stadionie tam w Stanach są wmurowane. Chciałbym, żeby też takie pamiątkowe tabliczki olimpijczyków związanych z Włocławkiem przy stadionie OSIR się znalazły i myślę, że no może jeszcze nie w tym roku, ale w przyszłym roku na pewno będziemy odsłaniać i wtedy panią Klaudię też na pewno zaprosimy, żeby swoją tabliczkę jako olimpijka była i przyszła, żeby odsłoniła. No jeszcze pytanie, czy będziemy tak jak tam w Stanach, że za każdy występ na olimpiadzie będzie osobna tabliczka, to zobaczymy. Bo jak słyszę, że to jeszcze 10 lat, no to tak jak szybko liczę, no to jeszcze ze 3 tabliczki na upartego, 2, 3 mogą być dołożone. No i no to też nie jest żadna tajemnica, że jako miasto dalej chcemy inwestować w rozwój infrastruktury, sportowej również, widząc właśnie takie sukcesy i zachęceni takimi sukcesami. Wiemy, że warto po prostu się w to angażować, więc mam nadzieję, że w naszej przyszłej szkole mistrzostwa sportowego, dzisiaj w klasach mistrzostwa sportowego też, następcy i talenty, może nie tak wielkie jak pani Klaudia, ale bardzo podobne się znajdą i będą mogły się rozwijać. Tym bardziej, że widać, że Wektra Włocławek no ma odpowiednie zaplecze, żeby przygotować młodego człowieka do dalszego rozwoju, i to jest bardzo ważne. Ja też chcę podkreślić, bo tutaj padło, że te Mistrzostwa Polski w 2028 roku seniorów odbędą się we Włocławku, ale chcę to jasno powiedzieć, że gdyby nie takie osoby jak pani Klaudia, która sportowo pokazuje, że Włocławek jest aktywny i jest ważnym ośrodkiem na mapie naszego kraju, ale gdyby nie całe środowisko Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra, to na pewno żadna impreza lekkoatletyczna w naszym mieście by się nie odbyła, mimo tego, że mamy całkiem dobre warunki infrastrukturalne. Zawsze oprócz budynków, a może przed budynkami, zawsze najważniejszy jest człowiek i to, że jest we Włocławku grupa osób, która chce poświęcić swój czas dla młodych ludzi, chce dbać o ich rozwój i myślę, że tutaj też duże słowa uznania i podziękowania się właśnie trenerom, którzy pomagali na samym początku tej kariery, pięknej kariery pani Klaudii, że oni byli i pracowali i chcieli dbać o ten rozwój. Więc chyba dużo dobrego przed nami. Jeszcze trzymamy kciuki oczywiście za panią Klaudię Chorzów. Jeszcze słyszę o Nowym Jorku w tym roku, w przyszłym roku Pekin, za 2 lata Włocławek, Chorzów, a później już tylko Los Angeles. I życzę pani Klaudii przede wszystkim, ale wszystkim też mieszkańcom Włocławka, bo wszyscy poczuliśmy w niedzielę ogromną dumę, kiedy pani Klaudia wygrywała ten srebrny medal. Zdobywała ten srebrny medal, że te medale będą zaplanowane w bingo i odhaczane po kolei kolejne, tak jak i w tym przypadku. I żeby nie być gołosłownym, to oczywiście to jest urząd, więc bez dokumentów się nie odbędzie, więc ja postanowiłem przygotować dla pani Klaudii po pierwsze taki list gratulacyjny, bo pani Klaudia jest stypendystą. Stypendystą miasta Włocławek, więc to tym bardziej jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy jakoś w takiej formie się zaangażować. I drobny oczywiście fajansowy upominek, myślę, że będzie się ładnie też na nadgarstku prezentował. No i oczywiście kwiaty. No mamy nasze włocławskie sreberko, więc nic, tylko się równie szeroko jak pani Klaudia uśmiechać i być tak optymistycznym, czego sobie i wszystkim mieszkańcom Włocławka serdecznie życzę.
1: Dziękuję bardzo panu prezydencie i z filiżanki, którą dostałam zimą, korzystam na co dzień, także
0: No widzicie, czyli
1: przydaje
0: będzie
1: się.
0: zestaw pajansowy od stóp do głów, bym powiedział, łącznie z filiżanką.
1: Dziękuję
0: Także
1: pięknie.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, spotykamy się nie za często, ale nasze spotkania już się utarło, że moje pierwsze pytanie dotyczy tego, co nowego w medycynie się wydarzyło, a ponieważ kardiologia jest najbliższa pana sercu, w związku z czym zapytam o te postępy w medycynie, w kardiologii konkretnie. No ale najważniejsze to, czy z tego, co się wydarza nowego na świecie i w ogóle, jeśli chodzi o kardiologię, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka.
1: No, w kardiologii dzieje się bardzo dużo w XXI wieku. No, postęp jest nieprawdopodobny. Głównie te wszystkie metody inwazyjne są zastąpione są przez metody z kolei przyskórne. No, choćby takie zabiegi jak implantacja zastawek. Na przykład to się nazywa TAVI, czyli implantuje się zastawkę aortalną, a obecnie również mitralną, przezskórnie, czyli nie otwiera się klatki piersiowej i nie ma krążenia pozaustrojowego. Czyli wprowadza się przez tętnicę udową cewnik z biologiczną zastawką aortalną. Ją po prostu wprowadza się w miejsce zniszczonej zastawki aortalnej, czyli przezskórnie.
0: Krótko mówiąc, nie ma tego
1: nie
0: brzydkiego
1: ma tutaj,
0: cięcia.
1: Tak, to oczywiście. I to jest zabieg krótki, 2 dni i pacjent idzie do domu. Natomiast ostatnio jest też informacja ze szpitala Jurasza z Bydgoszczy, że taką też zastawkę wszczepiano mitralną. To już jest też pewna nowość. Czyli praktycznie rzecz biorąc, no, te zabiegi inwazyjne, zastawkowe, no, już będą minimalizowane. Następnie, no, znakomita też sprawa, a mianowicie jest taki zabieg

0: Tamto to się nazywało Tawi, a ten Lao, no tak się to nazywa. A mianowicie o co chodzi? Są pacjenci, którzy mają migotanie przedsionków i nie mogą używać leków przeciwzakrzepowych. No, są zagrożeni udarem w dużym stopniu. I tu jest metoda taka, ażeby zastosować implant, który się stosuje uszku lewego przedsionka, zamyka się to uszko lewego przedsionka, czyli unika się możliwości zatorowości. I to się robi też przez skórnię, też bez otwierania klatki piersiowej. To są te najnowsze rzeczy. A poza tym są nowe w tej chwili już stenty, które się stosuje, a mianowicie to jest stent Desto, to jest stent, który jest z lekiem, a lek ten powoduje to, że nie dochodzi do okluzji, czyli zwężenia tej tętnicy wieńcowej po wprowadzeniu stentu. No ale są też stenty, które się resorbują same, to znaczy po wprowadzeniu tego stenta one się wchłaniają. Tak, który jest tam lepszy, no w różnych sytuacjach to bywa różnie, to jest wybór. To jest to. Następnie, no są nowości w lekach. No, flozyny są w tej chwili nowy lek, który stosuje się i w diabetologii, i w kardiologii. Co tam dużo mówi, to przedłuża życie pacjentowi nie o miesiące, o lata. Czyli leczenie farmakologiczne. Są nowe leki przy wysokich poziomach cholesterolu, na przykład. Teraz nowoczesne leki. Szczególnie ważne u takiej opornym leczeniu, ale również z rodzinną, na przykład hipercholesterolemią. Jest teraz nowość taka, że są nowe urządzenia wszczepialne, to znaczy są stymulatory bezelektrodowe. Już teraz, to znaczy wprowadza się normalnie przez żyłę udową do serca właśnie ten stymulator wielkości, no powiedzmy jakiejś takiej tabletki małej, tylko do serca wprowadza ten stymulator. I on po prostu działa w ten sposób bez elektrod. I też jest no, bardzo ważne, a mianowicie jest ICD, no, czyli to jest kardiowerter defibrylator, który ratuje człowiekowi życie. My w tej chwili są one tutaj pacjentów, którzy mają niską frakcję wyrzutową i tak dalej, zagrożeni się im to wszczepia, ale teraz będą wszczepiane podskórnie. Czyli podskórnie ten będzie bez zupełnie kontaktu z sercem. To są takie bardzo nowe rzeczy, które będą ratowały ludzkie życie, to znaczy one będą kontrolowały, kiedy dojdzie do sytuacji, że trzeba po prostu zareagować i ten stymulator już wtedy reaguje.
1: Panie doktorze, czy z tych nowości, o których pan przed chwilą powiedział, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka na miejscu w naszym
0: To
1: mieście?
0: znaczy, to, o której wspomniałem, to są te najnowsze rzeczy, które wchodzą. Natomiast we Włocławku oczywiście można skorzystać z ICD, czyli u pacjentów, którzy są zagrożeni. Ja sam kieruję z poradni i oni mają implantowane kardiowertery z defibrylatorem, czyli oni są w pewnym sensie zabezpieczeni, że kiedy dojdzie do zatrzymania serca, on się sam włączy. Czyli jest, powiedzmy, to ratuje. Ale są również we Włocławku wykonane inne zabiegi, no bardzo ładne. To są to zabiegi też nowe. A mianowicie doszło do zamknięcia otworu owalnego u pacjenta metodą też przezskórną, czyli też przez wprowadzenie. A mianowicie, to jest taka siateczka, okluder, który zamyka ubytek międzyprzedsionkowy. To zostało wykonane we Włocławku. Asystował temu badaniu pierwszemu pan profesor Krzysztof Kaczmarek z kliniki elektrokardiologii z Łodzi. To też wykonane we Włocławku, otwarcie zamkniętych trwale tętnic wieńcowych, których no, nie udało się udrożnić. To by zostało wykonane też we Włocławku. Też asystował tutaj pan profesor Maksymilian Opolski z doktorem Drozdem z Instytutu Kardiologii w Warszawie. We Włocławku również dokonano trombektomii w przypadku zatorowości płucnej. Co to znaczy? Również

0: przeskórnie.
1: Czyli znów nieinwazyjnie.
0: Nieinwazyjnie. Wprowadzono cewniki, które pozwoliły usunąć skrzeplinę z tętnicy płucnej. I trzeba sobie zdawać sprawę, że zator tętnicy płucnej to jest choroba śmiertelna. W przypadku niemożliwości wykonania tego zabiegu, no oczywiście pewna grupa pacjentów przeżywa, bo tam się uda to w jakiś sposób farmakologicznie usunąć, ale generalnie przy nagła śmierć sercowa, to najczęściej to jest ostry zawał, wiadomo, i zator tętnicy płucnej. To są te najczęściej zgony, które tu widzimy. No i tu trzeba powiedzieć, że we Włocławku bardzo to jest, już się rozwija ablacja w przypadku zaburzeń rytmu. Jest coraz więcej tych badań tu wykonywanych. Coraz więcej pacjentów z migotaniem przedsionków ma to wykonane i również w innych zaburzeniach rytmu. I muszę powiedzieć, że no to jest sukces no, miejscowych lekarzy no, tutaj na oddziale kardiologii, no, moich młodszych kolegów.
1: Panie doktorze, i jeszcze na chwilę w Powiatowym Centrum Zdrowia się zatrzymajmy. Przecież mówiliśmy o tym nowym tomografie komputerowym, które zostało Powiatowe Centrum Zdrowia wyposażone. Tam wtedy mówiliśmy o tym, że brakuje drobnego elementu do tego tomografu, żeby można wykonywać specjalistyczne badania kardiologiczne. No właśnie, czy w tym zakresie coś się zmieniło?
0: No ja tylko dodam, że to jest w przyszłości. To nie wiem, czy doczekam, ale 5-10 lat to będzie badanie rutynowe w kardiologii. Rutynowe, to nie ulega wątpliwości, dlatego że to jest alternatywa dla koronarografii. Są pewni pacjenci, którzy wymagają tego badania po to, ażeby wyprzedzić zawał. No mają dolegliwości, wiadomo, nie ma innej możliwości jak koronarografia, ale oni nie chcą na przykład koronarografii. Mają różne powody, mają obawy i tak dalej. I no nie, no. To jest badanie, które jest alternatywą również dla takich pacjentów, jak na przykład osoby, które mają już stenty, po to, żeby zobaczyć, czy jest drożność stentów. Na przykład mają bypassy, no, czy jest na przykład drożność po tych bypassach. No to nie trzeba, a szczególnie u tych, którzy są zagrożeni zawałem. To jest, trzeba powiedzieć wyraźnie, to jest znakomite badanie. W naszych warunkach tu, pan starosta, Roman Gołębieski w rozmowie zresztą powiedział wyraźnie, że ma środki na zakup tej przystawki. Problem jest główny z funduszem, z finansowaniem, ale tak faktycznie teraz będzie, że w związku z tą obecną sytuacją, jaka jest, to Narodowy Fundusz Zdrowia będzie ciął wszystkie takie dodatkowe finansowania badań diagnostycznych. Teraz. Ale to w przyszłości pójdzie zupełnie w drugą stronę, bo jestem przekonany, że tak jak powiedziałem, to będzie badanie rutynowe. No ale tak jest obecnie. I jeszcze jest druga. Mówi się o tym, zresztą tak usłyszałem z ust również pana dyrektora, że to będzie po prostu badanie nierentowne. No przyznam się, że dla mnie kardiologa to mało jest argument taki, który mogę to zrozumieć, bo to generalnie chodzi o badanie ratujące życie. No więc tu o rentowności no tak trudno mówić. Ja mogę tylko tak podpowiedzieć, że z mojego długiego doświadczenia, kiedy no kierowałem 34 lata przychodnią specjalistyczną, no to ja miałem pewne procedury i pewne nierentowne. No bo jak przyjmowałem profesorów z Warszawy, Łodzi, Bydgoszczy, czy tam, powiedzmy, to miałem po prostu te osoby, które stanowiły jakieś coś nowego dla tego mieszkańców Włocławka, nowych specjalnościach. I ja tutaj po prostu dokładałem do tej interesy, ale musiałem gdzie indziej po prostu zarobić, tak mówiąc inaczej, żeby tu tą stratę można było rekompensować. Wydaje mi się, że taka możliwość istnieje, ale powiedzmy teraz, i teraz druga sprawa jest ważniejsza. A mianowicie w takich sytuacjach jak ta, proszę sobie wyobrazić, że pacjenci sobie radzą. To znakomicie sobie radzą. A mianowicie teraz przychodzą tylko do poradni kardiologicznej po skierowanie na tomografię. Ja je wydaję i oni to robią pełnopłatnie w ośrodkach Bydgoszcz, Osielsk, Łódź.

0: Warszawa te badania, bo uważają, że one są dla nich bardzo istotne. 1350 zł nie jest naprawdę taką kwotą, która naprawdę jest wielką w tym przypadku. W tym przypadku.
1: Jeśli po drugiej stronie mamy własne
0: jest
1: życie.
0: Zagrożenie życia. I oni z tego korzystają. I jeżdżą na badania pełnopłatne. I teraz, biorąc pod uwagę to, że taka sytuacja istnieje, wydaje mi się, że zainstalowanie tej przystawki teraz, no to jest naprawdę, no nie stanowi przeszkód, dlatego że oni będą kosztować pełnopłatnie tutaj. Czyli mało tego, że nie będzie strat, to będzie zysk. Dlatego, że oni będą płacić te pieniądze do momentu, kiedy kiedyś Narodowy Fundusz Zdrowia uzna, no, że będzie rekompensował. Także ta sytuacja tak mniej więcej wygląda.
1: Panie doktorze, i teraz przejdźmy do tego króciutko. Chciałabym, tak jak pan już sam zresztą wspomniał, pana doświadczenie jako lekarza, ale też również szefa placówki, bo prowadził pan własną poradnię, więc jakby zdejmując kitel, musiał pan usiąść, to wszystko rozliczyć z Narodowym Funduszem, spiąć i tak dalej. Jak pan ocenia to, co się dzieje w tej chwili w służbie zdrowia, zarobki lekarzy, te wieczne protesty pracowników służby zdrowia średniego szczebla, czyli myślę tutaj o pielęgniarkach, o ratownikach medycznych, o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, o te pieniądze, które gdzieś tam wyciekały, nie wiadomo gdzie, na pewno nie do pacjentów. Krótko, bo to jest temat rzeka, ale
0: pani redaktor,
1: na podstawie swojego doświadczenia się nie da, ale spróbujmy.
0: Ale pani pozwoli, że będę starał się jakoś tak to powiedzieć. No, tak jak pani powiedziała, no jestem lekarzem 57 lat. 20 lat w tamtym systemie, jedynie słusznym, w PRL-u i 37 lat demokracji. No, można powiedzieć, że widziałem wiele. Mam skalę porównawczą, byłem dyrektorem, zastępcą dyrektora spraw lecznictwa, naczelnym lekarzem. Byłem ordynatorem szpitala w Wieńcu i byłem właścicielem przychodni, którą wspomniałem, 34 lata prowadziłem. Czyli mam tutaj możliwość takiego porównania. Postęp medycyny w kardiologii jest nieprawdopodobny. Nieprawdopodobny w tych latach. I proszę mi powiedzieć, że pozwolę sobie na taką prywatną taką historię, dlatego że ona, ta sprawa za mną chodzi ciągle. No niestety, no chodzi za mną. Tak mnie trochę prześladuje. 12 września 1983 roku, będąc w szpitalu, a byłem już 3 lata po kardiologii. Byłem pierwszym kardiologiem. Pierwszy lata już byłem po kardiologii. Przywieziono z ciężkim zawałem serca mojego ojca. I nie mogłem mu pomóc. Mieliśmy, to jest oddział był wewnętrzny, nie było kardiologii. Mieliśmy tylko EKG, kardioskop, defibrylator. Niczego innego nie było. Taki był wtedy stan medycyny. Kardiologii był taki stan. Mówię o tym, tak za mną to chodzi, dlatego że jestem bardzo podobny do ojca. Pod każdym względem. I jest to dla mnie takie, zawsze do tego wracam, że no, warto było się nieraz później urodzić. Dlatego, że wtedy no, trudno było marzyć o koronarografii, o angioplastyce wieńcowej, o stentach, o tomografii komputerowej naczyń wieńcowych, o stentygrafii SPECT. Trudno było o tym marzyć, o bypassach. Nie było takich w ogóle szans, takich możliwości. Dzisiaj po prostu to jest na wyciągnięcie ręki, również we Włocławku, kiedy koronarografia tu funkcjonuje, czyli angioplastyka od 2004 roku. Tak nawiasem mówiąc, to pierwsze badania koronarograficzne były robione w Warszawie przez profesora Różyłę na Instytucie na Spartańskiej, na które ja patrzyłem, uczestniczyłem, bo tam byłem przed kursem kardiologii, to jest 70-80, ale tak nawiasem. To była ta niesamowita sprawa. I teraz to, co pani redaktor była powiedzieć, no można się zastanowić, no jak to się dzieje, że jest taki niesamowity postęp medycyny, a w tej organizacji ochrony zdrowia i w tym systemie no nic się nie dzieje, mało tego. No ciągle jest

0: Źle. Jak to się dzieje? I
1: pacjenci nie mają należytej
0: pani
1: opieki,
0: redaktor,
1: diagnostyki, bo tak się dzieje.
0: Panie redaktor, ja postaram się podać pani takie dwa przykłady, ale przepraszam, że może troszeczkę jaki będzie wywód, trochę dłuższy, ale pani wybaczy. Dlatego, że wnioski wysuwają się same. Po prostu. W roku 78 byłem już po drugim stopniu specjalizacji, byłem przed kardiologiem, wychodzę ze szpitala, zatrzymuje mnie jegomość, który jest mi nieznany, a ja szedłem do kiosku po gazetę codzienną. Jegomość mnie zatrzymuje i pyta mnie, na której pan pracuje zmianie? Więc poszedłem, jak wróciłem do gabinetu i mówię kolegom, że tutaj ktoś mnie tutaj tak zaczepił, mówi, o ja ty mówią do mnie, no przecież to jest... Ty. A oni w nomenklaturze byli bardzo tacy znani, wiedzieli o co chodzi. Mówią, to przecież to jest nowy zastępca dyrektora szpitala i on cię dlatego zapytał, bo niedawno pracował w celulozie, a tam pracują na zmiany. No po prostu, no musisz zrozumieć to. Ale teraz podam drugi przykład, odmienny. Rok 87, dyrektorem PPUW zostaje pan Paweł Majewski, były pierwszy wojewoda wrocławski, były dyrektor zakładów celuloza lakierów. Człowiek naprawdę kompetentny, ekonomista, wykształcony, naprawdę na poziomie kulturalny. I proszę, pierwszego dnia swojego pobytu dostaję, że wzywa mnie do swojego gabinetu. Ja z niepokojem do niego idę po pierwszego dnia. I on mówi tak, wiem o panu wszystko, a ja wtedy miałem ten problem, który uporałem się z tą znaną w całym kraju no, sprawą Służby Bezpieczeństwa, którą miałem. I on mówi, wiem o panu wszystko i chcę panu zaproponować, żeby pan został moim pierwszym zastępcą do spraw lecznictwa. Ja tak, to mnie przerażało. Mówię, panie dyrektorze, ja bardzo przepraszam, ale ja pełnię inne funkcje naczelnego lekarza, jestem tutaj, tą kardiologię prowadzę i jestem tuż przed doktoratem, no, bardzo będę zajęty. No i mam jedną wadę. On mówi tak, a jaką pan ma wadę? Ja mówię tak, jestem bezpartyjny. On mówi do mnie tak, i o to chodzi. Byłem dwa lata, zgodziłem się być dwa lata. Zastępcą dyrektora bardzo dużo się nauczyłem. To mi bardzo pomogło przy panu dyrektorze Majewskim, przy przychodni. Zrobiliśmy 2000 miejsc rehabilitacyjnych na Wybrzeżu, Sopot, tam Jurata i tak dalej. Potem między innymi został następcą bardzo kompetentny doktor nauk medycznych Wiesław Jakubicz, który miał specjalizację z epidemiologii organizacji ochrony. I w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że w tamtych czasach od nominatów na stanowiska kierownicze wymagano medycynę społeczną pierwszy stopień albo organizację ochrony zdrowia drugi stopień w tamtych czasach. I to niezależnie, czy to był nasz, czy nie nasz. Wtedy tak wymagano. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest przykład, że nominat nie musi być koniecznie z naszej partii. No nie musi być.
1: Czyli po tym długim wywodzie krótkie podsumowanie, jak ja dobrze zrozumiałam, źle się dzieje między innymi dlatego, że no, brak kompetencji, a raczej takie właśnie nominowania na zasadzie koleżeńskiej przysługi.
0: Tak.
1: W służbie zdrowia w całym kraju to się dzieje we wszystkich szpitalach.
0: I teraz pani powiem, jakie są,
1: to jest jedna z przyczyn.
0: Jakie są olbrzymie szkody. Jakie olbrzymie szkody. Powiem to wprost. Gdyby była świadomość taka, że decyduje profesjonalizm, a niekoniecznie on musi być nasz, to nie doszłoby do takiej sytuacji niewiarygodnej, ale wszyscy się dziwią, w całej Polsce się dziwią, że przy fuzji dwóch oddziałów...
1: Bo przechodzimy teraz do wrocławskiego szpitala, bo tu nie dzieje się lepiej, prawda, niż w całej Polsce.
0: Ale podaję pani przykład, dlaczego to, że tak się tutaj nominatu... Doszło do... To wychodzi z niekompetencji kogoś. No po prostu nie. Fuzja dwóch oddziałów i likwiduje się znany w całym kraju wojewódzki oddział. Idealny, jedyny. Specjaliści są tutaj unikalni, bo nieraz po jednym osobie są tylko

0: tej specjalności i funkcjonuje znakomita fundacja, która pieniądze ma na oddział. Jest funkcjonujący 36 lat i na którym wyszkolono 50 specjalistów pierwszego i drugiego stopnia. 50 na tym oddziale. I się to po prostu zwyczajnie likwiduje. Taka była decyzja. No i to jest rzecz podana w ten sposób. Ja przyznam się, że jestem tym trochę tak, no jest to, mówię o tym gorzko, prawda? Bo to jest prawda dla mnie też takie. No ale mówię dlatego, że i to mówię no właśnie w dobrej wierze.
1: Panie doktorze, a widzi pan jakiekolwiek wyjście z takiej sytuacji? No bo to się dzieje od lat, mówię, i to widać na włocławskim podwórku również, bo nasz szpital ostatnio też nie schodzi z ust mieszkańców Włocławka powiatu, a i w całej Polsce o nim głośno. Czy jest szansa na to, że kiedykolwiek to się zmieni, uporządkuje?
0: Więc
1: co panu podpowiada pana doświadczenie?
0: No tak, no więc w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, musimy sobie z tego zdać sprawę, że istnieje wielka dysproporcja pomiędzy zatrudnieniem na etat, a na kontrakt w tej chwili. Tego kiedyś po prostu nie było, bo nie było kontraktu. W tej chwili zatrudniony na etat no, korzysta z tego, że ma urlop, że ma płatny urlop, ma świadczenia wszystkie płatne i tak dalej. I przyznam się, że... Aha, i dyrektor ma na niego wpływ, dlatego że ustawia mało te godziny i tak dalej. I powiem pani, jak było za moich czasów decyzyjnych. No więc jak przyszedł lekarz i chciał pracować w dodatkowym miejscu, no to ja oczywiście wyrażałem zgodę, tylko musiał napisać oświadczenie, że ta jego nowa praca nie będzie kolidowała z pracą podstawową. W kontrakcie jest inaczej. To jest jednoosobowe przedsiębiorstwo.
1: Tak, dziś jestem tu, jutro mi płacą tam więcej, opłaca mi się to.
0: Oczywiście bierze świadczenia na siebie, wszystko bierze, urlop i tak dalej. I teraz proszę, jest taka sytuacja. Szpitale są generalnie w trudnej sytuacji finansowej. Generalnie trudnej. Dyrektorzy szpitala wybierają procedury, które są najlepsze, najlepiej opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli szukają takich specjalistów. Po prostu podbierają sobie lekarzy. Najlepiej płatna jest ortopedia, neurochirurgia, okulistyka, kardiologia. Najbardziej na wysoko jest wyceniane. I ci dyrektorzy, no nie trzeba im się dziwić. No po prostu wybierając tych lekarzy, oni rekompensują straty, jakie mogą mieć w oddziałach, które, no takie jak na przykład interna czy pediatria. No tam to jest najniżej wycenione, chociaż trudno to zrozumieć.
1: Bardzo trudno.
0: Tak, no ale no tak jest. I oni ratują ten swój budżet, co się uda zarobić na tych podstawowych
1: specjalistach. Ale płacąc tym specjalistom, którym zatrudniają, tak duże pieniądze, bo słyszymy naprawdę o ogromnych pieniądzach, no trudno podejrzewać, że zarabiają tak naprawdę na tym, co uzyskują z Narodowego Funduszu.
0: To znaczy, no jakąś na pewno więcej zarobią na tych oddziałach, na tych procedurach niż na innych, które muszą dokładać.
1: Z pewnością, ale płacają takie stawki specjalistom.
0: Ale panie redaktor, no teraz słyszymy, że będą limity, jak pani słyszy. No? Ale kij ma dwa końce. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze, oczywiście, że wtedy dyrektorzy nie będą mogli już tych lekarzy tyle zatrudniać, a pacjenci będą mieli dłuższe kolejki. No, co tam dużo mówię, w tych specjalnościach. I co najważniejsze, ci dyrektorzy już nie będą mieli tych pieniędzy, żeby uzupełnić straty w tamtych oddziałach, jak pediatria czy interna, prawda? Już nie będą. Jak pani słyszy codziennie w telewizji, upadają szpitale. I one będą upadać, bo w tej sytuacji będą upadały, ponieważ nie będzie możliwości dołożenia tych pieniędzy z innych oddziałów. Ale tak a propos tych

0: wniosków tutaj racjonalizatorskich. Jeśli mogę pani podpowiedzieć.
1: Bardzo proszę.
0: Wracając do poprzedniej sprawy, której mówiłem o tym błędzie i tak dalej. Ja mam taki wniosek racjonalizatorski. Można mówić z przymrożeniem oka. No, jak wie pani, mamy poczucie humoru troszeczkę to. Ja mam taki wniosek, wie pani, w tamtym systemie wniosek racjonalizatorski można było wtedy dostać goździki, można było dostać książkę o przewadze gospodarki socjalistycznej nad kapitalistyczną, można dostać na przykład bombonierkę Goplany, nie? Można dostać. Ja nie, nic nie liczę. Nie. To mam taki wniosek. Ponieważ Rada Społeczna Szpitala w tamtej konkretnej sprawie, kiedy no po prostu no w beznadziejny sposób doszło do likwidacji takiego no super oddziału, a teraz wszyscy jeżdżą po okolicy, szukają badań, w której, w tej Radzie Szpitala, nie ma żadnego lekarza, nie ma żadnej pani pielęgniarki, ani nawet nie ma żadnej pani salowej. Czyli nie ma nikogo z ochrony zdrowia. Ja proponuję, no po prostu, żeby zmienić nazwę na Radę Polityczną Szpitala, bo tam są tylko przedstawiciele partii politycznej. I to będzie nazwa prawdziwa, prawdziwa i zgodna ze stanem faktycznym. Po prostu wykonać ten ruch.
1: Za dużo polityki, jednym słowem, za mało kompetencji i fachowości. To jest coś, jeśli będzie dalej w służbie zdrowia, to nie pozwoli na żaden ruch, który tą sytuację, ale, w tej chwili jest, odmieni.
0: Ale pani redaktor, tak? Chce pani
1: dobrze
0: powiedzieć, to na koniec chcę opowiedzieć o takim fakcie, a mianowicie my, nasza, znaczy tak, w Europie, to jest indeks europejski, najnowszy, najlepsza ochrona zdrowia jest w tej chwili w Holandii, drugie miejsce ma Szwajcaria, Norwegia, Dania, Islandia. Oparte to jest na tym, że oceniono tam najlepszą profilaktykę. No, to jest bardzo ważne. U nas niestety tak inaczej.
1: No, panie doktorze, jak możemy mówić o profilaktyce, skoro nie dajemy skierowań na badania?
0: No, tak. No, więc... ale na czym to opierano? Profilaktyka, poziom diagnostyki, o co na przykład mówimy tutaj, na przykład tomografii komputerowej, no, poziom diagnostyki, terapii. I to są te rzeczy. I trzecia bardzo ważna rzecz, czas oczekiwania na pierwszą pomoc. To zostało. Polska jest na miejscu 32 na 35 krajów. Za nami jest tylko Rumunia, Węgry i Albania. Uzyskaliśmy na 1000 punktów 565 punktów. Czyli jest bardzo wiele do zrobienia. Czyli warto byłoby korzystać z tej wiedzy, no po prostu z tej wiedzy tych państw. No przecież można się tam...
1: To nie jest odkrywanie Ameryki
0: no
1: na
0: nie,
1: nowo,
0: ale to
1: prawda?
0: Oni od lat mają te pierwsze miejsca, prawda? To od nich. A po drugie, po prostu no ta prawda, która istnieje, no ta prawda, żeby dotarła no, do naszych decydentów, że no profesjonalizm i kompetencje powinny decydować. Bo panie redaktor, tylko wiedza i prawda może nas uzdrowić.
1: Panie doktorze, dziękuję bardzo. Na tym zakończmy, nie roztrząsajmy więcej tego, co można zmienić. Prawda, kompetencje i wiedza. Tak niewiele, aż tak dużo mogłoby zmienić tą sytuację. Proszę państwa, doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję,
0: dziękuję
1: panie
0: bardzo.
1: Doktorze.
0: Dziękuję państwu.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 540.

0: 42 322 540 508 106 366. biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Kowalu rozbrzmiała muzyka. W parku imienia Leona Stankiewicza odbył się piknik rodzinny. Zielone tereny wypełniły się po brzegi mieszkańcami nie tylko Kowala, ale również gośćmi z całego regionu. Impreza rozpoczęła się koncertem Pawła Stasiaka, lidera zespołu Papa Dance, który wykonał największe przeboje grupy.
1: Myślę, że atrakcją jest to miejsce, towarzystwo bardzo wielu ludzi, którzy skorzystało z naszego zaproszenia, bo jak nie ma publiczności, a to też i nie ma imprezy. Natomiast impreza jest organizowana co roku w Kowalu 15 sierpnia. Nazywamy to piknikiem sierpniowym. Jest to imprezka kameralna, obliczona mniej więcej na kilkaset miejsc, osób, którym oferujemy miejsca siedzące, cień rozstawionych namiotów, tak bardzo dzisiaj potrzebny, ale także cień pięknych drzew. Natomiast jeśli chodzi o samych artystów, myślę, że jesteśmy dopiero co po koncercie Pawła Stasiaka. Myślę, że wielu fanów akurat jego pięknych piosenek tutaj przyjechało i znakomicie się bawiło w trakcie tego występu. Będzie za chwileczkę kolejny występ. Będą to artyści Teatru Sabat, czwórka artystów na czele z Mariuszem Pawłem Jaśko. Artystów bardzo profesjonalnych, chociaż być może nazwiska nie są ich znane w całej Polsce. Natomiast ja jestem przekonany, bowiem miałem okazję ich słuchać nieraz, że warto ich było do Kowala zaprosić. Będą śpiewać piękne polskie piosenki. Końcówka to będzie z kolei koncert Chris Band. Akurat będą to piosenki z repertuaru Janusza Laskowskiego. Myślę, że będzie miło i sympatycznie. Także to jest najważniejsze. Jeszcze raz podkreślam, że jest miła, sympatyczna aura. Ludzie są do siebie uśmiechnięci. Wszyscy są, że tak powiem, przyjaźnie nastawieni. No mamy też atrakcje i dla dzieci, jak Państwo zauważyliście, bowiem ten piknik jest piknikiem rodzinnym. Myślę, że jest taka naprawdę miła, rodzinna atmosfera. I dodam do tego jeszcze, że ta impreza, choć zgromadziła tak wiele osób, jest imprezą wyjątkowo, powiedziałbym, tanią jak na imprezy plenerowe, bowiem jej koszt to tylko

0: częściej?
1: No, chyba druga czy trzecia.
0: A jest jakiś artysta, na którego czekaliście? Przybyliście tutaj specjalnie z myślą, żeby go wysłuchać?
1: Nie, nie, nie, nie.
0: A jak tutaj pana wrażenia z koncertu?
2: Bardzo fajne.
3: No, świetnie, dziękuję.
0: Przyjechała pani tutaj specjalnie na ten koncert?
3: Tak, wyczekiwałam.
0: I, a
3: Bardzo
0: jaki
3: się podoba.
0: artysta tutaj był pani upragnionym, żeby zobaczyć go dzisiaj?
3: No właściwie wszyscy, bo tu mają być jeszcze inni, chyba trzech wykonawców, także właściwie wszystkich chętnie obejrzę.
0: Czyli rozumiem, że pani tutaj z zamysłem koncertu wysłuchania artysty.
3: Tak, właśnie.
4: Fajnie. Dobrze się bawimy, fajnie, bardzo fajnie.
0: Przyjechaliście
4: Dziękuję.
0: państwo z daleka?
4: Nie,
2: Tutaj
4: nie.
2: miejscowi. Miejscowi.
4: Jesteśmy miejscowi.
0: Rozumiem, że bywacie tak co roku tutaj na tym evencie?
2: Tak.
4: Raczej tak,
2: Raczej tak.
4: raczej jesteśmy.

Jednego serca.

gdy przez sufit przetaczasz nosem gwiazdy, zahaczasz, gdy po ziemi młynkujesz, to udajesz siłacza w otłem i śnieg.

się tu na tu. A tu noga ugrzęzła, drzazga w bucie uwięzła, bo ma dziurę w podeszwie mój pretendent na męża. Ale zaprzeć wyrnie, o już wolę.

0: ubiegłym tygodniu we Wrocławku gościli trenerzy młodzieżowych sekcji piłkarskich Atletico Madryt. Wizyta była pokłosem współpracy między Hiszpanami a liderem Wrocławek. Młodzież z różnych klubów z całej Polski miała okazję trenować pod okiem zagranicznych szkoleniowców.
1: Kamp Atletico de Madryt jest kampem już drugą edycję we Wrocławku. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia edycja. Mam nadzieję, że zostanie tak rozpowszechniony kamp Atletico, że w przyszłym roku będziemy mieli minimum 50 osób, czego sobie, liderowi, jak również trenerom z Hiszpanii naprawdę serdecznie życzę.
2: Kto się mógł zapisać? Jak te zapisy wyglądały?
1: Współpracujemy z Atletico de Madryt, ze szkółką z Dublina, poprzez szeroki marketing poprzez Dublin i liczne plakaty, marketing facebookowy, internetowy i tym podobne, czy też telewizyjny. Rodzice zapisują swoje dzieci z całej Polski tak naprawdę, ponieważ kamp Atletico de Madryt nie jest tylko w Wrocławku. Znajduje się we Wrocławiu, w Poznaniu, w Tarnobrzegu, w Sosnowcu, więc tych kampów jest dosyć dużo. U nas jest to dopiero druga edycja.

0: tradycji, tak jak mówiłam wcześniej, a rodzice po prostu chcąc rozwijać swoje dzieci i mieszkając niedaleko Włocławka, bądź mając dobry dojazd do Włocławka w środkowej części Polski, nie tylko w południowej, zapisują tutaj do naszego miasta.
1: Właśnie, jak wyglądały te treningi? Z tego co wiem, były dosyć intensywne.
0: Tak jak dzieci wcześniej wspominały, treningi są bardzo intensywne według metodologii Atletico de Madryt. Są to trzy sesje treningowe w ciągu jednego dnia po 1,5 godziny. Jest to bardzo wyczerpująca sesja. Tak naprawdę w ciągu jednego dnia robią jedną serię treningów, którą ogarniają przez cały tydzień w naszych szkółkach w Polsce.
2: Młodzi piłkarze byli bardzo zadowoleni z przebiegu treningów. Podkreślali ich intensywność, a także dostrzegali różnice w ćwiczeniach prowadzonych przez Hiszpanów.
3: Na pewno były bardzo zabawne, ale też dużo się z nich nauczyliśmy. Bardzo na pewno były interesujące.
4: Ja uważam, że były bardzo intensywne, gdyż mieliśmy trzy jednostki treningowe. I po prostu były bardzo intensywne też. O bardzo krótkim odstępie czasowym były też.
3: Ja również uważam, że były intensywne, ale to jednak jest też potrzebne do rozwoju. No i poziom techniczny wyszkolenia trenerów też był wysoki, także na pewno dużo się też nauczyliśmy.
1: Właśnie, powiedzcie mi, czym różnią się treningi takie prowadzone przez trenerów z Hiszpanii od tych, do których jesteście przyzwyczajeni na co dzień?
3: Na pewno są bardziej rozbudowane.
1: W jaki sposób?
3: Na przykład u mnie w klubie, no to mamy tak raczej mniej więcej się te ćwiczenia powtarzają, a tu jednak robiliśmy cały czas coś innego.
4: Hiszpanie jednak mają też więcej luzu, nie? Że jednak większą swobodę dają do tej piłki. Też się dziwiłem na przykład, że w rondzie mieliśmy nieograniczoną liczbę kontaktów, a na przykład jak mieliśmy jakieś ćwiczenie, to 1-2 kontakty max.
3: Mnie też zdziwiła właśnie taka swoboda w kontaktach i w dryblingu. No i też te właśnie różnorodność ćwiczeń była bardzo, bardzo dobra.
1: Opowiedzcie, jak wam się podobało, czego się dowiedzieliście, czego się nauczyliście?
5: Było super, bardzo duże emocje. No, nauczyliśmy się bardzo dużo. Było świetnie. Nauczyliśmy się gry jeden na jeden w obronie i w ataku. No, najlepszy kamp, na jakim byłem.
1: Opowiedzcie, czym takie treningi z trenerami z Hiszpanii różnią się od tych, które macie na co dzień w swoich klubach?
5: Jest bardzo intensywnie, bardzo ciężko. Jest o wiele inaczej. No, przede wszystkim jest ciężej.
6: No, że w innym języku, no, ciężej, dynamiczniej i.
1: Było fajnie? Czy kiedy będzie organizowany kolejny taki kamp, będziecie chcieli w nim uczestniczyć?
5: Oczywiście. Tak, na pewno.
2: Trenerzy również dostrzegli różnicę między młodymi piłkarzami z Polski i Hiszpanii.
7: The main difference I saw it is that, for example, they know a lot of
2: Najważniejszą różnicą,
7: technical
2: którą
7: things, but
2: zauważyłem,
7: maybe
2: jest
7: the
2: to, że
7: tactical
2: oni znają
7: things,
2: dużo technicznych,
7: because they
2: może
7: pass from
2: taktycznych
7: 2 to
2: rzeczy,
7: 5
2: ponieważ
7: to
2: przeszli z
7: 9, to
2: piłki nożnej
7: 11,
2: piątkowej do
7: it's a huge
2: dziewiątki, a potem do jedenastki. To ogromna różnica.
7: and if they
2: Dopóki adaptują
7: adapt all
2: się do tych
7: those
2: konceptów,
7: concepts,
2: jest to bardzo trudne.
7: it's a
2: Technicznie
7: big
2: jednak
7: hassle for
2: bardzo mi
7: them,
2: się to
7: but
2: podoba.
7: technically I like it a lot.
2: Oficjalnie kempy piłkarskie Atletico de Madrid w Polsce są organizowane przy współudziale i pod wodzą byłego reprezentanta kraju, Mariusza Kukiełki.
8: Zaczynaliśmy kamp i dzieci były bardzo ciekawe, a zarazem uśmiechnięte i wesołe. I z takim samym akcentem zakończyliśmy kamp Atletico Madryt we Włocławku, gdzie dzieci były zmęczone, ale bardzo wesołe i szczęśliwe. Więc pozytywny odbiór. Również wśród rodziców, z którymi rozmawialiśmy, rodzice byli również zadowoleni, więc należy się wielkie słowa uznania dla wszystkich organizatorów tego kampa, trenerów z Hiszpanii, jak i organizatorów, jak i tego miasta, ośrodka sportowego, który nam tutaj udostępnił boiska, czy szatnie, czy sprzęt sportowy. Wszyscy, którzy się do tego przyczynili, Lidl Włocławek również. Serdecznie dziękuję.
9: Przez ten ostatni tydzień mieli młodzi zawodnicy z Włocławka możliwość konfrontowania się z hiszpańskimi trenerami. Warto też powiedzieć o Mariuszu Kukiełce, czyli byłym reprezentancie Polski, zawodniku, który przez wiele lat po boiskach ekstraklasy biegał. On też swoich rad tym młodym zawodnikom udzielał. Fantastyczna inicjatywa i cieszyć się należy, że lider ją kontynuuje, bo słyszymy, że podobna impreza, podobne wydarzenie będzie miało miejsce w przyszłym roku. Wielkie podziękowania dla lidera, że dla młodych zawodników taką możliwość zorganizował.
2: Najlepszy zawodnik pojedzie na szkolenia do Akademii Atletico Madryt.

0: weekend w całym kraju obchodzono Święto Wojska Polskiego oraz rocznicę Cudu nad Wisłą. We Wrocławku również toczyły się walki w 1920 roku. Uroczystości w naszym mieście rozpoczęły się na Placu Wolności przy pomniku żołnierza polskiego.
1: Historycznie wspominamy Bitwę Warszawską 1920 roku, Cud nad Wisłą. Nasi przodkowie udowodnili wtedy, że determinacja, patriotyzm i działanie ramię w ramię potrafią zniweczyć nawet najbardziej zuchwałe plany wroga. To zwycięstwo było świadectwem niezłomnego ducha narodu polskiego i niezłomnego ducha naszych mieszkańców. Bo trzeba podkreślić, że 15 dzień sierpnia to 106. rocznica historycznych przygotowań do obrony Włocławka w 1920 roku. Obrony, która okazała się zwycięska i 16 sierpnia, mimo prób, oddziały rosyjskie nie zdołały sforsować naszego miasta.
0: Po przemówieniu prezydenta nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów przed pomnikiem. W uroczystości uczestniczyły delegacje władz parlamentarnych oraz samorządu.
2: Bardzo się cieszę, że dzisiaj we Włocławku obchodzimy szczególnie w to piękne święto, dlatego że to jest święto, które upamiętnia wiktorię polskiego oręża. My w ciągu roku obchodzimy różnego rodzaju święta patriotyczne, często na pamiątkę tych smutniejszych dla nas wydarzeń, natomiast Święto Wojska Polskiego to we Włocławku szczególne święto, dlatego że to także pamiątka tej bohaterskiej obrony mieszkańców Włocławka przed najazdem bolszewickim i włocławianie nie dopuścili do tego, żeby umożliwić przeprawę przez Wisłę inwazji bolszewickiej. I tutaj dzisiaj przywołani bohaterowie Włocławka są szczególnie wspominani. Także 15 sierpnia, piękne święto. Jak najwięcej czcimy tych świąt, które upamiętniają nasze zwycięstwa, nie zapominając o tym, ku przestrodze oczywiście, o tych smutnych wydarzeniach, ale musimy szczególnie mocno podkreślać sukcesy polskiego oręża, bo one są budujące w morale zarówno i dla społeczeństwa, ale i dla żołnierzy, co jest tak szczególnie ważne w tych dzisiaj niebezpiecznych czasach.
3: Wiadomo, że wiktoria Piłsudskiego w sierpniu 1920 roku, zwana Cudem nad Wisłą, jest powszechnie znana, ale ja zawsze staram się przypominać o tym aspekcie włocławskim, niezwykle istotnym dla przebiegu całej bitwy, bo można sobie zadać pytanie teoretyczne, co by było, gdyby rzeczywiście te przyczółki wojsk bolszewickich nie zostały zatrzymane pod Włocławkiem na linii Wisły. Czy rzeczywiście wtedy ten cud nad Wisłą by się po prostu wydarzył. Dlatego my we Włocławku już od wielu lat w sposób szczególny obchodzimy i kultywujemy właśnie 15-16 sierpnia, kiedy te najważniejsze wydarzenia miały tutaj miejsce. To tutaj nawała bolszewicka została zatrzymana, most został zniszczony, wiele jeszcze istnieje pamiątek, ślady po kulach, pociskach artyleryjskich na bulwarach Józefa Piłsudskiego, które zaświadczają o tych wydarzeniach.
4: Wspominając to wydarzenie, też zwracamy uwagę na to, jak człowiek dla drugiego człowieka potrafi poświęcić swoje życie. Jak ważne są to wartości, ta dzielność, męstwo, ale przede wszystkim człowiek. Człowiek, który poświęca coś, co jest najcenniejsze, bo przecież nasze życie takie właśnie jest. I dlatego jest tak ważne, aby o tym wspominać, żeby mówić o tym młodym ludziom, bo przecież w dzisiejszych czasach, szczególnie kiedy to wszystko zaczyna pędzić czasami w kierunku, trudno powiedzieć, czy tym właściwym, czy tym wartościowym, że zapominamy o takich rzeczach, które rzeczywiście nadają sens życiu, o tej współpracy, o tym męstwie, o tradycji, o dziedzictwie, o tym wszystkim, co mamy, bo przecież mamy niezwykle bogatą historię.
0: O godzinie 11.30 pod pomnikiem obrońców Wisły 1920 roku wybrzmiała melodia wojskowej pobudki zagrana na trąbce. Następnie w Bazylice Katedralnej odbyła się msza święta.
5: W Bogusławicach w gminie Kowal odbyła się druga edycja zawodów wędkarskich dla dzieci o Puchar radnej powiatu włocławskiego Anety Kwarcińskiej. W rywalizacji wzięło udział 20 młodych wędkarzy.
6: Jestem bardzo zadowolona. Organizuję drugie takie zawody dla dzieci tutaj w Bogusławicach. Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować panu wójtowi, że dostałam taką zgodę, aby zawody, można powiedzieć, rangi powiatowej można było zorganizować w tym miejscu. Pogoda troszeczkę nam zepsuła plany, bo pewnie posiedzielibyśmy dłużej, wędkowanie byłoby dość przyjemne zaraz na początku, potem troszeczkę ten deszczyk nam kapryśną pogodę wprowadził.

0: wypadził, ale wszyscy chyba zadowoleni, rybki złowione, w tej chwili jest jakiś poczęstunek, nagrody rozdane, puchary rozdane. Przede wszystkim był uśmiech, była zabawa, był czas spędzony z rodziną, wspólna integracja i to jest najważniejsze. Wykorzystujmy tę każdy moment, każdą chwilę, każdy możliwy czas, żeby spędzać go właśnie z dziećmi, z rodzicami i z rodzeństwem, bo naprawdę w dzisiejszych czasach biegniemy cały czas do przodu i mamy mało tego czasu, żeby wspólnie go spędzać z rodziną i właśnie dziś mieliśmy ku temu okazję.
1: Mimo deszczowej pogody uczestnicy walczyli o puchary i nagrody. Najlepszy okazał się 14-letni Sebastian Durmowicz z Grabkowa. Złowił jednego karasia srebrzystego o wadze 1 kg 170 gram, co dało mu zwycięstwo oraz puchar za największą rybę.
2: Dzisiaj byliśmy na zawodach, zająłem pierwsze miejsce, złapałem karasia o wadze 100 kilo 100. No, wziąłem puchar za pierwsze miejsce oraz za największą rybę.
3: Skąd twoje zamiłowanie do ryb?
2: Wciągnął mnie w to tata tak naprawdę. Tata jakoś nie widział w tym dalszego sensu. No, oddał mi po prostu sprzęt, no i jakoś tak poszło dalej, nie?
3: I od ilu lat zajmujesz się tą pasją?
2: Od 6.
3: Czy to twoje pierwsze zawody? Jeździsz na jeszcze jakieś zawody inne?
2: Jeżdżę na zawody, no nie mój pierwszy puchar.
3: Skąd twoje zamiłowanie i pomysł na wędkarstwo?
4: Od taty się wzięło. Kiedy przyjechałem, to żeśmy zaczęli łowić i tak jakoś wyszło.
3: I od ilu lat ta twoja pasja?
4: 4.
3: Czy pierwszy raz jesteś tutaj na zawodach?
4: Nie, drugi już.
3: Skąd twoja pasja do łowienia ryb?
5: Tata.
3: Łowisz sam, z rodzeństwem, czy tylko z tatą?
5: Z rodzeństwem, z tatą.
3: A jak dzisiejsze oceniasz zawody?
5: Fajne.
1: Drugie miejsce zajął Miłosz Pietrzak, który złowił 11 ryb o łącznej wadze 710 gramów. Trzeci był Radosław Sapandowski, również z wynikiem 710 gramów, ale z 7 rybami. O kolejności więc decydowała liczba złowionych ryb. Zawody miały nie tylko sportowy charakter, dla dzieci i ich rodzin przygotowano poczęstunek, domowe ciasto, kiszone ogórki oraz kiełbaski z ogniska. Organizatorzy podkreślili, że spotkanie ma być okazją do rozwijania wśród najmłodszych pasji, cierpliwości i zainteresowania wędkarstwem, a także do wspólnego spędzania czasu z rodziną. Wakacje wciąż w pełni, a to oznacza większy ruch na drogach i więcej pracy dla służb. Przez cały weekend policjanci kontrolowali kierowców, sprawdzając m.in. prędkość i trzeźwość. Doszło także do kilku kolizji i wypadków.
6: W miniony weekend na terenie Włocławka i powiatu odnotowano 15 zdarzeń drogowych, w tym jeden wypadek drogowy. Ujawniono 191 wykroczeń, z czego 129 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Zatrzymano za przekroczenie właśnie tej prędkości w obszarze zabudowanym jedno prawo jazdy, natomiast poza obszarem zabudowanym 3. Ujawniono także 4 pod wpływem alkoholu. Jeżeli chodzi o wypadek drogowy, miał on miejsce w gminie Lubraniec w sobotę po godzinie 17. Jak wstępnie ustalono, 24-letni kierujący mężczyzna stracił panowanie nad motocyklem, w efekcie czego przewrócił się, motocykl sunąc z pojezdni uderzył w pojazd marki Ford.
1: Pracowity czas mieli również włocławscy strażacy oraz straż miejska. W ostatnich dniach kilkanaście razy wyjeżdżali do różnego rodzaju zdarzeń, pomagając mieszkańcom regionu.
7: Weekend pracowity dla włocławskich strażaków. Mieliśmy 30 zdarzeń, w których to interweniowali strażacy z miasta Włocławek i strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu włocławskiego. Większość zdarzeń to miejscowe zagrożenia, czyli to wszystko, co nie jest pożarami. Mieliśmy i kolizje drogowe, między innymi na ulicy Dobrzyńskiej, w Skokach Dużych, gmina Włocławek, czy też doszło do zdarzenia, w którym to zawaliła się część stropów budynku wielorodzinnym w Brześciu Kujawskim, tam też strażacy interweniowali. 5 pożarów, których to jeden był dość groźny, bo zapalił się dach na budynku jednorodzinnym, to wynikło tam prac remontowych. No i doszło też do 9 zdarzeń, które to były zdarzeniami wywołane przez alarm fałszywy. A między innymi, no większość tych zdarzeń to są zdarzenia, jeżeli mówię o tych alarmach fałszywych, to są w dobrej wierze,

0: Było to zadziałanie monitoringu, ale też i systemy alarmowe, między innymi w telefonach komórkowych.
1: Jeśli chodzi z perspektywy Straży Miejskiej, to muszę przyznać, że chyba raczej spokojnie, bo wpłynęło przez te 3 dni od piątku około 66 interwencji. Zdarzało się na pewno dużo, dużo więcej, dlatego uznaję go za w miarę spokojny weekend. Z tych 60 kilku interwencji, większość to były interwencje dotyczące wykroczeń w ruchu drogowym. Takich było około 20. No sporo też było interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu. Takich interwencji było co najmniej 14. No i też sporo interwencji było związanych ze zwierzętami, czy to bezpańskimi, czy też chorymi. Takich interwencji było około 16. W dużej mierze realizowaliśmy je przy współudziale schroniska dla zwierząt. Strażnicy nałożyli ponad 40 mandatów karnych przez weekend. Większość z nich to dotyczyła wykroczeń drogowych, ale również było 16 związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych.
2: Przed nami kolejne dni wakacji. Służby apelują do kierowców o rozwagę i ostrożność. Warto zdjąć nogę z gazu, zachować czujność i zadbać o bezpieczny powrót do domu.
3: W Baruchowie odbył się piknik rodzinny. Na płycie boiska stanęła scena, krzesła i stoły, a wokół niej przygotowano atrakcje przeznaczone dla mieszkańców oraz gości z regionu. Było dużo muzyki, atrakcji dla dzieci, wspólnej zabawy, a przede wszystkim okazja do spotkania i spędzenia czasu razem.
4: Mamy przewidziane dużo atrakcji. Oczywiście poza występami artystów, naszych zespołów lokalnych, ale też i gwiazd wieczoru, mamy wesołe miasteczko, jest strefa gastronomiczna, handlowa, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Chciałam się zapytać również o frekwencje, czy jesteście Państwo zadowoleni? Początek imprezy, a widzę, że grono osób już bardzo duże.
4: Tak, jest początek dopiero imprezy, więc jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, bo też i pogoda jest dzisiaj sprzyjająca, co prawda, ale temperatury wysokie, więc myśleliśmy, że właśnie tak od początku imprezy nie będzie dużo mieszkańców, ale rozglądając się tutaj widzimy, że już dużo mieszkańców przybyło, także tym bardziej nas to cieszy.
5: A jakie zespoły dzisiaj zobaczymy na scenie?
4: Tak, teraz występuje zespół Swojacy, to jest nasz lokalny zespół. Był zespół Jubilatki, również pan jest z terenu naszej gminy, ale mamy jeszcze gwiazdy dzisiejszego wieczoru, zespół D-Bond, Filip Lato, Kapela Roy.
3: Najważniejszą część każdego pikniku tworzą jednak jego uczestnicy. Liczna obecność mieszkańców i przybyłych gości sprawiła, że teren kompleksu przez cały wieczór tętnił życiem.
6: Super, dopiero się zaczyna impreza, dopiero weszliśmy i zaczynamy od lodzików.
5: A chciałam się spytać, często bywacie Państwo na tego typu imprezach?
6: Nie, raczej rzadko.
7: Bardzo dobrze, właśnie zdążyliśmy wejść i podziwiamy.
5: A czy czekacie Państwo na jakąś szczególną atrakcję czy gościa wieczoru?
7: Znaczy szczególnie nie. Tak, wybraliśmy się po prostu zobaczyć, co tu się tutaj dzieje.
5: A często bywacie Państwo tutaj w tej miejscowości bądź gdzieś jeszcze?
7: No tutaj akurat nie często. Tak spontanicznie wyjechaliśmy.
8: No ja przyjechałam z daleka, bo aż spod Dębic.
5: O.
8: No, przyjechałam do siostry na działkę i razem żeśmy tu przyjechali w odwiedziny zobaczyć, co tutaj się dzieje.
5: Czy zna Pani program? Czeka Pani na któregoś z gości szczególnie?
8: No, czy tam siostra zaglądała po prostu, no i chcemy trochę dłużej zostać, zobaczyć, jak się będzie impreza rozkręcała.
5: Świetnie. A czy już kosztowała Pani jakichś smakołyków tutaj dostępnych?
8: Chcemy właśnie iść teraz na lody.
9: Czekamy na występ córki całą rodziną. Przybyliśmy wcześniej, oglądaliśmy próbę, a teraz czekamy na występ.
5: Córka występuje tutaj w zespole ludowym?
9: Tak, w zespole ludowym w najmłodszej grupie.
5: Jeszcze jakieś atrakcje dla córki po występie?
9: Ma obiecaną karuzelę.
5: Widzę, że jeszcze pociechy inne, więc atrakcje pewnie i również dla nich.
9: Tak, dla wszystkich.
5: Kosztowaliście Państwo już coś?
9: Na razie nie kosztowaliśmy, przyjechaliśmy.
3: Wieczorem scenę przejął Filip Lato. Wokalista zwyciężył w finale 9. edycji programu rozrywkowego Twoja twarz brzmi znajomo. Jego twórczość to przede wszystkim pop i pop rock.
10: Pierwszy raz w Baruchowie i jestem, słuchajcie, zachwycony, bo nie wiedziałem nic o tej miejscowości, a tu nie dość, że jest pięknie, zadbane, czysto, ogromny stadion, pełno ludzi. Myślę, że to może być, ma potencjał na jeden z fajniejszych koncertów tego sezonu.
5: Świetnie, a powiedz, lubisz imprezy takie plenerowe?

0: Czy koncerty?
1: Bardzo lubię plenery. To jest w ogóle moja ulubiona część całego tego grania. No bo jest lato, jest pięknie, jest po prostu długie dnie, ciepłe wieczory, muzyka, fani, energia, to wszystko się zgadza. To jest naprawdę no moje ulubione zajęcie z tego całego mojego muzykowania.
0: A powiedz mi odnośnie twoich planów, może zdradzisz nam jakiś sekret na przyszłe utwory?
1: Mogę rzeczywiście zdradzić parę sekretów, bo to już tuż, tuż wielkimi krokami zbliża się premiera mojej płyty. Ponagrywałem już materiał, on już jest gotowy, więc teraz już jesteśmy w takiej fazie naprawdę już produkcyjnej. Ta płyta się już tam zaczyna masterować, tłoczyć i jesienią tego roku, w październiku, będzie premiera. Ale żebyście Państwo nie musieli czekać bezczynnie, no to po pierwsze zapraszamy na nasze koncerty, a po drugie mamy taki pomysł na to, żeby publikować te piosenki zanim jeszcze płyta się ukaże, więc co około, co miesiąc, już od jakiegoś czasu wypuszczamy piosenki z nowej płyty. Trzy już się ukazały w ostatnim czasie, ukaże się jeszcze do premiery, wydaje mi się, że dwie, więc warto na to czekać.

0: Dziś w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wocławku odbyły się warsztaty zorganizowane wspólnie z Paskalem Wocławek. Uczestnicy mogli własnoręcznie wykonać drewniane zakładki do książek, dekorując je metodą dekupaż.
1: Dzisiejsze warsztaty w bibliotece to warsztaty z dekupaż, z takiej techniki zdobienia przedmiotów, na przykład drewnianych, tak jak dzisiaj robimy w bibliotece zakładkę do książki. No, w bibliotece zakładki do książki są potrzebne, więc takie też tworzymy, kolorowe, najróżniejsze. Te warsztaty są zorganizowane razem ze szkołą Paskal, także we współpracy dzisiaj działamy i tworzymy zakładki do książki. Frekwencja nam dopisała, praktycznie zajęliśmy przygotowane miejsca dla naszych czytelników, także bardzo się cieszymy z tej dzisiejszej wizyty.
0: Szkoła Policealna Paskal oferuje szeroki wybór ciekawych zajęć i warsztatów, w których można uczestniczyć, by rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać nowe umiejętności i twórczo spędzać czas.
2: My jesteśmy ze Szkoły Policealnej Paskal we Wocławku. Dzisiaj prowadzimy warsztaty w bibliotece z dekupażu, takich oto zakładek. U nas na co dzień odbywają się takie zajęcia w szkole, na terapeucie zajęciowym, ale dla odwiedzających, że tak powiem, dla przechodniów, też prowadzimy takie drzwi otwarte naszej szkoły. Raz w roku zazwyczaj można sobie przyjść za darmo, skorzystać z różnych zajęć, takich jak flowerboxy można zrobić, można skorzystać z darmowego masażu, można zaczerpnąć wiedzę od higienistki stomatologicznej. Także dzieje się u nas naprawdę sporo. Staramy się współpracować z różnymi miejscami, żeby jednak starać się wzajemnie sobie pomagać. I jest dużo zainteresowanych, dlatego też staramy się prowadzić raczej listę osób, żeby no nie zrobiło nam się zbyt duże zamieszanie, bo nie jesteśmy w stanie sobie wtedy poradzić z ogromną liczbą osób.
3: A gdzie możemy znaleźć informacje o najbliższych warsztatach, zajęciach, jakie będą u Państwa?
2: Zachęcamy do obserwowania naszego Facebooka bądź Instagrama. Tam zawsze wrzucamy wszystkie informacje o najbliższych warsztatach.
0: Uczestnicy warsztatów nie kryli zadowolenia z możliwości udziału w zajęciach. To była okazja nie tylko do twórczego spędzenia czasu, ale także do zdobycia nowych umiejętności.
4: Przyjechałyśmy na wakacje do dziadków z Anglii i właśnie odkryłyśmy tutaj fajne zajęcia.
3: Z kim pani jest na dzisiejszych zajęciach?
4: Z moimi córkami, Michaliną i Miją.
3: Świetnie. A skąd pomysł na dzisiejsze warsztaty? Znalazłyście panie informacje w internecie, czy ktoś wam polecił?
4: Ja generalnie codziennie wyszukuję informacje, co się dzieje we Wrocławku, więc gdzieś tam w internecie.
3: Co do wykonywania dzisiejszych zakładek, rozumiem, że lubicie panie czytać, czy to tak po prostu z racji takich technicznych i kwestii rozrywkowych dzisiaj?
4: Dziewczyny są bardzo kreatywne i lubią wykonywać takie prace, więc głównie, może nie tyle czytać, chyba Mija też lubisz czytać, prawda? Tak, to dwie rzeczy w jednym.
3: Cześć, powiedz nam proszę, jak masz na imię i ile masz lat?
5: Jestem Zosia i mam 7 lat.
3: Super, powiedz, a z kim dzisiaj przyszłaś na te zajęcia?
5: Z babcią i z moim bratem.
3: I lubisz czytać książki, skoro wybrałaś się na warsztaty tutaj zrobienia zakładek?
5: Tak.
3: A z kim najchętniej czytasz te książki?
5: No, z mamą lub z bratem.
3: Powiedz, ile masz lat i jak masz na imię?
6: Na imię mam Franek i mam 12 lat.
3: A do jakiej szkoły chodzisz?
6: Do podstawówki numer 22.
3: Do której klasy?
6: Do klasy 6.
3: Super. Powiedz mi, z kim wybrałeś się na dzisiejsze warsztaty?
6: Z młodszą siostrą i z babcią.
3: A czyj to był pomysł, powiedz?
6: Panie w bibliotece nas zachęciły i się zapisaliśmy w takim wypadku.
3: A powiedz, lubisz czytać książki?
6: Tak, bardzo lubię.
3: Jakie są

0: są twoje ulubione książki, do których sięgasz najczęściej?
1: Seria Dziennik Cwaneczka. Bardzo lubię.
0: Powiedz mi co do pomysłu swojej zakładki. To był twój kolor taki ulubiony, czy czym się kierowałeś przy wyborze?
1: Kierowałem się bardziej właśnie kolorem ów słoneczników, ale no.
0: Super. A powiedz, jak wykonanie? Myślałeś, że będzie to trudniejsze, czy tak jak w sumie się spodziewałeś?
1: Tak, spodziewam się, że będziemy przyklejać jakby serwetki do tego. Myślałem, że będziemy to jakoś malować albo inne rzeczy przyklejać niż to.
0: A czy byłeś wcześniej na takich warsztatach? Korzystałeś już może w wakacje?
1: Nie, na tego typu warsztatach nie byłem w tym roku jeszcze. W tym roku jeszcze nie, bo w zeszłych bywaliśmy na innych bardziej warsztatach, ale no, to nie jest mój pierwszy.
0: Rozumiem, że lubisz korzystać z tego typu zajęć i przychodzisz tak chętnie.
1: Tak.
2: Wszystkich serdecznie zachęcamy do udziału w tego typu aktywnościach. Zajęcia są darmowe i dostępne dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Powoli zbliżamy się do finału wakacji. Na zakończenie letniego, intensywnego czasu Urząd Miasta przygotował dla mieszkańców Włocławka i okolic specjalną imprezę.
3: Finał letnich brzmień to już jest tradycyjna impreza na zakończenie lata. Po raz kolejny spotykamy się na Starym Rynku. W sobotę, ostatnią sobotę sierpnia, 29 dokładnie sierpnia. I trzy zespoły, które myślę, że przypadną bardzo mocno do gustu mieszkańcom regionu włocławskiego, bo mam świadomość, że z tych imprez we Włocławku korzystają również mieszkańcy regionu włocławskiego, nie tylko sami mieszkańcy Włocławka. Zaczniemy od zespołu młodego, ale już z niezłym dorobkiem. W tym roku wydały swoją kolejną płytę, to krakowski zespół LOR, złożony z czterech dziewczyn po Akademii Muzycznej oraz perkusisty. Grają coś na pograniczu rocka z muzyką popową. Myślę, że już przez część mieszkańców Włocławka zespół znany, dlatego że dwa lata temu brały udział w eliminacjach do najpiękniejszego festiwalu świata, czyli Poland Rock. Te eliminacje odbywały się we Włocławku. W tym roku były gwiazdą też eliminacji do Poland Rocka, a dla szerszej publiczności na Starym Rynku w sobotę 29 sierpnia do dyspozycji, a później Strachy na Lachy, też kapela bardzo dobrze znana, i na koniec Happy Set, który myślę, że też tłumy na Stary Rynek tego dnia przyciągnie.
2: To będzie także wyjątkowy wieczór dla fanów koszykówki. Podczas wydarzenia zaprezentowany zostanie nowy skład Anwilu Włocławek oraz nowy trener zespołu. Nie zabraknie również okazji do spotkań i rozmowy z nowymi zawodnikami, którzy w nadchodzącym sezonie będą reprezentować włocławski klub.
3: To też już jest taka nasza tradycja właśnie, że łączymy ten finał letnich brzmień, te koncerty, które kończą sezon letni, ale przecież nie kończą też roku artystycznego, bo przed nami też Festiwal Fajansu, United Session i wiele, wiele innych bardzo interesujących wydarzeń. Natomiast tutaj faktycznie prezentacja zawodników klubu koszykówki Włocławek z nowym, starym sponsorem Anwilem i Orlenem, ale z zupełnie nowym składem osobowym, począwszy od trenera przez zawodników, właściwie tylko dwóch zawodników z poprzedniego sezonu zostało, to jest Dawid Słupiński i Bartek Łazarski, reszta to są nowi, głodni podobno gry i głodni zwycięstw zawodnicy, więc na pewno kibice Anwilu też będą mieli dużo ciekawych spotkań i możliwość przede wszystkim po raz pierwszy w całości zobaczenia swoich ulubieńców na zbliżający się sezon Polskiej Ligi Koszykówki.
2: To będzie wyjątkowe pożegnanie wakacji z dobrą muzyką, wspólną zabawą i sportowymi emocjami. Warto więc zarezerwować sobie czas i wspólnie z mieszkańcami Włocławka zakończyć lato w najlepszym stylu.
4: Dożynki w Oświęcinach odbiły się głośnym echem w regionie. W dużej mierze to zasługa Skolima, który był główną gwiazdą imprezy. Wróćmy jednak do samych dożynek. Ich główną rolą jest wyrażenie wdzięczności za zebrane plony. Są podsumowaniem pracy rolników.
5: Gmina Oświęciny jest gminą typowo rolniczą.

0: W związku z tym dożynki mają dla nas bardzo dużą wagę, prestiż. Jest to duże wydarzenie naszej gminy. Jest to święto dziękczynienia za zbiory, za plony, święto naszych rolników i naszej miejscowości.
1: Jakie atrakcje dzisiaj będziemy mogli tutaj doświadczyć?
0: Myślę, że tradycyjnie przemarsz korowodu dożynkowego, msza święta, część oficjalna, to są te obchody coroczne. Myślę, że publiczną naszą, naszego regionu interesują gwiazdy wieczoru, występ zespołu Fanatic, Warners i Skolim.
1: A jakie atrakcje dla najmłodszych?
0: Dla najmłodszych mamy strefę gastronomiczną, strefę zabawy, dmuchańce. Także myślę, że dla każdego coś miłego znajdziemy w naszych Oświęcinach.
2: Dużym zainteresowaniem jak zawsze cieszyły się stanowiska kół gospodyń wiejskich. Sam zapach smakowicie wyglądających potraw przyciągał uczestników imprezy.
3: Cały gar grochówki poszedł w mig. Czerninę, pierogi z grzybami i kapustą, miałyśmy gołąbki, fajdę ze smalcem i z ogórkiem. Też już wszystko poszło. No i ciasto, gofry, frytki dla dzieci, wata.
1: Dziś przygotowaliśmy kluski z serem dla starszych, a dla młodszych mamy lemoniady, gofry, kręcone ziemniaczki, popcorn, wata. No myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. Myślę, że największym zainteresowaniem były kręcone ziemniaczki, ale popcorn, wata również bardzo fajnie schodziły. No i starsi uwielbiają kluski z serem. No po to wracali cały czas.
2: Dożynki w Oświęcinach przyciągnęły wiele osób. Co prawda jest to święto rolników, ale część uczestników nie zajmuje się pracą na roli.
1: Jakie atrakcje tutaj Państwa dzisiaj sprowadzają?
3: No zobaczymy na Skolina.
1: Czyli wszyscy jesteście Państwo fanami?
3: Tak.
1: Czy korzystaliście już z jakiejś atrakcji?
3: No dzisiaj, w Ciechocinku.
1: O, czyli dzisiaj wyjazdowy dzień. Jesteście Państwo rolnikami, czy jesteście tak po prostu teraz dzisiaj rekreacyjni?
3: To już rolnikami to nie jesteśmy, rekreacyjnie po prostu.
4: Przyjechałem z Gęsina, to jest miejscowość 20, może niecałe 20 kilometrów od Oświęcin, gmina Zakrzewo.
1: Czy jest Pan rolnikiem, czy jako gość taki na atrakcję?
4: Jestem rolnikiem oraz przyjechałem gościnnie na atrakcję, oczywiście na występ Gwiazdy Wieczoru z Kolima.
1: Korzystał Pan już z jakiejś atrakcji?
4: Ja nie korzystałem. Przyjechałem z żoną córką. Córka korzystała z tych wszystkich atrakcji, które tutaj są przygotowane przez gospodarzy dzisiejszych dożynek.
1: A jeszcze spytam się, jak tegoroczne żniwa? Czy jest Pan zadowolony?
4: Z tegorocznych żniw, powiem tak szczerze, nie jestem zadowolony, ponieważ plony są słabe. Ceny również są bardzo niskie. Tak więc no nie ma powodów do radości. My jako rolnicy nie mamy wielkich powodów do radości. No ale co zrobić? No taki mamy klimat, cytując klasyka. No i musimy podołać tym wszystkim wyzwaniom, które przed nami stoją i musimy robić swoje po prostu i mieć nadzieję, że będzie lepiej, że kolejny sezon, kolejny rok będzie bardziej łaskawszy dla nas.
1: A czego Panu życzyć?
4: Czego życzyć? Przede wszystkim zdrowia chyba. To jest najważniejsze, bo jak jest zdrowie, to reszta jakoś się ułoży.
2: Im robiło się ciemniej, tym więcej pojawiało się młodszych osób. Przyczyną był oczywiście występ z Kolima. Artysta podczas jednego z wcześniejszych koncertów spadł ze sceny i skręcił nogę. Mimo to nie chciał zawieść fanów. Koncert na dożynkach w Oświęcinach nie został odwołany.
1: Widzimy, że jesteś fanką z Kolima, prawda?
5: Tak.
1: I masz jakieś swoje ulubione utwory?
5: Kilka się znajdzie.
1: A, i to jest twój pierwszy koncert taki na żywo?
5: Szósty.
2: Na imprezie, na której występuje Skolim, nie mogło zabraknąć sklepu z jego produktami. Kolejka robiła wrażenie.
6: Przyjechaliśmy z Mińska Mazowieckiego. Jesteśmy ekipą Skolima. Sprzedajemy jego merch. Największym powodzeniem cieszą się u nas aktualnie najnowsze koszulki sportowe. Boże, chroń króla Latino.
1: Gdzie następne imprezy? Macie już jakieś plany na kolejne występy?
6: No już od wtorku jedna ekipa wyjeżdża nad morze, nasze polskie oczywiście. Natomiast kolejny weekend przygotowujemy grafik, gdzie kto będzie jechał.
2: Pojawienie się Skolimy na scenie wywołało żywiołową reakcję publiczności. Artysta, mimo że nie mógł swobodnie się poruszać, dał świetne show. Wiele razy podczas koncertu wspominał, że najlepiej gra mu się właśnie w naszym regionie.
7: Niesamowici ludzie, niesamowita energia. Na dobrą sprawę mógłbym siedzieć tylko na tym krześle, ludzie sami by śpiewali, ale była taka energia, że podrywałem się i śpiewałem na jednej nocy. Zasadniczo czuję się...

0: Się bardzo dobrze. Wiadomo, rekordowy rok, bardzo dużo koncertów. Może tak zachłannie do tego podchodzę, ale tak to uwielbiam i tak o tym marzyłem, że gram te koncerty i gdzie są ludzie, tam staram się być, bo uwielbiam to robić, cieszę się. Nie mam już presji finansowej, bardziej odbieram z tego niesamowitą radość i energię i cudownych ludzi w Polsce mamy. Ludzie się cudownie bawią i ten wakacyjny okres na pewno też temu sprzyja.
1: Skolim podkreślił rolę lokalnych mediów w promowaniu początkujących artystów. Sam był gościem w telewizji Kujawy.
0: Trzeba oczywiście wspierać te lokalne rozgłośnie radiowe i telewizyjne, bo tam jest najwięcej pasjonatów i tak jak sama pani mówi, wcześniej, gdzie wszystkie te drogi się zamykały, to właśnie takie lokalne telewizje jak telewizja Radio Kujawy robicie cudowną robotę i zawsze jak tylko mogę, to udzielam wywiadów, bo wy się na ludzi nie zamykacie, wy się na ludzi otwieracie, to jest, bardzo mi to imponuje.
2: Powiedz, jak godzisz tyle koncertów i jeszcze obowiązki takie swoje zawodowe?
0: Znaczy, na dobrą sprawę, te obowiązki zawodowe to jest taki, jedni w czasie wolnym grają na komputerze, inni grają w piłkę, chodzą na siłownię. No ja głównie zajmuję się muzyką i nie dam sobie tego odebrać, to jest coś, co uwielbiam najbardziej, sprawia mi i największą frajdę. A te poboczne rzeczy to po prostu jest gdzieś. Sięgam myślami i lokuję jakieś takie swoje, że tak powiem, fantazje biznesowe i całkiem dobrze mi to wychodzi.
2: A powiedz, jak publiczność tutaj porywasz po prostu ludzi wszystkich? Nawet ja sama pozwoliłam sobie dzisiaj potańczyć pod sceną.
0: No, jest mi bardzo miło. Jest mi bardzo miło. Tak jak wcześniej wspominałem, zawsze jestem dumny z ludzi z Kujaw. Teraz dużo koncertów też nad polskim morzem, wybrzeże od Międzyzdrojów po Łebek, Gdańsk. Ludzie i z Włocławka, i z Torunia, widuję ich na koncertach, także jeżdżą, są cały czas w trasie. No ten okres wakacyjny sprzyja też wyjazdom. Niesamowici ludzie, niesamowici ludzie. No dzisiaj też godziny wieczorne, mnóstwo dzieci, mnóstwo, praktycznie publiczność w każdym wieku, bo i dzieci po 6 lat i osoby po 80, babci widziałem, także. Wszyscy się bawią.
1: Cały koncert z Kolima w Osiemcinach w magazynie Pulsować.

mnie, Danie, gry. Ostatni raz, trzy, dwa i hej na mnie, za.

0: ciągu ostatnich miesięcy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławku realizował inwestycje w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Środki przeznaczone na zakup 242 nowoczesnych urządzeń medycznych, w tym m.in. robota do operacji kręgosłupa i głowy. Obecnie placówka wchodzi w kolejny etap inwestycji. Tym razem obejmą one cyfryzację i cyberbezpieczeństwo.
1: Teraz mówimy o KPO cybernetycznym. Na ten cel pozyskaliśmy 12 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności. Wartość całego projektu to jest ponad 14,5 miliona złotych. No i to, co jest kluczowe, czyli to, co zmieni się na korzyść i pacjentów, i też personelu. Zaopiekowanych, jeśli mogę użyć takiego sformułowania, zostanie kilka obszarów. Przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa danych pacjentów. Temu będzie służył taki rozbudowany system kopii zapasowych, dodatkowo chronionych, także tutaj to zabezpieczenie będzie naprawdę duże. Kolejny element, który ulegnie poprawie, to oczywiście kwestia całej infrastruktury informatycznej, ale też w rozumieniu takim, że skoro teraz wiele instytucji, firm jest podatnych na różne cyberataki, to my tę odporność będziemy zwiększać, także nasze systemy będą monitorowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, po to właśnie, żeby zabezpieczyć się jeszcze lepiej przed przejmowaniem komputerów czy atakami złośliwego oprogramowania.
0: Kolejnym elementem jest digitalizacja dokumentacji medycznej, która dzięki temu będzie bardziej dostępna.
1: W ramach tego projektu zakupionych zostanie 100 nowoczesnych komputerów i 60 tabletów medycznych. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której dzisiaj lekarz, stojąc przy łóżku pacjenta, jeśli chce przypomnieć sobie chociażby historię leczenia, różne wyniki badań, sięgnąć po prostu do dokumentacji medycznej, no, musi wrócić do swojego gabinetu, usiąść przed komputerem, odszukać te dane, a w tym momencie właśnie dzięki urządzeniom mobilnym będzie mógł to sprawdzić już przy łóżku pacjenta, także no, element bardzo ważny. No i kolejny element, o którym też na pewno warto wspomnieć, to to, że zaprzęgniemy, mówiąc kolokwialnie, do pracy również sztuczną inteligencję, akurat w tym momencie w obszarze diagnostyki obrazowej, także sztuczna inteligencja i jej elementy będą wspomagać pracę naszych lekarzy, którzy zajmują się opisami chociażby różnych badań właśnie w zakresie diagnostyki obrazowej, ale chcę jednocześnie podkreślić, że ta sztuczna inteligencja będzie w tym przypadku takim elementem dodatkowym. Cały czas diagnostyka i proces terapeutyczny będą oczywiście leżały po stronie lekarza.
0: Wrocławski szpital jest świetnie wyposażony, a niebawem pojawią się kolejne modernizacje. Niestety, cały czas napływają niepokojące wiadomości dotyczące funkcjonowania placówki. Dotyczą one nie tylko nieprawidłowości, ale co niepokoi bardziej, rosnącej liczby skarg napływających od pacjentów.

0: pacjentów na niewłaściwe traktowanie ich przez personel medyczny.
1: Wakacje powoli dobiegają końca, ale w Miejskiej Bibliotece Publicznej wciąż trwają zajęcia edukacyjne i rozwojowe dla dzieci i młodzieży. Biblioteka to nie tylko miejsce, w którym można wypożyczyć książkę. Na wakacje dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji, które pozwalają ciekawie i aktywnie spędzić wolny czas. Do tej pory odbyły się m.in. warsztaty Magia w Słoiku, Tajemniczy Ogród oraz Puzzlowe Pogaduchy.
2: Trwają w bibliotece, dokładnie w Strefie Dziecka, strefo wakacje, czyli to są takie zajęcia literacko-plastyczne, czyli na bazie książki i książek dla dzieci. Tworzymy zajęcia, w których dzieci mogą rozwijać się twórczo, plastycznie, kreatywnie. Dzisiaj będą robić na przykład bransoletki, pocztówkę z wakacji swoją własną, autorską, także będzie dużo się działo twórczo i kreatywnie. W zasadzie w Strefie Dziecka codziennie coś się dzieje dla najmłodszych, no i też dla trochę starszych dzieci. Przy okazji korzystania z biblioteki, z wypożyczania książek, można zajrzeć do Strefy Dziecka i tutaj zawsze jakieś atrakcje czekają, jakieś małe warsztaty czy zajęcia plastyczne. I po prostu w godzinach pracy biblioteki można tutaj zajrzeć, zapytać pań bibliotekarek, co dzisiaj ciekawego się u nas dzieje. Na pewno coś się codziennie znajdzie.
1: Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, dzięki czemu wakacyjny czas mogą spędzać kreatywnie i w gronie rówieśników.
3: Mam na imię Emilka i mam 8 lat. Chodzę do trójki.
4: Świetnie. A powiedz, co przyszłaś robić na dzisiejszych zajęciach?
3: Bawić się i robić jakieś plastyczne zadania albo rzeczy.
4: Co będziecie dzisiaj robić na tych zajęciach? Macie już jakieś pomysły?
5: Będziemy grali i robili bransoletki.
6: Teraz robimy bransoletki i będziemy grać.
7: Teraz robimy bransoletki, a potem będziemy grać.
4: Czy jesteście pierwszy raz na tych zajęciach, czy przychodziłyście już?
8: Ja przychodziłam.
9: Nie jestem pierwszy raz.
10: Ja przychodziłam z bratem.
11: Ja jestem pierwszy raz.
4: A powiedzcie, lubicie spędzać tutaj czas?
11: Tak, fajnie jest. Tak.
1: Biblioteka zaprasza wszystkich, którzy chcą ciekawie wykorzystać ostatnie dni wakacji. W harmonogramie wciąż są kolejne zajęcia i atrakcje dla najmłodszych. Praca strażaków nie kończy się na wyjazdach do akcji ratowniczych. Latem to także czas intensywnych działań informacyjnych. Strażacy pojawiają się na lokalnych imprezach i piknikach, gdzie przypominają, jak bezpiecznie spędzać wakacje.
12: Okres letni w pełni, w zasadzie już jest końcówka okresu letniego, to już jest końcówka wakacji. Natomiast wszyscy jeszcze gdzieś tam wypoczywamy, Straż Pożarna cały czas pracuje i czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich naszych mieszkańców, dlatego oprócz tego, że wyjeżdżamy do zdarzeń, interwencji, które są na terenie miasta i powiatu włocławskiego, to także prowadzimy szeroko zakrojoną prewencję, w której to staramy się uczyć mieszkańców bezpiecznych zachowań. Teraz różnego rodzaju pikniki związane z OCIOL, czyli obroną cywilną i ochroną ludności, w których to czynny bierzemy udział. Mamy też bardzo bogaty sprzęt, wyposażenie, które pokazuje, jak bezpiecznie się zachować w różnego rodzaju sytuacjach. Na tego rodzaju pikniki bardzo serdecznie zapraszamy. Te informacje są na stronie Komendy Wojewódzkiej, czy też w lokalnych mediach. Za Państwa pośrednictwem jest to nam bardzo miło, że możemy też informować mieszkańców.
1: Służby angażują się w działania na rzecz naszego bezpieczeństwa, także wtedy, gdy wyjeżdżamy i odpoczywamy na świeżym powietrzu. To między innymi okazja, by porozmawiać z mieszkańcami o zagrożeniach, które mogą pojawić się podczas letniego wypoczynku.
12: Obozy harcerskie, które były na terenie naszego powiatu, też były zabezpieczone przez Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną. Cieszymy się, że wszystkie służby w to się zaangażowały, włącznie z gminami, gdzie czuwaliśmy bezpieczeństwem naszych malów, a tam harcerze dzieci wypoczywały w wieku już od 6 lat, także to naprawdę wymagało dużego wysiłku, żeby w jakiś sposób to wszystko bezpiecznie przeprowadzić przez ten wypoczynek. Cóż, bardzo, bardzo też chciałem tutaj pochwalić współpracę między służbami tutaj miejskimi, policją, pogotowiem ratunkowym, WOPR-em, gdzie wspólnie prowadzimy działania ratownicze, ale też i prewencyjne. Z WOPR-em i z policją mamy bezpieczny akwen, w którym to bierzemy wspólnie udział.

0: patrolujemy nasze lokalne wody, gdzie ewentualnie w jakichś sytuacjach zagrożenia staramy się zwracać uwagę, upominać i też uczyć bezpiecznych zachowań.
1: O nasze bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku wspólnie dbają strażacy, policjanci i ratownicy WOPR-u, którzy nie tylko reagują na zagrożenia, ale także edukują i przypominają, jak bezpiecznie spędzać letni czas.
2: 42 mieszkania i 645 wniosków. Lokale w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej cieszą się rekordowym zainteresowaniem. Ratusz przyjmował dokumenty od 21 do 31 lipca. Z powodu dużego zainteresowania Urząd Miasta musiał zmienić terminy weryfikacji wniosków.
3: W związku z rekordową ilością wniosków, która wpłynęła w związku z staraniem się o miejsce na mieszkanie przy ulicy Celulozowej 19, musieliśmy przedłużyć terminy rozpatrywania tych wniosków. Projekt listy będzie opublikowany do 25 września, potem 7 dni będzie na ewentualne odwołania i do 16 października opublikujemy ostateczną listę zakwalifikowanych kandydatów. Tutaj mamy do czynienia z ostatnim blokiem, czyli już 7 blokiem przy ulicy Celulozowej. Tutaj było 42 mieszkania, 20 mieszkań jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, 2 mieszkania dla seniorów, czyli osób powyżej 60 roku życia. I tutaj wszystkie wnioski rozpatruje Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Ta komisja jest powołana przez prezydenta, natomiast członkami tej komisji są niezależne osoby pochodzące z różnych środowisk, które mają swoje doświadczenie właśnie związane z tematem lokalowym, mieszkaniowym. Są to zasłużone osoby wywodzące się z różnych środowisk pod kątem zarówno zawodowym, jak i związanymi z taką codziennością, z życiem społecznym.
2: Pierwotnie projekt listy wnioskodawców miał zostać przygotowany i podany do publicznej wiadomości do 17 sierpnia, natomiast lista ostateczna 15 września. Liczba wniosków była zwiększona między innymi dlatego, że zmieniono sposób kwalifikacji osób mogących ubiegać się o mieszkanie.
3: Ta rekordowa liczba 645 wniosków wynika również z tego, że podczas tego naboru mieliśmy do czynienia z takim nowum, jeżeli chodzi o nabór wniosków mieszkaniowych. Mianowicie tutaj mogły również składać wnioski osoby, które mieszkają w miejskim obszarze funkcjonalnym, ale deklarują, że ich centrum życiowe jest we Włocławku. Dlatego tutaj ta zmiana, stąd też właśnie ta rekordowa liczba tych wniosków. Tak jak wspomniałem, skończyliśmy nabór na ostatni blok przy ulicy Celulozowej. Wcześniej mieliśmy do czynienia z ulicą Brzeską 15, z Maślaną 4/6, ale tak naprawdę już w najbliższym czasie kolejne lokalizacje, ponieważ tutaj możemy wspomnieć między innymi o Królewieckiej 12, czy chociażby o planowanym osiedlu przy ulicy Cienistej.
2: Lokale oddawane są w standardzie pod klucz, a więc mają wykończone podłogi, zamontowane drzwi wewnętrzne, biały montaż oraz kuchnię z kuchenką indukcyjną. Mieszkania mają również balkony oraz komórki lokatorskie. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejny seans realizowany dzięki wsparciu Fundacji Orlen. Tym razem film Zhakować hejt. My Wingren to uznana i wielokrotnie nagradzana szwedzka dziennikarka, nazywana przez media prawdziwą dziewczyną z tatuażem.
4: 25 sierpnia we wtorek mamy kolejną odsłonę naszego projektu Filmowe podróże z Orlenem. O godzinie 18 zapraszam do Teatru Impresaryjnego na film Zhakować hejt szwedzkiej dziennikarki Mi Wingren, która nazywana jest prawdziwą dziewczyną z tatuażem. Film pokazuje całą przestrzeń hejtu od strony tych, którzy temu hejtowi stworzyli warunki, czyli od strony mediów społecznościowych, Facebooka i innych platform społecznościowych, a uświadamia nam ten film, w jaki sposób na naszych oczach ta epidemia nienawiści się rozwija i jak jesteśmy bezbronni, jak nie posiadamy narzędzi do tego, żeby temu przeciwdziałać.
2: Zhakować hejt odsłania to, co inni chcieliby, aby pozostało w ukryciu. Seans odbędzie się 25 sierpnia w Teatrze Impresaryjnym w Włocławku. Filmowe podróże z Orlenem finansowane są z grantu Fundacji.

0: Stacja Orlen w ramach programu Energia Sąsiedztwa. O całym repertuarze filmowych podróży w studiu telewizji Kujawy. W tych odcinku na terenie Muzeum Warzelni Soli i Lecznictwa Uzdrowiskowego odbyło się Święto Soli. Wydarzenie przyciągnęło tłumy ludzi. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, takich jak ważenie soli, pokazy rzemieślnicze czy bezpłatne zwiedzanie muzeum.
1: Impreza już po raz kolejny w tych odcinku, w tym miejscu szczególnym, w miejscu, w którym sól i warzelnictwo ma szczególne znaczenie. Fajnie robi to Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka wspólnie z Uzdrowiskiem Ciechocinek i Gminą Miejską Ciechocinek. Wydarzenie, które pokazuje kulturę naszego regionu, ale specyfika Ciechocinka, gdzie można zobaczyć, jak się sól kiedyś ważyło. Tym bardziej, że teraz mamy te przepiękne jubileusze, 190 lat uzdrowiska i 110 lat praw miejskich.
0: Ciechocińska Fabryka Soli działa od 1832 roku. Prace budowlane i przygotowania ruszyły już w 1824 roku z inicjatywy między innymi Konstantego Wolickiego i Stanisława Staszica, jednak zniszczenia wojenne opóźniły uruchomienie zakładu.
2: Do chwili obecnej nie zmieniliśmy praktycznie nic, jeżeli chodzi o technologię jej wytwarzania. Oczywiście skala produkcji uległa zmianie, bo w tej chwili rzeczywiście nie ma aż takiej dużej potrzeby, żeby kupować produkt wyjątkowy, zwłaszcza że na rynku znajduje się bardzo dużo soli z różnych stron świata, o różnych właściwościach, pomimo tego, że uważam, że nasza sól jest wyjątkowa i najlepsza na świecie. Mogę to śmiało powiedzieć, bo jestem od pokoleń Ciechocinianką, a oprócz tego mój dziadek pracował tu na początku oczywiście XX wieku jako kowal właśnie w ciechocińskiej fabryce soli.
0: Największym zainteresowaniem cieszyło się oczywiście miejsce, w którym waży się sól. Na imprezie można było zobaczyć, jak w tradycyjny sposób wytwarza się ciechocińską sól oraz szlam.
3: Naszym źródłem takim solankowym jest grzybek solankowy w Ciechocinku, który zapewne wszyscy na pewno i w Polsce znają, bo myślę, że to jest bardzo sławny grzybek. Jest on po to, aby produkować właśnie solankę na potrzeby tutaj warzelni soli. No dzisiaj on pięknie wygląda, kwiatuszek o niego, ale głównym jego celem jest produkcja solanki w Ciechocinku, tej zagęszczonej solanki. Tam na głębokości około 405 metrów mamy źródło. Pompą popujemy na górę tego grzybka solankowego. Następnie z grzybka solankowego solanka jest przekazywana na tężnie solankowe, na najwyższą właśnie, na szczyt tężni solankowy, gdzie po ścianie tarniny jest spuszczana w dół celem zagęszczenia, celem produkcji solanki. Przy okazji jest to inhalatorium, ale głównym pomysłem, głównym zamysłem jest produkcja właśnie solanki tej zagęszczonej. I tężnia numer jeden zagęszcza nam solankę do 11%. Następnie tą zagęszczoną solankę 11% my przekazujemy dalej na tężnię numer dwa, gdzie po kilkakrotnym przepuszczeniu po ścianie tarniny ona jest zagęszczana dalej do 22%. I już taką też zagęszczoną 22% solankę przekazujemy dalej na następną tężnię solankową numer dwa. Tężnia numer dwa, ona już jest tym, można powiedzieć, tą tężnią, która produkuje już tą taką do produkcji solankę, czyli o zagęszczeniu 30%. Tam też trzeba kilkakrotnie ją przepuścić, żeby doprowadzić do 30%.
0: Następnie solanka pompowana jest do warzelni, do drewnianych zbiorników. Zbiorniki mieszczą 90 metrów sześciennych solanki.
3: Teraz może coś powiem na temat tutaj już produkcji. Po przekazaniu solanki tutaj już na teren warzelni soli, tak jak tutaj Państwo widzicie, mamy takie potężne, duże zbiorniki, które mieszczą około 90 metrów sześciennych solanki i nazywamy ten pierwszy pojemnik nazywamy podgrzewaczem. Dlatego podgrzewaczem, że wtedy już konstruktor czy projektant myślał o tym, żeby wykorzystywać gorące gazy, które powstają podczas gotowania, podczas ważenia tej naszej solanki, tej głównej panwi warzennej. Gdybyśmy je odprowadzali bezpośrednio do komina, byśmy to po prostu stracili. Wtedy już myślano, żeby to ciepło wykorzystać i dlatego pod spodem jest labirynt kanałów takich dymnych, którymi krąży to gorące powietrze i podgrzewa nam, tak można powiedzieć, za darmo nawet do 45 stopni solankę. Już taką podgrzaną solankę 45% przekazujemy

0: dalej już bezpośrednio do panwi ważenia celem ważenia naszej soli i naszego szlamu ciłocińskiego. I tutaj już w ilości 44 metrów sześciennych solanki napuszczamy i musimy to przez 72 godziny gotować. Czyli ważyć, gotować. Gotowanie, ważenie. Dlatego ważenia soli.
1: Solanka po zagotowaniu krystalizuje się na powierzchni zbiornika, a następnie opada na dno. Pracownicy co 2 godziny zgarniają urobek do brzegu, a następnie za pomocą łopat kładą sól na rejsy, czyli górną część zbiornika.
0: Wszystko, tak jak wcześniej wspominałem, jest przekazane z ust do ust przez starszych pracowników i tutaj nic nie jest zmienione. Tak jak wymyślono produkcję, tak do tej pory my to robimy. I staramy się nie zmieniać, tak żeby właśnie było komu to pokazać, żeby to przetrwało, że coś takiego jeszcze w Ciechocinku istnieje, że taka piękna ważenia jak nasza jeszcze jest. Nawet, proszę Państwa, czujecie zapach soli, jak to pięknie pachnie nawet. Ja to zawsze mówię, że pachnie tutaj 200 lat historii. Po zakończeniu cyklu produkcyjnego, po 72 godzinach, trzeba to wszystko spuścić, umyć, wyczyścić, a urobek, tutaj mamy podwieszaną kolejkę ważelną, też za pomocą łopaty i wózka i za pomocą mięśni ludzkich, trzeba załadować i wywieźć na magazyn. Czyli już produkt jest gotowy i w magazynie już wtedy jest przerabiany, tak jak sobie klient życzy. Ja bym polecał, żeby był sprzedawany i kupowany w postaci naturalnej, bo nasza sól ciechocińska jest solą znakomitą i nie ma czegoś podobnego na świecie. Głównym naszym produktem to jest ciechocińska sól spożywcza i ciechociński szlam. Produkujemy też ciechociński łuk kąpielowy. Łuk kąpielowy, mogę wyjaśnić, jest to ciecz, która zostaje po produkcji, czyli nam zostaje około 5 metrów sześciennych solanki, czyli tego ługu już wygotowanego. Z tego nie da się wytrącić dalej soli, ale jest za to bogaty w pierwiastki jak wapń, magnez, żelazo.
1: W ważelni pracuje 9 osób na 3 zmiany. W ciągu jednej zmiany wydobywa się około 3 ton soli. W ważelni znajduje się również wielki magazyn do przechowywania uzyskanej soli.
0: Znajdujemy się w magazynie soli w Ciechocinku. Przy ważelni soli znajduje się magazyn, w którym już tą wyprodukowaną naszą surówkę przewozimy tutaj. Za pomocą, tak jak Państwo tutaj możecie zaobserwować, pomocą takich wózków, po prostu trzeba je załadować. Oczywiście wszystko ręcznie. Tak jak wcześniej to wspominałem, wszystko robimy tutaj ręcznie. Za pomocą mięśni ludzkich przypchnąć ten wózek. Mamy też taką bardzo starą wagę, na której ważymy. Zważyć, przepchnąć dalej na poszczególny rejs. Jeżeli jest klasyfikowany jako sól, to na rejs, który jest przeznaczony dla soli, a jeżeli jako szlam, na rejs, który jest przeznaczony dla szlamu.
2: Sam proces pakowania, panowie też wykonujecie to wszystko ręcznie, czy jest to proces już maszynowy?
0: To znaczy od początku do końca wszystko ręcznie. No, jedynie zgrzewanie czy drukowanie odbywa się za pomocą zgrzewarki czy drukarki. Poza tym składanie kartoników, zgrzewanie wszystkich grzewów, musi pracownik jednak to zrobić ręcznie. Tak samo nasypanie każdego woreczka też odbywa się ręcznie.
1: Święto soli było świetną okazją, aby poznać historię Ciechocinka, odkryć lokalne tradycje i przekonać się, jak ważną rolę sól od pokoleń odgrywa w rozwoju oraz uzdrowiskowej tożsamości miasta. Już w ten weekend we Wrocławku pojawiają się Wikingowie. Spokojnie, miasto nie jest zagrożone. Podobna impreza odbyła się w zeszłym roku i okazała się sukcesem. Osada Wikingów Wrocław Bork podobnie pojawi się w Parku Sienkiewicza.
3: Wrocław Bork po raz drugi w tym przepięknym miejscu, w historycznym miejscu, bo w Parku Sienkiewicza, jednym z najstarszych parków miejskich w naszym kraju. Myślę, że wydarzenie istotne, ważne też, a może przede wszystkim, bo zainspirowane znaleziskiem nie tak daleko, bo przecież w nurcie rzeki Wisły odnaleziony został autentyczny miecz Wikinga z X wieku i stąd ta inspiracja. W zeszłym roku świetne wydarzenie, trochę pogoda je pokrzyżowała, ale mimo deszczowej pogody i tak bardzo dużo osób uczestniczyło w wydarzeniu, którym możemy dowiedzieć się trochę więcej o naszej historii, ale też przede wszystkim o historii właśnie tej skandynawskiej związanej z wikingami.
1: W osadzie pojawią się kramy z różnymi wyrobami, m.in. biżuterią i ozdobami wikingów, wyrobami z bursztynu, wyrobami kowalskimi, w tym mieczami i nożami, a także rękodziełem szklanym. Będą również wróżby wolwy, wierzba i wróżenie z run. Swój udział

0: zapowiedziały drużyna Grodu Trzygłowa i mazowiecka drużyna Wojów Welez. W ramach imprezy zapraszamy także na prelekcje i koncerty.
1: Będziecie mogli Państwo zobaczyć różne formy bitew. Bitwy w szykach, bitwy jeden na jeden, pojedynki, bitwy o most, a także może i nawet jedna niespodzianka, jedna forma bitwy, o której na razie nie będę wspominał, to zapraszam do przyjścia i zobaczenia na własne oczy w naszej osadzie. Oprócz bitew oczywiście masa warsztatów, między innymi warsztaty bursztynnicze, warsztaty skręcania lin, czyli warsztaty powrożnicze, warsztaty kowalskie, gdzie będzie można zobaczyć proces od początku do końca powstawania choćby mieczy czy noży. Będzie też masa kramów, czyli takich mini sklepików, w których każdy z Państwa będzie mógł nabyć jakieś pamiątki z naszej osady. Między innymi będzie kram z prawdziwymi replikami archeologicznymi, znalezisk prawdziwej biżuterii z epoki Wikingów, także faktycznie to, co nosili Wikingowie. Będzie też można nabyć troszeczkę literatury, dlatego że na festiwalu pojawi się wydawnictwo Triglaf, które wydaje książki popularne i naukowe odnośnie tematyki Słowian i Wikingów. Naprawdę moc atrakcji. Będzie można także wziąć udział w innych warsztatach i pokazach, do których zapraszam Państwa zapoznanie się na stronę Urzędu Miasta. Także naprawdę zapraszamy do naszej osady.
0: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. Przez całe wakacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej było wiele dzieci i młodzieży. W gmachu głównym oraz w filiach pracownicy organizowali różne formy aktywności i warsztaty. Wiele młodych osób regularnie odwiedzało placówkę. Bardzo dużym zainteresowaniem w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej cieszyły się biblioteczne zawody w FIFA. Wakacje dobiegają końca, ale biblioteka ma w ofercie jeszcze trochę atrakcji dla uczniów w każdym wieku.
2: Do końca wakacji zostało jeszcze trochę czasu i mamy przygotowanych sporo atrakcji dla czytelników. Na chwili numer jeden, 26 sierpnia zapraszamy na warsztaty czekoladowe, stworzenia własnych tabliczek czekolady. Na chwili numer 2 przy ulicy Dziewińskiej 28 sierpnia odbędzie się popołudnie z biblioteką i będziemy robić pocztówkę z wakacji. Filia numer 6 również zaprasza na planszowisko 26 sierpnia. Na chwili numer 10 przy ulicy Kościelnej będziemy robić przesyłkę do przyszłości, czyli taką kapsułę czasu. Będziemy mogli włożyć własne pamiątki i potem zakopiemy tą kapsułę na terenie bibliotecznego Placu Zabaw. To 24 sierpnia. I Mediateka zaprasza na cykl warsztatów gamingowych, który się nazywa Full Pakiet. 27 sierpnia ostatnie takie zajęcia i to są warsztaty gamingowe dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem najnowszych wersji gier na PlayStation 5. Warto do biblioteki zajrzeć jeszcze w tych ostatnich dniach wakacji.
0: Szczegółowe informacje na temat wydarzeń znajdują się na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku. Przetarg na zagospodarowanie terenów zielonych w Parku Grzywno został ogłoszony na początku marca tego roku. Termin składania ofert upłynął 22 kwietnia. Ostatecznie wpłynęło ich 8. Najtańszą ofertę złożyła Barzola. Na Grzywnie nic się jednak nie dzieje.
3: Oferty wpłynęły. My jako zamawiający mieliśmy wątpliwości co do złożonych ofert, szczególnie tej pozornie najtańszej. W związku z tym poprosiliśmy o uzupełnienie informacji związanych z rażąco niską ceną. Wykonawca odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, która jest takim organem nadrzędnym nad postępowaniami przetargowymi prowadzonymi w naszym kraju i krótko mówiąc te argumenty potencjalnego wykonawcy zostały przez KIO uznane. W związku z tym na razie jesteśmy na etapie kompletowania pozostałych wymaganych prawem dokumentów, zabezpieczeń i będziemy zmierzać do podpisania umowy. Z tym, że po wyborze wykonawcy najkorzystniejszego, mimo naszych wątpliwości, które oddaliła Krajowa Izba Odwoławcza, być może inni wykonawcy jeszcze będą chcieli się od tej naszej decyzji odwołać, więc tu nie mogę zadeklarować Zresztą w żadnym postępowaniu nie można ściśle zadeklarować, kiedy umowa zostanie podpisana.

0: Balzola była wykonawcą zielonych terenów Śródmieścia. Te miały zostać oddane do użytku w marcu, jednak z różnych powodów terminy były zmieniane. Ostatecznie odbiory rozpoczęły się w czerwcu, a później konieczne były jeszcze poprawki. Następną inwestycją realizowaną przez Balzolę jest ulica 3 Maja. Wygląda na to, że teraz przyjdzie kolej na Park Grzywno. Prezydent Wocławka nie szczędził cierpkich słów pod adresem firmy.
1: Jesteśmy mądrzejsi o to, że nie możemy w żaden sposób ufać w to, co mówią przedstawiciele tej firmy, bo niestety mnie osobiście kilka razy oszukali już i mówię to z pełną odpowiedzialnością za te słowa. Umawialiśmy się na konkretne rzeczy, w konkretnych terminach i właściwie z żadnych tych obietnic przedstawiciele tej firmy się nie wywiązali, ale pamiętajmy, że my jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa. I w granicach prawem określonych możemy się poruszać i nie możemy tych granic niestety przekraczać, więc tutaj mamy te pole manewru dużo bardziej ograniczone niż w przypadku na przykład inwestorów prywatnych, którzy mogą w takich wypadkach po prostu się takiego wykonawcy pozbyć.
0: Przez wiele dni na placu budowy przy ulicy 3 Maja nie było żadnych pracowników, albo pojawiało się ich zaledwie kilku. Zmieniło się to parę tygodni temu.
1: Nie mogę być zadowolony z tempa pracy, bo w myśl tego, co sama przedstawiciele tej firmy sami mówili, chociażby na spotkaniu z przedsiębiorcami w remizie, no to te prace nie przebiegają tak, jak wynikało z deklaracji firmy. Owszem, one przyspieszyły. Firma nadal deklaruje, że w terminie całe zadanie zakończy. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja tej firmie nie ufam za grosz, nauczony doświadczeniami z zielonych terenów Śródmieścia.
0: Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Balzoli. Nie chcieli komentować słów prezydenta Wocławka. Końca przeciągania liny między ratuszem a Balzolą nie widać.
2: W Galerii Sztuki Współczesnej odbyły się kolejne warsztaty z cyklu Posztukuj z GSW. Tym razem seniorzy wzięli na warsztaty szydełkowanie.
3: Dzisiaj mamy jedne zajęcia z cyklu naszych warsztatów Posztukuj z GSW. To są drugie zajęcia z szydełkowania, pierwsze się odbyły miesiąc temu, więc raz w miesiącu właśnie się spotykamy w czwartek na szydełkowanie i dzisiaj jest ten dzień, podczas którego no tak naprawdę uczymy się bądź doskonalimy swoje umiejętności szydełkowania. No, panie są na różnym poziomie zaawansowania, więc dopasowujemy. Program Posztukuj już się odbywa od kilku miesięcy, więc generalnie jest zainteresowanie i też dzięki właśnie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku mamy tutaj no naprawdę dużo, dużo pań, które do nas przychodzą, ale też są osoby z zewnątrz, które mogą się zapisywać tak naprawdę no, z ulicy powiedzmy, tak? Nie muszą być jakoś przygotowane ani wcześniej się z nami kontaktować, współpracować. Można po prostu się zapisać i przyjść na takie warsztaty. Jest spore zainteresowanie.
4: A proszę powiedzieć, gdzie znajdziemy informacje na temat terminów tych spotkań i możliwości zapisu?
3: Na pewno na social mediach, też Facebook, Instagram, galerii. Co tydzień publikujemy, co następne nas czeka, jakie zajęcia, bo one są co czwartek. Na stronie internetowej galerii w zakładce warsztaty twórcze. Można wziąć ulotkę, są ulotki dostępne, więc generalnie no, to są takie główne drogi. Próbowałam nauczyć mojego męża, który nie ma totalnie kontaktu ze sztuką, ani z niczym dotyczącym prac ręcznych. No mówił, że dość trudne, ale twierdzę, że każdego da się nauczyć. Od podstaw każdy jest w stanie się nauczyć tej techniki, więc tak naprawdę polecam i relaksujące. Jak ktoś ma tylko cierpliwość, to jest to świetna opcja odpoczynku i rękodzieła.
2: Uczestnicy poznawali podstawowe techniki tej tradycyjnej formy rękodzieła, ćwiczyli oczka i słupki, uczyli się także odczytywać szydełkowe schematy. Na koniec każdy mógł spróbować swoich sił w wykonaniu prostej, ażurowej serwetki.
5: To uwielbiam. Lubię malować. Zresztą tutaj było mnóstwo zajęć. Różne sztuki poznałam. Malowanie kawą, co tam mieliśmy, japońska sztuka. No, byłam teraz na leczeniu, nie? W sanatorium, więc dlatego mnie nie było. No i to wszystko, no i chcę się zabrać tu za te projekty. Próbowałam i jako młoda dziewczyna, już robiłam sobie sukienki, prułam rzeczy, które były niepotrzebne. Tak, uwielbiałam to. Małe, dla dzieci swoich, dla koleżanek dzieci. No to była moja taka, też taka satysfakcja z tego, że coś sama zrobię, ale to ja mam po mamie, po babci, no to już w genach chyba przeszło.

0: Czyli wraca pani z powrotem do tego szydełkowania i jakiś ma pani teraz pomysł na coś konkretnego?
1: Powiem pani szczerze, że mam koleżanki, które pięknie robią torby na przykład, nawet mam gdzieś w telefonie, robią cudne rzeczy z tych wełen, plecaki i ta moda wraca. To są bardzo drogie rzeczy, ponieważ na taką zwykłą poświęcenie na przykład na pracy na torbę to jest 30 godzin, na sweter 40. No, różne rzeczy się robi, więc to jest w cenie. Tylko w naszym kraju był taki przestój, że się tego nie ceniło. Teraz to wraca.
2: Tą serwetkę robiłam poprzednio, a dzisiaj zakończam.
0: Jak pani doświadczenie tutaj, rozumiem, że to drugie zajęcia?
2: Szydełkowania, tak. Szydełkowania, drugie zajęcia.
0: Proszę powiedzieć, czy to trudne? Jakie są pani odczucia?
2: Trudne jest, jak się nie umie. Jak już się coś tam pojmie, no to w miarę wychodzi.
3: Koronkowa robota połączyły naukę, twórczą pracę i okazję do wspólnego spędzenia czasu.
4: Klaudia Kazimierska dosłownie i w przenośni nie zwalnia tempa. Włocławska zawodniczka podczas halowych mistrzostw Europy w Birmingham zajęła drugie miejsce w biegu na 1500 metrów. Klaudia spotkała się dziś z prezydentem Włocławka i dyrektorem Wydziału Sportu.
5: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak pan dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy.
4: Włocławska zawodniczka nie kryła zadowolenia ze zdobycia srebra. Opowiedziała też o planach na najbliższy czas.
6: Jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham, a był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
4: Włosowianka na co dzień mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych. Co ważne, nie zaniedbała nauki. W 2025 roku otrzymała bakalaureat na kierunku analizy matematycznej. Medalistka opowiedziała o swoim życiu w USA.
6: Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami z Stanów i z Europy tam na miejscu, ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, który mógł ze mną pobiegać, a tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała, mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować.
4: Zawodniczka została uhonorowana przez prezydenta Kukuckiego. Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Od mieszkańca bloku przy ulicy Ptasiej otrzymaliśmy wiadomość o problemach z trawą przy budynkach. Trawniki zostały skoszone, jednak skoszona trawa nie została zebrana. Mężczyzna skontaktował się w tej sprawie z firmą wykonującą zlecenie, jednak otrzymał odpowiedź, że zebranie trawy nie było ujęte w umowie między administracją zasobów komunalnych a wykonawcą.
7: Oczywiście środki na tego typu zadania są ograniczone, natomiast w tym przypadku administracja

0: Administracja Zasobów Komunalnych analizuje zapisy umowy i będzie interweniować do firmy, która to zadanie realizuje. Oczywiście ta interwencja ma na celu po prostu wyjaśnienie tej sytuacji. Tutaj oczywiście AZK będzie prowadziło interwencję, będą razem z firmą analizowali te zapisy umowy. Jeżeli umowa jest podpisana w taki sposób, że to zadanie powinno być zrealizowane, to oczywiście konsekwentnie będzie domagało się, żeby firma, która realizuje to zadanie, wywiązała się z tej umowy.
1: Z naszych informacji wynika, że trawa zostanie wkrótce zgrabiona i usunięta.
2: Marzysz o występach przed publicznością, tańcu i sportowych emocjach? Cheerleaderska Kawocławek prowadzi nabór do swojego zespołu. To szansa dla wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił i dołączyć do grupy występującej podczas meczów koszykówki. Jeśli masz energię, lubisz taniec i chcesz rozwijać swoje umiejętności, właśnie teraz możesz zrobić ten pierwszy krok.
3: Casting odbędzie się na parkiecie, oczywiście w Hali Mistrzów, 29 sierpnia o godzinie 13.
4: Kto może się zgłosić i w jaki sposób na casting? Czy trzeba być zawodową? Bo domyślam się, że chodzi tylko o dziewczyny, bo męskiej sekcji nie rekrutujecie. Czy te dziewczyny muszą mieć za sobą jakąś szkołę taneczną, jakieś elementy baletu, czy mogą po prostu, że tak powiem, przyjść z ulicy?
5: Oczywiście, że mogą przyjść z ulicy, nie trzeba mieć żadnego doświadczenia. Nawet chętniej właśnie przyjmujemy takie dziewczyny bez doświadczenia, żeby właśnie tego wszystkiego się nauczyły, poznały to. I tak naprawdę no, jedynym takim obostrzeniem to jest to, że muszą mieć ukończone 16 lat.
4: Powiedzmy, w jaki sposób ten casting będzie wyglądał, jak on będzie przebiegał?
3: Casting oczywiście będzie przebiegał w taki sposób, że dziewczyny będą się uczyły dwóch układów. No i zobaczymy po prostu, jak im pójdzie.
4: Ile dziewczyn potrzebujecie?
5: To jest akurat takie pytanie, wie pan, bo tak naprawdę nie potrzebujemy jakiejś takiej ograniczonej liczby dziewczyn, po prostu dajemy każdemu szansę.
4: Powiedzcie mi też, w jaki sposób na co dzień wyglądają wasze treningi, jak często się spotykacie, jak one przebiegają?
3: Zazwyczaj spotykamy się dwa razy w tygodniu. Oczywiście trenujemy układy na bieżąco, które są na najbliższy mecz. Wymyślamy też nowe układy, uczymy się ich, trenujemy, czyścimy. No i też rozwijamy swoje umiejętności, oczywiście trenujemy technikę tańca, rozciągamy się, ćwiczymy też mocno fizycznie, jakieś siłówki robimy, mamy zajęcia z przygotowania motorycznego. No.
4: Czy można was zobaczyć tylko w Hali Mistrzów, czy też tak jak wiele innych grup czy liderek, występuje się także gdzie indziej, w innych miejscach?
5: Szczególnie można nas zobaczyć na Hali Mistrzów, chyba że mamy jakąś współpracę z piosenkarzami, to też możecie nas zobaczyć na różnych koncertach, na eventach, po prostu wszystko zależy od współpracy.
2: Więcej szczegółów dotyczących castingu, terminu i zgłoszeń można znaleźć w informacjach publikowanych na Facebooku przez zespół Cheerleaders KK Wocławek.
1: Ciechocinek słynie przede wszystkim z największych w Europie drewnianych tężnic lankowych, które tworzą leczniczy mikroklimat oraz pięknych parków. Miasto pozyskało niemal 25 milionów złotych dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, z czego lwia część przeznaczona jest na trzeci etap rewitalizacji Parku Zdrojowego. Projekt obejmuje dalszą modernizację jednego z najważniejszych terenów zieleni uzdrowiskowej w Ciechocinku, poprawę infrastruktury i przestrzeni publicznej oraz budowę największego placu zabaw w mieście. Inwestycja zwiększy atrakcyjność parku zarówno dla mieszkańców, jak i kuracjuszy oraz turystów.
6: To, co dzisiaj największego mamy w planach, no to rewitalizację parku sąsiadującego bezpośrednio z Warzelnią Soli razem z największym placem zabaw w Ciechocinku. Chcemy też dla mieszkańców, turystów zrobić coś na zimę. Aranżujemy teraz projekt ogrodów zimowych, ponad 3000 metrów kwadratowych powierzchni, nowe ogrody, nowe miejsca do wypoczynku dla seniorów i dla młodzieży. A to, co związane bezpośrednio z naszą tradycją, to myślę, że po 24 sierpnia będziemy chcieli jechać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby złożyć wniosek już kolejny o ocenę wstępną pomnika historii, jakim jest produkcja soli, warzelnia i fabryka soli, aby ten wniosek trafił do 15 września do Paryża i dalej był tam rozpatrywany.
1: Ciechocińska warzelnia soli to unikatowy, zarówno w skali kraju, jak i świata, zabytek przemysłowy, który stanowi ostatnie ogniwo w ciągu technologicznym produkcji ciechocińskiej soli spożywczej. Do produkcji wykorzystywane są proste narzędzia, a prace związane z ważeniem soli wykonywane są ręcznie przez pracowników zwanych warzelnikami. Sól wybiera się na drewniany parownik i układa w pryzmy. Po odparowaniu przewozi się ją wagonikami do magazynu. Podczas ważenia otrzymuje się także ciechociński szlam i łuk, które posiadają właściwie

0: wątpliwości lecznicze. W zasobach AZK znajduje się około 250 budynków. Część z nich to budynki leciwe i wymagające remontu. Ratusz wykonuje je ze środków własnych lub dokłada część kwoty. W tym roku prace prowadzono w blisko 40 budynkach.
1: W tym roku można powiedzieć, że ze środków, które były przeznaczone też z budżetu 2025, były to środki niewygasające, które przeszły na rok 2026 oraz z tych środków, które były zaplanowane w tym roku, dokonaliśmy już remontów 37 lokali. 33 były lokale jako lokale przeznaczone do remontu we własnym zakresie ze wsparciem miasta, czyli tak zwanych instalacji elektrycznych czy instalacji wodnych w takim lokalu. Pozostałe prace najemcy wykonywali na własny koszt. Udało nam się na poprzedniej sesji przesunąć jeszcze 2 miliony złotych na remonty pustostanów, które należą do miasta i planujemy w tym roku jeszcze wyremontować 44 takie lokale. Jeżeli oczywiście by się nie udało wszystkich w tym roku zrealizować, to one przejdą jako właśnie też w ramach środków niewygasających na początek przyszłego roku.
0: Zakres prac był bardzo szeroki i zróżnicowany. Od stolarki okiennej po instalację elektryczną. Wymiana tej ostatniej była kosztowna.
1: Jeżeli chodzi o zakres pracy, które były obejmięte, wynikały z potrzeby remontowych, to zależy oczywiście od stanu technicznego danego lokalu. Nieraz to się kończyło tylko i wyłącznie na odmalowaniu ścian, w drobnych pracach remontowych, które można było określić w zakresie od 2 do 5 tysięcy. Nieraz są to po prostu remonty, które wymagają większych nakładów i tutaj można mówić o kwotach kilkudziesięciu tysięcy złotych. Są to już też wtedy instalacje elektryczne, instalacja wodna, są to także wymiany źródeł ciepła, ale także stolarka okienna czy drzwiowa, które już generują tu konkretne koszty. Oczywiście też nieraz trzeba wymieniać też tak zwany biały montaż, czyli czy brodziki, wanny, czy zlewozmywaki.
2: Pytam jeszcze o te pustostany, o którym pan prezydent wspominał. Po remoncie rozumiem, że zostanie, znaczy on jest oczywiście w zasobach AZK, natomiast po tych remontach ponownie będą nadawały się te budynki do zamieszkania i osoby, które oczekują na mieszkanie, będą mogły po prostu tam zamieszkać.
1: Jak najbardziej powiem, że większość tych lokali jest już przydzielona i osoby, które oczekują na remont, mają przydzielony lokal, cierpliwie czekają, żeby się do niego wprowadzić. Zawsze informujemy, że takie remonty może się odbyć do 3 lat, czyli jest to dosyć długi okres czasu, stąd po prostu chcieliśmy przyspieszyć zdecydowanie w tym zakresie i stąd taka liczba tych lokali w ostatnim czasie, którą remontujemy. I mamy nadzieję, że gdybyśmy te prace, które zamierzamy wykonali sobie w tym roku, na początku przyszłego roku, to w przyszłym roku by zostało może z kilkadziesiąt, 20 parę lokali, które są też przydzielone, ale jeszcze nie wyremontowane i byśmy tą kolejkę byśmy zlikwidowali i wtedy byśmy mogli na bieżąco przydzielać lokale już takie też wyremontowane, gdzie nie musielibyśmy deklarować czas okresu na przydział tego lokalu, tylko bo on po prostu był już w momencie rozdysponowania wyremontowany i mógł być od razu zamieszkany.
0: Przypomnijmy, że włocławski ratusz prowadzi również politykę przejmowania nieruchomości. Może to robić na mocy ustawy rewitalizacyjnej.
3: Wśród atrakcji przygotowanych tego lata dla mieszkańców i turystów Włocławka są rejsy po Wiśle. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na pokład statku solarnego oraz łodzi flisackiej. Rejsy statkiem solarnym po Zalewie Włocławskim trwają 45 minut. Podróż rozpoczyna się w przystani Osir przy ulicy Płockiej 187. Na pokład może wejść jednocześnie 9 pasażerów. Drugą propozycją są rejsy łodzią flisacką po Wiśle. Te rozpoczynają się w przystani nad Wisłą przy ulicy Piwnej 1 i odbywają się codziennie zgodnie z harmonogramem.
4: W ubiegłym roku w wakacje mam wrażenie, że była gorsza pogoda niż w tym roku. Dlatego w zeszłym roku około 1000 osób skorzystało z rejsów statkiem solarnym. Natomiast w tym sezonie jest to już prawie 1500 osób. Także ale myślę, że tutaj duży wpływ na to miała pogoda. Wszystkie osoby, które schodzą z pokładu, mówią, że jest przecudownie, że nie widziały jeszcze Włocławka od tej strony. Trochę szkoda, bo przez niski poziom Wisły nie możemy pływać za bardzo w kierunku mostu i w kierunku naszej tamy, bo niestety występują mielizny i ciężko byłoby tam dopłynąć, więc pływamy bardziej w stronę ulicy Toruńskiej, w stronę Bobrownik. skryb w tym roku

0: z tutaj we Włocławku skorzystało około 1200 osób, ale nasze łodzie, jedna z naszych łodzi brała teraz udział w Festiwalu Wisły i tam również przewoziła pasażerów. Myślę, że przez te 5 dni podczas festiwalu przewieźliśmy około 250-300 osób. Zarówno na jednej i na drugiej przystani należy przyjechać tutaj na miejsce, można bilety zakupić w Bosmanacie. I tak samo jest na obydwu przystaniach. Nie prowadzimy sprzedaży takiej, nie prowadzimy rezerwacji, bo kiedyś zdarzyła się taka sytuacja, że ludzie wykupili bilety, później zmieniły się warunki pogodowe, rejs nie mógł się odbyć, powoduje to komplikacje, więc najłatwiej jest w ten sposób to prowadzić sprzedaż, że po prostu na pół godziny przed rejsem kupuje się bilety. Rejsy na statek solarny to jest w tej chwili 20 zł za rejs 45-minutowy. I 10 zł bilet ulgowy. Natomiast co do kryb, które są na drugiej przystani, obniżyliśmy ceny, żeby jeszcze bardziej rozpromować rejsy na Dolnej Wiśle i tam bilet normalny kosztuje 15 zł i bilet ulgowy 7,50.
1: Rejsy to wspaniała propozycja dla tych, którzy chcą odpocząć, ale także spojrzeć na Włocławek z zupełnie innej perspektywy. Dostęp do Wisły i malownicze tereny sprawiają, że rzeka staje się miejscem rekreacji zarówno dla jej mieszkańców, jak i odwiedzających nasze miasto.
2: W ten weekend w regionie nie zabraknie propozycji dla tych, którzy chcą spędzić czas aktywnie, rodzinnie, ale też poznać historię i lokalne tradycje. W sobotę tradycyjnie będzie można wybrać się na spacerek z przewodnikiem PTTK. Tym razem tematem będą znani włocławianie i miejsca związane z ich życiem. Zbiórka uczestników o godzinie 10 przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei 65. We Włocławku rozpoczyna się Włocławski Festiwal Przedsiębiorczości. Od piątku do soboty w parku na Słodowie lokalni przedsiębiorcy będą prezentować swoje produkty i usługi. Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci oraz strefy gastronomicznej. Festiwal ma być okazją do poznania lokalnego biznesu i spędzenia czasu w rodzinnej atmosferze. W sobotę warto także wybrać się do gminy Kowal. O godzinie 11 wystartuje 16 gminny rajd rowerowy pod hasłem Jedziemy dla Julki. Tym razem wspólna przejażdżka ma również wymiar charytatywny. Uczestnicy będą wspierać Julkę.
3: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na piknik na zakończenie wakacji. Nad Jeziorem Lubiechowskim 22 sierpnia rozpoczynamy o godzinie 17 licytacją, która będzie przekazana dla naszej mieszkanki. Piknik będzie poprzedzony rajdem rowerowym. Jedziemy dla Julki. Julka to jest młoda, energiczna, wspaniała dziewczyna, mieszkanka gminy Kowal, która od lat walczy z chorobą wzroku, traci wzrok i podjęliśmy taką decyzję, aby właśnie podczas tego rajdu wesprzeć Julkę w leczeniu jej trudnych problemów związanych z utratą wzroku. Kochani, będzie mnóstwo atrakcji. O godzinie 18 wystąpi formacja Maxel. O godzinie 19.30 zapraszamy na koncert Lizy z zespołem cygańskim, a od godziny 20.30 wystąpi zespół Lena. Oczywiście przewidzieliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci, dla młodzieży, a od godziny 15 do 17 będzie również możliwość oznakowania rowerów, będzie prowadzona przez policję we Włocławku, także warto przyjechać ze swoim rowerkiem i podjąć się oznakowania swojego roweru. Dla dzieci zjeżdżalnie, dmuchańce, różnego rodzaju animacje. Oczywiście nie zabraknie grochóweczki i pysznych potraw z grilla. Około godziny 19 przewidzieliśmy dla najmłodszych, jak również starszych uczestników naszego pikniku Festiwal Kolorów, także zapraszamy serdecznie.
2: W sobotę i niedzielę park imienia Henryka Sienkiewicza we Włocławku zamieni się natomiast osadą wikingów. Wlaslav Borg ma przypomnieć o historii słynnego miecza, który w 2024 roku został wyłowiony z Wisły. Na miejscu zaplanowano m.in. pokazy walk, warsztaty rzemieślnicze, kramy, prelekcje oraz koncerty. Będzie więc okazja nie tylko zobaczyć, jak wyglądało życie dawnych wojowników, ale też samemu spróbować swoich sił w niektórych średniowiecznych rzemiosłach. W niedzielę święto plonów zawita do Brześcia Kujawskiego. Dożynki gminno-diecezjalne rozpoczną się o godzinie 11 mszą świętą, po której ulicami miasta przejdzie korowód dożynkowy.
4: Chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na tegoroczne dożynki do Brześcia Kujawskiego. Dożynki będą odbywać się 23 sierpnia, czyli w najbliższą niedzielę, a dożynki w tym roku w Brześciu Kujawskim są diecezjalno-gminno-powiatowe. Rozpoczynamy o godzinie 11 uroczystą mszą świętą, następnie piękny, barwny korowód dożynkowy w towarzyszeniu zespołu Spod Strzechy, Młodzieżowej Orkiestry Dętej, zespołów folklorystycznych Dzieci Kujaw, przejdzie przyjdzie na targowisko miejskie, gdzie odbywa się

0: druga część naszych dożynek. Podczas części obrzędowej wystąpią zespoły folklorystyczne, będzie dzielenie chleba oraz przepyszny poczęstunek przygotowany przez sołectwa i koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Brześć Kujawski. O godzinie 17 rozpoczynamy część koncertową na boisku przy zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Rozpoczynamy z grubej rury. Zapraszamy Państwa już o 17 na zespół, na koncert Czadomena. Następnie wystąpi zespół Trikato z Osięcin, a gwiazdą tegorocznych dożynek jest zespół Perfect, na który bardzo serdecznie zapraszamy o godzinie 20. Całość zakończy zabawa taneczna z DJ Delesiem i DJ Robo. Kończymy o godzinie 24. Zapraszamy serdecznie.
1: Dożynkowo będzie także w Smólniku. Niedzielne Święto Plonów rozpocznie się w południe mszą w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła. Następnie uczestnicy przejdą w korowodzie dożynkowym na teren przy szkole podstawowej, gdzie odbędzie się tradycyjna część obrzędowa z przekazaniem wieńców i dzieleniem chleba. Później scenę przejmą artyści, m.in. Ines i Gwiazdy Cygańskiego Taboru, Vegas oraz Single Band. Wieczór zakończy zabawa taneczna. A na zakończenie coś dla tych, którzy niedzielny poranek wolą rozpocząć od ruchu i spokojnego treningu. Zaplanowano poranek z Viet Tai Chi. Zajęcia będą okazją do aktywnego rozpoczęcia dnia i poznania tej formy ćwiczeń. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: coraz bardziej wpływa na rozwój poszczególnych miast, rynek pracy, mobilność mieszkańców oraz decyzje młodych ludzi o założeniu rodziny. To ma z kolei przełożenie na demografię i koło się zamyka.
1: Aglomeracje i tak mają dobrze. Znacznie trudniej mają takie miasta 50-70 tysięczne, czy były miasta wojewódzkie, gdzie rzeczywiście ten problem demograficzny jest bardzo silny i on się bardzo silnie przekłada na problemy mieszkaniowe.
0: Jak dodają autorzy raportu, w latach 2015-2020

0: Unii Europejskiej i nie zostało zrównoważone przez wzrost wynagrodzeń. Czyni to z mieszkań towar mało dostępny.
1: Linie kredytowe są, ale one nadal nie należą do najtańszych, tak? Programy rządowe, jedne się skończyły, obiecane, nie doszły do skutku, natomiast nie ma realnej alternatywy.
0: A bez niej nie będzie dalszego rozwoju miast i gospodarki. Związek Miast Polskich zwraca uwagę na konieczność wspierania przez samorządy nie tylko budowy nowego mieszkalnictwa, ale również modernizację starych zasobów.
2: My podkreślamy bardzo jeden ważny element, że trzeba w tych miastach pobudzać rynek mieszkaniowy. O ile w tych największych to nie jest może konieczne, w tych średnich i małych jest niezbędne pobudzanie rynku mieszkaniowego dla rozwoju społecznego i dla rozwoju gospodarczego.
0: W tym tworzenie tanich mieszkań społecznych i komunalnych. To jednak nie rozwiąże całego problemu. Brakuje bowiem mieszkań odpowiednich dla młodych osób, które pracują na coraz bardziej dynamicznym i elastycznym rynku pracy.
3: Co z tego, że są te społeczne inicjatywy mieszkaniowe czy Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego, kiedy brakuje takiej formy pośredniej, takiego hotelu, gdzie ja mogę przyjechać, wynająć sobie, nie wiem, na 3 miesiące, na 5 miesięcy, tanie mieszkanie, bo ja też nie wiem, czy ja tam się zwiążę z tym miejscem, nie wiem, na pół roku, 2 lata czy 3 lata. I kiedyś były te hotele robotnicze, one świetnie wypełniały tą lukę.
0: Zdaniem ZMP, aby polityka mieszkaniowa była skuteczna, wymaga współpracy samorządów i podmiotów prywatnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Tu potrzeba już jednak zmian legislacyjnych.
3: Tak, aby samorząd nie bał się wchodzić we współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy tak naprawdę już ponieśli cały nakład kosztów związanych z wybudowaniem tych nieruchomości i wyodrębnienie, nie wiem, 5 lokali na potrzeby tego społecznego mieszkalnictwa, to jest, było bardzo dobrym rozwiązaniem.
0: Pomysłem na uwalnianie pustostanów i ustabilizowanie rynku najmu są z kolei społeczne agencje najmu. Inicjatywa łączy właścicieli mieszkań na wynajem z ludźmi, którzy mają za małe dochody na drogie mieszkania prywatne, ale za duże na lokal komunalny. Samorząd bierze wtedy na siebie ciężar związany z administrowaniem takimi prywatnymi mieszkaniami. Inicjatywa działa już m.in. w Warszawie czy w Gdańsku. Pełna treść raportu dostępna jest na stronie Związku Miast Polskich.
4: W piątek 14 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Stąporkowie miało miejsce przekazanie pierwszych wyprawek dla maluszka. Pakiety otrzymało kilkanaście rodzin z terenu gminy. Wyprawki zostały przygotowane w ramach nowego programu, który gmina Stąporków opracowała wspólnie z radnymi. Podczas spotkania pakiety rodzicom przekazał burmistrz Jarosław Młodawski. Jak podkreśla włodarz, ma to być przede wszystkim symboliczny prezent powitalny dla najmłodszych mieszkańców gminy.
5: Właśnie jesteśmy po pierwszej edycji wyprawki na maluszka w gminie Stąporków. To projekt, który opracowaliśmy wspólnie z radnymi i wdrożyliśmy go w życie. Jesteśmy chyba jedną z pierwszych gmin w powiecie i pewnie w województwie, gdzie taka wyprawka trafiła do rodziców najmniejszych naszych mieszkańców. To segregator medyczny, kocyk, mały bidon i kilka zabawek. Mamy nadzieję, że to będzie taki prezent na początek drogi dla małych mieszkańców. W obecnej sytuacji demograficznej można powiedzieć, że każdy mały mieszkaniec jest na wagę złota.
4: Piątkowe spotkanie było pierwszą edycją programu. Wyprawki trafiły do kilkunastu rodzin, a ich przekazanie miało miejsce w godzinach porannych w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Stąporkowie.
6: Praca strażaków nie kończy się na wyjazdach do akcji ratowniczych. Latem to także czas intensywnych działań informacyjnych. Strażacy pojawiają się na lokalnych imprezach i piknikach, gdzie przypominają, jak bezpiecznie spędzać wakacje.
7: Okres letni w pełni, w zasadzie już jest końcówka okresu letniego, to już jest końcówka wakacji. Natomiast wszyscy jeszcze gdzieś tam wypoczywamy. Straż pożarna cały czas pracuje i czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich naszych mieszkańców. Dlatego oprócz tego, że wyjeżdżamy do zdarzeń, interwencji, które są na terenie miasta i powiatu włoszowskiego, to znaczy prowadzimy szeroko zakrojoną prewencję, w której to staramy się uczyć mieszkańców bezpiecznych zachowań. Teraz różnego rodzaju pikniki związane z OC i OL, czyli obroną cywilną i ochroną ludności, w których to czynny bierzemy udział. Mamy też bardzo bogaty sprzęt, wyposażenie, które pokazuje, jak bezpiecznie się zachować w różnego rodzaju sytuacjach. Na tego rodzaju pikniki. Bardzo serdecznie zapraszamy. Te informacje są na stronie Komendy Wojewódzkiej, czy też w lokalnych mediach. Za Państwa pośrednictwem jest to nam bardzo miło, że możemy też informować mieszkańców.
6: Służby angażują się w działania na rzecz naszego bezpieczeństwa, także wtedy, gdy wyjeżdżamy i odpoczywamy na świeżym powietrzu. To między innymi

0: okazja, by porozmawiać z mieszkańcami o zagrożeniach, które mogą pojawić się podczas letniego wypoczynku.
1: Obozy harcerskie, które były na terenie naszego powiatu, też były zabezpieczone przez Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną. Cieszymy się, że wszystkie służby w to się zaangażowały, włącznie z gminami, gdzie czuwaliśmy bezpieczeństwem naszych malów, a tam harcerze dzieci wypoczywały w wieku już od 6 lat, także to naprawdę wymagało dużego wysiłku, żeby w jakiś sposób to wszystko bezpiecznie przeprowadzić przez ten wypoczynek. Cóż, bardzo, bardzo też chciałem tutaj pochwalić współpracę między służbami tutaj miejskimi, policją, pogotowiem ratunkowym, WOPR-em, gdzie wspólnie prowadzimy działania ratownicze, ale też i prewencyjne. Z WOPR-em i z policją mamy bezpieczny akwen, w którym to bierzemy wspólnie udział, patrolujemy nasze lokalne wody, gdzie ewentualnie w jakichś sytuacjach zagrożenia staramy się zwracać uwagę, upominać i też uczyć bezpiecznych zachowań.
0: O nasze bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku wspólnie dbają strażacy, policjanci i ratownicy WOPR-u, którzy nie tylko reagują na zagrożenia, ale także edukują i przypominają, jak bezpiecznie spędzać letni czas.
2: Jacek Pałubicki w sobotę oficjalnie zwieńczył swój charytatywny maraton pływacki u iścia Wisły w Mikoszewie. Jednak dla mieszkańców naszego miasta najważniejszym momentem wyprawy był piątek. To właśnie wtedy podróżnik dopłynął do Tczewa, gdzie na brzegu czekali na niego mieszkańcy.
3: Cele akcji są dwa w zasadzie. Po pierwsze, chcemy pomóc tym dzieciom, które już się z FAS i FASD urodziły. Tak jak powiedziałem, jest to już nieuleczalne, ale możemy poprawić jakość życia takich ludzi, dopasowywać ich do społeczeństwa lepiej, więc najważniejsze jest to, żeby ci rodzice zastępczy, adopcyjni, którzy je wychowują, dobrze rozumieli ich potrzeby i w tym celu są organizowane specjalistyczne szkolenia, które kosztują i które ta fundacja organizuje, a także kwestia objęcia opieką psychiatryczną i psychologiczną tych dzieci. I to jest jedna płaszczyzna tych działań. A druga płaszczyzna jest taka, żeby zapobiec kolejnym narodzinom dzieci z tym skażeniem. Więc pod hasłem Nie pij za mnie prowadzona jest kampania informacyjna, która ma informować społeczeństwo o tym, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży, bo oczywiście im więcej tego alkoholu jest, tym niebezpieczeństwo jest większe, ale na dobrą sprawę jeden kieliszek wina może doprowadzić do opłakanych skutków. I chcemy trafić przede wszystkim do takich osób, które są, można powiedzieć, normalne albo nawet ponadprzeciętne, mają wysokie stanowiska w różnych firmach, są kompetentnymi ludźmi, ale może gdzieś tam ta informacja im umknęła i o wiele łatwiej będzie wyeliminować u takich osób ten jeden kieliszek wina niż u kogoś, kto patologiczny alkohol spożywa. Oczywiście chcemy, żeby żadne dziecko nie urodziło się z FAS, ale jeśli chociaż jedno mniej się urodzi z FAS, a mogłoby być chore, no to będzie to nasz sukces. Ja wpierw wybieram pomysły na swoje kolejne ekstremalne podróże, a później dopasowuję do tego akcje charytatywne, więc wpierw zrodził się pomysł, żeby przepłynąć Wisłę, a później szukałem takiej fundacji, którą mógłbym wspierać i Fundacja Małych Książę bardzo do mnie przemówiła swoją rzetelnością, ale też pasją, z jaką działają, więc nawiązałem z nimi kontakt, no i bardzo fajnie to się potoczyło i działamy wspólnie. Wspieram mnie sztafetę kajakową i to też jest bardzo ważny wymiar tej akcji, bo zależało mi na tym, żeby nie było to takie smutne płynięcie jednej osoby, ale żeby to też jak najwięcej osób mogło powiedzieć, że ta akcja jest ich. I od samego początku płyną ze mną dwa kajaki. Różnie to robimy. Czasami jest tak, że w każdym płynie jedna osoba i rzeczy są gdzieś tam podzielone. Czasami jest tak, że płynie jeszcze więcej niż dwie osoby. A czasami jest tak jak dzisiaj, że stwierdziliśmy, że łatwiej będzie, jeśli dwie osoby popłyną jednym kajakiem, a drugi podczepimy z bagażami. Więc to jest już kwestia tam szczegółów. Natomiast te osoby się zmieniają. To nie jest tak, że cały czas te same osoby ze mną płyną, tylko powiedzmy ktoś ze mną popłynie jeden dzień, ktoś dwa. No, rekordziska płynęła 9, ale były też takie osoby, które ze mną popłynęły 3 godziny, tak? I to też jest cenne i cieszę się, że właśnie nawet, no nie liczyłem, ile tych osób w sumie łącznie było, ale myślę, że ponad 20, które się zmieniają na trasie, które też informują swoich znajomych o tej akcji. Obecnie ze mną Grzesiu i Natalia, którzy mi już będą towarzyszyć aż do końca, czyli do jutrzejszego wpłynięcia na Bałtyk.
2: Jacek Pałubicki, laureat prestiżowej nagrody podróżnika roku National Geographic, Nie po raz pierwszy połączył sportową pasję z pomocą potrzebującym. Przystanek w Tczewie miał dla niego osobisty wymiar ze względu na dawne więzi z miastem i gorące wsparcie, na które mógł to liczyć ze strony lokalnej społeczności.
3: Mój tata, ale też bardzo duża część mojej rodziny pochodzi z Tczewa.

0: Ewa także, może, no, nie wiem, myślę, że około połowy. Także, także zawsze Tczew był, jest mi bliski i cieszę się, że mogę tutaj być. I też cieszę się, że jest to taki w zasadzie ostatni przystanek przed tym Bałtykiem, bo później dalej to już żadnych miast dużych nie ma. Zachęcam do tego, żeby wejść na media społecznościowe, zwłaszcza na Facebooka. Tam prowadzę profil na otwartym nurcie i relacjonuję tam moje płynięcie poprzez wrzucanie zdjęć i filmików. I każdy post, który wrzucam, opatrzony jest również linkiem, dwoma linkami. Jeden to jest link do mojego trackera GPS, więc można sprawdzić moją lokalizację na bieżąco, zobaczyć, gdzie jestem. Myślę, że to też jest w jakiś sposób ciekawe. Ale przede wszystkim jest też drugi link właśnie do tej zbiórki, w ramach której zbieramy na te rodziny z FAS i FASD i na tej zbiórce też jest, myślę, taki dokładny, też bardziej, powiedzmy, naukowy opis tego, czym FAS i FASD jest, więc jeśli ktoś jest bardziej złakniony takiej wiedzy, której może ja nie jestem w stanie przekazać, ale właśnie specjaliści już bardziej, no to tam można to wyczytać. Można też się skontaktować z fundacją, żeby zasięgnąć jeszcze głębszej wiedzy.
1: Jacek Pałubicki do Mikoszewa dotarł w sobotę 15 sierpnia po południu. Jego projekt dowodzi, że ekstremalny fizyczny wysiłek może stać się donośnym głosem w walce o zdrowie i lepszą przyszłość najmłodszych, a zbiórkę Fundacji Mały Książę wciąż można wspierać.
2: Cel jest prosty: wspieranie zdrowia dzieci i młodzieży, a także kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Od września w szkolnym jadłospisie znacznie zwiększy się udział warzyw, owoców i produktów pochodzenia roślinnego. Pojawi się w nim także
3: więcej produktów pełnoziarnistych, preferowanym napojem będzie woda oraz nowość. W każdym tygodniu będzie musiał się pojawić jeden produkt wyprodukowany z nasion roślin strączkowych jako główne źródło białka w danym dniu.
2: Pojawią się też alternatywy dietetyczne, w tym dla wegetarian. Koniec z planowaniem posiłków z dnia na dzień. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek planowania i rozliczania wartości energetycznej oraz odżywczej posiłków w blokach 10-dniowych. Potrawy smażone od września serwowane będą maksymalnie 2 razy w tygodniu. W daniach znacznie mniej będzie tłuszczu, soli
4: i mniejsza ilość cukru w posiłkach. Wiadomo, że cukier znajduje się i w warzywach, i w owocach, w każdym produkcie. Staramy się jak najmniej używać tego cukru.
2: Dla przygotowujących posiłki w przedszkolach i szkołach nowe wytyczne będą nie lada wyzwaniem. Chodzi o to, by posiłek był nie tylko zdrowy, lecz również smakował dzieciom i by te nie chodziły głodne. Z cukrem Ministerstwo Zdrowia walczy także w sklepikach szkolnych i to już od dawna. Największa fala restrykcji objęła sklepiki 10 lat temu, kiedy w sprzedawanych produktach znacznie obniżono dopuszczalne limity cukru, tłuszczu i soli. Dla przedsiębiorców oznaczało to zawężenie asortymentu i problemy z zaopatrzeniem.
5: Są ograniczenia cukru, soli, dlatego są specjalne firmy, które sprzedają dla nas takie produkty.
2: Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia podkreśla, że nowe regulacje nie są wymierzone w przedsiębiorców, a cel uświęca środki.
3: Wprowadzonych zmian nie możemy postrzegać jako restrykcji. To jest tak naprawdę inwestycja w zdrowie naszego najmłodszego pokolenia. W związku z tym te zmiany nie ograniczają asortymentu, natomiast podnoszą jakość produktów, które mogą być oferowane do sprzedaży dzieciom.
2: A przyzwyczajonym do słodkich przekąsek uczniom zmiany nawyków przychodzą z trudem.
5: Batoniki, które są z ograniczonym tym cukrem, to raczej nie smakują i tak samo jak paluszki. Tam jest ograniczona sól i też dzieciom nie smakuje.
2: Teraz dopuszczalne limity jeszcze ostro pójdą w dół. Limit cukru obniżony zostanie z 15 gram do maksymalnie 10 na 100 ml produktu. Tym samym ze szkolnych wyrobów do sprzedaży w sklepikach szkolnych dopuszczona zostanie wyłącznie gorzka czekolada o zawartości masy kakaowej minimum 70%. Uczniowie nie będą mogli liczyć na słodkie alternatywy. Wszelkie zamienniki cukru i substancje słodzące będą także kategorycznie zakazane. Przedsiębiorcy nie mają złudzeń.
5: Dzieci po prostu jak mogą, jadąc nawet na basen, to sobie kupią po prostu to, co lubią. Prawdziwe chipsy, kole i na pewno będą kupowały w sklepach spożywczych, bo bo lubią takie rzeczy.
2: Jednak jest o co walczyć. Ministerstwo Zdrowia szacuje, że już około 30% uczniów ma problem z nadwagą, a ta przekłada się bezpośrednio na inne problemy zdrowotne. I choć zmiana nawyków to trudny proces,

0: sukces z pewnością zadecyduje o zdrowiu przyszłego pokolenia.
1: Zatrzymują czas, dokumentują historię i pozwalają wyrazić to, czego nie da ująć się w słowach. Naszą podróż w świat obrazu zaczynamy od żywej legendy. Pan Zbigniew Gorchowski, ostatni fotograf Powstania Warszawskiego, tak wspomina chwilę, gdy aparat był narzędziem walki o pamięć.
2: W czasie powstania, jak powiedziałem, było nas 43, którzy robili różnego typu aparatami, nawet aparatami filmowymi, zdjęcia dokumentujące w pewnym sensie przebieg wydarzeń. Także w efekcie zrobiłem 20 parę raptem zdjęć. To była cała moja robota.
1: Od tamtych heroicznych dni zapach chemii w ciemni powoli ustępował miejsca cyfrowym matrycom. Kiedyś na wywołanie wspomnień czekaliśmy z zapartym tchem. Dziś wszystko dzieje się na naszych oczach.
3: Tworzyliśmy Kodak Express w 93 roku we wrześniu i od tamtej pory robimy zdjęcia do dokumentów. Kiedyś na te zdjęcia trzeba było czekać dzień, dwa, natomiast w tej chwili zdjęcia są w 5 minut.
1: Mimo tego, że technologia pędzi do przodu, a aparaty mamy dziś w każdym telefonie, w tradycyjnych studiach fotograficznych czas płynie inaczej. Tu wciąż najważniejszy jest człowiek, jego historia i relacja po obu stronach obiektywu.
4: Ten punkt już istnieje 72 lata. Jest to moja pasja. Nie mój zawód, ale moja pasja wielka. Uwielbiam ludzi fotografować, uwielbiam słuchać ich. Słucham, wsłuchuję się, co chcą. Czasami narzucam. No, generalnie uważam, że fotografia jest taka tradycyjna w odwrocie, bo teraz w dobie nowoczesności mają smartfony, wszyscy, każdy jest fotografem.
1: Ta pasja potrafi przybierać najróżniejsze formy. Dla jednych to ucieczka od zgiełku i poszukiwanie harmonii w naturze, dla innych adrenalina, emocje i polowanie na decydujący ułamek sekundy na sportowych arenach.
5: Jestem grafikiem w księgarni Libra i uciekałem od komputera po prostu, żeby odpocząć, no to uciekałem w lasy, w góry. No i to zaraziłem się fotografią, więc połączyłem te wycieczki z fotografią. Dla mnie fotografia to głównie emocje, pokazywanie piękna, pokazywanie miłości.
6: Jeśli chcemy być kimś takim jak fotograf sportowy, to bardzo dobrze jest uprawiać sport, w ogóle lubić sport przede wszystkim. I to nie mówię tylko o tym, żeby być kibicem. Dla mnie fotografia jest sposobem na pokazanie emocji fotografowanych osób, też opisaniem swoich emocji, kiedy widzę to, co przede mną.
1: Czasem poszukiwanie tych emocji potrafi zaprowadzić w zupełnie inny wymiar.
7: Moja przygoda z fotografią zaczęła się z miłości. Z miłości do mojego dziecka, do mojej córki. Ją fotografowałem na początku i to pomogło mi w rozwoju. Staram się pokazywać piękno podwodnego świata, w którym wszystko jest inne, nie ma grawitacji. A czym jest dla mnie fotografia? Fotografia dla mnie to wolność.
1: Różne spojrzenia, różne dziedziny, ale zawsze ten sam wspólny mianownik. Ogromna pasja. W nadchodzącym dniu fotografii warto na chwilę zatrzymać się i docenić tych, którzy przez obiektyw potrafią zachować to, co w życiu najpiękniejsze.
8: Niedziela upłynęła w Pucku pod znakiem Dnia Kaszubskiego. Zielona plaża stała się miejscem spotkań z kaszubską kulturą, muzyką i tradycją.

0: Popołudniowy program wydarzenia rozpoczął właśnie zespół GIS. Nie brakowało dobrej energii, nie brakowało też uczestników. Na Płuckie Kaszubskie Święto przybyły tłumy.
1: Jest mnóstwo gości, z czego się bardzo cieszymy. Mieszkańców Płucka, no i samych Kaszubów jest dużo, bo rozmawiamy tutaj z sąsiadami po kaszubsku, także no, jest nas tu dość duża grupa.
2: No, Płuck myślę, że udowadnia bardzo często, że pamięta o historii swojego miasta, też o tradycji, o kulturze, o tym skąd się wywodzimy. Jest to najstarsze miasto Kaszub Północnych. Przypomnę, że lokacja miasta to jest 1348 rok, a właściwie ślady wcześniejsze, na przykład portu zatopionego, to jest XI-XIII wiek. Więc mamy oczywiście bogatą historię, a w tej historii są oczywiście Kaszubi.
0: I to właśnie Kaszubi pokazali w niedzielę swoją kulturę, język i historię.
1: Jest to święto, które już wpisało się w zasadzie na stałe w kalendarzu imprez w Płucku. Czekamy na to święto.
2: To jest taki moment chyba dzisiaj, kiedy ci, którzy są od zawsze, mogą też sobie utrwalić to swoją tożsamość, to swoje pochodzenie i cieszyć się z tego, że są stąd. Ale jest to też...

0: Spokojnie ciekawości tych, którzy nas obserwują, którzy przyglądają się naszej kulturze.
1: Wydarzeniu towarzyszyły również stoiska związane z kaszubskim rzemiosłem i tradycją.
2: Wystawiamy kulinaria przede wszystkim w sferze, powiedzmy, gastronomii. Dzisiaj oferujemy tylko i wyłącznie praktycznie dania kaszubskie, kiermasze, rękodzieła artystycznego w Pucku, a więc haft, tabaka, tabakiery.
1: Odwiedzający mogli skorzystać z kuchni kaszubskiej i spróbować regionalnych dań. Swoją działalność prezentowało także koło hafciarskie. Dla uczestników przygotowano również konkursy z nagrodami.
3: Święci bracia Machabeusze, ich matka i nauczyciel to postacie znane ze Starego Testamentu. Żyli w II wieku przed Chrystusem i zginęli za wierność swojej wierze. W cerkwi są symbolem odwagi i niezłomności, a także patronami świątyni na Krynoczce. Ich wspomnienie przypada 14 sierpnia.
4: Oni jako jedni z niewielu zachowywali wiarę w Boga jedynego. Wokół nich panowało wielobóstwo i mało tego, że ono panowało, było, że tak powiem, taką wiarą wymuszaną na innych i dlatego ci bracia zostali zamęczeni, bo nie chcieli się kłaniać innym bożkom, innym bogom, a cały czas pozostawali wierni Bogu jedynemu, Bogu naszemu. I też to, co ważne, w jednej z tych ksiąg machabejskich możemy wyczytać, skąd mamy to wszystko, co tutaj widzimy, tą przyrodę, świat i nas ludzi. Jeden z synów pyta: matko, z czego Bóg to zrobił, jak to zrobił? I te słowa z łaciny ex nihilo, z niczego, powinny nam jakby zostać w naszej pamięci. Bóg to wszystko zrobił z niczego.
3: Na Podlasiu świętu towarzyszy szczególna tradycja. Wierni przynoszą do poświęcenia tegoroczny miód i zioła, a także nabierają wodę ze źródełka.
5: Pobłogosław plastry i z nich miód i daj mu doskonałą łaskę, aby każdy spożywający go, przyjmujący i jedzący otrzymał potrzebne zdrowie i nasycił się tym pokarmem.
6: Ja święcę, żeby, żeby był zdrowy, dla wszystkich pomagał, bo ten miód niby pomaga wszystkim, niby pomaga, no. I tak jakby podziękowanie Bogu, bo to właściwie zabieram tym pszczołom ten miód, jak złodziej, nie? Więc trzeba podziękować, że Boża im jakoś dała zdrowie to wszystko i żeby te pszczółki nas jakoś ciągle pomagały nam, te miód tworzyły.
7: Miody tak ma właściwości, a święcony według mnie to jeszcze może więcej ma właściwości takich zdrowotnych.
8: Ten miód, co tu się poświęci, to bardzo skutkuje. Jak to chory kaszla, od razu wyzdrowieje.
3: Dla wielu przyjazd na Krynoczkę to przede wszystkim rodzinna tradycja. Jedni wracają co roku, inni przyjeżdżają, by się pomodlić i nabrać sił.
9: To jest tradycja rodzinna. Tutaj my, mama i ojciec, tu, my tu parafianinem jesteśmy od urodzenia. Nie to, że jestem przyjezdny czy coś. Tego, dlatego zawsze, bo i ojciec trzymał pszczoły, to też tutaj miód nosił i ja tak podtrzymuję tą tradycję.
4: W życiu nas ludzi zawsze tak było, że te pierwsze rzeczy, które otrzymaliśmy jako dary Boże, czy to ziele, czy to miód, czy to owoce ziemi, które jeszcze będziemy tutaj przynosić, czy też jabłka, które też będziemy jeszcze przynosić do poświęcenia. Taka jest nasza tradycja, że przynosimy to, co pierwsze od Boga otrzymaliśmy, wysiłkiem też swoich rąk, swego trudu, ażeby Bóg pobłogosławił i pozwolił nam już na spożywanie tych produktów, w dniu dzisiejszym akurat miodu, na cały rok.
3: Święto braci Machabeuszy rozpoczyna także post uspieński, czas przygotowania do święta zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy.
10: Konferencja prasowa na dachu Galerii Nowy Rynek z wyjątkową panoramą Karkonoszy w tle. To właśnie tam organizatorzy ogłosili program 68 września Jelenogórskiego. Przed nami miesiąc, w którym stolica Karkonoszy zatętni sztuką, kulturą, rozrywką i sportem.
11: To jest fajny ten wrzesień jeleniogórski, że tak naprawdę dla każdego mamy jakąś ofertę. Nie ma właściwie weekendu, w którym nie można by było w Jeleniej Górze spędzić ciekawie czas i na sportowo, i kulturalnie.
10: Wielkie otwarcie już 5 września na Błoniach Jeleniogórskich. Będzie głośno. No i rokowo.
12: No, od godziny 18 zaczynamy już mocne uderzenie. Zaczynamy koncertem zespołu Leniwiec, później zespół Kult. Po koncercie zespołu Kult bawić się będziemy przy muzyce lat 80. i 90.
13: Swoją działalność rozpoczyna Zameczek, festynem dla całych rodzin. Już zaczynają swoją działalność nasze teatry dwa, czyli Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida i Zdrojowy Teatr Animacji. Mamy szereg wystaw artystycznych.
10: Wrzesień to także uczta dla koneserów. W programie znalazło się prestiżowe Biennale Fotografii Górskiej, spektakularny Festiwal Światła Wonderland oraz dźwięki z najwyższej półki.
14: Zapraszamy od 22 sierpnia do 6.

0: tego września. Wstęp jest bezpłatny. Wszystkie koncerty są świetne, obiecuję. Sama wybierałam te programy, sama wybierałam wykonawców. Na początek Magnificat Bacha. Przepiękna muzyka w wykonaniu kapeli Krakowiensis. Co leży mi szczególnie na sercu, to Maciej Obara ze swoim autorskim projektem pod tytułem Echa Karkonoszy.
1: Plakat, tak jak już mówiłam, nawiązuje do Polskiej Szkoły Plakatu, czyli rzeczywiście chodzi tam o taką lapidarność. Skrót myślowy jest z Jeleniogórą na ustach, to jest też najważniejsze w tym plakacie. W tym miesiącu pokazujemy pracę Marka Szyryka, fantastyczną fotografię nawiązującą bardzo do Karkonoszy, wykonaną w Karkonoszach. To jeszcze pokaże zupełnie nowe, zaskakujące swoje oblicze, czyli malarstwo.
2: Z kultury płynnie przechodzimy w sport ekstremalny. Na brak adrenaliny z pewnością nie będziemy narzekać.
3: Puchar Polski Strongman, tydzień później mamy wielki finał. Tym bardziej będą jeszcze większe emocje tutaj właśnie u Was w mieście w Jeleniej Górze, gdzie mamy 5 naprawdę bardzo mocnych zawodników.
2: Pierwszy weekend września to także wyzwania dla ludzi z żelaza, którzy zmierzą się z karkonoskimi szlakami.
4: Pierwszy weekend września jeleniogórskiego. Jelenia Góra będzie tłem wielkich sportowych emocji. Rozpoczynamy pełni karkonoski festiwal biegowy. Będzie to już 14. odsłona. Jak co roku będziecie mogli zmierzyć się na 6 dystansach. Najdłuższe, czyli ultra 102 km i 70 km i bieg rodzinny, edukacyjny, w którym mogą wziąć udział rodzice z dziećmi.
5: My 12 września, tydzień po chojniku, wspaniałej imprezie biegowej, zapraszamy na finał cyklu Bike Marathon. Tym razem nowość, bo przenosimy się z całą imprezą do Parku Zdrojowego w Czeplicach i 4 dystanse, które mamy do zaproponowania, czyli od tego podstawowego dystansu Fun przez Classic, Mega, Giga.
6: Gorąco zapraszam na 68 września Jeleniogórski. Naprawdę będzie warto.
2: Festiwale, koncerty, wystawy, sportowa rywalizacja i słynny nie tylko w Polsce jarmark staroci. Jelenia Góra żegna lato z przytupem. Szczegółowy program wszystkich wydarzeń znajdziecie Państwo na stronach miasta.
7: Legenda Stara organizowana jest po raz 12. Od 5 lat podróżujemy w tak zwanym konwoju Stara. Odwiedzamy miasta i opowiadamy historię fabryki samochodów ciężarowych w Starach Ochocach. Opowiadamy przy okazji historię polskiej motoryzacji, która kiedyś istniała. Dzisiaj można powiedzieć, że polska myśl techniczna w dosłownym tego słowa znaczeniu nie istnieje, nie funkcjonuje w motoryzacji. Czy niewiele już nam zostało, bo dziś raczej mówimy o montowniach, a nie o fabryce takiej jak fabryka samochodów ciężarowych w Starachowicach, która produkowała stare, zaczynając od przysłowiowej śrubki, poprzez silnik, pozostałe elementy, do kompletnego wyrobu, który wyjeżdżał z Indra. Organizatorem zlotu jest Stowarzyszenie Legenda Stara, które rzecz jasna działa na terenie powiatu starachowickiego. Dzisiaj w Tczewie powinno być 27 aut. Istota konwoju polega na tym, iż dołączają do niego na poszczególnych etapach kierowcy i samochody. Mamy więc do czynienia ze swego rodzaju muzeum na kołach, które przemieszcza się po Polsce. Muzeum nie zna swoich eksponatów na starcie. Te eksponaty budują się w różnych miejscach. Na ogół nikt nie odłącza się już od tej grupy, a dołączają się kolejni. 27 pojazdów w Tczewie, jutro w Ciechanowie 33. Pojutrze jesteśmy w Wilkowyjach, czyli w gminie Latowicz. Też fajna dla nas zabawa, bo Legenda Stara będzie na ranczu i tam będzie już 45 pojazdów i te 45 pojazdów dotrze w piątek na finał Legendy w powiecie starachowickim, a tam dojadą jeszcze ci, którzy nie mogli się wybrać w tę podróż i będzie nas około 200, czyli około 200 pojazdów pojawi się na finał.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki.

0: Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Aneta Jędrzejska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Dzisiaj pozostaniemy chyba w kręgu tematów o charakterze sportowym, ponieważ wiele się tutaj dzieje w naszym regionie w tym zakresie. Sporo pieniędzy otrzymają gminy na rozwój infrastruktury, tej takiej drobniejszej, że tak powiem, może kolokwialnie, infrastruktury sportowej.
1: Tak, Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa to nasz autorski program, który stworzyliśmy w 2018 roku i od tamtego roku rokrocznie przyznajemy środki z budżetu województwa na różnego rodzaju działania, właśnie te mniejsze, bo wartość projektu nie może przekraczać 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania zgodnie z regulaminem, który mamy, jest do 50%, czyli do 100 tysięcy złotych. I przez te lata od 2018 do 2025 roku powstało dzięki naszemu zaangażowaniu i tym środkom, oczywiście dobrej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, bo to one mogą aplikować o te dotacje, prawie 250 różnego rodzaju inwestycji i wydaliśmy na to kwotę prawie 10 milionów złotych. One cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, te środki. Oprócz tego są bardzo dobrze oceniane i przez samorządowców, i przez mieszkańców naszego województwa, bo są to obiekty sportowe, czy obiekt to może za dużo, ale infrastruktura sportowa, która jest blisko mieszkańców. To są różne, to są siłownie, to są, mamy takie boiska, które rokrocznie samorządy aplikują. W jednym roku robimy oświetlenie, w drugim roku robimy ogrodzenie, w trzecim roku robimy nawodnienie, murawy, więc to są różne rzeczy, ale również skateparki, więc wiele różnych tego typu inicjatyw. Natomiast w tym roku wpłynęło wniosków bardzo dużo na olbrzymią kwotę, a w budżecie mieliśmy zaplanowane kwotę 4 milionów, więc stosunkowo do tego, co powiedziałam, jak to wyglądało...
0: Czyli to tak wygląda, że samorządy patrzą na sąsiadów i sąsiedzi korzystają, więc oni też aplikują ta lista chętnych się wydłuża.
1: Tak, można powiedzieć, że starzy weterani, którzy rokrocznie aplikują, ale cały czas pojawiają się nowe samorządy. W tym roku dofinansowaliśmy 74 inwestycje na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. I tak zaplanowana kwota w budżecie 4 miliony okazała się niewystarczająca. Mieliśmy duży dylemat, czy po prostu te inwestycje dofinansować wszystkie, które spełniają formalne rzeczy. Czy obcinać procent dofinansowania, bo tak jak powiedziałam, jest w regulaminie do 50. Spotkaliśmy się, zarząd przychylił

0: się do wniosku departamentu i ostatecznie zwiększył kwotę o prawie 2 miliony, bo 1 900 000 do kwoty 5 milionów 900. Sejmik też wyraził na to zgodę, także właściwie wszystkie inwestycje, które spełniały, były dobrze przygotowane pod względem formalnym, dostały najwyższy poziom dofinansowania 50%, więc 74 inwestycje za kwotę prawie 6 milionów w tym roku zostały dofinansowane. I oczywiście ta różnorodność, to są różne rzeczy, tak jak w poprzednim latach. Od tych małych siłowni zewnętrznych po sprawy związane, nie wiem, chociażby z wymianą dachu tutaj w pobliska gmina Dobrzyń nad Wisłą, na przykład na sali sportowej, więc one naprawdę cieszą się dużym powodzeniem i myślę, że był to w tym 2018 roku dobra decyzja, którą podjęliśmy jako zarząd, bo tak jak mówię, tych inwestycji i wniosków jest coraz więcej.
1: No właśnie, ale coraz większe też zainteresowanie jest fundacji różnego rodzaju stowarzyszeń, tworzeniem jakiejś przestrzeni dla osób chcących jakby może nie rozwijać swoją karierę sportową, ale po prostu spędzać aktywnie czas. I wy też się temu przyglądacie i wychodzicie naprzeciw, proponując właśnie takie rozwiązania dotacyjne dla stowarzyszeń, które chcą robić coś dla dzieci i młodzieży w tym kierunku.
0: Tak. Departament Spraw Społecznych jest beneficjentem środków z funduszy Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 właśnie dla NGO-sów. Program nazywa się Rozwój NGO-sów Siłą Kujaw i Pomorza. Całość tego projektu to jest kwota ponad 5 milionów złotych i jest on, dzieje się jak gdyby dwuetapowo, bo z jednej strony są środki przewidziane dla tych NGO-sów, które są zainteresowane rozwojem kadry, czyli warsztaty, szkolenia, różnego rodzaju sieciowania, a ci, którzy chcą zrobić krok dalej, mogą tworzyć indywidualne plany rozwoju, czyli to opisać w tym indywidualnym planie rozwoju to, na co potrzebne są środki i są przyznawane granty w wysokości do 30 tysięcy złotych. I mamy takie dwa konkursy za sobą. Jeden konkurs już rozstrzygnięty, jeżeli chodzi o te właśnie granty na indywidualne plany rozwoju. Skorzystały z niego 34 NGO-sy. Kolejny etap mamy już zakończony, bo trwał do 15 lipca. Natomiast kolejny, i tutaj bardzo się cieszę, pani redaktor, o to pytanie, bo to jest taki moment, gdzie możemy o tym mówić, żeby NGO-sy do nas trafiały i żeby ta informacja szła, kolokwialnie mówiąc, w świat, będzie we wrześniu. Więc wszystkich tych, którzy działają w tej sferze NGO-sów, a wszyscy doskonale wiemy, że NGO-sy są trzecią siłą tak naprawdę samorządową, do województwa, bo wiele rzeczy nie bylibyśmy w stanie zrobić, gdyby nie dobra współpraca i współdziałanie ze stowarzyszeniami, z fundacjami, to przecież oni są najbliżej mieszkańców, to oni są z nimi na co dzień, to oni poznają ich problemy, ich sprawy. Te indywidualne plany rozwoju były różne, bo były takie, gdzie NGO-sy chcą się rozwijać, jak w kierunku na przykład współpracują dzisiaj z młodzieżą, ale chcą tą współpracę poszerzać, chcą wprowadzać jakieś nowe metody badań, warsztatów i w tym kierunku idą. Natomiast w tych indywidualnych planach rozwoju były też takie pomysły, że do tej pory współpracowali na przykład z młodzieżą, ale dzisiaj chcą to poszerzyć, chcą stworzyć na przykład wymiany doświadczeń między osobami młodymi a seniorami i tak są napisane te indywidualne plany rozwoju. Także one są naprawdę różne, ale wszystkie służą temu, żeby z jednej strony rozwijać kadrę, która pracuje na rzecz, pracuje w NGO-sach, bo tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i rozwój kadry, a z drugiej strony, jeżeli powstają nowe pomysły, to są na to środki, więc ja zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze, nie wiem, się nie zdecydowali, bo jeszcze jeden konkurs w ramach tego projektu, który przygotował Departament Sportu.

0: praw społecznych będzie ogłaszany. Planujemy to we wrześniu.
1: Jak są oceniane te wnioski tych stowarzyszeń właśnie poprzez konkurs, czyli komisja ocenia, które są warte realizacji?
0: Tak, no to wszystko zależy, jak ten pomysł jest nam przekazany, na ile on jest możliwy do zrealizowania, na ile jest ważny dla danej społeczności. I takie wnioski wpłynęło, wniosków, jak dobrze pamiętam, około 60, 34 dostały pozytywną ocenę.
1: Niedawno też Urząd Marszałkowski rozdysponował sporą sumę dla klubów sportowych, które zajmują się szkoleniem dzieci i młodzieży z naszego regionu.
0: Tak, my działamy jako samorząd województwa, jako zarząd bardzo kompleksowo. Tak jak powiedziałam, duże środki poszły na infrastrukturę, ale żebyśmy mogli mówić o mistrzach z Kujaw i Pomorza.
1: To ta infrastruktura musi być wykorzystywana aktywnie, tak? Ona nie może stać pusta.
0: Tak, i potrzebne są szkolenia. Od wielu lat samorząd województwa przyznaje dotacje na szkolenia w systemie sportów młodzieżowych. Po raz pierwszy w tym roku to wręczenie zrobiliśmy w taki sposób oficjalny. Zaprosiliśmy przedstawicieli klubów, żeby pokazać społeczeństwu, że są takie środki, że są one przyznawane i trochę, żeby popromować tą formę wsparcia. Przyznawane punkty w systemie sportów młodzieżowych jako województwo jesteśmy na 7 pozycji. Wyprzedza nas województwo pomorskie. Mamy stabilną pozycję, jeżeli chodzi do województwa łódzkiego, które jest za nami. Ale naszym marzeniem, jak to w sporcie, piąć się coraz wyżej i stanąć na podium. To dużo pracy to będzie kosztowało nasze kluby, naszych zawodników, nasze dzieci i młodzież. Tutaj, jeżeli chodzi o szkolenia w systemie sportów młodzieżowych, mamy 4 kategorie. Są młodziki, są juniorzy starsi i młodzieżowcy. I w tych 4 kategoriach przyznawane są punkty. I za te punkty my właśnie przyznajemy...
1: A te punkty też zależą od osiągnięć?
0: Te punkty zależą od osiągnięć. To jest oczywiście sama ta punktacja i cały oceny w systemie sportów młodzieżowych ustalany jest przez Ministerstwo Sportu, a my punktujemy, dajemy jak gdyby pieniądze za punkt. Nasze województwo to jest tak w granicach 250 zł za punkt. Te kluby zbierają właśnie przez te osiągnięcia swoich młodych zawodników te punkty i za to są przyznawane te dotacje. W tym roku na dzień dzisiejszy przyznane dotacje zostały dla 94 klubów.
1: To bardzo dużo klubów, prawda?
0: Tak, które stworzyły prawie ponad 80 programów. Czasami są to kilka klubów, tworzy jeden program, więc stąd ta różnica liczby klubów do liczby programów. Te pieniądze, one w mojej ocenie są bardzo korzystne dla klubów, bo one mogą być wydawane na zakwaterowanie, na wyżywienie, na zatrudnienie trenerów, na administrację, czyli coś, z czym kluby często mają problemy i kłopoty, żeby dobrze działać i często narzekają, że na tak zwane, kolokwialnie mówiąc, na to bieżące życie tych pieniędzy brakuje, więc tutaj te środki właśnie na takie sprawy można przeznaczyć. Także ja się bardzo cieszę, że samorząd województwa w ten sposób wspiera, bo przecież nie będziemy mieli mistrzów, jeżeli nie zaczniemy właśnie od dzieci i młodzieży.
1: Od postaw, gdzieś tam od gminnych,
0: tak,
1: prawda?
0: Od szkoleń. I bardzo się również cieszę, bardzo dziękuję pani redaktor za to pytanie, bo dlatego zrobiliśmy takie oficjalne wręczenie tych umów, bo chcemy, żeby o tym było głośno, że samorząd w ten sposób wspiera, bo czasami w szkołach są jakieś perełki, a nie jest to zgłaszane, nie wiem, i gdzieś można by jeszcze więcej inwestować w tych młodych sportowców, a gdzieś z racji braku informacji to nie dociera, więc ja się bardzo cieszę i będziemy takich młodych sportowców wspierać, bo to jest przyszłość.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była pani Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję bardzo.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Kowalu rozbrzmiała muzyka. W parku imienia Leona Stankiewicza odbył się piknik rodzinny. Zielone tereny wypełniły się po brzegi mieszkańcami nie tylko Kowala, ale również gośćmi z całego regionu. Impreza rozpoczęła się koncertem Pawła Stasiaka, lidera zespołu Papa Dance, który wykonał największe przeboje grupy.
1: Myślę, że atrakcją jest to miejsce, towarzystwo bardzo wielu ludzi, którzy skorzystało z naszego zaproszenia, bo jak nie ma publiczności, a to też i nie ma imprezy. Natomiast impreza jest organizowana co roku w Kowalu 15 sierpnia. Nazywamy to piknikiem sierpniowym. Jest to imprezka kameralna, obliczona mniej więcej na kilkaset miejsc, osób, którym oferujemy miejsca siedzące, cień rozstawionych namiotów, tak bardzo dzisiaj potrzebny, ale także cień pięknych drzew. Natomiast jeśli chodzi o samych artystów, myślę, że jesteśmy dopiero co po koncercie Pawła Stasiaka. Myślę, że wielu fanów akurat jego pięknych piosenek tutaj przyjechało i znakomicie się bawiło w trakcie tego występu. Będzie za chwileczkę kolejny występ. Będą to artyści Teatru Sabat, czwórka artystów na czele z Mariuszem Pawłem Jaśko. Artystów bardzo profesjonalnych, chociaż być może nazwiska nie są ich znane w całej Polsce. Natomiast ja jestem przekonany, bowiem miałem okazję ich słuchać nieraz, że warto ich było do Kowala zaprosić. Będą śpiewać piękne polskie piosenki. Końcówka to będzie z kolei koncert Chris Band. Akurat będą to piosenki z repertuaru Janusza Laskowskiego. Myślę, że będzie miło i sympatycznie. Także to jest najważniejsze. Jeszcze raz podkreślam, że jest miła, sympatyczna aura. Ludzie są do siebie uśmiechnięci. Wszyscy są, że tak powiem, przyjaźnie nastawieni. No mamy też atrakcje i dla dzieci, jak Państwo zauważyliście, bowiem ten piknik jest piknikiem rodzinnym. Myślę, że jest taka naprawdę miła, rodzinna atmosfera. I dodam do tego jeszcze, że ta impreza, choć zgromadziła tak wiele osób, jest imprezą wyjątkowo, powiedziałbym, tanią jak na imprezy plenerowe, bowiem jej koszt to tylko 30 tysięcy złotych.
0: Uczestnikom pikniku bardzo podobała się formuła. Przybyły osoby w różnym wieku, od młodzieży

0: przez dorosłych po seniorów. Częstym widokiem były całe rodziny. Takie imprezy spajają lokalną społeczność, ale także stanowią okazję do nawiązania nowych znajomości.
1: No bardzo fajne.
2: Czy jest to Państwa pierwsza impreza tutaj w Kowalu? Czy bywacie częściej?
1: No chyba druga czy trzecia.
2: A jest jakiś artysta, na którego czekaliście? Przybyliście tutaj specjalnie z myślą, żeby go wysłuchać?
1: Nie.
2: A jak tutaj Pana wrażenia z koncertu?
3: Bardzo fajne.
4: No świetnie, dziękuję.
2: Przyjechała Pani tutaj specjalnie na ten koncert?
4: Tak, wyczekiwałam.
2: A jaki artysta tutaj był Pani upragnionym, żeby zobaczyć go dzisiaj?
4: No właśnie wszyscy, bo tu mają być jeszcze inni, chyba trzech wykonawców, także właśnie wszystkich chętnie obejrzę.
2: Czyli rozumiem, że Pani tutaj z zamysłem koncertu wysłuchania artysty.
4: Tak, właśnie.
5: Dobrze się bawimy, fajnie, bardzo fajnie.
2: Przyjechaliście Państwo z daleka?
5: Nie,
6: miejscowi. Miejscowi.
5: Jesteśmy miejscowi.
2: Rozumiem, że bywacie tak co roku tutaj na tym evencie?
6: Tak.
5: Raczej tak, raczej jesteśmy.

Jednego serca.

gdy przez sufit przetaczasz nosem gwiazdy, zahaczasz, gdy po ziemi młynkujesz, to udajesz siłacza. Wątłe mi się.

jedno te, drugie te, pół na pół. A tu noga ugrzęzła, trzaska w bucie uwięzła, bo ma dziurę w podeszwie mój pretendent na męża.

0: ubiegłym tygodniu we Wrocławku gościli trenerzy młodzieżowych sekcji piłkarskich Atletico Madryt. Wizyta była pokłosem współpracy między Hiszpanami a liderem Wrocławek. Młodzież z różnych klubów z całej Polski miała okazję trenować pod okiem zagranicznych szkoleniowców.
1: Kamp Atletico de Madryt jest kampem już drugą edycję we Wrocławku. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia edycja. Mam nadzieję, że zostanie tak rozpowszechniony kamp Atletico, że w przyszłym roku będziemy mieli minimum 50 osób, czego sobie, liderowi, jak również trenerom z Hiszpanii naprawdę serdecznie życzę.
2: Kto się mógł zapisać? Jak te zapisy wyglądały?
1: Współpracujemy z Atletico de Madryt, ze szkółką z Dublina, poprzez szeroki marketing, poprzez Dublin i liczne plakaty.

marketing facebookowy, internetowy i tym podobne, czy też telewizyjny, rodzice zapisują swoje dzieci z całej Polski tak naprawdę, ponieważ Camp Atletico de Madryt nie jest tylko w Wrocławku, znajduje się we Wrocławiu, w Poznaniu, w Tarnobrzegu, w Sosnowcu, więc tych kampów jest dosyć dużo. U nas jest to dopiero druga edycja, tak jak mówiłam wcześniej, a rodzice po prostu chcąc rozwijać swoje dzieci i mieszkają.

0: Te treningi, z tego co wiem, były dosyć intensywne.
1: Tak jak dzieci wcześniej wspominały, treningi są bardzo intensywne według metodologii Atletico de Madryt. Są to trzy sesje treningowe w ciągu jednego dnia po 1,5 godziny. Jest to bardzo wyczerpująca sesja. Tak naprawdę w ciągu jednego dnia robią jedną serię treningów, którą ogarniają przez cały tydzień w naszych szkółkach w Polsce.
2: Młodzi piłkarze byli bardzo zadowoleni z przebiegu treningów. Podkreślali ich intensywność, a także dostrzegali różnice w ćwiczeniach prowadzonych przez Hiszpanów.
0: Na pewno były bardzo zabawne, ale też dużo się z nich nauczyliśmy. Bardzo na pewno były interesujące.
3: Ja uważam, że były bardzo intensywne, gdyś mieliśmy trzy jednostki treningowe. I po prostu były bardzo intensywne też. O bardzo krótkim odstępie czasowym były też.
4: Ja również uważam, że były intensywne, ale to jednak jest też potrzebne do rozwoju. No i poziom techniczny wyszkolenia trenerów też był wysoki, także na pewno dużo się też nauczyliśmy.
0: Właśnie, powiedzcie mi, czym różnią się treningi takie prowadzone przez trenerów z Hiszpanii od tych, do których jesteście przyzwyczajeni na co dzień?
3: Na pewno są bardziej rozbudowane.
0: W jaki sposób?
3: Na przykład u mnie w klubie, no to mamy tak raczej mniej więcej się te ćwiczenia powtarzają, a tu jednak robiliśmy cały czas coś innego.
1: Hiszpanie jednak mają też więcej luzu, nie? Że jednak większą swobodę dają do tej piłki. I też się zdziwiłem na przykład, że w rondzie mieliśmy nieograniczoną liczbę kontaktów, a na przykład jak mieliśmy jakieś ćwiczenie, to 1-2 kontakty max.
4: Mnie też zdziwiła właśnie taka swoboda w kontaktach i w dryblingu. No i też te właśnie różnorodność ćwiczeń była bardzo, bardzo dobra.
0: Opowiedzcie, jak wam się podobało, czego się nawiedzieliście, czego się nauczyliście?
5: Było super, bardzo duże emocje. No, nauczyliśmy się bardzo dużo.
6: Było świetnie. Nauczyliśmy się gry jeden na jeden w obronie i w ataku. No, najlepszy kamp, na jakim byłem.
0: Opowiedzcie, czym takie treningi z trenerami z Hiszpanii różnią się od tych, które macie na co dzień w swoich klubach?
5: Jest bardzo intensywnie, bardzo ciężko. Jest o wiele inaczej. No, przede wszystkim jest ciężej.
6: No, że w innym języku, no, ciężej, dynamiczniej i...
0: Było fajnie? Czy kiedy będzie organizowany kolejny taki kamp, będziecie chcieli w nim uczestniczyć?
5: Oczywiście. Tak, na pewno.
2: Trenerzy również dostrzegli różnicę między młodymi piłkarzami z Polski i Hiszpanii.
7: The main difference I saw it is that, for example, they know a lot of
2: Najważniejszą różnicą, którą
7: technical things,
2: zauważyłem, jest
7: maybe
2: to, że
7: the
2: oni znają dużo technicznych,
7: tactics,
2: może
7: because they
2: taktycznych
7: pass from
2: rzeczy,
7: 2-5,
2: ponieważ przeszli z
7: 2-9 to
2: piłki nożnej
7: 11.
2: piątkowej do
7: It's a
2: dziewiątki,
7: huge
2: a potem do jedenastki. To ogromna różnica.
7: and if they
2: Dopóki adaptują
7: adapt
2: się
7: all
2: do tych
7: those
2: konceptów,
7: concepts,
2: jest to bardzo trudne.
7: it's
2: Technicznie
7: a big
2: jednak
7: hassle for
2: bardzo mi
7: them,
2: się to
7: but
2: podoba.
7: technically I like it a lot.
2: Oficjalnie kempy piłkarskie Atletico de Madrid w Polsce są organizowane przy współudziale i pod wodzą byłego reprezentanta kraju, Mariusza Kukiełki.
8: Zaczynaliśmy kamp i dzieci były bardzo ciekawe, a zarazem uśmiechnięte i wesołe. I z takim samym akcentem zakończyliśmy kamp Atletico Madryt we Włocławku, gdzie dzieci były zmęczone, ale bardzo wesołe i szczęśliwe, więc pozytywny odbiór. Również wśród rodziców, z którymi rozmawialiśmy, rodzice byli również zadowoleni, więc należy się wielkie słowa uznania dla wszystkich organizatorów tego kampa, trenerów z Hiszpanii, jak i organizatorów, jak i tego miasta, ośrodka sportowego, który nam tutaj udostępnił boiska, czy szatnie, czy sprzęt sportowy. Wszyscy, którzy się do tego przyczynili, Lidl Włocławek również. Serdecznie dziękuję.
9: Przez ten ostatni tydzień mieli młodzi zawodnicy z Włocławka możliwość konfrontowania się z hiszpańskimi trenerami. Warto też powiedzieć o Mariuszu Kukiełce, czyli byłym reprezentancie Polski, zawodniku, który przez wiele lat po boiskach ekstraklasy biegał. On też swoich rad tym młodym zawodnikom udzielał. Fantastyczna inicjatywa i cieszyć się należy, że Lider ją kontynuuje, bo słyszymy, że podobna impreza, podobne wydarzenie będzie miało miejsce w przyszłym roku. Wielkie podziękowania dla Lidera, że dla młodych zawodników taką możliwość zorganizował.
2: Najlepszy zawodnik pojedzie na szkolenia do Akademii Atletico Madryt. W weekend w całym kraju obchodzono Święto Wojska Polskiego oraz rocznicę Cudu nad Wisłą. We Włocławku również toczyły się walki w 1920 roku. Uroczystości w naszym mieście rozpoczęły się na Placu Wolności przy pomniku żołnierza polskiego.
10: Historycznie wspominamy Bitwę Warszawską 1920 roku, cud nad Wisłą. Nasi przodkowie udowodnili wtedy, że determinacja

0: determinacja, patriotyzm i działanie ramię w ramię potrafią zniweczyć nawet najbardziej zuchwałe plany wroga. To zwycięstwo było świadectwem niezłomnego ducha narodu polskiego i niezłomnego ducha naszych mieszkańców, bo trzeba podkreślić, że 15 dzień sierpnia to 106. rocznica historycznych przygotowań do obrony Włocławka w 1920 roku. Obrony, która okazała się zwycięska i 16 sierpnia, mimo prób, oddziały rosyjskie nie zdołały sforsować naszego miasta.
1: Po przemówieniu prezydenta nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów przed pomnikiem. W uroczystości uczestniczyły delegacje władz parlamentarnych oraz samorządu.
2: Bardzo się cieszę, że dzisiaj we Włocławku obchodzimy szczególnie w to piękne święto, dlatego że to jest święto, które upamiętnia wiktorię polskiego oręża. My w ciągu roku obchodzimy różnego rodzaju święta patriotyczne, często na pamiątkę tych smutniejszych dla nas wydarzeń, natomiast święto Wojska Polskiego to we Włocławku szczególne święto, dlatego że to także pamiątka tej bohaterskiej obrony mieszkańców Włocławka przed najazdem bolszewickim i włocławianie nie dopuścili do tego, żeby umożliwić przeprawę przez Wisłę inwazji bolszewickiej. I tutaj dzisiaj przywołani bohaterowie Włocławka są szczególnie wspominani. Także 15 sierpnia, piękne święto. Jak najwięcej czcimy tych świąt, które upamiętniają nasze zwycięstwa, nie zapominając o tym, ku przestrodze oczywiście, o tych smutnych wydarzeniach, ale musimy szczególnie mocno podkreślać sukcesy polskiego oręża, bo one są budujące w morale zarówno i dla społeczeństwa, ale i dla żołnierzy, co jest tak szczególnie ważne w tych dzisiaj niebezpiecznych czasach.
3: Wiadomo, że wiktoria Piłsudskiego w sierpniu 1920 roku, zwana cudem nad Wisłą, jest powszechnie znana, ale ja zawsze staram się przypominać o tym aspekcie włocławskim, niezwykle istotnym dla przebiegu całej bitwy, bo można sobie zadać pytanie teoretyczne, co by było, gdyby rzeczywiście te przyczółki wojsk bolszewickich nie zostały zatrzymane pod Włocławkiem na linii Wisły. Czy rzeczywiście wtedy ten cud nad Wisłą by się po prostu wydarzył. Dlatego my we Włocławku już od wielu lat w sposób szczególny obchodzimy i kultywujemy właśnie 15-16 sierpnia, kiedy te najważniejsze wydarzenia miały tutaj miejsce. To tutaj nawała bolszewicka została zatrzymana, most został zniszczony, wiele jeszcze istnieje pamiątek, ślady po kulach, pociskach artyleryjskich na bulwarach Józefa Piłsudskiego, które zaświadczają o tych wydarzeniach.
4: Wspominając to wydarzenie, też zwracamy uwagę na to, jak człowiek dla drugiego człowieka potrafi poświęcić swoje życie, jak ważne są to wartości, ta dzielność, męstwo, ale przede wszystkim człowiek, człowiek, który poświęca coś, co jest najcenniejsze, bo przecież nasze życie takie właśnie jest. I dlatego jest tak ważne, aby o tym wspominać, żeby mówić o tym młodym ludziom, bo przecież w dzisiejszych czasach, szczególnie kiedy to wszystko zaczyna pędzić czasami w kierunku, trudno powiedzieć, czy tym właściwym, czy tym wartościowym, że zapominamy o takich rzeczach, które rzeczywiście nadają sens życiu, o tej współpracy, o tym męstwie, o tradycji, o dziedzictwie, o tym wszystkim, co mamy, bo przecież mamy niezwykle bogatą historię.
1: O godzinie 11.30 pod pomnikiem obrońców Wisły 1920 roku wybrzmiała melodia wojskowej pobudki zagrana na trąbce. Następnie w Bazylice Katedralnej odbyła się msza święta.
5: W Bogusławicach w gminie Kowal odbyła się druga edycja zawodów wędkarskich dla dzieci o Puchar radnej powiatu włocławskiego Anety Kwarcińskiej. W rywalizacji wzięło udział 20 młodych wędkarzy.
6: Jestem bardzo zadowolona. Organizuję drugie takie zawody dla dzieci tutaj w Bogusławicach. Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować panu wójtowi, że dostałam taką zgodę, aby zawody, można powiedzieć, rangi powiatowej można było zorganizować w tym miejscu. Pogoda troszeczkę nam zepsuła plany, bo pewnie posiedzielibyśmy dłużej, wędkowanie byłoby dość przyjemne zaraz na początku, potem troszeczkę ten deszczyk nam kapryśną pogodę wprowadził, ale wszyscy chyba zadowoleni, rybki złowione, w tej chwili jest jakiś poczęstunek, nagrody rozdane, puchary rozdane, przede wszystkim był uśmiech, była zabawa, był czas spędzony z rodziną, wspólna integracja i to jest najważniejsze. Wykorzystujmy tę każdy moment, każdą chwilę, każdą możliwość czas, żeby spędzać go właśnie z dziećmi, z rodzicami i z rodzeństwem, bo naprawdę w dzisiejszych czasach biegniemy, cały czas

0: do przodu i mamy mało tego czasu, żeby wspólnie go spędzać z rodziną i właśnie dziś mieliśmy ku temu okazję.
1: Mimo deszczowej pogody uczestnicy walczyli o puchary i nagrody. Najlepszy okazał się 14-letni Sebastian Durmowicz z Grabkowa. Złowił jednego karasia srebrzystego o wadze 1 kg 170 gram, co dało mu zwycięstwo oraz puchar za największą rybę.
2: Dzisiaj byliśmy na zawodach, zająłem pierwsze miejsce, złapałem karasia o wadze 100 kg. No, wziąłem puchar za pierwsze miejsce oraz za największą rybę.
3: Skąd twoje zamiłowanie do ryb?
2: Wciągnął mnie w to tata tak naprawdę. Tata jakoś no nie widział w tym dalszego sensu. No oddał mi po prostu sprzęt, no i jakoś tak poszło dalej, nie?
3: I od ilu lat zajmujesz się tą pasją?
2: Od 6.
3: Czy to twoje pierwsze zawody? Jeździsz na jeszcze jakieś zawody inne?
2: Jeżdżę na zawody, no nie mój pierwszy puchar.
3: Skąd twoje zamiłowanie i pomysł na wędkarstwo?
4: Od taty się wzięło. Kiedy przyjechałem, to żeśmy zaczęli łowić i tak jakoś wyszło.
3: I od ilu lat ta twoja pasja?
4: 4.
3: Czy pierwszy raz jesteś tutaj na zawodach?
4: Nie, drugi już.
3: Skąd twoja pasja do łowienia ryb?
5: Tata.
3: Łowisz sam, z rodzeństwem, czy tylko z tatą?
5: Z rodzeństwem, z tatą.
3: A jak dzisiejsze oceniasz zawody?
5: Fajne.
1: Drugie miejsce zajął Miłosz Pietrzak, który złowił 11 ryb o łącznej wadze 710 gramów. Trzeci był Radosław Sapandowski, również z wynikiem 710 gramów, ale z 7 rybami. O kolejności więc decydowała liczba złowionych ryb. Zawody miały nie tylko sportowy charakter, dla dzieci i ich rodzin przygotowano poczęstunek, domowe ciasto, kiszone ogórki oraz kiełbaski z ogniska. Organizatorzy podkreślili, że spotkanie ma być okazją do rozwijania wśród najmłodszych pasji, cierpliwości i zainteresowania wędkarstwem, a także do wspólnego spędzania czasu z rodziną. Wakacje wciąż w pełni, a to oznacza większy ruch na drogach i więcej pracy dla służb. Przez cały weekend policjanci kontrolowali kierowców, sprawdzając m.in. prędkość i trzeźwość. Doszło także do kilku kolizji i wypadków.
6: W miniony weekend na terenie Włocławka i powiatu odnotowano 15 zdarzeń drogowych, w tym jeden wypadek drogowy. Ujawniono 191 wykroczeń, z czego 129 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Zatrzymano za przekroczenie właśnie tej prędkości w obszarze zabudowanym jedno prawo jazdy, natomiast poza obszarem zabudowanym 3. Ujawniono także 4 pod wpływem alkoholu. Jeżeli chodzi o wypadek drogowy, miał on miejsce w gminie Lubraniec w sobotę po godzinie 17. Jak wstępnie ustalono, 24-letni kierujący mężczyzna stracił panowanie nad motocyklem, w efekcie czego przewrócił się. Motocykl, sunąc po jezdni, uderzył w pojazd marki Ford.
1: Pracowity czas mieli również włocławscy strażacy oraz Straż Miejska. W ostatnich dniach kilkanaście razy wyjeżdżali do różnego rodzaju zdarzeń, pomagając mieszkańcom regionu.
7: Weekend pracowity dla włocławskich strażaków. Mieliśmy 30 zdarzeń, w których to interweniowali strażacy z miasta Włocławek i strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu włocławskiego. Większość zdarzeń to miejscowe zagrożenia, czyli to wszystko, co nie jest pożarami. Mieliśmy i kolizje drogowe, między innymi na ulicy Dobrzyńskiej, w Skokach Dużych, gmina Włocławek, czy też doszło do zdarzenia, w którym to zawaliła się część stropów budynku wielorodzinnym w Brześciu Kujawskim, tam też strażacy interweniowali. 5 pożarów, których to jeden był dość groźny, bo zapalił się dach na budynku jednorodzinnym, to wynikło tam prac remontowych. No i doszło też do 9 zdarzeń, które to były zdarzeniami wywołane przez alarm fałszywy. A między innymi, no większość tych zdarzeń to są zdarzenia, jeżeli mówię o tych alarmach fałszywych, to są w dobrej wierze. Było to zadziałanie monitoringu, ale też i systemy alarmowe, między innymi w telefonach komórkowych.
8: Jeśli chodzi z perspektywy Straży Miejskiej, to muszę przyznać, że chyba raczej spokojnie, bo wpłynęło przez te 3 dni od piątku około 66 interwencji. Zdarzało się

0: na pewno dużo, dużo więcej, dlatego uznaję go za w miarę spokojny weekend. Z tych 60 kilku interwencji, większość to były interwencje dotyczące wykroczeń w ruchu drogowym. Takich było około 20. No sporo też było interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu. Takich interwencji było co najmniej 14. No i też sporo interwencji było związanych ze zwierzętami, czy to bezpańskimi, czy też chorymi. Takich interwencji było około 16. W dużej mierze realizowaliśmy je przy współudziale schroniska dla zwierząt. Strażnicy nałożyli ponad 40 mandatów karnych przez weekend. Większość z nich to dotyczyła wykroczeń drogowych, ale również było 16 związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych.
1: Przed nami kolejne dni wakacji. Służby apelują do kierowców o rozwagę i ostrożność. Warto zdjąć nogę z gazu, zachować czujność i zadbać o bezpieczny powrót do domu.
2: W Baruchowie odbył się piknik rodzinny. Na płycie boiska stanęła scena, krzesła i stoły, a wokół niej przygotowano atrakcje przeznaczone dla mieszkańców oraz gości z regionu. Było dużo muzyki, atrakcji dla dzieci, wspólnej zabawy, a przede wszystkim okazja do spotkania i spędzenia czasu razem.
3: Mamy przewidziane dużo atrakcji. Oczywiście poza występami artystów, naszych zespołów lokalnych, ale też i gwiazd wieczoru, mamy wesołe miasteczko, jest strefa gastronomiczna, handlowa, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Chciałam się zapytać również o frekwencje, czy jesteście Państwo zadowoleni? Początek imprezy, a widzę, że grono osób już bardzo duże.
3: Tak, jest początek dopiero imprezy, więc jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, bo też i pogoda jest dzisiaj jest sprzyjająca, co prawda, ale temperatury wysokie, więc myśleliśmy, że właśnie tak od początku imprezy nie będzie dużo mieszkańców, ale rozglądając się tutaj widzimy, że już dużo mieszkańców przybyło, także tym bardziej nas to cieszy.
4: A jakie zespoły dzisiaj zobaczymy na scenie?
3: Tak, teraz występuje zespół Swojacy, to jest nasz lokalny zespół. Był zespół Jubilatki, również pani jest z terenu naszej gminy, ale mamy jeszcze gwiazdy dzisiejszego wieczoru, zespół D-Bond, Filip Lato, Kapela Roy.
2: Najważniejszą część każdego pikniku tworzą jednak jego uczestnicy. Liczna obecność mieszkańców i przybyłych gości sprawiła, że teren kompleksu przez cały wieczór tętnił życiem.
5: Super, dopiero się zaczyna impreza, dopiero weszliśmy i zaczynamy od lodzików.
4: A chciałam się spytać, często bywacie Państwo na tego typu imprezach?
5: Nie, raczej rzadko.
6: Bardzo dobrze, właśnie zdążyliśmy wejść i podziwiamy.
4: A czy czekacie Państwo na jakąś szczególną atrakcję czy gościa wieczoru?
6: Znaczy szczególnie nie. Tak wybraliśmy się po prostu zobaczyć, co tu się tutaj dzieje.
4: A często bywacie Państwo tutaj w tej miejscowości bądź gdzieś jeszcze?
6: No tutaj akurat nie często. Tak spontanicznie wyjechaliśmy.
7: No ja przyjechałam z daleka, bo aż spod Dębic.
4: O.
7: No, przyjechałam do siostry na działkę i razem żeśmy tu przyjechali w odwiedziny zobaczyć, co tutaj się dzieje.
4: Czy zna Pani program? Czeka Pani na któregoś z gości szczególnie?
7: No, czy tam siostra zaglądała po prostu, no i chcemy trochę dłużej zostać, zobaczyć, jak się będzie impreza rozkręcała.
4: Świetnie. A czy już kosztowała Pani jakichś smakołyków tutaj dostępnych?
7: Chcemy właśnie iść teraz na lody.
8: Czekamy na występ córki, całą rodziną. Przybyliśmy wcześniej, oglądaliśmy próbę, a teraz czekamy na występ.
4: Córka występuje tutaj w zespole ludowym?
8: Tak, w zespole ludowym w najmłodszej grupie.
4: Jeszcze jakieś atrakcje dla córki po występie?
8: Ma obiecaną karuzelę.
4: Widzę, że jeszcze pociechy inne, więc atrakcje pewnie i również dla nich.
8: Tak, dla wszystkich.
4: Kosztowaliście Państwo już coś?
8: Na razie nie kosztowaliśmy, przyjechaliśmy.
2: Wieczorem scenę przejął Filip Lato. Wokalista zwyciężył w finale 9. edycji programu rozrywkowego Twoja twarz brzmi znajomo. Jego twórczość to przede wszystkim pop i pop rock.
9: Pierwszy raz w Baruchowie i jestem, słuchajcie, zachwycony, bo nie wiedziałem nic o tej miejscowości, a tu nie dość, że jest pięknie, zadbane, czysto, ogromny stadion, pełno ludzi. Myślę, że to może być, ma potencjał na jeden z fajniejszych koncertów tego sezonu.
4: Świetnie. A powiedz, lubisz imprezy takie plenerowe czy koncerty?
9: Bardzo lubię plenery. To jest w ogóle moja ulubiona część całego tego grania. No bo jest lato, jest pięknie, jest po prostu długie dnie, ciepłe wieczory, muzyka, fani, energia, to wszystko się zgadza. To jest naprawdę no moje ulubione zajęcie z tego całego mojego muzykowania.
4: A powiedz mi odnośnie twoich planów, może

0: Zdradzisz nam jakiś sekret na przyszłe utwory?
1: Mogę rzeczywiście zdradzić parę sekretów, bo to już tuż, tuż wielkimi krokami zbliża się premiera mojej płyty. Ponagrywałem już materiał, on już jest gotowy, więc teraz już jesteśmy w takiej fazie naprawdę już produkcyjnej, produkcyjnej. Ta płyta się już tam zaczyna masterować, tłoczyć i jesienią tego roku, w październiku, będzie premiera. Ale żebyście Państwo nie musieli czekać bezczynnie, no to po pierwsze zapraszamy na nasze koncerty, a po drugie mamy taki pomysł na to, żeby publikować te piosenki zanim jeszcze płyta się ukaże, więc co miesiąc, już od jakiegoś czasu wypuszczamy piosenki z nowej płyty. Trzy już się ukazały w ostatnim czasie, ukaże się jeszcze do premiery, wydaje mi się, że dwie, więc warto na to czekać.

0: Dziś w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wocławku odbyły się warsztaty zorganizowane wspólnie z Paskalem Wocławek. Uczestnicy mogli własnoręcznie wykonać drewniane zakładki do książek, dekorując je metodą dekupaż.
1: Dzisiejsze warsztaty w bibliotece to warsztaty z dekupaż, z takiej techniki zdobienia przedmiotów, na przykład drewnianych, tak jak dzisiaj robimy w bibliotece zakładkę do książki. No, w bibliotece zakładki do książki są potrzebne, więc takie też tworzymy, kolorowe, najróżniejsze. Te warsztaty są zorganizowane razem ze szkołą Paskal, także we współpracy dzisiaj działamy i tworzymy zakładki do książki. Frekwencja nam dopisała, praktycznie zajęliśmy przygotowane miejsca dla naszych czytelników, także bardzo się cieszymy z tej dzisiejszej wizyty.
0: Szkoła Policealna Paskal oferuje szeroki wybór ciekawych zajęć i warsztatów, w których można uczestniczyć, by rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać nowe umiejętności i twórczo spędzać czas.
2: My jesteśmy ze Szkoły Policealnej Paskal we Wocławku. Dzisiaj prowadzimy warsztaty w bibliotece z dekupażu, takich oto zakładek. U nas na co dzień odbywają się takie zajęcia w szkole, na terapeucie zajęciowym, ale dla odwiedzających, że tak powiem, dla przechodniów, też prowadzimy takie drzwi otwarte naszej szkoły. Raz w roku zazwyczaj można sobie przyjść za darmo, skorzystać z różnych zajęć, takich jak flowerboxy można zrobić, można skorzystać z darmowego masażu, można zaczerpnąć wiedzę od higienistki stomatologicznej. Także dzieje się u nas naprawdę sporo. Staramy się współpracować z różnymi miejscami, żeby jednak starać się wzajemnie sobie pomagać. I jest dużo zainteresowanych, dlatego też staramy się prowadzić raczej listę osób, żeby no nie zrobiło nam się zbyt duże zamieszanie, bo nie jesteśmy w stanie sobie wtedy poradzić z ogromną liczbą osób.
3: A gdzie możemy znaleźć informacje o najbliższych warsztatach, zajęciach, jakie będą u Państwa?
2: Zachęcamy do obserwowania naszego Facebooka bądź Instagrama. Tam zawsze wrzucamy wszystkie informacje o najbliższych warsztatach.
0: Uczestnicy warsztatów nie kryli zadowolenia z możliwości udziału w zajęciach. To była okazja nie tylko do twórczego spędzenia czasu, ale także do zdobycia nowych umiejętności.
4: Przyjechałyśmy na wakacje do dziadków z Anglii i właśnie odkryłyśmy tutaj fajne zajęcia.
3: Z kim pani jest na dzisiejszych zajęciach?
4: Z moimi córkami, Michaliną i Miją.
3: Świetnie. A skąd pomysł na dzisiejsze warsztaty? Znalazłyście panie informacje w internecie, czy ktoś wam polecił?
4: Ja generalnie codziennie wyszukuję informacje, co się dzieje we Wrocławku, więc gdzieś tam w internecie.
3: Co do wykonywania dzisiejszych zakładek, rozumiem, że lubicie panie czytać, czy to tak po prostu z racji takich technicznych i kwestii rozrywkowych dzisiaj?
4: A dziewczyny są bardzo kreatywne i lubią wykonywać takie prace, więc głównie, może nie tyle czytać, chyba Mija też lubisz czytać, prawda? Tak, to dwie rzeczy w jednym.
3: Cześć, powiedz nam proszę, jak masz na imię i ile masz lat?
5: Jestem Zosia i mam 7 lat.
3: Super, powiedz, a z kim dzisiaj przyszłaś na te zajęcia?
5: Z babcią i z moim bratem.
3: I lubisz czytać książki, skoro wybrałaś się na warsztaty tutaj zrobienia zakładek?
5: Tak.
3: A z kim najchętniej czytasz te książki?
5: No, z mamą lub z bratem.
3: Powiedz, ile masz lat i jak masz na imię?
6: Na imię mam Franek i mam 12 lat.
3: A do jakiej szkoły chodzisz?
6: Do podstawówki numer 22.
3: Do której klasy?
6: Do klasy 6.
3: Super. Powiedz mi, z kim wybrałeś się na dzisiejsze warsztaty?
6: Z młodszą siostrą i z babcią.
3: A czyj to był pomysł, powiedz?
6: Panie w bibliotece nas zachęciły i się zapisaliśmy w takim wypadku.
3: A powiedz, lubisz czytać książki?
6: Tak, bardzo lubię.
3: Jakie są twoje ulubione książki, do których sięgasz najczęściej?
6: Seria Dziennik Cwaneczka. Bardzo lubię.
3: Powiedz mi, co do pomysłu swojej zakładki. To był twój kolor taki ulubiony, czy czym się kierowałeś przy wyborze?
6: Kierowałem się bardziej właśnie kolorem ów słoneczników, ale no.
3: Super. A powiedz, jak wykonanie? Myślałeś, że będzie to trudniejsze, czy...

0: Czy tak jak w sumie się spodziewałeś?
1: Tak, spodziewam się, że będziemy przyklejać jakby serwetki do tego. Myślałem, że będziemy to jakoś malować albo inne rzeczy przyklejać niż to.
0: A czy byłeś wcześniej na takich warsztatach? Korzystałeś już może w wakacje?
1: Nie, na tego typu warsztatach nie byłem w tym roku jeszcze. W tym roku jeszcze nie, bo w zeszłych bywaliśmy na innych bardziej warsztatach, ale no, to nie jest mój pierwszy.
0: Rozumiem, że lubisz korzystać z tego typu zajęć i przychodzisz tak chętnie.
1: Tak.
2: Wszystkich serdecznie zachęcamy do udziału w tego typu aktywnościach. Zajęcia są darmowe i dostępne dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Powoli zbliżamy się do finału wakacji. Na zakończenie letniego, intensywnego czasu Urząd Miasta przygotował dla mieszkańców Włocławka i okolic specjalną imprezę.
3: Finał letnich brzmień to już jest tradycyjna impreza na zakończenie lata. Po raz kolejny spotykamy się na Starym Rynku. W sobotę, ostatnią sobotę sierpnia, 29 dokładnie sierpnia. I trzy zespoły, które myślę, że przypadną bardzo mocno do gustu mieszkańcom regionu włocławskiego, bo mam świadomość, że z tych imprez we Włocławku korzystają również mieszkańcy regionu włocławskiego, nie tylko sami mieszkańcy Włocławka. Zaczniemy od zespołu młodego, ale już z niezłym dorobkiem. W tym roku wydały swoją kolejną płytę, to krakowski zespół LOR, złożony z czterech dziewczyn po Akademii Muzycznej oraz perkusisty. Grają coś na pograniczu rocka z muzyką popową. Myślę, że już przez część mieszkańców Włocławka zespół znany, dlatego że dwa lata temu brały udział w eliminacjach do najpiękniejszego festiwalu świata, czyli Poland Rock. Te eliminacje odbywały się we Włocławku. W tym roku były gwiazdą też eliminacji do Poland Rocka, a dla szerszej publiczności na Starym Rynku w sobotę 29 sierpnia do dyspozycji, a później Strachy na Lachy, też kapela bardzo dobrze znana, i na koniec Happy Set, który myślę, że też tłumy na Stary Rynek tego dnia przyciągnie.
2: To będzie także wyjątkowy wieczór dla fanów koszykówki. Podczas wydarzenia zaprezentowany zostanie nowy skład Anwilu Włocławek oraz nowy trener zespołu. Nie zabraknie również okazji do spotkań i rozmowy z nowymi zawodnikami, którzy w nadchodzącym sezonie będą reprezentować włocławski klub.
3: To też już jest taka nasza tradycja właśnie, że łączymy ten finał letnich brzmień, te koncerty, które kończą sezon letni, ale przecież nie kończą też roku artystycznego, bo przed nami też Festiwal Fajansu, United Session i wiele, wiele innych bardzo interesujących wydarzeń. Natomiast tutaj faktycznie prezentacja zawodników klubu koszykówki Włocławek z nowym, starym sponsorem Anwilem i Orlenem, ale z zupełnie nowym składem osobowym, począwszy od trenera przez zawodników, właściwie tylko dwóch zawodników z poprzedniego sezonu zostało, to jest Dawid Słupiński i Bartek Łazarski, reszta to są nowi, głodni podobno gry i głodni zwycięstw zawodnicy, więc na pewno kibice Anwilu też będą mieli dużo ciekawych spotkań i możliwość przede wszystkim po raz pierwszy w całości zobaczenia swoich ulubieńców na zbliżający się sezon Polskiej Ligi Koszykówki.
2: To będzie wyjątkowe pożegnanie wakacji z dobrą muzyką, wspólną zabawą i sportowymi emocjami. Warto więc zarezerwować sobie czas i wspólnie z mieszkańcami Włocławka zakończyć lato w najlepszym stylu.
4: Dożynki w Osięcinach odbiły się głośnym echem w regionie. W dużej mierze to zasługa Skolima, który był główną gwiazdą imprezy. Wróćmy jednak do samych dożynek. Ich główną rolą jest wyrażenie wdzięczności za zebrane plony. Są podsumowaniem pracy rolników.
5: Gmina Osięciny jest gminą typowo rolniczą. W związku z tym dożynki mają dla nas bardzo dużą wagę, prestiż. Jest to duże wydarzenie naszej gminy. Jest to święto dziękczynienia za zbiory, za plony. Święto naszych rolników i naszej miejscowości.
0: Jakie atrakcje dzisiaj będziemy mogli tutaj doświadczyć?
5: Myślę, że tradycyjnie przemarsz korowodu dożynkowego, msza święta, część oficjalna.

0: To są te obchody coroczne. Myślę, że publiczną naszą, naszego regionu interesują gwiazdy wieczoru. Występ zespołu Fanatic, Warners i Skolim.
1: A jakie atrakcje dla najmłodszych?
0: Dla najmłodszych mamy strefę gastronomiczną, strefę zabawy, dmuchańce. Także myślę, że dla każdego coś miłego znajdziemy w naszych Oświęcinach.
2: Dużym zainteresowaniem jak zawsze cieszyły się stanowiska kół gospodyń wiejskich. Sam zapach smakowicie wyglądających potraw przyciągał uczestników imprezy.
3: Cały gar grochówki poszedł w mig. Czerninę, pierogi z grzybami i kapustą, miałyśmy gołąbki,
4: chleb ze
3: fajdę ze smalcem i z ogórkiem. Też już wszystko poszło. No i ciasto, gofry, frytki dla dzieci, wata.
1: Dziś przygotowaliśmy kluski z serem. Dla starszych, a dla młodszych mamy lemoniady, gofry, kręcone ziemniaczki, popcorn, wata. No myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. Myślę, że największym zainteresowaniem były kręcone ziemniaczki, ale popcorn, wata również bardzo fajnie schodziły. No i starsi uwielbiają kluski z serem. No po to wracali cały czas.
2: Dożynki w Oświęcinach przyciągnęły wiele osób. Co prawda jest to święto rolników, ale część uczestników nie zajmuje się pracą na roli.
1: Jakie atrakcje tutaj Państwa dzisiaj sprowadzają?
5: No zobaczymy na Skolina.
1: Czyli wszyscy jesteście Państwo fanami?
5: Tak.
1: Czy korzystaliście już z jakiejś atrakcji?
5: No dzisiaj, w Ciechocinku.
1: Czyli dzisiaj wyjazdowy dzień. Jesteście Państwo rolnikami, czy jesteście tak po prostu teraz, dzisiaj rekreacyjni?
5: To już rolnikami to nie jesteśmy, rekreacyjnie po prostu.
6: Przyjechałem z Gęsina, to jest miejscowość 20, może niecałe 20 kilometrów od Oświęcin, gmina Zakrzewo.
1: Czy jest Pan rolnikiem, czy jako gość taki na atrakcję?
6: Jestem rolnikiem oraz przyjechałem gościnnie na atrakcję, oczywiście na występ Gwiazdy Wieczoru z Kolima.
1: Korzystał Pan już z jakiejś atrakcji?
6: Ja nie korzystałem. Przyjechałem z żoną Cuką. Cuka korzystała z tych wszystkich atrakcji, które tutaj są przygotowane przez gospodarzy dzisiejszych dożynek.
1: A jeszcze spytam się, jak tegoroczne żniwa? Czy jest Pan zadowolony?
6: Z tegorocznych żniw, powiem tak szczerze, nie jestem zadowolony, ponieważ plony są słabe. Ceny również są bardzo niskie. Tak więc no nie ma powodów do radości. My jako rolnicy nie mamy wielkich powodów do radości. No ale co zrobić? No taki mamy klimat, cytując klasyka. No i musimy podołać tym wszystkim wyzwaniom, które przed nami stoją i musimy robić swoje po prostu i mieć nadzieję, że będzie lepiej, że kolejny sezon, kolejny rok będzie bardziej łaskawszy dla nas.
1: A czego panu życzyć?
6: Czego życzyć? Przede wszystkim zdrowia chyba. To jest najważniejsze, bo jak jest zdrowie, to reszta jakoś się ułoży.
2: Im robiło się ciemniej, tym więcej pojawiało się młodszych osób. Przyczyną był oczywiście występ z Kolima. Artysta podczas jednego z wcześniejszych koncertów spadł ze sceny i skręcił nogę. Mimo to nie chciał zawieść fanów. Koncert na dożynkach w Oświęcinach nie został odwołany.
1: Widzimy, że jesteś fanką z Kolima, prawda?
7: Tak.
1: I masz jakieś swoje ulubione utwory?
7: Kilka się znajdzie.
1: A i to jest twój pierwszy koncert taki na żywo?
7: Szósty.
2: Na imprezie, na której występuje z Kolim, nie mogło zabraknąć sklepu z jego produktami. Kolejka robiła wrażenie.
8: Przyjechaliśmy z Mińska Mazowieckiego. Jesteśmy ekipą z Kolima. Sprzedajemy jego merch. Największym powodzeniem cieszą się u nas aktualnie najnowsze koszulki sportowe. Boże, chroń króla Latino.
1: Gdzie następne imprezy? Macie już jakieś plany na kolejne występy?
8: No już od wtorku. Jedna ekipa wyjeżdża nad morze, nasze polskie oczywiście. Natomiast kolejny weekend przygotowujemy grafik, gdzie kto będzie jechał.
2: Pojawienie się z Kolima na scenie wywołało żywiołową reakcję publiczności. Artysta, mimo że nie mógł swobodnie się poruszać, dał świetne show. Wiele razy podczas koncertu wspominał, że najlepiej gra mu się właśnie w naszym regionie.
9: Niesamowici ludzie, niesamowita energia. Na dobrą sprawę mógłbym siedzieć tylko na tym krześle, ludzie sami by śpiewali, ale była taka energia, że podrywałem się i śpiewałem na jednej nodze. Zasadniczo czuję się bardzo dobrze. Wiadomo, rekordowy rok, bardzo dużo koncertów, może tak zachłannie do tego podchodzę, ale tak to uwielbiam i tak o tym marzyłem, że gram te koncerty i gdzie są ludzie, tam staram się być, bo uwielbiam to robić, cieszę się. Nie mam już presji finansowej, bardziej odbieram z tego niesamowitą radość i energię. I

0: cudownych ludzi w Polsce mamy, ludzie się cudownie bawią i ten wakacyjny okres na pewno też temu sprzyja.
1: Skolim podkreślił rolę lokalnych mediów w promowaniu początkujących artystów. Sam był gościem w telewizji Kujawy.
0: Trzeba oczywiście wspierać te lokalne rozgłośnie radiowe i telewizyjne, bo tam jest najwięcej pasjonatów i tak jak sama pani mówi, wcześniej, gdzie wszystkie te drogi się zamykały, to właśnie takie lokalne telewizje jak telewizja Radio Kujawy robicie cudowną robotę i zawsze jak tylko mogę, to udzielam wywiadów, bo wy się na ludzi nie zamykacie, wy się na ludzi otwieracie i to jest, bardzo mi to imponuje.
2: Powiedz, jak godzisz tyle koncertów i jeszcze obowiązki takie swoje zawodowe?
0: Znaczy, na dobrą sprawę te obowiązki zawodowe to jest taki, jedni w czasie wolnym grają na komputerze, inni grają w piłkę, chodzą na siłownię. No ja głównie zajmuję się muzyką i nie dam sobie tego odebrać, to jest coś, co uwielbiam najbardziej, sprawia mi i największą frajdę. A te poboczne rzeczy to po prostu jest gdzieś... Sięgam myślami i lokuję jakieś takie swoje, że tak powiem, fantazje biznesowe i całkiem dobrze mi to wychodzi.
2: A powiedz, jak publiczność tutaj, porywasz po prostu ludzi wszystkich, nawet ja sama pozwoliłam sobie dzisiaj potańczyć pod sceną.
0: No jest mi bardzo miło. Jest mi bardzo miło, tak jak wcześniej wspominałem, zawsze jestem dumny z ludzi z Kujaw. Teraz dużo koncertów też nad polskim morzem, wybrzeże od Międzyzdrojów po Łebek, Gdańsk. Ludzie i z Włocławka, i z Torunia, widuję ich na koncertach, także jeżdżą, są cały czas w trasie. No ten okres wakacyjny sprzyja też wyjazdom. Niesamowici ludzie. No dzisiaj też godziny wieczorne, mnóstwo dzieci, mnóstwo, praktycznie publiczność w każdym wieku, bo i dzieci po 6 lat i osoby po 80 babci widziałem, także... Wszyscy się bawią.
1: Cały koncert z Kolima w Osiemcinach ma w ogóle pulsować.

0: W ciągu ostatnich miesięcy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławku realizował inwestycje w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Środki przeznaczone na zakup 242 nowoczesnych urządzeń medycznych, w tym m.in. robota do operacji kręgosłupa i głowy. Obecnie placówka wchodzi w kolejny etap inwestycji. Tym razem obejmą one cyfryzację i cyberbezpieczeństwo.
1: Teraz mówimy o KPO cybernetycznym. Na ten cel pozyskaliśmy 12 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności. Wartość całego projektu to jest ponad 14,5 miliona złotych. No i to, co jest kluczowe, czyli to, co zmieni się na korzyść i pacjentów, i też personelu. Zaopiekowanych, jeśli mogę użyć takiego sformułowania, zostanie kilka obszarów. Przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa danych pacjentów. Temu będzie służył taki rozbudowany system kopii zapasowych, dodatkowo chronionych, także tutaj to zabezpieczenie będzie naprawdę duże. Kolejny element, który ulegnie poprawie, to oczywiście kwestia całej infrastruktury informatycznej, ale też w rozumieniu takim, że skoro teraz wiele instytucji, firm jest podatnych na różne cyberataki, to my tę odporność będziemy zwiększać, także nasze systemy będą monitorowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, po to właśnie, żeby zabezpieczyć się jeszcze lepiej przed przejmowaniem komputerów czy atakami złośliwego oprogramowania.
0: Kolejnym elementem jest digitalizacja dokumentacji medycznej, która dzięki temu będzie bardziej dostępna.
1: W ramach tego projektu zakupionych zostanie 100 nowoczesnych komputerów i 60 tabletów medycznych. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której dzisiaj lekarz, stojąc przy łóżku pacjenta, jeśli chce przypomnieć sobie chociażby historię leczenia, różne wyniki badań, sięgnąć po prostu do dokumentacji medycznej, no, musi wrócić do swojego gabinetu, usiąść przed komputerem, odszukać te dane, a w tym momencie właśnie dzięki urządzeniom mobilnym będzie mógł to sprawdzić już przy łóżku pacjenta, także no, element bardzo ważny. No i kolejny element, o którym też na pewno warto wspomnieć, to to, że zaprzęgniemy, mówiąc kolokwialnie, do pracy również sztuczną inteligencję, akurat w tym momencie w obszarze diagnostyki obrazowej, także sztuczna inteligencja i jej elementy będą wspomagać pracę naszych lekarzy, którzy zajmują się opisami chociażby różnych badań właśnie w zakresie diagnostyki obrazowej, ale chcę jednocześnie podkreślić, że ta sztuczna inteligencja będzie w tym przypadku takim elementem dodatkowym. Cały czas diagnostyka i proces terapeutyczny będą oczywiście leżały po stronie lekarza.
0: Wrocławski szpital jest świetnie wyposażony, a niebawem pojawią się kolejne modernizacje. Niestety, cały czas napływają niepokojące wiadomości dotyczące funkcjonowania placówki. Dotyczą one nie tylko nieprawidłowości,

0: nieprawidłowości, ale co niepokoi bardziej, rosnące liczby skarg napływających od pacjentów na niewłaściwe traktowanie ich przez personel medyczny.
1: Wakacje powoli dobiegają końca, ale w Miejskiej Bibliotece Publicznej wciąż trwają zajęcia edukacyjne i rozwojowe dla dzieci i młodzieży. Biblioteka to nie tylko miejsce, w którym można wypożyczyć książkę. Na wakacje dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji, które pozwalają ciekawie i aktywnie spędzić wolny czas. Do tej pory odbyły się m.in. warsztaty Magia w Słoiku, Tajemniczy Ogród oraz Puzzlowe Pogaduchy.
2: Trwają w bibliotece, dokładnie w strefie dziecka, strefo wakacje, czyli to są takie zajęcia literacko-plastyczne, czyli na bazie książki i książek dla dzieci. Tworzymy zajęcia, w których dzieci mogą rozwijać się twórczo, plastycznie, kreatywnie. Dzisiaj będą robić na przykład bransoletki, pocztówkę z wakacji swoją własną, autorską, także będzie dużo się działo twórczo i kreatywnie. W zasadzie w strefie dziecka codziennie coś się dzieje dla najmłodszych, no i też dla trochę starszych dzieci. Przy okazji korzystania z biblioteki, z wypożyczania książek, można zajrzeć do strefy dziecka i tutaj zawsze jakieś atrakcje czekają, jakieś małe warsztaty czy zajęcia plastyczne. I po prostu w godzinach pracy biblioteki można tutaj zajrzeć, zapytać pań bibliotekarek, co dzisiaj ciekawego się u nas dzieje. Na pewno coś się codziennie znajdzie.
1: Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, dzięki czemu wakacyjny czas mogą spędzać kreatywnie i w gronie rówieśników.
3: Mam na imię Emilka i mam 8 lat. Chodzę do trójki.
4: Świetnie. A powiedz, co przyszłaś robić na dzisiejszych zajęciach?
3: Bawić się i robić jakieś plastyczne zadania albo rzeczy.
4: Co będziecie dzisiaj robić na tych zajęciach? Macie już jakieś pomysły?
5: Będziemy grali i robili bransoletki.
6: Teraz robimy bransoletki i będziemy grać.
7: Teraz robimy bransoletki, a potem będziemy grać.
4: Czy jesteście pierwszy raz na tych zajęciach, czy przychodziłyście już?
8: Ja przychodziłam.
9: Nie.
10: Ja przychodziłam z bratem.
11: Ja jestem pierwszy raz.
4: A powiedzcie, lubicie spędzać tutaj czas?
11: Tak, fajnie jest.
10: Tak.
1: Biblioteka zaprasza wszystkich, którzy chcą ciekawie wykorzystać ostatnie dni wakacji. W harmonogramie wciąż są kolejne zajęcia i atrakcje dla najmłodszych. Praca strażaków nie kończy się na wyjazdach do akcji ratowniczych. Latem to także czas intensywnych działań informacyjnych. Strażacy pojawiają się na lokalnych imprezach i piknikach, gdzie przypominają, jak bezpiecznie spędzać wakacje.
12: Okres letni w pełni, w zasadzie już jest końcówka okresu letniego, to już jest końcówka wakacji. Natomiast wszyscy jeszcze gdzieś tam wypoczywamy, Straż Pożarna cały czas pracuje i czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich naszych mieszkańców, dlatego oprócz tego, że wyjeżdżamy do zdarzeń, interwencji, które są na terenie miasta i powiatu włocławskiego, to znaczy prowadzimy szeroko zakrojoną prewencję, w której to staramy się uczyć mieszkańców bezpiecznych zachowań. Teraz różnego rodzaju pikniki związane z OC i OL, czyli obroną cywilną i ochroną ludności, w których to czynny bierzemy udział. Mamy też bardzo bogaty sprzęt, wyposażenie, które pokazuje, jak bezpiecznie się zachować w różnego rodzaju sytuacjach. Na tego rodzaju pikniki bardzo serdecznie zapraszamy. Te informacje są na stronie Komendy Wojewódzkiej, czy też w lokalnych mediach. Za Państwa pośrednictwem jest to nam bardzo miło, że możemy też informować mieszkańców.
1: Służby angażują się w działania na rzecz naszego bezpieczeństwa także wtedy, gdy wyjeżdżamy i odpoczywamy na świeżym powietrzu. To między innymi okazja, by porozmawiać z mieszkańcami o zagrożeniach, które mogą pojawić się podczas letniego wypoczynku.
12: Obozy harcerskie, które były na terenie naszego powiatu, też były zabezpieczone przez Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną. Cieszymy się, że wszystkie służby w to się zaangażowały, włącznie z gminami, gdzie czuwaliśmy bezpieczeństwem naszych malów, a tam harcerze dzieci wypoczywały no, w wieku już od 6 lat, także to naprawdę wymagało dużego wysiłku, żeby w jakiś sposób to wszystko bezpiecznie przeprowadzić przez ten wypoczynek. Cóż, bardzo, bardzo też chciałem tutaj pochwalić współpracę między służbami tutaj miejskimi, policją, pogotowiem ratunkowym, WOPR-em, gdzie wspólnie prowadzimy działania ratownicze, ale też i prewencyjne. Z WOPR-em i z policją mamy

0: Pierwszy akwen, w którym to bierzemy wspólnie udział, patrolujemy nasze lokalne wody, gdzie ewentualnie w jakichś sytuacjach zagrożenia staramy się zwracać uwagę, upominać i też uczyć bezpiecznych zachowań.
1: O nasze bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku

0: 42 mieszkania i 645 wniosków. Lokale w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej cieszą się rekordowym zainteresowaniem. Ratusz przyjmował dokumenty od 21 do 31 lipca. Z powodu dużego zainteresowania Urząd Miasta musiał zmienić terminy weryfikacji wniosków.
1: W związku z rekordową ilością wniosków, która wpłynęła w związku z staraniem się o miejsce na mieszkanie przy ulicy Celulozowej 19, musieliśmy przedłużyć terminy rozpatrywania tych wniosków. Projekt list będzie opublikowany do 25 września, potem 7 dni będzie na ewentualne odwołania i do 16 października opublikujemy ostateczną listę zakwalifikowanych kandydatów. Tutaj mamy do czynienia z ostatnim blokiem, czyli już 7 blokiem przy ulicy Celulozowej. Tutaj było 42 mieszkania, 20 mieszkań jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, 2 mieszkania dla seniorów, czyli osób powyżej 60 roku życia. I tutaj wszystkie wnioski rozpatruje Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Ta komisja jest powołana przez prezydenta, natomiast członkami tej komisji są niezależne osoby pochodzące z różnych środowisk, które mają swoje doświadczenie właśnie związane z tematem lokalowym, mieszkaniowym. Są to zasłużone osoby wywodzące się z różnych środowisk pod kątem zarówno zawodowym, jak i związanymi z taką codziennością, z życiem społecznym.
0: Pierwotnie projekt listy wnioskodawców miał zostać przygotowany i podany do publicznej wiadomości do 17 sierpnia, natomiast lista ostateczna 15 września. Liczba wniosków była zwiększona między innymi dlatego, że zmieniono sposób kwalifikacji osób mogących ubiegać się o mieszkanie.
1: Ta rekordowa liczba 645 wniosków wynika również z tego, że podczas tego naboru mieliśmy do czynienia z takim nowum, jeżeli chodzi o nabór wniosków mieszkaniowych. Mianowicie tutaj mogły również składać wnioski osoby, które mieszkają w miejskim obszarze funkcjonalnym, ale deklarują, że ich centrum życiowe jest we Włocławku. Dlatego tutaj ta zmiana, stąd też właśnie ta rekordowa liczba tych wniosków. Tak jak wspomniałem, skończyliśmy nabór na ostatni blok przy ulicy Celulozowej. Wcześniej mieliśmy do czynienia z ulicą Brzeską 15, z Maślaną 4/6, ale tak naprawdę już w najbliższym czasie kolejne lokalizacje, ponieważ tutaj możemy wspomnieć między innymi o Królewieckiej 12, czy chociażby o planowanym osiedlu przy ulicy Cienistej.
0: Lokale oddawane są w standardzie pod klucz, a więc mają wykończone podłogi, zamontowane drzwi wewnętrzne, biały montaż oraz kuchnię z kuchenką indukcyjną. Mieszkania mają również balkony oraz komórki lokatorskie. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejny seans realizowany dzięki wsparciu Fundacji Orlen. Tym razem film Zhakować hejt. My Wingren to uznana i wielokrotnie nagradzana szwedzka dziennikarka, nazywana przez media prawdziwą dziewczyną z tatuażem.
2: 25 sierpnia we wtorek mamy kolejną odsłonę naszego projektu Filmowe podróże z Orlenem. O godzinie 18 zapraszam do Teatru Impresaryjnego na film Zhakować hejt szwedzkiej dziennikarki Mii Wingren, która nazywana jest prawdziwą dziewczyną z tatuażem. Film pokazuje całą przestrzeń hejtu od strony tych, którzy temu hejtowi stworzyli warunki, czyli od strony mediów społecznościowych, Facebooka i innych platform społecznościowych, a uświadamia nam ten film, w jaki sposób na naszych oczach ta epidemia nienawiści się rozwija i jak jesteśmy bezbronni, jak nie posiadamy narzędzi do tego, żeby temu przeciwdziałać.
0: Zhakować hejt odsłania to, co inni chcieliby, aby pozostało w ukryciu. Seans odbędzie się 25 sierpnia w Teatrze Impresaryjnym w Włocławku. Filmowe podróże z Orlenem finansowane są z grantu Fundacja Orlen w ramach programu Energia Sąsiedztwa. O całym repertuarze filmowych podróży w studiu telewizji Kujawy. W Ciechocinku na terenie Muzeum Warzelni Soli i Lecznictwa Uzdrowiskowego odbyło się Święto Soli. Wydarzenie przyciągnęło tłumy ludzi. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, takich jak ważenie soli, pokazy rzemieślnicze czy bezpłatne zwiedzanie muzeum.
3: Impreza już po raz kolejny w Ciechocinku, w tym miejscu szczególnym, w miejscu, w którym sól i warzelnictwo ma szczególne znaczenie. Fajnie robi to Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka wspólnie z Uzdrowiskiem Ciechocinek i Gminą Miejską Ciechocinek.

0: Chocinek. Wydarzenie, które pokazuje kulturę naszego regionu, ale specyfikę Ciechocinka, gdzie można zobaczyć, jak się sól kiedyś ważyło. Tym bardziej, że teraz mamy te przepiękne jubileusze, 190 lat uzdrowiska i 110 lat praw miejskich.
1: Ciechocińska fabryka soli działa od 1832 roku. Prace budowlane i przygotowania ruszyły już w 1824 roku z inicjatywy m.in. Konstantego Wolickiego i Stanisława Staszica, jednak zniszczenia wojenne opóźniły uruchomienie zakładu.
2: Do chwili obecnej nie zmieniliśmy praktycznie nic, jeżeli chodzi o technologię jej wytwarzania. Oczywiście skala produkcji uległa zmianie, bo w tej chwili rzeczywiście nie ma aż takiej dużej potrzeby, żeby kupować produkt wyjątkowy, zwłaszcza że na rynku znajduje się bardzo dużo soli z różnych stron świata, o różnych właściwościach, pomimo tego, że uważam, że nasza sól jest wyjątkowa i najlepsza na świecie. Mogę to śmiało powiedzieć, bo jestem od pokoleń Ciechocinianką, a oprócz tego mój dziadek pracował tu na początku oczywiście XX wieku jako kowal właśnie w ciechocińskiej fabryce soli.
1: Największym zainteresowaniem cieszyło się oczywiście miejsce, w którym waży się sól. Na imprezie można było zobaczyć, jak w tradycyjny sposób wytwarza się ciechocińską sól oraz szlam.
3: Naszym źródłem takim solankowym jest grzybek solankowy w Ciechocinku, który zapewne wszyscy na pewno i w Polsce znają, bo myślę, że to jest bardzo sławny grzybek. Jest on po to, aby produkować właśnie solankę na potrzeby tutaj warzelni soli. No dzisiaj on pięknie wygląda, kwiatuszek koniec, ale głównym jego celem jest produkcja solanki w Ciechocinku, tej zagęszczonej solanki. Tam na głębokości około 405 metrów mamy źródło. Pompą popujemy na górę tego grzybka solankowego. Następnie z grzybka solankowego solanka jest przekazywana na tężnie solankowe, na najwyższą właśnie, na szczyt tężni solankowych, gdzie po ścianie tarniny jest spuszczana w dół celem zagęszczenia, celem produkcji solanki. Przy okazji jest to inhalatorium, ale głównym pomysłem, głównym zamysłem jest produkcja właśnie solanki tej zagęszczonej. I tężnia numer jeden zagęszcza nam solankę do 11%. No i następnie tą zagęszczoną solankę 11% my przekazujemy dalej na tężnię numer dwa, gdzie po kilkakrotnym przepuszczeniu po ścianie tarniny ona jest zagęszczana dalej do 22%. I już taką też zagęszczoną 22% solankę przekazujemy dalej na następną tężnię solankową numer dwa. Tężnia numer dwa, ona już jest tym, można powiedzieć, tą tężnią, która produkuje już tą taką do produkcji solankę, czyli o zagęszczeniu 30%. Tam też trzeba kilkakrotnie ją przepuścić, żeby doprowadzić do 30%.
1: Następnie solanka pompowana jest do warzelni, do drewnianych zbiorników. Zbiorniki mieszczą 90 metrów sześciennych solanki.
3: Teraz może coś powiem na temat tutaj już produkcji. Po przekazaniu solanki tutaj już na teren warzelni soli, tak jak tutaj Państwo widzicie, mamy takie potężne, duże zbiorniki, które mieszczą około 90 metrów sześciennych solanki i nazywamy ten pierwszy pojemnik nazywamy podgrzewaczem. Dlatego podgrzewaczem, że wtedy już konstruktor czy projektant myślał o tym, żeby wykorzystywać gorące gazy, które powstają podczas gotowania, podczas ważenia tej naszej solanki, tej głównej panwi warzennej. Gdybyśmy je odprowadzali bezpośrednio do komina, byśmy to po prostu stracili. Wtedy już myślano, żeby to ciepło wykorzystać i dlatego pod spodem jest labirynt kanałów takich dymnych, którymi krąży to gorące powietrze i podgrzewa nam, tak można powiedzieć, za darmo nawet do 45 stopni solankę. Już taką podgrzaną solankę 45% przekazujemy dalej już bezpośrednio do panwi warzelnej celem ważenia naszej soli i naszego szlamu ciechocińskiego. I tutaj już w ilości 44 metrów sześciennych solanki napuszczamy i musimy to przez 72 godziny gotować. Czyli ważyć, gotować, gotowanie, ważenie, dlatego ważenia soli.
1: Solanka po zagotowaniu krystalizuje się na powierzchni zbiornika, a następnie opada na dno. Pracownicy co 2 godziny zgarniają urobek do brzegu, a następnie za pomocą łopat kładą sól na rejsy, czyli górną część zbiornika.
3: Wszystko tak jak wcześniej wspominałem, jest przekazany z ust do ust

0: przez starszych pracowników i tutaj nic nie jest zmienione. Tak jak wymyślono produkcję, tak do tej pory my to robimy. I staramy się nie zmieniać, tak żeby właśnie było komu to pokazać, żeby to przetrwało, że coś takiego jeszcze w Ciechocinku istnieje, że taka piękna warzelnia jak nasza jeszcze jest. Nawet, proszę Państwa, czujecie zapach soli, jak to pięknie pachnie nawet. Ja to zawsze mówię, że pachnie tutaj 200 lat historii. Po zakończeniu cyklu produkcyjnego, po 72 godzinach, trzeba to wszystko spuścić, umyć, wyczyścić, a urobek, tutaj mamy podwieszaną kolejkę warzelną, też za pomocą łopaty i wózka i za pomocą mięśni ludzkich, trzeba załadować i wywieźć na magazyn. Czyli już produkt jest gotowy i w magazynie już wtedy jest przerabiany, tak jak sobie klient życzy. Ja bym polecał, żeby był sprzedawany i kupowany w postaci naturalnej, bo nasza sól ciechocińska jest solą znakomitą i nie ma czegoś podobnego na świecie. Głównym naszym produktem to jest ciechocińska sól spożywcza i ciechociński szlam. Produkujemy też ciechociński łuk kąpielowy. Łuk kąpielowy, mogę wyjaśnić, jest to ciecz, która zostaje po produkcji, czyli około nam zostaje około 5 metrów sześciennych solanki, czyli tego ługu już wygotowanego. Z tego nie da się wytrącić dalej soli, ale jest za to bogaty w pierwiastki jak wapń, magnez, żelazo.
1: W warzelni pracuje 9 osób na 3 zmiany. W ciągu jednej zmiany wydobywa się około 3 ton soli. W warzelni znajduje się również wielki magazyn do przechowywania uzyskanej soli.
0: Znajdujemy się w magazynie soli w Ciechocinku. Przy warzelni soli znajduje się magazyn, w którym już tą wyprodukowaną naszą surówkę przewozimy tutaj. Za pomocą, tak jak Państwo tutaj możecie zaobserwować, pomocą takich wózków, po prostu trzeba je załadować, oczywiście wszystko ręcznie. Tak jak wcześniej to wspominałem, wszystko robimy tutaj ręcznie. Za pomocą mięśni ludzkich przypchnąć ten wózek. Mamy też taką bardzo starą wagę, na której ważymy. Zważyć, przepchnąć dalej na poszczególny rejs. Jeżeli jest klasyfikowane jako sól, to na rejs, który jest przeznaczony dla soli, a jeżeli jako szlam, na rejs, który jest przeznaczony dla szlamu.
2: Sam proces pakowania, panowie też wykonujecie to wszystko ręcznie, czy jest to proces już maszynowy?
0: To znaczy od początku do końca wszystko ręcznie. No, jedynie zgrzewanie czy drukowanie odbywa się za pomocą zgrzewarki czy drukarki. Poza tym składanie kartoników, zgrzewanie wszystkich grzewów, musi pracownik jednak to zrobić ręcznie. Tak samo nasypanie każdego woreczka też odbywa się ręcznie.
1: Święto soli było świetną okazją, aby poznać historię Ciechocinka, odkryć lokalne tradycje i przekonać się, jak ważną rolę sól od pokoleń odgrywa w rozwoju oraz uzdrowiskowej tożsamości miasta. Już w ten weekend we Włocławku pojawiają się Wikingowie. Spokojnie, miasto nie jest zagrożone. Podobna impreza odbyła się w zeszłym roku i okazała się sukcesem. Osada Wikingów Wrocław Bork podobnie pojawi się w Parku Sienkiewicza.
3: Wrocław Bork po raz drugi w tym przepięknym miejscu, w historycznym miejscu, bo w Parku Sienkiewicza, jednym z najstarszych parków miejskich w naszym kraju. Myślę, że wydarzenie istotne, ważne też, a może przede wszystkim, bo zainspirowane znaleziskiem nie tak daleko, bo przecież w nurcie rzeki Wisły odnaleziony został autentyczny miecz Wikinga z X wieku i stąd ta inspiracja. W zeszłym roku świetne wydarzenie, trochę pogoda je pokrzyżowała, ale mimo deszczowej pogody i tak bardzo dużo osób uczestniczyło w wydarzeniu, którym możemy dowiedzieć się trochę więcej o naszej historii, ale też przede wszystkim o historii właśnie tej skandynawskiej związanej z Wikingami.
1: W osadzie pojawią się kramy z różnymi wyrobami, między innymi biżuterią i ozdobami Wikingów, wyrobami z bursztynu, wyrobami kowalskimi, w tym mieczami i nożami, a także rękodziełem szklanym. Będą również wróżby wolwy, wierzba i wróżenie z run. Swój udział zapowiedziały drużyna Grodu Trzygłowa i mazowiecka drużyna Wojów Weles. W ramach imprezy zapraszamy także na prelekcje i koncerty.
4: Będziecie mogli Państwo zobaczyć różne formy bitew, bitwy w szykach, bitwy jeden na jeden, pojedynki, bitwy o most, a także może i nawet jedna niespodzianka, jedna forma bitwy, o której na razie nie będę wspominał, to zapraszam do przyjścia i zobaczenia na własne oczy w naszej osadzie. Oprócz bitew oczywiście masa warsztatów, między innymi warsztaty bursztynnicze, warsztaty skręcania lin, czyli warsztaty powrożnicze,

0: warsztaty kowalskie, gdzie będzie można zobaczyć proces od początku do końca powstawania choćby mieczy czy noży. Będzie też masa kramów, czyli takich mini sklepików, w których każdy z Państwa będzie mógł nabyć jakieś pamiątki z naszej osady. Między innymi będzie kram z prawdziwymi replikami, replikami archeologicznymi, znalezisk prawdziwej biżuterii z epoki Wikingów, także faktycznie to, co nosili Wikingowie. Będzie też można nabyć troszeczkę literatury, dlatego że na festiwalu pojawi się wydawnictwo Triglav, które wydaje książki popularne i naukowe odnośnie tematyki Słowian i Wikingów. Naprawdę moc atrakcji. Będzie można także wziąć udział w innych warsztatach i pokazach, do których zapraszam Państwa zapoznanie się na stronę Urzędu Miasta. Także naprawdę zapraszamy do naszej osady.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. Przez całe wakacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej było wiele dzieci i młodzieży. W gmachu głównym oraz w filiach pracownicy organizowali różne formy aktywności i warsztaty. Wiele młodych osób regularnie odwiedzało placówkę. Bardzo dużym zainteresowaniem w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej cieszyły się biblioteczne zawody w FIFA. Wakacje dobiegają końca, ale biblioteka ma w ofercie jeszcze trochę atrakcji dla uczniów w każdym wieku.
2: Do końca wakacji zostało jeszcze trochę czasu i mamy przygotowanych sporo atrakcji dla czytelników. Na chwili numer 1, 26 sierpnia zapraszamy na warsztaty czekoladowe, stworzenia własnych tabliczek czekolady. Na chwili numer 2 przy ulicy Dziewińskiej 28 sierpnia odbędzie się popołudnie z biblioteką i będziemy robić pocztówkę z wakacji. Filia numer 6 również zaprasza na planszowisko 26 sierpnia. Na chwili numer 10 przy ulicy Kościelnej będziemy robić przesyłkę do przyszłości, czyli taką kapsułę czasu. Będziemy mogli włożyć własne pamiątki i potem zakopiemy tą kapsułę na terenie bibliotecznego Placu Zabaw. To 24 sierpnia. I Mediateka zaprasza na cykl warsztatów gamingowych, który się nazywa Full Pakiet. 27 sierpnia ostatnie takie zajęcia i to są warsztaty gamingowe dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem najnowszych wersji gier na PlayStation 5. Warto do biblioteki zajrzeć jeszcze w tych ostatnich dniach wakacji.
1: Szczegółowe informacje na temat wydarzeń znajdują się na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku. Przetarg na zagospodarowanie terenów zielonych w Parku Grzywno został ogłoszony na początku marca tego roku. Termin składania ofert upłynął 22 kwietnia. Ostatecznie wpłynęło ich 8. Najtańszą ofertę złożyła Barzola. Na Grzywnie nic się jednak nie dzieje.
3: Oferty wpłynęły. My jako zamawiający mieliśmy wątpliwości co do złożonych ofert, szczególnie tej pozornie najtańszej. W związku z tym poprosiliśmy o uzupełnienie informacji związanych z rażąco niską ceną. Wykonawca odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, która jest takim organem nadrzędnym nad postępowaniami przetargowymi prowadzonymi w naszym kraju i krótko mówiąc te argumenty potencjalnego wykonawcy zostały przez KIO uznane. W związku z tym na razie jesteśmy na etapie kompletowania pozostałych wymaganych prawem dokumentów, zabezpieczeń no i będziemy zmierzać do podpisania umowy. Z tym, że po wyborze wykonawcy najkorzystniejszego, mimo naszych wątpliwości, które oddaliła Krajowa Izba Odwoławcza, być może inni wykonawcy jeszcze będą chcieli się od tej naszej decyzji odwołać, więc tu nie mogę zadeklarować. Zresztą w żadnym postępowaniu nie można ściśle zadeklarować, kiedy umowa zostanie podpisana.
1: Barzola była wykonawcą zielonych terenów Śródmieścia. Te miały zostać oddane do użytku w marcu, jednak z różnych powodów terminy były zmieniane. Ostatecznie odbiory rozpoczęły się w czerwcu, a później konieczne były jeszcze poprawki. Następną inwestycją realizowaną przez Barzolę jest ulica 3 Maja. Wygląda na to, że teraz przyjdzie kolej na Park Grzywno. Prezydent Wrocławka nie szczędził cierpkich słów pod adresem firmy.
3: Jesteśmy mądrzejsi o to, że no, nie możemy w żaden sposób ufać w to, co mówią przedstawiciele tej firmy, bo niestety mnie osobiście kilka razy oszukali już i mówię to z pełną odpowiedzialnością.

0: odpowiedzialnością za te słowa. Umawialiśmy się na konkretne rzeczy, w konkretnych terminach i właściwie z żadnych tych obietnic przedstawiciele tej firmy się nie wywiązali, ale pamiętajmy, że my jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa. I w granicach prawem określonych możemy się poruszać i nie możemy tych granic niestety przekraczać, więc no, tutaj mamy te pole manewru dużo bardziej ograniczone niż w przypadku na przykład inwestorów prywatnych, którzy mogą w takich wypadkach po prostu się takiego wykonawcy pozbyć.
1: Przez wiele dni na placu budowy przy ulicy 3 Maja nie było żadnych pracowników, albo pojawiało się ich zaledwie kilku. Zmieniło się to parę tygodni temu.
0: Nie mogę być zadowolony z tempa pracy, bo w myśl tego, co sama przedstawiciele tej firmy sami mówili, chociażby na spotkaniu z przedsiębiorcami w remizie, no to te prace nie przebiegają tak, jak wynikało z deklaracji firmy. Owszem, one przyspieszyły. Firma nadal deklaruje, że w terminie całe zadanie zakończy. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja tej firmie nie ufam za grosz, nauczony doświadczeniami z zielonych terenów Śródmieścia.
1: Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Balzoli. Nie chcieli komentować słów prezydenta Włocławka. Końca przeciągania liny między ratuszem a Balzolą nie widać.
2: W Galerii Sztuki Współczesnej odbyły się kolejne warsztaty z cyklu Posztukuj z GSW. Tym razem seniorzy wzięli na warsztaty szydełkowanie.
3: Dzisiaj mamy jedne zajęcia z cyklu naszych warsztatów Posztukuj z GSW. To są drugie zajęcia z szydełkowania, pierwsze się odbyły miesiąc temu, więc raz w miesiącu właśnie się spotykamy w czwartek na szydełkowanie i dzisiaj jest ten dzień, podczas którego no tak naprawdę uczymy się bądź doskonalimy swoje umiejętności szydełkowania. No, panie są na różnym poziomie zaawansowania, więc dopasowujemy. Program Posztukuj już się odbywa od kilku miesięcy, więc generalnie jest zainteresowanie i też dzięki właśnie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku mamy tutaj no naprawdę dużo, dużo pań, które do nas przychodzą, ale też są osoby z zewnątrz, które mogą się zapisywać tak naprawdę no, z ulicy powiedzmy, tak? Nie muszą być jakoś przygotowane ani wcześniej się z nami kontaktować, współpracować, można po prostu się zapisać i przyjść na takie warsztaty. Jest spore zainteresowanie.
2: A proszę powiedzieć, gdzie znajdziemy informacje na temat terminów tych spotkań i możliwości zapisu?
3: Na pewno na social mediach, też Facebook, Instagram, galerii. Co tydzień publikujemy, co następne nas czeka, jakie zajęcia, bo one są co czwartek. Na stronie internetowej galerii w zakładce warsztaty twórcze. Można wziąć ulotkę, są ulotki dostępne, więc generalnie no, to są takie główne drogi. Próbowałam nauczyć mojego męża, który nie ma totalnie kontaktu ze sztuką, ani z niczym dotyczącym prac ręcznych. No mówił, że dość trudne, ale twierdzę, że każdego da się nauczyć. Od podstaw każdy jest w stanie się nauczyć tej techniki, więc tak naprawdę polecam i relaksujące. Jak ktoś ma tylko cierpliwość, to jest to świetna opcja odpoczynku i rękodzieła.
2: Uczestnicy poznawali podstawowe techniki tej tradycyjnej formy rękodzieła, ćwiczyli oczka i słupki, uczyli się także odczytywać szydełkowe schematy. Na koniec każdy mógł spróbować swoich sił w wykonaniu prostej, ażurowej serwetki.
4: To uwielbiam. Lubię malować. Zresztą tutaj było mnóstwo zajęć. Różne sztuki poznałam. Malowanie kawą, co tam mieliśmy, japońska sztuka. No, byłam teraz na leczeniu, nie? W sanatorium, więc dlatego mi nie było. No i to wszystko, no i chcę się zabrać tu za te projekty. Próbowałam i jako młoda dziewczyna, już robiłam sobie sukienki, prułam rzeczy, które były niepotrzebne. Tak, uwielbiałam to. Małe, dla dzieci swoich, dla koleżanek dzieci. No to była moja taka, też taka satysfakcja z tego, że coś sama zrobi, ale to ja mam po mamie, po babci, no to już w genach chyba przeszło.
2: Czyli wraca pani z powrotem do tego szydełkowania i jakiś ma pani teraz pomysł na coś konkretnego?
4: Powiem pani szczerze, że mam koleżanki, które pięknie robią torby na przykład, nawet mam gdzieś w telefonie. Robią cudne rzeczy z tych wełen, plecaki i ta moda wraca. To są bardzo drogie rzeczy, ponieważ na taką zwykłą poświęcenie na przykład na pracy na torbę to jest 30 godzin. na sweter 40. No, różne rzeczy się robi, więc to jest w cenie. Tylko w naszym kraju był taki przestój,

0: się tego nie ceniło. Teraz to wraca.
1: Tą serwetkę robiłam poprzednio, a dzisiaj zakończam.
2: Jak pani doświadczenie tutaj? Rozumiem, że to drugie zajęcia?
1: Szydełkowania, tak. Szydełkowania, drugie zajęcia.
2: Proszę powiedzieć, czy to trudne? Jakie są pani odczucia?
1: Trudne jest, jak się nie umie. Jak już się coś tam pojmie, no to w miarę wychodzi.
3: Porąkowa robota połączyły naukę, twórczą pracę i okazję do wspólnego spędzenia czasu.
4: Klaudia Kazimierska dosłownie i w przenośni nie zwalnia tempa. Włocławska zawodniczka podczas halowych mistrzostw Europy w Birmingham zajęła drugie miejsce w biegu na 1500 metrów. Klaudia spotkała się dziś z prezydentem Włocławka i dyrektorem Wydziału Sportu.
5: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak Pan Dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy Panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy.
4: Włocławska zawodniczka nie kryła zadowolenia ze zdobycia srebra. Opowiedziała też o planach na najbliższy czas.
6: Jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham. Był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
4: Włosowianka na co dzień mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych. Co ważne, nie zaniedbała nauki. W 2025 roku otrzymała bakalaureat na kierunku analizy matematycznej. Medalistka opowiedziała o swoim życiu w USA.
6: Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami z Stanów i z Europy tam na miejscu. Ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, kto by mógł ze mną pobiegać, a tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała, mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować.
4: Zawodniczka została uhonorowana przez prezydenta Kukuckiego. Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Od mieszkańca bloku przy ulicy Ptasiej otrzymaliśmy wiadomość o problemach z trawą przy budynkach. Trawniki zostały skoszone, jednak skoszona trawa nie została zebrana. Mężczyzna skontaktował się w tej sprawie z firmą wykonującą zlecenie, jednak otrzymał odpowiedź, że zebranie trawy nie było ujęte w umowie między administracją zasobów komunalnych a wykonawcą.
7: Oczywiście środki na tego typu zadania są ograniczone, natomiast w tym przypadku administracja zasobów komunalnych analizuje zapisy umowy i będzie interweniować do firmy, która to zadanie realizuje. Oczywiście ta interwencja ma na celu po prostu wyjaśnienie tej sytuacji. Tutaj oczywiście AZK będzie prowadziło interwencje, będą razem z firmą analizowali te zapisy umowy. Jeżeli umowa jest podpisana w taki sposób, że to zadanie powinno być zrealizowane, to oczywiście konsekwentnie będzie domagało się, żeby firma, która realizuje

0: by to zadanie wywiązała się z tej umowy.
1: Z naszych informacji wynika, że trawa zostanie wkrótce zgrabiona i usunięta.
2: Marzysz o występach przed publicznością, tańcu i sportowych emocjach? Cheerleader Skaka Wocławek prowadzi nabór do swojego zespołu. To szansa dla wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił i dołączyć do grupy występującej podczas meczów koszykówki. Jeśli masz energię, lubisz taniec i chcesz rozwijać swoje umiejętności, właśnie teraz możesz zrobić ten pierwszy krok.
3: Casting odbędzie się na parkiecie oczywiście w Hali Mistrzów 29 sierpnia o godzinie 13.
4: Kto może się zgłosić i w jaki sposób na casting? Czy trzeba być zawodową? Bo domyślam się, że chodzi tylko o dziewczyny, bo męskiej sekcji nie rekrutujecie. Czy te dziewczyny muszą mieć za sobą jakąś szkołę taneczną, jakieś elementy baletu, czy mogą po prostu, że tak powiem, przyjść z ulicy?
5: Oczywiście, że mogą przyjść z ulicy, nie trzeba mieć żadnego doświadczenia. Nawet chętniej właśnie przyjmujemy takie dziewczyny bez doświadczenia, żeby właśnie tego wszystkiego się nauczyły, poznały to. I tak naprawdę jedynym takim obostrzeniem to jest to, że muszą mieć ukończone 16 lat.
4: Powiedzmy, w jaki sposób ten casting będzie wyglądał, jak on będzie przebiegał?
3: Casting oczywiście będzie przebiegał w taki sposób, że dziewczyny będą się uczyły dwóch układów. No i zobaczymy po prostu, jak im pójdzie.
4: Ile dziewczyn potrzebujecie?
5: To jest akurat takie pytanie, wie pan, bo tak naprawdę nie potrzebujemy jakiejś takiej ograniczonej liczby dziewczyn, po prostu dajemy każdemu szansę.
4: Powiedzcie mi też, w jaki sposób na co dzień wyglądają wasze treningi, jak często się spotykacie, jak one przebiegają?
3: Zazwyczaj spotykamy się 2 razy w tygodniu. Oczywiście trenujemy układy na bieżąco, które są na najbliższy mecz. Wymyślamy też nowe układy, uczymy się ich, trenujemy, czyścimy. No i też rozwijamy swoje umiejętności, oczywiście trenujemy technikę tańca, rozciągamy się, ćwiczymy też mocno fizycznie, jakieś siłówki robimy, mamy zajęcia z przygotowania motorycznego. No.
4: Czy można was zobaczyć tylko w Hali Mistrzów, czy też tak jak wiele innych grup czy literek występuje się także gdzie indziej, w innych miejscach?
5: Szczególnie można nas zobaczyć na Hali Mistrzów, chyba że mamy jakąś współpracę z piosenkarzami, to też możecie nas zobaczyć na różnych koncertach, na eventach, po prostu wszystko zależy od współpracy.
2: Więcej szczegółów dotyczących castingu, terminu i zgłoszeń można znaleźć w informacjach publikowanych na Facebooku przez zespół Cheerleader Skaka Wocławek.
1: Ciechocinek słynie przede wszystkim z największych w Europie drewnianych tężni salankowych, które tworzą leczniczy mikroklimat oraz pięknych parków. Miasto pozyskało niemal 25 milionów złotych dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, z czego lwia część przeznaczona jest na trzeci etap rewitalizacji Parku Zdrojowego. Projekt obejmuje dalszą modernizację jednego z najważniejszych terenów zieleni uzdrowiskowej w Ciechocinku, poprawę infrastruktury i przestrzeni publicznej oraz budowę największego placu zabaw w mieście. Inwestycja zwiększy atrakcyjność parku zarówno dla mieszkańców, jak i kuracjuszy oraz turystów.
6: To, co dzisiaj największego mamy w planach, no to rewitalizację parku sąsiadującego bezpośrednio z Warzelnią Soli razem z największym placem zabaw w Ciechocinku. Chcemy też dla mieszkańców, turystów zrobić coś na zimę. Aranżujemy teraz projekt ogrodów zimowych, ponad 3000 metrów kwadratowych powierzchni, nowe ogrody, nowe miejsca do wypoczynku dla seniorów i dla młodzieży. A to, co związane bezpośrednio z naszą tradycją, to myślę, że po 24 sierpnia będziemy chcieli jechać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby złożyć wniosek już kolejny o ocenę wstępną pomnika historii, jakim jest produkcja soli, warzelnia i fabryka soli, aby ten wniosek trafił do 15 września do Paryża i dalej był tam rozpatrywany.
1: Ciechocińska Warzelnia Soli to unikatowy, zarówno w skali kraju, jak i świata, zabytek przemysłowy, który stanowi ostatnie ogniwo w ciągu technologicznym produkcji ciechocińskiej soli spożywczej. Do produkcji wykorzystywane są proste narzędzia, a prace związane z ważeniem soli wykonywane są ręcznie przez pracowników zwanych warzelnikami. Sól wybiera się na drewniany parownik i układa w pryzmy. Po odparowaniu przewozi się ją wagonikami do magazynu. Podczas ważenia otrzymuje się także ciechociński szlam i ług, które posiadają właściwości lecznicze. W zasobach AZK znajduje się około 250 budynków. Część z nich to budynki leciwe i wymagające remontu. Ratusz wykonuje je ze środków własnych lub dokłada część kwoty. W tym roku prace prowadzono w blisko 40 budynkach.
7: W tym roku można powiedzieć, że ze środków, które były przeznaczone też z budżetu 2025, były to środki niewygasające, które przeszły na rok 2026 oraz z tych środków, które były zaplanowane w tym roku, dokonaliśmy już remontów 37 7 lokali.

0: 33 były lokale jako lokale przeznaczone do remontu we własnym zakresie ze wsparciem miasta, czyli tak zwanych instalacji elektrycznych czy instalacji wodnych w takim lokalu. Pozostałe prace najemcy wykonywali na własny koszt. Udało nam się na poprzedniej sesji przesunąć jeszcze 2 miliony złotych na remonty pustostanów, które należą do miasta i planujemy w tym roku jeszcze wyremontować 44 takie lokale. Jeżeli oczywiście by się nie udało wszystkich w tym roku zrealizować, to one przejdą jako właśnie też w ramach środków niewygasających na początek przyszłego roku.
1: Zakres prac był bardzo szeroki i zróżnicowany. Od stolarki okiennej po instalację elektryczną. Wymiana tej ostatniej była kosztowna.
0: Jeżeli chodzi o zakres pracy, które były obejmięte, wynikały z potrzeby remontowych, to zależy oczywiście od stanu technicznego danego lokalu. Nieraz to się kończyło tylko i wyłącznie na odmalowaniu ścian, w drobnych pracach remontowych, które można by było określić w zakresie od 2 do 5 tysięcy. Nieraz są to po prostu remonty, które wymagają większych nakładów i tutaj można mówić o kwotach kilkudziesięciu tysięcy złotych. Są to już też wtedy instalacje elektryczne, instalacja wodna, są to także wymiany źródeł ciepła, ale także stolarka okienna czy drzwiowa, które już generują to konkretne koszty. Oczywiście też nieraz trzeba wymieniać też tak zwany biały montaż, czyli czy brodziki, wanny, czy zlewozmywaki.
2: Pytam jeszcze o te pustostany, o którym pan prezydent wspominał. Po remoncie rozumiem, że zostanie, znaczy on jest oczywiście w zasobach AZK, natomiast po tych remontach ponownie będą nadawały się te budynki do zamieszkania i osoby, które oczekują na mieszkanie, będą mogły po prostu tam zamieszkać.
0: Jak najbardziej powiem, że większość tych lokali jest już przydzielona i osoby, które oczekują na remont, mają przydzielony lokal, cierpliwie czekają, żeby się do niego wprowadzić. Zawsze informujemy, że takie remonty może się odbyć do 3 lat, czyli jest to dosyć długi okres czasu, stąd po prostu chcieliśmy przyspieszyć zdecydowanie w tym zakresie i stąd taka liczba tych lokali w ostatnim czasie, którą remontujemy. I mamy nadzieję, że gdybyśmy te prace, które zamierzamy wykonali sobie w tym roku, na początku przyszłego roku, to w przyszłym roku by zostało może z kilkadziesiąt, dwadzieścia parę lokali, które są też przydzielone, ale jeszcze nie wyremontowane i byśmy tą kolejkę byśmy zlikwidowali i wtedy byśmy mogli na bieżąco przydzielać lokale już takie też wyremontowane, gdzie nie musielibyśmy deklarować czas okresu na przydział tego lokalu, tylko bo on po prostu był już w momencie rozdysponowania wyremontowany i mógł być od razu zamieszkany.
1: Przypomnijmy, że włocławski ratusz prowadzi również politykę przejmowania nieruchomości. Może to robić na mocy ustawy rewitalizacyjnej.
3: Wśród atrakcji przygotowanych tego lata dla mieszkańców i turystów Włocławka są rejsy po Wiśle. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na pokład statku solarnego oraz łodzi flisackiej. Rejsy statkiem solarnym po Zalewie Włocławskim trwają 45 minut. Podróż rozpoczyna się w przystani Osir przy ulicy Płockiej 187. Na pokład może wejść jednocześnie 9 pasażerów. Drugą propozycją są rejsy łodzią flisacką po Wiśle. Te rozpoczynają się w przystani nad Wisłą przy ulicy Piwnej 1 i odbywają się codziennie zgodnie z harmonogramem.
4: Ubiegłym roku w wakacje mam wrażenie, że była gorsza pogoda niż w tym roku. Dlatego w zeszłym roku około 1000 osób skorzystało z rejsów statkiem solarnym. Natomiast w tym sezonie jest to już prawie 1500 osób. Także ale myślę, że tutaj duży wpływ na to miała pogoda. Wszystkie osoby, które schodzą z pokładu, mówią, że jest przecudownie, że nie widziały jeszcze Włocławka od tej strony. Trochę szkoda, bo przez niski poziom Wisły nie możemy pływać za bardzo w kierunku mostu i w kierunku naszej tamy, bo niestety występują mielizny i ciężko byłoby tam dopłynąć, więc pływamy bardziej w stronę ulicy Toruńskiej, w stronę Bobrownik. Skryb w tym roku tutaj we Włocławku skorzystało około 1200 osób, ale jedna z naszych łodzi brała teraz udział w Festiwalu Wisły i tam również przewoziła pasażerów. Myślę, że przez te 5 dni podczas festiwalu przewieźliśmy około 250-300 osób. Zarówno na jednej i na drugiej przystani należy przyjechać tutaj na miejsce, można bilety zakupić w Bosmanacie i tak samo jest na obydwu przystaniach. Nie prowadzimy sprzedaży takiej

0: nie prowadzimy rezerwacji, bo kiedyś zdarzyła się taka sytuacja, że ludzie wykupili bilety, później zmieniły się warunki pogodowe, rejs nie mógł się odbyć, powoduje to komplikacje, więc najłatwiej jest w ten sposób to prowadzić sprzedaż, że po prostu na pół godziny przed rejsem kupuje się bilety. Rejsy na statek solarny to jest w tej chwili 20 zł za rejs 45-minutowy i 10 zł bilet ulgowy. Natomiast co do kryb, które są na drugiej przystani, obniżyliśmy ceny, żeby jeszcze bardziej rozpromować rejsy na Dolnej Wiśle i tam bilet normalny kosztuje 15 zł i bilet ulgowy 7,50.
1: Rejsy to wspaniała propozycja dla tych, którzy chcą odpocząć, ale także spojrzeć na Wocławek z zupełnie innej perspektywy. Dostęp do Wisły i malownicze tereny sprawiają, że rzeka staje się miejscem rekreacji zarówno dla jej mieszkańców, jak i odwiedzających nasze miasto.
2: Ten weekend w regionie nie zabraknie propozycji dla tych, którzy chcą spędzić czas aktywnie, rodzinnie, ale też poznać historię i lokalne tradycje. W sobotę tradycyjnie będzie można wybrać się na spacerek z przewodnikiem PTTK. Tym razem tematem będą znani wocławianie i miejsca związane z ich życiem. Zbiórka uczestników o godzinie 10 przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei 65. We Wocławku rozpoczyna się Wocławski Festiwal Przedsiębiorczości. Od piątku do soboty w parku na Słodowie lokalni przedsiębiorcy będą prezentować swoje produkty i usługi. Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci oraz strefy gastronomicznej. Festiwal ma być okazją do poznania lokalnego biznesu i spędzenia czasu w rodzinnej atmosferze. W sobotę warto także wybrać się do gminy Kowal. O godzinie 11 wystartuje 16 gminny rajd rowerowy pod hasłem Jedziemy dla Julki. Tym razem wspólna przejażdżka ma również wymiar charytatywny. Uczestnicy będą wspierać Julkę.
3: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na piknik na zakończenie wakacji. Nad Jeziorem Lugichowskim 22 sierpnia rozpoczynamy o godzinie 17 licytacją, która będzie przekazana dla naszej mieszkanki. Piknik będzie poprzedzony rajdem rowerowym. Jedziemy dla Julki. Julka to jest młoda, energiczna, wspaniała dziewczyna, mieszkanka gminy Kowal, która od lat walczy z chorobą wzroku, traci wzrok i podjęliśmy taką decyzję, aby właśnie podczas tego rajdu wesprzeć Julkę w leczeniu jej trudnych problemów związanych z utratą wzroku. Kochani, będzie mnóstwo atrakcji. O godzinie 18 wystąpi formacja Maxel. O godzinie 19.30 zapraszamy na koncert Lizy z zespołem cygańskim, a od godziny 20.30 wystąpi zespół Lena. Oczywiście przewidzieliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci, dla młodzieży, a od godziny 15 do 17 będzie również możliwość oznakowania rowerów, będzie prowadzona przez policję we Wrocławku, także warto przyjechać ze swoim rowerkiem i podjąć się oznakowania swojego roweru. Dla dzieci zjeżdżalnie, dmuchańce, różnego rodzaju animacje. Oczywiście nie zabraknie grochóweczki i pysznych potraw z grilla. Około godziny 19 przewidzieliśmy dla najmłodszych, jak również starszych uczestników naszego pikniku Festiwal Kolorów, także zapraszamy serdecznie.
2: W sobotę i niedzielę park imienia Henryka Sienkiewicza we Wocławku zamieni się natomiast w osadę wikingów. Wlaclav Borg ma przypomnieć o historii słynnego miecza, który w 2024 roku został wyłowiony z Wisły. Na miejscu zaplanowano m.in. pokazy walk, warsztaty rzemieślnicze, kramy, prelekcje oraz koncerty. Będzie więc okazja nie tylko zobaczyć, jak wyglądało życie dawnych wojowników, ale też samemu spróbować swoich sił w niektórych średniowiecznych rzemiosłach. W niedzielę święto plonów zawita do Brześcia Kujawskiego. Dożynki gminno-diecezjalne rozpoczną się o godzinie 11 mszą świętą, po której ulicami miasta przejdzie korowód dożynkowy.
4: Chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na tegoroczne dożynki do Brześcia Kujawskiego. Dożynki będą odbywać się 23 sierpnia, czyli w najbliższą niedzielę, a dożynki w tym roku w Brześciu Kujawskim są diecezjalno-gminno-powiatowe. Rozpoczynamy o godzinie 11 uroczystą mszą świętą, następnie piękny, barwny korowód dożynkowy w towarzyszeniu zespołu Spod Strzechy, Młodzieżowej Orkiestry Dęte i zespołów folklorystycznych Dzieci Kujaw przejdzie na targowisko miejskie, gdzie odbywa się druga część naszych dożynek. Podczas części obrzędowej wystąpią zespoły folklorystyczne, będzie dzielenie chleba oraz przepyszny poczęstunek przygotowany przez sołectwa i koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Brześć Kujawski. O godzinie 17 rozpoczynamy część koncertową na boisku przy zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Rozpoczynamy z grubej rury. Zapraszamy Państwa już o 17 na zespół, na koncert Czadomena. Następnie o godzinie Następnie wystąpi zespół Trikato z Osięci.

0: Marcin, a gwiazdą tegorocznych dożynek jest zespół Perfect, na który bardzo serdecznie zapraszamy o godzinie 20. Całość zakończy zabawa taneczna z DJ Delesiem i DJ Robo. Kończymy o godzinie 24. Zapraszamy serdecznie.
1: Dożynkowo będzie także w Smólniku. Niedzielne święto plonów rozpocznie się w południe mszą w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła. Następnie uczestnicy przejdą w korowodzie dożynkowym na teren przy szkole podstawowej, gdzie odbędzie się tradycyjna część obrzędowa z przekazaniem wieńców i dzieleniem chleba. Później scenę przejmą artyści, m.in. Ines i Gwiazdy Cygańskiego Taboru, Vegas oraz Single Band. Wieczór zakończy zabawa taneczna. A na zakończenie coś dla tych, którzy niedzielny poranek wolą rozpocząć od ruchu i spokojnego treningu. Zaplanowano poranek z Viet Tai Chi. Zajęcia będą okazją do aktywnego rozpoczęcia dnia i poznania tej formy ćwiczeń. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

powstała z prostego założenia, żeby rodzic, który samotnie wychowuje dzieci, nie musiał samotnie mierzyć się ze wszystkimi problemami. Fundacja Samotna Mama działa we Włocławku od 2005 roku. Z jej założycielem i głównym darczyńcą jest przedsiębiorca i filantrop Krzysztof Grządziel. Za działalnością fundacji stoi człowiek, który swoją zawodową karierę zbudował we Włocławku. Krzysztof Grządziel był współtwórcą firmy DGS, znanej z produkcji m.in. zamknięć do opakowań. Dziś jego nazwisko kojarzone jest nie tylko z biznesem, ale również z działalnością społeczną i charytatywną. Postanowił przekuć własne możliwości w konkretną pomoc dla potrzebujących. Pomoc nie ma jednego wymiaru. Podopieczni mogą

0: liczyć między innymi na wsparcie finansowe, pomoc stomatologiczną i okulistyczną, dofinansowanie okularów, porady prawne i psychologiczne. Fundacja organizuje wypoczynek dla dzieci, wydarzenia z okazji Dnia Dziecka i świąteczne spotkania. Młodzi ludzie mogą otrzymać również stypendia, a uczniowie korzystać z korepetycji. Pomysł na fundację wyrósł z obserwacji ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Ta pomoc od początku nie miała ograniczyć się do przekazywania pieniędzy. Chodziło o realne wsparcie w codziennym życiu, wtedy, kiedy rodzina nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z problemem.
1: Fundacja ma 20 lat, natomiast ta potrzeba pomagania innym, ja myślę, że ona już funkcjonuje u mnie od bardzo dawna, nawet wtedy, kiedy byłem jeszcze bardzo młody i tych możliwości było mniej, żeby innym pomagać, ale to miało miejsce i to, tak bym powiedział, się rozwijało we mnie wraz z możliwością pomagania, wraz ze zdobywaniem nowych doświadczeń, nowych środków, no i oczywiście potrzeb. Nie zapomnijmy, że po przemianach w Polsce w 1989 roku powstało w Polsce dużo biedy, dużo nędzy, dużo ludzi zostało wykluczonych, dużo nieszczęść na tym tle. Jakbyśmy porównywali na przykład ilość samobójstw, jakie wtedy miały miejsce w Polsce i dalej to się jednak niestety dzieje, no to były te wszystkie przykłady, elementy, które nie pozwalały obojętnie patrzeć na to, że inni ludzie dookoła głodują, że cierpią, że mają problemy, że nie mają pracy i stąd myślę to wszystko razem zaowocowało tym, że oczywiście to słowo zaowocowało to jest złe, ale sprawiło, że po prostu trzeba było się pochylić nad tymi problemami i tą pomoc realizować. Myślę, że są takie dwa podstawowe czynniki, które ukształtowały moją osobę i sprawiły, że jestem taki, jaki jestem. Po pierwsze, to jest dom, to jest rodzina, to jest mama, którą, jak wspominam, to źle są. Była bardzo dobrym człowiekiem, zawsze potrafiła się podzielić najmniejszą rzeczą z innymi, tak samo jak i tata. I to była jedna, chyba myślę, najbardziej gruntowna przyczyna. Dwa, to choć ten opluwany socjalizm w Polsce we mnie też ukształtował wrażliwość na drugiego człowieka. Pracując wtedy, powiedzmy, w różnych instytucjach Polski Ludowej, nauczyłem się właśnie pochylać nad problemami innego człowieka, pomagać im, bo wtedy też pomagałem, choć były to znacznie lepsze czasy niż po 90 roku, to pomoc zawsze była potrzebna i będzie potrzebna, bo są tacy, którzy jej będą potrzebować. Także są te dwa czynniki, rodzina i tamten opluwany przez wielu niesłusznie ustrój, który dawał podstawy do tego, być dobrym człowiekiem, pochylić się nad problemami innego człowieka, by nie przechodzić obojętnie. Fundacja to nie tylko, bym powiedział, ona jak gdyby w pewien sposób instytucjonalny pewne rzeczy załatwiała, natomiast obok fundacji ta pomoc cały czas szła również z innych źródeł i do innych podmiotów. Pracując w DGS-ie miałem duże możliwości, bo firma była dobrze prowadzona, zarabiała dobre pieniądze, dbała o swoich ludzi. Tu chcę bardzo podkreślić, my jako DGS byliśmy najlepiej postrzeganą i najlepiej funkcjonującą fabryką we Włocławku obok Azotu, gdzie był pełen socjal, gdzie ludzie wysoko zarabiali i z tego tytułu również jako właściciel, współwłaściciel miałem możliwość dzielenia się z innymi także i to byli inwalidzi, to byli sportowcy, to były różnego rodzaju, także fundacje o dziwo. Fundacje przysyłały również prośby do mojej fundacji, żeby im pomagać, co oczywiście pewnego rodzaju jest tutaj jakimś kazusem, bo tak być chyba nie powinno, tak? Ale ta pomoc szła dość szeroko. Przypomnę, że w ciągu tego mojego już niekrótkiego życia kupiliśmy w sumie konkretnie 12 mieszkań dla dzieciaków z domu dziecka. Dałem im też pracę w DGS-ie, ale także kupiliśmy dwa domy, jeden taki duży, znany w Wielgim. Praktycznie wybudowałem ten dom od zera. W tamtym roku kupiliśmy też piękny dom w Lipnie dla innej wielodzietnej rodziny. Natomiast gdy chodzi o samą fundację, ona już z roku na rok potrzebuje mniej tej pomocy. Kiedy ją zakładałem, wyraziłem taki pogląd, chciałbym, żeby nadeszły czasy,

0: kiedy fundacja będzie niepotrzebna, że ilość samotnych rodzin, samotnych matek będzie bardzo niewielka, że rodziny będą pełne. No, niestety tu się w tym zakresie akurat niewiele zmienia, ale że będzie poprawa statusu materialnego tych rodzin i to się dzieje od lat. My tych potrzebujących mamy coraz mniej. Myślę, że nadchodzi czas, że ta fundacja no, będzie odgrywała jeszcze mniejszą rolę niż obecnie. Mam takich przykładów wiele, głównie gdy chodzi o stypendia. Jak Państwo zapewne może wiedzą, głównie finansowałem pomoc dla studentów na studiach technicznych. W Polsce jest w dalszym ciągu za mało inżynierów, za dużo się kształci w kierunkach niepotrzebnych. W zasadzie zdobywa dyplomy, bo kształcenia żadnego nie ma, jak Pani wie, jak ja tutaj to oceniam. I mam wiele przykładów ludzi, głównie z mojego byłego miejsca zamieszkania, powiatu radomszczańskiego, z gminy Kobiele Wielkie, ale także z Włocławka, że gdy ludzie pokończyli studia techniczne, pozakładali firmy, dzisiaj są przedsiębiorcami, dzisiaj dają pracę i dają podatki dla tych, którzy ich bardzo często nie powinni dostawać. Także to jest miłe, sympatyczne, ale są też przykłady takie, gdzie ludzie tą pomoc po prostu zmarnowali. Nie będziemy o tym mówić, no bo nigdy nie powinniśmy złych przykładów podawać, tylko dobre.
1: Są jednak sytuacje, w których zwykła pomoc nie wystarcza. Rodzina potrzebuje nie kolejnego świadczenia, ale miejsca, w którym będzie mogła zacząć wszystko od nowa. I właśnie takie historie są dziś symbolem działalności fundacji. Wielgiem fundacja pomogła rodzinie wielodzietnej zdobyć własny dom. Dla rodziny, która każdego dnia musi myśleć przede wszystkim o potrzebach dzieci, taki prezent trudno porównać z jakąkolwiek inną formą pomocy.
2: Tam mieliśmy tylko dwa pokoje i kuchnia. I dobudowaliśmy wtedy sobie trzeci pokój i łazienkę też mieliśmy, jak to się mówi, szczeblami. Dobudowaliśmy sobie pokój, łazienkę i także tak zostało. I później przyjechał pan Krzysiu z fundacji i powiedział, że pomoże nam. No i pomógł i powiedział, że wybuduję wam dom. No i od tego tak się zaczęło. No uwierzyłam, bo jestem optymistyczna. Bo wszystko trzeba wierzyć, aczkolwiek z córką tam Izabelą, to było w lato i to był, jak to się mówi, w lipcu, to jest Dzień Spadających Gwiazd, jak to się mówi, nie? No i tak sobie stałam i tak myślę i zauważyłam, tak, mama, nad czym myśleć, a wiesz co mówię, nad czym myślę, że mieć mój ładny do rynku. No i Iza mówi tak kiedyś, a może ma się spełnić to marzenie. No i tak, takim trafem się spełniło. Bardzo dobrze się mieszka, no wiadomo, praca i jak to się mówi, też jakiś wkład też musi być. Bo wiadomo, mieliśmy teraz po tym spaleniu, już jest część wyremontowana, tam jeszcze trochę się doremontuje, bo tam syn remontuje, tak, aczkolwiek trochę tak nie ma czasu, ale to się też ogarnie. Ja to zawsze mówię, powolutku, pomalutku, zawsze się do celu jakoś zdąży. No nie spodziewałam się, ale jak to się mówi, cuda się zdarzają. Także, no nie wiem. Także, no nie spodziewałam się, no ale tak jak mówię, no zawsze można w coś wierzyć. Warto komuś pomóc. No i tak myślę, że tak jak to bumerang, zawsze do kogoś dobrze wraca.
1: Bo własny dom oznacza tutaj znacznie więcej niż nieruchomość. To stabilizacja, prywatność i poczucie bezpieczeństwa. To miejsce, w którym dzieci mogą dorastać bez świadomości, że za chwilę trzeba będzie szukać kolejnego dachu nad głową. Podobna historia wydarzyła się w Lipnie. Tutaj fundacja kupiła dom dla samotnej matki wychowującej 8 dzieci.
3: Nazywam się Rosalia Bartosik. Jestem mamą 8 dzieci, wychowuję dzieci sama. W obecnej chwili chciałam podziękować tutaj panu, czy mogę nazwisko ujawnić, panu Krzysztofowi Grządzielowi, który bardzo wspomógł dzieci moje i mnie w zakupie właśnie domu, który teraz po prostu no, tutaj mamy, jest po prostu no, naszą własnością, możemy z niego korzystać i możemy się rozwijać. I również no, przy wsparciu jeszcze troszkę innych osób, zbiórki i rodziny, po prostu no, mamy ten dom, także chciałam serdecznie podziękować z udziałem po prostu tutaj też tych osób, które po prostu no, nam pomogły, że teraz jesteśmy u siebie. Jesteśmy tutaj w jadalni, w której no, spędzamy dosyć dużo czasu, to właściwie też jest taki pokój, w którym też czytamy, uczymy się. Dzieci popołudniami też słuchają tutaj muzyki, więc to jest taki no, dosyć gwarny pokój.

przez cały dzień. Serce domu, poza kuchnią serce domu. Na górze mamy kilka pokoi, w których są no, dziewczynki, zajmują jeden pokój, drugi pokój, następny pokój zajmują chłopcy. No i ja też tutaj z jedną z dziewczynek też jestem. No i na

wody. Także no, dzieci są bardzo zadowolone, bo mają bardzo dużo przestrzeni, w której mogą po prostu się rozwijać. Poza właśnie tą jadalnią taką, no to tutaj kuchnia jest właśnie też takim sercem, gdzie różne rzeczy omawiamy, wspólnie gotujemy, rozwiązujemy różne problemy, czasami wieczorami siedzimy długo, gdzie już wtedy jest po prostu na spokojnie, czas jakby troszkę wolniej leciał i no wtedy dzielimy się różnymi sprawami z całego dnia, planujemy. Także no tutaj kuchnia też jest właśnie takim centrum, w którym no bardzo dużo się dzieje. I mam w końcu swoją taką kuchenkę, w której mogę przygotowywać wszystko dla dzieci. Lubię gotować, lubię różne rzeczy przyrządzać. Dzieci same, nawet te najmłodsze, pomagają mi na tyle, na ile mogą. Też teraz jest sezon takiego wekowania, więc też po prostu no, różne rzeczy przygotowujemy, czy to na słodko, czy to na ostro. Także no powiem szczerze, dużo się tutaj dzieje. Poprosiłam o tę pomocną dłoń ze względu na to, że znalazłam się w bardzo trudnej sytuacji życiowej po tym, jak zostaliśmy z dziećmi, podjęliśmy decyzję, że z dziećmi będziemy no, walczyli o spokój w naszej rodzinie. I wtedy no, zdarzył się taki przypadek, zrządzenie jakieś takie no, nieciekawe losu, że przestaliśmy praktycznie mieć dach nad głową z dnia na dzień, bo mieliśmy miesiąc na to, aby znaleźć sobie nowy lokum. I w takim przypadku trudno jest znaleźć dla tak wielodzietnej rodziny jakiekolwiek lokum wynajem, a poszukiwałam i w tym województwie, i poza tym województwem, gdzie pochodzę z Wielkopolski, więc i tam poszukiwałam w różnych miejscach, na wioskach, w miasteczkach czy w dużych miastach. No, nikt nie chciał tutaj wynająć tak dużej po prostu liczbie osób żadnego mieszkania czy jakiegoś domku. No i wtedy ta sytuacja stała się z dnia na dzień no, bardzo ciężka dla mnie, bo stanęliśmy przed po prostu na takim oblicze bezdomności. Zajrzało nam do gdzieś tam do oczu. Nagłośniłam tę sprawę przez telewizję TVN. No i tutaj właśnie darczyńcom, który wspomógł nas i pomógł nam zakupić dom, był właśnie pan Krzysztof Grządziel. Również była zbiórka prowadzona, z której no też to sumowaliśmy, żeby po prostu też zakupić ten dom. No i też pomogła troszkę rodzina. Dlatego no, tutaj właśnie ze względu właśnie na tą pomoc wydatnią, ogromną i dla nas w ogóle bez tak ważną, że no nie da się tego opisać, bo mogliby podzielić nas, mogli zabrać mi dzieci. Pomimo, że zawsze starałam się być dobrą mamą, no to stanęliśmy w takim właśnie obliczu, że nasza rodzina mogłaby być podzielona. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję i powiem szczerze, mam dobrą pamięć, nigdy nie zapomnę tego, ani ja, ani dzieci, jak wielki dla nas to był dar. Nie spodziewałam się, że wszystko ułoży się w taki sposób, że te dzieci w przeciągu no, niecałych 2 miesięcy będą miały dom. Godny dom, wspaniały dom, gdzie mogą się teraz rozwijać, mogą rozwijać swoje pasje. Przede wszystkim spokój mają, spokojniej zasypiają, bo był taki czas, kiedy dzieci miały problemy ze snem. Dlatego nie jestem w stanie podziękować tak, jakbym chciała, za to po prostu, co otrzymaliśmy. Nie spodziewałam się od nikogo zbyt wiele ze względu na to, że życie nie traktowało mnie jakoś tak na spokojnie.
bardzo trudne miałam życie, dlatego nie spodziewałam się, że cokolwiek da radę, żeby to, no, mówiąc kolokwialnie, wypaliło. Jeśli chodzi o spotkanie z panem darczyńcą, jest to człowiek,

0: po prostu powiem tak na spokojnie, ludzki, otwarty i znający życie. Dlatego byliśmy wszyscy zszokowani, że nie zostaliśmy potraktowani z góry po macoszemu, jako po prostu takie przybłędy, które no, od kogoś coś by chciały, o coś proszą. Tylko zostałam ja jako matka, jako kobieta potraktowana dla swoich dzieci i dla mnie jako po prostu człowiek. Jako człowiek z ogromnym bagażem doświadczeń. Po prostu poczułam się jak człowiek, nie jak po prostu przedmiot. Żyje nam się bardzo dobrze. Naprawdę dziękuję, bo wszyscy możemy różne rzeczy realizować. Przeróżne, te, o których wcześniej no, dzieci marzyły, gdzieś po prostu oglądały różne rzeczy, gdzieś tam w domu pewne rzeczy tylko realizowały. Natomiast teraz one przez fakt, nawet że jesteśmy w miasteczku, w którym no, z różnych rzeczy można korzystać, czy to sportowo rozwijają się, czy muzycznie, czy pod kątem właśnie, czy to gry, czy to śpiewu, czy tanecznie, na różne dodatkowe zajęcia jestem w stanie dzieci zapisać. Także właściwie od tego sześciolatka do przedostatniej córki, no każde dzieci gdzieś po prostu no, uczęszcza, są zapisane niektóre po różnych miejscach, po dwa, trzy po prostu jakieś dodatkowe mają zajęcia. Dlatego no, nie da się tego opisać, bo tak jak powiedziałam, wszystko się zmieniło, że możemy realizować to, co kiedyś. Już, kochani, nie denerwuj się, co było tylko dla nas marzeniem.
1: Nowy dom to przede wszystkim szansa na spokojniejszą przyszłość. Najważniejsza potrzeba tej rodziny została zabezpieczona. Dzieci zyskały przestrzeń i szansę na lepszy życiowy start.
2: Mam taki fajny domek, tyle kwiatków i mam taką fajną mamę. A ja się mam tyle owoców, że mam taką fajną mamusię, że mamy domek w lesie. I że bardzo lubię biegać moim pieśniem i dlatego chcę patrzeć też na kwitnące kwiaty ładne. I też, że mam rodzeństwo i że fajnie mi tu się biega, że
3: też,
2: fajnie jest.
3: Jest tak? I też, że mam rodzeństwo i mogę się bawić.
4: Słuchaj, Tyfonie, jesteś szczęśliwa?
2: Mhm.
4: A co cię najbardziej cieszy? Co ty lubisz najbardziej?
2: Mam kokusia.
5: Kokusia i
4: brata. Brata najbardziej lubisz?
2: Mhm.
4: A dasz mu buziaka?
1: Przez lata zmieniały się potrzeby podopiecznych, ale idea pozostała ta sama – zauważyć człowieka, który znalazł się w trudnej sytuacji i spróbować dać mu coś, czego najbardziej potrzebuje. Czasem będzie to pomoc w leczeniu, czasem korepetycje, stypendia albo wyjazd dziecka na wakacje, a czasem, jak w Wielgim i Lipnie, własny dom. Dwa domy, dwie rodziny i dwa różne życiorysy. Łączy je jedno – moment, w którym ktoś wyciągnął pomocną dłoń. Fundacja Samotna Mama pokazuje, że pomaganie nie zawsze musi oznaczać wielkie słowa. Czasem wystarczy zauważyć człowieka i zrobić dla niego coś, czego sam nie jest w stanie zrobić.
6: Każdy człowiek, wiem i to widzę, mam takie wątpliwości, ale po tych wątpliwościach przychodzi rzeczywistość, przychodzi pismo, przychodzi ktoś na rozmowę, ktoś dzwoni, no to serce mięknie i człowiek tym wszystkim ustępuje, bo się pochyla nad konkretną sprawą, nad konkretnym człowiekiem, nad jego losem i wtedy no, zapomina się o tych ogólnych kwestia, które no, są, wzbudzają we mnie bardzo często jakąś taką nawet jakiś taki niedosyt, że no po co pomagasz, a oni i tak tego nie docenią, oni i tak jak przyjdzie co do czego, to odwrócą się do ciebie, ale takich na szczęście jest mniej i to jest, bym powiedział, ten plus, że trzeba pomagać i namawiam wszystkich, każdy z nas może tą cegiełkę jakąś drobną do poprawy bytu, bo to nie chodzi o pieniądze, to nie chodzi o mieszkania. Często chodzi o to, żeby wspomóc dobrym słowem, doradzić człowiekowi, pokierować go. Ja wielu ludzi pokierowałem na przykład na studia młodych. Wybrali kierunek, dzięki mnie dziś są wdzięczni, bo poszli na Politechnikę, skończyli dobre wydziały. Dzisiaj są docenianymi fachowcami, są kierownikami, menadżerami, dyrektorami. I to też jest, bym powiedział, ta pomoc, która, no, zwłaszcza gdy się ma doświadczenie i gdy się wie, czego się chce od życia, to

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Dzień dobry! Czekaj.

Hey, yeah, yeah.

mnie, za mnie, do mnie przyjdzie, tańczysz tylko dla mnie. Hej, ładnie, bój się, gdy do mnie przyjdzie. Wszyscy chłopaki, 200 razy ludzie. Hej, do mnie, za mnie, do mnie przyjdzie, tańczysz tylko dla mnie. Hej, ładnie, ładnie, ładnie, gry. 3, 2, 1. Hej, do mnie, za gdy do mnie przyjdzie, tańczysz tylko dla mnie. Hej, ładnie, bój się, gdy do mnie przyjdzie.

Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jesteście cali i zdrowi. Coś pięknego. Śpiewacie przepięknie przy tym. Rewelacja.

0: Tęczy król ze swą królową. Przepięknie! Coś pięknego, Lucik. Czy nasze dziewczyny, chłopaki, dadzą radę jak 130 razy, jeszcze głośniej, mocniej? Co myślisz?
1: Ja jestem przygotowany, ale muszę zrobić test. Kochani, damy radę mocniej!
0: Nasz Luxon Git. Możecie uznawać go za świra, ale skończył Akademię Muzyczną w Poznaniu. Wybitny człowiek, wspaniały muzyk. Staram się bronić jego imienia jak tylko się da, chociaż ciężko mi czasem. Ludzie nie chcą mi wierzyć, że jest normalny. Ale drodzy Państwo, Luxio zagra 8 akordów na tej gitarze i na tym ósmej. Nieważne, czy macie 8 lat, czy 18, czy 38, czy 78, na pełnej petardzie. Czy ja mogę na Państwa liczyć? Zaśpiewamy najmocniejszy raz.

0: Daj mi je, już będę obal. Na tym baru tęczy krótce swą królową.
1: 3,5 albo 6% mocniej, Luksio.
2: Co to jest 6%? Ja tutaj piję się kompot mocniejszy do biadu.
0: Damy radę, bo

Daj mi rep, na ja już bek. A po tym zakończy kochany ciemną nocą. Daj mi rep, żmieniowa. Osiecimy, także król ze swą królową. Osiecimy okolice.

Tydzień temu wydaliśmy najnowszy utwór pod tytułem Love. Grałem go premierowo w Lublinie podczas trasy wakacyjnej Lata z radiem. Dzisiaj chciałbym tutaj w Oświęcimiu zrobić ogień absolutny. Czy ja mogę na Państwa liczyć? Zaśpiewam razem? Tak? Pomożecie mi? Zaśpiewacie mi pierdolca? Trasa, zajebiście.

chłopaki, raz uwaga! I ty będziesz szła i nie daję. Ty. Wszyscy razem! I

Czy będziesz swą i nie na jedną? Czy będziesz, którą

0: Between the second half. Super, śpiewacie przepięknie, ale myślę, że ja ciebie też. Chciałbym teraz usłyszeć Luksia, jak Luksia śpiewa tutaj, jak porusza naszą publiczność. Chciałbym, żebyśmy przetestowali wspólnie umiejętności wokalne Luksona. Zaśpiewa coś teraz.
1: Marzę o tym.
0: Porwiesz publiczność?
1: Porwę do backstage.
0: Ja mam sens.
1: Albo do hotelu.
0: Luksiu, ale chcę, żebyś sam zaśpiewał.
1: Sam. Ja sam nie będę śpiewał. Pomożecie mi? Nie słyszę. Pomożecie mi? Liczę na was.
0: Wszystko wokół się zmienia. Całkiem ładnie.

0: siły, nie mam siły, by żyć bez ciebie, bez ciebie, z kolejnym żyć.
1: I brawo do Roxana!
2: Dziewczyno, masz coś w sobie na tańca, jeszcze zaczyna pić mocniej. Dziewczyno, czy jesteś? No jeszcze ja, do stron ze mną gwiazd. Do stron ze mną gwiazd.
1: Ile, że ładnie wyglądacie, jeszcze przepięknie śpiewacie. Petarda, absolutny top, numer jeden, brawo.

Złapnie za rękę, będę przyjmowany, zawsze gdy zechcesz i dziewczyn, masz się w stanie, mówisz,

zaczęło śnić się mocy i dziewczyna. Ty jesteś taka pewna, jeszcze jeden raz. No razem, razem i dziewczyna. Masz w sumie, no jeszcze zawsze i

0: 87 Lukawa!
1: Wiesz, co chcę zrobić? Chcę, żebyś 10 punktów.
2: Co zrobić?
1: Co wam powiem dzisiaj, drodzy państwo? Ja was też. Luksio super się sprawuje w graniu, w śpiewaniu też całkiem, jak widzicie, radzi sobie, naprawdę wyszkolił się niesamowicie. Jak przyłapałem go we Włocławku, jak zaczął się przebierać w damskie ubrania w hotelu, stwierdziłem, że będę robił te duety z kobietami, z Justyną Syczkowską, z Kleą, z Blanką. Może by Luksio nam Blankę zaśpiewał teraz? Co by na to? Chcecie? Tak? Dasz radę, Luksik?
2: Jeśli mogę bez przebrania, to chętnie.

0: Oświęciny Ruchowe!
1: Wiesz, co się mówiło u nas w jednostce?
2: No mów.
1: Że nie ma niewinnych, są tylko źle przesłuchani. Ja byłem specjalistą w przesłuchiwaniu.
3: No właśnie, ty dobrze przesłuchiwałeś.
2: Na Monikę, nie kobiet. Cóż mogę powiedzieć? Panie i panowie moi kochani, bardzo chciałem podziękować, że jesteście. Jest mi niezwykle miło śpiewać tutaj. Kocham to województwo. Od Torunia po Golub, Dobrzyń, Bydgoszcz, Włocławek, chyba rekordowo gramy koncertów. Sami najpiękniejsi ludzie, czy jestem nad morzem, czy w górach, zawsze was palę. Róbcie hałas! Pięknie dziękuję, że tak cudownie śpiewacie, już że frekwencja rekordowa, no to oczywiście zdążyliście mnie do tego przyzwyczaić. Natomiast co chciałem państwu powiedzieć? Chcę podziękować za wszystkie koncerty zimowe, jesienne, wiosenne, pierwszy rząd, drugi, 17 już kojarzę te twarze. Natomiast dla tych, którzy może są pierwszy raz, i myśleli, że tylko temperaturę zagramy, albo wyjdę, że może jedną piosenkę mamy tylko, chciałem zadedykować ten utwór. Napisaliśmy piosenkę w listopadzie ubiegłego roku. Niesamowita melodia, przepiękny numer. Zawsze jak nam ktoś zarzuca, że śpiewamy tylko wyjdę, to mówię o tej piosence. Czy możemy zgasić światła?
3: Zgaśmy tutaj wszystkie światła, dobrze?
2: Przepiękny numer. Zachęcam państwa do wyciągania... Wszyściutkie,
3: całkowicie.
2: A państwa zachęcam, wyciągajmy telefony na targi. Tam w Warszawie, w Toruniu, wszyscy zazdroszczą, jak na Narodowym Brzegu Piwa. Jeszcze więcej. Kuluk się gra jakoby. Czy wy ze mną to zaśpiewacie? Na pewno! Uwielbiam ten numer, tak? Gotowi?
0: Co zrobić ze mną, gdy będzie ciemno? Nie wystarczy jeden człowiek raz. Nie mówię sama, życie jest jedno. Przecież sama dobrze wiesz jak jest.

0: Co zrobisz ze mną, gdy będę jedna? Mi wystarczy jeden
1: pięć czy mocniej.
0: I mój jedna, żyć jedna. To przecież sama do dobrze wiesz jak jest. I kara to ja. Tak, ja tak.

Co zrobisz ze mną, gdy będzie? Mi wystarczy, wiem, yeah.

0: Marcinciny. Teraz zagramy dla was ulubioną romantyczną piosenkę Luksona. A Lukson się trochę wstydzi, musicie go trochę zachęcić do tego. Słuchajcie, wszyscy razem. Lukson! Lukson! Lukson!
1: Lukson!
0: Lukson! Lukson! Lukson! Lukson! Lukson! Lukson! Teraz.
2: Słuchajcie. Zgaśmy światła.
0: Zgaśmy światła tutaj.
2: Jest to nie jest tylko ulubiona piosenka Luksa, ale to też mojej koleżanki. Prosty numer, bardzo prosty. Snuszka, zaśpiewasz go? Krzyknij głośno, żeby słyszał, co słyszysz. Jeszcze raz. Jezu, coś się stało. Tak.

0: Mam ci zapowiedzieć, a przepraszam, muszę go zapowiedzieć jeszcze. Profesor Akademia Muzyczna, wykładowca. A jak cię nie wiem, zboczający?
1: Byś podniosę trzeba, tak?
0: Podniosę, no dobrze. Były nauczyciel, wyrzucili go, nie będę mówił za co, ale wybitny muzyk, całkiem dobrze śpiewa, jak to mówią, kiepski, ale wykształcony. Zaczynał od fleta, miał krótki epizod na pianinie, skoczył na gitarze. Hałas słyszałem. Zróbcie na nim hałas. Luxon też chciałby ocenić i tutaj wyrazić swoją opinię od tego, jak śpiewacie. Proszę bardzo, Luxon.
2: Z tą akademią to mała pomyłka była, bo ja myślałem, że jak się zapisuje na pianistykę, to tam jest pianistyka.
1: Ale cały czas to uprawiasz, no?
2: Wolałem nie kontynuować pracy na akademii. Co to jest mi lepiej? Zobaczcie, jak fajnie, Polacy na wakacjach. Wszystko się zgadza, tutaj parowanie. No ale dobra, jak już jesteśmy przy sążce, przy ocenianiu, no to co, na dzień dobry dałbym tak 40%, bo wiem, że tam dziewczyny najbardziej lubią. Tak. Ale w międzyczasie ziomy zabrali mnie tutaj do takiego baru w Międzyzdrojach. No i tam już nieco mocniejsze rzeczy na poziomie 6-7.
0: Co? Dziewczyna, zrób 6-7. Ojciec, znalaj 6-7.
2: Chociaż wie, że jestem z pokolenia 6-9. Ale na scenie nie mogę. No dobra, nieważne, nie idźmy to dalej. Tu ucinam. Moi drodzy. Dzisiaj...
0: No co, dziewczyny się śmieją.
2: One nie wiedzą, to 6-9. Jeszcze. Co chciałem powiedzieć? Czekaj, bo spadnę ze sceny zaraz, żeby się śmiał. Moi drodzy, mamy dzisiaj najlepszą publiczność. Mamy króla Latino. Dlatego podnoszę temę na... 9!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie.

Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

Nowi mieszkańcy schroniska. Atena. Data przyjęcia 10 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Tumska 4 na 2A. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie rudo-biała. Wielkość duża. Cechy szczególne. Czarna maska. Data przyjęcia 11 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Sienkiewicza. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 12 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Ryja 13. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie beżowo-szary. Wielkość średni. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 13 sierpień 2026. Miejsce znalezienia strzelnica Wocławek. Płeć samica. Rok urodzenia około 2021. Umaszczenie brązowa z białym. Wielkość mała. Cechy szczególne. Białe skarpetki. Data przyjęcia 13 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Okrężna. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biały. Cechy szczególne. Białe skarpetki. Data przyjęcia 13 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Tysterska 19. Płeć samiec. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie tricolor. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 15 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Graniczna. Działki Rod Wiosenka. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 15 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Wieniecka. Płeć samiec. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie czarne. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 16 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Płaskiego 3. Płeć samiec. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie czarne. Cechy szczególne. Brak. Do adopcji polecają się Suri. Suri to brązowa 4-letnia suczka średniej wielkości, ważąca około 25 kg. Sunia utrzymuje czystość w boksie, na spacerach ładnie chodzi na smyczy i nie wskazuje agresji wobec psów. Jest neutralna w ich towarzystwie. Suri jest niezwykle spokojna i cicha, idealna dla domowego spokoju. Suri szuka stałego domu, w którym będzie mogła cieszyć się stabilnym rytmem dnia, miłością i bezpiecznym miejscem do codziennych spacerów i odpoczynku. Jej łagodna natura i spokojne usposobienie sprawiają, że może być doskonałym towarzyszem dla osób ceniących ciszę i harmonijną codzienność. Jeśli chcesz poznać Suri bliżej i dać jej dom pełen wsparcia i czułości, skontaktuj się z nami. Przed adopcją zorganizujemy spotkanie zapoznawcze. Kto pokocha Suri? Suri zarejestrowana jest pod numerem 13357/79/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 530 4 185 616. Lusia. Na początku kwietnia tego roku trafiły do nas dwie kocie siostry, którym nagle zawalił się świat. Lusia i Pipi to urocze koteczki, które mają nieco ponad 3 lata i bardzo potrzebują nowego domu już na zawsze. Lusia jest prawie cała biała, ma jedynie czarne plamki na głowie oraz czarny ogon. Trafiła do nas z katarem, który bardzo szybko udało się wyleczyć. Od początku pobytu w schronisku jest otwarta na ludzi. Lubi wszelkiego rodzaju pieszczoty, chociaż najlepsze jest mizianie w okolicy głowy. Zabawa? Na razie Luśka powolutku odkrywa, co to zabawki dla kotów. Najbardziej przypadły jej do gustu kocie wędki. Lusia czeka teraz na ludzi, którzy ją pokochają, zapewnią dom i opiekę już na zawsze. Lusia zarejestrowana jest pod numerem 4812/28/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Wlacław Bork, po raz drugi w tym przepięknym miejscu, w historycznym miejscu, bo w Parku Sienkiewicza, jednym z najstarszych parków miejskich w naszym kraju. Myślę, że wydarzenie istotne, ważne też, a może przede wszystkim, bo zainspirowane znaleziskiem nie tak daleko, bo przecież w nurcie rzeki Wisły odnaleziony został autentyczny miecz wikinga z X wieku i stąd ta inspiracja. W zeszłym roku świetne wydarzenie, trochę pogoda je pokrzyżowała, ale mimo deszczowej pogody i tak bardzo dużo osób uczestniczyło w wydarzeniu, którym możemy dowiedzieć się trochę więcej o naszej historii, ale też przede wszystkim o historii właśnie tej skandynawskiej związanej z wikingami. I to jest taka historia przekazywana nie tylko z ust do ust, ale też na konkretnych przykładach przez, co jest bardzo istotne, pasjonatów, którzy przyjadą i przyjechali w zeszłym roku i przyjadą w tym roku ponownie z całej Polski do Włocławka. Osada wikinga na mieszkańców regionu włocławskiego, w szczególności na mieszkańców Włocławka, w tym miejscu czekać będzie na Państwa od piątku do niedzieli, ale kulminacja jest oczywiście w sobotę i w niedzielę, czyli od 10 do 20 w sobotę i od 10 do 18 w niedzielę. Mnóstwo interesujących, ciekawych rzeczy, o których pewnie więcej.

0: organizatorzy z panią dyrektor i z najprawdziwszym wikingiem opowiedzą za chwilę państwu.
1: Proszę Państwa, to nie przypadek, że osada wikingów we Włocławku nazywa się Wrocławborg, bo zgodnie ze źródłami historycznymi przypuszczamy, co zresztą podpowiedział nam współorganizator tego wydarzenia, pan Harald, przypuszczamy, że Włocławek w tamtych czasach mógł właśnie się tak nazywać. Dlatego chcemy tę atmosferę w ten sposób też wywoływać. Proszę Państwa, od ubiegłego roku rozwijamy się w kierunku jeszcze lepszej organizacji osady wikingów i w tym roku atrakcji w stosunku do roku ubiegłego będzie znacznie więcej. Oprócz stanowisk z ciekawymi wyrobami, z ciekawym rzemiosłem, które będzie przywoływało właśnie czasy, no, prehistoryczne dla nas w tej chwili, oczywiście przesadzam tutaj, ale historyczne, będzie także dużo jakby przekazanej wiedzy, bo będzie też prelekcja, będziemy opowiadać na bieżąco o tym, jak żyli wikingowie. Do tego postaramy się też, żeby Państwu było wesoło, bo będą także koncerty, będzie także muzyka, będzie tło, które pozwoli nam w tym pięknym miejscu Farku Sienkiewicza przebywać od rana do wieczora w takich okolicznościach, które nawet dla osób, które nie interesują się historią wikingów, będą bardzo ciekawe, bardzo sprzyjające. Myślę, że pan Harald powie szczegółowo. Ja bym nie chciała tutaj opowiadać o rzeczach, od których mamy specjalistę, więc panie Haraldzie, bardzo proszę opowiedzieć, jakiego rodzaju aktywności, działania, stanowiska, warsztaty będziemy tutaj obserwować i oglądać.
2: Oczywiście. Może zacznę jeszcze od początku. Tak jak pani dyrektor słusznie wspomniała, skąd ta nazwa się wzięła, faktycznie wikingowie mogli nazywać Włocławek Wrocławborgiem. Dlatego, że Wrocławborg w tłumaczeniu z języków skandynawskich to dosłownie gród Włocława. A nazwa Włocławka bierze się domniemanie od imienia właśnie Włocława. Także stąd wzięła się nazwa naszego festiwalu Osady Wikingów Wrocławborg. A w Osadzie Wikingów Wrocławborg będzie można naprawdę doświadczyć moc atrakcji w tym roku. Myślę, że taką najbardziej widowiskową ze wszystkich, zawsze przyciągającą najwięcej widzów, to pokazy bitew. Prowadzone przez najlepszych w swoim rodzaju, przez prawdziwych wikingów, także będziecie mogli Państwo zobaczyć różne formy bitew, bitwy w szykach, bitwy jeden na jeden, pojedynki, bitwy o most, a także może i nawet jedna niespodzianka, jedna forma bitwy, o której na razie nie będę wspominał, to zapraszam do przyjścia i zobaczenia na własne oczy w naszej osadzie. Oprócz bitew oczywiście masa warsztatów, między innymi warsztaty bursztynnicze, warsztaty skręcania lin, czyli warsztaty powroźnicze, warsztaty kowalskie, gdzie będzie można zobaczyć proces od początku do końca powstawania choćby mieczy czy noży. Będzie też masa kramów, czyli takich mini sklepików, w których każdy z Państwa będzie mógł nabyć jakieś pamiątki z naszej osady. Między innymi będzie kram z prawdziwymi replikami archeologicznymi, znalezisk prawdziwej biżuterii z epoki wikingów, także faktycznie to, co nosili wikingowie. Będzie też można nabyć troszeczkę literatury, dlatego że na festiwalu pojawi się wydawnictwo Triglaf, które wydaje książki popularne i naukowe odnośnie tematyki Słowian i wikingów. Naprawdę moc atrakcji. Będzie można także wziąć udział w innych warsztatach i pokazach, do których zapraszam Państwa zapoznanie się na stronę Urzędu Miasta. Także naprawdę zapraszamy do naszej osady. Poza tym podczas wydarzenia odbędą się dwie prelekcje. Pierwszą poprowadzi w sobotę Igor Gurewicz, specjalista w dziedzinie Słowian i wikingów. Opowie Państwu o historii miecza od początku, od czasów tak naprawdę prehistorycznych, do tego, jak miecz, czym jest miecz nawet teraz. Tak, oczywiście zahaczając też o czasy Słowian i wikingów i oczywiście o nasz słynny Włocławski miecz. Drugą prelekcję w niedzielę wygłosi Marek Łasisz. Opowie nam o wojażach wikingów na północnym Atlantyku. Przybliży nam historię, jak możliwe było dopłynąć ze Skandynawii, potem do Islandii, następnie do Grenlandii i aż do Ameryki Północnej. I dlaczego to właśnie wikingowie na 500 lat przed Kolumbem odkryli faktycznie Amerykę.
1: Będą też

0: Kontrakcje, myślę, że to też warto powiedzieć, że dobrze tutaj przyjść wspólnie, rodzinnie, w grupach, dlatego że będą też takie możliwości, żeby się sprawdzić w różnych dziedzinach. Będą też no, takie aktywności sprawnościowe.
1: Tak, oczywiście. Będzie można choćby sprawdzić swoją umiejętność strzelania z łuku. I to dla tych najmniejszych, i dla tych największych. Oczywiście wszystko jest darmowe. Każde warsztaty, pokazy w naszej osadzie Wikingów są darmowe.
0: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
2: Szanowni Państwo, ja jeszcze muszę to podkreślić, bo to uważam, że jest też rzecz ważna. Oczywiście no, inspiracją tego wydarzenia był miecz Wikinga, o tym już wspominałem, ale nic by się nie udało, gdybyśmy we Włocławku nie mieli też pasjonatów właśnie tego wczesnego średniowiecza i pasjonatów też Wikingów i całej kultury tej skandynawskiej, która się z Wikingami wiąże. I bardzo się cieszę, że swego czasu mogliśmy się spotkać u mnie w gabinecie i tak naprawdę wtedy zapadła decyzja o tym, że ten pierwszy festiwal Wikingów, bo tak go wtedy nazywaliśmy, późniejsza nazwa to już jest wkład
0: rozwój
2: własny
0: dziedziny
2: i rozwój tutaj pana Haralda. To wszystko, co się wydarzyło, to właśnie wynika z tego, że mamy wspaniałych, fantastycznych ludzi w naszym mieście, mieszkańców, którzy mają swoje pasje i chcą się nimi dzielić, tak samo jak się chcą dzielić swoim czasem i zarażać też taki sposób pozytywny fascynacją, historią różnego rodzaju. Myślę, że dla młodszych, dla starszych, dla wszystkich to bardzo ważne, żeby się właśnie tym skutecznie zarazić. Także bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. Myślę, że pogoda w tym roku dopisze, że będzie fantastycznie, a tłumy mieszkańców regionu włocławskiego tutaj właśnie w tym miejscu będą mogły przyjść i zobaczyć, jak to mogło być w czasach Wikingów i jak no, w sumie ten teren mógł przez Wikingów być zagospodarowany, bo przecież ten miecz kilkaset metrów stąd został odnaleziony, a to oznacza, że już w X wieku Włocławek i to miejsce, czyli zbieg rzek z Głowiączki i Wisły już były ważne, istotne z punktu widzenia pewnie też transportu komunikacyjnego też i innych wtedy bardzo ważnych rzeczy, o których możemy nawet dzisiaj nie mieć tak naprawdę pojęcia. Także bardzo się cieszę, że drugi raz się spotykamy i mam nadzieję, że no, tak to czuję już też podskórnie, że to już będzie taka nasza włocławska tradycja kontynuowana z roku na rok i z roku na rok będzie się rozrastała i przyciągała coraz większe rzesze mieszkańców już nie tylko regionu włocławskiego, ale też naszego kraju, bo to też się dzieje, przecież tych pasjonatów jest całe mnóstwo w naszym kraju. Także bardzo się cieszę i to jest myślę moment na Państwa pytania, jeżeli są jakieś, to bardzo chętnie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę.

0: wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W Kowalu rozbrzmiała muzyka. W parku imienia Leona Stankiewicza odbył się piknik rodzinny. Zielone tereny wypełniły się po brzegi mieszkańcami nie tylko Kowala, ale również gośćmi z całego regionu. Impreza rozpoczęła się koncertem Pawła Stasiaka, lidera zespołu Papa Dance, który wykonał największe przeboje grupy.
1: Myślę, że atrakcją jest to miejsce, towarzystwo bardzo wielu ludzi, którzy skorzystało z naszego zaproszenia, bo jak nie ma publiczności, a to też i nie ma imprezy. Natomiast impreza jest organizowana co roku w Kowalu 15 sierpnia. Nazywamy to piknikiem sierpniowym. Jest to imprezka kameralna, obliczona mniej więcej na kilkaset miejsc, osób, którym oferujemy miejsca siedzące, cień rozstawionych namiotów, tak bardzo dzisiaj potrzebny, ale także cień pięknych drzew. Natomiast jeśli chodzi o samych artystów, myślę, że jesteśmy dopiero co po koncercie Pawła Stasiaka. Myślę, że wielu fanów akurat jego pięknych piosenek tutaj przyjechało i znakomicie się bawiło w trakcie tego występu. Będzie za chwileczkę kolejny występ. Będą to artyści Teatru Sabat, czwórka artystów na czele z Mariuszem Pawłem Jaśko. Artystów bardzo profesjonalnych, chociaż być może nazwiska nie są ich znane w całej Polsce. Natomiast ja jestem przekonany, bowiem miałem okazję ich słuchać nieraz, że warto ich było do Kowala zaprosić. Będą śpiewać piękne polskie piosenki. Końcówka to będzie z kolei koncert Chris Band. Akurat będą to piosenki z repertuaru Janusza Laskowskiego. Myślę, że będzie miło i sympatycznie. Także to jest najważniejsze. Jeszcze raz podkreślam, że jest miła, sympatyczna aura. Ludzie są do siebie uśmiechnięci. Wszyscy są, że tak powiem, przyjaźnie nastawieni. No mamy też atrakcje i dla dzieci, jak Państwo zauważyliście, bowiem ten piknik jest piknikiem rodzinnym. Myślę, że jest taka naprawdę miła, rodzinna atmosfera. I dodam do tego jeszcze, że ta impreza, choć zgromadziła tak wiele osób, jest imprezą wyjątkowo, powiedziałbym, tanią jak na imprezy plenerowe, bowiem jej koszt to tylko 30 tysięcy złotych.
0: Uczestnikom pikniku bardzo podobała się formuła. Przybyły osoby w różnym wieku, od młodzieży przez dorosłych po seniorów. Częstym widokiem były całe rodziny. Takie imprezy spajają lokalną społeczność, ale także stanowią okazję do nawiązania nowych znajomości.
2: No bardzo fajne.
3: Czy jest to Państwa pierwsza impreza tutaj w Kowalu? Czy bywacie częściej?
2: No chyba druga czy trzecia.
3: A jest jakiś artysta, na którego czekaliście? Przybyliście tutaj specjalnie z myślą, żeby go wysłuchać?
2: Nie.
3: A jak tutaj Pana wrażenia z koncertu?
4: Bardzo fajne.
5: No świetnie, dziękuję.
3: Przyjechała Pani tutaj specjalnie na ten koncert?
5: Tak, wyczekiwałam.
3: A jaki artysta tutaj był Pani upragnionym, żeby zobaczyć go dzisiaj?
5: No właśnie wszyscy, bo tu mają być jeszcze inni, chyba trzech wykonawców, także właśnie wszystkich chętnie obejrzę.
3: Czyli rozumiem, że Pani tutaj z zamysłem koncertu wysłuchania artysty.
5: Tak, właśnie.
6: Dobrze się bawimy, fajnie, bardzo fajnie.
3: Przyjechaliście Państwo z daleka?
6: Nie.

Jednego serca.

gdy przez sufit przetaczasz nosem gwiazdy, zahaczasz, gdy po ziemi młynkujesz, to udajesz siłacza.

jedno te, drugie te, pół na pół. A tu noga ugrzęzła, trzaska w bucie, uwięzła, bo ma dziurę w podeszwie mój pretendent na męża.

0: ubiegłym tygodniu we Wrocławku gościli trenerzy młodzieżowych sekcji piłkarskich Atletico Madryt. Wizyta była pokłosem współpracy między Hiszpanami a liderem Wrocławek. Młodzież z różnych klubów z całej Polski miała okazję trenować pod okiem zagranicznych szkoleniowców.
1: Kamp Atletico de Madryt jest kampem już drugą edycję we Wrocławku. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia edycja. Mam nadzieję, że zostanie tak rozpowszechniony kamp Atletico, że w przyszłym roku będziemy mieli minimum 50 osób, czego sobie, liderowi, jak również trenerom z Hiszpanii naprawdę serdecznie życzę.
2: Kto się mógł zapisać? Jak te zapisy wyglądały?
1: Współpracujemy z Atletico de Madryt, ze szkółką z Dublina, poprzez szeroki marketing poprzez Dublin i liczne plakaty, marketing facebookowy, internetowy i tym podobne, czy też telewizyjny. Rodzice zapisują swoje dzieci z całej Polski tak naprawdę, ponieważ kamp Atletico de Madryt nie jest tylko w Wrocławku. Znajduje się we Wrocławiu, w Poznaniu, w Tarnobrzegu, w Sosnowcu, więc tych kampów jest dosyć dużo. U nas jest to dopiero druga edycja, tak jak mówiłam wcześniej, a rodzice po prostu chcąc rozwijać swoje dzieci i mieszkając niedaleko Wrocławka, bądź mając dobry dojazd do Wrocławka w środkowej części Polski, nie tylko w południowej, zapisują tutaj do naszego miasta.
2: Właśnie, jak wyglądały te treningi? Z tego co wiem, były dosyć intensywne.
1: Tak, tak jak dzieci wcześniej wspominały, treningi są bardzo intensywne według metodologii Atletico de Madryt. Są to 3 sesje treningowe w ciągu jednego dnia po 1,5 godziny. Jest to bardzo wyczerpująca sesja. Tak naprawdę w ciągu

0: jednego dnia robią jedną serię treningów, którą ogarniają przez cały tydzień w naszych szkółkach w Polsce.
1: Młodzi piłkarze byli bardzo zadowoleni z przebiegu treningów. Podkreślali ich intensywność, a także dostrzegali różnice w ćwiczeniach prowadzonych przez Hiszpanów.
2: Na pewno były bardzo zabawne, ale też dużo się z nich nauczyliśmy. Bardzo na pewno były interesujące.
3: Ja uważam, że były bardzo intensywne, gdyż mieliśmy trzy jednostki treningowe. I po prostu były bardzo intensywne też. O bardzo krótkim odstępie czasowym były też.
2: Ja również uważam, że były intensywne, ale to jednak jest też potrzebne do rozwoju. No i poziom techniczny wyszkolenia trenerów też był wysoki, także na pewno dużo się też nauczyliśmy.
4: Właśnie, powiedzcie mi, czym różnią się treningi takie prowadzone przez trenerów z Hiszpanii od tych, do których jesteście przyzwyczajeni na co dzień?
2: Na pewno są bardziej rozbudowane.
4: W jaki sposób?
2: Na przykład u mnie w klubie, no to mamy tak raczej mniej więcej się te ćwiczenia powtarzają, a tu jednak robiliśmy cały czas coś innego.
3: Hiszpanie jednak mają też więcej luzu, nie? Że jednak większą swobodę dają do tej piłki. Też się dziwiłem na przykład, że w rondzie mieliśmy nieograniczoną liczbę kontaktów, a na przykład jak mieliśmy jakieś ćwiczenie, to jeden, dwa kontakty max.
2: Mnie też zdziwiła właśnie taka swoboda w kontaktach i w dryblingu. No i też te właśnie różnorodność ćwiczeń była bardzo, bardzo dobra.
4: Opowiedzcie, jak wam się podobało, czego się nawiedzieliście, czego się nauczyliście?
5: Było super, bardzo duże emocje. No, nauczyliśmy się bardzo dużo.
6: Było świetnie. Nauczyliśmy się gry jeden na jeden w obronie i w ataku. No, najlepszy kamp, na jakim byłem.
4: Opowiedzcie, czym takie treningi z trenerami z Hiszpanii różnią się od tych, które macie na co dzień w swoich klubach?
5: Jest bardzo intensywnie, bardzo ciężko. Jest o wiele inaczej. No, przede wszystkim jest ciężej.
6: No, że w innym języku, no ciężej, dynamiczniej i.
4: Było fajnie? Czy kiedy będzie organizowany kolejny taki kamp, będziecie chcieli w nim uczestniczyć?
5: Oczywiście. Tak, na pewno.
1: Trenerzy również dostrzegli różnicę między młodymi piłkarzami z Polski i Hiszpanii.
7: The main difference I saw it is that, for example, they know a lot of
1: Najważniejszą
7: theory,
1: różnicą,
7: that
1: którą
7: things are
1: zauważyłem, jest
7: maybe the
1: to, że oni
7: practical
1: znają
7: things,
1: dużo technicznych,
7: because they
1: może
7: back from
1: taktycznych
7: 2 to
1: rzeczy,
7: 5
1: ponieważ
7: to
1: przeszli z
7: 11.
1: piłki nożnej piątkowej do
7: It's a
1: dziewiątki,
7: huge
1: a potem do
7: difference.
1: jedenastki. To ogromna różnica.
7: And if
1: Dopóki
7: they adapt
1: adaptują
7: all
1: się do tych
7: those
1: konceptów,
7: concepts,
1: jest to bardzo trudne.
7: it's
1: Technicznie
7: a big
1: jednak
7: hassle
1: bardzo
7: for
1: mi się
7: them,
1: to
7: but
1: podoba.
7: technically I like it a lot.
1: Oficjalnie kempy piłkarskie Atletico de Madrid w Polsce są organizowane przy współudziale i pod wodzą byłego reprezentanta kraju, Mariusza Kukiełki.
8: Zaczynaliśmy kamp i dzieci były bardzo ciekawe, a zarazem uśmiechnięte i wesołe. I z takim samym akcentem zakończyliśmy kamp Atletico Madryt we Włocławku, gdzie dzieci były zmęczone, ale bardzo wesołe i szczęśliwe. Więc pozytywny odbiór. Również wśród rodziców, z którymi rozmawialiśmy, rodzice byli również zadowoleni, więc należy się wielkie słowa uznania dla wszystkich organizatorów tego kampa, trenerów z Hiszpanii, jak i organizatorów, jak i tego miasta, ośrodka sportowego, który nam tutaj udostępnił boiska, czy szatnie, czy sprzęt sportowy. Wszyscy, którzy się do tego przyczynili, Lidl Włocławek również. Serdecznie dziękuję.
9: Przez ten ostatni tydzień mieli młodzi zawodnicy z Włocławka możliwość konfrontowania się z hiszpańskimi trenerami. Warto też powiedzieć o Mariuszu Kukiełce, czyli byłym reprezentancie Polski, zawodniku, który przez wiele lat po boiskach ekstraklasy biegał. On też swoich rad tym młodym zawodnikom udzielał. A fantastyczna inicjatywa i cieszyć się należy, że Lider ją kontynuuje, bo słyszymy, że podobna impreza, podobne wydarzenie będzie miało miejsce w przyszłym roku. Wielkie podziękowania dla Lidera, że dla młodych zawodników taką możliwość zorganizował.
1: Najlepszy zawodnik pojedzie na szkolenia do Akademii Atletico Madryt. W weekend w całym kraju obchodzono Święto Wojska Polskiego oraz rocznicę Cudu nad Wisłą. We Włocławku również toczyły się walki w 1920 roku. Uroczystości w naszym mieście rozpoczęły się na Placu Wolności przy pomniku żołnierza polskiego.
10: Historycznie wspominamy Bitwę Warszawską 1920 roku. Cud nad Wisłą. Nasi przodkowie udowodnili wtedy, że determinacja, patriotyzm i działanie ramię w ramię potrafią zniweczyć nawet najbardziej zuchwałe plany wroga.

zwycięstwo było świadectwem niezłomnego ducha narodu polskiego i niezłomnego ducha naszych mieszkańców, bo trzeba podkreślić, że 15 dzień sierpnia to 106. rocznica historycznych przygotowań do obrony Włocławka w 1920 roku. Obrony, która okazała się zwycięska i 16

0: uroczystości uczestniczyły delegacje władz parlamentarnych oraz samorządu.
1: Bardzo się cieszę, że dzisiaj we WhatsAppku obchodzimy szczególnie w to piękne święto, dlatego że to jest święto, które upamiętnia wiktorię polskiego oręża. My w ciągu roku obchodzimy różnego rodzaju święta patriotyczne, często na pamiątkę tych smutniejszych dla nas wydarzeń, natomiast święto Wojska Polskiego to we WhatsAppku szczególne święto, dlatego że to także pamiątka tej bohaterskiej obrony mieszkańców WhatsAppka przed najazdem bolszewickim i włocławianie nie dopuścili do tego, żeby umożliwić przeprawę przez Wisłę inwazji bolszewickiej. I tutaj dzisiaj przywołani bohaterowie Włocławka są szczególnie wspominani. Także 15 sierpnia, piękne święto. Jak najwięcej czcimy tych świąt, które upamiętniają nasze zwycięstwa, nie zapominając o tym, ku przestrodze oczywiście, o tych smutnych wydarzeniach, ale musimy szczególnie mocno podkreślać sukcesy polskiego oręża, bo one są budujące w morale zarówno i dla społeczeństwa, ale i dla żołnierzy, co jest tak szczególnie ważne w tych dzisiaj niebezpiecznych czasach.
2: Wiadomo, że wiktoria Piłsudskiego w sierpniu 1920 roku, zwana cudem nad Wisłą, jest powszechnie znana, ale ja zawsze staram się przypominać o tym aspekcie włocławskim, niezwykle istotnym dla przebiegu całej bitwy, bo można sobie zadać pytanie teoretyczne, co by było, gdyby rzeczywiście te przyczółki wojsk bolszewickich nie zostały zatrzymane pod Włocławkiem na linii Wisły. Czy rzeczywiście wtedy ten cud nad Wisłą by się po prostu wydarzył. Dlatego my we Włocławku już od wielu lat w sposób szczególny obchodzimy i kultywujemy właśnie 15-16 sierpnia, kiedy te najważniejsze wydarzenia miały tutaj miejsce. To tutaj nawała bolszewicka została zatrzymana, most został zniszczony, wiele jeszcze istnieje pamiątek, ślady po kulach, pociskach artyleryjskich na bulwarach Józefa Piłsudskiego, które zaświadczają o tych wydarzeniach.
3: Wspominając to wydarzenie, też zwracamy uwagę na to, jak człowiek dla drugiego człowieka potrafi poświęcić swoje życie. Jak ważne są to wartości, ta dzielność, męstwo, ale przede wszystkim człowiek. Człowiek, który poświęca coś, co jest najcenniejsze. Bo przecież nasze życie takie właśnie jest. I dlatego jest tak ważne, aby o tym wspominać, żeby mówić o tym młodym ludziom. Bo przecież w dzisiejszych czasach, szczególnie kiedy to wszystko zaczyna pędzić czasami w kierunku, trudno powiedzieć, czy tym właściwym, czy tym wartościowym, że zapominamy o takich rzeczach, które rzeczywiście nadają sens życiu, o tej współpracy, o tym męstwie, o tradycji, o dziedzictwie, o tym wszystkim, co mamy, bo przecież mamy niezwykle bogatą historię.
0: O godzinie 11.30 pod pomnikiem obrońców Wisły 1920 roku wybrzmiała melodia wojskowej pobudki zagrana na trąbce. Następnie w Bazylice Katedralnej odbyła się msza święta.
4: W Bogusławicach w gminie Kowal odbyła się druga edycja zawodów wędkarskich dla dzieci o Puchar radnej powiatu włocławskiego Anety Kwarcińskiej. W rywalizacji wzięło udział 20 młodych wędkarzy.
5: Jestem bardzo zadowolona. Organizuję drugie takie zawody dla dzieci tutaj w Bogusławicach. Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować panu wójtowi, że dostałam taką zgodę, aby zawody, można powiedzieć, rangi powiatowej można było zorganizować w tym miejscu. Pogoda troszeczkę nam zepsuła plany, bo pewnie posiedzielibyśmy dłużej, wędkowanie byłoby dość przyjemne zaraz na początku, potem troszeczkę ten deszczyk nam kapryśną pogodę wprowadził, ale wszyscy chyba zadowoleni, rybki złowione, w tej chwili jest jakiś poczęstunek, nagrody rozdane, puchary rozdane, przede wszystkim był uśmiech, była zabawa, był czas spędzony z rodziną, wspólna integracja i to jest najważniejsze. Wykorzystujmy tą każdy moment, każdą chwilę, każdy możliwy czas, żeby spędzać go właśnie z dziećmi, z rodzicami i z rodzeństwem, bo naprawdę w dzisiejszych czasach biegniemy cały czas do przodu i mamy mało tego czasu, żeby wspólnie go spędzać z rodziną i właśnie dziś mieliśmy ku temu okazję.
4: Mimo deszczowej pogody uczestnicy walczyli o puchary i nagrody. Najlepszy okazał się 14-letni Sebastian Durmowicz z Grabkowa. Złowił jednego karasia srebrzystego o wadze 1 kg 170 gram, co dało mu zwycięstwo oraz puchar za największą rybę.
6: Dzisiaj byliśmy na zawodach, zająłem pierwsze miejsce, złapałem karasia o wadze 100 kg. No, wziąłem puchar za pierwsze miejsce oraz za największą rybę.
7: Skąd twoje zamiłowanie do ryb?
6: Wciągnął mnie w to tata tak naprawdę. Tata jakoś nie widział w tym dalszego sensu. No, oddał mi po prostu sprzęt, no i jakoś tak Jakoś tak poszło dalej, nie?
7: I od ilu lat zajmujesz się tą pasją?
6: Od 6.
7: Czy to twoje pierwsze zawody? Jeździsz na jeszcze jakieś zawody inne?
6: Jeżdżę na zawody, no nie mój pierwszy.

0: puchar.
1: Skąd twoje zamiłowanie i pomysł na wędkarstwo?
0: Od taty się wzięło. Jak od... kiedyś przyjechałem, to miałem to, ten, to, żeśmy zaczęli łowić i tak jakoś wyszło.
1: I od ilu lat ta twoja pasja?
0: 4.
1: Czy pierwszy raz jesteś tutaj na zawodach?
0: Nie, drugi już.
1: Skąd twoja pasja do łowienia ryb?
2: Tata.
1: Łowisz sam, z rodzeństwem, czy tylko z tatą?
2: Z rodzeństwem, z tatą.
1: A jak dzisiejsze oceniasz zawody?
2: Fajne.
3: Drugie miejsce zajął Miłosz Pietrzak, który złowił 11 ryb o łącznej wadze 710 gramów. Trzeci był Radosław Sapandowski, również z wynikiem 710 gramów, ale z 7 rybami. O kolejności więc decydowała liczba złowionych ryb. Zawody miały nie tylko sportowy charakter, dla dzieci i ich rodzin przygotowano poczęstunek, domowe ciasto, kiszone ogórki oraz kiełbaski z ogniska. Organizatorzy podkreślili, że spotkanie ma być okazją do rozwijania wśród najmłodszych pasji, cierpliwości i zainteresowania wędkarstwem, a także do wspólnego spędzania czasu z rodziną. Wakacje wciąż w pełni, a to oznacza większy ruch na drogach i więcej pracy dla służb. Przez cały weekend policjanci kontrolowali kierowców, sprawdzając m.in. prędkość i trzeźwość. Doszło także do kilku kolizji i wypadków.
4: W miniony weekend na terenie Włocławka i powiatu odnotowano 15 zdarzeń drogowych, w tym jeden wypadek drogowy. Ujawniono 191 wykroczeń, z czego 129 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Zatrzymano za przekroczenie właśnie tej prędkości w obszarze zabudowanym jedno prawo jazdy, natomiast poza obszarem zabudowanym 3. Ujawniono także 4 pod wpływem alkoholu. Jeżeli chodzi o wypadek drogowy, miał on miejsce w gminie Lubraniec w sobotę po godzinie 17. Jak wstępnie ustalono, 24-letni kierujący mężczyzna stracił panowanie nad motocyklem, w efekcie czego przewrócił się, motocykl sunąc z pojezdni uderzył w pojazd marki Ford.
3: Pracowity czas mieli również włocławscy strażacy oraz straż miejska. W ostatnich dniach kilkanaście razy wyjeżdżali do różnego rodzaju zdarzeń, pomagając mieszkańcom regionu.
5: Weekend pracowity dla włocławskich strażaków. Mieliśmy 30 zdarzeń, w których to interweniowali strażacy z miasta Włocławek i strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu włocławskiego. Większość zdarzeń to miejscowe zagrożenia, czyli to wszystko, co nie jest pożarami. Mieliśmy i kolizje drogowe, między innymi na ulicy Dobrzyńskiej, w Skokach Dużych, gmina Włocławek, czy też doszło do zdarzenia, w którym to zawaliła się część stropu w budynku wielorodzinnym w Brześciu Kujawskim, tam też strażacy interweniowali. 5 pożarów, których to jeden był dość groźny, bo zapalił się dach na budynku jednorodzinnym, to wynikło tam prac remontowych. No i doszło też do 9 zdarzeń, które to były zdarzeniami wywołane przez alarm fałszywy. A między innymi, no większość tych zdarzeń to są zdarzenia, jeżeli mówię o tych alarmach fałszywych, to są w dobrej wierze. Było to zadziałanie monitoringu, ale też i systemy alarmowe, między innymi w telefonach komórkowych.
6: Jeśli chodzi z perspektywy Straży Miejskiej, to muszę przyznać, że chyba raczej spokojnie, bo wpłynęło przez te 3 dni od piątku około 66 interwencji. Zdarzało się na pewno dużo, dużo więcej, dlatego uznaję go za w miarę spokojny weekend. Z tych 60 kilku interwencji, większość to były interwencje dotyczące wykroczeń w ruchu drogowym. Takich było około 20. No sporo też było interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu. Takich interwencji było co najmniej 14. No i też sporo interwencji było związanych ze zwierzętami, czy to bezpańskimi, czy też chorymi. Takich interwencji było około 16. W dużej mierze realizowaliśmy je przy współudziale schroniska dla zwierząt. Strażnicy nałożyli ponad 40 mandatów karnych przez weekend. Większość z nich to dotyczyła wykroczeń drogowych, ale również było 16 związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych.
3: Przed nami kolejne dni wakacji. Służby apelują do kierowców o rozwagę i ostrożność.

0: ostrożność. Warto zdjąć nogę z gazu, zachować czujność i zadbać o bezpieczny powrót do domu.
1: W Baruchowie odbył się piknik rodzinny. Na płycie boiska stanęła scena, krzesła i stoły, a wokół niej przygotowano atrakcje przeznaczone dla mieszkańców oraz gości z regionu. Było dużo muzyki, atrakcji dla dzieci, wspólnej zabawy, a przede wszystkim okazja do spotkania i spędzenia czasu razem.
2: Mamy przewidziane dużo atrakcji. Oczywiście poza występami artystów, naszych zespołów lokalnych, ale też i gwiazd wieczoru, mamy wesołe miasteczko, jest strefa gastronomiczna, handlowa, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Chciałam się zapytać również o frekwencje, czy jesteście Państwo zadowoleni? Początek imprezy, a widzę, że grono osób już bardzo duże.
2: Tak, jest początek dopiero imprezy, więc jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, bo też i pogoda jest dzisiaj jest sprzyjająca, co prawda, ale temperatury wysokie, więc myśleliśmy, że właśnie tak od początku imprezy nie będzie dużo mieszkańców, ale rozglądając się tutaj widzimy, że już dużo mieszkańców przybyło, także tym bardziej nas to cieszy.
3: A jakie zespoły dzisiaj zobaczymy na scenie?
2: Tak, teraz występuje zespół Swojacy, to jest nasz lokalny zespół. Był zespół Jubilatki, również pan jest z terenu naszej gminy, ale mamy jeszcze gwiazdy dzisiejszego wieczoru, zespół D-Bond, Filip Lato, Kapela Roy.
1: Najważniejszą część każdego pikniku tworzą jednak jego uczestnicy. Liczna obecność mieszkańców i przybyłych gości sprawiła, że teren kompleksu przez cały wieczór tętnił życiem.
4: Super, dopiero się zaczyna impreza, dopiero weszliśmy i zaczynamy od lodzików.
3: A chciałam się zapytać, często bywacie Państwo na tego typu imprezach?
4: Nie, raczej rzadko.
5: Bardzo dobrze, właśnie zdążyliśmy wejść i podziwiamy.
3: A czy czekacie Państwo na jakąś szczególną atrakcję czy gościa wieczoru?
5: Znaczy szczególnie nie. Tak wybraliśmy się po prostu zobaczyć, co tu się tutaj dzieje.
3: A często bywacie Państwo tutaj w tej miejscowości bądź gdzieś jeszcze?
5: No tutaj akurat nie często. Tak spontanicznie wyjechaliśmy.
6: No ja przyjechałam z daleka, bo aż spod Dębic.
3: O.
6: No, przyjechałam do siostry na działkę i razem żeśmy tu przyjechali w odwiedziny zobaczyć, co tutaj się dzieje.
3: Czy zna Pani program? Czeka Pani na któregoś z gości szczególnie?
6: No, czy tam siostra zaglądała po prostu, no i chcemy trochę dłużej zostać, zobaczyć, jak się będzie impreza rozkręcała.
3: Świetnie. A czy już kosztowała Pani jakichś smakołyków tutaj dostępnych?
6: Chcemy właśnie iść teraz na lody.
7: Czekamy na występ córki całą rodziną. Przybyliśmy wcześniej, oglądaliśmy próbę, a teraz czekamy na występ.
3: Córka występuje tutaj w zespole ludowym?
7: Tak, w zespole ludowym w najmłodszej grupie.
3: Jeszcze jakieś atrakcje dla córki po występie?
7: Ma obiecaną karuzelę.
3: Widzę, że jeszcze pociechy inne, więc atrakcje pewnie i również dla nich.
7: Tak, dla wszystkich.
3: Kosztowaliście Państwo już coś?
7: Na razie nie kosztowaliśmy, przyjechaliśmy.
1: Wieczorem scenę przejął Filip Lato. Wokalista zwyciężył w finale 9. edycji programu rozrywkowego Twoja twarz brzmi znajomo. Jego twórczość to przede wszystkim pop i pop rock.
8: Pierwszy raz w Baruchowie i jestem, słuchajcie, zachwycony, bo nie wiedziałem nic o tej miejscowości, a tu nie dość, że jest pięknie, zadbane, czysto, ogromny stadion, pełno ludzi. Myślę, że to może być, ma potencjał na jeden z fajniejszych koncertów tego sezonu.
3: Świetnie. A powiedz, lubisz imprezy takie plenerowe czy koncerty?
8: Bardzo lubię plenery. To jest w ogóle moja ulubiona część całego tego grania. No bo jest lato, jest pięknie, jest po prostu długie dnie, ciepłe wieczory, muzyka, fani, energia, to wszystko się zgadza. To jest naprawdę no moje ulubione zajęcie z tego całego mojego muzykowania.
3: A powiedz mi odnośnie Twoich planów, może zdradzisz nam jakiś sekret na przyszłe utwory?
8: Mogę rzeczywiście zdradzić parę sekretów, bo to już tuż, tuż wielkimi krokami zbliża się premiera mojej płyty. Ponagrywałem już materiał, on już jest gotowy, więc teraz już jesteśmy w takiej fazie naprawdę już produkcyjnej. Ta płyta się już tam zaczyna masterować, tłoczyć i jesienią tego roku, w październiku będzie premiera. Ale żebyście Państwo nie musieli czekać bezczynnie, no to po pierwsze zapraszamy na nasze koncerty, a po drugie mamy taki pomysł na to, żeby publikować te piosenki zanim jeszcze płyta się ukaże, więc co miesiąc, już od jakiegoś czasu wypuszczamy piosenki z nowej płyty. Trzy już się ukazały w ostatnim czasie, ukaże się jeszcze do premiery, wydaje mi się, że dwie, więc warto na to czekać.

0: Dziś w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wocławku odbyły się warsztaty zorganizowane wspólnie z Paskalem Wocławek. Uczestnicy mogli własnoręcznie wykonać drewniane zakładki do książek, dekorując je metodą dekupaż.
1: Dzisiejsze warsztaty w bibliotece to warsztaty z dekupaż, z takiej techniki zdobienia przedmiotów, na przykład drewnianych, tak jak dzisiaj robimy w bibliotece.

0: zakładkę do książki. No, w bibliotece zakładki do książki są potrzebne, więc takie też tworzymy, kolorowe, najróżniejsze. Te warsztaty są zorganizowane razem ze szkołą Pascal, także we współpracy dzisiaj działamy i tworzymy zakładki do książki. Frekwencja nam dopisała, praktycznie zajęliśmy przygotowane miejsca dla naszych czytelników, także bardzo się cieszymy z tej dzisiejszej wizyty.
1: Szkoła Policealna Pascal oferuje szeroki wybór ciekawych zajęć i warsztatów, w których można uczestniczyć, by rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać nowe umiejętności i twórczo spędzać czas.
2: My jesteśmy ze Szkoły Policealnej Pascal we Wrocławku. Dzisiaj prowadzimy warsztaty w bibliotece z dekupażu takich oto zakładek. U nas na co dzień odbywają się takie zajęcia w szkole na terapeucie zajęciowym, ale dla odwiedzających, że tak powiem, dla przechodniów, też prowadzimy takie drzwi otwarte naszej szkoły. Raz w roku zazwyczaj można sobie przyjść za darmo, skorzystać z różnych zajęć, takich jak flowerboxy można zrobić, można skorzystać z darmowego masażu, można zaczerpnąć wiedzę od higienistki stomatologicznej. Także dzieje się u nas naprawdę sporo. Staramy się współpracować z różnymi miejscami, żeby jednak starać się wzajemnie sobie pomagać. I jest dużo zainteresowanych, dlatego też staramy się prowadzić raczej listę osób, żeby no, nie zrobiło nam się zbyt duże zamieszanie, bo nie jesteśmy w stanie sobie wtedy poradzić z ogromną liczbą osób.
3: A gdzie możemy znaleźć informacje o najbliższych warsztatach, zajęciach, jakie będą u Państwa?
2: Zachęcamy do obserwowania naszego Facebooka bądź Instagrama. Tam zawsze wrzucamy wszystkie informacje o najbliższych warsztatach.
1: Uczestnicy warsztatów nie kryli zadowolenia z możliwości udziału w zajęciach. To była okazja nie tylko do twórczego spędzenia czasu, ale także do zdobycia nowych umiejętności.
4: Przyjechałyśmy na wakacje do dziadków z Anglii i właśnie odkryłyśmy tutaj fajne zajęcia.
3: Z kim pani jest na dzisiejszych zajęciach?
4: Z moimi córkami, Michaliną i Miją.
3: Świetnie. A skąd pomysł na dzisiejsze warsztaty? Znalazłyście panie informacje w internecie, czy ktoś wam polecił?
4: Ja generalnie codziennie wyszukuję informacje, co się dzieje we Wrocławku, więc gdzieś tam w internecie.
3: Co do wykonywania dzisiejszych zakładek, rozumiem, że lubicie panie czytać, czy to tak po prostu z racji takich technicznych i kwestii rozrywkowych dzisiaj?
4: A dziewczyny są bardzo kreatywne i lubią wykonywać takie prace, więc głównie, może nie tyle czytać, chyba Mija też lubisz czytać, prawda? Tak, to dwie rzeczy w jednym.
3: Cześć, powiedz nam proszę, jak masz na imię i ile masz lat?
5: Jestem Zosia i mam 7 lat.
3: Super, powiedz, a z kim dzisiaj przyszłaś na te zajęcia?
5: Z babcią i z moim bratem.
3: I lubisz czytać książki, skoro wybrałaś się na warsztaty tutaj zrobienia zakładek?
5: Tak.
3: A z kim najchętniej czytasz te książki?
5: No, z mamą lub z bratem.
3: Powiedz, ile masz lat i jak masz na imię?
6: Na imię mam Franek i mam 12 lat.
3: A do jakiej szkoły chodzisz?
6: Do podstawówki numer 22.
3: Do której klasy?
6: Do klasy 6.
3: Super. Powiedz mi, z kim wybrałeś się na dzisiejsze warsztaty?
6: Z młodszą siostrą i z babcią.
3: A czyj to był pomysł, powiedz?
6: Panie w bibliotece nas zachęciły i się zapisaliśmy w takim wypadku.
3: A powiedz, lubisz czytać książki?
6: Tak, bardzo lubię.
3: Jakie są twoje ulubione książki, do których sięgasz najczęściej?
6: Seria Dziennik Cwaneczka. Bardzo lubię.
3: Powiedz mi, co do pomysłu swojej zakładki. To był twój kolor taki ulubiony, czy czym się kierowałeś przy wyborze?
6: Kierowałem się bardziej właśnie kolorem słoneczników, ale no.
3: Super. A powiedz, jak wykonanie? Myślałeś, że będzie to trudniejsze, czy tak jak w sumie się spodziewałeś?
6: Tak, spodziewam się, że będziemy przyklejać jakby serwetki. Do tego myślałem, że będziemy to jakoś malować albo inne rzeczy przyklejać niż to.
3: A czy byłeś wcześniej na takich warsztatach? Korzystałeś już może w wakacje?
6: Nie, na tego typu warsztatach nie byłem w tym roku jeszcze. W tym roku jeszcze nie, bo w zeszłych bywaliśmy na innych bardziej warsztatach, ale no, to nie jest mój pierwszy.
3: Rozumiem, że lubisz korzystać z tego typu zajęć i przychodzisz tak chętnie.
6: Tak.
1: Wszystkich serdecznie zachęcamy do udziału w tego typu aktywnościach. Zajęcia są darmowe i dostępne dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Powoli zbliżamy się do finału wakacji. Na zakończenie letniego, intensywnego czasu Urząd Miasta przygotował dla mieszkańców Wrocławka i okolic specjalną imprezę.
7: Finał letnich brzmień to już jest tradycyjna impreza na zakończenie lata. Po raz kolejny spotykamy się na Starym Rynku. W sobotę, ostatnią sobotę

0: sierpnia, 29 dokładnie sierpnia. I trzy zespoły, które myślę, że przypadną bardzo mocno do gustu mieszkańcom regionu wrocławskiego, bo mam świadomość, że z tych imprez we Wrocławku korzystają również mieszkańcy regionu wrocławskiego, nie tylko sami mieszkańcy Wrocławka. Zaczniemy od zespołu młodego, ale już z niezłym dorobkiem. W tym roku wydały swoją kolejną płytę, to krakowski zespół LOR, złożony z czterech dziewczyn po Akademii Muzycznej oraz perkusisty. Grają coś na pograniczu rocka z muzyką popową. Myślę, że już przez część mieszkańców Wrocławka zespół znany, dlatego że dwa lata temu brały udział w eliminacjach do najpiękniejszego festiwalu świata, czyli Poland Rock. Te eliminacje odbywały się we Wrocławku. W tym roku były gwiazdą też eliminacji do Poland Rocka, a dla szerszej publiczności na Starym Rynku w sobotę 29 sierpnia do dyspozycji, a później Strachy na Lachy, też kapela bardzo dobrze znana, i na koniec Happy Set, który myślę, że też tłumy na Stary Rynek tego dnia przyciągnie.
1: To będzie także wyjątkowy wieczór dla fanów koszykówki. Podczas wydarzenia zaprezentowany zostanie nowy skład Anwilu Wrocławek oraz nowy trener zespołu. Nie zabraknie również okazji do spotkań i rozmowy z nowymi zawodnikami, którzy w nadchodzącym sezonie będą reprezentować wrocławski klub.
0: To też już jest taka nasza tradycja właśnie, że łączymy ten finał letnich brzmień, te koncerty, które kończą sezon letni, ale przecież nie kończą też roku artystycznego, bo przed nami też Festiwal Fajansu, United Session i wiele, wiele innych bardzo interesujących wydarzeń. Natomiast tutaj faktycznie prezentacja zawodników klubu koszykówki Wrocławek z nowym, starym sponsorem Anwilem i Orlenem, ale z zupełnie nowym składem osobowym, począwszy od trenera przez zawodników, właściwie tylko dwóch zawodników z poprzedniego sezonu zostało, to jest Dawid Słupiński i Bartek Łazarski, reszta to są nowi, głodni podobno gry i głodni zwycięstw zawodnicy, więc na pewno kibice Anwilu też będą mieli dużo ciekawych spotkań i możliwość przede wszystkim po raz pierwszy w całości zobaczenia swoich ulubieńców na zbliżający się sezon Polskiej Ligi Koszykówki.
1: To będzie wyjątkowe pożegnanie wakacji z dobrą muzyką, wspólną zabawą i sportowymi emocjami. Warto więc zarezerwować sobie czas i wspólnie z mieszkańcami Wrocławka zakończyć lato w najlepszym stylu.
2: Dożynki w Osięcinach odbiły się głośnym echem w regionie. W dużej mierze to zasługa Skolima, który był główną gwiazdą imprezy. Wróćmy jednak do samych dożynek. Ich główną rolą jest wyrażenie wdzięczności za zebrane plony. Są podsumowaniem pracy rolników.
3: Gmina Osięciny jest gminą typowo rolniczą. W związku z tym dożynki mają dla nas bardzo dużą wagę, prestiż. Jest to duże wydarzenie naszej gminy. Jest to święto dziękczynienia za zbiory, za plony. Święto naszych rolników i naszej miejscowości.
4: Jakie atrakcje dzisiaj będziemy mogli tutaj doświadczyć?
3: Myślę, że tradycyjnie przemarsz korowodu dożynkowego, msza święta, część oficjalna, to są te obchody coroczne. Myślę, że publiczną naszą, naszego regionu interesują gwiazdy wieczoru, występ zespołu Fanatic, Warners i Skolim.
4: A jakie atrakcje dla najmłodszych?
3: Dla najmłodszych mamy strefę gastronomiczną, strefę zabawy, dmuchańce. Także myślę, że dla każdego coś miłego znajdziemy w naszych Oświęcinach.
2: Dużym zainteresowaniem jak zawsze cieszyły się stanowiska kół gospodyń wiejskich. Sam zapach smakowicie wyglądających potraw przyciągał uczestników imprezy.
5: Cały gar grochówki poszedł w mig. Czerninę, pierogi z grzybami i kapustą, miałyśmy gołąbki,
6: chleb ze
5: fajdę ze smalcem i z ogórkiem, też już wszystko poszło. No i ciasto, gofry, frytki dla dzieci, wata.
4: Dziś przygotowaliśmy kluski z serem,
6: dla starszych, a dla młodszych mamy lemoniady, gofry, kręcone ziemniaczki i popcorn.

0: Hornbata. No, myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. Myślę, że największym zainteresowaniem były kręcone ziemniaczki, ale popcorn wata również bardzo fajnie schodziły. No i starsi uwielbiają kluski z serem. No po to wracali cały czas.
1: Dożynki w Osiemcinach przyciągnęły wiele osób. Co prawda jest to święto rolników, ale część uczestników nie zajmuje się pracą na roli.
2: Jakie atrakcje tutaj Państwa dzisiaj sprowadzają?
3: No zobaczymy na Skolina.
2: Czyli wszyscy jesteście Państwo fanami?
3: Tak.
2: Czy korzystaliście już z jakiejś atrakcji?
3: No dzisiaj, w Czechocinku.
2: O, czyli dzisiaj wyjazdowy dzień. Jesteście Państwo rolnikami, czy jesteście tak po prostu teraz, dzisiaj rekreacyjni?
3: To już rolnikami to nie jesteśmy, rekreacyjnie po prostu.
4: Przyjechałem z Gęsina, to jest miejscowość 20, może niecałe 20 kilometrów od Osięcin, gmina Zakrzewo.
2: Czy jest Pan rolnikiem, czy jako gość taki na atrakcję?
4: Jestem rolnikiem oraz przyjechałem gościnnie na atrakcję, oczywiście na występ Gwiazdy Wieczoru z Kolima.
2: Korzystał Pan już z jakiejś atrakcji?
4: Ja nie korzystałem. Przyjechałem z żoną Córką. Córka korzystała z tych wszystkich atrakcji, które tutaj są przygotowane przez gospodarzy dzisiejszych dożynek.
2: A jeszcze spytam się, jak tegoroczne żniwa? Czy jest Pan zadowolony?
4: Z tegorocznych żniw, powiem tak szczerze, nie jestem zadowolony, ponieważ plony są słabe, ceny również są bardzo niskie. Tak więc no nie ma powodów do radości. My jako rolnicy nie mamy wielkich powodów do radości. No ale co zrobić? No taki mamy klimat, cytując klasyka. No i musimy podołać tym wszystkim wyzwaniom, które przed nami stoją i musimy robić swoje po prostu i mieć nadzieję, że będzie lepiej, że kolejny sezon, kolejny rok będzie bardziej łaskawszy dla nas.
2: A czego panu życzyć?
4: Czego życzyć? Przede wszystkim zdrowia chyba. To jest najważniejsze, bo jak jest zdrowie, to reszta jakoś się ułoży.
1: Im robiło się ciemniej, tym więcej pojawiało się młodszych osób. Przyczyną był oczywiście występ z Kolima. Artysta podczas jednego z wcześniejszych koncertów spadł ze sceny i skręcił nogę. Mimo to nie chciał zawieść fanów. Koncert na dożynkach w Osiemcinach nie został odwołany.
2: Widzimy, że jesteś fanką z Kolima, prawda?
5: Tak.
2: I masz jakieś swoje ulubione utwory?
5: Kilka się znajdzie.
2: A i to jest twój pierwszy koncert taki na żywo?
5: Szósty.
1: Na imprezie, na której występuje z Kolim, nie mogło zabraknąć sklepu z jego produktami. Kolejka robiła wrażenie.
6: Przyjechaliśmy z Mińska Mazowieckiego, jesteśmy ekipą z Kolima, sprzedajemy jego merch. Największym powodzeniem cieszą się u nas aktualnie najnowsze koszulki sportowe. Boże chroń króla Latino.
2: Gdzie następne imprezy? Macie już jakieś plany na kolejne występy?
6: No już od wtorku jedna ekipa wyjeżdża nad morze, nasze polskie oczywiście. Natomiast kolejny weekend przygotowujemy grafik, gdzie kto będzie jechał.
1: Pojawienie się z Kolimy na scenie wywołało żywiołową reakcję publiczności. Artysta, mimo że nie mógł swobodnie się poruszać, dał świetne show. Wiele razy podczas koncertu wspominał, że najlepiej gra mu się właśnie w naszym regionie.
7: Niesamowici ludzie, niesamowita energia. Na dobrą sprawę mógłbym siedzieć tylko na tym krześle, ludzie sami by śpiewali, ale była taka energia, że podrywałem się i śpiewałem na jednej nodze się. Zasadniczo czuję się bardzo dobrze. Wiadomo, rekordowy rok, bardzo dużo koncertów, może tak zachłannie do tego podchodzę, ale tak to uwielbiam i tak o tym marzyłem, że gram te koncerty i gdzie są ludzie, tam staram się być, bo uwielbiam to robić, cieszę się. Nie mam już presji finansowej, bardziej odbieram z tego niesamowitą radość i energię i cudownych ludzi w Polsce mamy, ludzie się cudownie bawią i ten wakacyjny okres na pewno też temu sprzyja.
1: Z Kolim podkreślił rolę lokalnych mediów w promowaniu początkujących artystów. Sam był gościem w telewizji Kujawy.
7: Trzeba oczywiście wspierać te lokalne rozgłośnie radiowe i telewizyjne, bo tam jest najwięcej pasjonatów i tak jak sama pani mówi, wcześniej, gdzie wszystkie te drogi się zamykały, to właśnie takie lokalne telewizje jak telewizja
2: Kujawy.
7: Radio Kujawy, robicie cudowną robotę i zawsze jak tylko mogę, to udzielam wywiadów, bo wy się na ludzi nie zamykacie, wy się na ludzi otwieracie, to jest, bardzo mi to imponuje.
2: Powiedz, jak godzisz tyle koncertów i jeszcze obowiązki takie swoje zawodowe.
7: Znaczy, na dobrą sprawę, te obowiązki zawodowe to jest taki, jedni w czasie wolnym grają na komputerze, inni grają w piłkę, chodzą na siłownię. No ja głównie zajmuję się muzyką i nie dam sobie tego odebrać.

0: To jest coś, co uwielbiam najbardziej, sprawia mi i największą frajdę. A te poboczne rzeczy to po prostu jest gdzieś, sięgam myślami i lokuję jakieś takie swoje, że tak powiem, fantazje biznesowe i całkiem dobrze mi to wychodzi.
1: A powiedz, jak publiczność tutaj porywasz po prostu ludzi wszystkich? Nawet ja sama pozwoliłam sobie dzisiaj potańczyć pod sceną.
0: No, jest mi bardzo miło. Jest mi bardzo miło. Tak jak wcześniej wspominałem, zawsze jestem dumny z ludzi z Kujaw. Teraz dużo koncertów też nad polskim morzem. Wybrzeże od Międzyzdrojów po Łebek, Gdańsk. Ludzie i z Włocławka, i z Torunia. Widuję ich na koncertach, także jeżdżą, są cały czas w trasie. No ten okres wakacyjny sprzyja też wyjazdom. Niesamowici ludzie. No dzisiaj też godziny wieczorne, mnóstwo dzieci, mnóstwo, praktycznie publiczność w każdym wieku, bo i dzieci po 6 lat i osoby po 80 babci widziałem, także wszyscy się bawią.
2: Cały koncert z Kolima w Osiemcinach, magazynie Pulsowa.

0: W ciągu ostatnich miesięcy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławku realizował inwestycje w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Środki przeznaczono na zakup 242 nowoczesnych urządzeń medycznych, w tym m.in. robota do operacji kręgosłupa i głowy. Obecnie placówka wchodzi w kolejny etap inwestycji. Tym razem obejmą one cyfryzację i cyberbezpieczeństwo.
1: Teraz mówimy o KPO cybernetycznym. Na ten cel pozyskaliśmy 12 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności. Wartość całego projektu to jest ponad 14,5 miliona złotych. No i to, co jest kluczowe, czyli to, co zmieni się na korzyść i pacjentów, i też personelu. Zaopiekowanych, jeśli mogę użyć takiego sformułowania, zostanie kilka obszarów. Przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa danych pacjentów. Temu będzie służył taki rozbudowany system kopii zapasowych, dodatkowo chronionych, także tutaj to zabezpieczenie będzie naprawdę duże. Kolejny element, który ulegnie poprawie, to oczywiście kwestia całej infrastruktury informatycznej, ale też w rozumieniu takim, że skoro teraz wiele instytucji, firm jest podatnych na różne cyberataki, to my tę odporność będziemy zwiększać, także nasze systemy będą monitorowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, po to właśnie, żeby zabezpieczyć się jeszcze lepiej przed przejmowaniem komputerów czy atakami złośliwego oprogramowania.
0: Kolejnym elementem jest digitalizacja dokumentacji medycznej, która dzięki temu będzie bardziej dostępna.
1: W ramach tego projektu zakupionych zostanie 100 nowoczesnych komputerów i 60 tabletów medycznych. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której dzisiaj lekarz, stojąc przy łóżku pacjenta, jeśli chce przypomnieć sobie chociażby historię leczenia, różne wyniki badań, sięgnąć po prostu do dokumentacji medycznej, no, musi wrócić do swojego gabinetu, usiąść przed komputerem, odszukać te dane, a w tym momencie właśnie dzięki urządzeniom mobilnym będzie mógł to sprawdzić już przy łóżku pacjenta, także no, element bardzo ważny. No i kolejny element, o którym też na pewno warto wspomnieć, to to, że zaprzęgniemy, mówiąc kolokwialnie, do pracy również sztuczną inteligencję, akurat w tym momencie w obszarze diagnostyki obrazowej, także sztuczna inteligencja i jej elementy będą wspomagać pracę naszych lekarzy, którzy zajmują się opisami chociażby różnych badań właśnie w zakresie diagnostyki obrazowej, ale chcę jednocześnie podkreślić, że ta sztuczna inteligencja będzie w tym przypadku takim elementem dodatkowym. Cały czas diagnostyka i proces terapeutyczny będą oczywiście leżały po stronie lekarza.
0: Wrocławski szpital jest świetnie wyposażony, a niebawem pojawią się kolejne modernizacje. Niestety, cały czas napływają niepokojące wiadomości dotyczące funkcjonowania placówki. Dotyczą one nie tylko nieprawidłowości, ale co niepokoi bardziej, rosnącej liczby skarg napływających od pacjentów na niewłaściwe traktowanie ich przez personel medyczny.
2: Wakacje powoli dobiegają końca, ale w Miejskiej Bibliotece Publicznej wciąż trwają zajęcia edukacyjne i rozwojowe dla dzieci i młodzieży. Biblioteka to nie tylko miejsce, w którym można wypożyczyć książkę. Na wakacje dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji, które pozwalają ciekawie i aktywnie spędzić wolny czas. Do tej pory odbyły się m.in. warsztaty Magia w Słoiku, Tajemniczy Ogród oraz Puzzlowe Pogaduchy.
3: Trwają w bibliotece, dokładnie w strefie dziecka, strefo wakacje, czyli to są takie zajęcia literacko-plastyczne, czyli na bazie książki i książek dla dzieci. Tworzymy zajęcia, w których dzieci mogą rozwijać się twórczo, plastycznie, kreatywnie. Dzisiaj będą robić na przykład bransoletki, pocztówkę z wakacji swoją własną, autorską, także będzie dużo się działo.

0: działo twórczo i kreatywnie. W zasadzie w strefie dziecka codziennie coś się dzieje dla najmłodszych, no i też dla trochę starszych dzieci. Przy okazji korzystania z biblioteki, z wypożyczania książek, można zajrzeć do strefy dziecka i tutaj zawsze jakieś atrakcje czekają, jakieś małe warsztaty czy zajęcia plastyczne. I po prostu w godzinach pracy biblioteki można tutaj zajrzeć, zapytać pań bibliotekarek, co dzisiaj ciekawego się u nas dzieje. Na pewno coś się codziennie znajdzie.
1: Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, dzięki czemu wakacyjny czas mogą spędzać kreatywnie i w gronie rówieśników.
2: Mam na imię Emilka i mam 8 lat. Chodzę do trójki.
3: Świetnie, a powiedz, co przyszłaś robić na dzisiejszych zajęciach?
2: Bawić się i robić jakieś plastyczne zadania albo rzeczy.
3: Co będziecie dzisiaj robić na tych zajęciach? Macie już jakieś pomysły?
4: Będziemy grali i robili bransoletki.
5: Teraz robimy bransoletki i będziemy grać.
6: Teraz robimy bransoletki, a potem będziemy grać.
3: Czy jesteście pierwszy raz na tych zajęciach, czy przychodziłyście już?
7: Ja przychodziłam.
8: Nie jestem pierwszy raz.
9: Ja przychodziłam z bratem.
10: Ja jestem pierwszy raz.
3: A powiedzcie, lubicie spędzać tutaj czas?
11: Tak, fajnie jest.
12: Tak.
1: Biblioteka zaprasza wszystkich, którzy chcą ciekawie wykorzystać ostatnie dni wakacji. W harmonogramie wciąż są kolejne zajęcia i atrakcje dla najmłodszych. Praca strażaków nie kończy się na wyjazdach do akcji ratowniczych. Latem to także czas intensywnych działań informacyjnych. Strażacy pojawiają się na lokalnych imprezach i piknikach, gdzie przypominają, jak bezpiecznie spędzać wakacje.
13: Okres letni w pełni, w zasadzie już jest końcówka okresu letniego, to już jest końcówka wakacji. Natomiast wszyscy jeszcze gdzieś tam wypoczywamy, Straż Pożarna cały czas pracuje i czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich naszych mieszkańców, dlatego oprócz tego, że wyjeżdżamy do zdarzeń, interwencji, które są na terenie miasta i powiatu włocławskiego, to także prowadzimy szeroko zakrojoną prewencję, w której to staramy się uczyć mieszkańców bezpiecznych zachowań. Teraz różnego rodzaju pikniki związane z OCIOL, czyli obroną cywilną i ochroną ludności, w których to czynny bierzemy udział. Mamy też bardzo bogaty sprzęt, wyposażenie, które pokazuje, jak bezpiecznie się zachować w różnego rodzaju sytuacjach. Na tego rodzaju pikniki bardzo serdecznie zapraszamy. Te informacje są na stronie Komendy Wojewódzkiej, czy też w lokalnych mediach. Za Państwa pośrednictwem jest to nam bardzo miło, że możemy też informować mieszkańców.
1: Służby angażują się w działania na rzecz naszego bezpieczeństwa, także wtedy, gdy wyjeżdżamy i odpoczywamy na świeżym powietrzu. To między innymi okazja, by porozmawiać z mieszkańcami o zagrożeniach, które mogą pojawić się podczas letniego wypoczynku.
13: Obozy harcerskie, które były na terenie naszego powiatu, też były zabezpieczone przez Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną. Cieszymy się, że wszystkie służby w to się zaangażowały, włącznie z gminami, gdzie czuwaliśmy bezpieczeństwem naszych malów, a tam harcerze dzieci wypoczywały w wieku już od 6 lat, także to naprawdę wymagało dużego wysiłku, żeby w jakiś sposób to wszystko bezpiecznie przeprowadzić przez ten wypoczynek. Cóż, bardzo, bardzo też chciałem tutaj pochwalić współpracę między służbami tutaj miejskimi, policją, pogotowiem ratunkowym, WOPR-em, gdzie wspólnie prowadzimy działania ratownicze, ale też i prewencyjne. Z WOPR-em i z policją mamy bezpieczny akwen, w którym to bierzemy wspólnie udział, patrolujemy nasze lokalne wody, gdzie ewentualnie w jakichś sytuacjach zagrożenia staramy się zwracać uwagę, upominać i też uczyć bezpiecznych zachowań.
1: O nasze bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku wspólnie dbają strażacy, policjanci i ratownicy WOPR-u, którzy nie tylko reagują na zagrożenia, ale także edukują i przypominają, jak bezpiecznie spędzać letni czas.
8: 42 mieszkania i 645 wniosków. Lokale w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej cieszą się rekordowym zainteresowaniem. Ratusz przyjmował dokumenty od 21 do 31 lipca. Z powodu dużego zainteresowania Urząd Miasta musiał zmienić terminy weryfikacji wniosków.
12: W związku z rekordową ilością wniosków, która wpłynęła w związku z staraniem się o miejsce na mieszkanie przy ulicy Celulozowej 19, musieliśmy przedłużyć terminy

0: rozpatrywania tych wniosków. Projekt listy będzie opublikowany do 25 września, potem 7 dni będzie na ewentualne odwołania i do 16 października opublikujemy ostateczną listę zakwalifikowanych kandydatów. Tutaj mamy do czynienia z ostatnim blokiem, czyli już 7 blokiem przy ulicy Celulozowej. Tutaj było 42 mieszkania, 20 mieszkań jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, 2 mieszkania dla seniorów, czyli osób powyżej 60 roku życia. I tutaj wszystkie wnioski rozpatruje Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Ta komisja jest powołana przez prezydenta, natomiast członkami tej komisji są niezależne osoby pochodzące z różnych środowisk, które mają swoje doświadczenie właśnie związane z tematem lokalowym, mieszkaniowym. Są to zasłużone osoby wywodzące się z różnych środowisk pod kątem zarówno zawodowym, jak i związanymi z taką codziennością, z życiem społecznym.
1: Pierwotnie projekt listy wnioskodawców miał zostać przygotowany i podany do publicznej wiadomości do 17 sierpnia, natomiast lista ostateczna 15 września. Liczba wniosków była zwiększona między innymi dlatego, że zmieniono sposób kwalifikacji osób mogących ubiegać się o mieszkanie.
0: Ta rekordowa liczba 645 wniosków wynika również z tego, że podczas tego naboru mieliśmy do czynienia z takim nowum, jeżeli chodzi o nabór wniosków mieszkaniowych. Mianowicie tutaj mogły również składać wnioski osoby, które mieszkają w miejskim obszarze funkcjonalnym, ale deklarują, że ich centrum życiowe jest we Włocławku. Dlatego tutaj ta zmiana, stąd też właśnie ta rekordowa liczba tych wniosków. Tak jak wspomniałem, skończyliśmy nabór na ostatni blok przy ulicy Celulozowej. Wcześniej mieliśmy do czynienia z ulicą Brzeską 15, z Maślaną 4/6, ale tak naprawdę już w najbliższym czasie kolejne lokalizacje, ponieważ tutaj możemy wspomnieć między innymi o Królewieckiej 12, czy chociażby o planowanym osiedlu przy ulicy Cienistej.
1: Lokale oddawane są w standardzie pod klucz, a więc mają wykończone podłogi, zamontowane drzwi wewnętrzne, biały montaż oraz kuchnię z kuchenką indukcyjną. Mieszkania mają również balkony oraz komórki lokatorskie. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejny seans realizowany dzięki wsparciu Fundacji Orlen. Tym razem film Zhakować hejt. My Wingren to uznana i wielokrotnie nagradzana szwedzka dziennikarka, nazywana przez media prawdziwą dziewczyną z tatuażem.
2: 25 sierpnia we wtorek mamy kolejną odsłonę naszego projektu Filmowe podróże z Orlenem. O godzinie 18 zapraszam do Teatru Impresaryjnego na film Zhakować hejt szwedzkiej dziennikarki Mii Wingren, która nazywana jest prawdziwą dziewczyną z tatuażem. Film pokazuje całą przestrzeń hejtu od strony tych, którzy temu hejtowi stworzyli warunki, czyli od strony mediów społecznościowych, Facebooka i innych platform społecznościowych, a uświadamia nam ten film, w jaki sposób na naszych oczach ta epidemia nienawiści się rozwija i jak jesteśmy bezbronni, jak nie posiadamy narzędzi do tego, żeby temu przeciwdziałać.
1: Zhakować hejt odsłania to, co inni chcieliby, aby pozostało w ukryciu. Seans odbędzie się 25 sierpnia w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku. Filmowe podróże z Orlenem finansowane są z grantu Fundacja Orlen w ramach programu Energia Sąsiedztwa. Oceniam repertuarze filmowych podróży w studiu telewizji Kujawy. W Ciechocinku na terenie Muzeum Warzelni Soli i Lecznictwa Uzdrowiskowego odbyło się Święto Soli. Wydarzenie przyciągnęło tłumy ludzi. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, takich jak ważenie soli, pokazy rzemieślnicze czy bezpłatne zwiedzanie muzeum.
3: Impreza już po raz kolejny w Ciechocinku, w tym miejscu szczególnym, w miejscu, w którym sól i warzelnictwo ma szczególne znaczenie. Fajnie robi to Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka wspólnie z uzdrowiskiem Ciechocinek i Gminą Miejską Ciechocinek. Wydarzenie, które pokazuje kulturę naszego regionu, ale specyfikę Ciechocinka, gdzie można zobaczyć, jak się sól kiedyś ważyło. Tym bardziej, że teraz mamy te przepiękne jubileusze, 190 lat uzdrowiska i 110 lat praw miejskich.
1: Ciechocińska Fabryka Soli działa od 1832 roku. Prace budowlane i przygotowania ruszyły już w 1800.

0: 1724 roku z inicjatywy m.in. Konstantego Wolickiego i Stanisława Staszica, jednak zniszczenia wojenne opóźniły uruchomienie zakładu.
1: Do chwili obecnej nie zmieniliśmy praktycznie nic, jeżeli chodzi o technologię jej wytwarzania. Oczywiście skala produkcji

0: świata, o różnych właściwościach, pomimo tego, że uważam, że nasza sól jest wyjątkowa i najlepsza na świecie. Mogę to śmiało powiedzieć, bo jestem od pokoleń ciechocinianką, a oprócz tego mój dziadek pracował tu na początku oczywiście XX wieku jako kowal właśnie w ciechocińskiej fabryce soli.
1: Największym zainteresowaniem cieszyło się oczywiście miejsce, w którym waży się sól. Na imprezie można było zobaczyć, jak w tradycyjny sposób wytwarza się ciechocińską sól oraz szlam.
2: Naszym źródłem takim solankowym jest grzybek solankowy w Ciechocinku, który zapewne wszyscy na pewno i w Polsce znają, bo myślę, że to jest bardzo sławny grzybek. Jest on po to, aby produkować właśnie solankę na potrzeby tutaj warzelni soli. No dzisiaj on pięknie wygląda, kwiatusze koloniego, ale głównym jego celem jest produkcja solanki w Ciechocinku, tej zagęszczonej solanki. Tam na głębokości około 405 metrów mamy źródło. Pompą popujemy na górę tego grzybka solankowego. Następnie z grzybka solankowego solanka jest przekazywana na tężnie solankowe, na najwyższą właśnie, na szczyt tężni solankowy, gdzie po ścianie tarniny jest spuszczana w dół celem zagęszczenia, celem produkcji solanki. Przy okazji jest to inhalatorium, ale głównym pomysłem, głównym zamysłem jest produkcja właśnie solanki tej zagęszczonej. I tężnia numer jeden zagęszcza nam solankę do 11%. Następnie tą zagęszczoną solankę 11% my przekazujemy dalej na tężnię numer dwa, gdzie po kilkakrotnym przepuszczeniu po ścianie tarniny ona jest zagęszczana dalej do 22%. I już taką też zagęszczoną 22% solankę przekazujemy dalej na następną tężnię solankową numer dwa. Tężnia numer dwa, ona już jest tym, można powiedzieć, tą tężnią, która produkuje już tą taką do produkcji solankę, czyli o zagęszczeniu 30%. Tam też trzeba kilkakrotnie ją przepuścić, żeby doprowadzić do 30%.
1: Następnie solanka pompowana jest do warzelni, do drewnianych zbiorników. Zbiorniki mieszczą 90 metrów sześciennych solanki.
2: Teraz może coś powiem na temat tutaj już produkcji. Po przekazaniu solanki tutaj już na teren warzelni soli, tak jak tutaj Państwo widzicie, mamy takie potężne, duże zbiorniki, które mieszczą około 90 metrów sześciennych solanki i nazywamy ten pierwszy pojemnik nazywamy podgrzewaczem. Dlatego podgrzewaczem, że wtedy już konstruktor czy projektant myślał o tym, żeby wykorzystywać gorące gazy, które powstają podczas gotowania, podczas ważenia tej naszej solanki, tej głównej panwi warzennej. Gdybyśmy je odprowadzali bezpośrednio do komina, byśmy to po prostu stracili. Wtedy już myślano, żeby to ciepło wykorzystać i dlatego pod spodem jest labirynt kanałów takich dymnych, którymi krąży to gorące powietrze i podgrzewa nam, tak można powiedzieć, za darmo nawet do 45 stopni solankę. Już taką podgrzaną solankę 45% przekazujemy dalej już bezpośrednio do panwi warzennej celem ważenia naszej soli i naszego szlamu ciechocińskiego. I tutaj już w ilości 44 metrów sześciennych solanki napuszczamy i musimy to przez 72 godziny gotować. Czyli ważyć, gotować, gotowanie, ważenie, dlatego ważenia soli.
1: Solanka po zagotowaniu krystalizuje się na powierzchni zbiornika, a następnie opada na dno. Pracownicy co 2 godziny zgarniają urobek do brzegu, a następnie za pomocą łopat kładą sól na rejsy, czyli górną część zbiornika.
2: Wszystko, tak jak wcześniej wspominałem, jest przekazane z ust do ust przez starszych pracowników i tutaj nic nie jest zmienione. Tak jak wymyślono produkcję, tak do tej pory my to robimy i staramy się nie zmieniać, tak żeby właśnie było komu to pokazać, żeby to przetrwało, że coś takiego jeszcze w Ciechocinku istnieje, że taka piękna warzelnia jak nasza jeszcze jest. Nawet, proszę Państwa, czujecie zapach soli, jak to pięknie pachnie nawet. Ja to zawsze mówię, że pachnie tutaj 200 lat historii. Po zakończeniu cyklu produkcyjnego, po 72 godzinach, trzeba to wszystko spuścić, umyć, wyczyścić, a urobek, tutaj mamy podwieszaną kolejkę warzelną, też za pomocą łopaty i wózka i za pomocą mięśni ludzkich, trzeba załadować i wywieźć na magazyn. Czyli już produkt jest gotowy i w magazynie już wtedy jest przerabiany, tak jak sobie klient życzy. Ja bym polecał, żeby był sprzedawany i kupowany w postaci naturalnej, bo Nasza sól ciechocińska jest solą znakomitą i nie ma czegoś podobnego na świecie. Głównym naszym produktem to jest ciechocińska sól spożywcza i ciechociński szlam. Produkujemy

0: Mamy też ciechociński łuk kąpielowy. Łuk kąpielowy, mogę wyjaśnić, jest to ciecz, która zostaje po produkcji, czyli około nam zostaje około 5 metrów sześciennych solanki, czyli tego ługu już wygotowanego. Z tego nie da się wytrącić dalej soli, ale jest za to bogaty w pierwiastki jak wapń, magnez, żelazo.
1: W warzelni pracuje 9 osób na 3 zmiany. W ciągu jednej zmiany wydobywa się około 3 ton soli. W warzelni znajduje się również wielki magazyn do przechowywania uzyskanej soli.
0: Znajdujemy się w magazynie soli w Ciechocinku. Przy warzelni soli znajduje się magazyn, w którym już tą wyprodukowaną naszą surówkę przewozimy tutaj. Za pomocą, tak jak Państwo tutaj możecie zaobserwować, pomocą takich wózków, po prostu trzeba je załadować. Oczywiście wszystko ręcznie. Tak jak wcześniej to wspominałem, wszystko robimy tutaj ręcznie. Za pomocą mięśni lustrznych przypchnąć ten wózek. Mamy też taką bardzo starą wagę, na której ważymy, zważyć. Przepchnąć dalej na poszczególny rejs. Jeżeli jest klasyfikowane jako sól, to na rejs, który jest przeznaczony dla soli, a jeżeli jako szlam, na rejs, który jest przeznaczony dla szlamu.
2: Sam proces pakowania, panowie też wykonujecie to wszystko ręcznie, czy jest to proces już maszynowy?
0: To znaczy od początku do końca wszystko ręcznie. No, jedynie zgrzewanie czy drukowanie odbywa się za pomocą zgrzewarki czy drukarki. Poza tym składanie kartoników, zgrzewanie wszystkich grzewów, musi pracownik jednak to zrobić ręcznie. Tak samo nasypanie każdego woreczka też odbywa się ręcznie.
1: Święto soli było świetną okazją, aby poznać historię Ciechocinka, odkryć lokalne tradycje i przekonać się, jak ważną rolę sól od pokoleń odgrywa w rozwoju oraz uzdrowiskowej tożsamości miasta. Już w ten weekend we Włocławku pojawiają się Wikingowie. Spokojnie, miasto nie jest zagrożone. Podobna impreza odbyła się w zeszłym roku i okazała się sukcesem. Osada Wikingów Włocław Bork podobnie pojawi się w Parku Sienkiewicza.
3: Wrocław Bork po raz drugi w tym przepięknym miejscu, w historycznym miejscu, bo w Parku Sienkiewicza, jednym z najstarszych parków miejskich w naszym kraju. Myślę, że wydarzenie istotne, ważne też, a może przede wszystkim, bo zainspirowane znaleziskiem nie tak daleko, bo przecież w nurcie rzeki Wisły odnaleziony został autentyczny miecz Wikinga z X wieku i stąd ta inspiracja. W zeszłym roku świetne wydarzenie, trochę pogoda je pokrzyżowała, ale mimo deszczowej pogody i tak bardzo dużo osób uczestniczyło w wydarzeniu, którym możemy dowiedzieć się trochę więcej o naszej historii, ale też przede wszystkim o historii właśnie tej skandynawskiej związanej z Wikingami.
1: W osadzie pojawią się kramy z różnymi wyrobami, m.in. biżuterią i ozdobami Wikingów, wyrobami z bursztynu, wyrobami kowalskimi, w tym mieczami i nożami, a także rękodziełem szklanym. Będą również wróżby Wolwy, wierzba i wróżenie z run. Swój udział zapowiedziały drużyna Grodu Trzygłowa i mazowiecka drużyna Wojów Welez. W ramach imprezy zapraszamy także na prelekcje i koncerty.
4: Będziecie mogli Państwo zobaczyć różne formy bitew, bitwy w szykach, bitwy jeden na jeden, pojedynki, bitwy o most, a także może i nawet jedna niespodzianka, jedna forma bitwy, o której na razie nie będę wspominał, to zapraszam do przyjścia i zobaczenia na własne oczy w naszej osadzie. Oprócz bitew oczywiście masa warsztatów, między innymi warsztaty bursztynnicze, warsztaty skręcania lin, czyli warsztaty powrożnicze, warsztaty kowalskie, gdzie będzie można zobaczyć proces od początku do końca powstawania choćby mieczy czy noży. Będzie też masa kramów, czyli takich mini sklepików, w których każdy z Państwa będzie mógł nabyć jakieś pamiątki z naszej osady. Między innymi będzie kram z prawdziwymi replikami archeologicznymi, znalezisk prawdziwej biżuterii z epoki Wikingów, także faktycznie to, co nosili Wikingowie. Będzie też można nabyć troszeczkę literatury, dlatego że na festiwalu pojawi się wydawnictwo Triglaw, które wydaje książki popularne i naukowe odnośnie tematyki Słowian i Wikingów. Naprawdę moc atrakcji. Będzie można także wziąć udział w innych warsztatach i pokazach, do których zapraszam Państwa zapoznanie się na stronę Urzędu Miasta. Także naprawdę zapraszamy do naszej osady.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. Przez całe wakacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej było wiele dzieci i młodzieży. W gmachu głównym oraz w filiach pracownicy organizowali różne formy aktywności i warsztaty. Wiele

0: młodych osób regularnie odwiedzało placówkę. Bardzo dużym zainteresowaniem w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej cieszyły się biblioteczne zawody w FIFA. Wakacje dobiegają końca, ale biblioteka ma w ofercie jeszcze trochę atrakcji dla uczniów w każdym wieku.
1: Do końca wakacji zostało jeszcze trochę czasu i mamy przygotowanych sporo atrakcji dla czytelników. Na chwili numer 1, 26 sierpnia zapraszamy na warsztaty czekoladowe, stworzenia własnych tabliczek czekolady. Na chwili numer 2 przy ulicy Dziewińskiej 28 sierpnia odbędzie się popołudnie z biblioteką i będziemy robić pocztówkę z wakacji. Filia numer 6 również zaprasza na planszowisko 26 sierpnia. Na chwili numer 10 przy ulicy Kościelnej będziemy robić przesyłkę do przyszłości, czyli taką kapsułę czasu. Będziemy mogli włożyć własne pamiątki i potem zakopiemy tą kapsułę na terenie bibliotecznego Placu Zabaw. To 24 sierpnia. I Mediateka zaprasza na cykl warsztatów gamingowych, który się nazywa Full Pakiet. 27 sierpnia ostatnie takie zajęcia i to są warsztaty gamingowe dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem najnowszych wersji gier na PlayStation 5. Warto do biblioteki zajrzeć jeszcze w tych ostatnich dniach wakacji.
0: Szczegółowe informacje na temat wydarzeń znajdują się na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku. Przetarg na zagospodarowanie terenów zielonych w Parku Grzywno został ogłoszony na początku marca tego roku. Termin składania ofert upłynął 22 kwietnia. Ostatecznie wpłynęło ich 8. Najtańszą ofertę złożyła Barzola. Na Grzywnie nic się jednak nie dzieje.
2: Oferty wpłynęły. My jako zamawiający mieliśmy wątpliwości co do złożonych ofert, szczególnie tej pozornie najtańszej. W związku z tym poprosiliśmy o uzupełnienie informacji związanych z rażąco niską ceną. Wykonawca odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, która jest takim organem nadrzędnym nad postępowaniami przetargowymi prowadzonymi w naszym kraju i krótko mówiąc te argumenty potencjalnego wykonawcy zostały przez KIO uznane. W związku z tym na razie jesteśmy na etapie kompletowania pozostałych wymaganych prawem dokumentów, zabezpieczeń i będziemy zmierzać do podpisania umowy. Z tym, że po wyborze wykonawcy najkorzystniejszego, mimo naszych wątpliwości, które oddaliła Krajowa Izba Odwoławcza, być może inni wykonawcy jeszcze będą chcieli się od tej naszej decyzji odwołać, więc tu nie mogę zadeklarować. Zresztą w żadnym postępowaniu nie można ściśle zadeklarować, kiedy umowa zostanie podpisana.
0: Barzola była wykonawcą zielonych terenów Śródmieścia. Te miały zostać oddane do użytku w marcu, jednak z różnych powodów terminy były zmieniane. Ostatecznie odbiory rozpoczęły się w czerwcu, a później konieczne były jeszcze poprawki. Następną inwestycją realizowaną przez Barzolę jest ulica 3 Maja. Wygląda na to, że teraz przyjdzie kolej na Park Grzywno. Prezydent Wrocławka nie szczędził cierpkich słów pod adresem firmy.
2: Jesteśmy mądrzejsi o to, że nie możemy w żaden sposób ufać w to, co mówią przedstawiciele tej firmy, bo niestety mnie osobiście kilka razy oszukali już i mówię to z pełną odpowiedzialnością za te słowa. Umawialiśmy się na konkretne rzeczy, w konkretnych terminach i właściwie z żadnych tych obietnic przedstawiciele tej firmy się nie wywiązali, ale pamiętajmy, że my jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa. I w granicach prawem określonych możemy się poruszać i nie możemy tych granic niestety przekraczać, więc tutaj mamy te pole manewru dużo bardziej ograniczone niż w przypadku na przykład inwestorów prywatnych, którzy mogą w takich wypadkach po prostu się takiego wykonawcy pozbyć.
0: Przez wiele dni na placu budowy przy ulicy 3 Maja nie było żadnych pracowników, albo pojawiało się ich zaledwie kilku. Zmieniło się to parę tygodni temu.
2: Nie mogę być zadowolony z tempa pracy, bo w myśl tego, co sama przedstawiciele tej firmy sami mówili, chociażby na spotkaniu z przedsiębiorcami w remizie, no to te prace nie przebiegają tak, jak wynikało z deklaracji firmy. Owszem, one przyspieszyły. Firma nadal deklaruje, że w terminie całe zadanie

0: nie zakończy. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja tej firmie nie ufam za grosz, nauczony doświadczeniami z zielonych terenów Śródmieścia.
1: Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Balzoli. Nie chcieli komentować słów prezydenta Włocławka. Końca przeciągania liny między ratuszem a Balzolą nie widać.
2: W Galerii Sztuki Współczesnej odbyły się kolejne warsztaty z cyklu Posztukuj z GSW. Tym razem seniorzy wzięli na warsztaty szydełkowanie.
3: Dzisiaj mamy jedne zajęcia z cyklu naszych warsztatów Posztukuj z GSW. To są drugie zajęcia z szydełkowania. Pierwsze się odbyły miesiąc temu, więc raz w miesiącu właśnie się spotykamy w czwartek na szydełkowanie i dzisiaj jest ten dzień, podczas którego no tak naprawdę uczymy się bądź doskonalimy swoje umiejętności szydełkowania. No, panie są na różnym poziomie zaawansowania, więc dopasowujemy. Program Posztukuj już się odbywa od kilku miesięcy, więc generalnie jest zainteresowanie i też dzięki właśnie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku mamy tutaj no naprawdę dużo, dużo pań, które do nas przychodzą, ale też są osoby z zewnątrz, które mogą się zapisywać tak naprawdę no, z ulicy powiedzmy, tak? Nie muszą być jakoś przygotowane, ani wcześniej się z nami kontaktować, współpracować. Można po prostu się zapisać i przyjść na takie warsztaty, jest spore zainteresowanie.
4: A proszę powiedzieć, gdzie znajdziemy informacje na temat terminów tych spotkań i możliwości zapisu?
3: Na pewno na social mediach, też Facebook, Instagram, galerii. Co tydzień publikujemy, co następne nas czeka, jakie zajęcia, bo one są co czwartek. Na stronie internetowej galerii w zakładce warsztaty twórcze. Można wziąć ulotkę, są ulotki dostępne, więc generalnie no, to są takie główne drogi. Próbowałam nauczyć mojego męża, który nie ma totalnie kontaktu ze sztuką, ani z niczym dotyczącym prac ręcznych. No mówił, że dość trudne, ale twierdzę, że każdego da się nauczyć. Od podstaw każdy jest w stanie się nauczyć tej techniki, więc tak naprawdę polecam i relaksujące. Jak ktoś ma tylko cierpliwość, to jest to świetna opcja odpoczynku i rękodzieła.
2: Uczestnicy poznawali podstawowe techniki tej tradycyjnej formy rękodzieła, ćwiczyli oczka i słupki, uczyli się także odczytywać szydełkowe schematy. Na koniec każdy mógł spróbować swoich sił w wykonaniu prostej, ażurowej serwetki.
5: To uwielbiam. Lubię malować. Zresztą tutaj było mnóstwo zajęć. Różne sztuki poznałam. Malowanie kawą, co tam mieliśmy, japońska sztuka. No, byłam teraz na leczeniu, nie? W sanatorium, więc dlatego mnie nie było. No i to wszystko, no i chcę się zabrać tu za te projekty. Próbowałam i jako młoda dziewczyna, już robiłam sobie sukienki, prułam rzeczy, które były niepotrzebne. Tak, uwielbiałam to. Małe, dla dzieci swoich, dla koleżanek dzieci. No to była moja taka, też taka satysfakcja z tego, że coś sama zrobi, ale to ja mam po mamie, po babci, no to już w genach chyba przeszło.
4: Czyli wraca pani z powrotem do tego szydełkowania i jakiś ma pani teraz pomysł na coś konkretnego?
5: Powiem pani szczerze, że mam koleżanki, które pięknie robią torby na przykład, nawet mam gdzieś w telefonie. Robią cudne rzeczy z tych wełen, plecaki i ta moda wraca. To są bardzo drogie rzeczy, ponieważ na taką zwykłą poświęcenie na przykład na pracy na torbę to jest 30 godzin, na sweter 40. No różne rzeczy się robi, więc to jest w cenie. Tylko w naszym kraju był taki przestój, że się tego nie ceniło. Teraz to wraca.
6: Tą serwetkę robiłam poprzednio, a dzisiaj zakończam.
4: Jak pani doświadczenie tutaj? Rozumiem, że to drugie zajęcia?
6: Szydełkowania tak. Szydełkowania drugie zajęcia.
4: Proszę powiedzieć, czy to trudne? Jakie są pani odczucia?
6: Trudne jest, jak się nie umie. Jak już się coś tam pojmie, no to w miarę wychodzi.
2: Koronkowa robota połączyły naukę, twórczą pracę i okazję do wspólnego spędzenia czasu.
1: Klaudia Kazimierska dosłownie i w przenośni nie zwalnia tempa. Włocławska zawodniczka podczas halowych mistrzostw Europy w Birmingham zajęła drugie miejsce w biegu na 1500 metrów. Klaudia spotkała się dziś z prezydentem Włocławka i dyrektorem Wydziału Sportu.
0: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba.

0: osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak pan dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie,
1: Zdecydowanie.
0: pozwoli, to poprosimy panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy.
2: Włocławska zawodniczka nie kryła zadowolenia ze zdobycia srebra. Opowiedziała też o planach na najbliższy czas.
3: Jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham, a był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
2: Włosowianka na co dzień mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych. Co ważne, nie zaniedbała nauki. W 2025 roku otrzymała bakalaureat na kierunku analizy matematycznej. Medalistka opowiedziała o swoim życiu w USA.
3: Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami ze Stanów i z Europy tam na miejscu. Ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też we Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, który mógł ze mną pobiegać. A tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała. Mam kota, mam swoje życie trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować.
2: Zawodniczka została uhonorowana przez prezydenta Kukuckiego. Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Od mieszkańca bloku przy ulicy Ptasiej otrzymaliśmy wiadomość o problemach z trawą przy budynkach. Trawniki zostały skoszone, jednak skoszona trawa nie została zebrana. Mężczyzna skontaktował się w tej sprawie z firmą wykonującą zlecenie, jednak otrzymał odpowiedź, że zebranie trawy nie było ujęte w umowie między administracją zasobów komunalnych a wykonawcą.
4: Oczywiście środki na tego typu zadania są ograniczone, natomiast w tym przypadku administracja zasobów komunalnych analizuje zapisy umowy i będzie interweniować do firmy, która to zadanie realizuje. Oczywiście ta interwencja ma na celu po prostu wyjaśnienie tej sytuacji. Tutaj oczywiście AZK będzie prowadziło interwencje, będą razem z firmą analizowali te zapisy umowy. Jeżeli umowa jest podpisana w taki sposób, że to zadanie powinno być zrealizowane, to oczywiście konsekwentnie będzie domagało się, żeby firma, która realizuje to zadanie, wywiązała się z tej umowy.
2: Z naszych informacji wynika, że trawa zostanie wkrótce zgrabiona i usunięta.
5: Marzysz o występach przed publicznością, tańcu i sportowych emocjach? Cheerleaderska KK Włocławek prowadzi nabór do swojego zespołu. To szansa dla wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił i dołączyć do grupy występującej podczas meczów koszykówki. Jeśli masz energię, lubisz taniec i chcesz rozwijać swoje umiejętności, właśnie teraz możesz zrobić ten pierwszy krok.
6: Casting odbędzie się na parkiecie, oczywiście w Hali Mistrzów, 29 sierpnia o godzinie 13.
7: Kto może się zgłosić i w jaki sposób na casting? Czy trzeba być zawodową? Bo domyślam się, że chodzi tylko o dziewczyny, bo męskiej sekcji nie rekrutujecie. Czy te dziewczyny muszą mieć za sobą jakąś szkołę taneczną, jakieś elementy baletu, czy mogą po prostu, że tak powiem, przyjść z ulicy?
6: Oczywiście, że mogą przyjść z ulicy, nie trzeba mieć żadnego doświadczenia. Nawet chętniej właśnie przyjmujemy takie dziewczyny bez doświadczenia, żeby właśnie tego wszystkiego się nauczyły, poznały to. I tak naprawdę, no, jedynym takim obostrzeniem to jest to, że muszą mieć ukończone 16 lat.
7: Powiedzmy, w jaki sposób ten casting będzie wyglądał, jak on będzie przebiegał?
1: Casting oczywiście będzie przebiegał.

0: w taki sposób, że dziewczyny będą się uczyły dwóch układów. No i zobaczymy po prostu, jak im pójdzie.
1: Ile dziewczyn potrzebujecie?
0: To jest akurat takie pytanie, wie pan, bo tak naprawdę nie potrzebujemy jakiejś takiej ograniczonej liczby dziewczyn, po prostu dajemy każdemu szansę.
1: Powiedzcie mi też, w jaki sposób na co dzień wyglądają wasze treningi, jak często się spotykacie, jak one przebiegają?
0: Zazwyczaj spotykamy się 2 razy w tygodniu. Oczywiście trenujemy układy na bieżąco, które są na najbliższy mecz. Wymyślamy też nowe układy, uczymy się ich, trenujemy, czyścimy. No i też rozwijamy swoje umiejętności. Oczywiście trenujemy technikę tańca, rozciągamy się, ćwiczymy też mocno fizycznie, jakieś siłówki robimy, mamy zajęcia z przygotowania motorycznego. No.
1: Czy można was zobaczyć tylko w Hali Mistrzów, czy też tak jak wiele innych grup czy liderek, występuje się także gdzie indziej, w innych miejscach?
0: Szczególnie można zobaczyć na Hali Mistrzów, chyba że mamy jakąś współpracę z piosenkarzami, to też możecie nas zobaczyć na różnych koncertach, na eventach. Po prostu wszystko zależy od współpracy.
2: Więcej szczegółów dotyczących castingu, terminu i zgłoszeń można znaleźć w informacjach publikowanych na Facebooku przez zespół Cheerleaders KK Wocławek.
3: Ciechocinek słynie przede wszystkim z największych w Europie drewnianych tężnic lankowych, które tworzą leczniczy mikroklimat oraz pięknych parków. Miasto pozyskało niemal 25 milionów złotych dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, z czego lwia część przeznaczona jest na trzeci etap rewitalizacji Parku Zdrojowego. Projekt obejmuje dalszą modernizację jednego z najważniejszych terenów zieleni uzdrowiskowej w Ciechocinku, poprawę infrastruktury i przestrzeni publicznej oraz budowę największego placu zabaw w mieście. Inwestycja zwiększy atrakcyjność parku zarówno dla mieszkańców, jak i kuracjuszy oraz turystów.
4: To, co dzisiaj największego mamy w planach, no to rewitalizację parku sąsiadującego bezpośrednio z Warzelnią Soli, razem z największym placem zabaw w Ciechocinku. Chcemy też dla mieszkańców, turystów zrobić coś na zimę. Aranżujemy teraz projekt ogrodów zimowych, ponad 3000 metrów kwadratowych powierzchni, nowe ogrody, nowe miejsca do wypoczynku dla seniorów i dla młodzieży. A to, co związane bezpośrednio z naszą tradycją, to myślę, że po 24 sierpnia będziemy chcieli jechać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby złożyć wniosek już kolejny o ocenę wstępną pomnika historii, jakim jest produkcja soli, warzelnia i fabryka soli, aby ten wniosek trafił do 15 września do Paryża i dalej był tam rozpatrywany.
3: Ciechocińska Warzelnia Soli to unikatowy, zarówno w skali kraju, jak i świata, zabytek przemysłowy, który stanowi ostatnie ogniwo w ciągu technologicznym produkcji ciechocińskiej soli spożywczej. Do produkcji wykorzystywane są proste narzędzia, a prace związane z ważeniem soli wykonywane są ręcznie przez pracowników zwanych warzelnikami. Sól wybiera się na drewniany parownik i układa w pryzmy. Po odparowaniu przewozi się ją wagonikami do magazynu. Podczas ważenia otrzymuje się także ciechociński szlam i ług, które posiadają właściwości lecznicze. W zasobach AZK znajduje się około 250 budynków. Część z nich to budynki leciwe i wymagające remontu. Ratusz wykonuje je ze środków własnych lub dokłada część kwoty. W tym roku prace prowadzono w blisko 40 budynkach.
5: W tym roku można powiedzieć, że ze środków, które były przeznaczone też z budżetu 2025, były to środki niewygasające, które przeszły na rok 2026 oraz z tych środków, które były zaplanowane w tym roku, dokonaliśmy już remontów 37 lokali. 33 były lokale jako lokale przeznaczone do remontu we własnym zakresie ze wsparciem miasta, czyli tak zwanych instalacji elektrycznych czy instalacji wodnych w takim lokalu. Pozostałe prace najemcy wykonywali na własny koszt. Udało nam się na poprzedniej sesji przesunąć jeszcze 2 miliony złotych na remonty pustostanów, które należą do miasta i planujemy w tym roku jeszcze wyremontować 44 takie lokale. Jeżeli oczywiście by się nie udało wszystkich w tym roku zrealizować, to one przejdą jako właśnie też w ramach środków niewygasających na początek przyszłego roku.
3: Zakres prac był bardzo szeroki i zróżnicowany. Od stolarki okiennej po instalację elektryczną. Wymiana tej ostatniej była kosztowna.
5: Jeżeli chodzi o zakres pracy, które były obejęte, wynikały z potrzeby remontowych. To zależy oczywiście od stanu technicznego danego lokalu. Nieraz to się kończyło tylko i wyłącznie na odmalowaniu ścian, w drobnych pracach remontowych, które można było określić w zakresie od 2 do 5 tysięcy. Nieraz są to po prostu remonty, które wymagają, no, większych nakładów i tutaj

0: Można mówić o kwotach kilkudziesięciu tysięcy złotych. Są to już też wtedy instalacje elektryczne, instalacja wodna, są to także wymiany źródeł ciepła, ale także stolarka okienna czy drzwiowa, które już generują to konkretne koszty. Oczywiście też nieraz trzeba wymieniać też tak zwany biały montaż, czyli brodziki, wanny czy zlewozmywaki.
1: Pytam jeszcze o te pustostany, o którym pan prezydent wspominał. Po remoncie rozumiem, że zostanie, znaczy on jest oczywiście w zasobach AZK, natomiast po tych remontach ponownie będą nadawały się te budynki do zamieszkania i osoby, które oczekują na mieszkanie, będą mogły po prostu tam zamieszkać.
0: Jak najbardziej powiem, że większość tych lokali jest już przydzielona i osoby, które oczekują na remont, mają przydzielony lokal, cierpliwie czekają, żeby się do niego wprowadzić. Zawsze informujemy, że takie remonty może się odbyć do 3 lat, czyli jest to dosyć długi okres czasu, stąd po prostu no, chcieliśmy przyspieszyć zdecydowanie w tym zakresie i stąd taka liczba tych lokali w ostatnim czasie, którą remontujemy. I mamy nadzieję, że gdybyśmy te prace, które zamierzamy wykonali sobie w tym roku, na początku przyszłego roku, to w przyszłym roku by zostało może z kilkadziesiąt, dwadzieścia parę lokali, które są też przydzielone, ale jeszcze nie wyremontowane i byśmy tą kolejkę byśmy zlikwidowali i wtedy byśmy mogli na bieżąco przydzielać lokale już takie też wyremontowane, gdzie nie musielibyśmy deklarować czas okresu na przydział tego lokalu, tylko bo on po prostu był już w momencie rozdysponowania wyremontowany i mógł być od razu zamieszkany.
2: Przypomnijmy, że włocławski ratusz prowadzi również politykę przejmowania nieruchomości. Może to robić na mocy ustawy rewitalizacyjnej.
3: Wśród atrakcji przygotowanych tego lata dla mieszkańców i turystów Włocławka są rejsy po Wiśle. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na pokład statku solarnego oraz łodzi flisackiej. Rejsy statkiem solarnym po Zalewie Włocławskim trwają 45 minut. Podróż rozpoczyna się w przystani Osir przy ulicy Płockiej 187. Na pokład może wejść jednocześnie 9 pasażerów. Drugą propozycją są rejsy łodzią flisacką po Wiśle. Te rozpoczynają się w przystani nad Wisłą przy ulicy Piwnej 1 i odbywają się codziennie zgodnie z harmonogramem.
4: W ubiegłym roku w wakacje mam wrażenie, że była gorsza pogoda niż w tym roku. Dlatego w zeszłym roku około 1000 osób skorzystało z rejsów statkiem solarnym. Natomiast w tym sezonie jest to już prawie 1500 osób. Także no ale myślę, że tutaj duży wpływ na to miała pogoda. Wszystkie osoby, które schodzą z pokładu, mówią, że jest przecudownie, że nie widziały jeszcze Włocławka od tej strony. Trochę szkoda, bo przez niski poziom Wisły nie możemy pływać za bardzo w kierunku mostu i w kierunku naszej tamy, bo niestety występują mielizny i ciężko byłoby tam dopłynąć, więc pływamy bardziej w stronę ulicy Toruńskiej, w stronę Bobrownik. Skryb w tym roku tutaj we Włocławku skorzystało około 1200 osób, ale jedna z naszych łodzi brała teraz udział w Festiwalu Wisły i tam również przewoziła pasażerów. Myślę, że przez te 5 dni podczas festiwalu przewieźliśmy około 250-300 osób. Zarówno na jednej i na drugiej przystani należy przyjechać tutaj na miejsce. Można bilety zakupić w Bosmanacie i tak samo jest na obydwu przystaniach. Nie prowadzimy sprzedaży takiej, nie prowadzimy rezerwacji, bo kiedyś zdarzyła się taka sytuacja, że ludzie wykupili bilety, później zmieniły się warunki pogodowe, rejs nie mógł się odbyć, powoduje to komplikacje, więc najłatwiej jest w ten sposób to prowadzić sprzedaż, że po prostu na pół godziny przed rejsem kupuje się bilety. Rejsy na statek solarny to jest w tej chwili 20 zł za rejs 45-minutowy i 10 zł bilet ulgowy. Natomiast co do kryb, które są na drugiej przystani, obniżyliśmy ceny, żeby jeszcze bardziej rozpromować rejsy na Dolnej Wiśle i tam bilet normalny kosztuje 15 zł i bilet ulgowy 7,50.
3: Rejsy to wspaniała propozycja dla tych, którzy chcą odpocząć, ale także spojrzeć na Włocławek z zupełnie innej perspektywy. Dostęp do Wisły i malownicze tereny sprawiają, że rzeka staje się miejscem rekreacji zarówno dla jej mieszkańców, jak i odwiedzających nasze miasto.
2: ten weekend w regionie nie zabraknie propozycji dla tych, którzy chcą spędzić czas aktywnie, rodzinnie, ale też poznać historię i lokalne tradycje. W sobotę tradycyjnie będzie można wybrać się na spacerek z przewodnikiem PTTK.

0: Tym razem tematem będą znani włocławianie i miejsca związane z ich życiem. Zbiórka uczestników o godzinie 10 przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei 65. We Włocławku rozpoczyna się Włocławski Festiwal Przedsiębiorczości. Od piątku do soboty w parku na Słodowie lokalni przedsiębiorcy będą prezentować swoje produkty i usługi. Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci oraz strefy gastronomicznej. Festiwal ma być okazją do poznania lokalnego biznesu i spędzenia czasu w rodzinnej atmosferze. W sobotę warto także wybrać się do gminy Kowal. O godzinie 11 wystartuje 16 gminny rajd rowerowy pod hasłem Jedziemy dla Julki. Tym razem wspólna przejażdżka ma również wymiar charytatywny. Uczestnicy będą wspierać Julkę.
1: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na piknik na zakończenie wakacji. Nad Jeziorem Lugichowskim 22 sierpnia rozpoczynamy o godzinie 17 licytacją, która będzie przekazana dla naszej mieszkanki. Piknik będzie poprzedzony rajdem rowerowym. Jedziemy dla Julki. Julka to jest młoda, energiczna, wspaniała dziewczyna, mieszkanka gminy Kowal, która od lat walczy z chorobą wzroku, traci wzrok i podjęliśmy taką decyzję, aby właśnie podczas tego rajdu wesprzeć Julkę w leczeniu jej trudnych problemów związanych z utratą wzroku. Kochani, będzie mnóstwo atrakcji. O godzinie 18 wystąpi formacja Maxel. O godzinie 19.30 zapraszamy na koncert Lizy z zespołem cygańskim, a od godziny 20.30 wystąpi zespół Lena. Oczywiście przewidzieliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci, dla młodzieży, a od godziny 15 do 17 będzie również możliwość oznakowania rowerów, będzie prowadzona przez policję we Włocławku, także warto przyjechać ze swoim rowerkiem i podjąć się oznakowania swojego roweru. Dla dzieci zjeżdżalnie, dmuchańce, różnego rodzaju animacje. Oczywiście nie zabraknie grochóweczki i pysznych potraw z grilla. Około godziny 19 przewidzieliśmy dla najmłodszych, jak również starszych uczestników naszego pikniku Festiwal Kolorów, także zapraszamy serdecznie.
0: W sobotę i niedzielę park imienia Henryka Sienkiewicza we Włocławku zamieni się natomiast osadę wikingów. Wlaslav Borg ma przypomnieć o historii słynnego miecza, który w 2024 roku został wyłowiony z Wisły. Na miejscu zaplanowano m.in. pokazy walk, warsztaty rzemieślnicze, kramy, prelekcje oraz koncerty. Będzie więc okazja nie tylko zobaczyć, jak wyglądało życie dawnych wojowników, ale też samemu spróbować swoich sił w niektórych średniowiecznych rzemiosłach. W niedzielę święto plonów zawita do Brześcia Kujawskiego. Dożynki gminno-diecezjalne rozpoczną się o godzinie 11 mszą świętą, po której ulicami miasta przejdzie korowód dożynkowy.
2: Chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na tegoroczne dożynki do Brześcia Kujawskiego. Dożynki będą odbywać się 23 sierpnia, czyli w najbliższą niedzielę, a dożynki w tym roku w Brześciu Kujawskim są diecezjalno-gminno-powiatowe. Rozpoczynamy o godzinie 11 uroczystą mszą świętą, następnie piękny, barwny korowód dożynkowy w towarzyszeniu zespołu Spod Strzechy, Młodzieżowej Orkiestry Dęte i zespołów folklorystycznych Dzieci Kujaw przejdzie na targowisko miejskie, gdzie odbywa się druga część naszych dożynek. Podczas części obrzędowej wystąpią zespoły folklorystyczne, będzie dzielenie chleba oraz przepyszny poczęstunek przygotowany przez sołectwa i koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Brześć Kujawski. O godzinie 17 rozpoczynamy część koncertową na boisku przy zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Rozpoczynamy z grubej rury, zapraszamy Państwa już o 17 na zespół, na koncert Czadomena, następnie o godzinie następnie wystąpi zespół Trikato z Osięcin, a gwiazdą tegorocznych dożynek jest zespół Perfect, na który bardzo serdecznie zapraszamy o godzinie 20. Całość zakończy zabawa taneczna z DJ Delesiem i DJ Robo. Kończymy o godzinie 24. Zapraszamy serdecznie.
0: Dożynkowo będzie także w Smólniku. Niedzielne święto plonów rozpocznie się w południe mszą w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła. Następnie uczestnicy przejdą w korowodzie dożynkowym na teren przy szkole podstawowej, gdzie odbędzie się tradycyjna część obrzędowa z przekazaniem wieńców i dzieleniem chleba. Później scenę przejmą artyści, m.in. Ines i gwiazdy cygańskiego taboru, Vegas oraz Single Band. Wieczór zakończy zabawa taneczna. A na zakończenie coś dla tych, którzy niedzielny poranek wolą rozpocząć od ruchu i spokojnego treningu. Zaplanowano poranek z Viet Tai Chi. Zajęcia będą okazją do aktywnego rozpoczęcia dnia i poznania tej formy ćwiczeń. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wyrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś gościem moim i Państwa jest Izabela Trojanowska, DKF ósemka, dyskusyjny klub ósemka we Włocławku. Dzień dobry, witam Cię serdecznie, Izabela.
1: Dzień dobry, Renato. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie.
0: Iza, DKF ósemka, taką swoją działalność, do której się już przyzwyczaili włocławianie i nie tylko, bo na te seanse filmowe DKF-u przyjeżdżali ludzie spoza miasta. Zawieszę na chwilę, na 8 miesięcy dokładnie, ale ma z kolei propozycję zupełnie inną i zdecydowanie bardziej obfitą w te seanse filmowe, bo rozpoczyna się projekt filmowe podróże z Orlenem i w ramach tego projektu, no właśnie, ile filmów i w jakim czasie będziemy mogli obejrzeć?
1: Zaplanowaliśmy aż 17 filmów. Zaczęliśmy, tak jak powiedziałaś, w sierpniu, wczoraj dokładnie, 18 sierpnia, a skończymy z końcem marca przyszłego roku. Bardzo gorąco Państwa zapraszam, to będzie bardzo atrakcyjny program.
0: No właśnie, ta podróż podzielona jest na etapy, etapy wyznaczone miesiącami, bo tak pewnie było prościej to usystematyzować. Miesiąc sierpień to miesiąc pod hasłem Myślą przewodnią jaką?
1: Tak, ten miesiąc to jest zatytułowany W cyfrowym labiryncie, a takim hasłem do tego filmu jest Zmień perspektywę, odłącz się od sieci, by połączyć się z ludźmi. I film, który Państwo zobaczą teraz 25, to jest Schakować hejt, więc jest to typowo o zjawisku, z którym mamy do czynienia w przestrzeni medialnej.
0: Film, który nie jest takim filmem wykopanym spod ziemi, ale nagrodzonym.

0: uznany i bardzo wartościowy. Powiesz nam coś więcej o tym pierwszym seansie? Drugim właściwie.
1: Tak, to jest film, który na festiwalu w Tribeca został nagrodzony jako najlepszy film. A film to jest o ambitnym takim śledztwie, jakie prowadzi Maj Wingren, dotyczącą mechanizmów i tego, jak ten hejt jest, że tak powiem, prawie że systemowo wprowadzany do internetu. O Maj Wingren mówi się, że jest to odpowiednik szwedzkiej dziewczyny z tatuażem, bo poświęciła temu filmowi, temu zjawisku bardzo dużo czasu, a co jej się udało dowiedzieć, to Państwo się przekonają, przychodząc do nas na film.
0: No właśnie, gdzie się odbędzie seans?
1: Filmowa podróż z Arlenem będzie zawsze w Teatrze Impresaryjnym, zawsze w Teatrze Impresaryjnym i o godzinie 18:00, i co warte, dzięki temu,
0: We
1: że jest
0: wtorki. We
1: we
0: wtorek.
1: wtorki, tak, zawsze we wtorki, co warto podkreślić, są to seanse bezpłatne, otwarte dla wszystkich, a otwarte są dzięki temu, że uzyskaliśmy grant z Fundacji Orlen w ramach konkursu Energia Sąsiedztwa.
0: Iza, ale teatr impresaryjny ma określone gabaryty i swoją pojemność. Nie boisz się trochę, że zabraknie miejsc dla chętnych do, bo DKF-8 te swoje działalności rozpoczynał, tych osób przychodziło niewiele, później ta sala się coraz bardziej wypełniała i były takie seanse, że ludzie stali nawet
1: Były
0: i
1: takie seanse,
0: oglądali.
1: ale trochę się czasy zmieniły i dzisiaj dzięki temu, albo przez to, że mamy do czynienia z bardzo dużą ilością różnych platform, gdzie można sobie obejrzeć domowo i ludzie są coraz bardziej zabiegani, mamy tego świadomość i ludzie czasami nie mają siły po prostu wyjść z domu, to te nasze seanse DKF-owe w Multikinie już nie są tak oblegane. Tam spotykamy się na takiej sali 100-osobowej, a w teatrze wczoraj na naszym seansie było około 70 osób. Wyświetlamy na sali kameralnej, ale jesteśmy przygotowani. Jeśli Państwo będą liczniej do nas przychodzili, to wtedy przejdziemy na salę widowiskową.
0: Czyli nie ma się co
1: Nie
0: bać,
1: ma się co
0: można
1: obawiać.
0: przyjść, miejsce zawsze, zawsze się znajdzie. Powiedzieliśmy, że ten miesiąc sierpień to jest miesiąc, który mówi o tym, co dzieje się w tej przestrzeni, mediach społecznościowych, czyli w internecie i tego będą dotyczyły również rozmowy, bo DKF-8 to już w nazwie zawiera dyskusyjny klub. Nie jest tak, że tam się przychodzi, ogląda seans, bo później się o nim rozmawia. Nawet jeśli nie w całej pełnej grupie, to widać ewidentnie grupki osób, które przyszły, dyskutują. Te filmy zmuszają do jakby uruchomienia myślenia, nie chciałabym powiedzieć i nikogo przez to urazić, ale jakiejś wyobraźni, do pochylenia się nad problemem, którego dotykają.
1: Tak, znaczy, tak jest cel, żeby skupić się na jakimś konkretnym temacie. My wybraliśmy 17 tematów. Oczywiście, skoro taki wybór nastąpił, to znaczy, że w jakiś sposób te tematy są dzisiaj ważne i nie dotyczą tylko jednej osoby, mnie czy ciebie, ale grupy osób. I pokazując film, niejako przywołujemy, że ta myśl, niech ona wybrzmi. Pokazujemy też inny punkt widzenia, bo film dokumentalny to jest inny punkt widzenia. Osoby, która, mówiąc tak dokładnie, no, nie znamy reżysera, i nagle okazuje się, że widzimy obraz, który jest porywający, który jest prawdziwy, emocjonalny, gdzie się chce płakać, gdzie chce się śmiać, albo okrutna złość nas ogarnia. To jest siła oczywiście obrazu, który i Siła Mistrzów to jest wielkość, bo też jeszcze warto powiedzieć, że nasze filmy to są wszystkie, są bardzo starannie wyselekcjonowane i to są filmy pokazywane na wielu festiwalach. Na pewno na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, który jest naszym partnerem w tym projekcie, ale też na Sundance w Tribece i oczywiście w Berlinie, więc to są filmy, które są

0: uniwersalne, są światowe i pokazują problem nie tylko nas, nasz tutaj, ale okazuje się, że nasze problemy mają również odniesienie w tej skali globalnej.
1: To jest miesiąc sierpień pod hasłem internet, najogólniej mówiąc, ale mamy wrzesień i zupełnie inną myśl przewodnią. I tutaj też specjalnie do tego dobrana propozycja filmowa.
0: Tak, znaczy miesiąc wrzesień to są lekcje niewolności. A takim hasłem jest: każde trudne spotkanie z drugim człowiekiem to lekcja o nas samych. Filmem, na który myślę, że będzie duże zainteresowanie, to jest pan Nikt kontra Putin. To taki najmocniejszy element niejako wiążący nas z polityką, ale bardzo gorąco polecam ten film, bo on jest realizowany ukrytą kamerą gdzieś na Uralu, w małej miejscowości. Pokazuje, jak system od najmłodszych lat, jak w Rosji od najmłodszych lat, dzieci są indoktrynowane, dzieci są militaryzowane wręcz. To jest taki głos o tym, jak powinna wyglądać edukacja.
1: I październik. Przejdźmy przez te 8 miesięcy, bo to jest ważne. Te hasła przewodnie są, tak jak powiedziałaś, bardzo ważne. One też zdeterminowały dobór filmów.
0: W październiku mamy Doliny Nostalgii. I hasłem jest: melancholia nie musi ranić, może stać się siłą do szukania prawdy. Jeśli chodzi o film, to już muszę sięgnąć do kartki niestety. To jest dwa filmy mamy, Bez końca, bardzo film pokazywany, nagrodzony na tegorocznym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. To jest opowieść o ojcu, którego syn zaginął i który systematycznie przeczesuje samodzielnie Wisłę. A drugi film, Broken English, to o Marianne Faithfull. To jest bardzo piękna opowieść o wielkiej aktorce, która przeżyła niejedno w życiu. W związku z tym bardzo bogate wydarzenia i taką refleksję o życiu. Dalej?
1: Dalej. Listopad.
0: Listopad, etap czwarty, Zew dzikich odstępów. Z hasłem: zatrzymaj się i posłuchaj. Świat mówi do nas bez użycia słów. Bardzo piękny etap z filmami.
1: O lesie między innymi.
0: O lesie, tak. Pieśni lasu i sny o słoniach. W grudniu mamy przystanek Czułość. Zatrzymaj czas dla najbliższych. To jedyny prezent, który naprawdę się liczy. I tu dwa filmy. Film Najstarsza osoba na świecie, słodko-gorzki, niespieszny, pełen życiowej mądrości, portret starości, samotności i nieuchronnego upływu czasu. A drugi, Tajemniczy prezent, czyli ciepły, detektywistyczny dokument przedstawiany w reżyserii autorki Naturalnej dzikości serca. Czyli opowieść o prezencie, który rodzina dostaje od kilkunastu lat i próbie odnalezienia nadawcy tego prezentu.
1: Nie zdradzimy, czy się udało.
0: Słucham?
1: Nie zdradzimy, czy się udało odnaleźć nadawcę.
0: Nie zdradzimy. To trzeba
1: zapraszamy,
0: zobaczyć, proszę
1: tak,
0: Państwa, przyjść do nas na film. Tak.
1: Mm-hmm.
0: Teraz w styczniu Na szlakach wolności. Pojawimy się Na szlakach wolności. I wolność nie jest dana raz na zawsze. To droga, którą trzeba sobie wywalczyć. Taki poważny miesiąc i dwa filmy istotne, bo Lis i Różowy Księżyc to jest film, który wygrał nagrodę Amnesty International na tegorocznym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. I to jest dokument kręcony przez 5 lat za pomocą smartfona przez 16-letnią Afgankę. I w zasadzie więcej, wszystko dalej będzie w filmie. A drugi film, Pomiędzy woskiem a złotem. I to jest film, który był pokazywany w Berlinie, na festiwalu berlińskim. A reżyserka oddaje głos współczesnym Etiopczykom, dekonstruując zachodni paternalizm słynnego reportażu Ryszarda Kapuścińskiego. Więc to film jest po to, żebyśmy tutaj poznali Etiopię nie tylko pamiętając o tym, co napisał.

0: Izaoka Puściński, ale trochę bardziej współczesną. Dalej w lutym.
1: W lutym, mamy
0: W
1: luty.
0: lutym mamy w Oceanie Słów. I tu w zasadzie mamy dwa piękne filmy. Jeden to jest świetny, to jest Umberto Eco i Biblioteka Świata. Jak sam tytuł mówi, opowieść o ogromnych zbiorach, liczących sobie no, około 30 tysięcy książek. Ogromnych zbiorach Umberto Eco, bibliotece, która dzisiaj, można powiedzieć, jest jedną z największych bibliotek, a jest prywatną, chociaż jest odziedziczona. A drugi film Bibliotekarki, czyli opowieść o bibliotekach w Stanach Zjednoczonych i o tym, jak polityka do tych bibliotek wchodzi i jak panie pracujące w bibliotece, jak bibliotekarki bronią literatury, bronią książek.
1: I miesiąc, a jeszcze hasło
0: hasło
1: lutego.
0: Tak. Książki to mapy pamięci. Otwórz je, aby odkryć nieskończone światy. I końcówka.
1: Tak.
0: Marzec.
1: W marcu zakończenie projektu.
0: Tak, tak. Końcówka projektu. W marcu będą wyjątkowo trzy filmy. Ten 17 tutaj się jeszcze zmieści. Tytuł jest Horyzonty Prawdy. Wielki finał. Odkryj prawdę ukrytą za ekranem i weź odpowiedzialność za nasz wspólny dom. I zobaczymy film Co za fantastyczna maszczyna, czyli nagrodzony na festiwalu w Sundance i w Berlinie. Kolaż historyczny pokazujący od czasu narodzin filmu, kina. Bardzo taki film, który pokazuje duży fragment życia człowieka. Ujmując też oczywiście czasy współczesne, czyli te miliardy kamer i zdjęcia, które się pojawiają na Facebooku, TikToku. To też jest świat filmu, kina. Tak. Drugi film, Orwell 2 plus 2 równa się 5, to przejmująca analiza spuścizny George'a Orwella w dobie postprawdy. I na koniec film, który podsumowuje i właściwie w naszym interpretacji, w naszym uznaniu jest jednym z najważniejszych tematów, który obecnie, nad którym powinniśmy się obecnie pochylić. To jest to, co się dzieje z naszą planetą i pokażemy film Niedźwiedzica. Niedźwiedzica to kilka lat kręcony film opowiadający o skutkach ocieplenia niestety naszego klimatu. To historia polarnej niedźwiedzicy, Frost i jej młodych, którzy muszą się w tym nowej rzeczywistości odnaleźć.
1: Powiedziałaś, że w trakcie tych seansów, na pewno na jednym, o którym wspomniałaś, będą specjalnie zaproszeni goście. Czy to jest jedyny seans, na którym pojawi się gość specjalny, czy przygotowujecie więcej takich niespodzianek?
0: Tak, znaczy ja powiedziałam o Agnieszce, dlatego że to jest taki film właściwie, który wydaje mi się, bardzo jest nam potrzebny i korzystamy z lasu, mamy dużo lasów dookoła i czasami idziemy do tego lasu, idziemy na grzyby, idziemy na spacer i Agnieszka pokaże nam, jak korzystać bardziej z lasu, jak wyciągnąć z tego tą dobrą energię z lasu. Natomiast będzie więcej gości oczywiście. Postaramy się jak najbardziej zapełnić ten program gośćmi i tak, żeby niejako spuentować film, żeby z tego filmu została również taka refleksja słowna.
1: Czyli Tak jak wskazuje nazwa DKF
0: Tak, będziemy się stać.
1: dyskusyjny, będzie
0: Tak.
1: dyskusja, będzie mnóstwo emocji, bo zwykle po tych DKM-owskich seansach filmowych no nie wychodzi się zupełnie obojętnym. Wychodzi się na pewno z refleksją, na chwilę się zatrzymuje, to widać jak ci, którzy przybywają na seanse, no wychodzą czasami w milczeniu, czasami tak jak powiedziałaś,

0: roześmiani, a czasami ze łzami w oczach.
1: Tak, znaczy, no, tak powinno być w DKF-ie. To nie są filmy oczywiście takie, o których się szybko zapomina. One muszą

0: Jakbyś relacja pomiędzy widzem a obrazem. Wszyscy jesteśmy różni. Każdy ma swoje w głowie, każdy ma swoją jakąś naturę czy swoje oczekiwania. W związku z tym, oczywiście, że nie jest tak, że wszyscy odbieramy jednakowo. Ta dyskusja, o której mówisz, to jest próba zobaczenia tego samego filmu w drugim człowieku i być może dostrzeżenia po filmie czegoś, co nam umknęło. A filmy są takie, żeby właśnie trochę złamać głowę. Bardzo ładna nazwa Against Gravity to jest oderwij się. Oderwij się od tego, kim jesteś, co robisz, jak jesteś zmęczony. Na chwilę się wyłącz z tego świata. Obejrzyj film i zobacz, co mówią inni, co myślą inni.
1: No ale te filmy właśnie nie pozwalają tak do końca się wyłączyć. One pokazują taką bardzo nagą prawdę
0: Tak,
1: o świecie.
0: tak.
1: To nie jest tak. Czasami my nawet wiedząc o skali zjawiska, jak chociażby o hejcie, no bo przecież kto nie
0: Tak.
1: słyszał o hejcie, do końca nie zdajemy sobie sprawy, jak to działa, dzięki takim seansom, które jakby rozbierają
0: Rozbierają na części.
1: na części
0: Tak,
1: pierwsze,
0: tak.
1: my sobie jeszcze bardziej uświadamiamy pewne rzeczy.
0: Tak, no ale na moment, kiedy wchodzimy do kina i oglądamy film, to niejako odsuwamy wszystkie
1: To
0: inne
1: inne i
0: problemy.
1: skupiamy.
0: Prawda? I o to chodzi, że wyłączamy się ze swojego życia, skupiamy się na problemie. Tam jest burza mózgu, wszystko płynie mocno, czasami właśnie z takim drżeniem serca i bólem brzucha. I potem jest ten moment, że to, co zobaczyliśmy, musi się wgryźć w nas, musi się zaadaptować do tego naszego. Do naszego
1: Tego, co
0: natury,
1: mieliśmy w świadomości
0: do tej,
1: też.
0: no tak, do tej świadomości. Ale istotą oglądania filmu jest oderwać się, wyjść z domu, wejść do kina. To jest różnica między oglądaniem w kinie i oglądaniem w domu. W kinie czarny ekran, nie ma telefonów, nie ma potrzeby
1: Przerwy
0: napisać.
1: na herbatkę.
0: Tak, przerwy, tak. Nie ma podgrzania zupy czy tam czegoś innego. Po prostu jest cały długość filmu, cały ten czas poświęcony tylko ja i film.
1: To teraz jeszcze przypomnijmy dokładnie, bo wszystkie seanse są wyświetlane bezpłatnie. Każdy może przyjść i zobaczyć. Oczywiście nie mówimy, że każdy seans po kolei, ale może
0: Tak.
1: jakiś miesiąc szczególnie jest Państwu bliski albo jesteście ciekawi właśnie tego miesiąca i tego hasła przewodniego, co tam może się wydarzyć i jak to widzą inni. Gdzie będą się odbywały te seanse, o której? To jest ważna informacja, bo to jest cyklicznie
0: Tak,
1: w
0: tak.
1: miesiącu, zawsze o tej samej porze, w tym samym miejscu.
0: Wszystkie seanse będą się odbywały w naszym teatrze impresaryjnym imienia Włodzimierza Gniazdowskiego przy ulicy Wojska Polskiego 13. Zawsze, jak już ten termin, zawsze jest to wtorek i zawsze jest to godzina 18. I zawsze są to seanse bezpłatne.
1: Po dwa seanse w miesiącu marcu
0: Tak,
1: na podsumowanie, jeszcze jeden 17 seans, taki
0: tak.
1: spinający, tak jak powiedziałaś, najważniejszy wydawać by się mogło z punktu widzenia tego, co się wokół nas dzieje. Proszę Państwa, serdecznie zapraszamy, warto. To
0: Bardzo.
1: ambitne kino, ale przecież my jesteśmy ambitni i myślący, a czasami takie pobudzenie, ta iskra, ten instynkt może spowodować, że będzie nam się na przykład żyło lepiej, że inaczej spostrzeżemy różne rzeczy. Po tej podróży filmowej z Orlenem, DKF wraca do swoich seansów, tych, które odbywają się w multikinie,
0: Tak.
1: rozumiem, czyli już w kwietniu.
0: Tak, ja tylko chcę powiedzieć, że potraktujmy to jak podróż. Tak jak wyjeżdżamy wypocząć, wyjeżdżamy czasami do pracy, tak wyjedźmy tym razem w światy, które może trochę znamy, ale nie do końca, albo bardzo dobrze znamy, ale zobaczmy, co myślą o tym inni. Zobaczmy świat z perspektywy dokumentalistów, z perspektywy ludzi, którzy uważają, A mało tego, to ludzie, którzy zostali docenieni też na

0: wielkich festiwalach filmowych i pokazują nam swój punkt widzenia. Więc wejdźmy w dialog.
1: Dziękuję bardzo. Izabela Trojanowska, dyskusyjny
0: Dziękuję
1: klub
0: bardzo.
1: filmowy Ósemka, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci jeszcze raz, Iza.
0: Pięknie dziękuję, bardzo pięknie dziękuję i zapraszam bardzo.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To Twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak pan dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy i planach, bo te plany też być może z Włocławkiem i Mistrzostwami Polski, które już za 2 lata we Włocławku odbędą się w 2028 roku, pewnie też z Włocławkiem te plany są związane. Pani Kamila.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, panie prezydencie. Na pewno jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham. Był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu.

0: Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
1: Ale to oznacza, że w 27 w ogóle będzie rok myczywek?
0: Nie, nie, nie, oczywiście będę startowała. W przyszłym roku są Mistrzostwa Świata. Lekkoatleci mają taki przywilej, że Mistrzostwa Europy przeplatają się z Mistrzostwami Świata co drugi rok, więc w przyszłym roku są Mistrzostwa Świata we wrześniu w Pekinie w Chinach, także daleka podróż przede mną pewnie, na które chciałam na pewno wypełnić minimum, które zresztą mogę już zacząć wypełniać od tej niedzieli, więc postaram się o to w Chorzowie. Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami ze Stanów i z Europy tam na miejscu, ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Wrocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, kto mógł ze mną pobiegać. A tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje, mam dość komfortowe życie, bym powiedziała, mam kota, mam swoje życie, trochę już tam, trochę się osiadłam, wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować. Myślę, że tak jak zawsze to mówię, po prostu spełniać się w sporcie i mieć z tego radość. I ja wiem, że jeżeli jestem szczęśliwa na co dzień, to wszystkie te inne cele naokoło się spełniają, albo nawet w drugą stronę, jeśli jestem szczęśliwa, to znaczy, że wszystko inne jest też okej, bo muszę mieć powód do tego, żeby być szczęśliwą. Więc chciałam po prostu spełniać się w sporcie i też w życiu i żeby po prostu wszystko wyglądało tak jak teraz. Wiadomo, sport jest trochę niewdzięczny czasem i czasem wkładamy w to mnóstwo pracy, a potem okazuje się, że dobiegamy ostatni na metę, więc chciałam po prostu, żeby jak najdłużej ta chwila trwała i żeby się tym cieszyć. Na ten moment na pewno sport, wiadomo, kariera sportowca jest tak długa jak jest, więc myślę, że zostało mi około 10 lat w tej dziedzinie. Kończę 25 lat niedługo, więc miejmy nadzieję, że pociągnę jeszcze chwilę, a później zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno cieszę się, że mam właśnie wykształcenie wyższe, że mogę też coś z tym później zrobić. Na tym mi na pewno zależało i zobaczymy, co z tym dalej wyjdzie. Nie wiem, czy zostanę nauczycielem matematyki, zobaczymy, ale zawsze mogę wrócić. Myślę, że pozycja w jakiejś szkole w Wrocławku się znajdzie.
2: To jest gwarantowane. To czy ja, czy ktokolwiek po mnie przyjdzie, to na pewno tutaj miejsce dla
0: Albo w
2: pani Klaudii się znajdzie, a myślę, że też lekkoatletyczny klub sportowy Wektra też na pewno bardzo chętnie będzie korzystać z doświadczenia pani Klaudii, no bo właściwie od początku pani Klaudia jest z Wektrą związana. Muszę powiedzieć, że też to jest taka radość, myślę, że samorządowców, że te inwestycje, które no, czasami są też przez złośliwe osoby krytykowane. Tak było ze stadionem lekkoatletycznym we Włocławku, kiedy powstawał, że za drogi, że za duży, że nieodpowiedni. To mam wrażenie, że te sukcesy pani Klaudii, oprócz talentu oczywiście, to też mają jakiś drobny elemencik tego, że w odpowiednim czasie władze miasta zdecydowały się na tą inwestycję. Inwestycję, która też została tak naprawdę wybiegana przez inną ważną włocławską lekkoatletkę. Mówię tutaj o Katarzynie Kowalskiej, która no, zdobywała medale w przełajach, a dlatego, że po prostu nie było w jej czasach odpowiednich warunków we Włocławku do tego, żeby trenować. Dzisiaj pani Klaudia już na tartanie, na stadionie podbija Europę, z czego i my się bardzo cieszymy, ale to pokazuje, że inwestycje, które nie przekładają się może na złotówki, tak bezpośrednio przekładają się na takie sukcesy i warto po prostu inwestować. I ja chcę powiedzieć, że już podzieliłem się przed chwilą z panią Klaudią tym pomysłem, zainspirowany social mediami pani Klaudii, bo w social mediach też przydarzają się czasami, rzadko niestety, za rzadko, ale dobre rzeczy. Taką inspiracją to nie było bingo, bo chyba to zostawię pani Klaudii, ale tabliczki olimpijczyków, które przy stadionie tam w Stanach są wmurowane.

0: proponują, żeby też takie pamiątkowe tabliczki olimpijczyków związanych z Włocławkiem przy stadionie Osir się znalazły i myślę, że no może jeszcze nie w tym roku, ale w przyszłym roku na pewno będziemy odsłaniać i wtedy panią Klaudię też na pewno zaprosimy, żeby swoją tabliczkę jako olimpijka była i przyszła, żeby odsłoniła. No jeszcze pytanie, czy będziemy tak jak tam w Stanach, że za każdy występ na olimpiadzie będzie osobna tabliczka, to zobaczymy, bo jak słyszę, że to jeszcze 10 lat, no to tak jak szybko liczę, no to jeszcze ze trzy tabliczki na upartego, dwie, trzy mogą być dołożone. No i no to też nie jest żadna tajemnica, że jako miasto dalej chcemy inwestować w rozwój infrastruktury sportowej również, widząc właśnie takie sukcesy i zachęceni takimi sukcesami, wiemy, że warto po prostu się w to angażować, więc mam nadzieję, że w naszej przyszłej szkole mistrzostwa sportowego, dzisiaj w klasach mistrzostwa sportowego też następcy i talenty, może nie tak wielkie jak pani Klaudia, ale bardzo podobne się znajdą i będą mogły się rozwijać. Tym bardziej, że widać, że Wektra Włocławek no ma odpowiednie zaplecze, żeby przygotować się młodego człowieka do dalszego rozwoju, i to jest bardzo ważne. Ja też chcę podkreślić, bo tutaj padło, że te Mistrzostwa Polski w 2028 roku seniorów odbędą się we Włocławku, ale chcę to jasno powiedzieć, że gdyby nie takie osoby jak pani Klaudia, która sportowo pokazuje, że Włocławek jest aktywny i jest ważnym ośrodkiem na mapie naszego kraju, ale gdyby nie całe środowisko Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra, to na pewno żadna impreza lekkoatletyczna w naszym mieście by się nie odbyła, mimo tego, że mamy całkiem dobre warunki infrastrukturalne. Zawsze oprócz budynków, a może przed budynkami, zawsze najważniejszy jest człowiek i to, że jest we Włocławku grupa osób, która chce poświęcić swój czas dla młodych ludzi, chce dbać o ich rozwój i myślę, że tutaj też duże słowa uznania i podziękowania się właśnie trenerom, którzy pomagali na samym początku tej kariery, pięknej kariery pani Klaudii, że oni byli i pracowali i chcieli dbać o ten rozwój. Więc chyba dużo dobrego przed nami. Jeszcze trzymamy kciuki oczywiście za panią Klaudię Chorzów. Jeszcze słyszę o Nowym Jorku w tym roku, w przyszłym roku Pekin, za 2 lata Włocławek, Chorzów, a później już tylko Los Angeles. I życzę pani Klaudii przede wszystkim, ale wszystkim też mieszkańcom Włocławka, bo wszyscy poczuliśmy w niedzielę ogromną dumę, kiedy pani Klaudia wygrywała ten srebrny medal, zdobywała ten srebrny medal, że te medale będą zaplanowane w bingo i odhaczane po kolei kolejne, tak jak i w tym przypadku. I żeby nie być gołosłownym, to oczywiście to jest urząd, więc bez dokumentów się nie odbędzie, więc ja postanowiłem przygotować dla pani Klaudii po pierwsze taki list gratulacyjny, bo pani Klaudia jest stypendystą miasta Włocławek, więc to tym bardziej jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy jakoś w takiej formie się zaangażować. I drobny oczywiście fajansowy upominek, myślę, że będzie się ładnie też na nadgarstku prezentował. No i oczywiście kwiaty. No mamy nasze włocławskie sreberko, więc nic, tylko się równie szeroko jak pani Klaudia uśmiechać i być tak optymistycznym, czego sobie i wszystkim mieszkańcom Włocławka serdecznie życzę.
1: Dziękuję bardzo panu prezydencie i z filiżanki, którą dostałam zimą, korzystam na co dzień.
0: No widzicie, czyli
1: Przydaje
0: będzie
1: się.
0: zestaw fajansowy od stóp do głów, bym powiedział, łącznie z filiżanką.
1: Dziękuję
0: Także
1: pięknie.

0: odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, spotykamy się nie za często, ale nasze spotkania już się utarło, że moje pierwsze pytanie dotyczy tego, co nowego w medycynie się wydarzyło, a ponieważ kardiologia jest najbliższa pana sercu, w związku z czym zapytam o te postępy w medycynie, w kardiologii konkretnie. No ale najważniejsze to, czy z tego, co się wydarza nowego na świecie i w ogóle, jeśli chodzi o kardiologię, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka.
1: No, w kardiologii dzieje się bardzo dużo w XXI wieku. No, postęp jest nieprawdopodobny. Głównie te wszystkie metody inwazyjne są zastąpione są przez metody z kolei przyskórne. No, choćby takie zabiegi jak implantacja zastawek. Na przykład to się nazywa TAVI, czyli implantuje się zastawkę aortalną, a obecnie również mitralną, przezskórnie, czyli nie otwiera się klatki piersiowej i nie ma krążenia pozaustrojowego. Czyli wprowadza się przez tętnicę udową cewnik z biologiczną zastawką aortalną. Ją po prostu wprowadza się w miejsce zniszczonej zastawki aortalnej, czyli przezskórnie.
0: Krótko mówiąc, nie ma tego brzydkiego cięcia.
1: Tak, to oczywiście. I to jest zabieg krótki, 2 dni i pacjent idzie do domu. Natomiast ostatnio jest też informacja ze szpitala Jurasza z Bydgoszczy, że taką też zastawkę wszczepiano mitralną. To już jest też pewna nowość. Czyli praktycznie rzecz biorąc, no, te zabiegi inwazyjne, zastawkowe, no, już będą minimalizowane. Następnie, no, znakomita też sprawa, a mianowicie jest taki zabieg, tamto tak się nazywało TAVI, a ten LAO, no tak się to nazywa. A mianowicie o co chodzi? Są pacjenci, którzy mają migotanie przedsionków

0: i nie mogą używać leków przeciwzakrzepowych. No, są zagrożeni udarem w dużym stopniu. I tu jest metoda taka, ażeby zastosować implant, który się stosuje w uszku lewego przedsionka, zamyka się to uszko lewego przedsionka, czyli unika się możliwości zatorowości. I to się robi też przezskórnie, też bez otwierania klatki piersiowej. To są te najnowsze rzeczy. A poza tym są nowe w tej chwili już stenty, które się stosuje, a mianowicie to jest stent Desto, to jest stent, który jest z lekiem, a lek ten powoduje to, że nie dochodzi do okluzji, czyli zwężenia tej tętnicy wieńcowej po wprowadzeniu stentu. No ale są też stenty, które się resorbują same, to znaczy po wprowadzeniu tego stenta one się wchłaniają. Tak, który jest tam lepszy, no w różnych sytuacjach to bywa różnie, to jest wybór. To jest to. Następnie, no są nowości w lekach. No, flozyny są w tej chwili nowy lek, który stosuje się i w diabetologii, i w kardiologii. Co tam dużo mówi, to przedłuża życie pacjentowi nie o miesiące, o lata. Czyli leczenie farmakologiczne. Są nowe leki przy wysokich poziomach cholesterolu, na przykład. Teraz nowoczesne leki. Szczególnie ważne u takiej opornym leczeniu, ale również z rodzinną, na przykład hipercholesterolemią. Jest teraz nowość taka, że są nowe urządzenia wszczepialne, to znaczy są stymulatory bezelektrodowe. Już teraz, to znaczy wprowadza się normalnie przez żyłę udową do serca właśnie ten stymulator wielkości, no powiedzmy, jakiejś takiej tabletki małej, tylko do serca wprowadza ten stymulator. I on po prostu działa w ten sposób bez elektrod. I też jest no, bardzo ważne, a mianowicie jest ICD, no, czyli to jest kardiowerter defibrylator, który ratuje człowiekowi życie. My to, w tej chwili są one tutaj pacjentów, którzy mają niską frakcję wyrzutową i tak dalej, zagrożeni się im to wszczepia, ale teraz będą wszczepiane podskórnie. Czyli podskórnie ten będzie bez zupełnie kontaktu z sercem. To są takie bardzo nowe rzeczy, które będą ratowały ludzkie życie, to znaczy one będą kontrolowały, kiedy dojdzie do sytuacji, że trzeba po prostu zareagować i ten stymulator już wtedy reaguje.
1: Panie doktorze, czy z tych nowości, o których pan przed chwilą powiedział, mogą korzystać mieszkańcy Włocławka na miejscu w naszym
0: To
1: mieście?
0: znaczy, to, o której wspomniałem, to są te najnowsze rzeczy, które wchodzą. Natomiast we Włocławku oczywiście można skorzystać z ICD, czyli u pacjentów, którzy są zagrożeni. Ja sam kieruję z poradni i oni mają implantowane kardiowertery z defibrylatorem, czyli oni są w pewnym sensie zabezpieczeni, że kiedy dojdzie do zatrzymania serca, on się sam włączy. Czyli jest, powiedzmy, to ratuje. Ale są również we Włocławku wykonane inne zabiegi, no bardzo ładne. To są to zabiegi też nowe. A mianowicie doszło do zamknięcia otworu owalnego u pacjenta metodą też przezskórną, czyli też przez wprowadzenie. A mianowicie, to jest taka siateczka, okluder, który zamyka ubytek międzyprzedsionkowy. To zostało wykonane we Włocławku. Asystował temu badaniu pierwszemu pan profesor Krzysztof Kaczmarek z kliniki elektrokardiologii z Łodzi. To też wykonane we Włocławku, otwarcie zamkniętych trwale tętnic wieńcowych, których no, nie udało się udrożnić. To by zostało wykonane też we Włocławku. Też asystował tutaj pan profesor Maksymilian Opolski z doktorem Drozdem z Instytutu Kardiologii w Warszawie. We Włocławku również dokonano trombektomii w przypadku zatorowości płucnej. Co to znaczy? Również przezskórnie.
1: Czyli znów nieinwazyjnie.
0: Nieinwazyjnie. Wprowadzono cewniki, które pozwoliły usunąć skrzeplinę,

0: stętnicy płucnej. I trzeba sobie zdawać sprawę, że zator tętnicy płucnej to jest choroba śmiertelna. W przypadku niemożliwości wykonania tego zabiegu, no oczywiście pewna grupa pacjentów przeżywa, bo tam się uda to w jakiś sposób farmakologicznie usunąć, ale generalnie przy nagła śmierć sercowa, to najczęściej to jest ostry zawał, wiadomo, i zator tętnicy płucnej. To są te najczęściej zgony, które tu widzimy. No i tu trzeba powiedzieć, że we Włocławku bardzo to jest, już się rozwija ablacja w przypadku zaburzeń rytmu. Jest coraz więcej tych badań tu wykonywanych. Coraz więcej pacjentów z migotaniem przedsionków ma to wykonane. I również w innych zaburzeniach rytmu. I muszę powiedzieć, że no to jest sukces no, miejscowych lekarzy no, tutaj na oddziale kardiologii, no, moich młodszych kolegów.
1: Panie doktorze, i jeszcze na chwilę w Powiatowym Centrum Zdrowia się zatrzymajmy. Przecież mówiliśmy o tym nowym tomografie komputerowym, które zostało Powiatowe Centrum Zdrowia wyposażone. Tam wtedy mówiliśmy o tym, że brakuje drobnego elementu do tego tomografu, żeby można wykonywać specjalistyczne badania kardiologiczne. No właśnie, czy w tym zakresie coś się zmieniło?
0: No ja tylko dodam, że to jest w przyszłości. To nie wiem, czy doczekam, ale 5-10 lat to będzie badanie rutynowe w kardiologii. Rutynowe, to nie ulega wątpliwości, dlatego że to jest alternatywa dla koronarografii. Są pewni pacjenci, którzy wymagają tego badania po to, ażeby wyprzedzić zawał. No mają dolegliwości, wiadomo, nie ma innej możliwości jak koronarografia, ale oni nie chcą na przykład koronarografii. Mają różne powody, mają obawy i tak dalej. I no nie, no to jest badanie, które jest alternatywą również dla takich pacjentów, jak na przykład osoby, które mają już stenty, po to, żeby zobaczyć, czy jest drożność stentów. Na przykład mają bypassy, no czy jest na przykład drożność po tych bypassach. No to nie trzeba, a szczególnie u tych, którzy są zagrożeni zawałem. To jest, trzeba powiedzieć wyraźnie, to jest znakomite badanie. W naszych warunkach tu pan starosta, pan Roman Gołębieski w rozmowie zresztą powiedział wyraźnie, że ma środki na zakup tej przystawki. Problem jest główny z funduszem, z finansowaniem. Ale tak faktycznie teraz będzie, że w związku z tą obecną sytuacją, jaka jest, to Narodowy Fundusz Zdrowia będzie ciął wszystkie takie dodatkowe finansowania badań diagnostycznych. Teraz. Ale to w przyszłości pójdzie zupełnie w drugą stronę, bo jestem przekonany, że tak jak powiedziałem, to będzie badanie rutynowe. No ale tak jest obecnie. I jeszcze jest druga. Mówi się o tym, zresztą tak usłyszałem z ust również pana dyrektora, że to będzie po prostu badanie nierentowne. No przyznam się, że dla mnie kardiologa to takie to mało jest no, argument taki, który mogę to zrozumieć, bo to generalnie chodzi o badanie ratujące życie. No więc tu o rentowności no tak trudno mówić. Ja mogę tylko tak podpowiedzieć, że z mojego długiego doświadczenia, kiedy no, kierowałem 34 lata przychodnią specjalistyczną, no to ja miałem pewne procedury i pewne nierentowne. No bo jak przyjmowałem profesorów z Warszawy, Łodzi, Bydgoszczy, czy tam powiedzmy, to miałem po prostu te osoby, które stanowiły jakieś coś nowego dla tego mieszkańców Włocławka, nowych specjalnościach. I ja tutaj po prostu dokładałem do tej interesy, ale musiałem gdzie indziej po prostu zarobić, tak mówiąc inaczej, żeby tu tą stratę można było rekompensować. Wydaje mi się, że taka możliwość istnieje, ale powiedzmy teraz, i teraz druga sprawa jest ważniejsza. A mianowicie w takich sytuacjach jak ta, proszę sobie wyobrazić, że pacjenci sobie radzą. To znakomicie sobie radzą. A mianowicie teraz przychodzą tylko do poradni kardiologicznej po skierowanie na tomografię. Ja je wydaję i oni to robią pełnopłatnie w ośrodkach Bydgoszcz, Osielsk, Łódź, Warszawa. Te badania, bo uważają, że one są dla nich bardzo istotne. 1350 zł nie jest naprawdę taką kwotą,

0: kwotą, która naprawdę jest wielką w tym przypadku. W tym przypadku.
1: Jeśli po drugiej stronie mamy własne
0: jest
1: życie.
0: Zagrożenie życia. I oni z tego korzystają. I jeżdżą na badania pełnopłatne. I teraz, biorąc pod uwagę to, że taka sytuacja istnieje, wydaje mi się, że zainstalowanie tej przystawki teraz, no to jest naprawdę, no nie stanowi przeszkód, dlatego że oni będą kosztować pełnopłatnie tutaj. Czyli mało tego, że nie będzie strat, to będzie zysk. Dlatego, że oni będą płacić te pieniądze do momentu, kiedy kiedyś Narodowy Fundusz Zdrowia uzna, no, że będzie rekompensował. Także ta sytuacja tak mniej więcej wygląda.
1: Panie doktorze, i teraz przejdźmy do tego króciutko. Chciałabym, tak jak pan już sam zresztą wspomniał, pana doświadczenie jako lekarza, ale też również szefa placówki, bo prowadził pan własną poradnię, więc jakby zdejmując kitel, musiał pan usiąść, to wszystko rozliczyć z Narodowym Funduszem, spiąć i tak dalej. Jak pan ocenia to, co się dzieje w tej chwili w służbie zdrowia, zarobki lekarzy, te wieczne protesty pracowników służby zdrowia średniego szczebla, czyli myślę tutaj o pielęgniarkach, o ratownikach medycznych, o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, o te pieniądze, które gdzieś tam wyciekały, nie wiadomo gdzie, na pewno nie do pacjentów. Krótko, bo to jest temat rzeka, ale
0: pani redaktor,
1: na podstawie swojego doświadczenia się nie da, ale spróbujmy.
0: Ale pani pozwoli, że będę starał się jakoś tak to powiedzieć. No, tak jak pani powiedziała, no jestem lekarzem 57 lat. 20 lat w tamtym systemie, jedynie słusznym, w PRL-u i 37 lat demokracji. No, można powiedzieć, że widziałem wiele. Mam skalę porównawczą, byłem dyrektorem, zastępcą dyrektora spraw lecznictwa, naczelnym lekarzem. Byłem ordynatorem kardiologicznego szpitala w Wieńcu i byłem właścicielem przychodni, którą wspomniałem, 34 lata prowadziłem. Czyli mam tutaj możliwość takiego porównania. Postęp medycyny w kardiologii jest nieprawdopodobny. Nieprawdopodobny w tych latach. I proszę mi powiedzieć, że pozwolę sobie na taką prywatną taką historię, dlatego że ona, ta sprawa za mną chodzi ciągle. No niestety, no, chodzi za mną. Tak mnie trochę prześladuje. 12 września 1983 roku, będąc w szpitalu, a byłem już 3 lata po kardiologii, byłem pierwszym kardiologiem, pierwszy lata już byłem po kardiologii, przywieziono z ciężkim zawałem serca mojego ojca. I nie mogłem mu pomóc. Mieliśmy, to jest oddział był wewnętrzny, nie było kardiologii. Mieliśmy tylko EKG, kardioskop, defibrylator. Niczego innego nie było. Taki był wtedy stan medycyny. Kardiologii był taki stan. Mówię o tym, tak za mną to chodzi, dlatego że jestem bardzo podobny do ojca. Pod każdym względem. I jest to dla mnie takie, zawsze do tego wracam, że no, warto było się nieraz później urodzić. Dlatego, że wtedy no, trudno było marzyć o koronarografii, o angioplastyce wieńcowej, o stentach, o tomografii komputerowej naczyń wieńcowych, o stentygrafii SPECT. Trudno było o tym marzyć, o bypassach. Nie było takich w ogóle szans, takich możliwości. Dzisiaj po prostu to jest na wyciągnięcie ręki, również we Włocławku, kiedy koronarografia tu funkcjonuje, czyli angioplastyka od 2004 roku. Tak nawiasem mówiąc, to pierwsze badania koronarograficzne były robione w Warszawie przez profesora Różyłę na Instytutu na Spartańskiej, na które ja patrzyłem, uczestniczyłem, bo tam byłem przed kursem kardiologii, to jest 70-80, ale tak nawiasem. To była ta niesamowita sprawa. I teraz to, co pani redaktor była powiedzieć, no można się zastanowić, no jak to się dzieje, że jest taki niesamowity postęp medycyny, a w tej organizacji ochrony zdrowia i w tym systemie, no nic się nie dzieje, mało tego, no ciągle jest źle. Jak to się dzieje?
1: I pacjenci nie mają należytej pani opieki, redaktor, diagnostyki, bo tak się dzieje.
0: Pani redaktor, ja postaram się podać Pani takie dwa przykłady.

0: Przepraszam, że może troszeczkę jaki będzie wywód, trochę dużo, ale pani wybaczy. Dlatego, że wnioski wysuwają się same. Po prostu. W roku 78 byłem już po drugim stopniu specjalizacji, byłem przed kardiologiem. Wychodzę ze szpitala, zatrzymuje mnie jegomość, który jest mi nieznany, a ja szedłem do kiosku po gazetę codzienną. Jegomość mnie zatrzymuje i pyta mnie, na której pan pracuje zmianie? Więc poszedłem, jak wróciłem do gabinetu i mówię kolegom, że tutaj ktoś mnie tutaj tak zaczepił, mówi, a ty mówią do mnie, no przecież ty, to jest... Ty. A oni w nomenklaturze byli bardzo tacy znani, wiedzieli o co chodzi. Mówią, to przecież to jest nowy zastępca dyrektora szpitala i on cię dlatego zapytał, bo niedawno pracował w celulozie, a tam pracują na zmiany. No po prostu, no musisz po prostu zrozumieć to. Ale teraz podam drugi przykład, odmienny. Rok 87, dyrektorem PPUW zostaje pan Paweł Majewski, były pierwszy wojewoda wrocławski, były dyrektor zakładów celuloza lakierów. Człowiek naprawdę kompetentny, ekonomista, wykształcony, naprawdę na poziomie kulturalny. I proszę, pierwszego dnia swojego pobytu dostaję, że wzywa mnie do swojego gabinetu. Ja z niepokojem do niego idę po pierwszego dnia. I on mówi tak, wiem o panu wszystko, a ja wtedy miałem ten problem, który uporałem się z tą znaną w całym kraju sprawą Służby Bezpieczeństwa, którą miałem. I on mówi, wiem o panu wszystko i chcę panu zaproponować, żeby pan został moim pierwszym zastępcą, zastępcą do spraw lecznictwa. Ja tak, to mnie przerażało. Mówię, panie dyrektorze, ja bardzo przepraszam, ale ja pełnię inne funkcje, naczelnego lekarza, jestem tutaj, tą kardiologię prowadzę i jestem tuż przed doktoratem, no, bardzo będę zajęty. No i mam jedną wadę. On mówi tak, a jaką pan ma wadę? Ja mówię tak, jestem bezpartyjny. On mówi do mnie tak, i o to chodzi. Byłem 2 lata, zgodziłem się być 2 lata. Zastępcą dyrektora bardzo dużo się nauczyłem. To mi bardzo pomogło przy panu dyrektorze Majewskim, przy przychodni. Zrobiliśmy 2000 miejsc rehabilitacyjnych na Wybrzeżu, Sopot, tam Jurata i tak dalej. Potem między innymi został następcą bardzo kompetentny doktor nauk medycznych Wiesław Jakubicz, który miał specjalizację z epidemiologii organizacji ochrony. I w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że w tamtych czasach od nominatów na stanowiska kierownicze wymagano medycynę społeczną pierwszy stopień albo organizację ochrony zdrowia drugi stopień w tamtych czasach. I to niezależnie, czy to był nasz, czy nie nasz. Wtedy tak wymagano. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest przykład, że nominat nie musi być koniecznie z naszej partii. No nie musi być.
1: Czyli po tym długim wywodzie krótkie podsumowanie, jak ja dobrze zrozumiałam, źle się dzieje między innymi dlatego, że no, brak kompetencji, a raczej takie właśnie nominowania na zasadzie koleżeńskiej przysługi.
0: Tak.
1: W służbie zdrowia w całym kraju to się dzieje we wszystkich szpitalach.
0: I teraz pani powiem, jakie są...
1: To jest jedna z przyczyn.
0: Jakie są olbrzymie szkody. Jakie olbrzymie szkody. Powiem to wprost. Gdyby była świadomość taka, że decyduje profesjonalizm, a niekoniecznie on musi być nasz, to nie doszłoby do takiej sytuacji niewiarygodnej, ale wszyscy się dziwią, w całej Polsce się dziwią, że przy fuzji 2 oddziałów...
1: Bo przechodzimy teraz do wrocławskiego szpitala, bo tu nie dzieje się lepiej, no, prawda, nie, no, niż no w całej
0: tak,
1: Polsce.
0: Ale podaję pani przykład, dlaczego to, że tak się tutaj nominatu... Doszło do... To wychodzi z niekompetencji kogoś. No po prostu nie. Fuzja 2 oddziałów i likwiduje się znany w całym kraju wojewódzki oddział. Idealny, jedyny. Specjaliści są tutaj unikalni, bo nieraz po jednym osobie są tylko w tej specjalności. I funkcjonuje znakomita fundacja, która pieniądze ma na oddział. Jest funkcjonujący 36 lat, i na którym wyszkolenie.

0: Szkolono 50 specjalistów pierwszego i drugiego stopnia. 50 na tym oddziale. I się to po prostu zwyczajnie likwiduje. Taka była decyzja. No i to jest rzecz podana w ten sposób. Ja przyznam się, że no jestem tym trochę tak. No, jest to, mówię o tym gorzko, prawda? Bo to jest, prawda, dla mnie też takie, no ale mówię dlatego, że i to mówię, no właśnie w dobrej wierze.
1: Panie doktorze, a widzi pan jakiekolwiek wyjście z takiej sytuacji? No bo to się dzieje od lat, mówię, i to widać na włocławskim podwórku również, bo nasz szpital ostatnio też nie schodzi z ust mieszkańców Włocławka powiatu, a i w całej Polsce o nim głośno. Czy jest szansa na to, że kiedykolwiek to się zmieni, uporządkuje?
0: Więc
1: Co panu podpowiada pana doświadczenie?
0: no tak, no więc w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji. Musimy sobie z tego zdać sprawę, że istnieje wielka dysproporcja pomiędzy zatrudnieniem na etat, a na kontrakt w tej chwili. Tego kiedyś po prostu nie było, bo nie było kontraktu. W tej chwili zatrudniony na etat no, korzysta z tego, że ma urlop, że ma płatny urlop, ma świadczenia wszystkie płatne i tak dalej. I przyznam się, że. Aha, i dyrektor ma na niego wpływ, dlatego że ustawia mało te godziny i tak dalej. I powiem pani, jak było za moich czasów decyzyjnych. No więc, jak przyszedł lekarz i chciał pracować w dodatkowym miejscu, no to ja oczywiście wyrażałem zgodę, tylko musiał napisać oświadczenie, że ta jego nowa praca nie będzie kolidowała z pracą podstawową. W kontrakcie jest inaczej. To jest jednoosobowe przedsiębiorstwo.
1: Tak, gdzieś jestem, to jutro mi płacą, tam
0: A,
1: więcej, opłaca mi się
0: oczywiście,
1: to.
0: oczywiście bierze świadczenia na siebie, wszystko bierze, je urlop i tak dalej. I teraz proszę, jest taka sytuacja. Szpitale są generalnie w trudnej sytuacji finansowej. Generalnie trudnej. Dyrektorzy szpitala wybierają procedury, które są najlepsze, najlepiej opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli szukają takich specjalistów. Po prostu podbierają sobie lekarzy. Najlepiej płatna jest ortopedia, neurochirurgia, okulistyka, kardiologia. Najbardziej na wysoko jest wyceniane. I ci dyrektorzy, no nie trzeba im się dziwić. No po prostu wybierając tych lekarzy, oni rekompensują straty, jakie mogą mieć w oddziałach, które, no takie jak na przykład interna czy pediatria. No tam to jest najniżej wycenione, chociaż trudno to zrozumieć.
1: Bardzo trudno.
0: Tak, no ale no, tak jest. I oni ratują ten swój budżet, co się uda zarobić na tych podstawowych
1: Ale płacąc tym specjalistom, którym zatrudniają, tak duże pieniądze, bo słyszymy naprawdę o ogromnych pieniądzach, no trudno podejrzewać, że zarabiają tak naprawdę na tym, co uzyskują z Narodowego
0: To
1: Funduszu.
0: znaczy, no, jakąś ta, na pewno więcej zarobią na tych oddziałach, na tych procedurach niż na innych, które muszą
1: Z
0: dokładać.
1: pewnością, ale wypłacają takie stawki
0: Ale
1: specjalistom.
0: panie redaktor, no teraz słyszymy, że będą limity, jak pani słyszy, no? Ale kij ma dwa końce. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze, oczywiście, że wtedy dyrektorzy nie będą mogli już tych lekarzy tyle zatrudniać, a pacjenci będą mieli dłuższe kolejki. No, co tam dużo mówię, w tych specjalnościach. I co najważniejsze, ci dyrektorzy już nie będą mieli tych pieniędzy, żeby uzupełnić straty w tamtych oddziałach, jak pediatria czy interna, prawda? Już nie będą. Jak pani słyszy codziennie w telewizji, upadają szpitale. I one będą upadać. Bo w tej sytuacji będą upadały, ponieważ nie będzie możliwości dołożenia tych pieniędzy z innych oddziałów. Ale tak a propos tych wniosków tutaj racjonalizatorskich, to jeśli mogę pani podpowiedzieć.
1: Bardzo proszę.
0: Wracając do poprzedniej sprawy, której mówiłem o tym błędzie i tak

0: dalej. Ja mam taki wniosek racjonalizatorski. Można mówić z przymrożeniem oka. No, jak wie pani, mamy poczucie humoru troszeczkę to. Ja mam taki wniosek. Wie pani, w tamtym systemie wniosek racjonalizatorski można było wtedy dostać goździki, można było dostać książkę o przewadze gospodarki socjalistycznej nad kapitalistyczną. Można dostać na przykład bombonierkę Goplany, nie? Można dostać. Ja nic nie liczę. Nie. To mam taki wniosek. Ponieważ Rada Społeczna Szpitala w tamtej konkretnej sprawie, kiedy no po prostu no w beznadziejny sposób doszło do likwidacji takiego no super oddziału, a teraz wszyscy jeżdżą po okolicy, szukają badań, w której, w tej Radzie Szpitala, nie ma żadnego lekarza, nie ma żadnej pani pielęgniarki, ani nawet nie ma żadnej pani salowej. Czyli nie ma nikogo z ochrony zdrowia. Ja proponuję, no po prostu, żeby zmienić nazwę na Radę Polityczną Szpitala, bo to są tylko przedstawiciele partii politycznej. I to będzie nazwa prawdziwa, prawdziwa i zgodna ze stanem faktycznym. Po prostu wykonać ten ruch.
1: Za dużo polityki, jednym słowem, za mało kompetencji i fachowości. To jest coś, jeśli będzie dalej w służbie zdrowia, to nie pozwoli na żaden ruch, który tą sytuację, ale, w tej chwili jest, odmieni.
0: Ale pani redaktor, tak? Chce pani
1: dobrze
0: jeszcze na koniec chcę opowiedzieć o takim fakcie, a mianowicie w Europie, to jest indeks europejski, najnowszy, najlepsza ochrona zdrowia jest w tej chwili w Holandii, drugie miejsce ma Szwajcaria, Norwegia, Dania, Islandia. Oparte to jest na tym, że oceniono tam najlepszą profilaktykę. No, to jest bardzo ważne. U nas niestety tak inaczej. No,
1: panie doktorze, jak możemy mówić o profilaktyce, skoro nie dajemy skierowań na badania?
0: No, tak. Ale na czym to opierano? Profilaktyka, poziom diagnostyki, o co na przykład mówimy tutaj, na przykład tomografii komputerowej, no, poziom diagnostyki, terapii. I to są te rzeczy. I trzecia bardzo ważna rzecz, czas oczekiwania na pierwszą pomoc. To zostało. Polska jest na miejscu 32 na 35 krajów. Za nami jest tylko Rumunia, Węgry i Albania. Uzyskaliśmy na 1000 punktów 565 punktów. Czyli jest bardzo wiele do zrobienia. Czyli warto byłoby korzystać z tej wiedzy, no po prostu z tej wiedzy tych państw. No przecież można się tam...
1: To nie jest odkrywanie Ameryki
0: no
1: na
0: nie, no,
1: nowo,
0: ale to
1: prawda?
0: Oni od lat mają te pierwsze miejsca, prawda? To od nich. A po drugie, po prostu no ta prawda, która istnieje, no ta prawda, żeby dotarła no, do naszych decydentów, że no profesjonalizm i kompetencje powinny decydować, bo panie redaktor, tylko wiedza i prawda może nas uzdrowić.
1: Panie doktorze, dziękuję bardzo. Na tym zakończmy, nie roztrząsajmy więcej tego, co można zmienić, prawda, kompetencje i wiedza. Tak niewiele, aż tak dużo mogłoby zmienić tą sytuację. Proszę państwa, doktor nauk medycznych Wiesław Nowakowski, internista i kardiolog, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję,
0: dziękuję
1: panie
0: bardzo.
1: Doktorze.
0: Dziękuję państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie.

0: Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Kowalu rozbrzmiała muzyka. W parku imienia Leona Stankiewicza odbył się piknik rodzinny. Zielone tereny wypełniły się po brzegi mieszkańcami nie tylko Kowala, ale również gośćmi z całego regionu. Impreza rozpoczęła się koncertem Pawła Stasiaka, lidera zespołu Papa Dance, który wykonał największe przeboje grupy.
1: Myślę, że atrakcją jest to miejsce, towarzystwo bardzo wielu ludzi, którzy skorzystało z naszego zaproszenia, bo jak nie ma publiczności, a to też i nie ma imprezy. Natomiast impreza jest organizowana co roku w Kowalu 15 sierpnia. Nazywamy to piknikiem sierpniowym. Jest to imprezka kameralna, obliczona mniej więcej na kilkaset miejsc, osób, którym oferujemy miejsca siedzące, cień rozstawionych namiotów, tak bardzo dzisiaj potrzebny, ale także cień pięknych drzew. Natomiast jeśli chodzi o samych artystów, myślę, że jesteśmy dopiero co po koncercie Pawła Stasiaka. Myślę, że wielu fanów akurat jego pięknych piosenek tutaj przyjechało i znakomicie się bawiło w trakcie tego występu. Będzie za chwileczkę kolejny występ. Będą to artyści Teatru Sabat, czwórka artystów na czele z Mariuszem Pawłem Jaśko. Artystów bardzo profesjonalnych, chociaż być może nazwiska nie są ich znane w całej Polsce. Natomiast ja jestem przekonany, bowiem miałem okazję ich słuchać nieraz, że warto ich było do Kowala zaprosić. Będą śpiewać piękne polskie piosenki. Końcówka to będzie z kolei koncert Chris Band. Akurat będą to piosenki z repertuaru Janusza Laskowskiego. Myślę, że będzie miło i sympatycznie. Także to jest najważniejsze. Jeszcze raz podkreślam, że jest miła, sympatyczna aura. Ludzie są do siebie uśmiechnięci. Wszyscy są, że tak powiem, przyjaźnie nastawieni. No mamy też atrakcje i dla dzieci, jak Państwo zauważyliście, bowiem ten piknik jest piknikiem rodzinnym. Myślę, że jest taka naprawdę miła, rodzinna atmosfera. I dodam do tego jeszcze, że ta impreza, choć zgromadziła tak wiele osób, jest imprezą wyjątkowo, powiedziałbym, tanią jak na imprezy plenerowe, bowiem jej koszt to tylko 30 tysięcy złotych.
0: Uczestnikom pikniku bardzo podobała się formuła. Przybyły osoby w różnym wieku, od młodzieży przez dorosłych po seniorów. Częstym widokiem były całe rodziny. Takie imprezy spajają lokalną społeczność, ale także stanowią

0: okazję do nawiązania nowych znajomości.
1: No bardzo fajne.
2: Czy jest to Państwa pierwsza impreza tutaj w Kowalu? Czy bywacie częściej?
1: No chyba druga czy trzecia.
2: A jest jakiś artysta, na którego czekaliście? Przybyliście tutaj specjalnie z myślą, żeby go wysłuchać?
1: Nie.
2: A jak tutaj Pana wrażenia z koncertu?
3: Bardzo fajne.
4: No świetnie, dziękuję.
2: Przyjechała Pani tutaj specjalnie na ten koncert?
4: Tak, wyczekiwałam.

0: trzech wykonawców, także właśnie wszystkich chętnie obejrzę.
1: Czyli rozumiem, że pani tutaj z zamysłem koncertu wysłuchania artysty.
0: Tak, tak, właśnie.
2: Dobrze się bawimy, fajnie, bardzo fajnie.
1: Przyjechaliście państwo z daleka?
2: Nie, nie,
3: miejscowi. Miejscowi.
2: Jesteśmy
1: Rozumiem, że bywacie tak co roku tutaj na tym evencie?
3: Tak.
2: Raczej tak, raczej tak, raczej jesteśmy.

Jednego serca.

przez sufit przetaczasz nosem gwiazdy, zahaczasz, gdy po ziemi młynkujesz, to udajesz siłacza, wątłe mięśnie napężasz.

te pół na pół. A tu noga ugrzęzła, drzazga po cię uwięzła, bo ma dziurę w podeszwie mój pretendent na męża. Ale zaprzeć mnie, o już wolę odeszło.

0: ubiegłym tygodniu we Wrocławku gościli trenerzy młodzieżowych sekcji piłkarskich Atletico Madryt. Wizyta była pokłosem współpracy między Hiszpanami a liderem Wrocławek. Młodzież z różnych klubów z całej Polski miała okazję trenować pod okiem zagranicznych szkoleniowców.
1: Kamp Atletico de Madryt jest kampem już drugą edycję we Wrocławku. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia edycja. Mam nadzieję, że zostanie tak rozpowszechniony kamp Atletico, że w przyszłym roku będziemy mieli minimum 50 osób, czego sobie, liderowi, jak również trenerom z Hiszpanii naprawdę serdecznie życzę.
2: Kto się mógł zapisać? Jak te zapisy wyglądały?
1: Współpracujemy z Atletico de Madryt, ze szkółką z Dublina, poprzez szeroki marketing poprzez Dublin i liczne plakaty, marketing facebookowy, internetowy i tym podobne, czy też telewizyjny. Rodzice zapisują swoje dzieci z całej Polski tak naprawdę, ponieważ kamp Atletico de Madryt nie jest tylko w Wrocławku. Znajduje się we Wrocławiu, w Poznaniu, w Tarnobrzegu, w Sosnowcu, więc tych kampów jest dosyć dużo. U nas jest to dopiero druga edycja, tak jak mówiłam wcześniej, a rodzice po prostu chcąc rozwijać swoje dzieci i mieszkając niedaleko Wrocławka, bądź mając dobry dojazd do Wrocławka w środkowej części Polski, nie tylko w południowej, zapisują tutaj do naszego miasta.
2: Właśnie, jak wyglądały te treningi? Z tego co wiem, były dosyć intensywne.
1: Tak jak dzieci wcześniej wspominały, treningi są bardzo intensywne według metodologii Atletico de Madryt. Są to 3 sesje treningowe w ciągu jednego dnia po 1,5 godziny. Jest to bardzo

0: wyczerpująca sesja. Tak naprawdę w ciągu jednego dnia robią jedną serię treningów, którą ogarniają przez cały tydzień w naszych szkółkach w Polsce.
1: Młodzi piłkarze byli bardzo zadowoleni z przebiegu treningów. Podkreślali ich intensywność, a także dostrzegali różnice w ćwiczeniach prowadzonych przez Hiszpanów.
2: Na pewno były bardzo zabawne, ale też dużo się z nich nauczyliśmy. Bardzo na pewno były interesujące.
3: Ja uważam, że były bardzo intensywne, gdyż mieliśmy 3 jednostki treningowe. Po prostu były bardzo intensywne też. O bardzo krótkim odstępie czasowym były też.
2: Ja również uważam, że były intensywne, ale to jednak jest też potrzebne do rozwoju. No i poziom techniczny wyszkolenia trenerów też był wysoki, także na pewno dużo się też nauczyliśmy.
4: Właśnie, powiedzcie mi, czym różnią się treningi takie prowadzone przez trenerów z Hiszpanii od tych, do których jesteście przyzwyczajeni na co dzień?
2: Na pewno są bardziej rozbudowane.
4: W jaki sposób?
2: Na przykład u mnie w klubie, no to mamy tak raczej mniej więcej się te ćwiczenia powtarzają, a tu jednak robiliśmy cały czas coś innego.
3: Hiszpanie jednak mają też więcej luzu, nie? Że jednak większą swobodę dają do tej piłki. I też się dziwiłem na przykład, że w rondzie mieliśmy nieograniczoną liczbę kontaktów, a na przykład jak mieliśmy jakieś ćwiczenie, to 1-2 kontakty max.
2: Mnie też zdziwiła właśnie też właśnie taka swoboda w kontaktach i w dryblingu. No i też te właśnie różnorodność ćwiczeń była bardzo, bardzo dobra.
4: Opowiedzcie, jak wam się podobało, czego się nawiedzieliście, czego się nauczyliście?
5: Było super, bardzo duże emocje. No, nauczyliśmy się bardzo dużo.
6: Było świetnie, nauczyliśmy się gry 1-1 w obronie i w ataku, no najlepszy kamp, na jakim byłem.
4: Opowiedzcie, czym takie treningi z trenerami z Hiszpanii różnią się od tych, które macie na co dzień w swoich klubach?
5: Jest bardzo intensywnie, bardzo ciężko. Jest o wiele inaczej. No przede wszystkim jest ciężej.
6: No, że w innym języku, no ciężej, dynamicznie i...
4: Było fajnie? Czy kiedy będzie organizowany kolejny taki kamp, będziecie chcieli w nim uczestniczyć?
5: Oczywiście.
6: Tak, na pewno.
1: Trenerzy również dostrzegli różnicę między młodymi piłkarzami z Polski i Hiszpanii. Najważniejszą różnicą, którą zauważyłem, jest to, że oni znają dużo technicznych, może taktycznych rzeczy, ponieważ przeszli z piłki nożnej piątkowej do dziewiątki, a potem do jedenastki. To ogromna różnica, dopóki adaptują się do tych konceptów. Jest to bardzo trudne. Technicznie jednak bardzo mi się to podoba. Oficjalnie kempy piłkarskie Atletico de Madrid w Polsce są organizowane przy współudziale i pod wodzą byłego reprezentanta kraju, Mariusza Kukiełki.
7: Zaczynaliśmy kamp i dzieci były bardzo ciekawe, a zarazem uśmiechnięte i wesołe. I z takim samym akcentem zakończyliśmy kamp Atletico Madryt we Włocławku, gdzie dzieci były zmęczone, ale bardzo wesołe i szczęśliwe. Więc pozytywny odbiór. Również wśród rodziców, z którymi rozmawialiśmy, rodzice byli również zadowoleni, więc należy się wielkie słowa uznania dla wszystkich organizatorów tego kampa, trenerów z Hiszpanii, jak i organizatorów, jak i tego miasta, ośrodka sportowego, który nam tutaj udostępnił boiska, czy szatnie, czy sprzęt sportowy. Wszyscy, którzy się do tego przyczynili, Lidl Włocławek również. Serdecznie dziękuję.
8: Przez ten ostatni tydzień mieli młodzi zawodnicy z Włocławka możliwość konfrontowania się z hiszpańskimi trenerami. Warto też powiedzieć o Mariuszu Kukiełce, czyli byłym reprezentancie Polski, zawodniku, który przez wiele lat po boiskach ekstraklasy biegał. On też swoich rad tym młodym zawodnikom udzielał. Fantastyczna inicjatywa i cieszyć się należy, że Lider ją kontynuuje, bo słyszymy, że podobna impreza, podobne wydarzenie będzie miało miejsce w przyszłym roku. Wielkie podziękowania dla Lidera, że dla młodych zawodników taką możliwość zorganizował.
1: Najlepszy zawodnik pojedzie na szkolenia do Akademii Atletico Madryt. W weekend w całym kraju obchodzono Święto Wojska Polskiego oraz rocznicę Cudu nad Wisłą. We Włocławku również toczyły się walki w 1920 roku. Uroczystości w naszym mieście rozpoczęły się na Placu Wolności przy pomniku żołnierza polskiego.
9: Historycznie wspominamy Bitwę Warszawską 1920 roku. Cud nad Wisłą. Nasi przodkowie udowodnili wtedy, że determinacja, patriotyzm i działanie ramię w ramię potrafią zniweczyć nawet

0: Najbardziej zuchwałe plany wroga. To zwycięstwo było świadectwem niezłomnego ducha narodu polskiego i niezłomnego ducha naszych mieszkańców. Bo trzeba podkreślić, że 15 dzień sierpnia to 106. rocznica historycznych przygotowań do obrony Włocławka w 1920 roku. Obrony, która okazała się zwycięska i 16 sierpnia, mimo prób, oddziały rosyjskie nie zdołały sforsować naszego miasta.
1: Po przemówieniu prezydenta nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów przed pomnikiem. W uroczystości uczestniczyły delegacje władz parlamentarnych oraz samorządu.
2: Bardzo się cieszę, że dzisiaj we Włocławku obchodzimy szczególnie w to piękne święto, dlatego że to jest święto, które upamiętnia wiktorię polskiego oręża. My w ciągu roku obchodzimy różnego rodzaju święta patriotyczne, często na pamiątkę tych smutniejszych dla nas wydarzeń, natomiast święto Wojska Polskiego to we Włocławku szczególne święto, dlatego że to także pamiątka tej bohaterskiej obrony mieszkańców Włocławka przed najazdem bolszewickim i włocławianie nie dopuścili do tego, żeby umożliwić przeprawę przez Wisłę inwazji bolszewickiej. I tutaj dzisiaj przywołani bohaterowie Włocławka są szczególnie wspominani. Także 15 sierpnia, piękne święto. Jak najwięcej czcimy tych świąt, które upamiętniają nasze zwycięstwa, nie zapominając o tym, ku przestrodze oczywiście, o tych smutnych wydarzeniach, ale musimy szczególnie mocno podkreślać sukcesy polskiego oręża, bo one są budujące w morale zarówno i dla społeczeństwa, ale i dla żołnierzy, co jest tak szczególnie ważne w tych dzisiaj niebezpiecznych czasach.
3: Wiadomo, że wiktoria Piłsudskiego w sierpniu 1920 roku, zwana cudem nad Wisłą, jest powszechnie znana, ale ja zawsze staram się przypominać o tym aspekcie włocławskim, niezwykle istotnym dla przebiegu całej bitwy, bo można sobie zadać pytanie teoretyczne, co by było, gdyby rzeczywiście te przyczółki wojsk bolszewickich nie zostały zatrzymane pod Włocławkiem na linii Wisły. Czy rzeczywiście wtedy ten cud nad Wisłą by się po prostu wydarzył. Dlatego my we Włocławku już od wielu lat w sposób szczególny obchodzimy i kultywujemy właśnie 15-16 sierpnia, kiedy te najważniejsze wydarzenia miały tutaj miejsce. To tutaj nawała bolszewicka została zatrzymana, most został zniszczony, wiele jeszcze istnieje pamiątek, ślady po kulach, pociskach artyleryjskich na bulwarach Józefa Piłsudskiego, które zaświadczają o tych wydarzeniach.
4: Wspominając to wydarzenie, też zwracamy uwagę na to, jak człowiek dla drugiego człowieka potrafi poświęcić swoje życie. Jak ważne są to wartości, ta dzielność, męstwo, ale przede wszystkim człowiek. Człowiek, który poświęca coś, co jest najcenniejsze, bo przecież nasze życie takie właśnie jest. I dlatego jest tak ważne, aby o tym wspominać, żeby mówić o tym młodym ludziom. Bo przecież w dzisiejszych czasach, szczególnie kiedy to wszystko zaczyna pędzić czasami w kierunku, trudno powiedzieć, czy tym właściwym, czy tym wartościowym, że zapominamy o takich rzeczach, które rzeczywiście nadają sens życiu, o tej współpracy, o tym męstwie, o tradycji, o dziedzictwie, o tym wszystkim, co mamy, bo przecież mamy niezwykle bogatą historię.
1: O godzinie 11.30 pod pomnikiem obrońców Wisły 1920 roku wybrzmiała melodia wojskowej pobudki zagrana na trąbce. Następnie w Bazylice Katedralnej odbyła się msza święta.
5: W Bogusławicach w gminie Kowal odbyła się druga edycja zawodów wędkarskich dla dzieci o Puchar radnej powiatu włocławskiego Anety Kwarcińskiej. W rywalizacji wzięło udział 20 młodych wędkarzy.
6: Jestem bardzo zadowolona. Organizuję drugie takie zawody dla dzieci tutaj w Bogusławicach. Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować panu wójtowi, że dostałam taką zgodę, aby zawody, można powiedzieć, rangi powiatowej można było zorganizować w tym miejscu. Pogoda troszeczkę nam zepsuła plany, bo pewnie posiedzielibyśmy dłużej, wędkowanie byłoby dość przyjemne zaraz na początku, potem troszeczkę ten deszczyk nam kapryśną pogodę wprowadził, ale wszyscy chyba zadowoleni, rybki złowione, w tej chwili jest jakiś poczęstunek, nagrody rozdane, puchary rozdane, przede wszystkim był uśmiech, była zabawa, był czas spędzony z rodziną, wspólna integracja i to jest najważniejsze. Wykorzystujmy tę każdy moment, każdą chwilę, każde możliwe czas, żeby spędzać go właśnie z dziećmi, z rodzicami, z rodzeństwem, bo naprawdę w dzisiejszych czasach biegniemy cały czas do przodu i mamy mało tego czasu, żeby wspólnie go spędzać z rodziną i właśnie dziś mieliśmy ku temu

0: okazję.
1: Mimo deszczowej pogody uczestnicy walczyli o puchary i nagrody. Najlepszy okazał się 14-letni Sebastian Durmowicz z Grabkowa. Złowił jednego karasia srebrzystego o wadze 1 kg 170 gram, co dało mu zwycięstwo oraz puchar za największą rybę.
2: Dzisiaj byliśmy na zawodach, zająłem pierwsze miejsce, złapałem karasia o wadze 100 kg. No, wziąłem puchar za pierwsze miejsce oraz za największą rybę.
3: Skąd twoje zamiłowanie do ryb?
2: Wciągnął mnie w to tata tak naprawdę. Tata jakoś no nie widział w tym dalszego sensu. No oddał mi po prostu sprzęt, no i jakoś tak poszło dalej, nie?
3: I od ilu lat zajmujesz się tą pasją?
2: Od 6.
3: Czy to twoje pierwsze zawody? Jeździsz na jeszcze jakieś zawody inne?
2: Jeżdżę na zawody, no nie mój pierwszy puchar.
3: Skąd twoje zamiłowanie i pomysł na wędkarstwo?
4: Od taty się wzięło. Jak przyjechałem, to żeśmy zaczęli łowić i tak jakoś wyszło.
3: I od ilu lat ta twoja pasja?
4: 4.
3: Czy pierwszy raz jesteś tutaj na zawodach?
4: Nie, drugi już.
3: Skąd twoja pasja do łowienia ryb?
5: Tata.
3: Łowisz sam, z rodzeństwem, czy tylko z tatą?
5: Z rodzeństwem, z tatą.
3: A jak dzisiejsze oceniasz zawody?
5: Fajne.
1: Drugie miejsce zajął Miłosz Pietrzak, który złowił 11 ryb o łącznej wadze 710 gramów. Trzeci był Radosław Sapandowski, również z wynikiem 710 gramów, ale z 7 rybami. O kolejności więc decydowała liczba złowionych ryb. Zawody miały nie tylko sportowy charakter, dla dzieci i ich rodzin przygotowano poczęstunek, domowe ciasto, kiszone ogórki oraz kiełbaski z ogniska. Organizatorzy podkreślili, że spotkanie ma być okazją do rozwijania wśród najmłodszych pasji, cierpliwości i zainteresowania wędkarstwem, a także do wspólnego spędzania czasu z rodziną. Wakacje wciąż w pełni, a to oznacza większy ruch na drogach i więcej pracy dla służb. Przez cały weekend policjanci kontrolowali kierowców, sprawdzając m.in. prędkość i trzeźwość. Doszło także do kilku kolizji i wypadków.
6: W miniony weekend na terenie Włocławka i powiatu odnotowano 15 zdarzeń drogowych, w tym jeden wypadek drogowy. Ujawniono 191 wykroczeń, z czego 129 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Zatrzymano za przekroczenie właśnie tej prędkości w obszarze zabudowanym jedno prawo jazdy, natomiast poza obszarem zabudowanym 3. Ujawniono także 4 pod wpływem alkoholu. Jeżeli chodzi o wypadek drogowy, miał on miejsce w gminie Lubraniec w sobotę po godzinie 17. Jak wstępnie ustalono, 24-letni kierujący mężczyzna stracił panowanie nad motocyklem, w efekcie czego przewrócił się. Motocykl, sunąc z pojezdni, uderzył w pojazd marki Ford.
1: Pracowity czas mieli również włocławscy strażacy oraz straż miejska. W ostatnich dniach kilkanaście razy wyjeżdżali do różnego rodzaju zdarzeń, pomagając mieszkańcom regionu.
7: Weekend pracowity dla włocławskich strażaków. Mieliśmy 30 zdarzeń, w których to interweniowali strażacy z miasta Włocławek i strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu włocławskiego. Większość zdarzeń to miejscowe zagrożenia, czyli to wszystko, co nie jest pożarami. Mieliśmy i kolizje drogowe, między innymi na ulicy Dobrzyńskiej, w Skokach Dużych, gmina Włocławek, czy też doszło do zdarzenia, w którym to zawaliła się część stropów budynku wielorodzinnym w Brześciu Kujawskim, tam też strażacy interweniowali. 5 pożarów, których to jeden był dość groźny, bo zapalił się dach na budynku jednorodzinnym, to wynikło tam prac remontowych. No i doszło też do 9 zdarzeń, które to były zdarzeniami wywołane przez alarm fałszywy. A między innymi, no większość tych zdarzeń to są zdarzenia, jeżeli mówię o tych alarmach fałszywych, to są w dobrej wierze. Było to zadziałanie monitoringu, ale też i systemy alarmowe, między innymi w telefonach komórkowych.
8: Jeśli chodzi z perspektywy Straży Miejskiej, to muszę przyznać, że chyba raczej spokojnie, bo wpłynęło przez te 3 dni od piątku około 66 interwencji. Zdarzało się na pewno dużo, dużo więcej, dlatego uznaję go za w miarę spokojny weekend.

0: tych 60 kilku interwencji, większość to były interwencje dotyczące wykroczeń w ruchu drogowym. Takich było około 20. No sporo też było interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu. Takich interwencji było co najmniej 14. No i też sporo interwencji było związanych ze zwierzętami, czy to bezpańskimi, czy też chorymi. Takich interwencji było około 16. W dużej mierze realizowaliśmy je przy współudziale schroniska dla zwierząt. Strażnicy nałożyli ponad 40 mandatów karnych przez weekend. Większość z nich to dotyczyła wykroczeń drogowych, ale również było 16 związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych.
1: Przed nami kolejne dni wakacji. Służby apelują do kierowców o rozwagę i ostrożność. Warto zdjąć nogę z gazu, zachować czujność i zadbać o bezpieczny powrót do domu.
2: W Baruchowie odbył się piknik rodzinny. Na płycie boiska stanęła scena, krzesła i stoły, a wokół niej przygotowano atrakcje przeznaczone dla mieszkańców oraz gości z regionu. Było dużo muzyki, atrakcji dla dzieci, wspólnej zabawy, a przede wszystkim okazja do spotkania i spędzenia czasu razem.
3: Mamy przewidziane dużo atrakcji. Oczywiście poza występami artystów, naszych zespołów lokalnych, ale też i gwiazd wieczoru, mamy wesołe miasteczko, jest strefa gastronomiczna, handlowa, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Chciałam się zapytać również o frekwencję. Czy jesteście Państwo zadowoleni? Początek imprezy, a widzę, że grono osób już bardzo duże.
3: Tak, jest początek dopiero imprezy, więc jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, bo też i pogoda jest dzisiaj jest sprzyjająca, co prawda, ale temperatury wysokie, więc myśleliśmy, że właśnie tak od początku imprezy nie będzie dużo mieszkańców, ale rozglądając się tutaj widzimy, że już dużo mieszkańców przybyło, także tym bardziej nas to cieszy.
4: A jakie zespoły dzisiaj zobaczymy na scenie?
3: Tak, teraz występuje zespół Swojacy, to jest nasz lokalny zespół. Był zespół Jubilatki, również panie z terenu naszej gminy, ale mamy jeszcze gwiazdy dzisiejszego wieczoru, zespół D-Bond, Filip Lato, Kapela Roy.
2: Najważniejszą część każdego pikniku tworzą jednak jego uczestnicy. Liczna obecność mieszkańców i przybyłych gości sprawiła, że teren kompleksu przez cały wieczór tętnił życiem.
5: Super, dopiero się zaczyna impreza, dopiero weszliśmy i zaczynamy od lodzików.
4: A chciałam się spytać, często bywacie Państwo na tego typu imprezach?
5: Nie, raczej rzadko.
6: Bardzo dobrze, właśnie zdążyliśmy wejść i podziwiamy.
4: A czy czekacie Państwo na jakąś szczególną atrakcję czy gościa wieczoru?
6: Znaczy szczególnie nie. Tak, wybraliśmy się po prostu zobaczyć, co tu się tutaj dzieje.
4: A często bywacie Państwo tutaj w tej miejscowości bądź gdzieś jeszcze?
6: No tutaj akurat nie często. Tak spontanicznie wyjechaliśmy.
7: No ja przyjechałam z daleka, bo aż spod Dębic.
4: O.
7: No, przyjechałam do siostry na działkę i razem żeśmy tu przyjechali w odwiedziny zobaczyć, co tutaj się dzieje.
4: Czy zna Pani program? Czeka Pani na któregoś z gości szczególnie?
7: No, czy tam siostra zaglądała po prostu, no i chcemy trochę dłużej zostać, zobaczyć, jak się będzie impreza rozkręcała.
4: Świetnie. A czy już kosztowała Pani jakichś smakołyków tutaj dostępnych?
7: Chcemy właśnie iść teraz na lody.
8: Czekamy na występ córki całą rodziną. Przybyliśmy wcześniej, oglądaliśmy próbę, a teraz czekamy na występ.
4: Córka występuje tutaj w zespole ludowym?
8: Tak, w zespole ludowym w najmłodszej grupie.
4: Jeszcze jakieś atrakcje dla córki po występie?
8: Ma obiecaną karuzelę.
4: Widzę, że jeszcze pociechy inne, więc atrakcje pewnie i również dla nich.
8: Tak, dla wszystkich.
4: Kosztowaliście Państwo już coś?
8: Na razie nie kosztowaliśmy, przyjechaliśmy.
2: Wieczorem scenę przejął Filip Lato. Wokalista zwyciężył w finale 9. edycji programu rozrywkowego Twoja twarz brzmi znajomo. Jego twórczość to przede wszystkim pop i pop rock.
9: Pierwszy raz w Baruchowie i jestem, słuchajcie, zachwycony, bo nie wiedziałem nic o tej miejscowości, a tu nie dość, że jest pięknie, zadbane, czysto, ogromny stadion, pełno ludzi. Myślę, że to może być, ma potencjał na jeden z fajniejszych koncertów tego sezonu.
4: Świetnie. A powiedz, lubisz imprezy takie plenerowe czy koncerty?
9: Bardzo lubię plenery. To jest w ogóle moja ulubiona część całego tego grania. No bo jest lato, jest pięknie, jest po prostu długie dnie, ciepłe wieczory, muzyka, fani, energia, to wszystko się zgadza. To jest naprawdę no moje ulubione zajęcie z tego całego mojego muzykowania.
4: A powiedz mi odnośnie Twoich planów, może zdradzisz nam jakiś sekret na przyszłe utwory?
9: mogę rzeczywiście zdradzić parę sekretów, bo to już tuż, tuż wielkimi

krokami zbliża się premiera mojej płyty. Ponagrywałem już materiał, on już jest gotowy, więc teraz już jesteśmy w takiej fazie naprawdę już produkcyjnej. Ta płyta się już tam zaczyna masterować, tłoczyć i jesienią tego roku, w październiku, będzie premiera. Ale żebyście Państwo nie musieli czekać bezczynnie, no to po pierwsze zapraszamy na nasze koncerty, a po drugie mamy taki pomysł na to, żeby publikować te piosenki zanim jeszcze płyta się ukaże, więc co około, co miesiąc, już od jakiegoś czasu wypuszczamy piosenki z nowej płyty. Trzy już się ukazały w ostatnim czasie, ukaże się jeszcze do premiery, wydaje mi się, że dwie, więc warto na to czekać.

0: Dziś w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wocławku odbyły się warsztaty zorganizowane wspólnie z Paskalem Wocławek. Uczestnicy mogli własnoręcznie wykonać drewniane zakładki do książek, dekorując je metodą dekupaż.
1: Dzisiejsze warsztaty w bibliotece to warsztaty z dekupaż, z takiej techniki zdobienia przedmiotów, na przykład drewnianych, tak jak dzisiaj robimy w bibliotece zakładkę do książki. No, w bibliotece zakładki do książki są potrzebne, więc takie też tworzymy, kolorowe, najróżniejsze. Te warsztaty są zorganizowane razem ze szkołą Paskal, także we współpracy dzisiaj działamy i tworzymy zakładki do książki. Frekwencja nam dopisała, praktycznie zajęliśmy przygotowane miejsca dla naszych czytelników, także bardzo się cieszymy z tej dzisiejszej wizyty.
0: Szkoła Policealna Paskal oferuje szeroki wybór ciekawych zajęć i warsztatów, w których można uczestniczyć, by rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać nowe umiejętności i twórczo spędzać czas.
2: My jesteśmy ze Szkoły Policealnej Paskal we Wrocławku. Dzisiaj prowadzimy warsztaty w bibliotece z dekupażu, takich oto zakładek. U nas na co dzień odbywają się takie zajęcia w szkole, na terapeucie zajęciowym, ale dla odwiedzających, że tak powiem, dla przechodniów, też prowadzimy takie drzwi otwarte naszej szkoły. Raz w roku zazwyczaj można sobie przyjść za darmo, skorzystać z różnych zajęć, takich jak flowerboxy można zrobić, można skorzystać z darmowego masażu, można zaczerpnąć wiedzę od higienistki stomatologicznej. Także dzieje się u nas naprawdę sporo. Staramy się współpracować z różnymi miejscami, żeby jednak starać się wzajemnie sobie pomagać. I jest dużo zainteresowanych, dlatego też staramy się prowadzić raczej listę osób, żeby no nie zrobiło nam się zbyt duże zamieszanie, bo nie jesteśmy w stanie sobie wtedy poradzić z ogromną liczbą osób.
3: A gdzie możemy znaleźć informacje o najbliższych warsztatach, zajęciach, jakie będą u Państwa?
2: Zachęcamy do obserwowania naszego Facebooka bądź Instagrama. Tam zawsze wrzucamy wszystkie informacje o najbliższych warsztatach.
0: Uczestnicy warsztatów nie kryli zadowolenia z możliwości udziału w zajęciach. To była okazja nie tylko do twórczego spędzenia czasu, ale także do zdobycia nowych umiejętności.
4: Przyjechałyśmy na wakacje do dziadków z Anglii i właśnie odkryłyśmy tutaj fajne zajęcia.
3: Z kim pani jest na dzisiejszych zajęciach?
4: Z moimi córkami, Michaliną i Miją.
3: Świetnie. A skąd pomysł na dzisiejsze warsztaty? Znalazłyście panie informacje w internecie, czy ktoś wam polecił?
4: Ja generalnie codziennie wyszukuję informacji, co się dzieje we Wrocławku, więc gdzieś tam w internecie.
3: Co do wykonywania dzisiejszych zakładek, rozumiem, że lubicie panie czytać, czy to tak po prostu z racji takich technicznych i kwestii rozrywkowych dzisiaj?
4: Dziewczyny są bardzo kreatywne i lubią wykonywać takie prace, więc głównie, może nie tyle czytać, chyba Mija też lubisz czytać, prawda? Tak, to dwie rzeczy w jednym.
3: Cześć, powiedz nam proszę, jak masz na imię i ile masz lat?
5: Jestem Zosia i mam 7 lat.
3: Super, powiedz, a z kim dzisiaj przyszłaś na te zajęcia?
5: Z babcią i z moim bratem.
3: I lubisz czytać książki, skoro wybrałaś się na warsztaty tutaj zrobienia zakładek?
5: Tak.
3: A z kim najchętniej czytasz te książki?
5: No, z mamą lub z bratem.
3: Powiedz, ile masz lat i jak masz na imię?
6: Na imię mam Franek i mam 12 lat.
3: A do jakiej szkoły chodzisz?
6: Do podstawówki numer 22.
3: Do której klasy?
6: Do klasy 6.
3: Super. Powiedz mi, z kim wybrałeś się na dzisiejsze warsztaty?
6: Z młodszą siostrą i z babcią.
3: A czyj to był pomysł, powiedz?
6: Panie w bibliotece nas zachęciły i się zapisaliśmy w takim wypadku.
3: A powiedz, lubisz czytać książki?
6: Tak, bardzo lubię.
3: Jakie są twoje ulubione książki, do których sięgasz najczęściej?
6: Seria Dziennik Cwaneczka. Bardzo lubię.
3: Powiedz mi, co do pomysłu swojej zakładki. To był twój kolor taki ulubiony, czy czym się kierowałeś przy wyborze?
6: Kierowałem się bardziej właśnie kolorem ów słoneczników, ale no.
3: Super. A powiedz, jak wykonanie? Myślałeś, że będzie to trudniejsze, czy tak jak w sumie się spodziewałeś?
6: Tak, spodziewam się, że będziemy przyklejać jakby serwetki do tego. Myślałem, że będziemy to jakoś

0: malować albo inne rzeczy przyklejać niż to.
1: A czy byłeś wcześniej na takich warsztatach? Korzystałeś już może w wakacje?
0: Nie, na tego typu warsztatach nie byłem w tym roku jeszcze. W tym roku jeszcze nie, bo w zeszłych bywaliśmy na innych bardziej warsztatach, ale no, to nie jest mój pierwszy.
1: Rozumiem, że lubisz korzystać z tego typu zajęć i przychodzisz tak chętnie.
0: Tak.
2: Wszystkich serdecznie zachęcamy do udziału w tego typu aktywnościach. Zajęcia są darmowe i dostępne dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Powoli zbliżamy się do finału wakacji. Na zakończenie letniego, intensywnego czasu Urząd Miasta przygotował dla mieszkańców Włocławka i okolic specjalną imprezę.
3: Finał letnich brzmień to już jest tradycyjna impreza na zakończenie lata. Po raz kolejny spotykamy się na Starym Rynku. W sobotę, ostatnią sobotę sierpnia, 29 dokładnie sierpnia. I trzy zespoły, które myślę, że przypadną bardzo mocno do gustu mieszkańcom regionu włocławskiego, bo mam świadomość, że z tych imprez we Włocławku korzystają również mieszkańcy regionu włocławskiego, nie tylko sami mieszkańcy Włocławka. Zaczniemy od zespołu młodego, ale już z niezłym dorobkiem. W tym roku wydały swoją kolejną płytę, to krakowski zespół LOR, złożony z czterech dziewczyn po Akademii Muzycznej oraz perkusisty. Grają coś na pograniczu rocka z muzyką popową. Myślę, że już przez część mieszkańców Włocławka zespół znany, dlatego że dwa lata temu brały udział w eliminacjach do najpiękniejszego festiwalu świata, czyli Poland Rock. Te eliminacje odbywały się we Włocławku. W tym roku były gwiazdą też eliminacji do Poland Rocka, a dla szerszej publiczności na Starym Rynku w sobotę 29 sierpnia do dyspozycji, a później Strachy na Lachy, też kapela bardzo dobrze znana, i na koniec Happy Set, który myślę, że też tłumy na Stary Rynek tego dnia przyciągnie.
2: To będzie także wyjątkowy wieczór dla fanów koszykówki. Podczas wydarzenia zaprezentowany zostanie nowy skład Anwilu Włocławek oraz nowy trener zespołu. Nie zabraknie również okazji do spotkań i rozmowy z nowymi zawodnikami, którzy w nadchodzącym sezonie będą reprezentować włocławski klub.
3: To też już jest taka nasza tradycja właśnie, że łączymy ten finał letnich brzmień, te koncerty, które kończą sezon letni, ale przecież nie kończą też roku artystycznego, bo przed nami też Festiwal Fajansu, United Session i wiele, wiele innych bardzo interesujących wydarzeń. Natomiast tutaj faktycznie prezentacja zawodników klubu koszykówki Włocławek z nowym, starym sponsorem Anwilem i Orlenem, ale z zupełnie nowym składem osobowym, począwszy od trenera przez zawodników, właściwie tylko dwóch zawodników z poprzedniego sezonu zostało, to jest Dawid Słupiński i Bartek Łazarski, reszta to są nowi, głodni podobno gry i głodni zwycięstw zawodnicy, więc na pewno kibice Anwilu też będą mieli dużo ciekawych spotkań i możliwość przede wszystkim po raz pierwszy w całości zobaczenia swoich ulubieńców na zbliżający się sezon Polskiej Ligi Koszykówki.
2: To będzie wyjątkowe pożegnanie wakacji z dobrą muzyką, wspólną zabawą i sportowymi emocjami. Warto więc zarezerwować sobie czas i wspólnie z mieszkańcami Włocławka zakończyć lato w najlepszym stylu.
4: Dożynki w Osięcinach odbiły się głośnym echem w regionie. W dużej mierze to zasługa Skolima, który był główną gwiazdą imprezy. Wróćmy jednak do samych dożynek. Ich główną rolą jest wyrażenie wdzięczności za zebrane plony. Są podsumowaniem pracy rolników.
5: Gmina Osięciny jest gminą rolniczą. W związku z tym dożynki mają dla nas bardzo dużą wagę, prestiż. Jest to duże wydarzenie naszej gminy. Jest to święto dziękczynienia za zbiory, za plony. Święto naszych rolników i naszej miejscowości.
1: Jakie atrakcje dzisiaj będziemy mogli tutaj doświadczyć?
5: Myślę, że tradycyjnie przemarsz korowodu dożynkowego, msza święta, część oficjalna, to są te obchody coroczne. Myślę, że publiczną naszego regionu interesuje

0: Ją gwiazdy wieczoru, występ zespołu Fanatic, Warners i Skolim.
1: A jakie atrakcje dla najmłodszych?
0: Dla najmłodszych mamy strefę gastronomiczną, strefę zabawy, dmuchańce. Także myślę, że dla każdego coś miłego znajdziemy w naszych Oświęcinach.
2: Dużym zainteresowaniem jak zawsze cieszyły się stanowiska kół gospodyń wiejskich. Sam zapach smakowicie wyglądających potraw przyciągał uczestników imprezy.
3: Cały gar grochówki poszedł w mig. Czerninę, pierogi z grzybami i kapustą, miałyśmy gołąbki, fajdę ze smalcem i z ogórkiem. Też już wszystko poszło. No i ciasto, gofry, frytki dla dzieci, wata.
1: Dziś przygotowaliśmy kluski z serem dla starszych, a dla młodszych mamy lemoniady, gofry, kręcone ziemniaczki, popcorn, wata. No myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. Myślę, że największym zainteresowaniem były kręcone ziemniaczki, ale popcorn, wata również bardzo fajnie schodziły. No i starsi uwielbiają kluski z serem. No po to wracali cały czas.
2: Dożynki w Oświęcinach przyciągnęły wiele osób. Co prawda jest to święto rolników, ale część uczestników nie zajmuje się pracą na roli.
1: Jakie atrakcje tutaj Państwa dzisiaj sprowadzają?
4: No zobaczymy na Skolina.
1: Czyli wszyscy jesteście Państwo fanami?
4: Tak.
1: Czy korzystaliście już z jakiejś atrakcji?
4: No dzisiaj, w Ciechocinku.
1: O, czyli dzisiaj wyjazdowy dzień. Jesteście Państwo rolnikami, czy jesteście tak po prostu teraz, dzisiaj rekreacyjni?
4: To już rolnikami to nie jesteśmy, rekreacyjnie po prostu.
5: Przyjechałem z Gęsina, to jest miejscowość 20, może niecałe 20 kilometrów od Oświęcin, gmina Zakrzewo.
1: Czy jest Pan rolnikiem, czy jako gość taki na atrakcję?
5: Jestem rolnikiem oraz przyjechałem gościnnie na atrakcję, oczywiście na występ Gwiazdy Wieczoru z Kolima.
1: Korzystał Pan już z jakiejś atrakcji?
5: Ja nie korzystałem. Przyjechałem z żoną Córką. Córka korzystała z tych wszystkich atrakcji, które tutaj są przygotowane przez gospodarzy dzisiejszych dożynek.
1: A jeszcze spytam się, jak tegoroczne żniwa? Czy jest Pan zadowolony?
5: Z tegorocznych żniw, powiem tak szczerze, nie jestem zadowolony, ponieważ plony są słabe. Ceny również są bardzo niskie. Tak więc no nie ma powodów do radości. My jako rolnicy nie mamy wielkich powodów do radości. No ale co zrobić? No taki mamy klimat, cytując klasyka. No i musimy podołać tym wszystkim wyzwaniom, które przed nami stoją i musimy robić swoje po prostu i mieć nadzieję, że będzie lepiej, że kolejny sezon, kolejny rok będzie bardziej łaskawszy dla nas.
1: A czego panu życzyć?
5: Czego życzyć? Przede wszystkim zdrowia chyba. To jest najważniejsze, bo jak jest zdrowie, to reszta jakoś się ułoży.
2: Im robiło się ciemniej, tym więcej pojawiało się młodszych osób. Przyczyną był oczywiście występ z Kolima. Artysta podczas jednego z wcześniejszych koncertów spadł ze sceny i skręcił nogę. Mimo to nie chciał zawieść fanów. Koncert na dożynkach w Oświęcinach nie został odwołany.
1: Widzimy, że jesteś fanką z Kolima, prawda?
6: Tak.
1: I masz jakieś swoje ulubione utwory?
6: Kilka się znajdzie.
1: A, i to jest twój pierwszy koncert taki na żywo?
6: Szósty.
2: Na imprezie, na której występuje Skolim, nie mogło zabraknąć sklepu z jego produktami. Kolejka robiła wrażenie.
7: Przyjechaliśmy z Mińska Mazowieckiego, jesteśmy ekipą Skolima, sprzedajemy jego merch. Największym powodzeniem cieszą się u nas aktualnie najnowsze koszulki sportowe. Boże, chroń króla Latino.
1: Gdzie następne imprezy? Macie już jakieś plany na kolejne występy?
7: No już od wtorku jedna ekipa wyjeżdża nad morze, nasze polskie oczywiście. Natomiast kolejny weekend przygotowujemy grafik, gdzie kto będzie jechał.
2: Pojawienie się Skolima na scenie wywołało żywiołową reakcję publiczności. Artysta, mimo że nie mógł swobodnie się poruszać, dał świetne show. Wiele razy podczas koncertu wspominał, że najlepiej gra mu się właśnie w naszym regionie.
8: Niesamowici ludzie, niesamowita energia. Na dobrą sprawę mógłbym siedzieć tylko na tym krześle, ludzie sami by śpiewali, ale była taka energia, że podrywałem się i śpiewałem na jednej nodze dzisiaj. Zasadniczo czuję się bardzo dobrze. Wiadomo, rekordowy rok, bardzo dużo koncertów, może tak zachłannie do tego podchodzę, ale tak to uwielbiam i tak o tym marzyłem, że gram te koncerty i gdzie są ludzie, tam staram się być, bo uwielbiam to robić, cieszę się. Nie mam już presji finansowej, bardziej odbieram z tego niesamowitą radość i energię i cudownych ludzi w Polsce mamy, ludzie się cudownie bawią i ten wakacyjny okres na pewno też temu sprzyja.
2: Skolim podkreślił rolę

0: lokalnych mediów w promowaniu początkujących artystów. Sam był gościem w telewizji Kujawy.
1: Trzeba oczywiście wspierać te lokalne rozgłośnie radiowe i telewizyjne, bo tam jest najwięcej pasjonatów i tak jak sama pani mówi, wcześniej, gdzie wszystkie te drogi się zamykały, to właśnie takie lokalne telewizje jak telewizja Radio Kujawy robicie cudowną robotę i zawsze jak tylko mogę, to udzielam wywiadów, bo wy się na ludzi nie zamykacie, wy się na ludzi otwieracie i to jest, bardzo mi to imponuje.
2: Powiedz, jak godzisz tyle koncertów i jeszcze obowiązki takie swoje zawodowe?
1: Znaczy, na dobrą sprawę, te obowiązki zawodowe to jest taki, jedni w czasie wolnym grają na komputerze, inni grają w piłkę, chodzą na siłownię. No ja głównie zajmuję się muzyką i nie dam sobie tego odebrać, to jest coś, co uwielbiam najbardziej, sprawia mi i największą frajdę. A te poboczne rzeczy to po prostu jest gdzieś... Sięgam myślami i lokuję jakieś takie swoje, że tak powiem, fantazje biznesowe i całkiem dobrze mi to wychodzi.
2: A powiedz, jak publiczność tutaj porywasz po prostu ludzi wszystkich? Nawet ja sama pozwoliłam sobie dzisiaj potańczyć pod sceną.
1: No jest mi bardzo miło. Jest mi bardzo miło. Tak jak wcześniej wspominałem, zawsze jestem dumny z ludzi z Kujaw. Teraz dużo koncertów też nad polskim morzem, wybrzeże od Międzyzdrojów po Łebek, Gdańsk. Ludzie i z Włocławka, i z Torunia, widuję ich na koncertach, także jeżdżą, są cały czas w trasie. No ten okres wakacyjny sprzyja też wyjazdom. Niesamowici ludzie. No dzisiaj też godziny wieczorne, mnóstwo dzieci, mnóstwo, praktycznie publiczność w każdym wieku, bo i dzieci po 6 lat i osoby po 80 babci widziałem, także... Wszyscy się bawią.
0: Cały koncert z Kolima w Osiemcinach w magazynie Pulsować.

0: ciągu ostatnich miesięcy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławku realizował inwestycje w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Środki przeznaczono na zakup 242 nowoczesnych urządzeń medycznych, w tym m.in. robota do operacji kręgosłupa i głowy. Obecnie placówka wchodzi w kolejny etap inwestycji. Tym razem obejmą one cyfryzację i cyberbezpieczeństwo.
1: Teraz mówimy o KPO cybernetycznym. Na ten cel pozyskaliśmy 12 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności. Wartość całego projektu to jest ponad 14,5 miliona złotych. No i to, co jest kluczowe, czyli to, co zmieni się na korzyść i pacjentów, i też personelu. Zaopiekowanych, jeśli mogę użyć takiego sformułowania, zostanie kilka obszarów. Przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa danych pacjentów. Temu będzie służył taki rozbudowany system kopii zapasowych, dodatkowo chronionych, także tutaj to zabezpieczenie będzie naprawdę duże. Kolejny element, który ulegnie poprawie, to oczywiście kwestia całej infrastruktury informatycznej, ale też w rozumieniu takim, że skoro teraz wiele instytucji, firm jest podatnych na różne cyberataki, to my tę odporność będziemy zwiększać, także nasze systemy będą monitorowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, po to właśnie, żeby zabezpieczyć się jeszcze lepiej przed przejmowaniem komputerów czy atakami złośliwego oprogramowania.
0: Kolejnym elementem jest digitalizacja dokumentacji medycznej, która dzięki temu będzie bardziej dostępna.
1: W ramach tego projektu zakupionych zostanie 100 nowoczesnych komputerów i 60 tabletów medycznych. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której dzisiaj lekarz, stojąc przy łóżku pacjenta, jeśli chce przypomnieć sobie chociażby historię leczenia, różne wyniki badań, sięgnąć po prostu do dokumentacji medycznej, no, musi wrócić do swojego gabinetu, usiąść przed komputerem, odszukać te dane, a w tym momencie właśnie dzięki urządzeniom mobilnym będzie mógł to sprawdzić już przy łóżku pacjenta, także no, element bardzo ważny. No i kolejny element, o którym też na pewno warto wspomnieć, to to, że zaprzęgniemy, mówiąc kolokwialnie, do pracy również sztuczną inteligencję, akurat w tym momencie w obszarze diagnostyki obrazowej, także sztuczna inteligencja i jej elementy będą wspomagać pracę naszych lekarzy, którzy zajmują się opisami chociażby różnych badań właśnie w zakresie diagnostyki obrazowej, ale chcę jednocześnie podkreślić, że ta sztuczna inteligencja będzie w tym przypadku takim elementem dodatkowym. Cały czas diagnostyka i proces terapeutyczny będą oczywiście leżały po stronie lekarza.
0: Wrocławski szpital jest świetnie wyposażony, a niebawem pojawią się kolejne modernizacje. Niestety, cały czas napływają niepokojące wiadomości dotyczące funkcjonowania placówki. Dotyczą one nie tylko nieprawidłowości, ale co niepokoi bardziej, rosnącej liczby skarg napływających od pacjentów na niewłaściwe traktowanie ich przez personel medyczny.
2: Wakacje powoli dobiegają końca, ale w Miejskiej Bibliotece Publicznej wciąż trwają zajęcia edukacyjne i rozwojowe dla dzieci i młodzieży. Biblioteka to nie tylko miejsce, w którym można wypożyczyć książkę. Na wakacje dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji, które pozwalają ciekawie i aktywnie spędzić wolny czas. Do tej pory odbyły się m.in. warsztaty Magia w Słoiku, Tajemniczy Ogród oraz Puzzlowe Pogaduchy.
3: Trwają w bibliotece, dokładnie w strefie dziecka, strefo wakacje, czyli to są takie zajęcia literacko-plastyczne, czyli na bazie książki i książek dla dzieci. Tworzymy

0: zajęcia, w których dzieci mogą rozwijać się twórczo, plastycznie, kreatywnie. Dzisiaj będą robić na przykład bransoletki, pocztówkę z wakacji swoją własną, autorską, także będzie dużo się działo twórczo i kreatywnie. W zasadzie w strefie dziecka codziennie coś się dzieje dla najmłodszych, no i też dla trochę starszych dzieci. Przy okazji korzystania z biblioteki, z wypożyczania książek, można zajrzeć do strefy dziecka i tutaj zawsze jakieś atrakcje czekają, jakieś małe warsztaty czy zajęcia plastyczne. I po prostu w godzinach pracy biblioteki można tutaj zajrzeć, zapytać pań bibliotekarek, co dzisiaj ciekawego się u nas dzieje. Na pewno coś się codziennie znajdzie.
1: Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, dzięki czemu wakacyjny czas mogą spędzać kreatywnie i w gronie rówieśników.
2: Mam na imię Emilka i mam 8 lat. Chodzę do trójki.
3: Świetnie. A powiedz, co przyszłaś robić na dzisiejszych zajęciach?
2: Bawić się i robić jakieś plastyczne zadania albo rzeczy.
3: Co będziecie dzisiaj robić na tych zajęciach? Macie już jakieś pomysły?
4: Będziemy grali i robili bransoletki.
5: Teraz robimy bransoletki i będziemy grać.
6: Teraz robimy bransoletki, a potem będziemy grać.
3: Czy jesteście pierwszy raz na tych zajęciach, czy przychodziłyście już?
7: Ja przychodziłam.
8: Nie jestem pierwszy raz.
9: Ja przychodziłam z bratem.
10: Ja jestem pierwszy raz.
3: A powiedzcie, lubicie spędzać tutaj czas?
11: Tak, fajnie jest.
12: Tak.
1: Biblioteka zaprasza wszystkich, którzy chcą ciekawie wykorzystać ostatnie dni wakacji. W harmonogramie wciąż są kolejne zajęcia i atrakcje dla najmłodszych. Praca strażaków nie kończy się na wyjazdach do akcji ratowniczych. Latem to także czas intensywnych działań informacyjnych. Strażacy pojawiają się na lokalnych imprezach i piknikach, gdzie przypominają, jak bezpiecznie spędzać wakacje.
13: Okres letni w pełni, w zasadzie już jest końcówka okresu letniego, to już jest końcówka wakacji. Natomiast wszyscy jeszcze gdzieś tam wypoczywamy, Straż Pożarna cały czas pracuje i czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich naszych mieszkańców, dlatego oprócz tego, że wyjeżdżamy do zdarzeń, interwencji, które są na terenie miasta i powiatu włocławskiego, to także prowadzimy szeroko zakrojoną prewencję, w której to staramy się uczyć mieszkańców bezpiecznych zachowań. Teraz różnego rodzaju pikniki związane z OCIOL, czyli obroną cywilną i ochroną ludności, w których to czynny bierzemy udział. Mamy też bardzo bogaty sprzęt, wyposażenie, które pokazuje, jak bezpiecznie się zachować w różnego rodzaju sytuacjach. Na tego rodzaju pikniki bardzo serdecznie zapraszamy. Te informacje są na stronie Komendy Wojewódzkiej, czy też w lokalnych mediach. Za Państwa pośrednictwem jest to nam bardzo miło, że możemy też informować mieszkańców.
1: Służby angażują się w działania na rzecz naszego bezpieczeństwa, także wtedy, gdy wyjeżdżamy i odpoczywamy na świeżym powietrzu. To między innymi okazja, by porozmawiać z mieszkańcami o zagrożeniach, które mogą pojawić się podczas letniego wypoczynku.
13: Obozy harcerskie, które były na terenie naszego powiatu, też były zabezpieczone przez Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną. Cieszymy się, że wszystkie służby w to się zaangażowały, włącznie z gminami, gdzie czuwaliśmy bezpieczeństwem naszych malów, a tam harcerze dzieci wypoczywały w wieku już od 6 lat, także to naprawdę wymagało dużego wysiłku, żeby w jakiś sposób to wszystko bezpiecznie przeprowadzić przez ten wypoczynek. Cóż, bardzo, bardzo też chciałem tutaj pochwalić współpracę między służbami tutaj miejskimi, policją, pogotowiem ratunkowym, WOPR-em, gdzie wspólnie prowadzimy działania ratownicze, ale też i prewencyjne. Z WOPR-em i z policją mamy bezpieczny akwen, w którym to bierzemy wspólnie udział, patrolujemy nasze lokalne wody, gdzie ewentualnie w jakichś sytuacjach zagrożenia staramy się zwracać uwagę, upominać i też uczyć bezpiecznych zachowań.
1: O nasze bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku wspólnie dbają strażacy, policjanci i ratownicy WOPR-u, którzy nie tylko reagują na zagrożenia, ale także edukują i przypominają, jak bezpiecznie spędzać letni czas.
14: 42 mieszkania i 645 wniosków. Lokale w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej cieszą się rekordowym zainteresowaniem. Ratusz przyjmował dokumenty od 21 do 31 lipca. Z powodu dużego zainteresowania Urząd Miasta musiał zmienić terminy

0: weryfikacji wniosków.
1: W związku z rekordową ilością wniosków, która wpłynęła w związku z staraniem się o miejsce na mieszkanie przy ulicy Celulozowej 19, musieliśmy przedłużyć terminy rozpatrywania tych wniosków. Projekt listy będzie opublikowany do 25 września, potem 7 dni będzie na ewentualne odwołania i do 16 października opublikujemy ostateczną listę zakwalifikowanych kandydatów. Tutaj mamy do czynienia z ostatnim blokiem, czyli już 7 blokiem przy ulicy Celulozowej. Tutaj było 42 mieszkania, 20 mieszkań jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, 2 mieszkania dla seniorów, czyli osób powyżej 60 roku życia. I tutaj wszystkie wnioski rozpatruje Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Ta komisja jest powołana przez prezydenta, natomiast członkami tej komisji są niezależne osoby pochodzące z różnych środowisk, które mają swoje doświadczenie właśnie związane z tematem lokalowym, mieszkaniowym. Są to zasłużone osoby wywodzące się z różnych środowisk pod kątem zarówno zawodowym, jak i związanymi z taką codziennością, z życiem społecznym.
0: Pierwotnie projekt listy wnioskodawców miał zostać przygotowany i podany do publicznej wiadomości do 17 sierpnia, natomiast lista ostateczna 15 września. Liczba wniosków była zwiększona między innymi dlatego, że zmieniono sposób kwalifikacji osób mogących ubiegać się o mieszkanie.
1: Ta rekordowa liczba 645 wniosków wynika również z tego, że podczas tego naboru mieliśmy do czynienia z takim nowum, jeżeli chodzi o nabór wniosków mieszkaniowych. Mianowicie tutaj mogły również składać wnioski osoby, które mieszkają w miejskim obszarze funkcjonalnym, ale deklarują, że ich centrum życiowe jest we Włocławku. Dlatego tutaj ta zmiana, stąd też właśnie ta rekordowa liczba tych wniosków. Tak jak wspomniałem, skończyliśmy nabór na ostatni blok przy ulicy Celulozowej. Wcześniej mieliśmy do czynienia z ulicą Brzeską 15, z Maślaną 4/6, ale tak naprawdę już w najbliższym czasie kolejne lokalizacje, ponieważ tutaj możemy wspomnieć między innymi o Królewieckiej 12, czy chociażby o planowanym osiedlu przy ulicy Cienistej.
0: Lokale oddawane są w standardzie pod klucz, a więc mają wykończone podłogi, zamontowane drzwi wewnętrzne, biały montaż oraz kuchnię z kuchenką indukcyjną. Mieszkania mają również balkony oraz komórki lokatorskie. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejny seans realizowany dzięki wsparciu Fundacji Orlen. Tym razem film Zhakować hejt. My Wingren to uznana i wielokrotnie nagradzana szwedzka dziennikarka, nazywana przez media prawdziwą dziewczyną z tatuażem.
2: 25 sierpnia we wtorek mamy kolejną odsłonę naszego projektu Filmowe podróże z Orlenem. O godzinie 18 zapraszam do Teatru Impresaryjnego na film Zhakować hejt szwedzkiej dziennikarki Mi Wingren, która nazywana jest prawdziwą dziewczyną z tatuażem. Film pokazuje całą przestrzeń hejtu od strony tych, którzy temu hejtowi stworzyli warunki, czyli od strony mediów społecznościowych, Facebooka i innych platform społecznościowych, a uświadamia nam ten film, w jaki sposób na naszych oczach ta epidemia nienawiści się rozwija i jak jesteśmy bezbronni, jak nie posiadamy narzędzi do tego, żeby temu przeciwdziałać.
0: Zhakować hejt odsłania to, co inni chcieliby, aby pozostało w ukryciu. Seans odbędzie się 25 sierpnia w Teatrze Impresaryjnym w Włocławku. Filmowe podróże z Orlenem finansowane są z grantu Fundacja Orlen w ramach programu Energia Sąsiedztwa. O całym repertuarze filmowych podróży w studiu telewizji Kujawy. W Ciechocinku na terenie Muzeum Warzelni Soli i Lecznictwa Uzdrowiskowego odbyło się Święto Soli. Wydarzenie przyciągnęło tłumy ludzi. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, takich jak ważenie soli, pokazy rzemieślnicze czy bezpłatne zwiedzanie muzeum.
3: Impreza już po raz kolejny w Ciechocinku, w tym miejscu szczególnym, w miejscu, w którym sól i warzelnictwo ma szczególne znaczenie. Fajnie robi to Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka wspólnie z uzdrowiskiem Ciechocinek i Gminą Miejską Ciechocinek. Wydarzenie, które pokazuje kulturę naszego regionu, ale specyfika Ciechocinka, gdzie można zobaczyć

0: jak się sól kiedyś ważyło. Tym bardziej, że teraz mamy te przepiękne jubileusze, 190 lat uzdrowiska i 110 lat praw miejskich.
1: Ciechocińska fabryka soli działa od 1832 roku. Prace budowlane i przygotowania ruszyły już w 1824 roku z inicjatywy m.in. Konstantego Wolickiego i Stanisława Staszica, jednak zniszczenia wojenne opóźniły uruchomienie zakładu.
2: Do chwili obecnej nie zmieniliśmy praktycznie nic, jeżeli chodzi o technologię jej wytwarzania. Oczywiście skala produkcji uległa zmianie, bo w tej chwili rzeczywiście nie ma aż takiej dużej potrzeby, żeby kupować produkt wyjątkowy, zwłaszcza, że na rynku znajduje się bardzo dużo soli z różnych stron świata, o różnych właściwościach, pomimo tego, że uważam, że nasza sól jest wyjątkowa i najlepsza na świecie. Mogę to śmiało powiedzieć, bo jestem od pokoleń Ciechocinianką, a oprócz tego mój dziadek pracował tu na początku oczywiście XX wieku jako kowal właśnie w ciechocińskiej fabryce soli.
1: Największym zainteresowaniem cieszyło się oczywiście miejsce, w którym waży się sól. Na imprezie można było zobaczyć, jak w tradycyjny sposób wytwarza się ciechocińską sól oraz szlam.
3: Naszym źródłem takim solankowym jest grzybek solankowy w Ciechocinku, który zapewne wszyscy na pewno i w Polsce znają, bo myślę, że to jest bardzo sławny grzybek. Jest on po to, aby produkować właśnie solankę na potrzeby tutaj warzelni soli. No dzisiaj on pięknie wygląda, kwiatuszek o niego, ale głównym jego celem jest produkcja solanki w Ciechocinku, tej zagęszczonej solanki. Tam na głębokości około 405 metrów mamy źródło. Pompą popujemy na górę tego grzybka solankowego. Następnie z grzybka solankowego solanka jest przekazywana na tężnie solankowe, na najwyższą właśnie, na szczyt tężni solankowy, gdzie po ścianie tarniny jest spuszczana w dół celem zagęszczenia, celem produkcji solanki. Przy okazji jest to inhalatorium, ale głównym pomysłem, głównym zamysłem jest produkcja właśnie solanki tej zagęszczonej. I tężnia numer jeden zagęszcza nam solankę do 11%. Następnie tą zagęszczoną solankę 11% my przekazujemy dalej na tężnię numer dwa, gdzie po kilkakrotnym przepuszczeniu po ścianie tarniny ona jest zagęszczana dalej do 22%. I już taką też zagęszczoną 22% solankę przekazujemy dalej na następną tężnię solankową numer dwa. Tężnia numer dwa, ona już jest tym, można powiedzieć, tą tężnią, która produkuje już tą taką do produkcji solankę, czyli o zagęszczeniu 30%. Tam też trzeba kilkakrotnie ją przepuścić, żeby doprowadzić do 30%.
1: Następnie solanka pompowana jest do warzelni, do drewnianych zbiorników. Zbiorniki mieszczą 90 metrów sześciennych solanki.
3: Teraz może coś powiem na temat tutaj już produkcji. Po przekazaniu solanki tutaj już na teren warzelni soli, tak jak tutaj Państwo widzicie, mamy takie potężne, duże zbiorniki, które mieszczą około 90 metrów sześciennych solanki i nazywamy ten pierwszy pojemnik nazywamy podgrzewaczem. Dlatego podgrzewaczem, że wtedy już konstruktor czy projektant myślał o tym, żeby wykorzystywać gorące gazy, które powstają podczas gotowania, podczas ważenia tej naszej solanki, tej głównej panwi warzennej. Gdybyśmy je odprowadzali bezpośrednio do komina, byśmy to po prostu stracili. Wtedy już myślano, żeby to ciepło wykorzystać i dlatego pod spodem jest labirynt kanałów takich dymnych, którymi krąży to gorące powietrze i podgrzewa nam, tak można powiedzieć, za darmo nawet do 45 stopni solankę. Już taką podgrzaną solankę 45% przekazujemy dalej już bezpośrednio do panwi warzelnej celem ważenia naszej soli i naszego szlamu ciechocińskiego. I tutaj już w ilości 44 metrów sześciennych solanki napuszczamy i musimy to przez 72 godziny gotować. Czyli ważyć, gotować, gotowanie, ważenie, dlatego ważenia soli.
1: Solanka po zagotowaniu krystalizuje się na powierzchni zbiornika, a następnie opada na dno. Pracownicy co 2 godziny zgarniają urobek do brzegu, a następnie za pomocą łopat kładą sól na rejsy, czyli górną część zbiornika.
3: Wszystko, tak jak wcześniej wspominałem, jest przekazane z ust do ust przez starszych pracowników i tutaj nic nie jest zmienione. Tak jak wymyślono produkcję, tak do tej pory.

0: my to robimy. I staramy się nie zmieniać, tak żeby właśnie było komu to pokazać, żeby to przetrwało, że coś takiego jeszcze w cichucinku istnieje, że taka piękna warzelnia jak nasza jeszcze jest. Nawet, proszę Państwa, czujecie zapach soli, jak to pięknie pachnie nawet. Ja to zawsze mówię, że pachnie tutaj 200 lat historii. Po zakończeniu cyklu produkcyjnego, po 72 godzinach, trzeba to wszystko spuścić, umyć, wyczyścić, a urobek, tutaj mamy podwieszaną kolejkę warzelną, też za pomocą łopaty i wózka i za pomocą mięśni ludzkich, trzeba załadować i wywieźć na magazyn. Czyli już produkt jest gotowy i w magazynie już wtedy jest przerabiany, tak jak sobie klient życzy. Ja bym polecał, żeby był sprzedawany i kupowany w postaci naturalnej, bo nasza sól cichocińska jest solą znakomitą i nie ma czegoś podobnego na świecie. Głównym naszym produktem to jest cichocińska sól spożywcza i cichociński szlam. Produkujemy też cichociński łuk kąpielowy. Łuk kąpielowy, mogę wyjaśnić, jest to ciecz, która zostaje po produkcji, czyli około nam zostaje około 5 metrów sześciennych solanki, czyli tego ługu już wygotowanego. Z tego nie da się wytrącić dalej soli, ale jest za to bogaty w pierwiastki jak wapń, magnez, żelazo.
1: W warzelni pracuje 9 osób na 3 zmiany. W ciągu jednej zmiany wydobywa się około 3 ton soli. W warzelni znajduje się również wielki magazyn do przechowywania uzyskanej soli.
0: Znajdujemy się w magazynie soli w cichocinku. Przy warzelni soli znajduje się magazyn, w którym już tą wyprodukowaną naszą surówkę przewozimy tutaj. Za pomocą, tak jak Państwo tutaj możecie zaobserwować, pomocą takich wózków, po prostu trzeba je załadować, oczywiście wszystko ręcznie. Tak jak wcześniej to wspominałem, wszystko robimy tutaj ręcznie. Za pomocą mięśni lustrzanych przypchnąć ten wózek. Mamy też taką bardzo starą wagę, na której ważymy. Zważyć, przepchnąć dalej na poszczególny rejs. Jeżeli jest klasyfikowane jako sól, to na rejs, który jest przeznaczony dla soli, a jeżeli jako szlam, na rejs, który jest przeznaczony dla szlamu.
2: Sam proces pakowania, panowie też wykonujecie to wszystko ręcznie, czy jest to proces już maszynowy?
0: To znaczy od początku do końca wszystko ręcznie. No, jedynie zgrzewanie czy drukowanie odbywa się za pomocą zgrzewarki czy drukarki. Poza tym składanie kartoników, zgrzewanie wszystkich grzewów, musi pracownik jednak to zrobić ręcznie. Tak samo nasypanie każdego woreczka też odbywa się ręcznie.
1: Święto soli było świetną okazją, aby poznać historię cichocinka, odkryć lokalne tradycje i przekonać się, jak ważną rolę sól od pokoleń odgrywa w rozwoju oraz uzdrowiskowej tożsamości miasta. Już w ten weekend we Włocławku pojawią się Wikingowie. Spokojnie, miasto nie jest zagrożone. Podobna impreza odbyła się w zeszłym roku i okazała się sukcesem. Osada Wikingów Włocław Bork podobnie pojawi się w Parku Sienkiewicza.
3: Włocław Bork po raz drugi w tym przepięknym miejscu, w historycznym miejscu, bo w Parku Sienkiewicza, jednym z najstarszych parków miejskich w naszym kraju. Myślę, że wydarzenie istotne, ważne też, a może przede wszystkim, bo zainspirowane znaleziskiem nie tak daleko, bo przecież w nurcie rzeki Wisły odnaleziony został autentyczny miecz Wikinga z X wieku i stąd ta inspiracja. W zeszłym roku świetne wydarzenie, trochę pogoda je pokrzyżowała, ale mimo deszczowej pogody i tak bardzo dużo osób uczestniczyło w wydarzeniu, którym możemy dowiedzieć się trochę więcej o naszej historii, ale też przede wszystkim o historii właśnie tej skandynawskiej związanej z Wikingami.
1: W osadzie pojawią się kramy z różnymi wyrobami, m.in. biżuterią i ozdobami Wikingów, wyrobami z bursztynu, wyrobami kowalskimi, w tym mieczami i nożami, a także rękodziełem szklanym. Będą również wróżby wolwy, wierzba i wróżenie z run. Swój udział zapowiedziały drużyna Grodu Trzygłowa i mazowiecka drużyna Wojów Weles. W ramach imprezy zapraszamy także na prelekcje i koncerty.
4: Będziecie mogli Państwo zobaczyć różne formy bitew, bitwy w szykach, bitwy jeden na jeden, pojedynki, bitwy o most, a także może i nawet jedna niespodzianka, jedna forma bitwy, o której na razie nie będę wspominał, to zapraszam do przyjścia i zobaczenia na własne oczy w naszej osadzie. Oprócz bitew oczywiście masa warsztatów, między innymi warsztaty bursztynnicze, warsztaty skręcania lin, czyli warsztaty powrożnicze, warsztaty kowalskie, gdzie będzie można zobaczyć proces od początku do końca powstawania choćby mieczy.

0: czy noży. Będzie też masa kramów, czyli takich mini sklepików, w których każdy z Państwa będzie mógł nabyć jakieś pamiątki z naszej osady. Między innymi będzie kram z prawdziwymi replikami, replikami archeologicznymi, znalezisk prawdziwej biżuterii z epoki Wikingów, także faktycznie to, co nosili Wikingowie. Będzie też można nabyć troszeczkę literatury, dlatego że na festiwalu pojawi się wydawnictwo Triglav, które wydaje książki popularne i naukowe odnośnie tematyki Słowian i Wikingów. Naprawdę moc atrakcji. Będzie można także wziąć udział w innych warsztatach i pokazach, do których zapraszam Państwa zapoznanie się na stronę Urzędu Miasta. Także naprawdę zapraszamy do naszej osady.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. Przez całe wakacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej było wiele dzieci i młodzieży. W gmachu głównym oraz w filiach pracownicy organizowali różne formy aktywności i warsztaty. Wiele młodych osób regularnie odwiedzało placówkę. Bardzo dużym zainteresowaniem w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej cieszyły się biblioteczne zawody w FIFA. Wakacje dobiegają końca, ale biblioteka ma w ofercie jeszcze trochę atrakcji dla uczniów w każdym wieku.
2: Do końca wakacji zostało jeszcze trochę czasu i mamy przygotowanych sporo atrakcji dla czytelników. Na chwili numer 1. 26 sierpnia zapraszamy na warsztaty czekoladowe, stworzenia własnych tabliczek czekolady. Na chwili numer 2 przy ulicy Dziewińskiej 28 sierpnia odbędzie się popołudnie z biblioteką i będziemy robić pocztówkę z wakacji. Filia numer 6 również zaprasza na planszowisko 26 sierpnia. Na chwili numer 10 przy ulicy Kościelnej będziemy robić przesyłkę do przyszłości, czyli taką kapsułę czasu. Będziemy mogli włożyć własne pamiątki i potem zakopiemy tą kapsułę na terenie Bibliotecznego Placu Zabaw. To 24 sierpnia. I Mediateka zaprasza na cykl warsztatów gamingowych, który się nazywa Full Pakiet. 27 sierpnia ostatnie takie zajęcia i to są warsztaty gamingowe dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem najnowszych wersji gier na PlayStation 5. Warto do biblioteki zajrzeć jeszcze w tych ostatnich dniach wakacji.
1: Szczegółowe informacje na temat wydarzeń znajdują się na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku. Przetarg na zagospodarowanie terenów zielonych w Parku Grzywno został ogłoszony na początku marca tego roku. Termin składania ofert upłynął 22 kwietnia. Ostatecznie wpłynęło ich 8. Najtańszą ofertę złożyła Barzola. Na Grzywnie nic się jednak nie dzieje.
3: Oferty wpłynęły. My jako zamawiający mieliśmy wątpliwości co do złożonych ofert, szczególnie tej pozornie najtańszej. W związku z tym poprosiliśmy o uzupełnienie informacji związanych z rażąco niską ceną. Wykonawca odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, która jest takim organem nadrzędnym nad postępowaniami przetargowymi prowadzonymi w naszym kraju i krótko mówiąc te argumenty potencjalnego wykonawcy zostały przez KIO uznane. W związku z tym na razie jesteśmy na etapie kompletowania pozostałych wymaganych prawem dokumentów, zabezpieczeń i będziemy zmierzać do podpisania umowy. Z tym, że po wyborze wykonawcy najkorzystniejszego, mimo naszych wątpliwości, które oddaliła Krajowa Izba Odwoławcza, być może inni wykonawcy jeszcze będą chcieli się od tej naszej decyzji odwołać, więc tu nie mogę zadeklarować. Zresztą w żadnym postępowaniu nie można ściśle zadeklarować, kiedy umowa zostanie podpisana.
1: Barzola była wykonawcą zielonych terenów Śródmieścia. Te miały zostać oddane do użytku w marcu, jednak z różnych powodów terminy były zmieniane. Ostatecznie odbiory rozpoczęły się w czerwcu, a później konieczne były jeszcze poprawki. Następną inwestycją realizowaną przez Barzolę jest ulica 3 Maja. Wygląda na to, że teraz przyjdzie kolej na Park Grzywno. Prezydent Wrocławka nie szczędził cierpkich słów pod adresem firmy.
3: Jesteśmy mądrzejsi o to, że nie możemy w żaden sposób ufać w to, co mówią przedstawiciele tej firmy, bo niestety mnie osobiście kilka razy oszukali już i mówię to z pełną odpowiedzialnością za te słowa. Umawialiśmy się na konkretne rzeczy, w konkretnych terminach i właściwie

0: z żadnych tych obietnic przedstawiciele tej firmy się nie wywiązali, ale pamiętajmy, że my jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa. I w granicach prawem określonych możemy się poruszać i nie możemy tych granic niestety przekraczać, więc no tutaj mamy te pole manewru dużo bardziej ograniczone niż w przypadku na przykład inwestorów prywatnych, którzy mogą w takich wypadkach po prostu się takiego wykonawcy pozbyć.
1: Przez wiele dni na placu budowy przy ulicy 3 Maja nie było żadnych pracowników, albo pojawiało się ich zaledwie kilku. Zmieniło się to parę tygodni temu.
0: Nie mogę być zadowolony z tempa pracy, bo w myśl tego, co sama przedstawiciele tej firmy sami mówili, chociażby na spotkaniu z przedsiębiorcami w remizie, no to te prace nie przebiegają tak, jak wynikało z deklaracji firmy. Owszem, one przyspieszyły. Firma nadal deklaruje, że w terminie całe zadanie zakończy. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja tej firmie nie ufam za grosz, nauczony doświadczeniami z zielonych terenów Śródmieścia.
1: Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Balzoli. Nie chcieli komentować słów prezydenta Włocławka. Końca przeciągania liny między ratuszem a Balzolą nie widać.
2: W Galerii Sztuki Współczesnej odbyły się kolejne warsztaty z cyklu Posztukuj z GSW. Tym razem seniorzy wzięli na warsztaty szydełkowanie.
3: Dzisiaj mamy jedne zajęcia z cyklu naszych warsztatów Posztukuj z GSW. To są drugie zajęcia z szydełkowania. Pierwsze się odbyły miesiąc temu, więc raz w miesiącu właśnie się spotykamy w czwartek na szydełkowanie i dzisiaj jest ten dzień, podczas którego no tak naprawdę uczymy się bądź doskonalimy swoje umiejętności szydełkowania. No, panie są na różnym poziomie zaawansowania, więc dopasowujemy. Program Posztukuj już się odbywa od kilku miesięcy, więc generalnie jest zainteresowanie i też dzięki właśnie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku mamy tutaj no naprawdę dużo, dużo pań, które do nas przychodzą, ale też są osoby z zewnątrz, które mogą się zapisywać tak naprawdę no, z ulicy powiedzmy, tak? Nie muszą być jakoś przygotowane ani wcześniej się z nami kontaktować, współpracować. Można po prostu się zapisać i przyjść na takie warsztaty. Jest spore zainteresowanie.
4: A proszę powiedzieć, gdzie znajdziemy informacje na temat terminów tych spotkań i możliwości zapisu?
3: Na pewno na social mediach, też Facebook, Instagram, galerii. Co tydzień publikujemy, co następne nas czeka, jakie zajęcia, bo one są co czwartek. Na stronie internetowej galerii w zakładce warsztaty twórcze. Można wziąć ulotkę, są ulotki dostępne, więc generalnie no, to są takie główne drogi. Próbowałam nauczyć mojego męża, który nie ma totalnie kontaktu ze sztuką ani z niczym dotyczącym prac ręcznych. No mówił, że dość trudne, ale twierdzę, że każdego da się nauczyć. Od podstaw każdy jest w stanie się nauczyć tej techniki, więc jak naprawdę polecam i relaksujące. Jak ktoś ma tylko cierpliwość, to jest to świetna opcja odpoczynku i rękodzieła.
2: Uczestnicy poznawali podstawowe techniki tej tradycyjnej formy rękodzieła, ćwiczyli oczka i słupki, uczyli się także odczytywać szydełkowe schematy. Na koniec każdy mógł spróbować swoich sił w wykonaniu prostej, ażurowej serwetki.
5: To uwielbiam, lubię malować. Zresztą tutaj było mnóstwo zajęć, różne sztuki poznałam. Malowanie kawą, co tam mieliśmy, japońska sztuka. No, byłam teraz na leczeniu, nie? W sanatorium, więc dlatego mnie nie było. No i to wszystko, no i chcę się zabrać tu za te projekty. Próbowałam jako młoda dziewczyna, już robiłam sobie sukienki, prułam rzeczy, które były niepotrzebne. Tak, uwielbiałam to. Małe, dla dzieci swoich, dla koleżanek dzieci. No to była moja taka, też taka satysfakcja z tego, że coś sama zrobi, ale to ja mam po mamie, po babci, no to już w genach chyba przeszło.
4: Czyli wraca pani z powrotem do tego szydełkowania i jakiś ma pani teraz pomysł na coś konkretnego?
5: Powiem pani szczerze, że mam koleżanki, które pięknie robią torby na przykład, nawet mam gdzieś w telefonie. Robią cudne rzeczy z tych wełen, plecaki i ta moda wraca. To są bardzo drogie rzeczy, ponieważ na taką zwykłą poświęcenie na przykład na pracy na torbę to jest 30 godzin. na sweter 40. No, różne rzeczy się robi, więc to jest w cenie. Tylko w naszym kraju był taki przestój, że się tego nie ceniło. Teraz to wraca.
6: Tą serwetkę robiłam poprzednio, a dzisiaj zakończam.

0: Jak pani doświadczenie tutaj, rozumiem, że to drugie zajęcia?
1: Szydełkowania, tak. Szydełkowania, drugie zajęcia.
0: Proszę powiedzieć, czy to trudne? Jakie są pani odczucia?
1: Trudne jest, jak się nie umie. Jak już się coś tam pojmie, no to w miarę wychodzi.
2: Koronkowa robota połączyły naukę, twórczą pracę i okazję do wspólnego spędzenia czasu.
3: Klaudia Kazimierska dosłownie i w przenośni nie zwalnia tempa. Włocławska zawodniczka podczas halowych mistrzostw Europy w Birmingham zajęła drugie miejsce w biegu na 1500 metrów. Klaudia spotkała się dziś z prezydentem Włocławka i dyrektorem Wydziału Sportu.
4: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwem spotkać, chwilę poopowiadać. Myślę, że jak Pan Dyrektor Wydziału Sportu, który też jest pewnie nie mniej dumny ode mnie, pozwoli, to poprosimy Panią Klaudię o to, żeby też jak zawsze pięknie poopowiadała o swoich emocjach na Mistrzostwach Europy.
3: Włocławska zawodniczka nie kryła zadowolenia ze zdobycia srebra. Opowiedziała też o planach na najbliższy czas.
5: Jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham, a był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu. Także myślę, że ten rok 2028, miejmy nadzieję, będzie tym szczęśliwym i specjalnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
3: Włosowianka na co dzień mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych. Co ważne, nie zaniedbała nauki. W 2025 roku otrzymała bakalaureat na kierunku analizy matematycznej. Medalistka opowiedziała o swoim życiu w USA.
5: Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami z Stanów i z Europy tam na miejscu. Ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, kto by mógł ze mną pobiegać. A tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień. Bardzo dobrze mi się żyje. Mam dość komfortowe życie, bym powiedziała. Mam kota, mam swoje życie trochę już tam. Trochę się osiadłam. Wiadomo, już 4 lata tam mieszkam, więc to jest kawałek czasu, ale dobrze mi się żyje, mam swoje otoczenie już gdzieś, swoich bliskich, oczywiście tęsknię za rodziną, ale tam też stworzyłam sobie trochę swój świat i nauczyłam się tam życia, bo jednak jeśli chciałam tam się rozwijać, to też musiałam tak się przystosować.
3: Zawodniczka została uhonorowana przez prezydenta Kukuckiego. Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Od mieszkańca bloku przy ulicy Ptasiej otrzymaliśmy wiadomość o problemach z trawą przy budynkach. Trawniki zostały skoszone, jednak skoszona trawa nie została zebrana. Mężczyzna skontaktował się w tej sprawie z firmą wykonującą zlecenie, jednak otrzymał odpowiedź, że zebranie trawy nie było ujęte w umowie między administracją zasobów komunalnych a wykonawcą.
6: Oczywiście środki na tego typu zadania są ograniczone, natomiast w tym przypadku administracja zasobów komunalnych analizuje zapisy umowy i będzie interweniować do firmy, która to zadanie realizuje. Oczywiście ta interwencja ma na celu po prostu wyjaśnienie tej sytuacji. Tutaj oczywiście AZK będzie prowadziło interwencje, będą razem z firmą analizowali te zapisy umowy. Jeżeli umowa jest podpisana w taki sposób, że to zadanie powinno być zrealizowane, to oczywiście konsekwentnie będzie domagało się, żeby firma, która realizuje to zadanie, wywiązała się z tej umowy.
3: Z naszych informacji wynika, że trawa zostanie wkrótce zgrabiona i usunięta.

0: Marzysz o występach przed publicznością, tańcu i sportowych emocjach? Cheerleaderska Kawocławek prowadzi nabór do swojego zespołu. To szansa dla wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił i dołączyć do grupy występującej podczas meczów koszykówki. Jeśli masz energię, lubisz taniec i chcesz rozwijać swoje umiejętności, właśnie teraz możesz zrobić ten pierwszy krok.
1: Casting odbędzie się na parkiecie, oczywiście w Hali Mistrzów, 29 sierpnia o godzinie 13.
2: Kto może się zgłosić i w jaki sposób na casting? Czy trzeba być zawodową? Bo domyślam się, że chodzi tylko o dziewczyny, bo męskiej sekcji nie rekrutujecie. Czy te dziewczyny muszą mieć za sobą jakąś szkołę taneczną, jakieś elementy baletu, czy mogą po prostu, że tak powiem, przyjść z ulicy?
3: Oczywiście, że mogą przyjść z ulicy, nie trzeba mieć żadnego doświadczenia. Nawet chętniej właśnie przyjmujemy takie dziewczyny bez doświadczenia, żeby właśnie tego wszystkiego się nauczyły, poznały to. I tak naprawdę jedynym takim obostrzeniem to jest to, że muszą mieć ukończone 16 lat.
2: Powiedzmy, w jaki sposób ten casting będzie wyglądał, jak on będzie przebiegał?
1: Casting oczywiście będzie przebiegał w taki sposób, że dziewczyny będą się uczyły dwóch układów. No i zobaczymy po prostu, jak im pójdzie.
2: Ile dziewczyn potrzebujecie?
3: To jest akurat takie pytanie, wie pan, bo tak naprawdę nie potrzebujemy jakiejś takiej ograniczonej liczby dziewczyn, po prostu dajemy każdemu szansę.
2: Powiedzcie mi też, w jaki sposób na co dzień wyglądają wasze treningi, jak często się spotykacie, jak one przebiegają?
1: Zazwyczaj spotykamy się 2 razy w tygodniu. Oczywiście trenujemy układy na bieżąco, które są na najbliższy mecz. Wymyślamy też nowe układy, uczymy się ich, trenujemy, czyścimy. No i też rozwijamy swoje umiejętności oczywiście, trenujemy technikę tańca, rozciągamy się, ćwiczymy też mocno fizycznie, jakieś siłówki robimy, mamy zajęcia z przygotowania motorycznego. No.
2: Czy można was zobaczyć tylko w Hali Mistrzów, czy też tak jak wiele innych grup czy liderek występuje się także gdzie indziej, w innych miejscach?
3: Szczególnie można nas zobaczyć na Hali Mistrzów, chyba że mamy jakąś współpracę z piosenkarzami, to też możecie nas zobaczyć na różnych koncertach, na eventach, po prostu wszystko zależy od współpracy.
0: Więcej szczegółów dotyczących castingu, terminu i zgłoszeń można znaleźć w informacjach publikowanych na Facebooku przez zespół Cheerleaders KK Wocławek.
4: Ciechocinek słynie przede wszystkim z największych w Europie drewnianych tężnic lankowych, które tworzą leczniczy mikroklimat oraz pięknych parków. Miasto pozyskało niemal 25 milionów złotych dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, z czego lwia część przeznaczona jest na trzeci etap rewitalizacji Parku Zdrojowego. Projekt obejmuje dalszą modernizację jednego z najważniejszych terenów zieleni uzdrowiskowej w Ciechocinku, poprawę infrastruktury i przestrzeni publicznej oraz budowę największego placu zabaw w mieście. Inwestycja zwiększy atrakcyjność parku zarówno dla mieszkańców, jak i kuracjuszy oraz turystów.
5: To, co dzisiaj największego mamy w planach, no to rewitalizację parku sąsiadującego bezpośrednio z warzelnią soli razem z największym placem zabaw w Ciechocinku. Chcemy też dla mieszkańców, turystów zrobić coś na zimę. Aranżujemy teraz projekt ogrodów zimowych, ponad 3000 metrów kwadratowych powierzchni, nowe ogrody, nowe miejsca do wypoczynku dla seniorów i dla młodzieży. A to, co związane bezpośrednio z naszą tradycją, to myślę, że po 24 sierpnia będziemy chcieli jechać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby złożyć wniosek już kolejny o ocenę wstępną pomnika historii, jakim jest produkcja soli, warzelnia i fabryka soli, aby ten wniosek trafił do 15 września do Paryża i dalej był tam rozpatrywany.
4: Ciechocińska warzelnia soli to unikatowy, zarówno w skali kraju, jak i świata, zabytek przemysłowy, który stanowi ostatnie ogniwo w ciągu technologicznym produkcji ciechocińskiej soli spożywczej. Do produkcji wykorzystywane są proste narzędzia, a prace związane z ważeniem soli wykonywane są ręcznie przez pracowników zwanych warzelnikami. Sól wybiera się na drewniany parownik i układa w pryzmy. Po odparowaniu przewozi się ją wagonikami do magazynu. Podczas ważenia otrzymuje się także ciechociński szlam i ług, które posiadają właściwości lecznicze. W zasobach AZK znajduje się około 250 budynków. Część z nich to budynki leciwe i wymagające remontu. Ratusz wykonuje je ze środków własnych lub dokłada część kwoty. W tym roku prace prowadzono w blisko 40 budynkach.
6: W tym roku można powiedzieć, że ze środków, które były przeznaczone też z budżetu 2025, były to środki niewygasające, które przeszły na rok 2026 oraz z tych środków, które były zaplanowane w tym roku, dokonaliśmy już remontów 37 lokali. 33 były lokale jako lokale przeznaczone do

0: remontu we własnym zakresie ze wsparciem miasta, czyli tak zwanych instalacji elektrycznych czy instalacji wodnych w takim lokalu. Pozostałe prace najemcy wykonywali na własny koszt. Udało nam się na poprzedniej sesji przesunąć jeszcze 2 miliony złotych na remonty pustostanów, które leżą do miasta i planujemy w tym roku jeszcze wyremontować 44 takie lokale. Jeżeli oczywiście by się nie udało wszystkich w tym roku zrealizować, to one przejdą jako właśnie też w ramach środków niewykasających na początek przyszłego roku.
1: Zakres prac był bardzo szeroki i zróżnicowany. Od stolarki okiennej po instalację elektryczną. Wymiana tej ostatniej była kosztowna.
0: Jeżeli chodzi o zakres pracy, które były obejmięte, wynikały z potrzeby remontowych, to zależy oczywiście od stanu technicznego danego lokalu. Nieraz to się kończyło tylko i wyłącznie na odmalowaniu ścian, w drobnych pracach remontowych, które można by było określić w zakresie od 2 do 5 tysięcy. Nieraz są to po prostu remonty, które wymagają większych nakładów i tutaj można mówić o kwotach kilkudziesięciu tysięcy złotych. Są to już też wtedy instalacje elektryczne, instalacja wodna, są to także wymiany źródeł ciepła, ale także stolarka okienna czy drzwiowa, które już generują to konkretne koszty. Oczywiście też nieraz trzeba wymieniać też tak zwany biały montaż, czyli czy brodziki, wanny, czy zlewozmywaki.
2: Pytam jeszcze o te pustostany, o którym pan prezydent wspominał. Po remoncie rozumiem, że zostanie, znaczy on jest oczywiście w zasobach AZK, natomiast po tych remontach ponownie będą nadawały się te budynki do zamieszkania i osoby, które oczekują na mieszkanie, będą mogły po prostu tam zamieszkać.
0: Jak najbardziej powiem, że większość tych lokali jest już przydzielona i osoby, które oczekują na remont, mają przydzielony lokal, cierpliwie czekają, żeby się do niego wprowadzić. Zawsze informujemy, że takie remonty może się odbyć do 3 lat, czyli jest to dosyć długi okres czasu, stąd po prostu chcieliśmy przyspieszyć zdecydowanie w tym zakresie i stąd taka liczba tych lokali w ostatnim czasie, którą remontujemy. I mamy nadzieję, że gdybyśmy te prace, które zamierzamy wykonali sobie w tym roku, na początku przyszłego roku, to w przyszłym roku by zostało może z kilkadziesiąt, dwadzieścia parę lokali, które są też przydzielone, ale jeszcze nie wyremontowane i byśmy tą kolejkę byśmy zlikwidowali i wtedy byśmy mogli na bieżąco przydzielać lokale już takie też wyremontowane, gdzie nie musielibyśmy deklarować czas okresu na przydział tego lokalu, tylko bo on po prostu był już w momencie rozdysponowania wyremontowany i mógł być od razu zamieszkany.
1: Przypomnijmy, że Włocławski Ratusz prowadzi również politykę przejmowania nieruchomości. Może to robić na mocy ustawy rewitalizacyjnej.
3: Wśród atrakcji przygotowanych tego lata dla mieszkańców i turystów Włocławka są rajsy po Wiśle. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na pokład statku solarnego oraz łodzi flisackiej. Rajsy statkiem solarnym po Zalewie Włocławskim trwają 45 minut. Podróż rozpoczyna się w przystani Osir przy ulicy Płockiej 187. Na pokład może wejść jednocześnie 9 pasażerów. Drugą propozycją są rajsy łodzią flisacką po Wiśle. Te rozpoczynają się w przystani nad Wisłą przy ulicy Piwnej 1 i odbywają się codziennie. Nie, zgodnie z harmonogramem.
4: Ubiegłym roku w wakacje mam wrażenie, że była gorsza pogoda niż w tym roku, dlatego w zeszłym roku około 1000 osób skorzystało z rejestru statkiem solarnym, natomiast w tym sezonie jest to już prawie 1500 osób, także no ale myślę, że tutaj na no, duży wpływ na to miała pogoda. Wszystkie osoby, które schodzą z pokładu mówią, że jest przecudownie, że nie widziały jeszcze Włocławka od tej strony. Trochę szkoda, bo przez niski poziom Wisły nie możemy pływać za bardzo w kierunku mostu i w kierunku naszej tamy, bo niestety występują mielizny i ciężko byłoby tam dopłynąć, więc pływamy bardziej w stronę ulicy Toruńskiej, w stronę Bobrownik. Skryb w tym roku z tutaj we Włocławku skorzystało około 1200 osób, ale nasze łodzie, jedna z naszych łodzi brała teraz udział w Festiwalu Wisły i tam również przewoziła pasażerów. Myślę, że przez te 5 dni podczas festiwalu przewieźliśmy około 250-300 osób. Zarówno na jednej i na drugiej przystani należy przyjechać tutaj na miejsce. Można bilety zakupić w Bosmanacie. i tak samo jest na obydwu przystaniach. Nie prowadzimy sprzedaży takiej, nie prowadzimy rezerwacji, bo kiedyś zdarzyła się taka sytuacja, że ludzie wykupili bilety, później

0: i zmieniły się warunki pogodowe. Rejs nie mógł się odbyć, powoduje to komplikacje, więc najłatwiej jest w ten sposób to prowadzić sprzedaż, że po prostu na pół godziny przed rejsem kupuje się bilety. Rejsy na statek solarny to jest w tej chwili 20 zł za rejs 45-minutowy i 10 zł bilet ulgowy. Natomiast co do kryb, które są na drugiej przystani, obniżyliśmy ceny, żeby jeszcze bardziej rozpromować rejsy na Dolnej Wiśle i tam bilet normalny kosztuje 15 zł i bilet ulgowy 7,50.
1: Rejsy to wspaniała propozycja dla tych, którzy chcą odpocząć, ale także spojrzeć na Wocławek z zupełnie innej perspektywy. Dostęp do Wisły i malownicze tereny sprawiają, że rzeka staje się miejscem rekreacji zarówno dla jej mieszkańców, jak i odwiedzających nasze miasto.
2: Ten weekend w regionie nie zabraknie propozycji dla tych, którzy chcą spędzić czas aktywnie, rodzinnie, ale też poznać historię i lokalne tradycje. W sobotę tradycyjnie będzie można wybrać się na spacerek z przewodnikiem PTTK. Tym razem tematem będą znani włocławianie i miejsca związane z ich życiem. Zbiórka uczestników o godzinie 10 przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei 65. We Wocławku rozpoczyna się Wocławski Festiwal Przedsiębiorczości. Od piątku do soboty w parku na Słodowie lokalni przedsiębiorcy będą prezentować swoje produkty i usługi. Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci oraz strefy gastronomicznej. Festiwal ma być okazją do poznania lokalnego biznesu i spędzenia czasu w rodzinnej atmosferze. W sobotę warto także wybrać się do gminy Kowal. O godzinie 11 wystartuje 16 gminny rajd rowerowy pod hasłem Jedziemy dla Julki. Tym razem wspólna przejażdżka ma również wymiar charytatywny. Uczestnicy będą wspierać Julkę.
3: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na piknik na zakończenie wakacji nad Jeziorem Lubiechowskim 22 sierpnia. Rozpoczynamy o godzinie 17 licytacją, która będzie przekazana dla naszej mieszkanki. Piknik będzie poprzedzony rajdem rowerowym. Jedziemy dla Julki. Julka to jest młoda, energiczna, wspaniała dziewczyna, mieszkanka gminy Kowal, która od lat walczy z chorobą wzroku, traci wzrok i podjęliśmy taką decyzję, aby właśnie podczas tego rajdu wesprzeć Julkę w leczeniu jej trudnych problemów związanych z utratą wzroku. Kochani, będzie mnóstwo atrakcji. O godzinie 18 wystąpi formacja Maxel. O godzinie 19.30 zapraszamy na koncert Lizy z zespołem cygańskim, a od godziny 20.30 wystąpi zespół Lena. Oczywiście przewidzieliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci, dla młodzieży, a od godziny 15 do 17 będzie również możliwość oznakowania rowerów, będzie prowadzona przez policję we Wrocławku, także warto przyjechać ze swoim rowerkiem i podjąć się oznakowania swojego roweru. Dla dzieci zjeżdżalnie, dmuchańce, różnego rodzaju animacje. Oczywiście nie zabraknie grochóweczki i pysznych potraw z grilla. Około godziny 19 przewidzieliśmy dla najmłodszych, jak również starszych uczestników naszego pikniku Festiwal Kolorów, także zapraszamy serdecznie.
2: W sobotę i niedzielę park imienia Henryka Sienkiewicza we Wocławku zamieni się natomiast w osadę wikingów. Wlaslav Borg ma przypomnieć o historii słynnego miecza, który w 2024 roku został wyłowiony z Wisły. Na miejscu zaplanowano m.in. pokazy walk, warsztaty rzemieślnicze, kramy, prelekcje oraz koncerty. Będzie więc okazja nie tylko zobaczyć, jak wyglądało życie dawnych wojowników, ale też samemu spróbować swoich sił w niektórych średniowiecznych rzemiosłach. W niedzielę święto plonów zawita do Brześcia Kujawskiego. Dożynki gminno-diecezjalne rozpoczną się o godzinie 11 mszą świętą, po której ulicami miasta przejdzie korowód dożynkowy.
4: Chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na tegoroczne dożynki do Brześcia Kujawskiego. Dożynki będą odbywać się 23 sierpnia, czyli w najbliższą niedzielę, a dożynki w tym roku w Brześciu Kujawskim są diecezjalno-gminno-powiatowe. Rozpoczynamy o godzinie 11 uroczystą mszą świętą, następnie piękny, barwny korowód dożynkowy w towarzyszeniu zespołu Spod Strzechy, Młodzieżowej Orkiestry Dęte i zespołów folklorystycznych Dzieci Kujaw przejdzie na targowisko miejskie, gdzie odbywa się druga część naszych dożynek. Podczas części obrzędowej wystąpią zespoły folklorystyczne, będzie dzielenie chleba oraz przepyszny poczęstunek przygotowany przez sołectwa i koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Brześć Kujawski. O godzinie 17 rozpoczynamy część koncertową na boisku przy zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Rozpoczynamy z grubej rury. Zapraszamy Państwa już o 17 na zespół, na koncert Czadomena. Następnie o godzinie Następnie wystąpi zespół Trikato z Osięcin, a gwiazdą tegorocznych dożynek jest zespół Perfect, na który bardzo serdecznie zapraszamy.

0: o godzinie 20. Całość zakończy zabawa taneczna z DJ Delesiem i DJ Robo. Kończymy o godzinie 24. Zapraszamy serdecznie.
1: Dożynkowo będzie także w Smólniku. Niedzielne Święto Plonów rozpocznie się w południe mszą w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła. Następnie uczestnicy przejdą w korowodzie dożynkowym na teren przy szkole podstawowej, gdzie odbędzie się tradycyjna część obrzędowa z przekazaniem wieńców i dzieleniem chleba. Później scenę przejmą artyści, m.in. Ines i Gwiazdy Cygańskiego Taboru, Vegas oraz Single Band. Wieczór zakończy zabawa taneczna. A na zakończenie coś dla tych, którzy niedzielny poranek wolą rozpocząć od ruchu i spokojnego treningu. Zaplanowano poranek z Viet Tai Chi. Zajęcia będą okazją do aktywnego rozpoczęcia dnia i poznania tej formy ćwiczeń. Natomiast od godziny 10 do 14 na Starym Rynku zaplanowano biojarmark, podczas którego będzie można kupić lokalną żywność, ekologiczne produkty oraz rękodzieło od regionalnych wystawców.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Jak podkreślają autorzy przygotowanego raportu, mieszkalnictwo nie jest dziś wyłącznie problemem samego rynku nieruchomości. Coraz bardziej wpływa na rozwój poszczególnych miast, rynek pracy, mobilność mieszkańców oraz decyzje młodych ludzi o założeniu rodziny. To ma z kolei przełożenie na demografię i koło się zamyka.
1: Aglomeracje i tak mają dobrze. Znacznie trudniej mają takie miasta 50-70-tysięczne, czy były miasta wojewódzkie, gdzie rzeczywiście ten problem demograficzny jest bardzo silny. I on się bardzo silnie przekłada na problemy mieszkaniowe.
0: Jak dodają autorzy raportu, w latach 2015-2024 ceny mieszkań w Polsce wzrosły o ponad 106%, koszty najmu o ponad 66%. Tempo wzrostu cen nieruchomości należało do najwyższych w całej Unii Europejskiej i nie zostało zrównoważone przez wzrost

0: Wzrost wynagrodzeń czyni to z mieszkań towar mało dostępny.
1: Linie kredytowe są, ale one nadal nie należą do najtańszych, tak? Programy rządowe, jedne się skończyły, obiecane nie doszły do skutku, natomiast nie ma realnej alternatywy.
0: A bez niej nie będzie dalszego rozwoju miast i gospodarki. Związek Miast

0: że trzeba w tych miastach pobudzać rynek mieszkaniowy. O ile w tych największych to nie jest może konieczne, w tych średnich i małych jest niezbędne pobudzanie rynku mieszkaniowego dla rozwoju społecznego i dla rozwoju gospodarczego.
1: W tym tworzenie tanich mieszkań społecznych i komunalnych. To jednak nie rozwiąże całego problemu. Brakuje bowiem mieszkań odpowiednich dla młodych osób, które pracują na coraz bardziej dynamicznym i elastycznym rynku pracy.
2: Co z tego, że są te społeczne inicjatywy mieszkaniowe, czy Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego, kiedy brakuje takiej formy pośredniej, takiego hotelu, gdzie ja mogę przyjechać, wynająć sobie, nie wiem, na 3 miesiące, na 5 miesięcy, tanie mieszkanie, bo ja też nie wiem, czy ja tam się zwiążę z tym miejscem, nie wiem, na pół roku, 2 lata, czy 3 lata. I kiedyś były te hotele robotnicze, one świetnie wypełniały tą lukę.
1: Zdaniem ZMP, aby polityka mieszkaniowa była skuteczna, wymaga współpracy samorządów i podmiotów prywatnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Tu potrzeba już jednak zmian legislacyjnych.
2: Tak, aby samorząd nie bał się wchodzić we współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy tak naprawdę już ponieśli cały nakład kosztów związanych z wybudowaniem tych nieruchomości i wyodrębnienie, nie wiem, 5 lokali na potrzeby tego społecznego mieszkalnictwa, było bardzo dobrym rozwiązaniem.
1: Pomysłem na uwalnianie pustostanów i ustabilizowanie rynku najmu są z kolei społeczne agencje najmu. Inicjatywa łączy właścicieli mieszkań na wynajem z ludźmi, którzy mają za małe dochody na drogie mieszkania prywatne, ale za duże na lokal komunalny. Samorząd bierze wtedy na siebie ciężar związany z administrowaniem takimi prywatnymi mieszkaniami. Inicjatywa działa już m.in. w Warszawie czy w Gdańsku. Pełna treść raportu dostępna jest na stronie Związku Miast Polskich.
3: Piątek 14 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Stąporkowie miało miejsce przekazanie pierwszych wyprawek dla maluszka. Pakiety otrzymało kilkanaście rodzin z terenu gminy. Wyprawki zostały przygotowane w ramach nowego programu, który gmina Stąporków opracowała wspólnie z radnymi. Podczas spotkania pakiety rodzicom przekazał burmistrz Jarosław Młodawski. Jak podkreśla włodarz, ma to być przede wszystkim symboliczny prezent powitalny dla najmłodszych mieszkańców gminy.
4: Właśnie jesteśmy po pierwszej edycji wyprawki na maluszka w gminie Stąporków. To projekt, który opracowaliśmy wspólnie z radnymi i wdrożyliśmy go w życie. Jesteśmy chyba jedną z pierwszych gmin w powiecie i pewnie w województwie, gdzie taka wyprawka trafiła do rodziców najmniejszych naszych mieszkańców. To segregator medyczny, kocyk, mały bidon i kilka zabawek. Mamy nadzieję, że to będzie taki prezent na początek drogi dla małych mieszkańców. W obecnej sytuacji demograficznej można powiedzieć, że każdy mały mieszkaniec jest na wagę złota.
3: Piątkowe spotkanie było pierwszą edycją programu. Wyprawki trafiły do kilkunastu rodzin, a ich przekazanie miało miejsce w godzinach porannych w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Stąporkowie.
5: Praca strażaków nie kończy się na wyjazdach do akcji ratowniczych. Latem to także czas intensywnych działań informacyjnych. Strażacy pojawiają się na lokalnych imprezach i piknikach, gdzie przypominają, jak bezpiecznie spędzać wakacje.
6: Okres letni w pełni, w zasadzie już jest końcówka okresu letniego, to już jest końcówka wakacji. Natomiast wszyscy jeszcze gdzieś tam wypoczywamy. Straż pożarna cały czas pracuje i czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich naszych mieszkańców. Dlatego oprócz tego, że wyjeżdżamy do zdarzeń, interwencji, które są na terenie miasta i powiatu włoszczowskiego, to także prowadzimy szeroko zakrojoną prewencję, w której to staramy się uczyć mieszkańców bezpiecznych zachowań. Teraz różnego rodzaju pikniki związane z OC i OL, czyli obroną cywilną i ochroną ludności, w których to czynny bierzemy udział. Mamy też bardzo bogaty sprzęt, wyposażenie, które pokazuje, jak bezpiecznie się zachować w różnego rodzaju sytuacjach. Na tego rodzaju pikniki bardzo serdecznie zapraszamy. Te informacje są na stronie Komendy Wojewódzkiej, czy też w lokalnych mediach. Za Państwa pośrednictwem jest to nam bardzo miło, że możemy też informować mieszkańców.
5: Służby angażują się w działania na rzecz naszego bezpieczeństwa także wtedy, gdy wyjeżdżamy i odpoczywamy na świeżym powietrzu. To między innymi okazja, by porozmawiać z mieszkańcami o zagrożeniach, które mogą pojawić się podczas letniego wypoczynku.
6: Obozy harcerskie, które były na terenie naszego powiatu, to też były zabezpieczone przez Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną. Cieszymy się, że wszystkie służby w to się zaangażowały, włącznie z gminami, gdzie czuwaliśmy bezpieczeństwem naszych maluchów, a tam harcerze dzieci wypoczywały w wieku już od od 6 lat. Także to naprawdę wymagało dużego wysiłku, żeby w jakiś sposób to wszystko bezpiecznie przeprowadzić przez ten wypoczynek. Cóż, bardzo, bardzo też chciałem tutaj

0: tutaj pochwalić współpracę między służbami tutaj miejskimi, policją, pogotowiem ratunkowym, WOPR-em, gdzie wspólnie prowadzimy działania ratownicze, ale też i prewencyjne. Z WOPR-em i z policją mamy bezpieczny akwen, w którym to bierzemy wspólnie udział, patrolujemy nasze lokalne wody, gdzie ewentualnie w jakichś sytuacjach zagrożenia staramy się zwracać uwagę, upominać i też uczyć bezpiecznych zachowań.
1: O nasze bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku wspólnie dbają strażacy, policjanci i ratownicy WOPR-u, którzy nie tylko reagują na zagrożenia, ale także edukują i przypominają, jak bezpiecznie spędzać letni czas.
2: Jacek Pałubicki w sobotę oficjalnie zwieńczył swój charytatywny maraton pływacki u ujścia Wisły w Mikoszewie. Jednak dla mieszkańców naszego miasta najważniejszym momentem wyprawy był piątek. To właśnie wtedy podróżnik dopłynął do Tczewa, gdzie na brzegu czekali na niego mieszkańcy.
3: Cele akcji są dwa w zasadzie. Po pierwsze, chcemy pomóc tym dzieciom, które już się z FAS i FASD urodziły. Tak jak powiedziałem, jest to już nieuleczalne, ale można poprawić jakość życia takich ludzi, dopasowywać ich do społeczeństwa lepiej, więc najważniejsze jest to, żeby ci rodzice zastępczy, adopcyjni, którzy je wychowują, dobrze rozumieli ich potrzeby i w tym celu są organizowane specjalistyczne szkolenia, które kosztują i które ta fundacja organizuje, a także kwestia objęcia opieką psychiatryczną i psychologiczną tych dzieci. I to jest jedna płaszczyzna tych działań. A druga płaszczyzna jest taka, żeby zapobiec kolejnym narodzinom dzieci z tym schorzeniem, więc pod hasłem Nie pij za mnie prowadzona jest kampania informacyjna, która ma informować społeczeństwo o tym, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży, bo oczywiście im więcej tego alkoholu jest, tym niebezpieczeństwo jest większe, ale na dobrą sprawę jeden kieliszek wina może doprowadzić do opłakanych skutków i chcemy trafić przede wszystkim do takich osób, które są, można powiedzieć, normalne albo nawet ponadprzeciętne, mają wysokie stanowiska w różnych firmach, są kompetentnymi ludźmi, ale może gdzieś tam ta informacja im umknęła i o wiele łatwiej będzie wyeliminować u takich osób ten jeden kieliszek wina niż u kogoś, kto patologiczny alkohol spożywa. Oczywiście chcemy, żeby żadne dziecko nie rodziło się z FAS, ale jeśli chociaż jedno mniej się urodzi z FAS, a mogłoby być chore, no to będzie to nasz sukces. Ja wpierw wybieram pomysły na swoje kolejne ekstremalne podróże, a później dopasowuję do tego akcje charytatywne, więc wpierw zrodził się pomysł, żeby przepłynąć Wisłę, a później szukałem takiej fundacji, którą mógłbym wspierać i Fundacja Małych Książę bardzo do mnie przemówiła swoją rzetelnością, ale też pasją, z jaką działa, więc nawiązałem z nimi kontakt, no i bardzo fajnie to się potoczyło i działamy wspólnie. Wspiera mnie sztafeta kajakowa i to też jest bardzo ważny wymiar tej akcji, bo zależało mi na tym, żeby nie było to takie smutne płynięcie jednej osoby, ale żeby to też jak najwięcej osób mogło powiedzieć, że ta akcja jest ich. I od samego początku płyną ze mną dwa kajaki. Różnie to robimy. Czasami jest tak, że w każdym płynie jedna osoba i rzeczy są gdzieś tam podzielone. Czasami jest tak, że płynie jeszcze więcej niż dwie osoby. A czasami jest tak jak dzisiaj, że stwierdziliśmy, że łatwiej będzie, jeśli dwie osoby popłyną jednym kajakiem, a drugi podczepimy z bagażami. Więc to jest już kwestia tam szczegółów. Natomiast te osoby się zmieniają. To nie jest tak, że cały czas te same osoby ze mną płyną, tylko powiedzmy ktoś ze mną popłynie jeden dzień, ktoś dwa. No, rekordzistka płynęła 9, ale były też takie osoby, które ze mną popłynęły 3 godziny, tak? I to też jest cenne i cieszę się, że właśnie nawet, no nie liczyłem, ile tych osób w sumie łącznie było, ale myślę, że ponad 20, które się zmieniają na trasie, które też informują swoich znajomych o tej akcji. Obecnie jest ze mną Grzesiu i Natalia, którzy mi już będą towarzyszyć aż do końca, czyli do jutrzejszego wpłynięcia na Bałtyk.
2: Jacek Pałubicki, laureat prestiżowej nagrody podróżnika roku National Geographic, nie po raz pierwszy połączył sportową pasję z pomocą potrzebującym. Przystanek w Tczewie miał dla niego osobisty wymiar ze względu na dawne więzi z miastem i gorące wsparcie, na które mógł tu liczyć ze strony lokalnej społeczności.
3: Mój tata, ale też bardzo duża część mojej rodziny pochodzi z Tczewa, także może, no nie wiem, myślę, że około połowy. także zawsze Tczew był, jest mi bliski i cieszę się, że mogę tutaj być. I też cieszę się, że jest to taki w zasadzie ostatni przystanek przed tym Bałtykiem, bo później dalej to już żadnych miast dużych nie ma. Zachęcam do tego, żeby wejść na media społecznościowe, zwłaszcza na Facebooka, tam prowadzę profil na otwartym nurcie i relacjonuję tam moje płynięcie poprzez wrzucanie zdjęć i filmików i każdy post, który wrzucam, opatrzony jest również linkiem, dwoma linkami. Jeden to jest link do mojego trackera GPS, więc można sprawdzić moją lokalizację na bieżąco, zobaczyć, gdzie jestem. Myślę, że to też jest w jakiś sposób ciekawe, ale przede wszystkim

0: wszystkim jest też drugi link właśnie do tej zbiórki, w ramach której zbieramy na te rodziny z FAS i FSD. I na tej zbiórce też jest, myślę, taki dokładny, też bardziej, powiedzmy, naukowy opis tego, czym FAS i FSD jest, więc jeśli ktoś jest bardziej złakniony takiej wiedzy, której może ja nie jestem w stanie przekazać, ale właśnie specjaliści już bardziej, no to tam można to wyczytać. Można też się skontaktować z fundacją, żeby zasięgnąć jeszcze głębszej wiedzy.
1: Jacek Pałubicki do Mikoszewa dotarł w sobotę 15 sierpnia po południu. Jego projekt dowodzi, że ekstremalny fizyczny wysiłek może stać się donośnym głosem w walce o zdrowie i lepszą przyszłość najmłodszych, a zbiórkę Fundacji Małe Książę wciąż można wspierać.
2: Cel jest prosty: wspieranie zdrowia dzieci i młodzieży, a także kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Od września w szkolnym jadłospisie znacznie zwiększy się udział warzyw, owoców i produktów pochodzenia roślinnego. Pojawi się w nim także
3: więcej produktów pełnoziarnistych, preferowanym napojem będzie woda oraz nowość. W każdym tygodniu będzie musiał się pojawić jeden produkt wyprodukowany z nasion roślin strączkowych jako główne źródło białka w danym dniu.
2: Pojawią się też alternatywy dietetyczne, w tym dla wegetarian. Koniec z planowaniem posiłków z dnia na dzień. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek planowania i rozliczania wartości energetycznej oraz odżywczej posiłków w blokach 10-dniowych. Potrawy smażone od września serwowane będą maksymalnie 2 razy w tygodniu. W daniach znacznie mniej będzie tłuszczu, soli
4: i mniejsza ilość cukru w posiłkach. Wiadomo, że cukier znajduje się i w warzywach, i w owocach, w każdym produkcie. Staramy się jak najmniej używać tego cukru.
2: Dla przygotowujących posiłki w przedszkolach i szkołach nowe wytyczne będą nie lada wyzwaniem. Chodzi o to, by posiłek był nie tylko zdrowy, lecz również smakował dzieciom i by te nie chodziły głodne. Z cukrem Ministerstwo Zdrowia walczy także w sklepikach szkolnych i to już od dawna. Największa fala restrykcji objęła sklepiki 10 lat temu, kiedy w sprzedawanych produktach znacznie obniżono dopuszczalne limity cukru, tłuszczu i soli. Dla przedsiębiorców oznaczało to zawężenie asortymentu i problemy z zaopatrzeniem.
5: Są ograniczenia cukru, soli, dlatego są specjalne firmy, które sprzedają dla nas takie produkty.
2: Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia podkreśla, że nowe regulacje nie są wymierzone w przedsiębiorców, a cel uświęca środki.
3: Wprowadzonych zmian nie możemy postrzegać jako restrykcji. To jest tak naprawdę inwestycja w zdrowie naszego najmłodszego pokolenia. W związku z tym te zmiany nie ograniczają asortymentu, natomiast podnoszą jakość produktów, które mogą być oferowane do sprzedaży dzieciom.
2: A przyzwyczajonym do słodkich przekąsek uczniom zmiany nawyków przychodzą z trudem.
5: Batoniki, które są z ograniczonym tym cukrem, to raczej nie smakują i tak samo jak paluszki. Tam jest ograniczona sól i też dzieciom nie smakuje.
2: Teraz dopuszczalne limity jeszcze ostro pójdą w dół. Limit cukru obniżony zostanie z 15 gram do maksymalnie 10 na 100 ml produktu. Tym samym ze szkolnych wyrobów do sprzedaży w sklepikach szkolnych dopuszczona zostanie wyłącznie gorzka czekolada o zawartości masy kakaowej minimum 70%. Uczniowie nie będą mogli liczyć na słodkie alternatywy. Wszelkie zamienniki cukru i substancje słodzące będą także kategorycznie zakazane. Przedsiębiorcy nie mają złudzeń.
5: Dzieci po prostu jak mogą, jadąc nawet na basen, to sobie kupią po prostu to, co lubią. Prawdziwe chipsy, kole i na pewno będą kupowały w sklepach spożywczych, bo lubią takie rzeczy.
2: Jednak jest o co walczyć. Ministerstwo Zdrowia szacuje, że już około 30% uczniów ma problem z nadwagą, a ta przekłada się bezpośrednio na inne problemy zdrowotne. I choć zmiana nawyków to trudny proces, z pewnością zadecyduje o zdrowiu przyszłego pokolenia.
6: Zatrzymują czas, dokumentują historię i pozwalają wyrazić to, czego nie da ująć się w słowach. Naszą podróż w świat obrazu zaczynamy od żywej legendy. Pan Zbigniew Gorchowski, ostatni fotograf powstania warszawskiego, tak wspomina chwilę, gdy aparat był narzędziem walki o pamięć.
7: W czasie powstania, jak powiedziałem, było nas 43, którzy robili różnego typu aparatami, nawet aparatami filmowymi, zdjęcia, dokument

0: wiążące w pewnym sensie przebieg wydarzeń. Także w efekcie zrobiłem 20 parę raptem zdjęć. To była cała moja robota.
1: Od tamtych heroicznych dni zapach chemii w ciemni powoli ustępował miejsca cyfrowym matrycom. Kiedyś na wywołanie wspomnień czekaliśmy z zapartym tchem. Dziś wszystko dzieje się na naszych oczach.
2: Tworzyliśmy Kodak Express w 93 roku we wrześniu i od tamtej pory robimy zdjęcia do dokumentów. Kiedyś na te zdjęcia trzeba było czekać dzień, dwa, natomiast w tej chwili zdjęcia są w 5 minut.
1: Mimo tego, że technologia pędzi do przodu, a aparaty mamy dziś w każdym telefonie, w tradycyjnych studiach fotograficznych czas płynie inaczej. Tu wciąż najważniejszy jest człowiek, jego historia i relacja po obu stronach obiektywu.
3: Ten punkt już istnieje 72 lata. Jest to moja pasja. Nie mój zawód, ale moja pasja wielka. Uwielbiam ludzi fotografować, uwielbiam słuchać ich. Słucham, wsłuchuję się, co chcą. Czasami narzucam. No, generalnie uważam, że fotografia jest taka tradycyjna w odwrocie, bo teraz w dobie nowoczesności mają smartfony, wszyscy, każdy jest fotografem.
1: Ta pasja potrafi przybierać najróżniejsze formy. Dla jednych to ucieczka od zgiełku i poszukiwanie harmonii w naturze, dla innych adrenalina, emocje i polowanie na decydujący ułamek sekundy na sportowych arenach.
4: Jestem grafikiem w księgarni Libra i uciekałem od komputera po prostu, żeby odpocząć, no to uciekałem w lasy, w góry. No i to zaraziłem się fotografią, więc połączyłem te wycieczki z fotografią. Dla mnie fotografia to głównie emocje, pokazywanie piękna, pokazywanie miłości.
5: Jeśli chcemy być kimś takim jak fotograf sportowy, to bardzo dobrze jest uprawiać sport, w ogóle lubić sport przede wszystkim. I to nie mówię tylko o tym, żeby być kibicem. Dla mnie fotografia jest sposobem na pokazanie emocji fotografowanych osób, też z opisaniem swoich emocji, kiedy widzę to, co przede mną.
1: Czasem poszukiwanie tych emocji potrafi zaprowadzić w zupełnie inny wymiar.
6: Moja przygoda z fotografią zaczęła się z miłości. Z miłości do mojego dziecka, do mojej córki. Ją fotografowałem na początku i to pomogło mi w rozwoju. Staram się pokazywać piękno podwodnego świata, w którym wszystko jest inne, nie ma grawitacji. A czym jest dla mnie fotografia? Fotografia dla mnie to wolność.
1: Różne spojrzenia, różne dziedziny, ale zawsze ten sam wspólny mianownik. Ogromna pasja. W nadchodzącym dniu fotografii warto na chwilę zatrzymać się i docenić tych, którzy przez obiektyw potrafią zachować to, co w życiu najpiękniejsze.
7: Niedziela upłynęła w Pucku pod znakiem Dnia Kaszubskiego. Zielona plaża stała się miejscem spotkań z kaszubską kulturą, muzyką i tradycją.

0: Popołudniowy program wydarzenia rozpoczął właśnie zespół GIS. Nie brakowało dobrej energii, nie brakowało też uczestników. Na Puckie Kaszubskie Święto przybyły tłumy.
1: Jest mnóstwo gości, z czego się bardzo cieszymy. Mieszkańców Pucka, no i samych Kaszubów jest dużo, bo rozmawiamy tutaj z sąsiadami po kaszubsku, także no jest nas tu dość duża grupa.
2: No, Puck myślę, że udowadnia bardzo często, że pamięta o historii swojego miasta, też o tradycji, o kulturze, o tym skąd się wywodzimy. Jest to najstarsze miasto Kaszub Północnych. Przypomnę, że lokacja miasta to jest 1348 roku, a właściwie ślady wcześniejsze, na przykład portu zatopionego, to jest XI-XIII wiek. Więc mamy oczywiście bogatą historię, a w tej historii są oczywiście Kaszubi.
0: I to właśnie Kaszubi pokazali w niedzielę swoją kulturę, język i historię.
1: Jest to święto, które już wpisało się w zasadzie na stałe w kalendarzu imprez w Pucku. Czekamy na to święto.
2: To jest taki moment chyba dzisiaj, kiedy ci, którzy są od zawsze, mogą też sobie utrwalić to swoją tożsamość, to swoje pochodzenie i cieszyć się z tego, że są stąd. Ale jest to też zaspokojenie ciekawości tych, którzy nas obserwują, którzy przyglądają się naszej kulturze.
0: Wydarzeniu towarzyszyły również stoiska związane z kaszubskim rzemiosłem i tradycją.
1: Wystawiamy kulinaria przede wszystkim w sferze, powiedzmy, gastronomii. Dzisiaj no, oferujemy tylko i wyłącznie praktycznie dania kaszubskie, kiermasze, rękodzieła artystycznego w Pucku, a więc hafty, tabaka, tabakiery.
0: Odwiedzający mogli skorzystać z kuchni kaszubskiej i spróbować regionalnych dań. Swoją działalność prezentowało także koło hafciarskie. Dla uczestników przygotowano

0: Ono również konkursy z nagrodami.
1: Święci bracia Machabeusze, ich matka i nauczyciel to postacie znane ze Starego Testamentu. Żyli w II wieku przed Chrystusem i zginęli za wierność swojej wierze. W cerkwi są symbolem odwagi i niezłomności, a także patronami świątyni na Krynoczce. Ich wspomnienie przypada 14 sierpnia.
2: Oni jako jedni z niewielu zachowywali wiarę w Boga jedynego. Wokół nich panowało wielobóstwo i mało tego, że ono panowało, było, że tak powiem, taką wiarą wymuszaną na innych i dlatego ci bracia zostali zamęczeni, bo nie chcieli się kłaniać innym bożkom, innym bogom, a cały czas pozostawali wierni Bogu jedynemu, Bogu naszemu. I też to, co ważne, w jednej z tych ksiąg machabejskich możemy wyczytać, skąd mamy to wszystko, co tutaj widzimy, tą przyrodę, świat i nas ludzi. Jeden z synów pyta, matko, z czego Bóg to zrobił, jak to zrobił? I te słowa z łaciny ex nihilo, z niczego, powinny nam jakby zostać w naszej pamięci. Bóg to wszystko zrobił z niczego.
1: Na Podlasiu świętu towarzyszy szczególna tradycja. Wierni przynoszą do poświęcenia tegoroczny miód i zioła, a także nabierają wodę ze źródełka.
3: Pobłogosław plastry i z nich miód i daj mu doskonałą łaskę, aby każdy spożywający go, przyjmujący i jedzący otrzymał potrzebne zdrowie i nasycił się tym pokarmem.
4: Ja święcę, żeby, żeby był zdrowy, dla wszystkich pomagał, bo ten miód niby pomaga wszystkim, niby pomaga, no. I tak jakby podziękowanie Bogu, bo to właściwie zabieram tym pszczołom ten miód jak złodziej, nie? Więc trzeba podziękować, że Boża im jakoś dała zdrowie to wszystko i żeby te pszczółki nas jakoś ciągle pomagały nam te miód tworzyły.
5: Miody tak ma właściwości, a święcony według mnie to jeszcze może więcej ma właściwości takich zdrowotnych.
6: Ten miód, co tu się poświęci, to bardzo skutkuje. Jak to chory, kaszla, od razu wyzdrowieje.
1: Dla wielu przyjazd na Krynoczkę to przede wszystkim rodzinna tradycja. Jedni wracają co roku, inni przyjeżdżają, by się pomodlić i nabrać sił.
7: To jest tradycja rodzinna. Tutaj mama i ojciec, my tu parafianinem jesteśmy od urodzenia. Nie to, że jestem przyjezdny czy coś. Tego, dlatego zawsze, bo i ojciec trzymał pszczoły, to też tutaj miód nosił i ja tak podtrzymuję tą tradycję.
2: W życiu nas ludzi zawsze tak było, że te pierwsze rzeczy, które otrzymaliśmy jako dary Boże, czy to ziele, czy to miód, czy to owoce ziemi, które jeszcze będziemy tutaj przynosić, czy też jabłka, które też będziemy jeszcze przynosić do poświęcenia. Taka jest nasza tradycja, że przynosimy to, co pierwsze od Boga otrzymaliśmy, wysiłkiem też swoich rąk, swego trudu, ażeby Bóg pobłogosławił i pozwolił nam już na spożywanie tych produktów, w dniu dzisiejszym akurat miodu, na cały rok.
1: Święto braci Machabeuszy rozpoczyna także post uspieński, czas przygotowania do święta zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy.
8: Konferencja prasowa na dachu Galerii Nowy Rynek z wyjątkową panoramą Karkonoszy w tle. To właśnie tam organizatorzy ogłosili program 68 września Jelenogórskiego. Przed nami miesiąc, w którym stolica Karkonoszy zatętni sztuką, kulturą, rozrywką i sportem.
9: To jest fajny ten wrzesień jeleniogórski, że tak naprawdę dla każdego mamy jakąś ofertę. Nie ma właściwie weekendu, w którym nie można by było w Jeleniej Górze spędzić ciekawie czas i na sportowo, i kulturalnie.
8: Wielkie otwarcie już 5 września na Błoniach Jeleniogórskich. Będzie głośno. I rokowo.
10: No, od godziny 18 zaczynamy już mocne uderzenie. Zaczynamy koncertem zespołu Leniwiec, później zespół Kult. Po koncercie zespołu Kult bawić się będziemy przy muzyce lat 80. i 90.
11: Swoją działalność rozpoczyna Zameczek z festynem dla całych rodzin. Już zaczynają swoją działalność nasze teatry dwa, czyli Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida i Zdrojowy Teatr Animacji. Mamy szereg wystaw artystycznych.
8: Wrzesień to także uczta dla koneserów. W programie znalazło się prestiżowe Biennale Fotografii Górskiej, spektakularny festiwal światła Wonderland oraz dźwięki z najwyższej półki.
12: Zapraszamy od 22 sierpnia do 6 września. Wstęp jest bezpłatny. Wszystkie koncerty są świetne, obiecuję. Sama wybierałam te programy, sama wybierałam wykonawców. Na początek Magnificat Bacha. Przepiękna muzyka w wykonaniu kapeli Krakowianzis. Co leży mi szczególnie na sercu, to Maciej Obara ze swoim autorskim projektem, pod tytułem Echa Karkonoszy.
13: Plakat, tak jak już mówiłam, nawiązuje do Polskiej Szkoły Plakatu, czyli rzeczywiście chodzi tam o taką lapidarność. Skrót myślowy jest z Jeleniogórą na ustach, to jest też najważniejsze w tym plakacie. W tym miesiącu pokazujemy pracę Marka Szyryka, fantastyczną fotografię nawiązującą bardzo do Karkonoszy, wykonaną w Karkonoszach. To jeszcze pokaże zupełnie nowe zaskoczenie.

0: pakujące swoje oblicze, czyli malarstwo.
1: Z kultury płynnie przechodzimy w sport ekstremalny. Na brak adrenaliny z pewnością nie będziemy narzekać.
2: Puchar Polski Strongman. Tydzień później mamy wielki finał. Tym bardziej będą jeszcze większe emocje tutaj właśnie u Was w mieście w Jeleniej Górze, gdzie mamy 5 naprawdę bardzo mocnych zawodników.
1: Pierwszy weekend września to także wyzwania dla ludzi z żelaza, którzy zmierzą się z karkonoskimi szlakami.
3: Pierwszy weekend września jeleniogórskiego. Jelenia Góra będzie tłem wielu sportowych emocji. Rozpoczynamy pełni karkonoski festiwal biegowy. Będzie to już 14. odsłona. Jak co roku będziecie mogli zmierzyć się na 6 dystansach. Najdłuższe, czyli ultra 102 km, 70 km i bieg rodzinny, edukacyjny, w którym mogą wziąć udział rodzice z dziećmi.
4: My 12 września, tydzień po chojniku, wspaniałej imprezie biegowej, zapraszamy na finał cyklu Bike Marathon. Tym razem nowość, bo przenosimy się z całą imprezą do Parku Zdrojowego w Czeplicach i 4 dystanse, które mamy do zaproponowania, czyli od tego podstawowego dystansu Fan przez Classic, Mega, Giga.
5: Gorąco zapraszam na 68 wrzesień Jeleniogórski. Naprawdę będzie warto.
1: Festiwale, koncerty, wystawy, sportowa rywalizacja i słynny nie tylko w Polsce jarmark staroci. Jelenia Góra żegna lato z przytupem. Szczegółowy program wszystkich wydarzeń znajdziecie Państwo na stronach miasta.
6: Legenda Stara organizowana jest po raz 12. To od 5 lat podróżujemy w tak zwanym konwoju Stara. Odwiedzamy miasta i opowiadamy historię fabryki samochodów ciężarowych w Starach Ocicach. Opowiadamy przy okazji historię polskiej motoryzacji, która kiedyś istniała. Dzisiaj można powiedzieć, że polska myśl techniczna w dosłownym tego słowa znaczeniu nie istnieje, nie funkcjonuje w motoryzacji. Czy niewiele już nam zostało, bo dziś raczej mówimy o montowniach, a nie o fabryce takiej jak fabryka samochodów ciężarowych w Starachowicach, która produkowała stare, zaczynając od przysłowiowej śrubki, poprzez silnik, pozostałe elementy do kompletnego wyrobu, który wyjeżdżał z Libra. Organizatorem zlotu jest Stowarzyszenie Legenda Stara, które rzecz jasna działa na terenie powiatu starachowickiego. Dzisiaj w Tczewie powinno być 27 aut. Istota konwoju polega na tym, iż dołączają do niego na poszczególnych etapach kierowcy i samochody. Mamy więc do czynienia ze swego rodzaju muzeum na kołach, które przemieszcza się po Polsce. Muzeum nie zna swoich eksponatów na starcie. Te eksponaty budują się w różnych miejscach. Na ogół nikt nie odłącza się już od tej grupy, a dołączają się kolejni. 27 pojazdów w Tczewie, jutro w Ciechanowie 33. Pojutrze jesteśmy w Wilkowyjach, czyli w gminie Latowicz. Też fajna dla nas zabawa, bo Legenda Stara będzie na ranczu i tam będzie już 45 pojazdów. I te 45 pojazdów dotrze w piątek na finał Legendy w powiecie starachowickim, a tam dojadą jeszcze ci, którzy nie mogli się wybrać w tę podróż i będzie nas około 200, czyli około 200 pojazdów pojawi się na finał.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamierzasz

0: Mieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Aneta Jędrzejska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Dzisiaj pozostaniemy chyba w kręgu tematów o charakterze sportowym, ponieważ wiele się tutaj dzieje w naszym regionie w tym zakresie. Sporo pieniędzy otrzymają gminy na rozwój infrastruktury, tej takiej drobniejszej, że tak powiem, może kolokwialnie, infrastruktury sportowej.
1: Tak, Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa to nasz autorski program, który stworzyliśmy w 2018 roku i od tamtego roku rokrocznie przyznajemy środki z budżetu województwa na różnego rodzaju działania, właśnie te mniejsze, bo wartość projektu nie może przekraczać 200 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania zgodnie z regulaminem, który mamy, jest do 50%, czyli do 100 tysięcy złotych. I przez te lata od 2018 do 2025 roku powstało dzięki naszemu zaangażowaniu i tym środkom, oczywiście dobrej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, bo to one mogą aplikować o te dotacje, prawie 250 różnego rodzaju inwestycji i wydaliśmy na to kwotę prawie 10 milionów złotych. One cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, te środki. Oprócz tego są bardzo dobrze oceniane i przez samorządowców, i przez mieszkańców naszego województwa, bo są to obiekty sportowe, czy obiekt to może za dużo, ale infrastruktura sportowa, która jest blisko mieszkańców. To są różne, to są siłownie, to są, mamy takie boiska, które rokrocznie samorządy aplikują. W jednym roku robimy oświetlenie, w drugim roku robimy ogrodzenie, w trzecim roku robimy nawodnienie, murawy, więc to są różne rzeczy, ale również skateparki, więc wiele różnych tego typu inicjatyw. Natomiast w tym roku wpłynęło wniosków bardzo dużo na olbrzymią kwotę, a w budżecie mieliśmy zaplanowane kwotę 4 milionów, więc stosunkowo do tego, co powiedziałam, jak to
0: czyli
1: wyglądało...
0: Czyli trochę to tak wygląda, że samorządy patrzą na sąsiadów i sąsiedzi korzystają, więc oni też aplikują ta lista chętnych się wydłuża.
1: Tak, można powiedzieć, że starzy weterani, którzy rokrocznie aplikują, ale cały czas pojawiają się nowe samorządy. W tym roku dofinansowaliśmy 74 inwestycje na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. I tak zaplanowana kwota w budżecie 4 miliony okazała się niewystarczająca. Mieliśmy duży dylemat, czy po prostu te inwestycje dofinansować wszystkie, które spełniają formalne rzeczy. Czy obcinać procent dofinansowania, bo tak jak powiedziałam, jest w regulaminie do 50. Spotkaliśmy się, zarząd przychylił się do wniosku departamentu i ostatecznie zwiększył kwotę o prawie 2 miliony, bo 1 900 000 do kwoty 5 milionów 900. Sejmik też wyraził na to zgodę, także właściwie wszystkie inwestycje, które spełniały, były dobrze przygotowane pod względem formalnym, dostały najwyższy poziom dofinansowania 50%, więc 74 inwestycje za kwotę prawie 6 milionów w tym roku zostały dofinansowane i oczywiście ta różnorodność, to są różne rzeczy, tak jak w poprzednich latach. Od tych małych siłowni zewnętrznych po sprawy związane, nie wiem, chociażby z wymianą dachu tutaj w pobliżu.